0: senator. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Liczba wyrzucanych tam odpadów jest gigantyczna i urzędnicy próbują nieco wpłynąć na zwyczaje plażowiczów. Paweł Radzewicz.
1: Kosze na śmieci z gdyńskich plaż nie znikają, ale pojawia się apel, by korzystać z nich w ostateczności, a najlepiej zabierać to, co opróżniliśmy, do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
2: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej.
1: Niewykluczone, że w walce z przepełnionymi koszami pomoże w przyszłości ustawianie przy plaży recyklomatów na opakowania kaucyjne, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
3: Planujemy wdrożenie takiego rozwiązania w tym sezonie, nie wiem, natomiast na przyszły sezon tak.
1: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z gdyńskich plaż 150 ton śmieci. W tym roku może być ich jeszcze więcej. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Dwa gigantyczne zielone ogórki zachęcają mieszkańców Białegostoku, by rozmawiali o swoich emocjach. Wielki mural na akademikach tutejszego Uniwersytetu Medycznego to część kampanii społecznej zwracającej uwagę na zdrowie psychiczne.
4: Na elewacji pojawił się ogromny mural z dwoma uśmiechniętymi ogórkami trzymającymi się za ręce. O tytule jakieś ogórki, nie emocje.
5: 50% z nas do 75 roku życia będzie miało jakieś trudności psychiczne, zaburzenie psychiczne, a połowa z nich wiąże się właśnie z przeżywaniem stresu. W związku z tym, jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć.
6: Zapraszamy na stronę internetową kisogórki-nieemocje.pl, gdzie mądrych osób są wypowiedzi.
0: Mural zaprojektował Andrzej Rysuje, a o akcji społecznej, którą malowidło symbolizuje, opowiadali Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski z Pogotowia Kulturalno-Społecznego oraz profesor Napoleon Waszkiewicz, szef Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Poniedziałek w kraju będzie ze sporą ilością chmur, gdzieniegdzie przelotnie popada, a we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę również zagrzmi. Od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, nad morzem i w obszarach podgórskich. Od 18 do 20.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Patrycja Wanat, dzień dobry, audycja Wiesz, co jesz. Latem często poruszam temat ryb, bo to jest taki czas, kiedy często jeździmy nad morze, oczywiście Bałtyk, ale nie tylko. Często po te ryby sięgamy nawet wtedy, kiedy one normalnie w naszej diecie codziennej może nie są zbyt dostępne, no ale zawsze rozmawiając o rybach, przede wszystkim też staram się Państwu dać odpowiednią dawkę wiedzy, żebyśmy te ryby wybierali świadomie. No bo z rybami jest oczywiście tak, że z jednej strony rozmawiamy o zanieczyszczeniach, rozmawiamy o przełowieniu, zastanawiamy się, które te ryby bezpiecznie jeść. W tym roku będziemy rozmawiać o tych rybach jeszcze od innej strony. Będziemy rozmawiać o przełowieniu i o ochronie środowiska, ale to w drugiej części programu, a teraz jest z nami dr Joanna Michalina Jurek, która jest doktorem nauk biomedycznych, specjalistką od immunożywienia, dietetykiem klinicznym w poradni Spesmed w Piotrkowie Trybunalskim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
8: Pani dr Joanna Jurek jest również autorką książki Ryby w zdrowej diecie. Ta książka nas będzie dzisiaj szczególnie interesować, aczkolwiek jest również pani autorką książki Psychodietetyka dla każdego, czyli o zdrowej relacji z jedzeniem, współautorką książki, jak również najskuteczniejsze diety odchudzające oraz dietoterapia w zespole chronicznego zmęczenia. Mówię o tym dlatego, że również i do innych tematów z panią doktor pewnie będziemy w przyszłości wracać. No ale dziś sięgamy po te ryby, to tak na krótko. Dlaczego ryby powinniśmy jeść? Dlaczego ryby są dla nas zdrowe generalnie? I czy to samo dotyczy owoców morza albo też alg morskich, które mam wrażenie, że są coraz bardziej popularne?
9: Ryby są bardzo cennym źródłem naszej diety i wynika to nie tylko z faktu, że są one źródłem wysokiej jakości białka. Białka, które tutaj powiem wszystkim osobom, które dążą do redukcji masy ciała, jest dużo bardziej sycące niż na przykład pierś z kurczaka. Widziałam takie badania. Ale oprócz tego takie ryby, pod warunkiem znowu, że jemy je jako ryby, tak? Mam na myśli tu filety, a nie produkt rybny.
8: czyli sałatki rybne, sałatki śledziowe w puszce, jakieś takie rzeczy, tak?
9: Tak, z puszkami jest jeden element taki, że jeżeli jest to na przykład taki tuńczyk w sosie własnym albo tuńczyk z wody, ja uważam, że to jest super opcja, żeby nie zatruć się rybą i mieć fajne źródło białka czekające w szafce, kiedy akurat trafi się kryzys, a my nie mieliśmy czasu zrobić zakupów. I jeżeli zrobimy sobie taką sałatkę samodzielnie z tuńczyka z puszki, damy ogórka, damy do tego nawet oliwy z oliwek, to jak najbardziej jest to fajna sałatka. Bardziej bym unikała takich produktów, które na przykład to jest ten śledź właśnie w różnych sosach.
8: Gotowych po prostu, tak. Dokładnie, to nie to, że przygotowujemy coś w domu, tylko kupujemy
9: głęboko,
8: gotowe.
9: Tak, głęboko mrożone produkty pochodzenia rybnego. No nie chcę tutaj już wymieniać poszczególnych producentów, ale najważniejsze jest to, żeby ten filet to był filet. I teraz jeszcze kluczowe dla naszych korzyści zdrowotnych ma sposób przygotowania. Bo jeżeli jest to filet, który jest smażony na głębokim oleju, no to niekoniecznie. Albo nie daj Boże, jest to produkt głęboko mrożony, jeszcze panierowany. Natomiast jeżeli jest to ryba grillowana, czy jest
8: a
9: to
8: jest,
9: ryba...
8: A jeśli jest to ryba mrożona, przepraszam?
9: Z rybami mrożonymi ja uważam, że nie ma się co bać. I ja zawsze daję taki przykład, że jeżeli mam do wyboru zjeść rybę świeżą, ale kupuję ją we wtorek, a nie wiem, czy będę miała czas, żeby ją przygotować, to wybiorę rybę mrożoną, bo w tym momencie ja mam ją w zamrażarce i kiedy będę miała okazję, to ją zrobię. A jeżeli na przykład taka świeża ryba leży w lodówce, to ona nie dość, że traci wartości odżywcze, no to jeszcze stwarza dla nas zagrożenie, że no po prostu się zatrujemy. I to jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o ryby mrożone, które są dostępne u nas tutaj w sklepie, czy to dorsz, czy to miruna, sandasz, no wybór jest niesamowity, to powiem szczerze, no to są produkty certyfikowane. W większości te produkty mają certyfikat MSC, który jeszcze dodatkowo świadczy o zrównoważonych połowach, tak? Takie ryby są sprawdzone. Takie ryby są również weryfikowane pod względem jakości, czystości. Co najważniejsze, one są mrożone jeszcze na kutrze, zaraz po złowieniu. Także ja uważam, że absolutnie, ja teraz bardzo mocno to podkreślam, bo widzę, z czym przychodzą do mnie pacjenci i mówią, no tak, pani doktor, ja jem rybę nawet 3 razy w tygodniu. Mówię, no dobrze, to proszę mi pokazać, jak pani je tą rybę, może się zainspiruje.
8: Paluszki rybne.
9: Paluszki rybne, gotowe takie mrożone produkty.
8: Fishburger.
9: Sami, dokładnie, dokładnie. No w nazwie to rybę ma, ale ile to ma ryby w rybie, to ja wolę nie kwestionować. Także tak to wygląda.
8: Pani Joanno, dwie ważne kwestie jeszcze na koniec, bo za chwilę skończy nam się czas, a chciałabym poruszyć te dwa tematy. Czyli przerwałam pani. Omega-3, kwasy omega-3 to jest jedna rzecz. Co jeszcze w rybie jest? Witamina D, to
9: wszystko,
8: prawda?
9: Tak, to prawda. Jod, selen, cała gama składników mineralnych. Byśmy tu mogli nagrać całą książkę na ten temat. Ale ja myślę, że o tyle, co jest ważniejsze, co ryba ma, to jakie gatunki wybierać, bo ten skład będzie się różnił.
8: To jakie?
9: Ja tutaj zachęcam do różnorodności, zachęcam zarówno do mrożonych i do tych w puszce pod warunkiem, że są w wodzie albo w sosie własnym. I tutaj najlepsze wybory, jakie możemy sobie zafundować w Polsce, no to oprócz takich typowych sardynek, pamiętajmy, mamy szprotki. Makrela, tak. Czy ryba wędzona, no powiem szczerze, no jak mogę wybrać pomiędzy mrożoną, to już chyba lepiej będzie ta mrożona, bo wtedy ją przygotujemy sami jak chcemy. U niektórych osób faktycznie ta wędzona może nie być zbyt korzystna, zwłaszcza jeżeli jedzona jest bardzo często. Mam tu na myśli zaburzenia wątroby, cholesterol. Natomiast co jeszcze? No pamiętajmy, że my w Polsce mamy tą korzyść, że mamy ryby słodkowodne i słonowodne. I tutaj oprócz karpia, tak, mamy właśnie pstrąga. Ja ostatnio odkryłam w jednym z supermarketów mrożone filety tilapii z Londry i od razu mu odczarowuję. To nie jest tak, że one są drogie. One mniej więcej są w cenie miruny, mintaja bądź morszczuka. Na promocji można złapać taniej. Dorsz, to nie, pamiętajmy, że dorsz to nie jest jedyna ryba. Wymieniłam jeszcze wcześniej sandacza. Również w wielu popularnych polskich dyskontach są dostępne. I żeby nie było tego, ja się przygotowałam do dzisiejszej rozmowy i przyznam szczerze, w zeszłym tygodniu zwracałam uwagę, gdzie kupuję ryby. bo akurat skończyły mi się zapasy i naprawdę, proszę mi wierzyć, jest dużo ryb.
8: Jeśli chodzi o owoce morza i algi, bo one też są coraz bardziej popularne na polskich stołach, czy to jest też dobry wybór?
9: Na pewno nie jest to wybór tani i jeżeli miałabym wybrać pomiędzy rybą a algami, to na pewno bym wybrała rybę. Może to być dobra alternatywa dla wegan, których potrzebują i powinni dostarczać sobie również kwasów omega-3 pochodzenia morskiego. Także w tym przypadku algi są super, ale tutaj bardzo ważna jest certyfikacja. No i niestety tutaj wydajność produkcji spowoduje to, że te ceny będą droższe. Natomiast ja myślę, że można bardzo fajnie sobie też te ryby, że tak powiem, podrasować. Podrasować smakowo i podrasować też odżywczo. I pamiętajmy, że takie ryby, dużo ludzi mówi tak, no ryba parowana, pieczona smakuje tak samo. Ja mówię, no nie, no bo są różne gatunki, to raz. Natomiast ja tutaj zachęcam teraz szczególnie w sezonie letnim do eksplorowania różnych kombinacji. I tutaj pamiętajmy o tym, że to nie tylko ryba z cytryną albo z oliwą z oliwek, tylko możemy marynować je w różnych ziołach. Bardzo fajnie sprawdza się sos sojowy jako marynata, zwłaszcza do takich kierunku azjatyckim. Czosnek imbir to już klasyka, natomiast również dodanie marynowanej rzepy. Teraz ostatnio sama widziałam, są dostępne. Jeżeli ktoś próbuje eksplorować temat alg, również można dodać, pójdziemy tutaj w danie coś a la sushi. Także naprawdę, jeszcze takie fajne połączenie, im tłustsza ryba, to klasycznie mi się łosoś przypomina, ale nie tylko łosoś, okoń na przykład jest takim pośrednim wyborem. Możemy połączyć na przykład z takimi świeżymi warzywami, na przykład ogórek, cukinia. Również te tłustsze ryby, na przykład pstrąg, albo okoń, już wcześniej wspomniany, na grilla, folii, rewelacja. Do tego koperek, polej cytryną i jeszcze mamy sos do tych warzyw z grilla.
8: Doktor nauk biomedycznych, specjalistka od immunożywienia, dietetyk kliniczny w poradni Spes Medica Piotrków Trybunalski, Joanna Michalina-Jurek była z nami. Bardzo dziękuję.
9: Ja również serdecznie dziękuję i życzę smacznego.
8: Już za chwilę porozmawiamy o czymś, o czym pani Joanna Michalina-Jurek tutaj wspomniała, czyli właśnie o certyfikacji, o tym, w jaki sposób wybierać ryby już od tej strony etycznej i co znaczy ten certyfikat MSC. Porozmawiamy z jego przedstawicielką na Polskę. Zostańcie państwo z nami. Łączymy się teraz z panią Gabrielą Kotkowską, przedstawicielką Marine Stewardship Council. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu.
8: MSC, czyli właśnie skrót od Marine Stewardship Council, to jest najbardziej rozpoznawalny na świecie certyfikat dla rybołówstwa i będziemy państwu opowiadać dzisiaj o tym właśnie również, czym jest przełowienie, czym jest, co to znaczy bezpiecznie wybierać ryby, co powinniśmy kupować, na co powinniśmy zwracać uwagę podczas zakupów. Ale zacznijmy, no właśnie pani Gabrielo, od wyjaśnienia takich bardzo podstawowych pojęć, jeśli chodzi o rybołówstwo oraz o środowisko, czyli czym jest przełowienie?
10: Przełowienie to jest taka sytuacja, kiedy wyławiamy z oceanów za dużo ryb i nie zostawiamy wystarczającej ilości, żeby te populacje ryb mogły się samodzielnie, w naturalny sposób rozmnażać i odradzać. I powiem tutaj, że przełowienie jest jednym z największych zagrożeń dla oceanów tuż po zmianie klimatu.
8: A czy wszystkie gatunki ryb są zagrożone w takim samym stopniu?
10: Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać, ponieważ mówimy nie tylko o gatunkach, ale również o stadach ryb. I może być taka sytuacja, że na przykład w obrębie danego gatunku jedne stada są zagrożone przełowieniem, a inne nie. I tutaj może takim przykładem z naszego też trochę podwórka jest dorsz. Kiedyś dorsz w latach 80. był uznawany za króla Bałtyku. Na pewno większość, czy może nie większość, ale wielu z nas pamięta, że się jeździło nad morze i w smażalniach był dorsz, flądra i ten dorsz był bałtycki. Teraz dorsza w Bałtyku praktycznie nie ma. Połowy są zawieszone od 2019 roku. Nie wolno w ogóle łowić dorsza, ponieważ stado zostało przełowione. W wyniku też zmian trochę środowiskowych te ryby się nie odradzają, są mniejsze. I nad naszym Bałtykiem w smażalniach już nie zjemy dorsza z Bałtyku. Tak. Są to dorsze atlantyckie. Z kolei stado dorsza atlantyckiego ma się dobrze i są stada, które są certyfikowane, mają certyfikat MSC.
8: Co takiego się wydarzyło? Kiedy tak bardzo dużo odławialiśmy tego dorsza, że no, wytrzebiliśmy populację z naszego jedynego morza północnego? I czy to tylko Polska, czy to no, nie tylko Polska ma dostęp do Bałtyku?
10: Tak, no, ponieważ dorsza było dużo, to się zaczęło w latach 80. I wyławialiśmy za dużo. Nie tylko Polska, bo nad Bałtykiem jest kilka krajów. I myślę, że to jest też tak, że po prostu jak jest czegoś dużo, to nam się wydaje, że to jest niewyczerpalne i nie kończy się. Natomiast nadmierne połowy to też są takie, które państwa nie przestrzegają na przykład zaleceń naukowców, tylko kierują się inną motywacją. Wydaje się, że...
8: Ekonomiczną najczęściej.
10: Najczęściej
8: tak.
10: Właśnie ekonomiczną. Natomiast żeby łowić w sposób taki zrównoważony i bezpieczny dla środowiska i dla oceanu, trzeba słuchać naukowców. Nasza organizacja MSC opracowała standard właśnie wspólnie z naukowcami, rybakami i innymi organizacjami środowiskowymi, ekologicznymi ze świata, właśnie opierając się o dane naukowe. Więc to są nie tylko praktyki i doświadczenie rybaków, ale to są również dane naukowe zbierane przez naukowców.
8: Na co zwracać uwagę podczas zakupów? Bo powiedziała Pani o certyfikacie i to jest jak najbardziej oczywiście jakaś taka najprostsza wytyczna, ale czy są na przykład jakieś gatunki, które można wybierać bez większych obaw? No tutaj sytuacja z tuńczykiem się dość mocno zmieniła w ciągu ostatnich lat.
10: Tak, ja bym zachęcała jednak, żeby kupować i wybierać ryby z certyfikatem MSC, bo tak naprawdę on daje gwarancję, że ryby pochodzą ze zrównoważonych połów, czyli takich, które nie szkodzą środowisku, w minimalny sposób wpływają na inne gatunki ryb, nie przyczyniają się do przełowienia. I na przykład w sytuacji tuńczyków, oczywiście, że jest ich dużo i można też kupować bez certyfikatu, ale tak naprawdę konsument, który nie orientuje się, które stada są przełowione, to jest dosyć skomplikowana cała mapa, geografia tych stad, i nie ma żadnej wiedzy i nie musi mieć wybór produktu z takim certyfikatem, czy to będzie tuńczyk, czy to będą ryby białe, czy to będzie dziki łosoś, daje nam gwarancję, że nie szkodzimy i przyczyniamy się do ochrony oceanów.
8: Państwo też na stronie wwf.pl, bardzo dobrze też znanej, dokładnie ryby.wwf.pl, możecie Państwo znaleźć taki poradnik rybny WWF. Trzeba się wczytać dość mocno, bo jeśli chodzi o ryby, to z jednej strony, tak jak powiedziałyśmy, zależnie od tego, skąd te połowy są prowadzone, skąd pochodzą stada, a z drugiej strony, kiedy te połowy są prowadzone, to wszystko ma znaczenie. Czy dobrze myślę, że właśnie głównie trzeba patrzeć na te dwa faktory, czyli kiedy i skąd?
10: Tak, i do tego dochodzą też narzędzia połowowe. Bo są narzędzia połowowe, które na przykład sprawiają, że jest większy przyłów, czyli łowimy ryby, których nie chcemy złowić. Na przykład chcemy łowić jakiś konkretny gatunek, ale wiadomo, że ryby nie występują pojedynczo, tylko zawsze pływają w stadach. To jest cały złożony ekosystem. Przy jednym stadzie są inne ryby, bo to jest cały łańcuch też pokarmowy. W związku z tym albo ssaki morskie i są narzędzia, które są bardziej selektywne, czyli sprawiają, że nie wpadają w sieci gatunki, których nie chcemy, których nie łowimy. Więc to też ma ogromne znaczenie. Oprócz właśnie tych miejsc, w których łowimy i czasu, kiedy stado jest chronione, bo jest czas rozrodu na przykład.
8: Czy to jest tak, że rybacy sami się do Państwa zgłaszają z prośbą o przeprowadzenie audytu i nadanie certyfikatu?
10: Tak, my współpracujemy z organizacjami rybackimi, z rybołówstwami, przede wszystkim też w takim stopniu doradczym. Jeżeli się rybołówstwo chce certyfikować, to my służymy radą, opinią. Oczywiście nie my przeprowadzamy audyt, ale wspieramy też rybołówstwa w takim sensie, że jest fundusz Stewardship Fund stworzony, w którym fundusze są przekazywane i granty na różne prace, na projekty na przykład naukowe albo które mają na celu badanie czy pracę nad jakąś technologią, która usprawni połowy albo sprawi, że te połowy będą mniej inwazyjne, jeżeli chodzi o inne gatunki, albo właśnie wprowadzanie różnych usprawnień typu, na przykład jest taki ciekawy przykład z RPA, kiedy rybołówstwo wprowadziło tak zwane liny tori i to są liny, które odstraszają ptaki. I dzięki temu 99% przyłowów, to się nazywa przyłów, ale to albatrosów, został zredukowany o 99%. Więc czasami proste rozwiązania, ale wymagające też pracy, wymagające sprawdzania, jak to działa, są, ułatwiają i sprawiają, że te połowy są bardziej przyjazne dla środowiska. Ale ja, jeśli mogę, to chciałabym nawiązać do tych gatunków, których nie możemy, nie powinniśmy jeść, bo jest taki gatunek, który bardzo Polacy lubią i lubili. Jest to makrela atlantycka, która bardzo często jest wędzona i ewidentnie Polacy ją lubią. I teraz sytuacja niestety jest z makrelą bardzo niedobra, bo stada są przełowione. Właśnie przez zmiany klimatyczne ona się z trudem odradza. W związku z tym makrela nie ma makreli z certyfikatem MSC, ale jest kuzyn makreli, ostrobok, którego stada i ten gatunek w ogóle ma się bardzo dobrze. I producenci, przetwórcy już widząc tę sytuację, nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy, zaczęli wprowadzać produkty z ostroboka na rynek, również polski. I dlaczego to mówię? Bo chciałabym też zachęcić konsumentów do różnicowania, dywersyfikacji wyborów, dlatego że my jemy zawsze dorsza, powiedzmy, albo mintaja.
8: Dorsz, łosoś, tak. Mintaj, tuńczyk, tak, to są te ryby, które znamy. I makrele, dokładnie. Tak.
10: A są gatunki, które na przykład wśród białych ryb jest miruna, którą rzadko kupujemy, a jest dostępna z certyfikatem MSC. Jest morszczuk, tak samo łosoś. Łosoś jest coraz bardziej lubianym gatunkiem przez Polaków, ale nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę wszyscy z tego, że większość łososia na rynku polskim to jest łosoś hodowlany.
8: Tak.
10: Więc warto też szukać produktów, bo jest łosoś dziki i to są połowy, to jest łosoś pacyficzny pochodzący z rejonów Alaski, który ma certyfikat MSC. Rybołówstwa są w programie od prawie 25 lat i te stada są w bardzo dobrej kondycji, więc ja bym powiedziała tak, że dobry wybór to jest wybór świadomy, żebyśmy wiedzieli, co wybieramy, nawet jeśli decydujemy się na rybę bez certyfikatu, żebyśmy wiedzieli, z czym to się wiąże, a najlepiej, żebyśmy szukali ryb, które mają certyfikat MSC.
8: No to zapytam panią o sardynki i szproty, które bardzo lubię.
10: Sardynka to jest jeden z moich ulubionych przykładów historii rybołówstwa, które pokazuje, że wspólne działania na rzecz ochrony oceanów i stad mają sens i działają. I teraz tak, sardynka jest taką rybą, która odpowiada polskiemu śledziowi. Jest to część kultury Hiszpanii i Portugalii. Hiszpanii i Portugalczycy mówią, że bez sardynki nie byłoby żadnego święta, bo sardynka jest symbolem święta. Przy wielu świętach narodowych na przykład, czy jakichś lokalnych, sardynki się grilluje, tak? Podaje się sardynki z grilla. No i jakiś czas temu ta sardynka okazało się, że jest bardzo, że stada są słabe, że jest przełowiona, że łowiło się jej za dużo, właśnie nie słuchając naukowców. No i w 2015 roku rybołówstwo straciło certyfikat MSC. I w wyniku tego takiej sytuacji kryzysowej rybacy z Portugalii i Hiszpanii, politycy i różne organizacje zaczęły współpracować, stworzono wspólny plan odnowy tych odbudowy stad, zamykano łowiska czasowo, wprowadzono limity połowów właśnie zgodne z doradztwem naukowym i okazało się, że populacja powoli zaczęła się odradzać. W 2022 roku to rybołówstwo przystąpiło znowu do procesu certyfikacji i w zeszłym roku, czy nawet w zeszłym roku dostało ten certyfikat. I okazuje się, że w zeszłym roku liczebność stada była 4 razy większa niż 10 lat temu. Czyli to jest taki kolejny przykład, że można, że działa, tylko trzeba cierpliwości i wytrwałości. I też takiego zrozumienia, bo ci rybacy, którzy w Portugalii i Hiszpanii, którzy mieli ograniczone te limity połowowe, które łowiska były zamykane, ale to też jest rola rządów, żeby tymi ludźmi się wtedy zaopiekować, dać im jakieś no coś w zamian, tak? Nie możecie łowić teraz, ale tutaj macie jakieś subwencje i tak dalej. Więc No niestety to też jest odpowiedzialność polityków.
8: Bardzo pani dziękuję za tę bardzo interesującą rozmowę. Ja na koniec jeszcze chciałabym państwa tylko przestrzec przed jedną rzeczą, że nigdy nie sięgajmy absolutnie do takich ryb, których po prostu nie kupujmy i nie jedzmy. Jest węgorz. Węgorz, który jest na skraju wyginięcia, który może zupełnie zniknąć. Węgorz to jest ryba, która nie rozmnaża się w sposób sztuczny. Nie można jej po prostu rozmnażać w hodowli. Nie działa sztuczne zarybianie również. Do tego jest gigantyczny czarny rynek przemytu węgorza. Też bardzo gorąco polecam dokument na stronie Arte TV albo na YouTubie, właśnie na portalu Arte TV, przemyt węgorzy i branie brudnych pieniędzy. Jest tam również wątek Polski w tym filmie dokumentalnym. Tak to jest z niektórymi rybami, że kosztują one więcej niż na przykład przemyt używek jakiś.
10: Warto mieć świadomość po prostu, dlatego warto się edukować, dokształcać i wiedzieć, na przykład tuńczyk błękitno płetwy też jest gatunkiem, który jakieś ogromne sumy jest bardzo cennym, ekonomicznie cenną rybą. I właśnie z tego powodu to, że on teraz, są tuńczyki, które posiadają certyfikaty MSC, te stada mają, są certyfikowane, też sprawia, że no, mniej jest tej tego rabunkowego rybołówstwa, prawda, takiego nielegalnego właśnie.
8: Proszę państwa, to jest super ciekawy temat i będziemy jeszcze do niego na pewno wracać z różnych stron. Na dzisiaj już kończymy. Gabriela Kotkowska, przedstawicielka Marine Stewardship Council, była z nami. Dziękuję pani bardzo.
10: Dziękuję bardzo, do widzenia.
8: Przenosimy się teraz do regionu kujawsko-pomorskiego. 27 lipca dokładnie 2012 roku na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został wpisany fiut, czyli syrop. W audycji Wiesz co jesz odkrywamy czasem takie nietypowe produkty regionalne. No i łączymy się dzisiaj z panią Marzeną Przytarską, która właśnie produkcją fiutu się zajmuje. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Pani Marzeno, no nie możemy nie zacząć od tej, co tu ukrywać, intrygującej nazwy. Skąd ona się wzięła? Czy my w ogóle wiemy, skąd ona się wzięła?
11: No nazwa jest etnograficzna. Ksiądz Bernach Sychta opisywał w swojej pracy o borach tucholskich, że smarowano takim mazidłem z buraka cukrowego o nazwie fiut. Regionalna nazwa tego syropu.
8: Ja gdzieś czytałam, że fiut być może pochodzi od takiego, żeby oznaczyć konsystencję tego syropu z buraka, czyli że to jest taka konsystencja zawiesista, trochę taka ciągnąca się, robi takie fiut właśnie. Nie wiem, czy pani o tym słyszała.
11: Tak, oczywiście. To nie jest nic związane z tą kontrowersyjną nazwą. Więc to z tego, że się tak ciągnie, że się tak fiuci, wiesz.
8: Jak się zaczęła pani przygoda z wytwarzaniem syropu?
11: No odkąd pamiętam, u nas w domu rodzinnym się to wytwarzało. Widziałam, jak dziadkowie to robili wspólnie z moimi rodzicami. Potem zabrakło dziadków, no to my dalej jakby produkowaliśmy dla siebie, dla rodziny, dla bliskich ten syrop. No i potem tak postanowiłam, że dalej będę to działać, produkować razem z mężem i z dziećmi. Więc to jakby tradycja pokoleniowa jest. No i to tak wytwarzamy dalej.
8: Czy może pani nam opisać, na czym polega proces przygotowania tego syropu? Czytałam, że jest on no, bardzo czasochłonny.
11: Tak, trzeba po prostu poświęcić troszeczkę czasu, nawet nie troszeczkę, tylko trochę więcej na wyprodukowanie takiej tam ilości, no z jednego parnika, co najmniej z 5-6 litrów tego syropu z buraka cukrowego, więc no wiadomo, że trzeba
8: z jednego parnika, czyli ile to jest kilogramów?
11: No parnik jest 100 litrowy. Wsypujemy buraki, gdzieś wejdzie około 50 kilogramów, czasami więcej, czasami mniej, bo to też buraki różnie ważą. Więc wiadomo, że trzeba te buraki dobrze wyszorować, wyczyścić, obskrobać wszystkich tam korzonków, takich niepotrzebnych rzeczy. Dobrze je wymyć, potem je na takiej krajelnicy podrobić, żeby były drobne wiory. wyrzucamy to do parnika. No teraz mamy elektryczne, a kiedyś babcia z dziadkiem pracowali na takim na drewno, więc to też więcej czasu poświęcili.

0: Trafiamy na garnki, no też oczywiście teraz jest łatwiej, bo z gazem, na gaz lub indukcję, ale ja działam na gazie, nasi przodkowie, dziadkowie, rodzice pracowali to na drewnie, więc no wiadomo, że to też inaczej dłużej się jeszcze też ten proces wydłużał. My teraz mamy właśnie gaz, stawiamy na małym gazie, i od czasu do czasu mieszamy, zbieramy taki szum, tam się ustawia jak w każdych konfiturach, drzemach się wiadomo, taka pianka zrobi, trzeba ją też usunąć. No i przy fazie końcowej trzeba dość energicznie mieszać, no bo niestety potrafi się też ten syrop przypalić.
1: Jak już jest gęsty, taki rozumiem.
0: Tak, żeby taka była konsystencja rzadkiego miodu, tak żeby się utrzymało na chlebie, czasami wyjdzie gęsiejszy, czasami wyjdzie troszeczkę rzadszy. Ale smak jest ten sam, radość też jest taka sama. No wiadomo, że trzeba trochę czasu poświęcić, mieszając. No jak taki proces postawienia na garnek, czasami trwa to 10 godzin, czasami 12, czasami 15, bo też zależy od tej zawartości wody w tym buraku, żeby to odparowało. No i tak mniej więcej ten czas trwa. Po uparowaniu wlewamy słoiki. No i produkt jest gotowy, nadający się do smakowania.
1: Cukru się nie dodaje, tak jak do, nie wiem, konfitur.
0: Nie. Tam po prostu to, co ten cukier, burak zawiera w sobie, tą słodycz, to wszystko tam zostaje. Nic nie dosypujemy. No trzeba, wiadomo, że trzeba dolać trochę wody do parnika, żeby się po prostu nie przypaliły wysoczki.
1: Jakie buraki nadają się właśnie do produkcji fiutu? Rozumiem, że to nie są te czerwone buraki, które, nie wiem, ćwikłe z nich robimy.
0: Nie. Ćwikłowe buraki, nie, pastewne też nie, po prostu muszą być to buraki cukrowe.
1: Pytanie z punktu widzenia tych, którzy syropu jeszcze nie próbowali. Jak smakuje syrop, poza tym, że jest słodki i przede wszystkim z czym się go je? Ma pani jakieś swoje ulubione zastosowanie?
0: No, burak, jak to mówią, że jest słodki, no to wiadomo, że najczęściej się go używa jako dodatek do herbaty, kawy, na różne rodzaje gofrów, wafli, do musli. No, można nawet naleweczkę z tego zrobić, więc wiele zastosowań. Do sosów zamiast miodu się dodaje, więc po prostu bardzo dużo zastosowania. Jedni po prostu biorą, bo też zawiera trochę witamin, sporo witamin zawiera, więc niektórzy używają to jako słodzik, coś przyjemnego, jako dodatek do elektrolitów, więc no po prostu jest wiele zastosowań tego produktu. Ja na przykład uwielbiam go wypić sobie łyżeczkę syropu z taką szklanką wody, szczyptę soli i mam po prostu elektrolit na cały dzień.
1: Tak.
0: Czy również dodań też się dodaje, nie? Także...
1: A czy zainteresowanie tym tradycyjnym produktem rośnie w ostatnich latach? Bo pani mówiła, że na początku po prostu produkowaliście to w domu, no ale teraz fiut jest po prostu sprzedawany i rozumiem, że ludzie go poszukują i kupują.
0: Tak, oczywiście. No początkowo robiliśmy to, jak wspomniałam, dla rodziny, przyjaciół, znajomych, a potem... Pojechałam zobaczyć na festiwal smaków w Grudźnie, no i tam tego produktu nie było. No i tak z rozmów różnych pojechaliśmy zaprezentować się właśnie też do Grudźna z syropem i od tego tak właściwie się zaczęła taka większa promocja syropu z buraka cukrowego. Jest co roku jakby większe zainteresowanie. Coraz więcej jakby przerabiamy tych buraków, co mamy, żeby starczało od sezonu do sezonu, czyli od października do grudnia przyszłego roku. No i no jest wiele telefonów, wiele wysyłek, wiele osób przyjeżdża, chcą poznać, chcą zobaczyć, jak wygląda produkcja i oczywiście smak tego też syropu. Przyciąga nazwa oczywiście. No zawsze tak. Przyciąga.
1: Czy są tacy ludzie, którzy no na przykład jako dzieci jedli cyrop w domu?

0: No i później stracili ten smak i nagle wracają do tych smaków z dzieciństwa, bo rozumiem, że to było coś dość popularnego, tak, w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Tak. Kiedyś, tak jak tutaj rozmawiałam ze starszymi osobami, to dużo osób mówi, my to robiliśmy, my to pamiętamy. Część osób mówi, ja gdzieś to jadłem, chyba moich dziadków. Ja pamiętam gdzieś ten smak. Więc osoby wracają, pytają też, czy wam się jeszcze chce to robić, bo wiedzą, że to jest pracochłonne. Więc młodzież kojarzy różnie sobie nazwę syropu, a większość osób po prostu uśmiech na buzi, bo przypominają sobie swoje dzieciństwo, te smaki, więc to jest też jakby dla nas taka radość, że my możemy troszeczkę tym osobom przypomnieć dzieciństwo. Pojawia się uśmiech na twarzy, radość. To niektórzy nam dziękują, że jeszcze my to dalej tworzymy, działamy w tej sprawie, żeby po prostu ten syrop z buraka cukrowego fiut, jedni mówią melata, jedni mówią krojda, ten smak i ta produkcja, czy to nie zniknęło z naszego tutaj rejonu. Więc no, dla nas to jest też, jak to się mówi, cała przyjemność po naszej stronie, że możemy to robić.
0: Bo rozumiem, że wy to po prostu robicie, znaczy pani to robi z mężem, tak? Czy nie macie jakiejś większej produkcji pracowników, firmy, która by produkowała syrop?
1: Nie, no był to tylko ten rolniczy handel detaliczny i każdy z nas ma tutaj swoje zajęcia, mąż pracuje zawodowo. Ja też staram się jakieś działalności prowadzić takie, które mogę w czasie, więc to tylko jest nasza taki działalność domowa.
0: Siadacie wieczorem, kroicie buraki, tak, przy stole.
1: Tak, no czasami dzieci pomagają, żeby też nam ułatwić pracę, no bo też wiadomo, że trzeba się dostosować do warunków sanepidu i innych rzeczy, więc tu też trzeba spełnić odpowiednie procedury, więc jak to może, to pomaga coś tam, albo nawet i wyczyścić te buraki, pokroić, czy wycisnąć, czy przy słoikach, więc też jakby to jest taka nasza wspólna praca, nie tylko moja, męża, ale dzieci też się przy tym udzielają przy pracy. Nawet wnuczek też czasami przyniesie buraka do wyczyszczenia i mówi, babciuś, no, proszę go tu umyć, nie? Mały, także też, także wspólnie działamy tutaj.
0: Czy państwo też chcecie przekazać, żeby ta tradycja nie zaginęła, przekazać młodszemu pokoleniu, a może macie już naśladowców, którzy też już no, się tym zajmują teraz?
1: Dzieci wiedzą, tutaj córka, syn jeden i drugi, synowa też działają, więc wiedzą, na czym polega ta praca. No na razie każdy ma swoją pracę, więc ja myślę, że widzą też, jaka jest radość, bo też jeżdżą z nami na różne festyny, na różne pokazy, na wyjazdach pokazujemy, jak to kiedyś było. Zabieramy sprzęt, czyli mały parnik, krajalnice, wszystko to, co kiedyś tak było, na tych rzeczach się pracowało. Więc nawet ten młodszy czy starszy też opowiadają na różnych festynach, jak ta produkcja działa, jak to wszystko po kolei proces idzie. Więc myślę, że któreś z dzieci może będzie miało chęć dalej działać w tym zakresie. Więc wszystko czas pokaże. Dopóki mamy z mężem siły i dzieci nam pomagają, będziemy działać. Więc ja myślę, że osoby, które przyjeżdżają do nas, czy wysyłamy im paczki, będą dalej od nas z przyjemnością zamawiać ten syrop i cieszyć się jego smakiem, walorami. No ja myślę, że będzie fajnie dalej.
0: I tego pani życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Marzena Przytarska była z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
0: A ja również Państwu dziękuję za audycję Wiesz co jest? Słyszymy się za tydzień w kolejną niedzielę po godzinie 10:00.
2: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Spokojniej na Bliskim Wschodzie. Teheran zaprzestał ataków na swoich sąsiadów. Pierwsze dobre wieści z Hiszpanii. Udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. W informacjach też o nowej inicjatywie prezydenta Nawrockiego. To kopia kampusu Polska, mówią politycy koalicji. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Teheran w ciągu 2 dni zaprzestał ataków na sąsiadów z nad Zatoki Perskiej, informuje irańskie wojsko. W komunikacie podkreślono, że strategia Teheranu opiera się na zasadzie odwetu, a w ostatnich dniach Stany Zjednoczone przestały bombardować terytorium tego kraju. O świcie nie odnotowano amerykańskich nalotów na Iran. Była to 2 noc z rzędu bez działań zbrojnych, zauważyło AFP. Chociaż w piątek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie wyklucza jeszcze silniejszych nalotów. Obecne wstrzymanie ognia jest znaczące. Po 2 tygodniach uderzeń najbardziej intensywnych od czasów kwietniowego zawieszenia broni. Po raz kolejny o pokój apelował papież Leon XIV. Podkreślił, że trzeba położyć kres przemocy w Ziemi Świętej i zawiesić działania zbrojne na całym Bliskim Wschodzie. Podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo wezwał wszystkie strony konfliktu do powrotu do negocjacji na rzecz pokoju i sprawiedliwego rozwiązania politycznego. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Jak przekazała wojskowa jednostka do spraw sytuacji kryzysowych, udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. Znacznie gorsze doniesienia napływają z Francji, o czym teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
5: Według francuskiego ministra spraw wewnętrznych sytuacja związana z pożarami na południowym zachodzie kraju nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. O nierównej walce z żywiołem mówią sami strażacy, którzy ściągają na pomoc swoim kolegom z różnych regionów. Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia. W sumie we Francji, Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Na Półwysep Iberyjski w przyszłym tygodniu do walki z pożarami wyruszy 100-osobowa grupa polskich strażaków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia góry Elbrus. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu. Informację podał bośniacki portal Klix, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów i wypowiedź członka klubu wspinaczkowego, do którego należeli alpiniści. 2 członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc. Natomiast drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali, trafili do szpitala i są obecnie badani przez lekarzy. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. To próba kopiowania kampusu Polska. Tak Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy komentuje nową inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który w swojej rezydencji w Juracie chce pod koniec sierpnia urządzić 2-dniowe spotkanie z młodzieżą.
6: Te terminy jakoś są bardzo, bardzo zbliżone. Ciekawe, że to się dzieje w momencie podziału w PiS-ie. Pewnie też analizuje to, że po tych różnych decyzjach po programie SAFE, teraz po tym wecie, jeżeli chodzi o cenę energii, no coraz więcej zastrzeżeń może być w społeczeństwie co do jego funkcjonowania.
4: Z politykiem lewicy nie zgadza się doradca prezydenta Błażej Poboży, który przekonuje, że inicjatywa Karola Nawrockiego nie ma nic wspólnego z imprezą Rafała Trzaskowskiego.
7: O ile Kampus Polska była po prostu partyjną imprezą Rafała Trzaskowskiego, który w walce o władzę w Platformie Obywatelskiej no, wykorzystywał to narzędzie do tego, aby jakoś tam rywalizować z Donaldem Tuskiem, o tyle inicjatywa pana prezydenta jest co oczywiste pozapartyjna, pozapolityczna i skierowana po prostu do młodych Polaków.
4: Kancelaria prezydenta uruchomiła zapisy na spotkanie młodzieży z prezydentem. Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat, które wyślą zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie prezydent.pl. Pacjenci w województwie łódzkim po zawałach serca i z chorobą wieńcową będą mieli lepszy dostęp do badań i zabiegów. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił nową pracownię hemodynamiki. Została wyposażona m.in. w ultranowoczesny angiograf. Są też nowe aparaty EKG i rezonans magnetyczny, mówi kierujący oddziałem kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Ciurus.
8: Dzięki temu skraca się czas dostępu pacjentów z Piotrkowa, ale też okolic, ponieważ u nas leczy się wielu pacjentów z innych powiatów. Pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
4: Ułatwieniem dla pacjentów jest też cyfrowy dostęp do dokumentacji medycznej. Dzięki temu po wyniki badań nie trzeba już będzie specjalnie przyjeżdżać do szpitala. To pozwoli szybciej otrzymać diagnozę i zacząć odpowiednie leczenie. W ostatnim czasie szpital w Piotrkowie Trybunalskim w remonty i doposażenie oddziałów zainwestował w sumie ponad 60 milionów złotych. To pierwszy taki festiwal w Polsce. Dziś nad jeziorem Łąka, koło Pszczyny, na Górnym Śląsku, rusza Festiwal Bez Samotności. Wydarzenie dla wszystkich, którzy w te wakacje czują się samotni. Będą koncerty, ogniska, wycieczki, rozmowy, a także warsztaty oraz wykłady. Przyjść może każdy. Jak mówi organizator festiwalu Mikołaj Rykowski, chodzi o empatię, możliwość poznania nowych ludzi i przekonanie, że warto żyć.
9: Będą to miejsca spotkań, rozmów. Ogromna ilość prelegentów w różnych bardzo ciekawych aspektach samotności. Nie taka samotność, o której często myślimy, że to jest starsza miła pani, tylko samotność codzienna, czasami w szkole, czasami w pracy, nawet w łóżku, bo też mamy taką prelegentkę.
4: Festiwal potrwa 3 dni, rozpocznie się dziś o 18. W poniedziałek w ciągu dnia będzie sporo chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie kraju, gdzie niegdzie przelotnie popada. Maksymalnie od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, a chłodniej jak zwykle nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 20.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który jak co tydzień przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. A dziś zabieramy Państwa do Nowego Jorku. Do Nowego Jorku, który od pół roku ma nowego burmistrza, Zorana Mamdaniego. Gdy wygrywał wybory, w jednych budził nadzieję, w drugich budził strach. Donald Trump pisał, że Mamdani jest najpoważniejszym zagrożeniem naszego kraju od 250 lat. Inni mówili, że łatwo jest prowadzić kampanię, a trudniej będzie rządzić. Niektórzy zwracali uwagę na to, że Mamdani jest demokratycznym socjalistą i sam tak o sobie mówi, inni, że jest muzułmaninem, a jeszcze inni, że naobiecywał tak wiele, że nie zdoła spełnić tych obietnic, no i że nie jest kompletnie doświadczony w sprawowaniu urzędu. Ale zanim z moimi gośćmi przyjrzymy się temu, jak wygląda Nowy Jork pod rządami, tymi krótkimi jeszcze Zorana Mamdaniego, to najpierw coś innego, bo minęła właśnie 250. rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jak pamiętamy, Donald Trump uczcił ją między innymi galą MMA na trawniku Białego Domu. Natomiast Zoran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku, z tej okazji wygłosił mowę. Skromną, siedząc przy biurku i mówiąc przez niecałe 15 minut. Fragment tej mowy, która wydaje mi się bardzo poruszająca i też jakoś korespondująca z tym, co dzieje się w Polsce, chciałabym Państwu przeczytać. Gdy obchodzimy 250-lecie naszego państwa, co widzimy? Widzimy miasto pełne sprzeczności, będące częścią kraju pełnego sprzeczności. Widzimy najbogatsze państwo w historii świata, w którym dzieci kładą się spać głodne, podczas gdy pierwszy na świecie bilioner wciąż pragnie mieć więcej. Widzimy monopole dominujące całe gałęzie gospodarki i oligarchów kupujących wybory. Widzimy zamaskowanych funkcjonariuszy siejących strach na naszych ulicach, jedzących posiłki przygotowane przez naszych nieudokumentowanych sąsiadów, by chwilę później wywozić ich nieoznakowanymi furgonetkami. Widzimy kraj, którego ogromne bogactwo zbudowali ludzie o spracowanych dłoniach, pokrytych odciskami i ziemią, którzy harują na halach fabrycznych i wykuwają nasz kraj własnymi rękami. A jednocześnie widzimy kraj, który pozwolił, by tak wielka część tego bogactwa trafiła w miękkie dłonie nielicznych uprzywilejowanych. Są tacy, którzy na żądanie lepszej Ameryki odpowiadają sloganem: kochaj ją albo ją opuść. Ale patriotyzm nie polega na udawaniu, że nasz kraj jest pozbawiony wad. Patriotyzm to każdy akt słusznego sprzeciwu. To każdy marsz odbywający się w palącym słońcu, to każdy protest wyprzedzający swoją epokę o całe dziesięciolecia. Ideały, na których zbudowano nasz kraj, są wystarczająco silne, by przetrwać każdy autorytarny reżim, ale tylko wtedy, gdy będziemy po nie sięgać. Jak wielkim przywilejem jest żyć w kraju, którego przyszłość może współtworzyć każdy jego mieszkaniec. Jak wielką odpowiedzialność ponosimy, by okazać się godnymi tych wszystkich, którzy byli przed nami. Jak ogromną moc ma każdy z nas, by przybliżyć Amerykę do tej wielkości, którą przez 250 lat dostrzegały kolejne pokolenia patrzące na te brzegi. Wielkości, która od 2,5 wieku nazywa się Ameryką. To burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani, o którym porozmawiamy dziś. A ze mną i z Państwem są Marta Zdzieborska, dziennikarka Press, była korespondentka w Stanach Zjednoczonych i stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: I dr Jan Smoleński, adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: No i chciałam zacząć od tego przemówienia, które no, z jakąś pewną nieśmiałością Państwu przeczytałam, bo Zoranem Mamdanim nie jestem, ale to przemówienie obiegło świat i było szeroko cytowane, komentowane, uznane właśnie za niezwykłe, głębokie i przedstawiające zupełnie inną wizję Stanów Zjednoczonych niż ta, która teraz panuje w Stanach pod rządami Donalda Trumpa, mimo że, to też czytałam w komentarzach, w pewnym sensie też było zwrócone w przeszłość, bo ja tego nie czytałam, ale duża część tego przemówienia to było takie przepisanie, opowiedzenie na nowo historii Stanów Zjednoczonych. Więc co takiego niezwykłego, nowego jest w tym przemówieniu? Marta Zdzieborska.
11: Mnie przede wszystkim uderzyła szczerość i zrobienie takiego no, szczerego z rachunku sumienia, podsumowania sytuacji w Stanach Zjednoczonych teraz, czyli pokazanie wszelkich słabości, czyli tego ogromnego strumienia pieniędzy, który płynie do polityki, strumienia, który płynie ze strony oligarchów, czyli obrzydliwie bogatych miliarderów z Elonem Muskiem na czele. No właściwie, no tak jak powiedział
10: Mamdani, on nie został wymieniony.
11: Można sobie wykupić tak naprawdę odpowiednio dużo zapłacić i wybrać polityka, który potem będzie szedł na ustępstwo i będzie tak pociągał sznurkami w Waszyngtonie, żeby ten duży biznes, który wykłada pieniądze, żeby był zadowolony, żeby były poluzowywane wszelkiego rodzaju regulacje. Więc to po pierwsze, to takie no, naprawdę już skrajne po prostu taki twardy kapitalizm w polityce, ocierający się już o korupcję, to po pierwsze, a drugie, no to te paradoksy, które wyciągną, czyli to, że no, mówimy o tak ważnym kraju na świecie, który tak naprawdę, w którym no, wielu obywateli po prostu nie może doświadczyć American Dream, tak jak powiedział Mamdani, że dzieci kładą się głodne, no i w sumie to nie jest jakaś hiperbola i przesada, bo rzeczywiście no, w niektórych społecznościach po prostu ludzie no, nie mają od pierwszego do pierwszego, nie są w stanie wyżywić całej rodziny a jeszcze pod naciskami Trumpa w zeszłym roku kongres obciął fundusze na pomoc żywnościową właśnie dla tych najbiedniejszych. Więc no, uważam, że to było takie przełomowe. Tak naprawdę no, pokazanie, że ten cesarz jest nagi tak naprawdę. Cesarz Ameryka.
10: Jan Smoleński.
12: W dużej mierze się zgadzam, aczkolwiek ja bym dodał jeszcze dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że nawet jeżeli patrzymy na ten rachunek sumienia, bo faktycznie tam było sporo słów krytycznych na temat Stanów Zjednoczonych, no to było przemówienie przepełnione mimo wszystko takim dobrze rozumianym patriotyzmem. W tym sensie, że to było przemówienie wypełnione takim przekonaniem, że to jest kraj, w którym chcę żyć, w którym my chcemy żyć i chcemy, żeby ten kraj był dobry, lepszy i tak dalej, i tak dalej. I mówię o tym dlatego, że jak się wejdzie na stronę na przykład Fox News, no to można przeczytać o tym, że to było koszmarne przemówienie antyamerykańskie, że można usłyszeć w krótkich klipach, że Zoran Mamdani nie kocha Ameryki. Wyciągnięto nawet fakt, że jego żona pojechała do Hiszpanii wtedy zamiast być podczas tego święta, podczas 4 lipca w Stanach Zjednoczonych.
10: To już w ogóle najgorzej, bo tak, Hiszpanię ostatnio wyklinał Donald Trump, zapowiadając zerwanie wszelkich stosunków. No
12: jak może mąż pozwolić na to, żeby żona go opuściła? Tak? To jakim cudem jej nie kontroluje? Tak? Dokładnie. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi się rzuciła w oczy. Mianowicie, zachowując wszelkie proporcje, to przemówienie, jakby miałem wrażenie, że w niektórych aspektach przypomina mi retoryczne chwyty, które stosował Martin Luther King Jr. Mianowicie w tym swoim słynnym przemówieniu Martin Luther King Jr. Mówił o tym, że Deklaracja Niepodległości zawiera tą obietnicę, że wszyscy jesteśmy stworzeni równymi. Ameryka jakby nie spełniła tej obietnicy, natomiast jakby on cały czas się odwoływał do tego ideału. Tutaj Mamdani podobnie, tak? Znaczy mówi, że te ideały, na których została zbudowana Ameryka, Stany Zjednoczone, przepraszam, nie zostały zrealizowane, natomiast to jest pewien zasób, tak to nazwijmy, tak? Czy ideał, do którego cały czas możemy aspirować, tak? Znaczy to nie chodzi o to, żeby przestać być Stanami Zjednoczonymi, tylko o to, żeby być Stanami Zjednoczonymi z naszych snów i obietnic, a nie jakby Stanami Zjednoczonymi, jakie teraz widzimy, z tą korupcją polityczną, z nierównościami, przemocą, rasizmem, antysemityzmem, głównie po prawej stronie, wbrew temu, co się myśli, ale to nieważne.
10: Mnie jeszcze uderzyło to takie, to co na samym końcu mówi Mamdani o tym, że każdy ponosi odpowiedzialność i właściwie każdy ma wpływ na to, żeby te Stany Zjednoczone przybliżały się do tego ideału. To jest takie, takie wezwanie do działania i do tego, żeby się zaangażować.
11: Znaczy to na pewno, zdaję sobie Mamdani sprawę, że tak samo jak cała Partia Demokratyczna, że przy tak dużej polaryzacji w amerykańskim społeczeństwie, przy tych wielkich podziałach na obóz demokratów i republikanów, tak naprawdę dużym kluczem do sukcesu jest to, żeby zmobilizować jak najbardziej wyborców, żeby poszli do urn. Żeby nie wpadli w taki marazm na zasadzie ci są beznadziejni, co zresztą oczywiście taka grupa się wyborców niezależnych zwiększa z roku na rok ze względu właśnie na tą taką frustrację związaną z brakiem większej liczby opcji niż te dwie partie, na które mają realny wpływ na politykę. Więc ta mobilizacja, prawda? I często zresztą demokraci podkreślają, że głosuj, jeszcze raz głosuj. To jest jedyny sposób, żeby też zwiększyć realny wpływ partii demokratycznej i wykopać magę, prawda, i pokonać partię republikańską. Teraz mówimy o tym boju o kongres w listopadzie, więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim nawiązanie do tego, żeby ludzie się zmobilizowali i głosowali, a drugie też, żeby angażowali się, żeby brali udział na przykład w spotkaniach z kongresmenami, którzy mają, prawda, różnego rodzaju spotkania z wyborcami co jakiś czas i tam też wyrażali swoje niezadowolenie, żeby zresztą spójrzmy na to, co się dzieje w Ameryce. Już od półtora roku, prawda, dryfuje sobie spokojnie strona autorytaryzmu, a nie widać wielkich, ogromnych protestów. Ja byłam zdziwiona, że nawet że Amerykanie nie złamali tej swojej wielkiej tradycji, czyli apolityczności w czasie właśnie Święta Niepodległości i był po prostu jakiś mały, niewiele znaczący protest w Waszyngtonie, a tak to skupili się po prostu na przerzucaniu kiełbasek na grillu, zamiast dać...
10: I na chronieniu się przed gorącem.
11: Chronienie się przed gorącem to jest inna sprawa, prawda?
10: Były skrajne upały.
11: Piję do tego, że rzeczywiście pomimo tego, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, to jednak nie widać jeszcze takiej wielkiej mobilizacji. I tego, tej frustracji.
12: Mm. Ja bym jeszcze, jeżeli mogę dodać jeszcze jedną rzecz, to jest, wydaje mi się, że to jest w dużej mierze to wezwanie do działania odpowiada temu, co jakby retoryce kampanii z jednej strony i też jakby praktyce kampanii mam do niego. Ona była oparta w dużej mierze na budowaniu jakby poparcia wśród konkretnych społeczności, czy wśród konkretnych grup ludzi, wyborców i jakby mobilizowania ich nie tylko i wyłącznie do głosowania, ale też poprzez jakby to głosowanie i poprzez zaangażowanie ich, tworzenia takiego poczucia, że faktycznie ludzie mają wpływ na to, co się dzieje. No i tutaj dochodzimy też do tego, że no faktycznie, no jeżeli ludzie nie będą głosowali, no to Partia Republikańska będzie miała większość, no z różnych względów, albo przynajmniej będzie miała jakby ze względu na architekturę jakby instytucjonalną Stanów Zjednoczonych będzie miała weto w którejś z instytucji, albo w prezydencie, albo w senacie, tak? Więc no w tym momencie, no to jest wydaje mi się takie z jednej strony podyktowane koniecznością jakby mobilizacji przed wyborami połówkowymi, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest po prostu cały czas budowanie takiego poczucia, że ludzie mają faktycznie wpływ na to, co się dzieje. Pamiętajmy też, że on jest burmistrzem miasta, tak? Jakby relacje między burmistrzem, znaczy między władzami miejskimi, a ludźmi, a relacje między władzami federalnymi a ludźmi są inne, tak? Znaczy są inaczej zapośredniczone, tak? Dystans między Waszyngtonem a ludźmi jest dużo, dużo większy, nawet dosłownie w niektórych przypadkach, niż między Manhattanem, a nawet a Queens, tak? Więc no, to wydaje mi się, że to też ma związek z tym, jaką on funkcję pełni. Ja bym w tym kontekście, ja bym chciał zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, tak? Jakby to jest... Mamdani jest jedną z wielu osób, które w tym momencie wypływają na tej fali niechęci wobec establishmentu partyjnego, zwłaszcza Partii Demokratycznej. Widzieliśmy to w Colorado, bodajże w Michigan też. No w Maine nie wiemy, co się stanie, ale o tym chyba za chwilę będziemy rozmawiali.
11: Tak, tak. Do Maine przejdziemy i proszę Państwa, to jest niesamowita historia, która tam się wydarzyła, więc jak już porozmawiamy chwilę o Mamdanim, to pojedziemy do Maine.
12: Natomiast to, co jakby jest istotne, to, że w każdym z tych przypadków jakby mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy są bardzo, z jednej strony bardzo ideowi i nie boją się nazywać siebie demokratycznymi socjalistami, albo mówić językiem, który odbiega od języka mainstreamu Partii Demokratycznej, czy establishmentu Partii Demokratycznej, ale z drugiej strony, no nie są to ludzie, znaczy nie są to doktrynerzy, tylko ludzie, którzy zbudowali swoje zwycięstwo na pracy wśród ludzi, tak? Czy na pracy ze społecznościami. I to był bardzo ciekawy krytyka artykułu, który się niedawno ukazał w Atlantiku, który po prostu jechał po demokratycznych socjalistach Ameryki po całości i odpowiedź, już nie pamiętam niestety autora, na Substacku była taka, że no faktycznie w Stanach, znaczy w DSA mamy dwa nurty. Jeden to jest właśnie ten krajowy, gdzie no mamy doktrynerów w zasadzie, a drugi to jest ten bardziej lokalny, nazwijmy to, w którym jakby pragmatyzm w zasadzie musi zwyciężać, między innymi dlatego oczywiście, że miasta mają dużo mniej władzy niż władze stanowe, czy władze federalne, czy dużo mniej kompetencji, ale mimo wszystko musi zwyciężać, bo inaczej po prostu się nie dowiezie, tak? No i też się nie wygra. Ale to dygresja.
11: Dobrze, to teraz bym proponowała wrócić do Nowego Jorku i zostawić tę wspaniałą mowę. No bo tak, Mamdani rządzi od pół roku. Zdobył władzę w niezwykłej kampanii, która była uznawana za bardzo nowatorską i zaskakującą, mimo że
10: No, ja kiedy patrzyłam na tę kampanię, to myślałam sobie, no właściwie każdy polityk powinien tak się zachowywać i powinien to robić, bo przypomnę, Mamdani najpierw wyszedł na ulicę i przepytał ludzi z tego, co ich boli i jakich zmian by chcieli, a potem to, co ludzie mu powiedzieli, wziął na sztandary i obiecał wprowadzić te zmiany, których ludzie się domagali. Chodziło między innymi o czynsze, które są horrendalne w Nowym Jorku, czy o koszty życia, no jakieś takie proste wydawałoby się rzeczy, ale no, sprawiły, że ostatecznie ludzie na niego zagłosowali. No i tak jak mówiłam wcześniej, natychmiast pojawiły się te głosy. No dobra, coś tam naobiecywał, ale przecież wiadomo, dowieść się tego nie da. Obiecywał też rozprawić się z bogaczami, którzy mieszkają w Nowym Jorku, no ale jak spróbuje im podnieść podatki, to przecież oni uciekną, bo nie będą chcieli tych podatków płacić, a właściwie Nowy Jork stoi na tych bogatych ludziach, więc powinien ich hołubić. No to chciałam was teraz zapytać, jak mu poszło, przynajmniej przez te pół roku, choć oczywiście jest to bardzo niewielki czas, mało czasu, żeby ocenić polityka, no ale można zobaczyć już, czy coś próbuje, czy gdzieś się jednak cofa, czy o jakichś obietnicach zapomina, czy coś zmienia. I ja bym zaczęła od doktora Smoleńskiego, bo ty mieszkałeś przez wiele lat w Nowym Jorku, więc znasz też bolączki tego miasta tak z autopsji, z własnego życia.
12: Tak, znaczy to czynsze są, wtedy już były absurdalne, a teraz są jeszcze gorsze ze względu chociażby na inflację, rosnące ceny paliw i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna z bolączek i faktycznie moratorium na podnoszenie czynszów, czyli tak zwany rent freeze w budynkach, gdzie to podlega kontroli miasta. To nie muszą być budynki, których miasto jest właścicielem. Faktycznie to zostało wprowadzone. No oczywiście to nie spowoduje, że w całym mieście spadną ceny, natomiast no, jest pomysł na to, żeby zbudować 200 tysięcy mieszkań, czy tak, mieszkań dla ludzi, którzy nie zarabiają wiele. Tak?
10: Czyli komunalnych mieszkań?
12: Wydaje mi się, znaczy komunalnych, to w Stanach Zjednoczonych to tak nie działa. Tak? Znaczy, to byłyby prawdopodobnie mieszkania budowane przez prywatnych deweloperów, natomiast byłyby one, jeżeli byłyby to całe budynki przeznaczone na tanie mieszkania, no to wtedy Mamdani zobowiązał się, że pozwolenia na budowę będą i inne biurokratyczne bariery będą łatwiej...
10: Szybsza
12: ścieżka, tak, będą łatwiej usuwane. No i to jest jakby... To cały czas jest realizowane, tak to nazwijmy. Natomiast drugą ważną rzeczą, która wydaje mi się jest... To jest drobiazg, ale mimo wszystko, no to jest chociażby poprawa jakości ulic, tak? Znaczy wypełnianie dziur i tak dalej, i tak dalej. No to może się wydawać absurdalnie nieistotne, ale jeżeli ktokolwiek jechał rowerem po ulicach Manhattanu, to wie, o czym mówię, tak? Znaczy tam koło stracić od roweru jest bardzo łatwo. Więc no, to są takie drobiazgi, które powodują, że jakby no, w mieście się, to miasto po prostu lepiej wygląda, tak? No i jest jeszcze, że jedna rzecz, która została zrealizowana i wydaje mi się, że ona jest ważna. Akurat to nie było moim doświadczeniem bezpośrednio w Nowym Jorku, natomiast z osobami, które, znaczy to było doświadczenie osób, które znałem. Chodzi tutaj o opiekę nad dziećmi, tak? Znaczy przedszkola i żłobki. No to potrafi kosztować, czy potrafiło kosztować tyle, ile college, tak? Więc to kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie. Dlatego w wielu przypadkach po prostu ludzie się decydują na to, żeby jedna z osób pracujących w domu została. Znaczy jeden z rodziców został w domu, tak? Z dzieckiem. No i to się udało zrealizować, tak? No, co prawda na razie tylko finansowanie na to jest na 2 lata, co oczywiście już mu zostało Mamdaniemu wypomniane jako nie brak realizacji obietnicy, albo nie do końca zrealizowana obietnica, no ale się udało, tak? Znaczy, no na miłość boską. Wcześniej nikt tego nie zrealizował, tak? Więc no to są rzeczy, które powodują, że ludziom się faktycznie będzie że faktycznie będzie łatwiej. No, są pomysły na te publiczne sklepy i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że spośród tych wszystkich obietnic, które nie zostaną zrealizowane, no to trudno będzie, mam do niego, z tego rozliczać, dlatego że to są, że to najprawdopodobniej będą te obietnice, które są najbardziej na lewo, tak? W związku z czym, no, kto będzie go z tego rozliczał? Jacobin, przepraszam, no, który ma kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy czytelników. No,
10: to jest taki bardzo, bardzo lewicowy magazyn.
12: Tak, więc no, więc wydaje mi się, że tutaj... przepraszam, jest jedna obietnica, którą według niektórych Mamdani nie zrealizował. To jest przeznaczenie konkretnej sumy na biblioteki publiczne. No i jak na razie, no to nie dobił do tego, w obecnym budżecie nie dobił do tego pułapu, który obiecał. No i w związku z czym uznaje się, że to jest obietnica złamana. Aczkolwiek, no, jest to pierwszy rok z całej kadencji, w związku z czym być może się okaże, że w przyszłych latach będzie inaczej. Więc natomiast jest strona internetowa, na której jest licznik obietnic. No, spośród 100 obietnic, które są tam ujęte, 21 zostało zrealizowanych albo jest w trakcie realizacji, i te dwie zostały.
10: Po pół roku to więcej niż polskie 100 konkretów. Marta Zdzieborska, a ten sklep, czy te sklepy miejskie, bo to była jedna z takich powtarzanych i dość znanych obietnic.
11: Tak, no, z tego co czytałam, no to na Bronxie ma powstać w przyszłym roku. Jest już wybrane miejsce na budowę. Drugi sklep ponoć na Harlemie, jeżeli dobrze pamiętam, ale mówi się dopiero o terminie do 2029 roku, więc to zupełnie jest odległa perspektywa. Natomiast ja jestem bardzo zaskoczona, że jednak Mamdani, bo ja traktowałam go jako takiego, no, drugiego populistę, Trumpa, tylko że w lewicowych barwach, czyli że dużo obiecuje, a potem z realizacją jest kiepsko. Natomiast no tutaj rzeczywiście w ciągu
10: Trump realizuje różne rzeczy, które niekoniecznie obiecywał, które robią dobrze jego portfelowi.
11: Prawda? Tak, no z jego portfelowi albo darczyńcom, tym obrzydliwie bogatym Amerykanom, którzy wsparli jego kampanię, więc no on rzeczywiście w tym jest mistrzem. Natomiast chodzi mi bardziej o takie typowo populistyczne obietnice typu, że klasie pracuje będzie się żyło lepiej, jeżeli mnie wybierzecie. Czyli no te obietnice związane z darmowymi przedszkolami, z właśnie z tymi miejskimi sklepami, z darmowymi autobusami. Czy też kwestia podniesienia podatków dla najbogatszych, tak? Więc no to były takie jego główne postulaty i szczerze mówiąc tak myślałam, okej, dobra, rzuca słowa na wiatr. Natomiast rzeczywiście po tym pół roku widać, że ten progres jest, wziął się do roboty. Chociażby w kontekście tych przedszkoli, o których wspominałeś. Zresztą ja byłam zaskoczona, że w Nowym Jorku 3-4-latkowie już mają bezpłatną opiekę, bezpłatne żłobki, a teraz właściwie ta gra się rozbija, ta reforma o zapewnienie opieki dla 2-latków, prawda? I na razie to rzeczywiście taki program pilotażowy, 2000 dzieci skorzysta z tego na jesieni. No i też to, że Mamdani pomimo tego wielkiego oporu ze strony establishmentu i tego, jak zarówno republikanie, jak i demokraci chcieli utopić jego kampanię wyborczą, że wziął się oczywiście we współpracy z władzami stanowymi, lokalnymi za podniesienie podatku dla najbogatszych od tak zwanych drugich domów, czyli domów, w których nikt nie rezyduje na co dzień, które należą do osób, które są rezydentami podatkowymi innych stanów. I na przykład jest taka mała wojenka teraz między szefem funduszu hedgingowego Griffinem, którego zdjęcie jego domu zostało pokazane właśnie w ramach tej kampanii. Mamdani stanął na tle tego budynku i powiedział, no od teraz właściciele drugiego domu, czyli między innymi tego, będą musieli płacić ogromne podatki od nieruchomości. Więc to jest duża zmiana, która też się wpisuje w taką większą falę reform w Stanach, czyli próbę dobrania się do tych pieniędzy najbogatszych Amerykanów, żeby płacili podatki. Zresztą w Kalifornii teraz na jesieni rozegra się walka o to, żeby wprowadzić dodatkowy podatek i obciążyć finansowo najbogatszych. za co oni oczywiście, na co nie chcą się zgodzić i pompują kolejne ogromne, wielkie pieniądze w kampanię, żeby zablokować te reformy, żeby ludzie zagłosowali przeciwko, więc to też jest taki element szerszego zjawiska po lewej stronie w Partii Demokratycznej, czyli wzięcie się za najbogatszych. A wracając do tych sklepów, bo już tutaj trochę meandrujemy, no to zresztą tak jak wspomniałeś, no to te sklepy to tak naprawdę nie jest... Nie jest rzecz, która rzeczywiście zaważy na rozliczaniu, mam dla niego. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wywiązał się z tego, z tej obietnicy związanej z dostępem do przedszkoli, z dostępem do właśnie wzięcia się za najbogatszych. Magda, jak coś, to moje klucze, jakbyś też wzięła. A jeszcze, tak jak wspominałaś na początku, o tym, że ta kampania, mam dla niego, jest no taką, też się będą ze mną zgodzisz, że to jest taka recepta na to, jak złapać na nowo kontakt z wyborcami Partii Demokratycznej, z klasą pracującą, czyli mówić prostym językiem, skupić się na kilku sztandarowych obietnicach, kilku hasłach.

0: włączy w kampanię innych polityków, to pomoże im wygrać i pomoże uzyskać lepsze wyniki. Wiemy, że w listopadzie będą te wybory połówkowe do kongresu. No, demokraci liczą na to, że w nich zwyciężą, pokonają republikanów, no ale jak wiemy, świetnie w polityce nic nie jest dane. I chociaż na razie na to się zanosi, no to różne niespodzianki mieliśmy, a największą niespodzianką jest rządzący Donald Trump, więc zdarzyć się mogą różne rzeczy. Jan Smoleński, jak to teraz wygląda? To zaangażowanie Zorana Mamdaniego nie w Nowym Jorku, tylko w kampanię innych demokratów i czy faktycznie im pomaga?
1: Faktycznie osoby, za którymi się wstawił Zoran Mamdani w prawyborach w Nowym Jorku, wygrały te prawybory. Tak? Znaczy trójka kandydatów, których on poparł, a między innymi Brett Lander, no w każdym razie były kontrkandydat Mamdaniego w prawyborach na kandydata na burmistrza Nowego Jorku. Tu faktycznie Mamdani pokazał, że ma że potrafi mobilizować swoich wyborców do tego, żeby poparli kandydatów, których on popierał. Udało się tak wysadzić z siodła przynajmniej jedną wysoko postawioną osobę w kongresie. Natomiast pytanie jest następujące. Czy to przypadkiem nie stworzy problemów Mamdaniemu w realizowaniu jego własnej polityki, jego własnych obietnic na poziomie miasta, dlatego że w kilku przypadkach było to wbrew temu, co chciał partyjny establishment z jednej strony, a z drugiej strony część przedstawicieli organizacji społecznych w Nowym Jorku poczuła, że Mamdani zignorował ich poparcie, które one mu udzieliły w czasie jego kampanii i zamiast opowiedzieć się za kandydatami, które te organizacje proponowały, on promował swoich, tak? Więc to jest rzecz, która zobaczymy, jak to się rozwinie. No oczywiście jeżeli chodzi o sam wynik tych prawyborów, no to mainstream partii demokratycznej, establishment partii demokratycznej jest przerażony tym, że republikanie będą mieli teraz więcej osób, które będą mogli oskarżać o to, że są czerwonymi komunistami, socjalistami itd., itd. Pytanie jest, na ile to w takim miejscu jak Nowy Jork ma znaczenie, tak? Więc mi się wydaje, że obecnie to jest rzecz, która, znaczy to jest element większej fali niezadowolenia wobec establishmentu Partii Demokratycznej, która unika zajęcia stanowiska bardzo konkretnego w wielu sprawach i to bardzo interesujący komentarz redakcyjny niedawno się pojawił New York Timesa, który jakby sugerował, że Partia Demokratyczna zbyt często stawia na osobowości, zbyt rzadko na program, albo w zasadzie nie stawia na program, a stawia na osobowości, no i w tym momencie mamy problem, tak? Znaczy ludzie, którzy mówią językiem złości na brak alternatyw i tak dalej, po prostu wygrywają, tak? Oczywiście dla mnie to nie jest problem, tak? Ze względu na moje własne poglądy polityczne, natomiast dla mainstreamu Partii Demokratycznej to może być problem. Też trzeba pamiętać, że ja bym jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę tak długo gadać, dodał, że Partia Demokratyczna w tym momencie ma jeszcze jedno wyzwanie, mianowicie w jaki sposób zjednoczyć dwie rzeczy, tak? Z jednej strony ludzi rozczarowanych tym, jak im się żyje w Stanach Zjednoczonych, natomiast niegotowych do tego, żeby poprzeć Trumpa, i ludzi, którzy byli republikanami, ale ze względu na Trumpa przemigrowali do Partii Demokratycznej, tak? Znaczy z jednej strony ludzie, którzy faktycznie chcą zmian, a z drugiej strony ludzi, którzy są beneficjentami status quo, no to są zazwyczaj

0: osoby zamożne, dobrze wykształcone i tak dalej, które tak naprawdę były beneficjentami tego systemu, który, który powodował, że ludzie gorzej usytuowani byli, coraz gorzej usytuowani, klasa średnia się kurczyła i tak dalej, i tak dalej.
1: A oni Marta Zdzieborska się rwie do głosu.
2: Tak, rwę się, bo ja tak ciebie słucham, to rzeczywiście no, jest to jeden z takich głównych teraz dyskusji w Partii Demokratycznej, czyli jak pożenić te dwie różne potrzeby. I dobrym przykładem jest tutaj Gavin Newsom, który no, no nie jest tajemnicą, że ostrzy sobie zęby na to, żeby wystartować w wyścigu Biały Dom w 2028 roku. Zresztą on już takie próby, już tak szykował się, widać było jeszcze kilka lat temu, kiedy ważyły się losy walki o reelekcję Joe Bidena. Myślę, że już był Newsom w blokach startowych, żeby go zastąpić, no ale stanęło na to, że wybrano Kamalę Harris. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi o to, że Newsom pokazuje właśnie to, jak można balansować, czyli z jednej strony trzymać się, prawda, jakichś takich korowych wartości dla partii demokratycznej, ale z drugiej strony jednak nie idąc za bardzo na lewo. Czyli na przykład nie skupiając się zbyt mocno wciąż na sprawach dotyczących osób LGBT, na przykład dostępu do opieki hormonalnej. To jest zaskakujące, że człowiek, który brał udział w udzielaniu ślubów osobom homoseksualnym, jak był burmistrzem San Francisco, nagle zawetował ustawę, która zmuszała ubezpieczycieli do opłacenia opieki hormonalnej dla osób transpłciowych. I to jest właśnie element tego przechodzenia w stronę centrum, tak? Czyli odcięcia się od tych najbardziej progresywnych reform, z której słynie no, chociażby Kalifornia, tak, żeby jednak stworzyć sobie to pole do przyciągnięcia wyborców umiarkowanych, centrowych, co jest no przecież tak kluczowe w wyborach prezydenckich, czy też no, w Stanach, które no nie są, które są pośrodku, które na przykład mają ambicje do tego, żeby zmienić kolor na niebieski, czyli na kolor Partii Demokratycznej. Na przykład w Teksasie to też widać w prawyborach, które się odbyły kilka miesięcy temu. Czyli wygrał kandydat centrowy, mówię oczywiście o prawyborach Partii Demokratycznej, James Talarico, wygrał z kandydatką bardziej progresywną Jasmine Crockett, która no też trochę jakby niestety, dalej Ameryka jest rasistowska, nie ukrywajmy. I sam jej kolor skóry, czyli że jest kandydatką czarnoskórą, no to też już na wstępie wykosił część bardziej umiarkowanych wyborców w Teksasie, prawda? No jednak w Teksasie, który jest bastionem republikanizmu nadal. Więc stawianie jednak cały czas na tych centrowych kandydatów, którzy oczywiście dalej, prawda, trzymają się pewnych progresywnych reform, ale no wydaje mi się, że to jednak cały czas jest jednak ta recepta na wygraną obecnie w Stanach. Chociaż oczywiście to się może zmieniać, no bo też to społeczeństwo amerykańskie się zmienia, prawda? Coraz mniej białych Amerykanów, a coraz więcej Latynosów, którzy oczywiście, jeżeli Partia Demokratyczna będzie grała do jednej bramki z klasą pracującą, no to będzie przyciągnie tych Latynosów do siebie, a jeżeli nie, no to wtedy znowu będą, prawda, to będzie pożywka dla Partii Republikańskiej.
3: To teraz ta niesamowita historia, którą obiecałam, historia, która ma imię i nazwisko Graham Platner. I tu mamy pewien link łączący Grahama Platnera, o którym zaraz powiemy, kim jest, poza tym, że hodowcą ostryk. Łączy go z Zoranem Mamdani to, że strateg polityczny Zorana Mamdaniego brał udział, czy też sam wybierał Grahama Platnera jako kandydata w prawyborach w stanie Maine, kandydata demokratów. No i jak się okazało kilka dni temu, kandydat zrezygnował. Kandydat, który miał być nadzieją, zwrotem, czymś nowym i też jakąś odpowiedzią na to, że polityka wygląda jak wygląda, czyli trzeba przyciągać uwagę wyborców. Bo Graham Platner, osoba bardzo, bardzo charyzmatyczna, przyciągająca tę uwagę. No i klops. Jan Smoleński, co to jest za historia?
0: No historia jest... To jest prosta historia. Z jednej strony, z drugiej strony bardziej skomplikowana. Prosta w tym sensie, że nie sprawdzono odpowiednio backgroundu, znaczy historii Platnera, tak? Ludzie uznali, że no wystarczy szybki vetting, niepotrzebne będzie wydawanie 20 tysięcy dolarów na prześwietlenie całej historii, całego życiorysu. No i nagle zaczęły wypływać historie, tak? Znaczy pierwsza historia, no to był ten tatuaż, który wyglądał jak Totenkopf. Potem pojawiły się historie dotyczące postów na Reddicie, które były kontrowersyjne z różnych względów. Te najbardziej kontrowersyjne albo te najbardziej problematyczne dotyczyły stwierdzeń takich jak, no, że osoby, które były ofiarami napaści seksualnych, no, powinny mieć świadomość tego, że jeżeli się upijają na umór, no to może się to źle skończyć, tak? Potem doszły kolejne...
3: Czyli sama sobie winna.
0: Trochę tak, tak. Znaczy to oczywiście parafrazuję, nie cytuję dosłownie. Potem się pojawiły kolejne informacje dotyczące jego stosunku do kobiet, że był niewierny, że wysyłał SMS-y dość sugestywne kobietom, różnym kobietom, kiedy już miał żonę, aż w końcu się pojawiło oskarżenie o gwałt. Oskarżenie, które, jeżeli się czyta historię w Politico, która jakby to oskarżenie, znaczy Politico jako pierwsze to oskarżenie podało do wiadomości, no to jest to bardzo dobrze udokumentowane i prawda, jakby no, nie ma powodu, żeby nie wierzyć, że tak się stało. Tak?
3: I mówimy cały czas, wszystko to, co państwo słyszycie, dotyczy kandydata demokratów.
0: Demokratów.
3: Tak. Kandydata do Senatu w stanie Maine.
0: Tak. I znaczy to... Więc to, no to jest historia człowieka, który miał trupy w szafie, że tak się wyrażę, i te trupy w szafie po prostu zaczęły wypadać. Na samym początku najprawdopodobniej, znaczy jestem w stanie w to uwierzyć, że część z tych trupów to były trupy specjalnie wyciągnięte przez jego przeciwników, bo one się już zaczęły pojawiać przed prawyborami. No ale teraz no, to już no, nie jest trup wyciągnięty przez jego przeciwników, tak? Dlatego, że to jest historia, która została upubliczniona, znaczy upubliczniona, za której upublicznieniem stoi jedna z osób związanych z lewym skrzydłem Partii Demokratycznej, tak? Więc no, która wcześniej poparła Platnera. W związku z czym no, to jest historia też tego, że jakby no, są pewne granice tego, kogo Partia Demokratyczna chciałaby, czy jest w stanie poprzeć. Mhm. Bo
3: no
0: jak
3: właśnie,
0: pojawiły się te...
3: To już bym zapytała Martę Zdzieborską, no bo Platner został wybrany dlatego, że po pierwsze był bardzo charyzmatyczny, świetnie przemawiał, czyli przyciągał uwagę, no ale też miał być odpowiedzią na takie... pragnienie, żeby kandydaci demokratyczni to nie byli ci z Harvardu prawnicy z elit, tylko właśnie, no tutaj hodowca ostryk jeszcze służył w Afganistanie. Taka biografia, która no, bardziej by pasowała do republikańskiego kandydata, ale właśnie wychodzimy do ludzi i próbujemy zbudować sobie nieco inną bazę, więc wybieramy taką osobę.
2: Czy tak, no Platner to gwarantował, tak? Czyli tę barwną historię i też taka umiejętność właśnie złapania kontaktu z wyborcami, czyli to, w czym Mamdani jest mistrzem. Platner odnosił się do tego bez ogródek, mówił o tym, że miał objawy PTSD z racji tego, no, że prawda, walczył, że jest weteranem. Nie ukrywał, no, że miał burzliwą przeszłość, więc jakby to był, wydawało się, że jest to kandydat dobry, no ale oczywiście, no jak się okazało, prawda, ze względu na tego trupy w szafie obarczony dużym ryzykiem, natomiast no to jest właśnie wątek, do którego i takie modus operandi, które coraz więcej kandydatów wybiera, czyli kandydatów Partii Demokratycznej, czyli to pokazywanie tej swojej historii, no nawet wracając jeszcze do Gavina Newsoma, gubernatora Kalifornii, no który kończy teraz swoją kadencję, wydał kilka miesięcy temu książkę, w której oczywiście też próbuje być, pokazać siebie jako kandydata bliżej ludu, czyli człowieka, który jednak też miał trudne dzieciństwo z racji tego, że jego rodzice się rozstali na wczesnym etapie. On tam krążył między domem matki, która ledwo wiązała koniec z końcem, a domem ojca, który był bogaty prawnik, który jest zaprzyjaźniony z klanem Gettich, czyli magnatów naftowych. Więc taka próba pokazania tego życiorysu jako człowieka, który no przeszedł jakieś trudności, prawda, który jest blisko klasy pracującej. Rzeczywiście Plattner jakby wpisywał się w ten, w tę taką recepturę na przyciągnięcie elektoratu, natomiast no teraz Partia Demokratyczna nie zazdroszcza, no bo nie dość, że ta walka o Senat jest tak trudna, i to głównie w Stanach, w których Donald Trump wygrał w wyborach prezydenckich w 2024 roku, to teraz jeszcze odpadł im kandydat, teraz muszą kogoś szybko znaleźć, bodajże do 13 lipca, czy nie, do 27 lipca.
0: Tak, do 13 muszą zrezygnować, do 27 muszą wybrać.
2: Więc jest to bardzo krótkie okienko, małe okienko, a to też nie jest tak, że Susan Collins, czyli kandydatka Republikanów, która zasiada w Senacie, będzie aż tak łatwa do pokonania, prawda? No bo to jednak ma za sobą bardzo dużą rzeszę wyborców umiarkowanych, co akurat ma duże znaczenie w Maine.
0: Mm-hmm. Tak, znaczy to jest...
3: Dwa zdania, bo musimy kończyć.
0: Aha, no dobrze, to w takim razie wydaje mi się, że to jest też trochę jakby fantazja o tym, kogo chciałby lud w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że jak się patrzy na to, jak szło Grahamowi Plattnerowi zdobywanie poparcia wśród tak zwanej klasy pracującej, no to nie szło mu to aż tak dobrze. Tak? Znaczy, to jest ta część elektoratu, którą już sobie zagospodarował Donald Trump. W związku z czym przejęcie go będzie zdecydowanie trudniejsze niż, wydaje mi się, Partia Demokratyczna oczekiwała. Również to lewe skrzydło Partii Demokratycznej oczekiwało, że wystarczy po prostu wystawić kogoś, kto wygląda jak biały robotnik, wielki, umięśniony, z historią pracy, z historią służby w armii, znaczy w wojsku. I on w ten sposób przyciągnie wyborców. No jednak to się okazuje, że nie do końca, tak? I choć oczywiście, i tutaj jest jeszcze jedno pytanie, tak? Jakby jak wiele Partia Demokratyczna będzie w stanie przełknąć, jak wiele Partia Demokratyczna będzie w stanie odpuścić swoim kandydatom?
3: Grzechów.
0: Grzechów, tak. Chodzi mi tutaj o grzechy i co są gotowi odpuścić swoim kandydatom, dlatego że Republikanie są w stanie odpuścić w zasadzie wszystko, tak?
3: Co wiemy, jak patrzymy na Donalda Trumpa. Dokładnie. Musimy kończyć, niestety. Ale na pewno do Stanów Zjednoczonych i wyborów będziemy wracać jeszcze nie raz, do listopada. Trochę czasu. Bardzo wam dziękuję. Marta Zdzieborska, dziennikarka Press, była korespondentka w Stanach Zjednoczonych i stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego.
2: Dziękuję.
3: I dr Jan Smoleński, adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Dziękuję bardzo.
3: Program Jest Temat przygotowała Magdalena Sikoń.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czy rząd wesprze kierowców? Ceny na stacjach coraz mocniej drenują ich kieszenie. Rząd analizuje możliwości, mówi Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Prezydent nie będzie interweniował w sprawie rozłamu na prawicy. Zakończyliśmy plażowanie. Pamiętajmy, by zabrać swoje śmieci. Na wszelki wypadek przypomną o tym plakaty na gdyńskich plażach. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Według koalicji rządzącej to właśnie przepisy skierowane przez Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego miały zapewnić finansowanie programu, który w czasie obowiązywania kosztował budżet 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórki obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęska.
2: Za wysokie ceny paliw rządzących punktuje m.in. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ten rząd szuka rozpaczliwie jakichś możliwości zasypywania dziury budżetowej i w związku z tym nie był odważny, żeby ulżyć polskim kierowcom na dłużej.
2: Nie pozwolił na to prezydent swoją decyzją w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
4: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to nie była decyzja racjonalna, to była decyzja stricte polityczna.
2: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
5: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet. Myślę, że w niedługim czasie te decyzje będą.
2: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około 100 dolarów za baryłkę. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: A przed nami kolejne podwyżki na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litra oleju napędowego w najbliższych dniach może przekroczyć 8 zł. W górę pójdą też ceny benzyny. To nie tylko skutek konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
1: Chodzi o cieśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskich Houthi, przez które cena baryłki ropy Brent przekroczyła w ostatnich dniach poziom 100 dolarów. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. W ostatnim tygodniu średnia cena LPG spadła symbolicznie o grosz i wynosi obecnie 3,16 zł za litr. Na takim poziomie ma też pozostać w przyszłym tygodniu. Nie jest rolą prezydenta angażowanie się w bieżącą sytuację polityczną w poszczególnych partiach, uważa doradca prezydenta Błażej Poboży. Polityk odniósł się w ten sposób do pytania, czy Karol Nawrocki będzie próbował załagodzić sytuację w środowisku, z którego poparciem zdobył fotel głowy państwa.
7: Sytuacja w partiach politycznych interesuje pana prezydenta tylko o tyle, na ile ona może w perspektywie przyszłego roku wpływać na wynik wyborów, a tym samym kontynuację bądź zakończenie okresu złej koabitacji, bo to jest po prostu strata czasu i szkodliwa sytuacja dla Polski.
2: To prezydent się zaangażuje, czy nie? Skoro mówi pan, że jest to w jakiś sposób w jego odbicie zainteresowań.
7: No ale jest zainteresowany tym, jak emocje społeczne, jak te postawy polityczne Polaków będą wyglądały, ale na pewno, proszę nie oczekiwać od pana prezydenta i to jest absolutnie wykluczone, aby pan prezydent wszedł do gry w tej sytuacji, tak jak nie angażował się w sytuację dotyczącą rozpadu Polski 2050, tak jak nie angażuje się w wewnętrzną sytuację w Koalicji Obywatelskiej, tak nie angażuje się również w wewnętrzną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Z doradcą prezydenta Błażejem Pobożym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. We wtorek zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który zatwierdzi wyrzucenie z partii ponad 40 jej działaczy, wśród których jest 37 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Liczba wyrzucanych tam odpadów jest gigantyczna i urzędnicy próbują nieco wpłynąć na zwyczaje plażowiczów. Paweł Radzewicz.
8: Kosze na śmieci z gdyńskich plaż nie znikają, ale pojawia się apel, by korzystać z nich w ostateczności, a najlepiej zabierać to, co opróżniliśmy, do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
9: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej.
8: Niewykluczone, że w walce z przepełnionymi koszami pomoże w przyszłości ustawianie przy plaży recyklomatów na opakowania kaucyjne, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
10: Planujemy wdrożenie takiego rozwiązania w tym sezonie, nie wiem, natomiast na przyszły sezon tak.
8: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z gdyńskich plaż 150 ton śmieci. W tym roku może być ich jeszcze więcej. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Dwa gigantyczne zielone ogórki zachęcają mieszkańców Białegostoku, by rozmawiali o swoich emocjach. Wielki mural na akademikach tutejszego Uniwersytetu Medycznego to część kampanii społecznej zwracającej uwagę na zdrowie psychiczne.
11: Na elewacji pojawił się ogromny mural z dwoma uśmiechniętymi ogórkami trzymającymi się za ręce. O tytule jakieś ogórki, nie emocje.
12: 50% z nas do 75 roku życia będzie miało jakieś trudności psychiczne, zaburzenie psychiczne, a połowa z nich wiąże się właśnie z przeżywaniem stresu. W związku z tym, jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć.
13: Zapraszamy na stronę internetową kisogórkinieemocje.pl, gdzie mądrych osób są wypowiedzi.
1: Mural zaprojektował Andrzej Rysuje, a o akcji społecznej, którą malowidło symbolizuje, opowiadali Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski z Pogotowia Kulturalno-Społecznego oraz profesor Napoleon Waszkiewicz, szef Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Poniedziałek w kraju będzie ze sporą ilością chmur, gdzieniegdzie przelotnie popada, a we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę również zagrzmi. Od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, nad morzem i w obszarach podgórskich. Od 18 do 20.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, dr Piotr Podemski, politolog, historyk, italianista, amerykanista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Dzień dobry.
14: A porozmawiamy sobie dzisiaj o narodzinach po II wojnie światowej Włoskiej Republiki. Rozumiem, że po 20 latach faszyzmu, po wojnie światowej i po wojnie domowej trzeba było państwo postawić od nowa.
15: No tak, i w tym roku właśnie Włosi tak bardzo hucznie, wesoło, z satysfakcją, trochę nawet jarmarcznie można powiedzieć, sądząc po rytmach muzyki, która temu towarzyszyła, obchodzą sobie 80. rocznicę powstania tych nowych Włoch, tej Włoskiej Republiki, tego właśnie wielkiego aktu demokracji też, który tym narodzinom towarzyszył. No ale z drugiej strony dzisiejsze Włochy są dalekie od triumfalizmu, dalekie od jakichś ogromnych sukcesów, raczej się borykają z masą wyzwań i problemów, więc jest to zarazem lekcja historii o tym, co było lat temu 80, a zarazem także taka refleksja dość gorzka może na temat tego, co przez tych 8 dekad właściwie, czego się udało dokonać Włochom jako narodowi.
14: Ale od bilansu zaczniemy?
15: Można bilansie, skończymy w takim razie. To może jednak wróćmy do korzeni, czy jak się mówi, do źródeł.
14: Czy instytucja króla się skompromitowała w epoce faszystowskiej?
15: No właśnie, te nowe Włochy to jest druga połówka jabłka, a ta pierwsza połówka, ta, która właśnie teraz znika, to monarchia włoska, która tutaj kończy swój żywot kończy swój wiek. No rzeczywiście było tak, że Włochy Zjednoczone, jak pamiętamy, 150 zaledwie z górą lat, był to rok 1861, to monarchia włoska, to monarchia sabaucka, to dawni królowie Piemontu, jednego tylko regionu, królestwa na Półwyspie Apenińskim, resztę tak czy inaczej w złożonym procesie przyłączają do swojego państwa i owo królestwo Piemontu, Sardynii zmienia nazwę na Królestwo Włoch. A więc monarchia, król to właściwie był taki jeden z niewielu filarów jedności tożsamości narodowej i ten filar właśnie się skruszył wskutek II wojny światowej, a patrząc szerzej wskutek całego doświadczenia włoskiego z faszyzmem. Otóż wszyscy, którzy przeżyli świadomie ten dzień 2 czerwca roku 1946, albo osobiście pamiętali, albo wiedzieli to z opowiadań, jak król się zachował wobec faszyzmu, który zmierzał do władzy. Kiedy był rok 1922, kiedy był marsz na Rzym, Mussolini zbiera swoje czarne koszule i takim gwiaździstym marszem właśnie idą na stolicę, wtedy król ma przed sobą bardzo twardy, mocny dylemat. Albo się tym faszystom przeciwstawi z bronią w ręku, do czego był namawiany i do czego miał właśnie wszelkie środki, jak się wydaje, albo ulec i pozwolić na to, aby faszyzm zatriumfował nad Włochami. Król wybrał tę drugą opcję, bardziej bał się komunizmu i pozwolił Mussoliniemu zostać legalnym konstytucyjnym premierem. Potem zaś przez długie miesiące i lata właściwie ignorował kolejne sygnały, symptomy tego, jak ten reżim konstytucyjny, reżim w sensie rząd, w sensie układ władzy faszystowski we Włoszech się właśnie przepoczwarza w reżim w sensie publicystycznym, a więc właśnie w rządy totalitarne, pełne przemocy. Król więc dał swoją zgodę, dał swoje placet i na dojście faszystów do władzy i potem na to, że oni tę władzę stopniowo utwardzali i stawali się właśnie takim reżimem, za jaki dzisiaj faszyzm uważamy. No i kiedy faszyzm wciągnął Włochy w wojnę, kiedy tę wojnę przegrał, kiedy alianci, Angloamerykanie lądują na Sycylii, od południa już z Afryki do Włoch przybijają, no to Włosi uważają, że jednak monarchia musi podzielić to od faszyzmu. Jeżeli faszyzm upadnie, to monarchia jest skompromitowana, musi upaść wraz z nim, potrzebne jest nowe otwarcie.
14: Król oczywiście próbował monarchię i swoją dynastię ratować, bo ustąpił na rzecz syna, ale to był tak zwany król majowy, który rządził raptem 33 dni.
15: Tak, a zanim jeszcze abdykował król, to przecież jeszcze wiele innych kroków podjął. Takich na przykład, że wszedł w takie bardzo operetkowe, dzisiaj z tego się śmieją badacze, konszachty tajne, porozumienia z aliantami. Usiłował zmienić front w razie tej wojny. Mussoliniego kazał przecież aresztować, po tym jak zresztą sami faszyści odwołali go z funkcji tego ducze, tego szefa reżimu, a więc król usiłował jeszcze ratować twarz, ratować monarchię i tylko sam faszyzm posłać do grobu. To się jednak nie udało, ponieważ siły, które faszyzm obalały i alianci, tutaj zwłaszcza Amerykanie, wiadomo, że niechętni królom, a raczej zwolennicy republiki i partyzanci, ruch oporu włoskich, oni wszyscy chcieli tego właśnie nowego otwarcia, chcieli, aby Włochy były już inne. Co prawda, to też się pojawiło przy tych rocznicowych obchodach w tym roku, no jednak ten akt narodzin republiki to był akt na wskroś demokratyczny. To się stało w formie referendum, to znaczy nikt królowi arbitralnie podziękował, tylko wezwano cały naród do tego, aby wyraził swoje zdanie. Zorganizowano głosowanie, w którym wzięło udział 20 kilka milionów ludzi. Był to jeden z pierwszych rzadkich jeszcze przypadków w tradycji włoskiej powszechnego głosowania mężczyzn, ale także i po raz pierwszy głosowały kobiety. No w sensie ogólnokrajowym, bo wcześniej głosowały w wyborach lokalnych, ale tutaj mamy pierwsze takie narodowe głosowanie, w którym do głos do urn idą mężczyźni i kobiety. Dla kobiet to było niesłychanie ważne doświadczenie historyczne, takie ich upodmiotowienie, że one wreszcie też są obywatelkami. No więc ta ogromna masa ludzka, miliony ludzi wybrały jednak tę republikę. Choć, i tutaj możemy
14: choć nieprzeważającą
15: sobie, no właśnie,
14: liczbą głosów.
15: Jak mówią humaniści, i wiemy od matematyki, już tak nie wolno mówić, to była tak zwana większa połowa, czyli nieco więcej niż połowa ludzi zagłosowała właśnie za tym, aby Włochy były republiką. Miało to swój bardzo, bardzo ważny wymiar geograficzny. O tych losach Włoch jako republiki przyszłej zdecydowały głosy północy, tej północy, która zaznała całej furii końcowej fazy faszyzmu, kolaboracji z nazizmem, okupacji hitlerowskiej, a południe z kolei chciało raczej właśnie kontynuacji tradycji, monarchii, faszyzm właściwie, bo nie chciało tych nowoczesnych jakichś tych nowinek i tego, jak się zawsze mówi, wiatru z północy, bo południowcy mają tak wdrukowane swoją tożsamość, że zawsze to północ, ta nowoczesna niby i rzekomo prowadzi południe za rączkę ku jakimś tam nowym czasom, a południe musi przyjmować ten werdykt i właśnie w tamtą stronę zmierzać. Znowu więc było tak, że to północ temu południu wybrała republikę, a więc była to decyzja demokratyczna, masowa, ważna, strategiczna, ale tam bez tonu goryczy też się jednak nie obyło.
14: 13 milionów głosów padło na opcję republikańską, 11 milionów na monarchię. Powiedział pan, że głosowały po raz pierwszy kobiety, jeżeli chodzi o takie głosowanie na poziomie krajowym, centralnym, a nie głosowanie lokalne, ale też byli pod uwagę brani analfabeci.
15: Nie było po raz pierwszy ograniczeń, to było właśnie ważne, naprawdę powszechne wybory. Przedtem były wybory takie pseudopowszechne, mówiono właśnie o powszechnym prawie wyborczym dla mężczyzn, ale owszem, tam był cenzus tego minimalnego, ale jednak wykształcenia, był cenzus służby wojskowej, wcześniej cenzus wieku, majątku oczywiście i tak dalej, więc rzeczywiście to był taki pierwszy akt nowoczesnej demokracji, jaką my ją dzisiaj pojmujemy i zobaczmy, to był ledwie 80 lat temu, a więc nawet w zachodniej Europie te tradycje demokratyczne, no nie są tak głębokie, jak nam się wydaje.
14: Dla analfabetów były rysunki. młoda kobieta, która uosabiała republikę, albo Krzyż Sabałcki, czyli symbol tejże dynastii właśnie. Bardzo interesujące było to, że obie strony usiłowały odwoływać się do uczuć religijnych i kiedy właśnie postanowiono tak robić, to ci, którzy byli zwolennikami republiki, przekonywali, że ta młoda kobieta to najświętsza panienka. Albo ci, którzy byli zwolennikami monarchii, przekonywali, że trzeba koniecznie głosować na krzyż.
15: To brzmi dziś wszystko oczywiście i śmiesznie, i strasznie zarazem, ale wyobraźmy sobie praktykę polityczną w społecznościach zupełnie niepolitycznych. Przecież ci prości mieszkańcy wiejskich w dużej mierze wspólnot we Włoszech, pamiętajmy wówczas około połowa Włochów to byli rolnicy. Wówczas mieliśmy tam kilkanaście procent analfabetów i w głowach nie zaświtało nigdy, że ktoś ich zapyta o to, czego oni chcą w sensie takiej wielkiej polityki. Więc jakże ich w ogóle pytać w sensowny sposób o to, czego oni chcą? No oczywiście odwołano się tutaj do pewnych właściwie ikonek, można mówiąc, do kultury obrazkowej, ale też no, każda ze stron usiłowała wykorzystać to dla swoich brudnych niestety, takich bardzo konkretnych celów politycznych, a więc tłumaczono właśnie, że chrześcijanin musi głosować na krzyż, a to miało wspomagać stronę monarchiczną, która liczyła na to, że jednak zwycięży. Z drugiej strony, skoro była kobieta, no ta kobieta miała być taką i tak zwaną Italia Turrita, czyli Italią uzbrojoną w wieżę, które czoło jest jej okalane tymi wieżami. Jest to taka obronna właśnie postać dziewczyny młodej Italii. No to było zbyt lewackie, zbyt niepokojące. Jeżeli było przeciwstawione krzyżowi, no to było dość oczywiste, że na południu ten krzyż będzie obrazem mocniejszym. I stąd właśnie pojawiła się szatańska zupełnie przecież koncepcja, bo z tym krzyżem to jeszcze da się to obronić, że jakkolwiek to się trzymało tradycji i sensu, że ta kobieta to żadna Italia, to tylko Matka Boska. Więc rzeczywiście no, duże musiało być zakłopotanie tych, którzy musieli na południu wybierać między krzyżem Chrystusa a jego matką w wyborach politycznych, ustrojowych, konstytucyjnych.
14: To referendum instytucjonalne odbyło się w dniach 2-3 czerwca 1946 roku. 2 czerwca jest obchodzony we Włoszech jako najważniejsze święto państwowe, czyli święto Republiki.
15: I także w tym roku właśnie oczywiście było to apogeum całego rocznego świętowania. Ten dzień właśnie jest dniem święta Republiki i Narodzin.
14: Pan w jednym z tekstów poświęconych historii powstania Włoskiej Republiki powiedział, że to referendum było eksperymentem społecznym. Jak rozumiem, ten eksperyment zakończył się sukcesem.
15: Tak, no to wszystko, o czym w tej chwili mówimy, prawda? Te logotypy, te pytania na bardzo dużym stopniu ogólności, abstrakcji wobec ludzi, którzy nigdy na to wcześniej nie liczyli. Ludzi, którzy nie byli przyzwyczajeni do tego, że są jakkolwiek podmiotowi, tylko raczej najpierw żyli w cieniu szlachty, kościoła, potem żyli w cieniu reżimu faszystowskiego. Teraz zapytany wreszcie o zdanie. Jest taki piękny film, Jest jeszcze jutro, który mówi o losach tylko jednej kobiety, która właśnie idzie na to na referendum, ukrywa ten fakt przed swoim mężem, ponieważ obawia się tego, jak mąż, no taki domowy despota zareaguje. Kiedy się z tym mężem rano wita, to na dzień dobry dostaje po prostu cios w twarz z otwartej dłoni, bo tak się właśnie trzyma krótko żonę w posłuszeństwie, jeśli jest się włoskim mężem na południu w połowie XX wieku. I ta kobieta raptem idzie właśnie jako wielkie święto, traktuje, że ona może wypowiedzieć się w swojej własnej sprawie i może przejąć władzę jako właśnie część tego suwerena, tego lewiatana, przejąć władzę nad swoim krajem. To rzeczywiście było dla bardzo wielu, zwłaszcza młodych kobiet, wówczas takie doświadczenie historyczne, życiowe, formacyjne.
14: Widziałam ten film, znakomity, natomiast polskie tłumaczenie tytułu włoskiego brzmi Jutro będzie nasze. Natomiast tam pojawia się ten wątek szminki na ustach, której nie powinno być w dniu głosowania. Dlaczego?
15: No to nadgorliwość strony lewicowej, republikańskiej, feministycznej. Obawiano się, bo przypominam, nie było włoskiej Norymbergi. Nie było takiego ostrego rozgraniczenia między faszyzmem a niefaszyzmem, tym co było przedtem, tym co było potem. Raczej była taka gruba kreska, czyli zapomnienie dawnych win. Oczywiście tu upraszczam nasze polskie konteksty w włoskim sosie je maczając, ale obawiali się niektóre działaczki, że jeśli kobiety będą z tą szminką paradowały właśnie w dniu wyborów, jeśli, a tak było trzeba, zakleją własną śliną i zostawią tej szminki ślady na karcie wyborczej, to ktoś nadgorliwy z komisji może uznać, że jest to złamanie ciszy wyborczej, że kobieta się demaskuje, że jest kobietą w ten sposób i że taki głos należałoby unieważnić.
14: Włosi decydują o tym, jaki ma być ustrój nowego państwa, ale też są jednocześnie przeprowadzone wybory do konstytuanty. No to porozmawiajmy o tym, z jakimi siłami politycznymi mamy wówczas do czynienia na włoskiej scenie.
15: No właśnie, wydaje się, że obalenie faszyzmu, co brzmi dość dziwnie, było najłatwiejszą sprawą, którą trzeba było wtedy przeprowadzić. Ten faszyzm się obalił niejako sam, dlatego że przegrał wojnę, dlatego że jego mity wszelkie prysły.
14: I nie został rozliczony, o czym kiedyś rozmawialiśmy.
15: Prysły jak domek z kart. Dalej wkraczały potężne armie alianckie, amerykańskie, brytyjskie, imperialne. Faszyzm musiał upaść, no ale pytanie było, co dalej i na ile w ogóle Włosi będą suwerenni, będą mieli prawo do tego, aby sami tą swoją przyszłością zarządzić. Tutaj się Włosi oparli zdecydowanie właśnie na Amerykanach i w duchu tej religii republikańsko-demokratycznej, tego, że oto my tutaj tworzymy nowy świat, troszkę w oparciu o wasze amerykańskie wartości wesprzyjcie nas, a z drugiej strony pamiętajmy, w Ameryce mieliśmy kilka procent wyborców pochodzenia włoskiego. W niektórych stanach kluczowych wschodniego obrzeża, takich jak Nowy Jork czy Pensylwania, to już były naprawdę dużo większe, wyższe odsetki niż tych 5-7%, a więc Amerykanie interesownie wspierali tę sprawę włoską. No Brytyjczycy byli dużo bardziej cięci, nieładnie mówiąc, na Włochów. Chcieli ich ukarać za ich faszystowskie działania, zbrodnie wojenne. A więc Włosi próbują o to zawalczyć. Ale zawalczyć Włosi, czyli kto? No znów z tej wojny, z tej wielkiej katastrofy wyłania się obraz bardzo skomplikowany, bo z jednej strony mamy partię chadecką, która na razie to tak intuicyjnie przed wyborami, tylko można było to sobie oceniać, jest największą siłą polityczną tamtych czasów, ale też wiemy o tym, że sam Kościół katolicki, patrz pakty laterańskie, po prostu jakoś się zszargało jednak bardzo mocno właśnie kolaboracją z reżimem. Więc czy oni są w ogóle wiarygodni w nowej roli działaczy antyfaszystowskich, tych, którzy chcą budować demokrację w kontrze do totalitaryzmu? A z drugiej strony jest inna siła, która jest niesłychanie w tamtych czasach, co dla nas bardzo ciekawe, w Polsce być może wiarygodna w tym, że chce wszystko zmienić i wywrócić świat do góry nogami, a są to komuniści.
14: A skąd te ciągoty komunistyczne? Tak oddolne, nienarzucane.
15: Po pierwsze, komunizm dla Włochów, to też mieliśmy okazję mówić, to jest pewna idea, taka idea sorelowska być może, czyli idea, która jest tylko pewną wizją, ona ma poruszać umysły, ale w rzeczywistości nigdy się tak dosłownie to we Włoszech nie zrealizuje, bo to jest jednak zbyt daleko od Moskwy. Dalej, daleko od Moskwy, a więc właśnie bardzo niska jest świadomość tego, czym komunizm naprawdę jest. To jest tylko czysta, żywa, doskonała idea, a mowy nie ma o jej wynaturzeniach i aberracjach, a więc Włosi są wierzący w komunizm, jak mówią czasami, jak Polacy w katolicyzm, bo także papiestwo jest bardzo odległe i dalekie i nie może tak dosłownie trzymać wszystkiego pod kontrolą w Polsce, jak może we Włoszech. No więc po pierwsze, a po drugie, to jest takie wielkie wahadło polityczne, rewolucyjne. Tak, autorytarne.
14: Czyli od faszystów do komunistów.
15: No tak, ale co do faszystów pamiętajmy także, że faszyści mieli pochodzenie plebejskie, że Mussolini był na początku socjalistą i że faszyzm był ruchem w pewnym sensie rewolucyjnym, ruchem antyelitarnym, że oto wreszcie zwykli żołnierze, co prawda, ale zwykli Włosi, szeregowi, zwykli ludzie pójdą do władzy, wezmą to państwo i zabiorą je szlachcie, arystokracji, burżujom, politykom, inteligentom, których była garstka, bo garstka ludzi kończyła wtedy studia, wreszcie zwykłe, porządne chłopaki z pola bitwy wezmą władzę. No komunizm nie był od tego tak bardzo odległy. Głosił potrzeby niezbędnej we Włoszech, naprawdę głębokiej reformy społeczno-gospodarczej, uwłaszczenia, parcelacji wielkiej własności ziemskiej, sprawiedliwości społecznej, świeckości, bo Kościół tam nad wszystkim dominował i bardzo mocno rękę trzymał. I to były autentyczne oczekiwania bardzo wielkich rzesz naprawdę włoskiego społeczeństwa, kiedy komuniści to artykułowali, a dalej jeszcze artykułowali bardzo jasną, prostą ideologię i to ideologię, za którą się wtedy wydawało, stał sukces. Bo popatrzmy sobie na gospodarkę w okresie międzywojennym. Po krachu na Wall Street powszechne jest mniemanie, że kapitalizm się skończył, że to już są ostatnie podrygi, tam ta bestia zdycha po prostu i to w cierpieniu milionów ludzi, bo do nędzy ich doprowadził. A tymczasem na wschodzie, w państwie Stalina, rosną wszelkie wskaźniki jak na drożdżach, kolejne plany pięcioletnie, tam huty dymią, następuje ogromny właśnie wzrost i ekspansja gospodarcza. To jest przyszłość. Mówiło sobie wielu prostych, ale wielu Włochów. No i druga sprawa, sukces militarny. No, wszyscy świetnie wiedzieli, bo choćby armia włoska była obecna na froncie wschodnim i żołnierze włoscy widzieli to, jak Armia Czerwona zwyciężała, odnosiła wielkie zwycięstwa i nie dało się już tego wszystkiego obśmiać, że to jest jakiś kompletnie zapyziały kraj daleko na wschodzie, rodzaj, no nie będę wymieniać już krajów Środkowej Azji, ale w każdym razie daleki od cywilizacji. Tylko to budziło naprawdę wielki szacunek.
14: W pewnym
15: szacunek.
14: Momencie Armia Czerwona wiązała na froncie wschodnim około 80% niemieckich sił.
15: Tak jest i dalej jeszcze we Włoszech komuniści byli naprawdę nowym świeckim zakonem. To byli ludzie bardzo wierzący w te swoje ideały, którzy nie wahali się oddać życia. W ruchu partyzanckim we Włoszech ogromna większość to byli właśnie komuniści, a jeśli chodzi o inne siły polityczne, takiej gotowości wielkiej i miłości do niebezpieczeństwa i ryzyka, no nie było. Czyli komuniści wzbudzali jako taki właśnie świecki zakon, nowa religia, sukces, siła, zwycięstwo, wzbudzali pewne aspiracje, zaufanie, no i pociągali sobie naprawdę miliony Włochów. Do tego stopnia, że chadecy obawiali się, że we Włoszech komunizm może zwyciężyć czystą, prawdziwą demokracją, bo jeżeli tych ludzi zapytamy, czego oni chcą, to oni chcą wielu z tych rzeczy, które oczywiście w pewnej formie uładzonej, delikatnie opakowanej, ale komuniści włoscy mówili i obiecywali. Tak to było. No ale właśnie. Więc
14: mamy
15: chadeków,
14: mamy komunistów, faszyzm zbankrutował, ale faszyści zostali. Niektórzy próbują się schronić pod skrzydłami właśnie partii komunistycznej.
15: Oczywiście, która z kolei się rozbudowuje bardzo chętnie, żywiołowo, od dawnej partii bardzo sekciarskiej, która właściwie wyklinała wszystkich tych, którzy nie byli zgodni z ortodoksją stalinowską, a teraz bardzo chętnie przyjmuje tysiące nowych członków, dochodzimy tam naprawdę do 2 milionów ludzi, to są gigantyczne zupełnie liczby, dlatego, że chce się wzmocnić, chce pójść do wyborów i móc je wygrać. A więc mamy właśnie ten apetyt wielkich komunistów na wzrost i nie bardzo zaglądają ludziom w życiorysy, godzą się wręcz z tym, że wielu szeregowych faszystów pójdzie tam szukać odkupienia, szukać anonimowości, bezkarności, bo jako czerwoni towarzysze, no, któż będzie ich posądzał o to, że oni kiedyś byli faszystami. A więc rośnie ta druga wobec katolickiej siła, no i tak na dobrą sprawę.
14: Jeszcze socjaliści.
15: Tak, jako statyści bardziej, co prawda w wyborach to jest tak, że jako wersja light komunizmu zbierali również nieco głosów, ale jednak to główne zderzenie tych dwóch kościołów, pamiętajmy socjaliści, też marksiści, to było zderzenie między katolikami a komunistami, no właściwie zanosi się na wojnę domową, dlatego że gdzież tu porozumienie między właśnie ludźmi, którzy są zapatrzeni w tego wąsacza, to słynne powiedzenie Ada Venerba Fone, że niech przyjdzie, musi przyjść wąsacz, bo wąsacz tylko zrobi tutaj porządek, bo ten kraj normalnymi środkami jest nie do uzdrowienia. Trzeba to naprawdę posprzątać bardzo porządnie, tak jak tylko wąsacz, czyli Stalin, potrafi. A z drugiej strony bardzo kościółkowi, zachowawczy, grzeczni katolicy, którzy to są zwolennikami papieża Piusa XII, a on znów bardzo konserwatywnym, jak wiemy, mówią niektórzy wręcz proniemiecki, chciał takiego starego, dawnego porządku bez specjalnych eksperymentów i szaleństw. Jak się tutaj dogadać?
14: No i następuje... To jest ten jeden wyjątkowy moment, właśnie, kiedy chadecy i komuniści działają wspólnie.
15: Ten romans, i to romans niezwykle żywiołowy, ale oczywiście romans, no mówiąc dosłownie, zaaranżowany z zimną krwią przez Stalina. Bo to Stalin wysyła właśnie do Włoch Palmiro Togliattiego, przywódcę partii komunistycznej. Togliatti sprawdzony na bardzo wielu odcinkach, już rzucany na rozmaite fronty, od Hiszpanii, w czasach wojny domowej, przez Paryż, środowiska emigranckie i także Komintern, zanim dostępnie rozwiązany w Moskwie i tam wobec Stalina działał. I co ciekawe, Togliatti przyjeżdża do Włoch. Spodziewają się wszyscy właściwie tego, że wezwie do powstania, że partyzanci komunistyczni chwycą za broń, wieszą czerwone sztandary i będzie poważny problem, co z tym zrobić, bo to naprawdę była siła, którą Amerykanie mogli oczywiście zdławić, ale to byłyby krwawe bardzo walki. A tutaj Togliatti dokonuje tak zwanego zwrotu z Salerno i mówi, że komuniści są gotowi współpracować nawet z królem. Jeśli tylko, to było dla wielu szokujące, komuniści z włoskim królem. Jeśli tylko król obieca, że po wojnie będzie właśnie to uczciwe referendum, wybory, że naród włoski będzie, dostanie okazję, szansę, żeby powiedzieć, czego sobie życzy w przyszłości i na tej właśnie mocy tego porozumienia dokonało się to referendum. No ale teraz w wyniku wyborów, które były w tym samym dniu, w którym się też było referendum, mamy sytuację matematycznie przedziwną, bo co prawda chadecy wygrali z największą partią, ale zsumowane głosy komunistów i socjalistów to większa liczba niż liczba głosów zebranych przez chadeków, a więc nie ma komu rządzić. Kraj jest jak zwykle we Włoszech spolaryzowany, rozpadnięty na te dwie nierówne części i musi dojść tak zwanej przymusowej koabitacji, no bo ktoś musi to państwo zbudować muszą zbudować je z jednej strony katolicy, z drugiej komuniści, za pan brat z socjalistami. I to jest ten fenomen włoski na skalę chyba światową, że konstytucję napiszą, republikę stworzą katolicy i komuniści razem, uczeń papieży, bibliotekarz watykański de Gasperi z jednej strony i zausznik, powiernik Stalina Togliatti z drugiej strony. No takie rzeczy to tylko w Rzymie.
14: Doktor Piotr Podemski jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo radia TOG FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest dr Piotr Podemski z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o tym, jak narodziła się po II wojnie światowej włoska republika. Republika, ale jaka? No bo często można przeczytać, że ten ustrój Włoch, który został ostatecznie wypracowany, no celowo wyposażano w cały zestaw, repertuar bezpieczników, hamulców. No i w rezultacie osiągnięto to, że władza wykonawcza jest bezsilna, a państwo no bardzo trudne do zarządzania.
15: Tak. W pierwszym jednak odruchu doszło do wielu starć na poziomie takim no czysto ideologicznym. Właściwie najważniejszym sporem to był spory artykuł pierwszy, jak to państwo zdefiniować. Czy jest to państwa demokracji ludowej, czy republika ludu, miast i wsi, czy jak ma to wyglądać. No i powstała ta słynna formuła, która do dzisiaj przecież jest, tkwi, jest zapisana w Konstytucji Republiki Włoskiej, to jest republika oparta na pracy.
14: Republika demokratyczna.
15: Właśnie. Na początku ta praca budziła kolosalne zdziwienie, szok wręcz po stronie katolickiej. Co prawda praca katolikom nie powinna być obca i też de Gasperi w tym duchu się na to zgodził. No ale jednak to pobrzmiewało tak niemalże tym ludem pracującym miast i wsi. Mało tego, w herbie republiki mamy gwiazdę. No nie jest to gwiazda czerwona. Jest to gwiazda, jak się tłumaczy, italska, starożytna, ale jednak gwiazda. Więc to wszystko razem wyglądało naprawdę na bardzo, bardzo taki lewicujący projekt. Dalej.
14: I jest przedmiotem żartów
15: właśnie,
14: do dziś.
15: Prawda? No bo republika oparta na pracy, której problem strukturalnym przez dziesięciolecia jest bezrobocie. Więc mówią niektórzy, jest to republika oparta na bezrobociu, bo nie bezrobocia jakoś jednak ona dalej trwa. Inni mówią oparta na espresso, bo bez tego espresso porannego nikt by do tej pracy w ogóle nie poszedł i całe Włochy by się zawaliły, więc bez tego Włochy nie istnieją. No ktoś inny mówi na znajomościach, na układach i tak dalej, że tam uczciwą pracą do niczego dojść nie można, ale to już są te złośliwości, które właściwie można przytoczyć raczej na podsumowanie, jeśli chodzi o bilans tego, co się naprawdę udało zbudować. Druga kwestia ideologiczna, bardzo ważna, to była kwestia kościoła i wiary katolickiej. No bo hola hola, z jednej strony właśnie katolicy, dla których to jest kwintesencja właściwie całego życia społecznego, z drugiej strony komuniści, którzy przecież wychowali swoich członków, sympatyków partii na tym, że kościół to zło, trzeba obalać to opium dla mas, prowadzić światopogląd naukowy, marksistowski. No i tutaj znów pod dyktando Stalina sam Togliatti oferuje de Gasperiemu poparcie, że przegłosuje to, że relacje państwo-kościół będą oparte na paktach laterańskich, czyli tych, które podpisał Kościół katolicki z faszyzmem włoskim. Tak, i że my to akceptujemy, tak to będzie, choć oczywiście mają być te instytucje od siebie oddzielne i suwerenne, każda w swoim porządku, a więc państwo jest suwerenne w dziedzinie polityki, a Kościół jest suwerenny, samodzielny w dziedzinie religii. Socjaliści byli przeciw, liberałowie byli przeciw, a komuniści z wyrachowania politycznego zagłosowali tak, jak chcieli tego katolicy, żeby ten pokój religijny dał podstawy do dalszej współpracy. No i wreszcie to, o czym mówiła pani redaktor, najważniejsza kwestia, czyli te bezpieczniki. To dla ówczesnych ojców i matek, jak się dzisiaj dopowiada, oczywiste było, że najważniejsze, co tam jest, to trzeba tak ten ustrój zapisać, żeby nie było strukturalnie powrotu żadnego faszyzmu. Bo ludzie ci przeżyli to i wiedzieli, że jak nie Mussolini, to inny Hitler czy Franco zawsze może się trafić. I państwo musi być silne siłą swoich instytucji, kultury prawnej, ale także i zapisów prawnych, to w tym społeczeństwie ciągle jeszcze bardzo mało rozwiniętym, rozbudzonym politycznie, więc to trzeba tam właśnie zapisać. No i stąd na przykład mamy to, co dopiero niedawno stało się przedmiotem sporów i pewnej rewizji we Włoszech, czyli tak zwaną doskonałą dwuizbowość. To znaczy obie izby parlamentu, Izba Deputowanych i Senat, mają dokładnie te same uprawnienia. I żeby coś, jakiś projekt stał się ustawą, musi być uchwalony dosłownie w tym samym brzmieniu co do przecinka.
14: Czyli dwukrotnie właściwie. Izby.
15: Dwukrotnie właściwie. Żeby rząd stał się rządem, to już jest sytuacja dla nas paradoksów kuriozalna być może, to premier musi się dwukrotnie udać do dwóch izb, wygłosić dwa expose, które nie mogą być identyczne. Więc wyobraźmy sobie przygotowanie dwóch przemówień w formie expose na poniedziałek i na wtorek do dwóch różnych izb, a właściwie trzeba mówić o tym samym, bo to jest ten sam rząd, przecież jakiś program przewiduje i obie te izby muszą uchwalić takie wotum zaufania, dopiero wtedy rząd staje się rządem. To wszystko bardzo utrudnia takie bieżące rządzenie. Ale powtarzam, ci ludzie uważali, że jeżeli będzie ten rząd proponował ustawy, czy prowadził politykę niekontrowersyjną, dążącą do, naiwnie przecież, dobra wspólnego, co nie będzie budziło żadnych obaw, to to wszystko uda się uchwalić. Nie będzie z tym problemu, tak jak oni, katolicy i komuniści, potrafią się dogadywać i wspólnie to państwo stworzyć, zbudować. Ale lepiej, aby było zbyt dużo hamulców i właśnie kijów szprychy powbijanych, niż żeby była łatwość rządzenia z woli arbitralnej jednego człowieka, bo to już było, to już przeżywaliśmy i tego naprawdę nie chcemy. No dziś wraca pytanie, czy to są takie już strachy na lachy, kompletnie anachroniczne, czy to jest tak, że to są traumy osobiste tamtych partyzantów, więźniów politycznych czasów faszyzmu i trzeba się z tym dzisiaj rozstać, czy, jak mówi do dzisiaj lewica, to jest ogromna mądrość tamtych mężów stanu i nigdy tego dość i trzeba to utrzymać, bo to jest w naszych czasach, w czasach, w których żyjemy we Włoszech nie tylko, no być może bardzo ważne właśnie znowu dzisiaj i zawsze, aby jednak te mechanizmy bezpieczeństwa były tam zachowane. Stąd jednak Włochy mają opinię państwa niezarządzalnego, państwa, które miało niemal tyle rządów, ile lat jest tą republiką, ponieważ rząd trwa średnio rok i na tym tle pani Meloni, aktualnie rządząca, no jest już niemalże rekordzistką, niewiele jej brakuje do tego, aby przekroczyć rekordową długość trwania rządu, czyli pobić rekord Silvio Berlusconiego. Czyli naprawdę to jest sytuacja nietypowa, w której dzisiaj żyjemy, a nietypowa dla, a niezwyczajna dla Włoch.
14: To dogadywanie się chadeków i komunistów oczywiście nie mogło trwać wiecznie, bo kiedy konstytucja wchodziła w życie, wchodziła 1 stycznia 1948 roku, no to

0: co psują relacje międzysojusznicze na arenie międzynarodowej, więc też się muszą psuć na tę samą miarę, w tej samej mierze właśnie, relacje wewnątrz włoskie między katolikami a komunistami. Paradnie śmieszne dzisiaj jest to, że obie strony właściwie oskarżały się dokładnie o to samo. Znaczy, my byśmy rozumieli bardzo dobrze stronę chadecką, my Polacy, która mówiła: komuniści to pachołki Stalina. To Liatti robi dokładnie to, co Stalin każe mu robić. Kiedy się ogłasza demokratą, to jest to nieszczere, jest to nieprawdziwe. On tylko wykonuje dyrektywy z Moskwy po to, żeby zapewnić lepsze pozycje wyjściowe do walki o władzę w przyszłości. Trzeba być po stronie katolickiej, bo to jest jedynie strona prawdziwa, włoska i patriotyczna i narodowa. Ale uwaga, o zgrozo, komuniści mówili dokładnie to samo. Mówili: macie obsesję na punkcie Związku Radzieckiego i imperializmu tego Związku Radzieckiego, a tymczasem Włochy są pod okupacją, drodzy państwo, amerykańską. Obce wojska to wojska amerykańskie. To nie my się wysługujemy jakimś tam okupantom czy obcym mocarstwom, to katolicy, to de Gasperi dwukrotnie jeździł do Waszyngtonu, przywiózł tamtąd pieniądze, obietnice wsparcia, pieniądze, które wydawał też, o czym dzisiaj wiemy, na kampanię wyborczą, po to właśnie, aby on w tej kampanii zwyciężył, a nie komuniści. To my, komuniści włoscy, jesteśmy prawdziwymi patriotami, to my chcemy Włoch wolnych, neutralnych, że tam NATO żadne, nic takiego nie wchodzi w grę, niezależnych, demokratycznych i oczywiście, że patrzymy, inspirujemy się, jak mówili komuniści, dokonaniami wielkiego państwa socjalistycznego, wielkiej ojczyzny socjalizmu, ale jednak to jest tylko luźna inspiracja. Tutaj nie ma czołgów radzieckich. To Amerykanie wszystkim trzęsą i jeszcze druga ciemna strona to oczywiście Watykan, który też tutaj macza bardzo mocno swoje palce. Cała sieć parafialna, wszyscy księża, duchowieństwo agituje ile wlezie i to jest niedopuszczalna ingerencja w wolność wyborów. A więc we Włoszech to komuniści okazali się tymi, którzy powiedzieli, że są oszukani, że gdyby wybory były uczciwe, to oni by je wygrali. A zostali wymanewrowani właśnie z tego zwycięstwa wyborczego przez Amerykanów, kapitalistów, księży i tylko dlatego te wybory przegrali. Ciekawa jest historia powszechna dlatego, że pozwala spojrzeć na historię naszą własną w zupełnie innym świetle i zobaczyć, że te nasze problemy gdzie indziej bywają podobne albo odwrotne.
1: 50% głosów na chadeków, 31% głosów dla całego frontu ludowego.
0: To już rok 48, czyli w tych wyborach rozstrzygających, kiedy trzeba było powiedzieć A albo B, trzeba było właśnie pójść z Zachodem lub ze Wschodem, bo Amerykanie tego żądali, nie będą dawać środków z planu Marshalla, pieniędzy, parasola bezpieczeństwa i tak dalej, jakiemuś krajowi, który może zawsze stać się komunistyczny, to jest nierealne. Mają być rządy ewidentnie prozachodnie, no a z drugiej strony komuniści, i też zauważmy, no nigdy jednak nie rzucili tego hasła do powstania zbrojnego, a mogliby je rzucić naprawdę, tylko grzecznie stanęli do wyborów i udzili się jakoś tam, że je wygrają, a też Stalin już nie miał takiego zainteresowania tym wielkiego, uważał, że sprawa jest przegrana we Włoszech i że nie ma co podważać podziałów zimnowojennych, bo jeżeli on będzie podważał przynależność Włoch, to ktoś może podważać status Polski czy innej Bułgarii, więc lepiej, żeby już zostało tak, jak jest. No więc wygrywają katolicy bardzo mocno, ale wszyscy o tym mówią, że były te wybory oszukane, wypaczone, że CIA bardzo mocno tam działała, CIA dopiero co powołana, to była jej taka pierwsza właściwie misja, uczyli się dopiero Amerykanie, jak to rozwiązywać. Wiemy skądinąd, że w innych państwach świata później stosowali te same metody z dużym także powodzeniem. No i nagle komuniści przechodzą do głębokiej opozycji, są wyrzuceni, wygnani na margines trwale, jak się okazuje.
1: Zamrożona demokracja.
0: Właśnie. A Italia będzie Italią katolicką, przy czym katolicyzm tam już nie brzmi tak szlachetnie jak do tej pory, tylko brzmi jak taki zamknięty system, układ, cytując polskiego klasyka, ponieważ wiadomo, że partia chadecka będzie rządziła do końca świata ówcześnie wyobrażalnego, jeden dzień dłużej i nigdy nikt i nic nie będzie w stanie jej hegemonii podważyć.
1: Cud gospodarczy. To są lata 50. i 60.
0: No właśnie, republika się narodziła, ale co się właściwie stało? Pamiętajmy, że powstała republika zupełnie inna wówczas niż ta, którą dzisiaj znamy. Ogromna przemiana gospodarcza. To był kraj biedny. Włochy były krajem nędznym. Faszyści jeszcze mówili o tym, że na południu były tak zwane wioski abisyńskie. Dlaczego abisyńskie? Bo kojarzyły się Włochom z tymi wioskami afrykańskimi, które oni oglądali jako panowie kolonialni gdzieś tam właśnie we wschodniej Afryce, w rogu Afryki. Tak samo żyli Włosi. Po to był kolonializm zresztą faszystą w dużej mierze, żeby wysłać tych ludzi gdzieś indziej, nadmiar ludzi bezrobotnych, bez ziemi, żeby oni mogli tam zaludnić te obszary i jakoś tam przeżyć się, wzbogacić. Więc bieda kolosalna szpiszczy. Kraj rolniczy. Kraj niesłychanie właśnie właśnie patriarchalny. Kraj, który nie ma wizji, perspektywy rozwoju i właśnie liczyli też nawet na to po wojnie, te Włochy chadeckie liczyły właśnie na to,

0: że kolonie będą im zostawione. Tymczasem zostały im odebrane i Włochy pozostały tylko ze swoim półwyspem i niczym więcej, co było dla nich na początku no niewyobrażalne. Ale Amerykanie znów, to oni tutaj wystąpili z aktywnie bardzo wobec Włochów z pewnymi propozycjami. Pomożemy wam, uratujemy was. Z Detroit przychodzi cała maszyneria, przyrządowanie do tego, żeby uruchomić fabryki Fiata w Turynie. To jest tylko taki przykład klasyczny, wielki, ale to też się dzieje oczywiście na dużo mniejszą skalę, znaczy na dużą skalę, ale na mniejszych zakładach w całym kraju. I ten kraj w latach 50., 60. rzeczywiście przechodzi kolosalną przemianę, migrację. To niezwykle ważne. Złośliwcy mówią, że Turyn czy Mediolan to są miasta na wskroś południowe, a są na dalekiej północy. Są południowe dlatego, że ludność dzisiejsza, mieszkańcy tych wielkich miast północy, to są robotnicy o korzeniach południowych. Oni wtedy właśnie przybywają za pracą z tego chronicznego bezrobocia południa, z tych wsi przeludnionych. To jest dla nich wędrówka ludów, niesłychanie trudna. Jak wiadomo, są pogardzani przez ludów z północy, którzy w ogóle ich nie chcą. Mówimy o rasizmie wewnątrz włoskim, o tym właśnie, że północ patrzy bardzo złym okiem na tych południowców. To jest upokorzenie, to jest cierpienie, ale tak się wykuwa stopniowo ta włoska właśnie nowoczesność. To oczywiście rodzi ogromne przemiany też społeczne, bo o tym młodzi ludzie się jakoś tam emancypują, wychodzą spod ręki ojca i proboszcza, żyją zupełnie inaczej na północy, w tych wielkich miastach, anonimowo, w sferze wielkiej wolności, także i obyczajowej, robią co chcą troszeczkę, co byłoby niemożliwe na południu, gdzie naprawdę niemalże arabskie, jak się mówi, normy od wieków obowiązywały, bardzo surowe normy obyczajowe. To wszystko się całkowicie zmienia. Dalej edukacja. Nagle ci ludzie idą do szkół. Kiedy patrzymy sobie na statystyki właśnie osiągnięć edukacyjnych, po prostu tego, ile procent Włochów kończyło jakie szkoły, no to zaraz po wojnie połowa Włochów to byli analfabeci albo ktoś czytał i pisał, ale nie miał żadnego świadectwa nawet podstawówki. Więc to naprawdę byli bardzo prości ludzie. I potem stopniowo ten awans edukacyjny także się dokonuje. Więc to są ogromne, ogromne zmiany, które wtedy zachodzą. W latach 50., 60. mamy nagle samochody, lodówki, odkurzacze, telewizory, autostrady. To jest coś nowego. Niektórzy to wyśmiewają, że jest taki amerykański styl życia właśnie, że kolory, guma do rzucia, jeansy, Coca-Cola i świat będzie wspaniały, że to jest takie uproszczenie i kradzież włoskiej duszy, ale jednak dobrze, stare wartości gdzieś giną. Te Włochy, jakie wcześniej znaliśmy, odchodzą, ale przychodzą inne Włochy nowe, które takim produktem ostatnim jest być może Silvio Berlusconi, jego kolorowa, choć tandetna telewizja. Więc to wszystko się dzieje w tamtych czasach, ale to są też ogromne napięcia.
1: No mamy właśnie, terroryzm polityczny, właśnie, lata ołowiu.
0: Rok 68, czyli wielkie kontestacje studenckie, młodzieżowe, ku właściwie zgrozie starszych pokoleń, młodzież włoska artykułuje takie oto przekonanie, że po pierwsze, jej to wszystko tak wcale bardzo nie bawi, jakby się wydawało. Co prawda ona oczywiście odrzuca katolicką moralność swoich ojców i dziadków i wcale nie chce żyć tak w patriarchalnym, potaczam się, w społeczeństwie, ale z drugiej strony nie chce też być tylko i wyłącznie konsumentami, producentami. Jakichś wartości to jednak oni by pożądali, chcieli. Te wartości znajduje już, co dla Włochów znowu szokujące, w ruchu hipisowskim, czyli na wskroś są tacy, jak ich rówieśnicy w zachodniej Europie czy Ameryce, a więc ta włoskość, ta swojskość, ta naszość wewnętrznie gdzieś tam ginie. No i dochodzi do tego, że właśnie nie tylko, że oni artykułują to w formie protestów, strajków studenckich, ale mamy lata ołowiu, czyli mamy taką to sytuację, że skrajne elementy, które się wywodziły z partii komunistycznej, oskarżyły tę partię właściwie o taką wygodną zdradę, o wygodnictwo, o to, że komuniści tkwią tylko w ławach parlamentarnych i godzą się z tym, że nigdy niczego nie będą mogli zrobić, a my, prawdziwie wierzący komuniści, anarchiści, lewacy, chwycimy za broń i będziemy, uwaga, nowymi partyzantami, bo nasi ojcowie z bronią w ręku bali faszyzm. To my teraz z bronią w ręku balimy ten dziki kapitalizm amerykański. Potrzeba nam wolności, prawdziwych środków wyrazu. No i mamy tę dekadę lat 70., to mamy właśnie zamachy, bomby wybuchają. Z jednej strony czerwone brygady, z drugiej strony także i pod kolorem czarnym występujący właśnie neofaszyści także chcą to państwo zdestabilizować. Mamy tak zwaną Noc Republiki, czego jak wiemy największym akordem jest porwanie Aldo Moro, premiera, przywódcy Chadecji. No, jeżeli już najważniejsze osoby w państwie nie są bezpieczne, jeżeli padają tak zwane cadaveri eccellenti, czyli takie słynne trupy dosłownie, jak to by przetłumaczyć, no to nikt nie jest bezpieczny. Pociągi, samoloty wylatują w powietrze, a więc Republika sobie nie radzi właściwie i to jest ten jej mroczny okres. Te napięcia społeczne, kulturowe, gospodarcze są tak istotne, że trudno to wszystko świętować.
1: Nadszedł czas na ten zapowiadany na początku naszej rozmowy bilans i jak on wypada?
0: Z jednej strony gospodarczo tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, no Włochy dołączyły do grupy nie tylko G20, o co my się staramy, ale G7. Stały się jedną z 7, 8, kwestia Rosji, największych gospodarek świata. No to jest oczywisty sukces. Włochy już nie są Włochami, które znamy, z liczną rodziną, tata, mamma przez 2M po włosku wymawiając i 20 dzieci i wszyscy jedzą zawsze na obiad makaron z sosem pomidorowym, na nic więcej ich nie stać. Ten obraz już ginie. On ginie dlatego, że Włosi są bogatsi, że wchodzi kwestia szyku, mody, elegancji, bycia nowoczesnym, dolce vita, to co znamy z filmu i opowieści, ale także i z tego, i tu już smutny akord, że nie ma owej 20 dzieci, że mamy, jak się mówi, demograficzną zimę, zapaść, kryzys. Właściwie Włochy się zwijają. Są nie tylko dzisiaj drugim od końca najgorzej wykształconym społeczeństwem w Unii Europejskiej, więc wykształcenie nie stało się jakąś wartością masową. To bardzo pewnie przykre dla tych filozofów, profesorów, którzy zakładali tę republikę jako właśnie twórcy konstytucji, ale z drugiej strony tych dzieci po prostu w ogóle nie ma i za chwilkę będą kolosalne problemy na poziomie zastępowalności pokoleń, na poziomie tego, aby to społeczeństwo, ta kultura, ta gospodarka mogły w ogóle dalej trwać i dalej istnieć. No i z tym się wiąże naturalnie kryzys migracyjny, prawda? Otóż Włochy są tym wielkim lotniskowcem, były lotniskowcem w czasie zimnej wojny. Dziś są pomostem przez morze ku Afryce. Afryka, która się dobija do drzwi Europy, chce do Europy przybyć, przybywa po pierwsze do Włoch i Włosi mają kolosalne problemy z tym, jak się w tej sytuacji zachować. Z jednej strony mają w sobie ten głęboki chrześcijański czy postchrześcijański humanitaryzm i są otwarci najlębogą na przyjęcie tych ludzi. Z drugiej strony widzą ryzyka kulturowe, które z tym się wiążą, a z tej strony trzeciej, jeśli taka jest, bo to jest kontrowersyjny temat, jest kwestia gospodarki, która nie wytrzyma bez dopływu świeżej, młodej siły roboczej. A więc wyzwania są bardzo liczne, wyzwania są bardzo trudne. To świętowanie tegoroczne 80. urodzin Republiki Włoskiej, to jest taka przerwa, można powiedzieć, taki bardzo miły akord tego, że wiele nam się jednak udało, mimo tego, że nastroje w kraju są bardzo minorowe i młodzi ludzie we Włoszech dzisiaj wiedzą, że ich życie nie będzie, jak do tej pory bywało, coraz łatwiejsze i coraz lepsze, tylko niestety życie dzisiejszej młodzieży włoskiej zapewne będzie trudniejsze, będzie gorsze niż życie ich, jej rodziców.
1: Doktor Piotr Podemski był z nami, politolog, historyk, italianista, amerykanista, Uniwersytet Warszawski. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Spokojniej na Bliskim Wschodzie. Teheran zaprzestał ataków na swoich sąsiadów. Pierwsze dobre wieści z Hiszpanii. Udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. W informacjach też o nowej inicjatywie prezydenta Nawrockiego. To kopia kampusu Polska, mówią politycy koalicji. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Teheran w ciągu 2 dni zaprzestał ataków na sąsiadów z nad Zatoki Perskiej, informuje irańskie wojsko. W komunikacie podkreślono, że strategia Teheranu opiera się na zasadzie odwetu, a w ostatnich dniach Stany Zjednoczone przestały bombardować terytorium tego kraju. O świcie nie odnotowano amerykańskich nalotów na Iran. Była to 2 noc z rzędu bez działań zbrojnych, zauważyło AFP. Chociaż w piątek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie wyklucza jeszcze silniejszych nalotów. Obecne wstrzymanie ognia jest znaczące. Po 2 tygodniach uderzeń najbardziej intensywnych od czasów kwietniowego zawieszenia broni. Po raz kolejny o pokój apelował papież Leon XIV. Podkreślił, że trzeba położyć kres przemocy w Ziemi Świętej i zawiesić działania zbrojne na całym Bliskim Wschodzie. Podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo wezwał wszystkie strony konfliktu do powrotu do negocjacji na rzecz pokoju i sprawiedliwego rozwiązania politycznego. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Jak przekazała wojskowa jednostka do spraw sytuacji kryzysowych, udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. Znacznie gorsze doniesienia napływają z Francji, o czym teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
2: Według francuskiego ministra spraw wewnętrznych sytuacja związana z pożarami na południowym zachodzie kraju nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. O nierównej walce z żywiołem mówią sami strażacy, którzy ściągają na pomoc swoim kolegom z różnych regionów. Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia. W sumie we Francji, Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Na Półwysep Iberyjski w przyszłym tygodniu do walki z pożarami wyruszy 100-osobowa grupa polskich strażaków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia góry Elbrus. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu. Informację podał bośniacki portal Klix, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów i wypowiedź członka klubu wspinaczkowego, do którego należeli alpiniści. 2 członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, natomiast drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali, trafili do szpitala i są obecnie badani przez lekarzy. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. To próba kopiowania kampusu Polska. Tak Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy komentuje nową inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który w swojej rezydencji w Juracie chce pod koniec sierpnia urządzić 2-dniowe spotkanie z młodzieżą.
3: Te terminy jakoś są bardzo, bardzo zbliżone. Ciekawe, że to się dzieje w momencie podziału w PiS-ie. Pewnie też analizuje to, że po tych różnych decyzjach, po programie SAFE, teraz po tym wecie, jeżeli chodzi o cenę energii, no coraz więcej zastrzeżeń może być w społeczeństwie co do jego funkcjonowania.
1: Z politykiem Lewicy nie zgadza się doradca prezydenta Błażej Poboży, który przekonuje, że inicjatywa Karola Nawrockiego nie ma nic wspólnego z imprezą Rafała Trzaskowskiego.
4: O ile Kampus Polska była po prostu partyjną imprezą Rafała Trzaskowskiego, który w walce o władzę w Platformie Obywatelskiej wykorzystywał to narzędzie do tego, aby jakoś tam rywalizować z Donaldem Tuskiem, o tyle inicjatywa pana prezydenta jest, co oczywiste, pozapartyjna, pozapolityczna i skierowana po prostu do młodych Polaków.
1: Kancelaria prezydenta uruchomiła zapisy na spotkanie młodzieży z prezydentem. Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat, które wyślą zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie prezydent.pl. Pacjenci w województwie łódzkim po zawałach serca i z chorobą wieńcową będą mieli lepszy dostęp do badań i zabiegów. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił nową pracownię hemodynamiki. Została wyposażona m.in. w ultranowoczesny angiograf. Są też nowe aparaty EKG i rezonans magnetyczny, mówi kierujący oddziałem kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Ciurus.
5: Dzięki temu skraca się czas dostępu pacjentów z Piotrkowa, ale też okolic, ponieważ u nas leczy się wielu pacjentów z innych powiatów. Pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
1: Ułatwieniem dla pacjentów jest też cyfrowy dostęp do dokumentacji medycznej. Dzięki temu po wyniki badań nie trzeba już będzie specjalnie przyjeżdżać do szpitala. To pozwoli szybciej otrzymać diagnozę i zacząć odpowiednie leczenie. W ostatnim czasie szpital w Piotrkowie Trybunalskim w remonty i doposażenie oddziałów zainwestował w sumie ponad 60 milionów złotych. To pierwszy taki festiwal w Polsce. Dziś nad jeziorem Łąka, koło Pszczyny, na Górnym Śląsku, rusza festiwal bez samotności. Wydarzenie dla wszystkich, którzy w te wakacje czują się samotni. Będą koncerty, ogniska, wycieczki, rozmowy, a także warsztaty oraz wykłady. Przyjść może każdy. Jak mówi organizator festiwalu Mikołaj Rykowski, chodzi o empatię, możliwość poznania nowych ludzi i przekonanie, że warto żyć.
6: Będą to miejsca spotkań, rozmów. Ogromna ilość prelegentów w różnych bardzo ciekawych aspektach samotności. Nie taka samotność, o której często myślimy, że to jest starsza miła pani, tylko samotność codzienna, czasami w szkole, czasami w pracy, nawet w łóżku, bo też mamy taką prelegentkę.
1: Festiwal potrwa 3 dni, rozpocznie się dziś o 18. W poniedziałek w ciągu dnia będzie sporo chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie kraju, gdzie niegdzie przelotnie popada. Maksymalnie od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, a chłodniej jak zwykle nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 20.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6 minut po godzinie 5:00 i dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest pierwszy program w Radiu Tok FM. Ja nazywam się Szymon Kępka. Serdecznie Państwa zapraszam na początek dnia z Radiem Tok FM. Dzisiejszy program przygotowaliśmy razem z Różą Rumińską i Liwią Prądzyńską. Jesteśmy z Państwem do godziny 7:00. 47 lat temu, 27 lipca 1979 roku, ukazał się 6. studyjny album zespołu AC/DC zatytułowany Highway to Hell.

0: 10 minut po godzinie 5, to jest pierwszy program w Radiu Tok FM, 27 dzień lipca, Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Słońce wstało o 4.49, zajdzie o 20.35. Imieniny dzisiaj świętują Adrian, Bertolt, Cezary, Felix, Jerzy, Julia, Lila, Magdalena, Natalia, Sergiusz i Teodor. Wszystkiego dobrego. Dziś także 27 dzień lipca. W 1691 roku Białystok uzyskał prawa miejskie, w 1694 roku założono Bank of England, a w 1789 roku powstał Departament Stanu USA. W 1896 roku, także 27 lipca, Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę swojego wynalazku, czyli radia. Sygnał radiowy został wówczas wysłany z dachu Poczty Głównej w Londynie i odebrany w budynku oddalonym o 300 metrów. W 1981 roku premierę swojego filmu miał Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy. W 2018 roku obserwowaliśmy najdłuższe w XXI wieku całkowite zaćmienie Księżyca. W 2021 roku z kolei po ponad 14 latach zakończył działalność polski serwis społecznościowy NK. Do 2010 roku to była Nasza Klasa.pl. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać i o to Państwa będziemy pytać, o stare czasy internetu, ale o tym za moment. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, pora na podsumowanie wydarzeń i zapowiedź dnia. Sprawca ataku podczas Parady Równości w Berlinie został zastrzelony, poinformowała niemiecka policja. Do zdarzenia doszło podczas operacji policji na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy Niemiec. Od soboty służby prowadziły obławę na sprawcę zamachu, a podejrzany 21-letni Abdul Balot wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych. Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal bramy brandenburskiej. Mężczyzna był sympatykiem Państwa Islamskiego. Strażacy we Francji i Hiszpanii kolejny dzień walczą z trawiącymi te państwa od kilku dni pożarami. Najpoważniejsza sytuacja panuje w departamencie Gironde na południu Francji i w okolicy stolicy Hiszpanii, Madrytu. W obu krajach z powodu pożarów swoje domy musiało już łącznie opuścić ponad 325 tysięcy osób. O przebiegach masowej ewakuacji w centralnej Hiszpanii w Tok FM mówiła przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
1: Ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów. I dla tych osób znajduje się po prostu różne miejsca, hale. Nawet szkoła policji w Avila służy jako miejsce właśnie takiego tymczasowego zatrzymania się tych ludzi.
0: Rozmówczyni Tok FM mówiła też o skali szalejących pożarów.
1: W tym momencie już spłonęło 21 950 hektarów właśnie w tym pożarze koło Avila. To jest mniej więcej teren całego miasta, ale miasta, nie tylko Starego Miasta, tylko w ogóle całego miasta Toledo.
0: W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W przyszłym tygodniu trafi tam 100-osobowa grupa strażaków z Polski. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiS nie wykluczają, że w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. We wtorek Komitet Polityczny Partii zatwierdzi usunięcie jego i blisko 50 innych polityków PiS ze swoich szeregów w związku z tym, że nie zrezygnował on z działania w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkania i naradę, mówi Piotr Miller.
2: Będziemy rozmawiać, co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy, w związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu. Chcemy też zadbać o to, co było deficytem też niestety w mojej byłej partii politycznej, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
0: Piotr Miller dodał też, że wolałby, żeby poza Prawem i Sprawiedliwością znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki. Nie jest rolą prezydenta angażowanie się w bieżącą sytuację polityczną w poszczególnych partiach. Tak uważa doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Błażej Poboży. Polityk odnosi się w ten sposób do pytania, czy Karol Nawrocki będzie próbował załagodzić sytuację w środowisku, z którego poparciem zdobył fotel głowy państwa.
3: Sytuacja w partiach politycznych interesuje pana prezydenta tylko o tyle, na ile ona może w perspektywie przyszłego roku wpływać na wynik wyborów, a tym samym kontynuację bądź zakończenie okresu złej koabitacji, bo to jest po prostu strata czasu i szkodliwa sytuacja dla Polski.
4: To prezydent się zaangażuje, czy nie? Skoro mówi pan, że jest to w jakiś sposób w jego orbicie zainteresowań.
3: No ale jest zainteresowany tym, jak emocje społeczne, jak te postawy polityczne Polaków będą wyglądały, ale na pewno proszę nie oczekiwać od pana prezydenta i to jest absolutnie wykluczone, aby pan prezydent wszedł do gry w tej sytuacji, tak jak nie angażował się w sytuację dotyczącą rozpadu Polski 2050, tak jak nie angażuje się w wewnętrzną sytuację w Koalicji Obywatelskiej, tak nie angażuje się również w wewnętrzną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Z doradcą prezydenta Błażejem Pobożym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę, a Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości we wtorek. A przed nami kolejne podwyżki na stacjach benzynowych. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litra oleju napędowego w najbliższych dniach może przekroczyć 8 zł za litr. W górę pójdą też ceny benzyny. To nie tylko skutek konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
0: Chodzi o cieśninę Bab al-Mandab i atak jemeńskich Houthi, przez które cena baryłki ropy Brent przekroczyła w ostatnich dniach poziom $100. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. W ostatnim tygodniu średnia cena LPG spadła symbolicznie o 1 grosz, wynosi około 3,16 zł za litr. Na takim poziomie ma też pozostać w obecnym tygodniu. Nie jest rolą ministra obrony ostrzeganie ludności przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Rosji. Tak przekonywał na antenie TOK FM generał Roman Polko. W ten sposób odniósł się do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który kilka dni temu po posiedzeniu Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa mówił o możliwej prowokacji. Były dowódca jednostki specjalnej GROM przypomina, że za ochronę ludności i obronę cywilną odpowiada w Polsce szef resortu spraw wewnętrznych.
6: Jeżeli minister Kosiniak-Kamysz wchodzi w ten obszar, no to już mamy pomieszanie kompetencji. Te komunikaty, które są adresowane do społeczeństwa, one są takie bardzo formalistyczne. Niestety nie przekonują ludzi do konkretnych działań. W moim przekonaniu bardziej sieją strach i zamęt niż skłaniają do racjonalnego postępowania i wzmacniania własnej odporności.
0: W ocenie generała Polko, Polsce nie grozi konwencjonalny atak ze strony Rosji. Były dowódca GROM-u zagrożenie widzi przede wszystkim w działaniach dywersyjnych i terrorystycznych. W tym tygodniu ma dojść do spotkania rodziców dzieci chorych onkologicznie z Ministerstwem Zdrowia. Chodzi o kryzys wokół onkologii dziecięcej na Śląsku po likwidacji oddziału w Katowicach i przeniesieniu leczenia do nowego centrum w Zabrzu. Jak informowaliśmy, lekarze zajmujący się guzami mózgu alarmowali, że w nowej placówce brakuje odpowiednich warunków do prowadzenia terapii, dlatego zerwali umowy. Dzieci od prawie miesiąca pozostają bez swoich specjalistów. Ich rodzice domagają się pilnej reakcji resortu zdrowia. Chcemy przywrócenia oddziału w Katowicach, tak mówi jedna z mam, Monika Kalnik.
7: Podejmie jakieś radykalne kroki w tym temacie. No innego wyjścia nie ma, po prostu nie ma innego ośrodka na Śląsku, który byłby w stanie zaopiekować się bezpiecznie dziećmi z tym schorzeniem.
0: Sprawę dla Polskiej Agencji Prasowej komentowała wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jak przekazała, resort zdrowia jest w stałym kontakcie z dyrekcją i właścicielem Centrum Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Podkreśliła jednocześnie, że dalsze działania zależą przede wszystkim od decyzji tych podmiotów. Po blokadzie drogi numer 5 wędkarze zapowiadają kolejne akcje protestacyjne. Chodzi o rzekę Bóbr i katastrofę ekologiczną sprzed prawie miesiąca. Do teraz z rzeki poniżej remontowanej zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku nie można korzystać, a tuż przed weekendem Tauron, odpowiedzialny za remont, zaczął montować barierę do zatrzymania spływu zanieczyszczeń z dna zbiornika w dół rzeki. Spółka wydała też oświadczenie, w którym twierdzi, że wyłączenie rzeki z użytkowania nie jest bezpośrednim skutkiem remontu, a z tym nie zgadzają się protestujący.
8: Chcemy czystych rzek! Chcemy czystych rzek! Chcemy czystych rzek! Chcemy czystych rzek!
9: Jest inwestycja za 100 milionów i jakoś nikt nie potrafi zrobić badań tych osadów dennych przed. Tak nie powinno być.
10: Jedna wielka spychologia, uciekanie od problemu, tak więc no, dramat.
9: Teraz każdy się przerzuca odpowiedzialnością, a mieszkańcy zostali z tym sami.
0: Tauron chce przekazać 1 000 000 złotych darowizny powiatowi lwóweckiemu na inwestycje w turystykę. Spółka odmówiła wypłaty odszkodowań mieszkańcom okolic Pilchowic, którzy nie mogą teraz prowadzić swoich biznesów, jak na przykład spływy kajakowe. O tej sprawie mówić będziemy po godzinie 6.20 w pierwszym programie Radia Tok FM. To może być koniec koszmaru ponad 200 mieszkańców kamienic w Łodzi, którzy ze względu bezpieczeństwa od 2 lat muszą mieszkać w hotelach albo innych lokalach w związku z budową tak zwanego kolejowego tunelu średnicowego. Prace stoją w miejscu, odkąd 2 lata temu na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. Teraz mieszkańcy mają szansę na odszkodowania. Bartosz Kądziołka.
11: Żeby wznowić drążenie, PKP PLK chcą przejąć 4 grożące zawaleniem nieruchomości. Te, z których mieszkańcy musieli się wyprowadzić w tej sprawie, trwają wyceny odszkodowań. Senator Krzysztof Kwiatkowski, autor ustawy, która pomogła odblokować pracę przy budowie tunelu, zapowiadał, że mieszkańcy będą mogli dostać 12 tysięcy za metr, ale mieszkańcy nie są tego tacy pewni, mówi jedna z nich, Martyna Nasiłowska.
12: Spółka PKP nie potwierdziła tego, co powiedział senator Kwiatkowski. Na razie jest jeszcze lekki stres. Finalne odczucia będę miała dopiero wtedy, kiedy te wyceny już będą gotowe.
11: Z moich rozmów z mieszkańcami wynika też, że są zdenerwowani, bo ze względów bezpieczeństwa do części mieszkań nie można wejść. Dlatego rzeczoznawcy wyceniają mieszkania jedynie na podstawie opisów i fotografii. Mieszkańcy liczą, że wyceny poznają w przyszłym miesiącu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, Tok FM.
0: A w podsumowaniu dnia to już wszystko. Poniedziałek przed nami. Pytanie z kolei dzisiaj do Państwa. Co robiliśmy w sieci 20 lat temu? Czego dzisiaj już nie ma? Z czym z tamtej epoki internetu Państwo, za czym Państwo tęsknią? Czego zdecydowanie nie chcieliby odzyskiwać? To wszystko ze względu na to, że równo 5 lat temu oficjalnie doszło do wyłączenia portalu NK z użytkowania. Przypomnę, że NK.pl to w dawnych albo wcześniejszych jeszcze czasach Nasza Klasa. Co robili Państwo w internecie 20 lat temu? Czego już dzisiaj właściwie w tym internecie nie ma? A co 20 lat temu było normą? Prawie być może 20 lat temu, no ale na pewno już jakiś czas temu w kontekście właśnie internetu. 22 44 44 044. Dzisiaj nieco nostalgicznie, ale z drugiej strony pytamy Państwa, jak wyglądała sieć, jak wyglądał internet 20 lat temu ze względu na rocznicę zamknięcia jednego z największych portali społecznościowych w Polsce. To była wówczas Nasza Klasa. 20 lat temu internet wyglądał zupełnie inaczej. 22 44 44 044. Kultura.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Kto kocha kino artystyczne, odważne i przełamujące schematy, z pewnością jest już albo wybiera się do Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Wydarzenie, w trakcie którego zaprezentowanych zostanie ponad 280 filmów, potrwa do 2 sierpnia, a odsłona online do 9 sierpnia. Z okazji festiwalu przez cały tydzień w kinie Nowe Horyzonty będzie działać studio Radia Tok FM i niektóre programy będziemy nadawać prosto stamtąd. 6 olbrzymich rozmiarów rzeźboobrazów w kształcie głów autorstwa Edwarda Dwórnika będzie można oglądać na nadchodzącej wystawie Edward Dwórnik, Duma i Wstyd w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To dzieła nigdy wcześniej nie pokazywane w Polsce. Wystawa prezentuje pracę malarza od początku lat 70. do lat 90. Będzie czynna od 31 lipca. Podniebny Teatr wraca na dziedziniec Zamku Lubelskiego. Od 13 do 17 sierpnia do zobaczenia legendarne widowisko Sen o Mieście w reżyserii Janusza Opińskiego, które zabiera widzów w wielką podróż przez stulecia. Od tajemniczych czasów pierwszych osadników przez blask Unii Lubelskiej, złoty wiek wielokulturowego rozkwitu, lubelski lipiec, kryzys pandemii, wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie i wygraną tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, aż po wyzwania współczesności. Losy miasta zinterpretują zawieszenie między ziemią a niebem artyści i akrobaci, balansujący na linie oraz tańczący na podniebnych szarfach.
0: przez cały poniedziałek będą towarzyszyć nam burze i niespokojna pogoda od 18 nad morzem do 25 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W czasie burz wiatr porywisty, grad spodziewany także na Podlasiu i na Podkarpaciu. Bez burz z kolei na zachodzie, tak od Szczecina do Gorzowa. Reszta kraju burzowo, deszczowo. Wiatr w porywach do 90 na godzinę. Upały od środy i czwartku.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 22 44 44 0 44. 27 lipca 2021 roku, czyli 5 lat temu, oficjalnie wyłączono Naszą Klasę. To był portal, który dla wielu Polaków był pierwszym prawdziwym miejscem spotkań w sieci, a przecież jeszcze kilkanaście lat temu internet wyglądał no zupełnie inaczej. W 2007 roku w Polsce korzystało z niego no mniej więcej 13 milionów użytkowników. Rok później to już było 15 milionów, a Nasza Klasa w tym szczytowym momencie gromadziła właśnie 14 milionów użytkowników. To niemal tylu, ilu było wtedy polskich internautów. To były oczywiście wtedy czasy forów, blogów, pierwszych zdjęć wrzucanych do sieci i do internetu. To był moment, w którym uczyliśmy się tych nowych relacji dopiero. A my pytamy państwa dzisiaj, co robiliście państwo w sieci 20 lat temu, czego dziś już nie ma, a za czym z tamtej epoki internetu państwo tęsknią, a czego zdecydowanie nie chcieliby odzyskiwać. 22 44 44 04 44. Z nami pan Marek z Warszawy. Dzień dobry.
15: No, witam serdecznie. Rzeczywiście pan redaktor odkopał taką zamierzchłą z kamienia linę. To rzeczywiście była piękna historia.
0: Taka, a dlaczego piękna? Co w tym było pięknego?
15: A ja powiem panu. To było... że się rozpieszli po Polsce na przykład. Ja mówię, teraz rozmawiamy o Polsce. Bo na Zachodzie troszeczkę inaczej to wyglądało, ale w tamtym czasie, ale po Polsce się rozpieszli i zaczęli nawiązywać kontakty. Na przykład po zakończeniu szkoły, kiedy te kontakty się urwały. Rzeczywiście pomysł taki był, bo chyba taka w ogóle była idea, tak, żeby ta Nasza Klasa w takim jakby kierunku powstała. I ludzie zaczęli się odnajdować, nawiązywać na nowo jakieś przyjaźnie, odbudowywać je. Ja powiem panu zupełnie tak, patrząc na to tak z perspektywy czasu, to był jedyny króciuteńki moment, w którym korzystałem z takich narzędzi. To trwało dosłownie chyba 3 miesiące. I po zakończeniu takiego dużego spotkania, podczas którego cała grupa ludzi spotkała się po latach od zakończenia szkoły, którzy rozpieszli się nie tylko po Polsce, po świecie, akurat wtedy byłem w świecie, jak to mówią, i udało się spotkać. Ale później też już nawet w tej Naszej Klasie dostrzegłem trochę takich objawów wiwisekcji. Ludzie zaczęli rzeczywiście coraz więcej pokazywać. To był ten piękny czas, kiedy to był na pewno to było narzędzie, które służyło do integrowania, do komunikowania się, pokazywania nawzajem swojego życia.
0: Panie Marku, a sam internet, trochę... a więc to, jak wyglądała wówczas sieć, to był internet w cudzysłowie, pewnie dzisiaj byśmy powiedzieli, bardziej ludzki, czy jednak tam działała ta nostalgia, o której pan mówi?
15: To chyba jedno i drugie. On był nostalgiczny, był ludzki bardziej, natomiast gdyby już tak być konsekwentnym teraz i mówić o tym versus dzisiejsze czasy, no to muszę panu powiedzieć, że to nikomu chyba nie przyszło do głowy, że to zdryfuje w kierunku zarobkowania na taką skalę, w kierunku wiwitekcji, której ludzie dokonują na taką skalę, w kierunku swojego życia lub innych ludzi, w kierunku polityki i wykorzystywania tego jako narzędzia politycznego, dezinformacji. No mnóstwo tych takich obszarów, których chyba nikomu do głowy nie przyszło, że ten internet będzie mógł w tych zakresach wykorzystywany być. Ja przyznam panu zupełnie uczciwie, że ja jak stronie, jak bronię się jak mogę przed wszystkimi tego rodzaju narzędziami, które internet dzisiaj oferuje.
0: No tak, ale dzisiaj przecież to są najróżniejsze szanse, możliwości.
15: Tak, absolutnie. To
0: coś, o czym nigdy wcześniej dotąd nie pomyśleliśmy. Dlaczego się przed tym bronić?
15: Ja powiem dlaczego. Bo dla mnie to jest narzędzie wspomagające, jeśli potrzebuję pozyskać jakieś wiedzy, informacji lub coś sobie odświeżyć, i to tutaj nie przeczę. Natomiast dla mnie bardzo zawsze ważna była wiedza fachowa, książka, literatura, dostępne źródła, również w internecie, jak powiedziałem. I tak tego narzędzia korzystam, z tych narzędzi korzystam, natomiast wydaje mi się, że to zdryfowało taką dosyć niebezpieczną stronę i oczywiście niesie to ze sobą mnóstwo korzyści, mnóstwo pożytecznych takich aspektów. Natomiast też jest wiele zagrożeń, wiele niebezpieczeństw i przyznam też uczciwie, że chyba nie tak chyba miało być. To znaczy mam takie poczucie, że to jest jeszcze dopiero początek, że jeszcze tak się rozwiną media społecznościowe, tak się rozwiną wszelkie narzędzia internetowe, że ludzie zapłaczą za naszą klasą, mówię w cudzysłowie, bo na świecie to też miało swoje nazwy, wyglądało troszkę inaczej. Ja powiem w ten sposób. Absolutnie doceniam rozwój technologii, doceniam rozwój w tym obszarze, natomiast też staram się podchodzić racjonalnie do sprawy i widzę też zagrożenia.
0: Pan Marek z Warszawy, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj, co robiliście państwo w sieci, w internecie 10-20 lat temu, czego dzisiaj w tym internecie już nie ma, a za czym być może państwo tęsknią, czego, co chcieliby państwo odzyskać, a co zupełnie nie. Rozmawiamy o tym ze względu na to, że dzisiaj, 27 lipca, oficjalnie wyłączono portal Nasza Klasa, to taki ówczesny polski Facebook, jeśli państwo pamiętacie, jeśli mieliście być może swój profil, znajdowaliście te osoby, z którymi być może uczęszczaliście do szkoły, chociaż Nasza Klasa później nieco ewoluowała. Czy dzięki internetowi sprzed lat może wydarzyło się państwu coś w życiu, czego nie zapominacie, nie zapomnieliście, a może chcecie się państwo właśnie tym podzielić? 22 44 44 044. Pan Tomasz z Krakowa z nami teraz.
16: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
16: Jak tak pan wspomniał, co robiliśmy 20 lat temu w internecie, ja sięgnąłem sobie tak pamięcią. Te 20 kilka lat temu to dla mnie były czasy szkoły średniej i czasy, kiedy ten internet dla bardzo wielu ludzi nie był taki powszechnie dostępny jak teraz, a zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy na przykład mogli go zasięgnąć dopiero w szkole przy zajęciach z informatyki. I powiem panu, że jak tak pan właśnie wspomniał o tym, co robiliśmy w internecie ponad 20 lat temu, ja sobie tak przypominam, że oprócz tych lekcji informatyki, gdzie trzeba było zrobić jakieś zadania w ramach nauki, to ircowaliśmy. Jeden chyba z pierwszych takich komunikatorów ogólnodostępnych, gdzie kontaktowaliśmy się z nieznajomymi i nawiązywało się jakieś znajomości. Z reguły tylko takie chwilowe, ale człowiek się cieszył, że może z kimś innym wirtualnie pogadać.
0: No właśnie, wtedy czatowaliśmy, wtedy surfowaliśmy po internecie, dzisiaj scrollujemy. A czy internet w takim razie był, albo na ile internet był inny? No bo to, że był inny, to wiemy, ale w jakim zakresie ten internet był bardziej ludzki, dostępny? Może był wolniejszy niż dzisiaj? No dobra, wolniejszy w łączu.
16: Na pewno był zdecydowanie wolniejszy, jeszcze jak sięgniemy czasów, kiedy łączyliśmy się za pomocą modemu i te dźwięki przed nawiązaniem połączenia. To jest takie trochę nostalgiczne dla osób, które tego doświadczyły, natomiast na pewno był dużo bardziej bezpieczniejszy niż teraz.
0: Pan Tomasz z Krakowa, bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos. Damy szansę jeszcze innym słuchaczom. 22 44 44 044. Może też o tym, dlaczego internet był inny właśnie te 20 lat temu, dlaczego był bezpieczniejszy, dlaczego teraz bezpiecznym miejscem na pewno nie jest. Z nami pan Włodek z Wrocławia.
17: Witam. Ja po prostu tak, właśnie pan Marek i pan Tomasz bardzo założyli ważną sprawę, że bardzo dużą rolę pełni po prostu w tamtych czasach. Jeszcze był taki komunikator gadu-gadu. Tutaj właśnie ja tak przypominam po prostu.
0: Ten ze statusami, tak jest, zgadza się.
17: Tak, tak. Fantastyczna sprawa była. Nasza klasa była też sprawą fantastyczną, tylko tak jak pan Marek i pan Tomasz zauważył, wszystko fajnie, tylko beczce miodu zawsze taka maleńka łyżeczka 7-gramowa do kawioru się zawsze gdzieś musi znaleźć, więc ale ja dzisiaj będę easy także po prostu i super, także powiem tak. Była, znaczy znam przypadek osobiście kilku osób, znaczy ja dzięki naszej klasie poznałem losy moich ludzi ze szkoły podstawowej, średniej, poznałem po prostu, że jedni byli Polska, Europa, Ameryka, znaczy cały świat, miał kontakt po prostu, ale jedna rzecz, znałem trzy przypadki, że ludzie pochwalili się swoim majątkiem, to znaczy mieszkania, antyki, super sprzęt elektroniczny, super auta w garażach, po prostu porobili zdjęcia przed domami i te osoby zostały w bardzo krótkim czasie ograbione z majątku. I po prostu, tak powiedział pan Marek, pan Tomasz, trzeba bardzo uważać, co się zamieszcza w sieci, tak samo jak jest jeszcze bardziej temat, po prostu pokazywanie dzieci, nawet małych, takich niemowlęcych, które też to po prostu się kąpią po prostu tam nad morzem i tak dalej. Ja to uczulam po prostu, ponieważ zajmuję się branżą IT, po prostu w internecie nic nie ginie, przypominam. I pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Miłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. Pan Włodek z Wrocławia. 22 44 44 044. Pytamy o to, jak wyglądał internet, jak wyglądała sieć 10-20 lat temu, czego dziś już w tym, że internecie nie ma, o poprzedniej epoce internetu, o tym, jak ewoluował, jak funkcjonował, jak wygląda dzisiaj. O to państwa dzisiaj pytamy. 22 44 44 044. A rozmawiamy o tym dlatego, że dzisiaj przypada rocznica, piąta rocznica oficjalnego wyłączenia portalu Nasza Klasa, chociaż portal ten swoją popularność, taką największą, no, notował mniej więcej 20 lat temu. W szczytowym momencie to było 14 milionów użytkowników, czyli mniej więcej co dzisiaj, co trzeci w tym wypadku, co trzeci Polak dysponował takim kontem, właściwie jednym z pierwszych kont w portalach społecznościowych. Były też pewnie inne portale, ale o państwa przemyślenia, Państwa wspomnienia z tamtego czasu dzisiaj pytamy. Z nami pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Nostalgia mnie ogarnia.
0: A miał pan swój profil na naszej klasie?
18: Oczywiście miałem.

0: dzisiaj
1: jak to się zmieniło?
0: Dalej mamy głównie też z wieloma z nich mamy kontakt przez internet, ale te portale, te komunikatory są już bardziej zaawansowane, po prostu technicznie jest to szybsze, możemy wymieniać się filmami, zdjęciami, rozmowami online, jest to o wiele lepsze. Ja pamiętam jeszcze taki szok, kiedy pojawił się właśnie ten komunikator gadu-gadu, to był naprawdę szok, bo przedtem to były tylko maile i oczekiwanie na odpowiedzi mailowe, a później pojawiło się to gadu-gadu. A potem jeszcze następny skok, kiedy pojawił się Skype. Jak się pojawił Skype, to już wtedy była rewelacja.
1: Jego też już z nami nie ma, właściwie.
0: To było niesamowite.
1: No. A był pan w stanie, tak się zastanawiam, z tamtej perspektywy, z tamtym czasie stwierdzić, być może wyobrazić sobie, jak ten internet będzie wyglądał dzisiaj? Jakby to,
0: nie,
1: do czego skręciliśmy?
0: Nie myślałem, że to dojdzie aż do tego, co jest dziś. Absolutnie myślałem, że będzie oczywiście lepiej, że będzie większa szybkość, bo pamiętam, no, na początku ja miałem ten internet w miarę szybki, ale bardzo wielu tych moich znajomych, nawet z naszej klasy, to mieli jeszcze modemy. Mieli modemy, nie wszyscy mieli tą najlepszą wtedy na Australiach, pamiętam, w Polsce. A dzisiaj no już też jest zupełnie inaczej. No to nie jest skok technologiczny, no rewelacja.
1: A proszę zwrócić uwagę na ten paradoks, że kiedyś chcieliśmy szybkiego internetu, a dzisiaj właściwie wołamy, patrzymy za internetem nieco wolniejszym niż ten, który na co dzień obserwujemy. Pan Zdzisław z Warszawy, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Z nami pan Paweł z Płocka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Więc ja nie byłem na naszej klasie. To był świadomy wybór. Tak samo jak teraz nie jestem na Facebooku, co jest też moim świadomym wyborem.
1: A dlaczego? Takie możliwości? Przecież można poznać, spotkać kogoś.
2: Akurat nie tęsknię do niektórych spotkań, a ponadto po prostu jak obserwowałem poziom tego, co tam się odbywa i to na co tutaj ktoś, pan Włodek zwracał uwagę, czym tam się ludzie dzielą, to akurat to mnie odstręcza. Natomiast 20 lat temu, dokładnie akurat ktoś tam, znaczy zapamiętałem, że wtedy byłem dosyć przez pewien czas aktywny na forum Gazety Wyborczej. I tam pamiętam przez kilka miesięcy rzędu codziennie publikowałem swoje wspomnienia z wycieczki do Korei Północnej. One cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zachęcano mnie, żebym pisał, a pisałem rzeczy, o których w Polsce mało kto wiedział. Akurat znalazł się pretekst. Ktoś tam pojechał, trochę zdjęć umieścił, a ja byłem tam dużo, dużo wcześniej i nie robiłem zdjęć cyfrowych, bo jeszcze tej takiej techniki nie było. Więc ja komentowałem te zdjęcia oraz nie tylko to, co na zdjęciach, z tego, co tam widziałem.
1: No tak, rodzili się influencerzy, panie Pawle, chyba to były te pierwsze kroki tego, co dzisiaj obserwujemy.
2: Może się rodzili, ja akurat to, wie pan, po prostu robiłem to bezinteresownie, więc jakoś tam taki reportaż o dziwnym, egzotycznym, nawet do dzisiaj, miejscu przekazywałem. Natomiast ja miałem tam bo inaczej, z jakichś tam powodów nie korzystałem i o sobie nic nie publikowałem.
1: Bardzo
2: z czystej, że tak powiem, ostrożności, można by dzisiaj powiedzieć, życiowo-procesowej.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, pan Paweł z Płocka. 22 44 44 0 44. Pytamy państwa, co robiliśmy w sieci 10, 20 lat temu, czego dzisiaj w tym internecie, w sieci być może, dzisiaj już nie ma, z czym z tamtej epoki internetu, poprzedniej, minionej, za czym państwo tęsknią, czego zdecydowanie nie chcieliby już odzyskiwać w kontekście właśnie dawnego internetu, tego jak on wygląda dzisiaj. 22 44 44 0 44. Wracamy za moment.
3: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
4: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców, wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
5: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
6: Widać tam różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie

0: Przerwy?
1: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7:00. Dzisiaj przez cały dzień w całym kraju trzeba liczyć się z burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Porywy podczas nawałnic mogą dochodzić nawet do 90 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad, szczególnie na Podlasiu i na Podkarpaciu. Najspokojniej na zachodzie, od Gorzowa po Szczecin, burze powinny ominąć ten region. W pozostałych częściach kraju pogoda dynamiczna, kapryśna, chłodniej nad morzem, tam około 18 stopni, najcieplej Podkarpacie, Lubelszczyzna do 25 stopni. Po burzowym początku tygodnia czeka nas zmiana pogody. Upały wrócą na wysokości środy.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 22 44 44 0 44. 27 lipca, 5 lat temu, oficjalnie wyłączono portal Nasza Klasa, czyli jedną z pierwszych społecznościówek w Polsce. W 2007 roku z internetu korzystało mniej więcej 13-15 milionów użytkowników. Nasza Klasa łączyła prawie 14 milionów osób. Niemal tylu wtedy było polskich internautów. To były przecież czasy pierwszych zdjęć, relacji wrzucanych do sieci, do internetu. Uczyliśmy się wtedy tego narzędzia. Dzisiaj internet zupełnie inny, zupełnie jest to inne narzędzie, inne miejsce niż jeszcze 20 lat temu, a my pytamy państwa, co robiliśmy właśnie w sieci 10-20 lat temu, czego dzisiaj już nie ma, a za czym być może z tamtej epoki państwo tęsknią. 22 44 44 044. Pan Jarosław z Gorzowa Wielkopolskiego z nami teraz.
4: Dzień dobry, pozdrawiam całą redakcję.
3: Dzień dobry, dziękujemy.
4: Chciałem, żeby nie powtarzać tego samego, o czym mówili moi przedmówcy, to chciałbym poruszyć aspekt pierwszym takim komunikatorem sensownym. To był IRC, kanały IRC-a.
3: Jak pan z tego korzystał? Co przez to udało się panu osiągnąć na przykład?
4: Ja jestem zwolennikiem Linuxa, tak w ogóle. I to był taki komunikator, zresztą do tej pory jeszcze jest, na którym są kanały tematyczne, a także zdarzają się towarzyskie.
3: No dobrze, ale dzisiaj internet nam to daje, a ten internet 20 lat temu był zupełnie innym miejscem, pańskim zdaniem?
4: Tak, tak, zupełnie innym miejscem był.
3: A co to było? Znaczy, jaka to była różnica?
4: Przede wszystkim był merytorycznym miejscem. Tam nie logowali się ludzie, żeby pogadać o głupotach, tylko poruszać jakieś tematy, którymi byli zainteresowani.
3: No, na przykład dzisiaj, ja byłem zainteresowany. Być może też.
4: No być może też, ale na przykład kolejny temat. Naszej klasy już dzisiaj nie ma. Ja pamiętam, jak powstał czat WP. To pierwsze osoby, które tam się logowały przez jakiś czas, zanim internet nie stał się taki popularny, to też było dużo ludzi ze Stanów, z Niemiec, z Polski. Komputery były dosyć drogie, internet był dosyć drogi i ludzie wtedy nie marnowali czasu na głupoty.
3: A dzisiaj marnują, pańskim zdaniem?
4: Oczywiście.
3: Pan Jarosław z Gorzowa Wielkopolskiego, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 0 44. Pan Bernard z Frankonii z Niemiec do nas dzwoni. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj trochę mi się przyspało, ale usłyszałem temat. Zastanawiałem się, czy dzwonić, bo tak myślałem, jak to było te 20 lat temu. W końcu się przekonałem, żeby jednak spróbować.
3: No i co, miał pan naszą klasę swoją?
5: Nie miałem. Ja byłem zawsze już takim jednostką bojkotującą niektóre tak powiem, rzeczy. Ach, nie wiem, jakieś takie mam wrodzone nastawienie. Ostatnio się przyznałem, że jestem consumer refuser, taki odmawiający konsumpcji nadmiernej, ale to jakoś od kilku lat mnie to tak naszło, że tak powiem. Kiedyś, powiem panu szczerze, z konieczności, nie miałem tyle kasy, nie miałem środków, że tak powiem, żeby jakieś tam cuda, wianki sobie kupować. Oczywiście korzystałem z internetu, już będąc w Polsce. Zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że wtedy nie było ani czasu, ani pieniędzy na głupoty, tylko wykorzystywało się to jakieś do konkretnych rzeczy związanych z pracą, z zawodem.
3: A co by pan przywrócił, jeżeli byłaby taka możliwość, taka moc tego internetu sprzed 20 lat? Co by to było?
5: Nie wiem, nic raczej bym nie przywracał, bo te rozwiązania dzisiejsze są dobre, tak mi się wydaje. Oczywiście WhatsAppa kiedyś nie było, z tego korzystam akurat. Facebooka nie potrzebuję, nie korzystam, Instagrama też nie potrzebuję, nie korzystam, tym bardziej TikToka. TikToka to bym w ogóle raczej chyba, no wiadomo, nie jestem zwolennikiem też jakichś zakazów, zabraniania czegokolwiek, ale strasznie bym ograniczył korzystanie z TikToka.
3: A dlaczego? Co w tym złego?
5: Ma to przede wszystkim bardzo zły wpływ na młode pokolenie, takie mam wrażenie. Ja już taki do młodego pokolenia się nie zaliczam.
3: Z tamtych czasów też źle wpływały na młode pokolenie albo w ogóle pokolenia?
5: Trudno mi powiedzieć, bo na naszej klasie mój szwagier mieszkający do dzisiaj w Polsce wtedy też, że tak powiem, tak wpadł w ten temat i jak się zaczął angażować w naszą klasę, to w ciągu krótkiego czasu udało mu się zdobyć 1000 znajomych, ale między innymi był Miś Uszatek i Reksio i tacy jacyś inni tam znajomi, także nie wiem, jakie to były profile, może tak zwane fejki dzisiejsze, wtedy tego pojęcia też jeszcze nie było. Natomiast po prostu tam dużo czasu strasznie spędzał. Nie za bardzo mu szło operowanie klawiaturą wtedy, także trudne sprawy to dla niego były. Ja go tak z jednej strony go podziwiałem, a z drugiej strony myślałem, Boże, po co tyle czasu marnować na takie przepraszam, nie mogę
3: na teraz
5: brzydko, na takie rzeczy właśnie, tak, bo pan... teraz nie chcę tutaj być wulgarny. No i tak to wygląda z mojej strony, ja po prostu tak z rezerwą staram się do tego wszystkiego podchodzić. I z nostalgią wspominam tamte czasy, zastanawiam się, czego nie było, a to, co jest dzisiaj. I tak sobie to postrzegam. To tyle, dziękuję.
3: Bardzo dziękujemy, pan Bernard z Niemiec dzwoniący do nas. Bardzo dziękuję. 22 44 44 044 o internet sprzed 20 lat państwa dzisiaj pytamy. Sprzed 10 też się nada jak najbardziej państwa spostrzeżenia, przemyślenia w kontekście tego, jak internet nam się zmienił, co dzisiaj w nim jest, a czego w nim zdecydowanie nie pochwalamy i nie chcemy. Pan Rafał z Łodzi z nami teraz.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Moje spostrzeżenie a propos internetu, może 20, może nawet 30 lat temu, sam internet zmienił się niewiele, po prostu prędkość się zmieniła. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy z tego korzystają, ze sposobu, w jaki korzystają z internetu, zmienił się diametralnie. Powiedziałbym, że 180 stopni. Jeden z moich przedmówców mówił o tym, że korzystał kiedyś z kanałów IRC. Ja też wtedy korzystałem z takich kanałów. To były rzeczywiście kanały tematyczne, gdzie ludzie, którzy chcieli porozmawiać na konkretny temat. Ja akurat rozmawiałem na tematy techniczne, głównie elektronika, informatyka, tego typu rzeczy. Zdarzały się dość mocno podzielone te kanały. I dodam tylko jedną taką krótką historię. Kiedyś dawno, dawno temu kupiłem takie elektroniczne szachy, do których nijak nie mogłem skombinować instrukcji. Oczywiście można było z podstawowych funkcji korzystać, natomiast te zaawansowane raczej wymagały instrukcji, żeby wiedzieć, jak ustawić tam formę, jak ustawić czarownicę, żeby rozwiązywać problemy, końcówki tak zwane. I na jednym z kanałów rozmawiałem z pewnym Szwedem, który powiedział, że on ma instrukcję od tego modelu. Więc poprosiłem, wiem, że to będzie dużo kosztowało i pewnie zajmie dużo czasu, żeby mi to zeskanował i wysyłał zdjęcie po zdjęciu. On po prostu poprosił o adres pocztowy. Dałem mu ten adres, jakby bez nadziei, że cokolwiek się stanie. Po 3 tygodniach przyszła do mnie paczka, zupełnie za darmo, paczka z kilkudziesięcioma papierami w środku ze Szwecji. Tacy kiedyś byli ludzie.
3: Czyli internet był bardziej ludzki, bardziej, no a jednocześnie bezpieczny, no bo dać komuś adres nieznajomemu dzisiaj trochę nie do pomyślenia.
0: Tak, był pozbawiony hejtu, który dzisiaj po prostu zalewa internet. Powiedziałbym, że jest główną częścią tego internetu.
3: Pan Rafał,
0: kiedy tego w ogóle nie było.
3: Bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos. Z nami jeszcze pan Łukasz z Będzina. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, tym razem nie z Będzina, ale proszę państwa, w piżamie siedzę nad jeziorem pod Gołdapią, pod granicą z rosyjską. Pierwszy dzień na urlopie. Nie wiem, jak to się zdarzyło, ale obudziłem się przed piątą i od razu włączyłem dzięki właśnie internetowi TOK FM. Proszę państwa, słychać mnie?
3: Tak, bardzo proszę.
6: Powiem szczerze, nasza klasa kojarzy mi się właśnie z tym, że ludzie, którzy kończyli szkoły podstawowe, szkoły średnie, mogli na nowo nawiązać kontakt. U mnie jest sytuacja następująca. Mam znajomych, którzy bardzo pałali do siebie miłością w szkole podstawowej. Ich drogi się rozstały na jakieś 3-4 lata i dzięki naszej klasie, pamiętam jak na naszym spotkaniu wrócili do tego, spotkali się znowu na naszej klasie, dzisiaj z małżeństwem, ojcem i matką wspaniałej trójki dzieci. To jest bardzo sympatyczne i właśnie od razu mi się to skojarzyło.
3: No właśnie, dzisiaj w internecie robi się to trochę inaczej chyba.
6: Ale powiem szczerze, te dzisiejsze właśnie te portale społecznościowe, niestety przeraża mnie ta prywatność, która wypływa bardzo szeroko. Wiemy o ludziach. Ludzie wrzucają wszystko, co jest na śniadanie, na obiad, na kolację, jaki mają numer buta, jaką kupili bieliznę czy bluzę. Ale puentując moją wypowiedź, powiem szczerze, jest bardzo fajne powiedzenie. Za naszych czasów, może nie nawiążę a propos do naszej klasy, ale nie było internetu, robiliśmy dużo głupot, a dzisiaj tego nie możemy zobaczyć w internecie, bo jak wiemy, internet pamięta wszystko. I to było cudowne, że wiele głupot dzisiaj nikt nie może nam wytykać. Pozdrawiam z urlopu i mam nadzieję, że jeszcze raz się połączę.
3: Bardzo dziękujemy, pan Łukasz. Tym razem nie z Będzina, ale z innego miejsca, w którym urlop się zaczyna. Tego państwu życzę. Z nami pan Marcin z Łodzi jeszcze.
7: Dzień dobry. Mi się przypomniał mój pierwszy smartfon. To było 26 lat temu.
3: A, to jeszcze nie smartfon chyba.
7: Smartfon.
3: Tak?
7: Nokia 9210.
3: A, no proszę.
7: To był mój pierwszy smartfon. Jakiekolwiek korzystanie z internetu to było szybko, bardzo szybko, bo płaciło się za czas. I człowiek musiał planować. A, tu wejdę, tu i już. A że to był taki smartfon, to wygląda jak telefon, tylko jak się otworzyło, to miał klawiaturę i drugi ekran.
3: A przywróciłby pan coś z tamtego internetu do dzisiejszych czasów, realiów, coś czego już nie ma?
7: Może szacunek do swoich słów.
3: Pan Marcin z Łodzi, bardzo dziękujemy za ten głos. Nie trzeba lepszej puenty zdecydowanie do naszej dzisiejszej dyskusji. Bardzo państwu dziękujemy za te wszystkie głosy, za wszystkie telefony. W programie po godzinie 6 dzisiaj będziemy mówić o sytuacji, która wydarzyła się w Berlinie. To tragedia podczas Parady Równości. Po godzinie 6.20 Krzysztof Smolnicki, hydrolog o zbiorniku Pilchowice na Dolnym Śląsku, o osuszeniu tego zbiornika. Po 6.40 o tym, czy Polska gotowa jest na AI Act. Prezydent podpisał ustawę, która od 2 sierpnia wchodzi w życie. O tym będziemy mówić po godzinie 6. Przegląd prasy. Gazeta Polska codziennie pisze na pierwszej stronie, że gdyby Mateusz Morawiecki rozwiązał swoje stowarzyszenie, to byłby dzisiaj więcej niż ważnym politykiem PiS i jednym z głównych kandydatów do objęcia w przyszłości przywództwa w partii. To słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No ale Mateusz Morawiecki, jak państwo wiecie, wziął co swoje, poszedł na swoje. No i rozpad PiS dzieje się na naszych oczach. Dziennik Polska także o Morawieckim z nagłówkiem "Rozpad PiS stał się faktem". A we wtorek, jak słyszeliście państwo, jak piszą gazety, jak zresztą informują politycy, PiS będzie komitet polityczny, który ten historyczny fakt o największym rozłamie w PiSie przyjmie do wiadomości. No, spotkanie, które mogło być mailem, tak a propos rzeczy, które kiedyś w internecie były, a które dzisiaj są. Ale w całym tym przetasowaniu na polskiej scenie politycznej głosu rozsądku ze strony profesora Antoniego Dudka w Gazecie Wyborczej właśnie, który pisze, że to, że PiS będzie się dzielić i kłócić, ale nie znaczy to, że wspólnie nie zbiorą 230 posłów w Sejmie, ciągle mogą to uczynić i że przed Mateuszem Morawieckim trudne zadanie odróżnienia się od PiSu. Profesor Dudek pisze też, że pewnie będzie dublował się Mateusz Morawiecki z PiSem albo mówił cały czas o inwestycjach. Gazeta Wyborcza przypomina dzisiaj także o innej batalii w polityce, tym razem w Stanach Zjednoczonych. Do tej batalii o Kongres. Kongres w USA mniej już niż 100 dni. Czytamy, że wygląda na to, że Republikanie zapłacą przy urnach za niepopularne decyzje prezydenta Donalda Trumpa. Wybory 3 listopada. Demokratom wystarczą 3 odbite okręgi względem obecnego stanu, obecnego rozkładu sił właściwie. I na razie sondaże mówią, że mocno równi między demokratami a republikanami, ze wskazaniem na demokratów. Oczywiście to są tylko sondaże. Wracamy do kraju. Dziennik Gazeta Prawna z kolei donosi o tym, że w gminach ruszają budowy i modernizacje schronów. Starogard Gdański, podziemie szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, garaże podziemne w Poznaniu i takie inwestycje ruszają, ale jest diagnoza, że o ile rząd może w 100% zapłacić za budowy schronów, to potrzebna jest inicjatywa samorządów, a z tą, jak czytamy, nie najlepiej. Nie wszędzie ona się pojawia, a w efekcie przez to pieniądze do wydania mogą przepadać, a więc o odwadze samorządów, by inwestować w obronę cywilną, dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. DGP dzisiaj także o startującej rozbudowie autostrady A2 i pytanie, czy utkniemy w korkach. To jest poszerzenie trasy między Łodzią a Warszawą. Uprzedzam, że te zasadnicze prace, takie bezpośrednio wpływające na kierowców, rozpoczną się dopiero w październiku, także dzisiaj jeszcze można bez większych utrudnień kursować na tej trasie Łódź-Warszawa, a od jesieni objazdem na przykład przez Piotrków, pisze DGP. Rzeczpospolita z kolei o sensacyjnym scenariuszu, jakoby Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, który teraz na Bliskim Wschodzie przebywa, miałby stać się świadkiem koronnym. Szef kryptooperatora miał spotkać się z jednym z prokuratorów, a śledczy namawiają go na współpracę. Czy skutecznie? No, jeśli pisze o tym gazeta, to być może negocjacje trwają, ale nie zmienia to faktu, że gra toczy się tutaj o 350 milionów złotych, bo tyle według prokuratury jest straty tych, którzy zainwestowali w Zonda Krypto. Ze świadkami koronnymi w Polsce mamy tradycję oczywiście, dawniej masa, teraz nazywalibyśmy to inaczej, może rzeźba, można by kulturystycznie tak powiedzieć, ale Rzeczpospolita pisze, że wiedza, którą miałby ujawnić Przemysław Kral, mogłaby być wstrząsająca, a dla wielu osób niebezpieczna. I jeszcze na koniec prasa kolorowa, Fakt i Super Express piszą o prezydencie Karolu Nawrockim, który to otwiera tajną plażę w Juracie. Ma to być prezydencka plaża, ta przy ośrodku w Juracie prezydenckim, otwarta dla młodych ludzi, 18-26, takie osoby mogą zgłaszać się na taki specjalny event, gdzie planowane są najróżniejsze koncerty i wydarzenia. Ta plaża oczywiście w Juracie, w tym prezydenckim ośrodku dotąd zamkniętym, prezydent Karol Nawrocki tak właśnie chce otworzyć. W PiSie pożar, a prezydent zaprasza nad morze. W prasie to wszystko. Za moment informacje, po nich wracamy do Państwa z pierwszym programem Radia Tok FM. Szymon Kępka, polecamy się do słuchania.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zamachowiec, który wjechał w tłum ludzi w Berlinie, został zastrzelony przez policję. Rekordowe zniszczenia w prowincji Avila w Hiszpanii. Spłonęło ponad 50 tysięcy hektarów terenów zielonych. Będzie nowy klub czy partia? Ważą się losy polityków PiSu, którzy jutro oficjalnie mają zostać wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Poniedziałek, 27 lipca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości nie żyje. Został zastrzelony wczoraj wieczorem podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji białą bronią. Te odpowiedziały ogniem. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nadal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych. Zaraz po tym zdarzeniu służby prowadziły obławę na sprawcę. 21-letni mężczyzna okazał się sympatykiem państwa islamskiego. Ponad 50 tysięcy hektarów terenów zielonych spłonęło w prowincji Avila. To największy pożar w historii Hiszpanii od momentu, kiedy zaczęto rejestrować te zjawiska, podało hiszpańskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej. Łącznie ostatnie pożary w rejonie Madrytu i sąsiadujących z nią prowincjach Avila i Toledo pochłonęły łącznie 77 tysięcy hektarów. Ogień od kilku dni się jest spustoszenie w trzech miejscach. Wczoraj wybuchł kolejny, tym razem w okolicach Walencji. Kolejne dziesiątki osób musiały opuścić swoje domy. W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W przyszłym tygodniu trafi tam 100-osobowa grupa strażaków z Polski. We Francji z powodu pożarów ewakuowanych już jest blisko 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w prefekturze Gironde. W pobliżu Bordeaux na południowym zachodzie kraju do walki z pożarami skierowano 1,5 tysiąca strażaków, 1,5 tysiąca żołnierzy i blisko 2 tysiące funkcjonariuszy służb wewnętrznych. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiSu nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdzi usunięcie ponad 40 polityków PiSu ze swoich szeregów w związku z tym, że nie zrezygnowali oni z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Müller.
2: Będziemy rozmawiać, co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy. W związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu. Chcemy też zadbać o to, co było deficytem też niestety w mojej byłej partii politycznej, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
1: Piotr Müller dodał, że wolałby, żeby poza Prawem i Sprawiedliwością znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki. Nie jest rolą prezydenta angażowanie się w bieżącą sytuację polityczną w poszczególnych partiach, uważa doradca prezydenta Błażej Poboży. Polityk odniósł się w ten sposób do pytania, czy Karol Nawrocki będzie próbował załagodzić sytuację w środowisku, z którego poparciem zdobył fotel głowy państwa.
3: Sytuacja w partiach politycznych interesuje pana prezydenta tylko o tyle, na ile ona może w perspektywie przyszłego roku wpływać na wynik wyborów, a tym samym kontynuację bądź zakończenie okresu złej koabitacji, bo to jest po prostu strata czasu i szkodliwa sytuacja dla Polski.
4: To prezydent się zaangażuje, czy nie? Skoro mówi pan, że jest to w jakiś sposób w jego odbicie zainteresowań.
3: No ale jest zainteresowany tym, jak emocje społeczne, jak te postawy polityczne Polaków będą wyglądały, ale na pewno, proszę nie oczekiwać od pana prezydenta i to jest absolutnie wykluczone, aby pan prezydent wszedł do gry w tej sytuacji, tak jak nie angażował się w sytuację dotyczącą rozpadu Polski 2050, tak jak nie angażuje się w wewnętrzną sytuację w Koalicji Obywatelskiej, tak nie angażuje się również w wewnętrzną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Z doradcą prezydenta Błażejem Pobożem rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Węsk. Irańska armia ostrzega, że jeśli Stany Zjednoczone wznowią swoje ataki, wojna zacznie eskalować. W regionie od kilku dni trwa względny spokój. Wcześniej przez niemal 2 tygodnie Waszyngton każdej nocy bombardował cele irańskiego reżimu. Cezary Jaszczyk.
5: Rzecznik irańskiej armii podkreśla, że jeśli Stany Zjednoczone wrócą do tej taktyki, skutki odczuje cały region. Jeśli Amerykanie ponownie dadzą się oszukać syjonistom i będą nalegać na kontynuowanie wojny, zwłaszcza poprzez naloty, konflikt się rozszerzy. Przed przedstawiciel irańskiej armii dodał, że Teheran jest przygotowany na każdy scenariusz. Przypomniał też o ostatnich wydarzeniach w cieśninie Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym, gdzie jemeńscy rebelianci Huti, wspierani przez reżim ajatollahów, ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Teheran twierdzi, że to dowód na możliwości rozlewania się konfliktu na kolejne obszary Bliskiego Wschodu. A jak donosi CNN, powołując się na źródła w Białym Domu, wstrzymanie amerykańskich bombardowań zbiegło się w czasie z piątkową naradą Donalda Trumpa z bliskimi współpracownikami. Ci mieli ostrzec prezydenta przed możliwymi konsekwencjami dalszych ataków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: W sierpniu ma zostać ogłoszony przetarg na dokończenie tzw. tunelu średnicowego w Łodzi. Jego budowa stoi w miejscu od 2 lat, kiedy to na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. W lutym PKP PLK zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą. Później koleje prowadziły rozmowy z działającymi na rynku firmami, żeby ustalić, jak dokończyć budowę. O zakończeniu tych konsultacji poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Zakończył się dialog techniczny i teraz możemy przystąpić do bezpośredniego wyłonienia wykonawcy, który dokończy budowę tunelu średnicowego.
1: Według aktualnych zapowiedzi tunel ma być gotowy w 2031 roku, czyli 10 lat po terminie. 20 stopni pokażą dziś termometry na północy, 25 na południowym wschodzie. To maksymalne temperatury na dziś. Chłodniej będzie nad morzem, tam około 18 stopni. Będzie też sporo chmur, gdzieniegdzie przelotnie popada, we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę również zagrzmi.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 6 minut po godzinie 6:00. To jest pierwszy program Radia TOK FM. Dzień dobry Państwu. Szymon Kępka. Jesteśmy razem do godziny 7:00. To jest poniedziałek. Dzisiejszy program przygotowujemy z Różą Rumińską i Liwią Prądzyńską. Miała być manifestacja wolności, równości, otwartości. Zakończyła się tragedią podczas berlińskiej parady równości. Samochód wjechał w tłum w rejonie placu Tiergarten. Zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Niemieckie służby prowadzą intensywne działania, które mają wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Berlin, miasto kojarzone z różnorodnością, tolerancją, dzisiaj mierzy się z pytaniami o bezpieczeństwo takich wydarzeń i wpływ tej tragedii na społeczność właściwie całego miasta. Z nami Urszula Ptak, mieszkanka Berlina, publicystka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jak dzisiaj, kilka dni po tragedii, wygląda atmosfera w Berlinie? Jakie emocje dominują w debacie społecznej?
8: Jest 6 rano, także jeszcze nie byłam na mieście. Mogę panu powiedzieć, jak
7: pewnie
8: było
7: pani
8: wczoraj.
7: No właśnie.
8: Tak, byłam wczoraj. No smutno na mieście. Także wczoraj policja poszukiwała sprawcy. Więc cały dzień... No, myślę, że wiele osób zdecydowało się nie wychodzić z domu. Na ulicy była 1/10 tego, co normalnie się dzieje w weekend.
7: A co obecnie wiemy? Dzień. Co obecnie wiemy o przebiegu wydarzeń na Tiergarten? Jak wyglądała ta sekwencja zdarzeń właściwie?
8: Sytuacja wydarzyła się, zamach wydarzył się około godziny 22 w sobotę, kiedy trwały koncerty przed Bramą Brandenburską. To jest takie miejsce, gdzie odbywają się wszystkie wydarzenia typu, nie wiem, mistrzostwa piłki nożnej, różnego rodzaju eventy po prostu. Za Bramą Brandenburską w kierunku Kolumny Zwycięstwa jest ogromny park, nazywa się Tiergarten i tam po prostu to jest taka Fanmeile, czyli po prostu imprezowa część Berlina, zawsze zamknięta ulica i właśnie tam się to wydarzyło. Abdul Balot wjechał samochodem, chciał dostać się do głównego tego miejsca właśnie wydarzenia, ale wjechał samochodem z bocznej drogi. Nie wiemy jeszcze, dlaczego mu się tam udało w ogóle wjechać samochodem, ponieważ teren był zastawiony takimi, nie wiem, barierami betonowymi, które się montuje. I wjechał w część ludzi, którzy szli tam do sceny bądź odchodzili od tej sceny, po czym uderzył w drzewo i dlatego nie wjechał w ten główny tłum. Sprawca zbiegł i zaczęła się obława policyjna, która trwała do wczoraj do godziny 19. O 19 go znaleziono na ogródkach działkowych w takiej zachodniej dzielnicy Szpandał i tam został zastrzelony przez policję, dlatego że no, nie poddał się i ruszył z jakąś bronią, nie wiem, nożem, maczetą, nie wiemy z czym, ruszył na policjantów i został zastrzelony.
7: A co wiemy, tak, o wątku tak dotyczącym, co wiemy o wątku dotyczącym tego, że to był sympatyk Państwa Islamskiego?
8: Wiemy parę rzeczy, dlatego że on został przekazany z Libanu, gdzie siedział 3 miesiące w więzieniu, ponieważ próbował dostać się do Syrii, żeby uczestniczyć, żeby dołączyć do Państwa Islamskiego. I został wydany przez Liban do Niemiec, dlatego że ma obywatelstwo niemieckie i to jest Niemiec. Abdul Baludur urodził się w Berlinie w 2005 roku. Także toczyło się postępowanie sądowe przeciwko niemu i zarzut, pod jakim ono się toczyło, jest bardzo poważny, ponieważ on dotyczy terroryzmu. Chęć przyłączenia się, to jest przygotowanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Tak się nazywa ta kwalifikacja prawna. Więc on został skazany, ale według jeszcze przepisów dla nieletnich, bo prawdopodobnie jak chciał się dołączyć do IS, był jeszcze nieletni. I został skazany na 22 miesiące kary pozbawienia wolności w Berlinie, przy czym sąd uchylił warunkowe zawieszenie, wykonanie tej kary, ponieważ sąd w Berlinie uznał, że tymczasowe aresztowanie służy zabezpieczeniu postępowania karnego i nie stanowi kary odbywanej z góry. I takie jest uzasadnienie prawne. To jest w tej chwili bardzo szeroko komentowane przez polityków.
7: No właśnie, przy tym się zatrzymajmy, no bo wyobrażam sobie, że teraz w Niemczech albo trwa, albo będzie trwała dyskusja o bezpieczeństwie wydarzeń publicznych, o rosnącej liczbie zagrożeń, ale też o systemie sądownictwa, który tutaj na pewno nie zdał swojego egzaminu.
8: No na pewno nie zdał i nie zdaje w wielu przypadkach. Także to wydarzenie, ten zamach teraz w Berlinie, to jest cała seria takich zamachów w Niemczech, mniej lub bardziej spektakularnych, gdzie ciągle są ofiary. Po prostu ludzie giną tam. W Berlinie zginęła dziewczyna młoda, nie wiemy o niej, jeszcze nie ma żadnych informacji na jej temat. No ale rzeczywiście minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt wczoraj powiedział otwarcie, że jak to jest możliwe, że osoby uznane za stwarzające zagrożenie dostają karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i mają chodzić na szkolenia deradykalizacyjne. I Abdul miał dzisiaj mieć takie szkolenie, dzisiaj rano.
7: To czy w takim razie to wydarzenie z soboty, z wieczora, pani zdaniem, może wpłynąć na sposób organizowania przyszłych takich wydarzeń, parad, dużych zgromadzeń w Berlinie? No bo ewidentnie jest tak, że mimo betonowych zapór jednak udało się komuś je sforsować.
8: No właśnie, to jest dobre pytanie, jak on tam wjechał. Czy ten samochód już tam stał, czy po prostu jednak... Bo to jest człowiek, który znał bardzo dobrze teren, także to jest 15 minut od jego domu na piechotę. Czy to wpłynie? Trudno powiedzieć. Na pewno wpłynie na to, że mniej ludzi na takie imprezy będzie chodzić. To zdecydowanie, dlatego że poziom bezpieczeństwa, takie ogólne uczucie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej systematycznie spada w Niemczech i ostatnie tygodnie, gdzie ciągle, codziennie w zasadzie coś się dzieje na tym tle, po prostu powoduje, że ludzie unikają takich miejsc, gdzie, nie wiem, spotyka się jakaś większa grupa. Miasto nie może zamrzeć i wczoraj oczywiście też politycy, że nie możemy się poddać, dać sobie zabrać przestrzeni publicznej i tak dalej. No ale to jest tylko takie polityczne gadanie, bo po prostu nie wiedzą zupełnie, co z tym wszystkim zrobić. Dlatego, że w tej chwili też media podały, że w samym Berlinie mamy w tej chwili 900 osób ze sceny islamistycznej, które stanowią poważne zagrożenie. 900 osób. I nawet podano kwalifikacje, to jest 350 osób związanych z salafistami i 500 osób zwolenników, to jest osoby, to są zaklasyfikowane przez Urząd Ochrony Konstytucji osoby, które mogą stanowić fizyczne zagrożenie. To są zwolennicy Hamasu i Hezbollahu. Co się będzie działo, trudno powiedzieć. Nie mam pojęcia.
7: W pierwszym programie Radio Tok FM rozmawiamy dzisiaj o sytuacji, do której doszło w sobotę wieczorem podczas Parady Równości w Berlinie. Tak. Mężczyzna wjechał w tłum w rejonie Tiergarten, blisko bramy brandenburskiej. Z nami Urszula Ptak, mieszkanka Berlina, publicystka, ekspertka od polityki niemieckiej. A czy dzisiaj mieszkańcy Berlina postrzegają ten atak jako wydarzenie wymierzone w konkretną grupę, czy przede wszystkim jako tragiczną sytuację na masowym wydarzeniu?
8: Nie, jako konkretną grupę, dlatego że jest to atak o charakterze islamistycznym i geje, lesbijki, osoby queer, nie wiem jak się po polsku wymawia, no to jest jedna z grup, która jest permanentnie zagrożona tak naprawdę, również na ulicy. I są dzielnice, w których raczej nie manifestuje się swojej odmienności preferencji seksualnych. I także to jest jasne, to jest w sposób jednoznaczny łączone z tym ruchem. Ja wiem, że istnieje taka potworna infantylizacja takiego lekceważenia zagrożeń i również w tej community, w tej grupie są osoby, które no nie wiem, są po prostu dużo młodych ludzi. Ja zresztą wczoraj w sobotę byłam trochę na mieście, także widziałam te ogromne tłumy młodych ludzi, kolorowo poubieranych. To była taka atmosfera dużej imprezy w mieście po prostu, którzy, no myślę, że nikt się nie zastanawia nad tym, czy ktoś może im zagrozić osobiście, czy nie. Ale no niestety takie rzeczy się zdarzają i zdarzać się prawdopodobnie będą.
7: Zastanawiam się, czy panuje takie uczucie solidarności nawet tych osób, którym daleko do społeczności LGBT?
8: Berlin jest miastem, w którym w ogóle nikt się nie ekscytuje już takimi rzeczami. To nie jest tak, że ten Christopher Street Day, że coś się dzieje w mieście, bo ktoś protestuje przeciwko nim. Nie ma takich sytuacji. To jest po prostu party, jest impreza. Chodzą tam również ludzie, którzy nie są z tej community, bo po prostu słuchają muzyki, spędzają czas na wolnym powietrzu po prostu. Nie ma zupełnie takiego, to też podkreślano tutaj, że prawicowe zagrożenie i tak dalej. W Niemczech prawica nie wstydzi się przyznać, że ktoś jest gejem. Także to w ogóle nie jest temat w mieście, zupełnie. Nic, nie ma żadnych innych akcji przeciwko tym marszom. To jest po prostu jeden z wielu eventów w sezonie letnim.
7: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówi, że w naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla ekstremistów. To jego komentarz w czasie niedzielnej mszy w intencji ofiar tego sobotniego zamachu na Paradzie Równości w Berlinie. Te słowa w sytuacji, w której w Niemczech przecież mamy mnóstwo najróżniejszych migrantów, pani zdaniem mają jakiś rezonans?
8: Nie, żadnego, zupełnie. To jest po prostu takie polityczne gadanie. Zresztą na ruchach LGBT to wielu polityków sobie też wyrobiło taką markę, to jest tak ładnie pozycjonować się z tęczowymi jakimiś akcesoriami. Ale tak myślę, że realnie pojawiają się już teraz głosy również w mediach. Wczoraj czytałam duży artykuł osoby z tego środowiska o tureckim pochodzeniu, że tak naprawdę nikt nie interesuje się tym realnym zagrożeniem, że ludzie są skazani na to, że ktoś ich pobije w tramwaju, dlatego że rozpozna w nich, nie wiem, po prostu geja. To, co kanclerz mówi, jest sezon urlopowy, jego nie ma w Berlinie. To coś trzeba powiedzieć, jakie stanowisko zająć i wygłosić jakieś hasła, ale czy to ma jakiekolwiek przełożenie? Nie ma żadnego, ponieważ osoby stwarzające zagrożenie są wśród nas, są zarejestrowani. Prawie każdy sprawca był wcześniej znany policji. Ludzie mieli postępowania sądowe, a jednak chodzą po ulicach i od czasu do czasu stwarzają zagrożenie. Ostatnio coraz częściej. Urszula, także myślę, że to jest początek tej sprawy dopiero.
7: Urszula Ptak, mieszkanka Berlina, dziennikarka, specjalistka od polityki niemieckiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
7: 18 minut po godzinie 6. Za moment po godzinie 6.20 po informacjach zapraszamy Państwa do rozmowy na temat katastrofy ekologicznej na Dolnym Śląsku. Rzecz dotyczy zbiornika Pilchowice na rzece Bóbr.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. 400 osób ewakuowano wieczorem z krytej pływalni Aquapark Reda. Według wstępnych ustaleń doszło prawdopodobnie do błędu obsługi technicznej, na skutek którego wydzielił się chlor. Jedna osoba trafiła z zatruciem do szpitala, to technik obsługujący instalacje do uzdatniania wody. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji Komitetu w Południowo koreańskim Pusanie. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni niemal 88 hektarów, zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana Skolna, Wójta Radtego i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu. Co najmniej 175 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach w związku z szalejącymi na terenie Hiszpanii pożarami lasów i nieużytków rolnych. Najtrudniejsza sytuacja jest dzisiaj rano we wspólnotach autonomicznych Madrytu i Kastylii La Manche w centrum kraju. Ciemności zapadły na Kubie. Prawie 70% terytorium wyspy zostało objęte blackoutem po awarii elektrowni w Maranzas na środkowym zachodzie kraju. To największy zakład energetyczny na Kubie.
14: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz. Dzień dobry. Wisła Kraków udanie wróciła do ekstraklasy. Biała Gwiazda w pierwszym od 4 lat meczu w elicie wygrała przed własną publicznością z GKS-em Katowice 2-1. Ponad 30 tysięcy widzów było świadkami niezłego spotkania, mówi trener Mariusz Jop.
15: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. A myślę, że początek meczu trochę dla rywala. Natomiast później trochę uporządkowaliśmy tą grę, szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko. Zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
14: W pozostałych wczorajszych meczach Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2, a Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Tadej Pogacar po raz piąty w karierze wygrał kolarski wyścig Tour de France. Słoweniec wygrał w tegorocznej edycji 5 etapów. Wczoraj na ulicach Paryża walczył o 6, ale krótko przed metą dał się wchłonąć peletonowi po tym, jak puścił koło pędzącego po zwycięstwo Holendra Mathieu van der Poela. Pogacar, wygrywając wielką pętlę po raz piąty, wyrównał rekord Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault, Belga Diego Merckxa i Hiszpana Miguela Indurain, którzy triumfowali w tym wyścigu po 5 razy w karierze. Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój 7 Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. Trudno to sobie wyobrazić, nawet gdyby to był element jakiejś powieści. Drugie miejsce w całym wyścigu wywalczył Belg Remco Evenepoel, a trzeci był kolega zespołowy zwycięzcy, Meksykanin Isaac Del Toro. Siatkarki Turcji po raz drugi zwyciężyły w Lidze Narodów. W finale rozegranym w Makau pokonały Brazylię 3-1. Brązowy medal wywalczyły broniące tytułu Włoszki po zwycięstwie nad Chinkami 3-1. Mistrz świata z pierwszym zwycięstwem w tym sezonie Formuły 1 Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Węgier 11. rundę sezonu. Brytyjczyk, który startował z pole position, tylko na początku wyścigu jechał za zespołowym kolegą Oscarem Piastrim, a potem jeszcze spokojnie na prowadzeniu dojechał do mety. Drugi był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa.
1: Teraz jeszcze pogoda. Poniedziałek będzie początkowo pochmurny, może przelotnie padać i zagrzmieć, ale w ciągu dnia powinno się przejaśniać i wypogodzić. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: 24 minuty po godzinie 6, poniedziałek, pierwszy program Radia Tok FM. Rzeka Bóbr na Dolnym Śląsku miała być symbolem natury, miejscem wypoczynku, wędkowania, turystyki także. No a dzisiaj jest symbolem ekologicznego kryzysu. Po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice tam doszło do masowego śnięcia ryb. Mieszkańcy, organizacje społeczne domagają się odpowiedzi na pytanie, czy tych problemów, tej trudności można było uniknąć. Dzień po proteście na drodze krajowej numer 5 w Kaczarowie, w okolicy właśnie tego miejsca. Wracamy do tej sprawy. Z nami Krzysztof Smolnicki, hydrolog, prezes Fundacji Ekorozwój. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam. Też koalicja Czas na Odrę i Ratujmy Rzeki.
7: Tak jest. Jaka jest obecnie ta sytuacja nad Bobrem, zbiornikiem Pilchowice? Czy rzeka wraca do równowagi, czy problem nadal trwa?
13: Znaczy nie ma takich drastycznych widoków, jak widzieliśmy przed tygodniami, natomiast no, rzeka, żeby wróciła do równowagi, potrzebuje znacznie więcej niż braku widoku martwych ryb, dlatego że my się koncentrujemy na tych rybach, bo to są wstrząsające obrazy, kilkanaście ton, my raczej mówimy o dziesiątkach, może nawet setkach tysięcy osobników, które zginęły, ale nie widzimy tego, że rzeka to nie tylko te ryby, ale też na przykład małże, które są naturalnymi filtratorami wody. Nikt nie zwrócił na nie w tej chwili uwagi w tych przekazach. Więc no, żeby rzeka wróciła do równowagi, to potrzebuje być traktowana jako rzeka, a nie jako właśnie droga wodna, czy jako kanał zrzutowy dla ścieków. No, to jest podstawowy problem, który widzimy nie tylko na tej rzece. No, rzeka Bóg jest pewnym symbolem. Natomiast sytuacja w tej chwili no, można powiedzieć, że się stabilizuje, ale stabilizuje się raczej negatywnie. To znaczy tak w dalszym ciągu te osady, może w mniejszym stopniu, ale które zdeponowały się przez dziesiątki lat na dnie zbiornika, trafiają do rzeki. No, sytuacja tlenowa jest lepsza, no ale ludzie, którzy żyją nad tą rzeką, wiedzą, że nie mogą z niej korzystać w ogóle. Tak? To jest wydane przez wojewodę zakaz korzystania z rzeki. Tam ludzie żyją z tej rzeki, tam odbywają się spływy kajakowe, tam są agroturystyki, no to jest ciekawe miejsce na południu Dolnego Śląska, z którego pochodzę i ono jest po prostu niszczone w tej chwili poprzez, nie tylko poprzez tą jedną katastrofę, bo to jest tak naprawdę już, można powiedzieć, trzeci sezon, kiedy ci ludzie żyjący nad tą rzeką doświadczają po prostu kataklizmu. No, był 2024 rok, kiedy była powódź, no we wrześniu, może nie w środku sezonu, ale no ta zapora, jedna z największych zapór w Polsce, wytrzymała tą powódź, natomiast można powiedzieć tak, ludzie też pamiętali, wiedzieli, co się zdarzyło w Stroniu Śląskim. Znacznie mniejsza zapora spowodowała tragedię, śmierć i zniszczenia. Gdyby ta zapora po prostu nie wytrzymała, to byłoby źle. No, w zeszłym roku z kolei mieliśmy zakwit sinic w takim sztucznym zbiorniku. Kiedy dochodzi do podwyższonych temperatur, mamy te zmiany klimatyczne. Do rzeki w dalszym ciągu trafiają ścieki. Nie wszystkie są oczyszczone. No, doszło do zakwitu. Mieliśmy zieloną zupę, tak naprawdę.
7: No dobrze, panie Krzysztofie, teraz... ta zapora w Pilchowicach, o której pan mówi, ona przechodzi remont, ale czytam na przykład raport Fundacji Client Earth, że osady w tymże zbiorniku przy zaporze obciążają te zapory, że tych osadów zebrało się już tak dużo, że zapora no nie dość wymaga pilnej naprawy, to wspomniane osady no bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo całego tego miasta, tego rejonu.
13: Można spojrzeć jeszcze inaczej. To znaczy, tak w ogóle, po co my budujemy zapory? My je budujemy przede wszystkim tym głównym powodem, to jest zabezpieczenie przed powodzią. No tylko gdyby ten zbiornik był pusty, a nie pełny, miałby większą pojemność powodziową, czyli lepiej by zabezpieczał, nie gromadziłby osadów, tak? Przez lata samorządowcy, nie tylko w tym rejonie, ale też inni, mówili, ale my wolimy zbiorniki wielofunkcyjne, takie zbiorniki, żeby tam też woda była, żeby można było popływać. No to widzimy, co się dzieje przy tych zmianach klimatycznych. Te zbiorniki wielofunkcyjne nie pełnią tak poważnej roli powodziowej, jak gdyby były puste. Z drugiej strony gromadzą nam te osady, z trzeciej strony no, mamy zakwity sinic i one zamiast zachęcać, to odstraszają. No, nasz na przykład postulat jest taki, żeby rozważyć to, czy faktycznie ta zapora obiekt historyczny, zresztą bardzo ciekawy, nie powinna być zostawiona, natomiast zbiornik mógłby być zbiornikiem suchym, lepiej nas zabezpieczającym na kryzys klimatyczny i mniej niebezpiecznym również w takich sytuacjach jak to. No, i to są oczywiście pytania, które warto zadawać, ale myślę, że tutaj kluczowe jest to, że ta sytuacja kryzysowa jest pewnym symbolem, tak?
7: Postrzegamy, a jak w takim razie lokalne władze, samorząd podejmują jakiekolwiek działania dotyczące tego, żeby z tą katastrofą klimatyczną zawalczyć, katastrofą ekologiczną właściwie w tym rejonie?
13: No właśnie, pytanie, lokalne władze, czy to tym się powinno zająć państwo? Bo w dalszym ciągu rzeki traktowane są jako infrastruktura, a nie jako natura. Nasz postulat jest taki, że rzeki powinny wrócić do Ministerstwa Środowiska, a nie być w Ministerstwie Infrastruktury, które zresztą w temacie tej katastrofy w tej chwili milczy, dlatego że my tu mówimy o pewnej odporności na zmiany klimatyczne, jeśli chodzi o wodę, o suszę też, bo koncentrujemy się na powodzi, bo bardziej widowiskowo, ale mamy problem z suszami. I odpowiedzią jest to, że bardziej naturalne rzeki, mniej zapór, mniej betonu, to większa na bezpieczeństwo na powodzie, na susze i też na takie kataklizmy. I myślę, że to jest dobry powód też w tej chwili, żeby o tym rozmawiać, bo tak, widzimy te ryby, które nie żyją, zostały zabite w rezultacie tego procesu inwestycyjnego. Natomiast nie widzimy dziesiątków milionów ryb, które też zostały zabite, które nie istnieją, dlatego że myśmy zabili ekosystemy rzeczne, przegradzając rzeki. Ryby potrzebują migracji. Jeśli są małe nawet stopnie wodne, no to te ryby nie przeskoczą tych stopni wodnych. Po katastrofie w 2022 roku na Odrze, też wielka katastrofa, złota alga była tylko tą kulą, to spust pociągnął człowiek, czyli zasolenie Odry. Ryby próbowały uciekać. Z naszych badań przygotowanych przez koalicję Czas na Odrę, naukowcy badali przez prawie rok rzeki. Wyszło coś takiego, że tam, gdzie ryba mogła uciec w dopływy, gdzie była w miarę czysta woda, tam to populacje ryb przetrwały. No, natomiast no, jak patrzymy na przykład na tą Odrę, no to widzimy, że w odcinkach ujściowych dopływów mamy dziesiątki jakichś nawet niskich stopni wodnych, 50-70 centymetrowych betonowych, nie wiadomo czemu służących, i po prostu tak skatowana rzeka, tak zniszczony ekosystem, no to on zabija poprzez to, że nie umożliwia rozwoju i życia znacznie więcej ryb. No i oczywiście mamy też do czynienia z kwestiami dotyczącymi zaburzeń ekosystemu, więc powrót do myślenia o rzece jako o naturze.
7: A jaki jest horyzont w takim razie odbudowania tego ekosystemu na rzece Bóbr w kontekście Odry, o której pan mówił? Nawet powstawała strategia renaturyzacji po katastrofie odrzańskiej, katastrofie związanej właśnie z złotą algą sprzed kilku lat, a w przypadku rzeki Bóbr pewnie na to jest jeszcze trochę za wcześnie, ale z drugiej strony jakiś horyzont naprawienia tego stanu musi istnieć.
13: Dobrze, to ja wrócę do tej Odry. Mówi się o renaturyzacji, póki co tego jeszcze nie ma. Są jakieś środki, które są dedykowane. Zobaczymy, czy uda się z nich skorzystać. Sól w dalszym ciągu, olbrzymia ilość soli, to jest pociąg długości 500 kilometrów soli, a nie solanki, jadący co roku, płynący właściwie tą rzeką do Bałtyku, to jest fakt w dalszym ciągu. Czyli nasze górnictwo miedziowe i węglowe po prostu zabija rzekę, tak? I teraz, no, jaka jest perspektywa renaturyzacji? Natura w przypadku Odry, bo to na to mamy w tej chwili raport Instytutu Leibnica, wiemy, że populacja ryb się powoli odtwarza, no nie mamy tych dużych osobników, które po prostu zostały zabite, i na Odrze to ten proces powrotu ryb do stanu wcześniejszego to jest kilkanaście lat, tak? Tutaj na Bobrze może być podobnie, natomiast to są tylko ryby. Natomiast co z małżami, które nie mogły uciekać, bo tak szybko się nie poruszają jak ryby, i których populacja została znacznie bardziej przetrzebiona na Odrze, szacujemy, że to jest 90%. A małże są naturalnymi filtratorami, oczyszczają nam wodę, więc to jest... I to są tylko te organizmy, które są w rzece. Natomiast żeby to wróciło do pewnej takiej równowagi, to my musimy zacząć traktować też ten Bóbr jako rzekę. Tam są oczywiście przepiękne odcinki, prawie naturalne, No ja tą rzeką w zeszłym roku spływałem kajakiem, ale no to potrzebujemy zmiany podejścia do rzek. To jest chyba kluczowe w tym momencie.
7: Krzysztof Smolnicki, hydrolog, prezes Fundacji Ekorozwój, Koalicja Czas na Odry i Ratujmy Rzeki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za moment gospodarka. Centralny port komunikacyjny zmieni trasę linii CMK Północ. Celem jest lepsze skomunikowanie aglomeracji bydgoszczo-toruńskiej, a największe korekty dotyczą środkowej części trasy, która przebiega między Lipnem a Grudziądzem. Polska nie zgodzi się, aby część pieniędzy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 zasilała budżet Unii Europejskiej. Tak zapowiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Dodaje też, że rząd chce również, aby ograniczyć liczbę dostępnych na rynku uprawnień do emisji, tak by przebiegało to wolniej. Firma Seven End Holdings, japoński koncern detaliczny, który zarządza m.in. globalną siecią sklepów 7-Eleven, zrezygnowała z inwestycji w grupę Żabka, ale nadal poszukuje możliwości biznesowych w Europie. Operator poinformował, że nie udało się dojść do porozumienia ze sprzedającymi. W ubiegłym roku osoba, która w Polsce skończyła 15 lat, będzie przeciętnie aktywna zawodowo przez 36 lat. Tak wynika z danych przedstawionych przez Polski Instytut Ekonomiczny. To jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Polska zajmuje pod tym względem 7 miejsce od końca, bo w Unii średnio pracuje się 37,5 roku. Województwo podkarpackie przeznaczy w tym roku niecałe 3,5 miliona złotych na ochronę przyrody. Największa część tych środków zostanie wykorzystana na wypas zwierząt na wartościowych przyrodniczo łąkach i pastwiskach, m.in. w Bieszczadach. Jeszcze waluty. Euro za 4,32, frank 4,65, dolar 3,80, funt za 5 zł 6 groszy. Za moment informacje, po nich wracamy w rozmowie na temat AI Act, a więc nowych przepisów, które wejdą w życie od początku sierpnia.
16: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
17: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera.

0: Suplement diety Aflofarm. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od pożarów szalejących na południu Europy. W Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja jest obecnie we wspólnotach autonomicznych Madrytu i Castelli La Mancha w centrum kraju. Największe pożary szaleją szczególnie w lasach położonych koło Madrytu, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo, gdzie w sumie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów. Bardzo trudna sytuacja jest również we wspólnocie autonomicznej Walencji na wschodzie kraju. We Francji pożary objęły powierzchnię 115 tysięcy hektarów, liczba osób objętych w ciągu kilku dni. Prewencyjną ewakuacją z miejscowości na zachód od Bordeaux w departamencie Żerondy sięgnęła wczoraj 220 tysięcy. Dzisiaj rano prezydent Emmanuel Macron będzie przewodniczył spotkaniu grupy antykryzysowej. Ministerstwo Gospodarki na dziś zapowiedziało również inne spotkania, m.in. z udziałem przedstawicieli branży turystycznej, łączności i energetyki oraz ubezpieczeń. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił wczoraj drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich lat. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi 12 kilometrów od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. Od kilku godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień. Poniedziałek początkowo pochmurny, może przelotnie padać i zagrzmieć, ale w ciągu dnia powinno się przejaśniać. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 18 minut do godziny 7, to jest pierwszy program Radia TOK FM w poniedziałek. Sztuczna inteligencja przestaje być tylko technologiczną nowinką, stanie się obszarem, który będzie regulowany prawem. W Polsce wejdą w życie kolejne elementy unijnego AI Act, czyli pierwszych na świecie kompleksowych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. Od 2 sierpnia firmy, najróżniejsze instytucje, użytkownicy sztucznej inteligencji muszą zmierzyć się z nowymi obowiązkami dotyczącymi m.in. przejrzystości, bezpieczeństwa, odpowiedzialnego

0: korzystania z tych właśnie technologii. Polska przygotowuje własne rozwiązania dotyczące nadzoru nad AI, ale pytanie brzmi, czy my dzisiaj jesteśmy gotowi na te zmiany? To znaczy, czy prawo znów próbuje dogonić rzeczywistość i czy może to się udać? Z nami Maciej Broniarz, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To na początek najważniejsze, czy albo inaczej, co tak naprawdę zmienia AI Act i co 2 sierpnia zmieni się dla takiego zwykłego Polaka, użytkownika sztucznej inteligencji dzisiaj?
1: To znaczy, takim głównym obowiązkiem i główną zmianą odczuwalną będzie to, że należy oznaczać treści, które są tworzone w całości przy użyciu sztucznej inteligencji. W szczególności tutaj chodzi o materiały wizualne, czyli zdjęcia, filmy, multimedia. I to jest bardzo szeroki obowiązek, bo nie tylko podmioty komercyjne będą musiały oznaczać, na przykład jakiś serwis informacyjny przygotuje sobie materiał ilustrujący coś i przygotuje to w całości z użyciem AI-a, to będzie musiał taką informację zawrzeć.
0: Czyli ale do nawet postów jeżeli na przykład w portalach społecznościowych trzeba będzie dorzucić informację, że oto ta grafika została wygenerowana przez konkretne narzędzie?
1: Żeby została wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji. Nie będzie trzeba wskazywać konkretnego narzędzia, natomiast będzie należało oznaczyć, że zostało to przygotowane z użyciem AI-a, ale to nie ogranicza się tylko i wyłącznie do treści komercyjnych. Znaczy jest taki dobry przykład w tych przepisach, że jeżeli przygotuje pan redaktor kartkę świąteczną i przerobi zdjęcie swojej rodziny na Mikołaja i jego pomocników, to nie ma żadnego problemu, może pan to publikować, nie musi pan tego oznaczać. Natomiast jeżeli ktoś opublikuje materiał na przykład w debacie politycznej, ktoś zrobi mema ze swoim wójtem w jakiejś tam lokalnej dyskusji, opublikuje, to nawet jeżeli to publikującym jest osoba fizyczna i to nie ma żadnego kontekstu komercyjnego, to i tak będzie obowiązek, żeby to oznaczyć.
0: A jeśli ktoś zrobi to przed 2 sierpnia, a więc przed momentem obowiązywania tych przepisów, to wówczas naraża się na karę, sankcje, czy już nie?
1: Nie, jeżeli znaczy przepisy wchodzą w tym obszarze w życie od 2 sierpnia, więc coś, co zrobiliśmy wcześniej, no wiadomo, że co do zasady prawo nie działa wstecz, więc nie mamy takiego obowiązku.
0: A czy Polska dzisiaj, pańskim zdaniem, jest przygotowana na te przepisy? No bo przecież oprócz tego komercyjnego użycia, o którym pan mówi, mamy firmy, urzędy, szkoły. Czy prawo wyprzedziło albo nie wyprzedziło właśnie naszej gotowości?
1: Znaczy, no, generalnie problem, jeżeli chodzi o legislację, która dotyczy technologii, zawsze jest taka, że najpierw jest postęp technologiczny, a potem dopiero prawo opisuje tę rzeczywistość. I biorąc pod uwagę, jak dynamicznie się sztuczna inteligencja rozwija, no to wiadomo, że tutaj te przepisy zawsze będą odzwierciedlały stan faktyczny, to raczej stan faktyczny na moment tworzenia przepisów. Natomiast AI Act jest zdecydowanie krokiem w dobrą stronę. Natomiast to, czego ja się boję, to jest kwestia egzekwowania tych przepisów i tego, czy one realnie będą w stanie doprowadzić do zmiany. Weźmy poprawkę na to, że dyskutujemy politycznie i bardzo dużo treści publikowanych w tej debacie politycznej to są treści, które są już w tym momencie treściami przekłamanymi, zmodyfikowanymi i tak dalej, ale publikowanymi przez osoby anonimowe.
0: No to czy to oznacza, że prezydent Karol Nawrocki, który podpisał ustawę w tym zakresie, podpisał ustawę, w której nie ma egzekwowania tych właśnie przepisów albo jakiegoś realnego narzędzia do egzekwowania?
1: Nie, wprost przeciwnie. Tam to jest wszystko zdefiniowane w przepisach. Te przepisy co do zasady są dobre. Ja po prostu widzę inny problem, no bo teraz odpowiedzialność w przepisach jest zawsze przenoszona na osobę, która dane treści przygotowała, opublikowała. No i tylko co zrobimy z osobami, które publikują te treści anonimowo? No bo serwisy społecznościowe pozwalają, zwłaszcza ostatnio nawet w debatach, w jakichś tam grupach dyskusyjnych, tworzyć treści, które nie są podpisane naszym imieniem i nazwiskiem, tylko treści, które są przygotowane anonimowo. Co więcej, jest taki w przepisach zapis o tym, że oznaczenia nie wymagają treści, które co do zasady pokazują coś, co nie może istnieć. Czyli jeżeli na przykład pan redaktor wygeneruje sobie zdjęcie, jak we dwóch jedziemy na smoku, to wiadomo, że smoki nie istnieją.
0: Nigdy nie wiadomo, wie pan.
1: Tak, no tego właśnie, wie pan, pojawia się problem, no bo wszyscy wiemy, że Ziemia nie jest płaska, a jednak jest całkiem spora grupa ludzi, którzy uważają inaczej i z ich perspektywy te przepisy mogą być interpretowane w zupełnie inny sposób. No i do tego dochodzi ten kluczowy komponent, czyli anonimowość.
0: A kto ma ścigać w takim razie za łamanie przepisów w tym zakresie?
1: Po Polsce ma być organ nadzoru nad tym i on jest właśnie tworzony, natomiast tutaj przede wszystkim jest bardzo duża rola serwisów, którzy są pośrednikami tej treści, no bo jeżeli zostaną opublikowane w jakimś serwisie społecznościowym treści niezgodne z przepisami, no to bardzo często pojawi się problem nie tyle ustalenia, że one są nieprawdziwe, no bo nawet serwis w razie czego będzie zawsze mógł, analizując materiał, dodać oznaczenie, że ten materiał jest tworzony z użyciem sztucznej inteligencji. Zresztą serwisy już niektóre robią takie oznaczenia, że te treści zostały wygenerowane z użyciem AI-a. Problemem będzie to, że bardzo często serwisy nawet chcąc nie będą w stanie ustalić tożsamości osoby, która to opublikowała, właśnie dlatego, że ludzie korzystają z tych wszystkich mechanizmów wspierających anonimowość.
0: A czy to jest tak, że te regulacje AI Act unijne właściwie, które wchodzą do Polski, to jest pomysł na to, by Europa mogła stworzyć bezpieczny model korzystania ze sztucznej inteligencji, co w efekcie albo u podstaw tych przepisów miałoby sprawić, że zostawi ona w tym Stany Zjednoczone, Chiny. To jest możliwe?
1: Nie wiem, czy na tym etapie jesteśmy w stanie stworzyć coś, co wyprzedzi Stany Zjednoczone przede wszystkim, czy Chiny, właśnie dlatego, że tam po pierwsze jest olbrzymi kapitał, który jest to wkładany, a po drugie podejście jest zupełnie inne, to znaczy z uwagi właśnie na element konkurencyjności, tam jednak te przepisy są bardzo rozluźniane. Zresztą tu już widzimy, że te technologie są trochę elementem sporu w polityce międzynarodowej. Wystarczy jedna decyzja quasi polityczna i jakaś technologia jest nagle niedostępna w Europie. Natomiast myślę, że tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Znaczy my potrzebujemy jako Europa jasnych reguł, jak powinniśmy te modele tworzyć, właśnie po to, żeby one były bezpieczne, ale bezpieczne nie tylko z perspektywy bezpieczeństwa informatycznego jako takiego, ale też z perspektywy bezpieczeństwa dla naszych obywateli, żeby oni wiedzieli, co może być używany w jaki sposób, albo ale też, żeby firmy, które tworzą takie technologie, miały jasno zdefiniowane obowiązki, którym podlegają. Bo tutaj to, co w kontekście AI się wydarzy w ostatnich latach, no wymyka się istniejącym przepisom, chociażby RODO.
0: To jeszcze jedna praktyczna kwestia dotycząca tych właśnie przepisów. Czy AI Act może chronić osoby, które padają ofiarą manipulacji wizualnej? Mam tutaj na myśli na przykład taką przemoc szkolną, przemoc dotyczącą młodzieży. Ktoś generuje wulgarny obrazek, na przykład kolegi z klasy.
1: AI Act jest jednym z elementów, jakby z jednym z celów powstania jest właśnie walka z deepfake'ami, ale też z wykorzystywaniem AI-a właśnie do ośmieszania ludzi, do generowania fałszywych treści z ich wizerunkiem. Tylko to nie rozwiąże problemu. Tutaj technologia będzie się zderzała po pierwsze z możliwością oznaczenia tych treści i z chęcią oznaczenia tych treści, a po drugie będzie się zderzała z anonimowością, no bo biorąc pod uwagę, co potrafią współczesne telefony komórkowe i jak dużo treści jesteśmy w stanie wygenerować z użyciem bezpłatnych narzędzi, bezpłatnych, to również oznacza anonimowy, bo wiadomo, że operator takiego systemu nie ujawni tożsamości użytkownika, często też po prostu może tej tożsamości nie znać, to nadal będziemy mieli problem właśnie chociażby z taką bardzo podstawową działką jak przemoc, gdzie dzieci w ramach bardzo niewysublimowanych żartów przerabiają nawzajem swój wizerunek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I to jest problem, którego nie rozwiążemy przepisami. To jest problem, który możemy rozwiązać tylko i wyłącznie edukacją, no i jednak presją społeczną.
0: Mam takie wrażenie, że kreśli pan taki obraz tych właśnie przepisów jako czegoś, co oczywiście jest nam potrzebne w polskim prawodawstwie, ale jednak jest bardzo mocno teoretyczne. A czy jest jakiś praktyczny aspekt tej właśnie od 2 sierpnia obowiązującej ustawy, taki, który przełoży się na realne egzekwowanie bezpieczeństwa użycia sztucznej inteligencji?
1: Znaczy, jak na przykład ma bardzo jasno zdefiniowane kryteria dotyczące tego, jak ma wyglądać standard bezpieczeństwa informatycznego dla systemów AI, jak mają wyglądać systemy wysokiego ryzyka, jak mają wyglądać systemy, gdzie AI jest wykorzystywany do rekrutacji czy do jakichkolwiek kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ale też jak ma wyglądać wykorzystanie AI-a, żeby uniknąć ryzyka, że systemy będą oszukiwane poprzez spreparowane dane, czy że ataki kontradykcyjne, gdzie to, co wkładamy do systemu, jest zaprojektowane, żeby wygenerować rezultat niezgodny z prawdą. Tylko pamiętajmy, że legislacja co do zasady sama z siebie nie rozwiązuje problemów. To znaczy, przepraszam za przykład, ale istniejące przepisy nie spowodują, że ktoś nie może po alkoholu wsiąść za kółko. Natomiast ogólnie, jak popatrzymy na to, jak to wygląda w Polsce, no to jednak jest coraz większa od lat presja społeczna na to, żeby pewne rzeczy po prostu się nie zdarzały, bo nie są akceptowane. I ja myślę, że to jest proces i będziemy szli w tym kierunku, żeby po prostu pewnych rzeczy nie akceptować. A ta jedna mała zmiana, obowiązek oznaczania treści przygotowanych z użyciem AI, to jest naprawdę duży przeskok jakościowy, krok w dobrą stronę, bo to będzie przede wszystkim narzucało na serwisy publikujące te treści obowiązek oznaczania tego i informowania użytkownika, że jednak ten news, który tutaj ma ilustrację w formie filmu, wideo czy infografiki, no może nie do końca być zgodny ze stanem faktycznym.
0: No tak, ale są branże, gdzie to zaufanie jest przecież kluczowe. To może być choćby reklama. Czy polskie firmy w takim razie powinny traktować AI Act jako obowiązek? No i w efekcie koszt, czy raczej może szansę na właśnie zdobywanie przewagi, zaufania, uporządkowania trochę rynku, no bo inaczej będziemy patrzeć na reklamę, w której przeczytamy, że została wygenerowana, a inaczej, gdzie tego komunikatu nie będzie.
1: Ja myślę, że to jest też taki problem, że my musimy troszeczkę ustandaryzować tą rzeczywistość, bo AI pojawił się kilka lat temu, wszyscy się zachłysnęli, na co technologia pozwala, jakie stwarza możliwości, ale jednocześnie tam się pojawia bardzo dużo do takich realnych problemów, jeżeli chodzi o implementację, dlatego chociażby, że użytkownicy i to użytkownicy nie jako odbiorcy końcowi, tylko na przykład właśnie firmy, które korzystają z narzędzi, nie do końca ich rozumieją. I no, pierwszy raz tak naprawdę w historii świata zderzenie z technologią, gdzie w zasadzie nie mamy pewności, czy rozumiemy od początku do końca, co tam w środku się dzieje. To, co będzie bardzo dużą wyzwaniem dla firm, to będzie kwestia stworzenia na przykład transparentnych informacji, jak ich technologia funkcjonuje pod kątem bezpieczeństwa danych, czy tego obowiązku, które są wprowadzone, czyli human in the loop, że zawsze gdzieś tam musi być nadzór człowieka. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś zbuduje system HR-owy w jakiejś dużej instytucji, który będzie działał w oparciu o AI-a, no i nagle się okaże, że może to się będzie działo z krzywdą dla uczestników tej rekrutacji, bo kryteria nie będą wcale działały tak, jak się wszystkim będzie wydawać i wartościowi ludzie będą odrzucani z rekrutacji.
0: A czy to jest tak, że możemy porównać albo wyobrazić sobie, że ta zmiana, która wejdzie w życie, ona jest porównywalna na przykład z tym, gdy w życie wchodziło RODO?
1: To jest, myślę, jakby tak, no to jest ten kierunek. Znaczy mamy przepisy, które opisują pewną rzeczywistość, przy czym pamiętajmy, że RODO to był taki przepis, który już po wielu latach funkcjonowania systemów przetwarzających masowo dane osobowe porządkował rzeczywistość i wyciągał wnioski. AI Act jest tak naprawdę pierwszym krokiem w tą stronę. Ja myślę, że zobaczymy za jakiś czas kolejne jego wersje, kolejne. To dokładnie jak mamy przepisy o cyberbezpieczeństwie, gdzie mamy dyrektywę NIS-2, która też wyciągnęła wnioski z poprzedniej i zaktualizowała ją. Więc będziemy mieli tą legislację, która będzie, mam nadzieję, przynajmniej dorównywała do stanu technologicznego i co jakiś czas będzie nowelizowana właśnie po to, żeby odzwierciedlić to, co w tym momencie się dzieje.
0: Maciej Broniarz, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, miłego dnia.
0: A po godzinie 7:00 poniedziałkowy poranek TOK FM, Dominika Wielowiejska w studiu. Uśmiechamy się do siebie. Co tam w polityce?
2: Bardzo dużo się dzieje, oczywiście nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości. Po 7:20 gościem TOK FM będzie Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050. Porozmawiamy o Prawie i Sprawiedliwości, ale nie tylko, bo i o Polsce 2050 i powrocie Szymona Hołowni być może. Nie wiem, pan poseł
0: Ślis nam powie. Wszystko wydarzyło się w jednym tygodniu. Tak.
2: 7:40, Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. To jest taka instytucja powołana za czasów wicepremiera Piotra Glińskiego. No i tam po prostu wypompowano olbrzymie pieniądze. Wydaje mi się, że czas, aby podsumować, jakie to pieniądze i czy państwu udało się je odzyskać. Po 8:00 Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Tu tematy oczywiste, a po 8:20 i po 8:40 wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
0: Na poranek TOK FM zaprasza Dominika Wielowiejska. Upały od środy, ale w polityce już dzisiaj wysoka temperatura. Poniedziałkowy pierwszy program TOK FM dobiega koniec. Program realizowała Liwia Prądzyńska, wydała Róża Rumińska. Ja nazywam się Szymon Kępka. Bardzo dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro od godziny 5:00 w pierwszym programie. Do usłyszenia.

0: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama.

9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Policja zastrzeliła mężczyznę podejrzanego o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości. Pożary szaleją na południu Europy. Za chwilę więcej o sytuacji we Francji i Hiszpanii. W polityce tydzień rozpoczyna się pod znakiem zapytania, co zrobią rozłamowcy z PiS-u. Poniedziałek, 27 lipca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości nie żyje. Został zastrzelony wczoraj wieczorem podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Szpandau. Zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji, mówi rzecznik lokalnych funkcjonariuszy.
4: Podejrzany ruszył z bronią białą na naszych funkcjonariuszy. Został powstrzymany przy użyciu broni palnej przez nasz oddział specjalny. Następnie zmarł.
3: W sobotę późnym wieczorem 21-letni sprawca ataku, jak się okazało, sympatyk tak zwanego państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Ponad 300 tysięcy ludzi uciekło już ze swoich domów z powodu ogromnych pożarów we Francji i Hiszpanii. Przed zagrożeniem ucieka także kilkadziesiąt tysięcy turystów odpoczywających na południowym zachodzie Francji, głównie w rejonie Bordeaux. Marcin Starzec.
4: We francuskiej Żyrondzie ewakuowano 220 tysięcy osób. Pożar jest kilkanaście kilometrów od miasta Bordeaux. Mieszkańcy wszędzie czują dym, ale władze na razie nie ogłaszają ewakuacji. Z pożarami walczą strażacy z całego kraju. Wśród nich Florian Lontier spod Paryża. Kierowano nas głównie do działań ratowniczych na rzecz osób poszkodowanych wskutek zadymienia. Dziś mają do nas dotrzeć kolejne posiłki. W Hiszpanii z domów musiało uciekać 175 tysięcy ludzi. Najgorzej jest pod Madrytem, w Awilli i Toledo, gdzie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów, a na tym może się to nie skończyć, ostrzega premier Pedro Sanchez. Jest jasne, że lato jeszcze się nie skończyło i że niestety czekają nas kolejne pożary. Prognozy nie dają nadziei. Nadchodzący tydzień ma być gorący i bez deszczu. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie zatwierdzi decyzję o wyrzuceniu z partii polityków ugrupowania, którzy opowiedzieli się za Mateuszem Morawieckim, nie zrezygnowali z członkostwa w jego stowarzyszeniu i nie podpisali deklaracji lojalności. Mateusz Morawiecki twierdzi, że po jego stronie jest 44 działaczy, 40 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Oni również jutro planują swoje spotkanie i naradę, mówi europoseł jeszcze PiS-u Piotr Müller.
5: Będziemy rozmawiać, co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy, w związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać. Chcemy też zadbać o to, co było deficytem też niestety w mojej byłej partii politycznej, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
3: Piotr Müller dodał, że wolałby, żeby poza Prawem i Sprawiedliwością znaleźli się inni politycy.
5: Współczuję też moim kolegom, którzy zostali w PiS-ie, bo niedługo to właśnie wszyscy zobaczą, że tak naprawdę za komunikacją Prawa i Sprawiedliwości będą stały takie persony jak Jacek Kurski, Dariusz Matecki, Jacek Sasin czy Patryk Jaki. I to będzie oznaczało bardzo przykrą radykalizację mojej byłej partii politycznej.
3: Parlamentarzyści wyrzuceni z PiS-u nie wykluczają, że w nadchodzącym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Czy w PiS-ie, czy nie, to są te same osoby, które przez wiele lat rządziły w Polsce. Komentowali w TOK FM Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Jakub Stefaniak z PSL-u.
6: To są te same stare twarze, to są te same stare afery, które ciągną się za poszczególnymi politykami. Morawiecki idzie z 30 kilkoma, jak mówił prezes, rozłamowcami, ale tak naprawdę idzie z 30 kilkoma problemami, które się za nimi ciągną.
7: Widzimy, co się dzieje w PiS-ie, a właściwie już w kilku PiS-ach, bo mamy ten PiS Glamour, czyli taki PiS Morawieckiego, i mamy PiS Czarnka, który de facto staje się taką, powiedziałbym, trzecią konfederacją.
3: Od konfliktu w PiS-ie dystansuje się kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego. Pytany przez TOK FM jego doradca Błażej Poboży powiedział, że nie jest rolą prezydenta angażowanie się w bieżącą sytuację polityczną w poszczególnych partiach. Karol Nawrocki organizuje za to pod koniec sierpnia w swojej rezydencji w Juracie spotkanie z młodzieżą. To próba kopiowania kampusu Polska, tak Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, i nie tylko on komentuje tę inicjatywę.
8: Te terminy jakoś są bardzo, bardzo zbliżone. Ciekawe, że to się dzieje w momencie podziału w PiS-ie. Pewnie też analizuje to, że po tych różnych decyzjach, po programie Safe, teraz po tym wecie, jeżeli chodzi o cenę energii, drugi, no coraz więcej zastrzeżeń może być w społeczeństwie co do jego funkcjonowania.
3: Kancelaria Prezydenta uruchomiła już zapisy na spotkanie młodzieży z Karolem Nawrockim. Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat, które wyślą zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie prezydent.pl. Wędkarze, którzy wczoraj blokowali drogę krajową numer 5 niedaleko Jeleniej Góry, zapowiadają kolejne akcje protestacyjne. Chodzi o rzekę Bóbr i katastrofę ekologiczną sprzed prawie miesiąca. Woda poniżej remontowanej zapory w Pilchowicach jest tak zanieczyszczona, że nie można z niej korzystać i do niej wchodzić. Za remont zapory odpowiada spółka Tauron, która ma tam elektrownię wodną, ale twierdzi, że nie ma nic wspólnego z zanieczyszczeniem rzeki. Innego zdania są protestujący.
9: Chcemy czystych rzek. Jest inwestycja za 100 milionów i jakoś nikt nie potrafi zrobić badań tych osadów dennych przed. Tak nie powinno być.
10: Jedna wielka psychologia, uciekanie od problemu, tak więc no, dramat.
9: Teraz każdy się przerzuca odpowiedzialnością, a mieszkańcy zostali z tym sami.
3: Tauron chce przekazać 1 000 000 złotych powiatowi lwóweckiemu na inwestycje w turystykę. Spółka odmówiła za to wypłaty odszkodowań mieszkańcom okolic Pilchowic, którzy prowadzą firmy organizujące spływy kajakowe i tracą na zamknięciu dostępu do rzeki. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
3: 20 stopni na północy, a na południowym wschodzie 25 to maksymalne temperatury na dziś. Chłodniej będzie nad morzem, tam w okolicach 18 stopni. Będzie też sporo chmur, gdzieniegdzie przelotnie popada, we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę również z zagrzmi.
2: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych. A Państwo sądzą, że być może w tygodnikach pisowskich, takich jak Sieć czy Do Rzeczy, no Do Rzeczy to taki PiS Konfederacja powiedzmy, dowiedzą się Państwo czegoś o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, a tymczasem nie, na okładkach zupełnie coś innego. Ta sprawa nie interesuje kolegów, chociaż to nie oznacza, że nie ma artykułów na ten temat. No, przypomnę Państwu, że w środę prezes zdecydował, w zasadzie władze partii zdecydowały, że trzeba podpisać lojalkę, żeby zostać w PiS. Mateusz Morawiecki i jego ludzie postanowili nie podpisywać tej lojalki. Nie godzą się na rozwiązanie swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. W związku z tym prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że to już jest koniec obecności Morawieckiego w partii i jutro zbiorą się władze i ostatecznie to potwierdzą, że grupa Mateusza Morawieckiego, tak ponad 40 osób, opuści Prawo i Sprawiedliwość. I muszę Państwu powiedzieć tak, że co prawda okładki tych mediów skrajnej prawicy milczą, ale tu mam taki artykuł pana Stanisława Janeckiego, PR-owca Jarosława Kaczyńskiego, który pisze tak. Skrajnie podekscytowane konfliktem w PiS są media prorządowe. One TVN24, TVP Info i Gazeta Wyborcza. I to one starają się sterować tym rozpadem. Stymulują większość pyskówek między frakcjami maślarzy i harcerzy, podsycając konflikty między nimi. No, jak ja to przeczytałam, proszę Państwa, to mało nie spadłam z krzesła ze śmiechu, ponieważ nie... Pewnie w niedzielę Państwo nie zajmują się oglądaniem Republiki, ale ja tam zajrzałam i tam wystąpił Jacek Kurski, który ogłosił, że Mateusz Morawiecki jest żałosnym trybikiem niemieckiego planu podboju Europy. Przez 2 lata przemysłu pogardy, mówi Kurski, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami, kiedy ustawiano z puszek po piwie krzyż, to wtedy Morawiecki przez 2 lata siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa. I co więcej, jeszcze taka piękna fraza, bo naprawdę Jacek Kurski jest bardzo poetycki. Ja uważam, że no nie doceniamy jego wielkiego talentu. Proszę, niech Państwo posłuchają. Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska się z Putinem i tymi samymi rękami się ściska z Putinem. którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu tymi samymi rękami. Oczywiście chodzi o Radę Gospodarczą przy premierze Donaldzie Tusku. Co więcej, Kurski sugeruje, zresztą on to robił już wiele tygodni temu, teraz to powtórzył, że Morawiecki ma problemy prawne w związku z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, gdzie wyprowadzono kilkaset milionów złotych. No i że Morawiecki teraz realizuje scenariusz rozbicia PiS, bo liczy na wyrozumiałość prokuratury. Rzeczywiście jest dosyć prawdopodobne, że Morawiecki będzie miał w tej sprawie postawione zarzuty, ale tak, skoro już jesteśmy przy tej aferze Lars, to chcę Państwu zwrócić uwagę na tekst Jacka Harłukowicza na stronie Onetu, bo z tego artykułu możemy się dowiedzieć, że w połowie lipca zostały zatrzymane kolejne osoby w związku z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To czwórka osób, jedna z nich znalazła się w areszcie. Te osoby były między innymi podsłuchiwane w ramach operacji Walet, prowadzonej jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I tam jest taka pani, która mówiła, kto nie ryzykuje, ten ma wysoki kredyt. No a dodałabym, kto ryzykuje, może znaleźć się w areszcie. W każdym razie jakby istota artykułu Harłukowicza sprowadza się do tego, że nie tylko Mateusz Morawiecki może mieć postawione zarzuty, natomiast te zarzuty może mieć także postawione Mariusz Chłopik oraz Cezary Lesisz. To są dwaj bardzo bliscy współpracownicy Morawieckiego. Obu prokuratura ma podobnież w najbliższym czasie ich przesłuchać, a chodzi o to, że obaj panowie byli zaangażowani w kierowanie wartych setki milionów złotych zleceń z RARS i Banku Gospodarstwa Krajowego do spółek Pawła Esz i jego fundacji Retisbet. Lesisz już w czasie pandemii, pisze Harłukowicz, wskazywał spółki Pawła Esz jako potencjalnych dostawców sprowadzanego sprzętu, a Chłopik czuł się w agencji BGK jak u siebie. Wyprowadzanie pieniędzy z BGK to zupełnie nowy wątek afery. Sam bank, podobnie jak RARS, to jedna kolejna drenowana z pieniędzy instytucja podległa bezpośrednio Morawieckiemu w czasie, gdy pełnił on funkcję szefa rządu. Na czele BGK Morawiecki postawił swoją zaufaną współpracownicę jeszcze z banku BZWBK. Ciekawie, jak się będzie rozwijać to śledztwo. W takim razie kolejny wątek, nie tylko RARS, ale i BGK. Zobaczymy. Oczywiście wszystkie te pieniądze, które wypływały z instytucji państwowych, to wedle prokuratury i służb po prostu szły na organizację kampanii w sieci. No oprócz tego, że Paweł Esz brał oczywiście część do kieszeni. Ale generalnie było to budowanie takiego zaplecza kampanijnego dla ludzi Mateusza Morawieckiego. Takie są konkluzje funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy badali tę sprawę. Jeśli chodzi o jeszcze rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, no w każdym razie widzą Państwo, że jakoś prokuratura specjalnie nie realizuje tego scenariusza, o którym mówił Kurski, że tutaj Morawiecki rozbije PiS, to nie będzie ponosił odpowiedzialności za RARS. No nie jest to ten wariant, ale jeszcze tylko chcę Państwu zrelacjonować, co tam pisze Cezary Gmyz i Piotr Gociek. W sprawie właśnie rozpadu PiS panowie zwracają uwagę, że w związku z tym, że już Morawiecki odszedł, no to teraz pojawia się oto taka koncepcja, żeby jednak wymienić Przemysława Czarnka na innego kandydata na premiera. Tak tutaj panowie piszą. Tak, wyjście Morawieckiego oznacza zakończenie konfliktu z Morawianami, ale otwiera natychmiast inne wewnętrzne spory o to, kto byłby lepszym Czarnkiem od Czarnka w roli kandydata na premiera. Jak wiadomo, miał on odbierać wyborców Braunowi i Mentzenowi. Teraz słyszymy, że część maślarzy chciałaby na kandydata, maślarze to frakcja kontrmorawiecka, czyli Jacka Sasina, Jak teraz słyszymy, że część maślarzy chciałaby na kandydata wysunąć Tobiasza Bochańskiego. Po co? Żeby odbierać zwolenników Morawieckiemu. I powiem tak, no myśmy już tak z dobre 10 dni temu mówili o tym w naszym podcaście Dzieje się, że Bochański właśnie ewentualnie, jest taka propozycja, zastąpił Przemysława Czarnka. Polecamy oczywiście Państwu nasz podcast, który jest dostępny w piątki od godziny 17, ale tutaj chcę zwrócić też uwagę na jedną rzecz, że właśnie Tobiasz Bochański będzie gościem TOK FM po godzinie 8 i zapytamy go, czy jest gotowy zastąpić Przemysława Czarnka. Co jeszcze Państwo znajdą w gazetach? Otóż na pierwszej stronie Rzeczpospolitej bardzo ciekawy artykuł Świadek koronny Kral. W jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa Zonda Krypto, czyli Przemysława Krala, z prokuratorem Markiem Wełną, dowiedziała się Rzeczpospolita. Śledczy namawiają Przemysława Krala na współpracę. Nieuchwytny od 3 miesięcy Przemysław Kral, szef kryptogiełdy Zonda Krypto, miał się spotkać z prokuratorem Markiem Wełną w jednym z państw Zatoki Perskiej. Owiane tajemnicą spotkanie miało rozpocząć negocjacje z Kralem, by ten poszedł na współpracę z prokuraturą i w zamian za status świadka koronnego ujawnił całą prawdę o kryptogiełdzie. Jego wiedza, mówią nasi informatorzy, może być wstrząsająca, a dla wielu osób niebezpieczna. Prokuratura Krajowa odmówiła informacji o zagranicznej delegacji prokuratora Wełny w spotkaniu z Kralem, ale jej nie zdementowała. Tutaj cytat z wypowiedzi prokuratora Przemysława Nowaka, rzecznika Prokuratury Krajowej. Od prokuratora Marka Wełny uzyskałem odpowiedź, że nie udziela w tym zakresie informacji. No i tyle. Dlaczego sprowadzenie Krala, to już mój komentarz, byłoby jednak fundamentalne? Dlatego, że Kral dawał pieniądze rozmaitym politykom skrajnej prawicy, zarówno Konfederacji, jak i Prawa i Sprawiedliwości, a także no, korzystało na tym otoczenie Karola Nawrockiego i jego opowieści, kto za co i dlaczego brał pieniądze z Zonda Krypto, mogą bardzo obciążyć obóz skrajnej prawicy. Dla Państwa informacji dodam także, że Marek Wełna to prokurator, który został szefem Prokuratury Krajowej na Śląsku, jest taką zaufaną osobą Waldemara Żurka, trochę wysłany tam po to, żeby przyspieszyć rozmaite śledztwa. Jeśli chodzi o jeszcze inne kwestie, to polecam Państwu artykuł Wacława Radziwinowicza, Śmierć obywatelska w trybie nagłym. Duma przyjęła, a Rada Federacji zatwierdziła prawo o pozbawieniu praw obywatelskich opozycjonistów, którzy są na emigracji. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Paweł Sis, szef Klubu Polski 2050. Po 7.40 Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Po godzinie 8.00 Tobiasz Bochański, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. A po godzinie 8.20 i 8.40 wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
12: Autopromocja.
13: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
14: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
13: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm. W czwartki.
12: Autopromocja.
11: Reklama.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Pani Babao. Widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
17: Panie Pascalu, no jakby to...
16: A widziała Pani?
17: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
16: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
17: No i z darmową dostawą do sklepu.
18: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
21: Trawnik, kwiaty?
20: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
22: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi.

0: Zależności od sklepu Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek ostrzeżenia przed burzami. Zagrzmi i mocno popada w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz częściowo w pomorskim, śląskim i łódzkim. Alerty zaczną obowiązywać o 10.00 i potrwają najpóźniej do 19.00. Ponad 300 tysięcy osób uciekło już ze swoich domów z powodu gigantycznych pożarów na południu Europy. W Hiszpanii najgorsza sytuacja jest pod Madrytem, w Awilii i Toledo, gdzie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. We Francji ogień zajął powierzchnię 115 tysięcy hektarów. Liczba osób objętych w ciągu kilku dni prewencyjną ewakuacją z miejscowości na zachód od Bordeaux w departamencie Żyrondy sięgnęła wczoraj 220 tysięcy. Nad Węgry nadciąga kolejna fala upałów, a w najbliższych dniach spodziewany jest stopniowy wzrost temperatury, która w kolejną niedzielę może sięgnąć 39 stopni Celsjusza. W wyniku wysokich temperatur i niskiego poziomu opadów większość terytorium Węgier mierzy się z suszą. Fale upałów spowodowały także spadek poziomu wody w Dunaju do wartości zbliżonych do rekordowo niskich, co wpłynęło na warunki żeglugi na rzece. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oskarżył burmistrza Nowego Jorku o podsycanie do nienawiści. To potem jak Zohran Mamdani wezwał do aresztowania izraelskiego przywódcy pod zarzutem zbrodni wojennych. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Czterech liderów Ekstraklasy po pierwszym weekendzie sezonu. Wisła Kraków, wracająca do elity po czteroletniej przerwie, pokonała wczoraj GKS Katowice 2-1. Identycznym zwycięstwem może pochwalić Radomiak nad Wieczystą Kraków, Górnik Zabrze nad Śląskiem Wrocław oraz Wisła Płock, która niespodziewanie wygrała wczoraj w Częstochowie z Rakowem, mówi trener Adam Majewski.
5: Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, żeby wygrać ten mecz. Nie było to łatwe spotkanie. W pierwszej połowie zdobyliśmy bramkę. W drugiej połowie po błędzie bramkarza podwyższyliśmy wynik na 2-0. Wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą. Nic się nie może wydarzyć. Potem rzut karny. Nie wiem, czy problematyczny, czy nie. I to wszystko odwróciło. Dlatego o ile w pierwszej połowie nasza gra wyglądała całkiem nieźle, o tyle w drugiej połowie po prostu dobrą organizacją gry w defensywie, poświęceniem. Można powiedzieć, że dowiedzieliśmy ten wynik do końca.
4: Dziś jeszcze mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice, który zakończy pierwszą kolejkę Ekstraklasy. Lider samochodowych mistrzostw Europy Fintemu Suninen wygrał na Śląsku Rajd Polski czwartą rundę cyklu i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepiej z Polaków spisał się mistrz kraju Jakub Matulka, który zajął drugie miejsce.
6: Świetny rajd, pierwsze podium w mistrzostwach Europy, wygrana też klasyfikacja mistrzostw Polski. No jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że generowaliśmy tak wysokie tempo i że byliśmy tak powtarzalni. Straciliśmy niecałe 10 sekund do temu Suninena. Jestem naprawdę bardzo spełniony. Myślę, że to da takiego dużego kopniaka pewności siebie. No jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwy.
4: Trzecie miejsce w rajdzie zajął broniący tytułu Mikołaj Marczyk, a piąte trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. Kierowcy ścigali się także na Hungaroringu podczas Grand Prix Węgier, czyli 11. rundy sezonu Mistrzostw Świata Formuły 1. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł broniący tytułu Lando Norris z McLarena. Brytyjczyk wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i prowadzącego w klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego z Mercedesa. Lorena Wiebes pewnie zwyciężyła w czwartej edycji kobiecego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Holenderka wygrała wszystkie trzy etapy w Zamościu, Lubartowie i wczoraj w Lublinie. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz zajęła w wyścigu 9. miejsce.
3: 7.30 we wschodniej połowie kraju, tam ostrzeżenia przed burzami i przed ulewami. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, panie redaktor.
7: Co pan sądzi o tej informacji Rzeczypospolitej, że w jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa Zonda Krypto Przemysława Krala z prokuratorem Markiem Wełną? No jest taka próba ściągnięcia Krala pod jakimiś gwarancjami do Polski, żeby opowiedział, komu dawał pieniądze.
8: Znaczy, ja nie wnikam w postępowanie przygotowawcze, jak ono jest kreowane, jak organy ścigania je planują. Natomiast pan Kral powinien być niezwłocznie sprowadzony do Polski i powinien niezwłocznie odpowiedzieć na pytania, w szczególności jeśli chodzi o przejęcie tej spółki i śmierć poprzedniego właściciela. Natomiast wątpię, żeby pan prokurator sam osobiście udawał się na spotkania i rozmawiał z panem Przemysławem Kralem na obecnym etapie.
7: No tak, ale czy pan jest za tym, żeby Kral dostał status świadka koronnego?
8: Znaczy, ocenę, czy pan Kral będzie świadkiem koronnym, czy nie, oczywiście zależy od organów ścigania i to nie jest takie proste. Na pewno na panu Kralu będą ciążyły bardzo poważne zarzuty, które muszą być mu tutaj postawione, ale po to prawo też przewiduje funkcję świadka koronnego, żeby złamać ten taki imposybilizmu dowodowego na jakimś etapie i pozyskać informacje bezpośrednio od źródła. To będzie ocena już pana prokuratora, który nadzoruje to postępowanie, czy skorzystać z tej instytucji, którą prawo przecież przewiduje świadka koronnego, żeby uzyskać szczegółowe informacje.
7: Panie pośle, czy Szymon Hołownia chce odzyskać swoją partię?
8: Ale Szymon Hołownia dalej jest w partii, piastuje bardzo wysokie stanowisko, jest przewodniczącym Rady Krajowej, wpisany jest do statutu z imienia i nazwiska.
7: No, ale nawet stracił stanowisko wiceszefa partii, właśnie zrezygnował z niego.
8: Ale no nie stracił, tylko zrezygnował, dlatego że został szefem zupełnie innego gremium, najważniejszego gremium w partii, czyli Rady Krajowej. To on jest przewodniczącym Rady Krajowej. Więc nie, Szymon Hołownia nie jest dalej w partii.
7: Przeczytałam taki felieton Renaty Grochal w Newsweeku, z którego wynikało, że Szymon Hołownia jest w konflikcie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i że chciałby jednak odzyskać partię i wręcz rozważa wejście do rządu.
8: No nie dziwi mnie treść tego felietonu, patrząc, kto również go sporządza. Natomiast Szymon Hołownia jest szefem Rady Krajowej.
7: Ale co pan ma na myśli? Znaczy, ja słyszałam te informacje, że Szymon Hołownia chce odzyskać partię także z innych źródeł.
8: Ja wiele, niestety w tym periodyku bardzo wiele nieprawdziwych informacji czytałem na temat partii Polska 2050 i się z nimi fundamentalnie nie zgadzam. Natomiast jeszcze raz podkreślam, Szymon Hołownia jest szefem Rady Krajowej, Katarzyna Pełczyńska jest przewodniczącą partii. To, że czasami niektóre siły się ze sobą ścierają, to, że poszczególne gremia mogą mieć inną wizję na pewne problemy, kierunki i tak dalej, to jest jak najbardziej naturalna rzecz.
7: I czego dotyczą te różnice
8: różnych zdań? Znaczy, ja powiedziałem to, że są. Ja nie mówię, że hipotetycznie zupełnie. Jest to naturalna rzecz, ale rozmawiamy o różnych... Pani redaktor, ale rozmawiamy na różnym etapie.
7: Powiedział
8: różnych,
7: pan, że są. Różnych...
8: Nie, tu mnie pani redaktor łapie za słówko oczywiście, natomiast te rozmowy dotyczą w ogóle wizji naszej partii. My mamy na pewne rzeczy są może inaczej postrzegane w bieżącej polityce, ale udaje nam się wypracować wspólną linię i to jest najważniejsze.
7: Panie pośle, jednak była informacja wcześniej, że Szymon Hołownia chciał stanąć na czele klubu Polski 2050. Czy pan mu ustąpi stanowisko?
8: Na czele Klubu Polski 2050 stoję ja i jeszcze stoję, więc nie jest konieczne tutaj odbieranie tej funkcji. Myślę, że bardzo dużo swoją pracą, którą wykonuję na rzecz klubu, bronię się jako dobry szef. Myślę, że bardzo dużo czasu temu poświęcam, więc szefem Klubu Polski 2050
7: Panie pośle, rozumiem, że pan chce powiedzieć naszym słuchaczom, że pana zdaniem Szymon Hołownia niczego nie planuje, chce sobie zostać tym szefem rady, wicemarszałkiem i nic więcej nie zamierza robić w najbliższym czasie, tak? Tak rozumiem.
8: Szymon Hołownia nie chce zostać sobie, tylko Szymon Hołownia stoi na czele najważniejszego organu partii.
7: No tak, ale w tym sensie, że nie chce się uaktywnić politycznie i wrócić jednak do pierwszego szeregu, wejść do rządu. Bardzo... Nic takiego nie ma miejsca pana zdaniem, tak?
8: Ale Szymon Hołownia jest bardzo aktywny. Szymon Hołownia...
7: Nie odpowiedział pan na pytanie, ale okej.
8: Ale nie, bo odpowiada wprost. Szymon Hołownia jest... Ja nie wiem, co Szymon Hołownia dokona, natomiast wiem, że Szymon Hołownia jest bardzo aktywny w ramach naszej partii i bardzo dobrze.
7: Mówi się o tym, że Szymon Hołownia chciałby na nowo zjednoczenia niejako z PSL-em bliskiej współpracy, a tymczasem między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem bardzo iskrzy.
8: Znaczy to, że iskrzy, to wiadomo, natomiast to, że Katarzyna Wyczyńska na mecz jest dość wyrazistym politykiem i na przykład broni bardzo mocno ustawę o najmie krótkoterminowym, to także jest widoczne. To, że Polska 2050 staje po stronie ludzi, to też jest bardzo mocno widoczne i to, że czasami trzeba, że tak powiem, mocniej tupnąć nogą w rządzie, to no to tak to następuje.
7: I pan uważa, że to, co pani minister Pełczyńska na mecz proponuje w sprawie najmu krótkoterminowego, jest słuszne i Polska 2050 będzie za tym głosować, tak?
8: Ale oczywiście, że będziemy za tym głosować, no bo pierwszy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym złożyła Polska 2050, który jest mrożony w jednej z komisji. I ta ustawa, którą Polska 2050 zaproponowała, jest ustawą, która można powiedzieć, jak ktoś ostatnio w przestrzeni medialnej mówi, zębami, która daje przede wszystkim gminom możliwość pewnych nakładania limitów na ustanawianie lokali Airbnb, czy także społeczności lokalnej do wyrażania sprzeciwu w tym zakresie. Ustawa zaproponowana przez rząd, o ile w początkowej fazie miała ten substrat możliwości blokowania przez gminy czy godzinowego, czy dniowego, czy ilościowego, czy w ogóle lokalnego blokowania tworzenia lokali Airbnb, zniknął. No, nie ma żadnych w tej ustawie rządowej możliwości zadbania obywateli. A przecież nawet czytając OSR do tej ustawy, było wprost powiedziane, dlaczego wprowadzana jest ta ustawa. No dlatego, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, bo nie czują się bezpiecznie ze względu na częstą zmianę sąsiada, głośne imprezy, zakłócanie ciszy nocnej i tak dalej, i tak dalej. Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia uporały się z tym i mogły takie ustawy wprowadzić.
7: Panie pośle, czy jest możliwa współpraca Polski 2050 z Mateuszem Morawieckim? Czy rozłam w PiS, odejście Morawieckiego oznacza przetasowanie na scenie politycznej?
8: Znaczy, ja bym też nie był takim pora optymizmem, że rozpad PiS to już jest na pewno porażka prawicy w 2027 roku. Jest to osłabienie, bo każdy rozpad jest osłabieniem. Jeszcze większym osłabieniem jest to, co dzieje się w mediach społecznościowych, to jak członkowie Prawa i Sprawiedliwości obrażają drugą stronę. Ten post na przykład pana posła Wójcika obrażający, to były po prostu nie na miejscu. I posty także również innych polityków. Wypowiedzi na przykład Kurskiego w jednej z telewizji. To
7: a
8: także...
7: to by pan bronił Morawieckiego, tak?
8: Nie, ja nie bronię. Nie, żeby była jasność. Ja bronię każdego, bo z natury tego jako adwokat. Natomiast po prostu nie podoba mi się ten sposób uprawiania polityki.
7: Rozumiem.
8: Obrażania jeden drugiego. Po prostu tylko dlatego. Znaczy to osłabia tą całą formację prawicę z punktu widzenia koalicji.
7: Ale pisowskie media twierdzą, że Morawiecki już prowadził rozmowy z PSL-em o nowej współpracy, nowym układzie.
8: Ja nie wiem, z kim Mateusz Morawiecki prowadził rozmowy, natomiast na pytanie...
7: I PSL i Morawiecki zaprzeczają, ale media PiSu taką opowieść snują.
8: No czy ja słyszę, jak media PiSu snują opowieść, już teraz sobie nagle przypominają historię z Donaldem Tuskiem, panem premiera Morawieckiego. Natomiast wracając do współpracy... Ja akurat jestem w stanie jako poseł rozmawiać z każdym ugrupowaniem, jeżeli możemy wypracować wspólne, dobre rozwiązanie dla obywateli.
7: Panie pośle, a czy pana zdaniem ten nowy klub, który powstanie, jeśli chodzi o zwolenników Mateusza Morawieckiego, będzie miał wicemarszałka Sejmu?
8: Znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie ma wicemarszałka Sejmu, więc jest ten jeden gabinet, jedno miejsce na pewno wolne.
7: I myśli pan, że tutaj koalicja 15 października się na to zgodzi?
8: Znaczy na ten temat nie rozmawialiśmy w ramach jeszcze koalicji. Będziemy na pewno na ten temat rozmawiać.
7: Panie pośle, profesor Patryra ostatecznie został zaproszony przez prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania. Tylko to właściwie nie rozwiązuje problemu, bo nadal czworo sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego. Czy tutaj będzie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
8: Ale oczywiście, że to była taka informacja słodko-gorzka. Słodka z tego powodu, że pan prezydent zaprosił pana sędziego do złożenia ślubowania. Gorzka, że dalej oczekuje czterech pozostałych, których status niczym się nie różni od pana sędziego Patyry. Oni w taki sam sposób zostali wybrani przez Sejm. Oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Oni mają prawo orzekać w sprawach ważnych dla obywateli. Ja pamiętam, jak kiedyś Lech Kaczyński również zwlekał z przyjęciem ślubowania od jednej z sędziów wybranych przez Sejm, po czym przyjął to ślubowanie.
7: Rozumiem, że pan nie chce mówić, jaki pomysł ma koalicja rządząca na rozwiązanie. Ale...
8: Panie redaktor, ja ze swojej strony, jeśli chodzi o pomysł, ja ze swojej strony jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości próbowałem i zwracałem się do pana prezydenta z prośbą o przyjęcie ślubowania i zorganizowałem Komisję Sprawiedliwości, żeby, żeby porozmawiać na temat tej sytuacji.
7: Bo zmierzamy do końca. Ja chciałam jeszcze jedno zadać pytanie, które mnie nurtuje, bo to jest trochę tak, że teraz Sejm będzie wybierał kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsce tak zwanych dublerów, ale w moim odczuciu nie dokonała się taka symboliczna zmiana dotycząca tego, że no, teraz ci dublerzy już odchodzą w przeszłość i teraz są legalni sędziowie. Nie ma żadnego takiego aktu, który by potwierdzał. Jedyna różnica jest taka, że wcześniej tych następców dublerów wybierał Sejm poprzedniej kadencji, a teraz wybiera inna koalicja rządząca. Czy nie ma pan poczucia, że tutaj nie ma takiego symbolicznego odcięcia tego okresu pacyfikacji TK?
8: Ale my od samego początku tym mówimy. Została podjęta uchwała przez Sejm w tym zakresie. Wybieramy w sposób legalny sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Postępujemy zgodnie z prawem. I to chyba jest emanacja dość wyrazista tego stanowiska. Ja na każdym etapie apeluję do pana prezydenta, żeby zachował się jak strażnik konstytucji.
7: Rozumiem.
8: Skoro są wybrani sędziowie, należy przyjąć do tych ślubowania.
7: Paweł Ślis, szef Klubu Polski 2050, był gościem.
8: Dziękuję.
7: To KFM. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje, a po informacjach Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.
1: Reklama.
9: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o

0: Spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
2: taniej masz. Kochanie, napiłbym się kawy.
3: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
2: Kaśka, złotą wosebę.
3: Mówisz i masz. Twoja woseba, kupiona w Dino.
4: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino, najbliżej ciebie.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: I co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Przemysław Kral powinien być jak najszybciej sprowadzony do Polski, ale wątpię, by prokurator rozmawiał z nim osobiście. Tak przewodniczący klubu Polska 2050 Paweł Ślis skomentował w poranku TOK FM informację Rzeczpospolitej, według których miało dojść do spotkania prezesa Zonda Krypto z prokuratorem w jednym z państw Zatoki Perskiej. Celem spotkania miało być nakłonienie Krala do współpracy.
9: Ocenę, czy pan Kral będzie świadkiem koronnym, czy nie, oczywiście zależy od organów ścigania i po to prawo też przewiduje funkcję świadka koronnego, żeby złamać ten taki imposybilizmu dowodowego w jakimś, na jakimś etapie i pozyskać informacje bezpośrednio od źródła. To będzie ocena już pana prokuratora.
7: Prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut do Zonda Krypto oraz prania brudnych pieniędzy. Niemiecka prasa uznała sobotni zamach na uczestników Parady Równości w Berlinie za atak na otwarte społeczeństwo. Komentatorzy zastrzegają, że nie ma prostych rozwiązań i wzywają do społecznej solidarności. Część prasy zarzuca środowiskom lewicowym bagatelizowanie zagrożenia ze strony islamistów. W sobotę późnym wieczorem mający libańskie korzenie 21-letni sympatyk tzw. państwa islamskiego wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Sprawca zamachu został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Szpandał. Irańska armia ostrzega, że jeśli Stany Zjednoczone wznowią swoje ataki, wojna zacznie eskalować. W regionie od kilku dni trwa względny spokój. Wcześniej przez niemal 2 tygodnie Waszyngton każdej nocy bombardował cele irańskiego reżimu. Tymczasem większość Amerykanów jest coraz bardziej pesymistycznie nastawiona do przebiegu wojny z Iranem. Ich zdaniem konflikt okazał się znacznie trudniejszy niż zakładała administracja Donalda Trumpa. Tak wynika z sondażu CBS News YouGov. 75% respondentów oceniło, że wojna rozwija się gorzej niż spodziewał się Trump. Zdaniem 20% przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a według 4% jest łatwiejszy od przewidywań. Zagrzmi we wschodniej połowie kraju, tam ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 26 stopni na Podkarpaciu do 20 na północy, chłodniej nad morzem około 18.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
11: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
10: I ja przypomnę naszym słuchaczom, że Narodowy Instytut Wolności to taka agencja stworzona, czy instytucja stworzona w 2017 roku, nadzorowana przez wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego. I wiemy, że bardzo dużo pieniędzy za czasów Prawa i Sprawiedliwości, 18

0: 23, po prostu poszło do instytucji związanych z politykami PiSu po to, żeby budować finansowo zaplecze PiSu, a nie wspomagać społeczeństwo obywatelskie. I może zacznijmy, panie dyrektorze, od takich podstawowych liczb. Mianowicie, jakimi sumami Narodowy Instytut Wolności dysponował w latach 2018-2023 mniej więcej?
1: NIF dysponował około 200 milionami złotych rocznie, więc ponad miliard złotych został wydany, przekazany przez NIF dla różnego typu organizacji pozarządowych.
0: A gdyby miał pan podsumować, ile pieniędzy wydano w sposób patologiczny, znaczy nie w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego czy wsparcia organizacji pozarządowych, tylko budowania zaplecza.
1: No to trudno jednoznacznie to określić. Natomiast mógłbym powiedzieć, że myślę, że około połowy tych pieniędzy poszło dla organizacji, które były tworzone często zaraz przed konkursami. Nie zawsze to było zaplecze bezpośrednio polityków PiSu, natomiast to była próba, to było działanie wokół takiego mitu, który ówczesny wicepremier Gliński próbował przekazać, że do tej pory wszystkie rządy finansowały organizacje lewackie, więc teraz czas jest na te patriotyczne, więc budowano różnego typu nowe organizacje, konfederacje, organizacje, które powstawały zaraz przed konkursami, pompowano w nie duże pieniądze, a dzisiaj widzimy, że wiele z nich nie działa, dlatego że to często były organizacje, które zakładane były przez ludzi, którzy nigdy nie chcieli tak naprawdę działać w organizacjach pozarządowych, no bo to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że okej, dzisiaj sobie zostanę aktywistą pozarządowym, bo jest kasa i już. Te organizacje, które nie istniały przed PiS-em, one bardzo szybko upadły, bo były powoływane tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze, chociaż oczywiście są takie organizacje, które były tworzone stricte pod pewne zaplecze i widzimy takie organizacje. Dzisiaj te organizacje kontrolujemy, odzyskujemy środki i to jest jeden z celów,
0: panie dyrektorze,
1: które...
0: ja rozumiem, że jeżeli pan mówi, że połowa wydanych pieniędzy budzi wątpliwości, to były jednak projekty przez ten instytut wprowadzone, które kontynuujecie teraz, bo były jakby pozytywne i...
1: Tak, jest bardzo wiele projektów, bardzo wiele organizacji, które robiły dobre rzeczy, które robią dobre rzeczy, a więc samo posiadanie logo Narodowego Instytutu Wolności, nawet za czasów PiS-u, nie oznaczało, że było się jakąś złą organizacją, czy organizacją polityczną. Zresztą trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że cały Narodowy Instytut Wolności powstał na bazie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który był założony dużo wcześniej, jeszcze na zarządów Donalda Tuska.
0: Ja chciałam tak pokrótce omówić pewne przypadki, bo mam tak, współpracowniczkę Mateusza Morawieckiego, posłankę Annę Gębicką i Stowarzyszenie Lornetka.
1: Tak, no to jest jedna z takich organizacji. Podobna sytuacja, wiceminister sportu Jacek Osuch, inna sytuacja Jacek Kurzępa, wieloletni polityk,
0: posłowie PiSu,
1: tak? To są sytuacje, w których do organizacji, nowo zakładanych organizacji, zakładanych przez asystentów posłów, dyrektorów ich biur, ewentualnie lokalnych radnych, szły pieniądze różnej wielkości, no bo Kurzępa to ponad 1,5 miliona złotych do zwrotu, Osuch 200 tysięcy, Lornetka też około 200 czy 300 tysięcy złotych i bardzo wiele z tych środków szło, a to na gazetki promujące kandydatów, zresztą dlatego i Osuch, i Kurzępa sprawy są w prokuraturze, dlatego że prowadzone są już postępowania związane z wykorzystaniem publicznych pieniędzy w celach czysto politycznych, bo to były pod płaszczykiem mediów obywatelskich prowadzone po prostu agitacje polityczne przez wiele miesięcy czy lat. Podobnie Gębicka, podobnie Kurzępa. Mamy inne przykłady, chociaż tutaj w Warszawie, na Włochach, na warszawskich Włochach bardzo młodzi, 20-paroletni radni PiSu, którzy na start dostali ponad 500 000 i kupili tak zwane biuro w nowym apartamentowcu na Włochach, które dzisiaj odzyskujemy, bo okazuje się, że w tym biurze nic się nie dzieje. Mamy Instytut Włodkowica, wcześniej zakładany przez pana Szczuckiego, Instytut był największym beneficjentem Instytutu Wolności. Mamy i też zresztą innych programów ministra Glińskiego, jak Fundusz Patriotyczny, dwa apartamenty w Warszawie, samochód luksusowy, bus. To są naprawdę wiele milionów złotych, które do tych
0: organizacji... Ale kto zarządza organizacji... teraz tą organizacją, która
1: w tej chwili zarządzenią osoba pan Brzozowski, niejaki pan Brzozowski, który, no, od którego też który dzisiaj reprezentuje organizację i od którego odzyskujemy te
0: Panie
1: środki.
0: Panie dyrektorze, zatrzymajmy się na chwileczkę, bo mamy, jak rozumiem, mamy sytuację następującą, że jedną kwestią jest śledztwo w prokuraturze dotyczące wyprowadzenia pieniędzy, a inną kwestią jest, jak rozumiem, droga cywilna odzyskiwania tych pieniędzy. Dobrze rozumiem?
1: Tak, dokładnie. Mamy ponad 120, już w tej chwili około 125 różnych postępowań na ponad 16 milionów złotych od organizacji i osób prywatnych, bo ścieżka jest taka, że to przykładem jest na przykład jeden z takich dla nas flagowych i najbardziej skandalicznych przykładów, czyli Fundacja Centrum Rozwoju Macierz Polonii, zakładana przez Miłosza Manasterskiego, kiedyś w TVP Kurskiego, a dzisiaj w Republice, zresztą nagrodzony przez Andrzeja Dudę, prezydenta Andrzeja Dudę. Człowiek, który współzarządzał fundacją razem z Tomaszem M., bo już dzisiaj jest osoba skazana, który był też człowiekiem ministra Glińskiego. Ludzie, którzy dostali setki, w sumie około miliona złotych i oni potrafili w ciągu dosłownie, to pokazał raport KASKU, w ciągu 4 dni od przelewu od przelewu na konto fundacji wszystko wydać, przelać sobie na prywatne konta, swoich żon. I tutaj to jest przykład jest taki, my wydajemy decyzję o odzyskiwaniu środków, jeżeli organizacja tych pieniędzy nie oddaje, to Urząd Skarbowy, wtedy zlecamy Skarbówce. Urząd Skarbowy zajmuje konto fundacji, jeżeli na tym koncie nie ma środków albo nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, no to wtedy Urząd Skarbowy ściąga tyle, ile jest, a pozostałe środki już odzyskiwane są z majątków prywatnych.
0: No dobrze,
1: osób.
0: Ale czy udało się jakieś pieniądze odzyskać? Czy Urząd Skarbowy jakiekolwiek pieniądze odzyskał? Jaka to jest suma?
1: To są z pewnością setki tysięcy złotych, które wpłynęły z powrotem. Natomiast oczywiście te miliony złotych, o których mówimy, to jest proces długotrwały i wiemy
0: na
1: też,
0: że... Na jakim etapie są te postępowania?
1: Każdy z nich jest na innym, bo to zależy od tego, kiedy rozpoczęliśmy. Natomiast wiele tych spraw, chociażby właśnie Manasterskiego, jest już na etapie odzyskiwania majątku z majątków prywatnych. Część z nich jest...
0: komornik już do nich wchodzi?
1: Tak, to jest tak, że Urząd Skarbowy wtedy zajmuje majątek prywatny. Jest to, no nie ukrywam, jest to sprawa bardzo długotrwała, trwa miesiące albo i lata i jest już wtedy poza Narodowym Instytutem Wolności. Oczywiście my tylko regularnie co kilka miesięcy dostajemy informacje. Dostajemy też informacje z CBA na temat postępowań, które są prowadzone w sprawie niektórych organizacji. Dostajemy informacje ze Skarbówki. Natomiast rzeczywiście to, co można powiedzieć, to, że wspólnym mianownikiem bardzo wielu tych spraw był właśnie minister Gliński, bo to jego, jakby to on skonstruował system. Skonstruował system, który był, bo problemy NIW-u nie był sam NIW, tak? No bo to, że mamy pewną agencję wykonawczą rządową, która jest wyspecjalizowana w danej kwestii, to nie jest nic złego. Zresztą to był postulat organizacji przez wiele lat i tak jak wspomniałem, powstał wokół programu, który już działał. Natomiast problemem było to, że stworzono system, który mógł być manipulowalny na dowolnym etapie, który był oparty o pseudoekspertów.
0: Uznaniowo.
1: To było zrobione tak, że dyrektor zawsze mówił, że byli eksperci, którzy ocenili wnioski. Natomiast problem był taki, że wśród tam 700 ekspertów w bazie, jak to pokazywano, było tak naprawdę 10, którzy w większości byli albo członkami Prawa i Sprawiedliwości, radnymi, ludźmi z młodzieżówek, którym przydzielano te wnioski, które miały otrzymać grant.
0: Tutaj przeczytałam, że eksperci oceniający wnioski byli czasem powiązani z wnioskodawcami. Szczególny głośny przypadek Michał Płatek, działacz PiS, asystent ministra, wicepremiera Glińskiego, ocenił 802 wnioski, zarobił 130 tysięcy złotych, jednocześnie świadczył usługi prawne dla Narodowego Instytutu Wolności i miał powiązania z ocenianymi organizacjami.
1: Dokładnie, jednocześnie był mianowany przez PiS na prezesa sanatorium w Busku-Zdroju, dzisiaj jest radnym PiS-u w Kielcach, więc no to była osoba, rzeczywiście było kilka takich osób,
0: renesansu, tak, no to,
1: jednocześnie on ma 30 parę lat, tak, wtedy miał jeszcze niecałe 30, więc to by były osoby, które były nie dość, że zależne finansowo i politycznie od Glińskiego, to były osoby, które po prostu dopasowywane były do tych ofert, które miały wygrać. Czyli jeżeli była oferta Kurzępy czy innego polityka PiSu, to ona została przypisana do eksperta, który po prostu dawał 100% punktów i ta oferta miała wygrać.
0: Tutaj jeszcze jest Polska Wielki Projekt. Też dostała ta instytucja duże pieniądze, no ale PiS mówi tak, no bo po prostu to był taki think tank, dyskusja o rozwoju Polski i tak dalej, to nie było nic złego, to nie była działalność partii.
1: Tylko, że to były kongresy, konkretnie to były kongresy programowe Prawa i Sprawiedliwości. Oni jednocześnie dostali Wille Plus i kilka innych bardzo dużych zastrzyków pieniędzy, więc akurat to jest typowy przykład, taki flagowy przykład budowania zaplecza politycznego PiSu. No i tam z kolei jedną z osób, które zakładały sieć różnych organizacji jest pan Sebastian Villas, do którego płynęły wiele milionów złotych. Ja w zeszłym tygodniu podpisałem kolejną decyzję o zwrocie miliona złotych od jednej z fundacji tego pana. Taka osoba zupełnie w cieniu, do której płynęły naprawdę ogromne pieniądze. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że tak jak pani redaktor wspomniała, no część tych pieniędzy była rzeczywiście źle wykorzystana i jak popatrzymy na te organizacje, które dostały najwięcej pieniędzy, to były organizacje powiązane politycznie. Ale pamiętajmy, że nie każda organizacja pozarządowa jest zła. Przecież bardzo wiele organizacji działa dobrze.
0: Robi
1: bardzo ważne rzeczy, pożyteczne projekty. Natomiast NIF i te programy, które dzisiaj mamy, dzisiaj działający transparentnie, nadzorowany jest dzisiaj przez organizacje pozarządowe, bo do Rady NIF-u powołane zostały w większości organizacje pozarządowe, więc ja jako dyrektor dzisiaj nie mogę ogłosić żadnego konkursu bez zgody niezależnych organizacji pozarządowych, które pilnują procedur, które nadzorują proces dopasowywania, na przykład losowego dopasowania ekspertów do wniosków, nadzorują procedurę zapobiegania konfliktowi interesów i wiele innych takich bezpieczników, które prowadziliśmy.
0: Jeżeli mam wymieniać wszystkie nazwiska, to widzę tutaj na stronie Onetu Kacper Płażyński, były kandydat PiS na prezydenta Gdańska, poseł Fundacja dla Gdańska i Pomorza otrzymała 200 tysięcy złotych. I jeszcze mam jeden taki przypadek tutaj wynotowany. Państwo pozwolą. Jan Zujewicz, bliski współpracownik posła PiS Szymona Szynkowskiego Welsenka, fundator i prezes Fundacji Instytut Poznański i związany z Stowarzyszeniem Projekt Poznań. I tak się zastanawiam, jeszcze wrócę do tej lornetki pani Gębickiej. Na co te pieniądze szły?
1: Czy te pieniądze
0: jest jakaś
1: bardzo,
0: wiedza na ten?
1: Te pieniądze bardzo często szły po prostu na działania promocyjne tych konkretnych polityków, czyli na promowanie na przykład tutaj na wydawanie jakichś gazetek promocyjnych. Pan Kurzępa, wspomnę jeszcze raz, wydał książkę na swój temat, którą w ramach projektu zakupił tam iluś tysiąc egzemplarzy po tym, które rozdawał w czasie kampanii.
0: Czyli on wydał książkę, kupił za pieniądze
1: projektu
0: z NIW-u,
1: i potem ją dystrybuował w swoim okręgu. Więc takie tego typu działania, które bezpośrednio finansowały działania polityczne, dzisiaj one w ogóle w ramach instytutu są zakazane. Czy mamy wytycznych promocyjnych, wytycznych do projektu, mamy zakaz takich działań. I tego typu sprawy też zgłaszamy do prokuratury jako nielegalne finansowanie kampanii.
0: A czy pan może zadeklarować, że dzisiaj, jeżeli rozmaite organizacje zgłaszają się po dotacje, to dysponuje pan takim zespołem ekspertów, którzy są niezależni i niezwiązani z politykami,
1: tak,
0: bo wszyscy... pan jest związany z Koalicją
1: Obywatelską. Ja jestem związany z Koalicją Obywatelską, to prawda, natomiast ja jako dyrektor dzisiaj nie mam wpływu na wyniki konkursu. Ja jestem osobą, która pilnuje całej procedury, natomiast my całą listę ekspertów zarchiwizowaliśmy, mówiąc ładnie. Zrobiliśmy całkowicie nowy nabór ekspertów. Oni są egzaminowani, regularnie szkoleni, sprawdzani. No i jest bardzo ścisła procedura konfliktu interesów. Dzisiaj, a były takie sytuacje wcześniej, dzisiaj gdyby ktoś nie wiem, oszukał nas w kwestii tego, czy nie jest powiązany, to nie dość, że grożą mu kary finansowe, no to już nigdy nie współpracowałby dalej z Instytutem.
0: Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za
1: dziękuję,
0: rozmowę.
1: Dziękuję
0: za informacje, a po informacjach wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bucheński.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
10: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy. Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
2: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Poniedziałek 27 lipca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Około 500 mln zł wydanych z funduszy Narodowego Instytutu Wolności w latach 2018-2023 trafiło do organizacji mających budować zaplecze PiSu, a nie wspomagać społeczeństwo obywatelskie. Tak wynika z wyliczeń obecnego kierownictwa instytucji. Mówił o tym przed chwilą w poranku TOK FM Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Narodowy Instytut Wolności to agencja stworzona przez wicepremiera Piotra Glińskiego w 2017 roku. Kolejny dzień. Francja i Hiszpania zmagają się z ogniem. Ogromne pożary zmusiły do ucieczki już ponad 300 tysięcy osób. Przed pożarami ucieka też kilkadziesiąt tysięcy turystów odpoczywających na południowym zachodzie Francji, głównie w rejonie Bordeaux. Modernistyczny układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni został wpisany na listę UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjął dziś nad ranem polskiego czasu obradujący w Korei Południowej Komitet Światowego Dziedzictwa. W Polsce na liście UNESCO znajduje się 18 miejsc na Pomorzu. Oprócz Gdyni jest jeszcze Malbork. Kolejne informacje o 8.20, teraz pogoda.
2: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
17: Zagrzmi i mocno popada w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz częściowo w pomorskim, śląskim i łódzkim. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu, nad samym morzem 18 stopni.
2: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Tobiasz Bucheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jacek Kurski zaatakował Mateusza Morawieckiego w telewizji Republika i powiedział, że Mateusz Morawiecki jest żałosnym trybikiem niemieckiego planu podboju Europy. Czy pan się z tym zgadza?
11: Jacek Kurski ma swoje poglądy, je wyraża. Ja nie mam na swoim koncie tego rodzaju wypowiedzi. W ogóle nie zamierzam specjalnie zajmować się koleżankami i kolegami, którzy dokonali rozłamu.
0: Ja tylko przypomnę państwu, że można naszą rozmowę oglądać na YouTubie, tam jest bezpośrednia transmisja. Rozumiem, panie pośle, ale tutaj rzeczywiście występ Jacka Kurskiego w Republice wzbudził olbrzymie emocje.
11: Tak, już zapewne tak
0: pan
11: w internecie
0: widział. Na przykład Jacek Kurski powiedział tak: przez 2 lata przemysłu pogardy, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami, ustawiano z puszek po piwie krzyż, Morawiecki przez 2 lata siedzi u Tuska i słowem się nie odzywa. I w ogóle to jeszcze bardzo poetyckie, bo tutaj jeszcze takie jedno zdanie. Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu. Czy ma pan też takie emocje w stosunku do Mateusza Morawieckiego?
11: Nie, ja takich emocji w stosunku do Mateusza Morawieckiego nie mam. Ale jestem w stanie zrozumieć, że faktycznie w każdej partii politycznej są różne skrzydła, są osoby, są animozje, są emocje i w momencie rozłamu niektórzy mogą upatrywać faktycznie, że jest to taka chwila, której dadzą upust, zlikwidują tamę, która te wszystkie emocje blokowała i się wypowiedzą. I ja nie mam tego rodzaju emocji. Mam swoje przemyślenia na temat Mateusza Morawieckiego,
0: jak?
11: Ale nie będę się nimi dzielił. Dlatego, że uznaję, że skoro byliśmy razem, zresztą też z koleżankami i kolegami, robiliśmy różne projekty i uważam, że przez 8 lat dobre, zdecydowanie dobre, chociaż można mieć różne oceny też do innych, bardziej szczegółowych kwestii, to nie będę tego rodzaju kwestii wywlekał. I w ogóle zamierzam się zajmować rządem Donalda Tuska, a nie Mateuszem Morawieckim.
0: Rozumiem. A jakie ma pan zdanie na temat Jacka Kurskiego?
11: Mam takie zdanie, że jest to osoba bardzo polaryzująca i przyciągająca uwagę.
0: Ale też pojawiła się
11: niezmiernie
0: taka informacja, że
11: niezmiernie inteligentna, zresztą obaj bracia.
0: Prezes Jarosław Kaczyński był niezadowolony z tego występu w Republice i ma podobnież zakazać Kurskiemu występów publicznych.
11: Tego nie wiem. Tego nie wiem, czy tak jest. Możliwe, że spotkają Jacka Kurskiego konsekwencje.
0: A pan byłby za tym, żeby ograniczyć jego aktywność medialną?
11: Uważam, że jeżeli miałby się zajmować tego rodzaju wypowiedziami i tego rodzaju tematami, to tak.
0: Czy pan uważa, że słusznie ludzie Morawieckiego zarzucają Kurskiemu zakłamanie, bo wtedy, kiedy odszedł z PiSu razem z Zbigniewem Ziobrą, to twierdził, że powstała sekta smoleńska na czele z Antonim Macierewiczem?
11: Uważam, że współpracownicy Mateusza Morawieckiego też dość hagiograficzną wizję swojego lidera budują. Człowieka, którego uznawali za lidera, nawet kiedy byli w Prawie i Sprawiedliwości, podważając autorytet pana prezesa Kaczyńskiego. I myślę, że będą teraz robili wszystko, żeby udowodnić, że tak jak to robi europoseł Miller, że Mateusz Morawiecki jest człowiekiem bez żadnej skazy, geniuszem, który w zasadzie rządził Polską,
0: no właśnie,
11: a nikt inny nic nie robił.
0: Opowieść, a z drugiej strony Kurski twierdzi, że Morawiecki ma problemy prawne, może mieć zarzuty postawione w sprawie afery RARS i teraz realizuje scenariusz rozbicia PiSu właśnie po to, żeby ewentualnie prokuratura go potraktowała łagodnie. Czy pan wierzy w tę wersję Jacka Kurskiego?
11: Nie wiem, pani redaktor, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Wiemy, że Donald Tusk jest w stanie posunąć się do różnych zagrywek w polityce i stawia zarzuty. Często zarzuty pojawiają się wobec polityków opozycji, akurat w dość dobrym timingu politycznym. Ale publicznie nie zamierzam spekulować na temat rzeczy, na których nie mam dowodów, ale jedyne, co mogę stwierdzić, to faktycznie zaniepokoiło mnie to, że niemieckie media się cieszą z rozłomu w Prawie i Sprawiedliwości, jakby dostrzegały, że można zrobić wariant podobny do rumuńskiego czy węgierskiego.
0: Jednak coś w tym jest, że Morawiecki jest agentem niemieckim.
11: Nie, nic takiego nie powiedziałem. No to jest fakt. Media niemieckie się cieszą, no bo faktycznie właśnie dokonanie rozłamu przez Mateusza Morawieckiego utrudnia nam, czyli w tym wszystkim, którzy chcą odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy, działanie, biorąc pod uwagę ordynację wyborczą.
0: Ale ja słyszę publicystów PiSu, którzy mówią tak, po co Jarosław Kaczyński rozwala partię? Miała się opinia publiczna zajmować szpitalem południowym, ochroną zdrowia, a teraz wszystkie media się zajmują rozłamem w PiSie, Jackiem Kurskim i to właśnie sami do tego doprowadziliście.
11: Panie redaktor, nie ulega żadnej wątpliwości, o tym mówił pan prezes Kaczyński w piątek w mediach, że rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki i on wnosił o to zresztą, żeby to się wydarzyło tylko polubownie, już dużo wcześniej i chciał podziału partii. Podział Prawa i Sprawiedliwości jest drogą według ordynacji wyborczej, według wszystkich standardów politycznych, jakie możemy sobie przyjąć, do utrwalenia dzisiejszej koalicji rządzącej u władzy. Jeżeli... I Mateusz Morawiecki to robił, więc został postawiony przed wyborem, albo rezygnuje z działań secesyjnych i rozbijających i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, albo odchodzi. No i on wybrał, że odchodzi.
0: Panie pośle, ile procent głosów może zdobyć nowa partia Mateusza Morawieckiego? Czy Prawo i Sprawiedliwość ma taką wiedzę? Czy to badano?
11: Ja szacuję według mojej wiedzy różnych zestawień, że to jest maksimum 2%.
0: Ale w tym momencie, jak rozmawiamy. Opinia 24 i tam jednak partia Morawieckiego zyskiwała około 7%. Uważa pan, że to jest niewiarygodne?
11: Ja widziałem takie sondaże, gdzie miała 17. W ogóle Mateusz Morawiecki świetnie wypada w różnych sondażach z jakiegoś powodu. W każdym razie uważam...
0: Ale z jakiego? Znaczy uważa pan, że w każdym, kupuje te sondaże?
11: No, są duże, duże rozbieżności między różnymi jakby domami przeprowadzającymi sondaże.
0: W Republice jeszcze się pojawił taki zarzut, że Morawiecki ukrywał szczegóły kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, że pan prezes Kaczyński nie wiedział, co się dzieje, był oszukiwany.
11: Tego nie chcę komentować.
0: A dlaczego nie? No to jednak dość istotna kwestia, czy PiS świadomie prowadził negocjacje z Unią Europejską, czy też Morawiecki oszukiwał kierowców.
11: Mogę powiedzieć tak, za prowadzenie negocjacji w tej sprawie odpowiadał w pełni pan premier Morawiecki.
0: Czyli jednak coś jest na rzeczy.
11: I KPRM, dlatego że polityka europejska została wyjęta z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podlegała bezpośrednio premierowi i ministrowi Szymańskiemu i oni prowadzili wszelkie negocjacje w tej sprawie, jak również obecnie politycy z... nie Rozłam Plus, tylko Rozwój Plus, przepraszam.
0: Rozwój Plus. Złośliwość.
11: Nie, przepraszam, nie, zaspany jestem. Pani redaktor, za każdym razem mówię, że ósma rano to nie jest ta godzina najszybszego mówienia dla mnie i składania myśli. Prowadzili to ci politycy, ale jeżeli chodzi o to, co pani redaktor zacytowała, to ja nie chcę tego komentować.
0: Dobrze, tutaj mamy jeszcze informację ze strony zwolenników Jarosława Kaczyńskiego, że Morawiecki blokował zakup F-35 i blokował wprowadzenie 500+. To prawda?
11: To powiedział pan premier Mariusz Błaszczak, który się tymi zakupami zajmował. Pozostaje mu wierzyć.
0: A jak pan patrzy na to naigrywanie się z Ryszarda Terleckiego, taka grafika, właśnie pan poseł Terlecki z napisem młodzi wykształceni z wielkich ośrodków, a na to Paweł Jabłoński pod adresem Michała Wosia napisał gnojek.
11: Też się uchylam od komentowania tej sprawy. Nigdy wiele z panem marszałkiem Terleckim mnie nie łączyło, jeżeli chodzi, byśmy w jednej partii oczywiście, ale tak towarzysko intelektualnie niewiele. I nie chciałbym tego komentować.
0: Jarosław Kaczyński zdecydował, że Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera i miał Czarnek odebrać głosy Konfederacji, obu Konfederacjom i to się nie stało. To oznacza, że polityka prezesa w zasadzie skończyła się porażką.
11: Nie, tak bym nie powiedział, absolutnie nie. Po pierwsze, kiedy Przemysław Czarnek w marcu był wyznaczany na kandydata, mieliśmy do czynienia z powolnym spadkiem notowań Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli popatrzymy na średnią sondażową. To zostało zatrzymane w pierwszej kolejności, po jakimś półtora miesiąca się ta linia wypłaszczyła, że Prawo i Sprawiedliwość przestało tracić, a następnie zaczęliśmy wchodzić w powolny trend wschodzący.
0: Na jakie sondaże pan patrzy, bo moim zdaniem na średnią sondażową. Cały czas PiS miał przed odejściem Morawieckiego między 20 20-25%, teraz po odejściu Morawieckiego spada poniżej 20%.
11: Patrzę na średnią sondażową i wchodziliśmy w powolny trend, chociaż z dużymi problemami, bo za każdym razem, kiedy Przemysław Czarnek coś ogłaszał, jak na przykład podniesienie progu podatkowego do 180 tysięcy złotych, to zawsze z jakimś dziwnym trafem coś się dziwnego działo w partii. Jakiś grill był ogłaszany przez Mateusza Morawieckiego albo inne wydarzenia, które skoncentrowały uwagę, odciągały od spraw programowych. A teraz faktycznie notowania na pewno będziemy mieli do czynienia z pewnym zawirowaniem.
0: Rozumiem, ale teraz zastanawiam się, czy Przemysław Czarnek rzeczywiście zostanie kandydatem na premiera do końca tej kadencji Sejmu, bo ja to słyszałam, ale też przeczytałam w tygodniku Do Rzeczy, że to pan będzie kandydatem na premiera.
11: Nikt ze mną o tym nie rozmawiał, nikt mi tego nie proponował. Moim kandydatem jest pan profesor Przemysław Czarnek. Nie ma tego rodzaju rozmów. To jest spin, który został wrzucony przez pewnych polityków nieżyczliwych Przemysławowi Czarnkowi wtedy, kiedy ważyły się losy Mateusza Morawieckiego.
0: Ale ta informacja sprowadza się do tego, że ze strony frakcji właśnie Maślarzy, czyli Jacka Sasina, pojawiają się takie głosy, że po to, aby odebrać Morawieckiemu głosy, to pan jako taki kandydat, powiedzmy, bardziej umiarkowany niż Przemysław Czarnek, który na przykład nie ma na koncie frazy OZE, SROZE i innych tego typu rzeczy, że pan teraz będzie Morawieckiemu odbierał ten elektorat.
11: Ale tropiłem niemieckie masło w samolocie, pani redaktor.
0: To fakt.
11: Z czego jestem dumny. Powiedzmy sobie tak, mówiąc absolutnie poważnie, ponieważ zarówno Jacek Sasin, Patryk Jaki, ja, jak wielu innych polityków tworzymy jakby zespół pomagający, współtworzący kampanię profesora Czarnka, to są takie zagrania, które mają nas skłócić z kandydatem i zbudować nieufność i gwarantuję pani redaktor, że tego rodzaju rozmów ze mną nikt nie prowadził, jak również wariant dotyczący Zbigniewa Boguckiego też nie jest na stole. Kandydatem jest Przemysław Czarnek, pomijając, że Zbigniew Bogucki oczywiście jest bardzo utalentowanym politykiem.
0: A jakie są różnice programowe między frakcją Mateusza Morawieckiego a resztą Prawa i Sprawiedliwości? Bo Morawiecki mówi i jego ludzie
11: pytanie.
0: Że to suwpolizacja PiSu i Piotr Miller w Polsacie powiedział, że Patryk Jaki po prostu jest za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej.
11: To Miller dobrze wie, że tak nie jest w odniesieniu do Patryka Jakiego. To jest bardzo ciekawe pytanie, pani redaktor. Dla mnie zachowanie kolegów, którzy odeszli, przypomina mi Unię Wolności. Co znaczy takie wyższościowe uroszczenie i nie chodzi mi o poglądy, tylko chodzi o takie przekonanie, że oni jedynie reprezentują pewną elitę, w której oni wiedzą, co jest najlepsze, a wszyscy inni się mylą. Różnica zasadnicza między nami polega na tym, że my uważamy, że dobry rozwój Polski jest rozwojem naszym własnym, oryginalnym, na naszych własnych polskich zasadach. To znaczy, że nikt nie może nam z zewnątrz dyktować zasad naszego rozwoju, bo wtedy to nie będzie nasz rozwój, tylko będzie rozwój zależny. I dlatego nie należy zgadzać się na żadne koncesje, jeżeli chodzi o kompetencje państwa polskiego, handlowanie, na przykład część uprawnień oddamy Brukseli, ale za to dostaniemy KPO, tylko uważamy, że nasze własne, rodzime zaprojektowanie naszego rozwoju jako nowoczesnego, naszej własnej wersji, jest drogą do...
0: Ale powiedzmy tak,
11: to jest fundamentalny spór.
0: Przemysław Czarnek mówi, żeby w ogóle wejść z systemu ETS, to w zasadzie jest to wyjście z Unii Europejskiej.
11: Nie, nie jest to wyjście.
0: W tym sensie Piotr Miller ma rację.
11: Nie ma racji.
0: No jest właśnie.
11: Nie, dlaczego? W jaki sposób nas wyrzucą z tej Unii?
0: Albo bierzemy udział we wszystkich uzgodnieniach Unii Europejskiej, albo się wypisujemy
11: z niej.
0: Nie,
11: to nie jest prawda. No i jak nas wyrzucą z tej Unii? Jakim trybem? No nie ma takiego. Pani redaktor, można samemu oczywiście można wyjść, ale Unia Europejska
0: praktycznie będziemy poza jakimkolwiek głównym nurtem, będziemy musieli płacić kary za nierespektowanie reguł, które obowiązują w Unii Europejskiej, no bo takie są zasady
11: jesteśmy,
0: i tak się na nie
11: zgodziliśmy. No tak, ale jesteśmy wzajemnie ze sobą powiązani, więc z tych reguł, które są najbardziej korzystne dla Polski, nie mogą nas wyrzucić, czyli z wolności przepływu towarów i osób i usług, chociaż ta ostatnia, którą wymieniłem, nie jest w pełni respektowana nadal w Unii Europejskiej, w sensie nie wdrożono wszystkich przepisów, które są do tego potrzebne. A jeżeli mają nas wyrzucić z zielonych ładów czy paktów migracyjnych, no nie będę płakał, pani redaktor. Zbliżamy się do sytuacji, w której będziemy płatnikiem netto. Powoli. Więc to nie jest taka sytuacja, w której można z nami negocjować jak w 2009 roku.
0: Idzie pan na demonstrację w obronie Daniela Obajtka, który jest oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Mówił, że nie załatwiał pracy rodzinie Piotra Nisztora, takiego działacza Republiki, a są nagrania, że załatwiał w zamian za haki na Morawieckiego. To będzie pan bronił Obajtka? Taka szlachetna idea.
11: Możliwe, że będę. Mam to wpisane w kalendarz. Mam problem z wypowiadaniem się w tej sprawie, dlatego że ja się zajmuję immunitetami w Parlamencie Europejskim, więc ja biorę udział w posiedzeniach tajnych.
0: Więc bronił pan Obajtka.
11: Biorę udział w posiedzeniach tajnych komisji, więc nie mogę naruszać. Ale mogę powiedzieć jedno, że te wnioski, które są immunitetowe, tak jak ten dotyczący Daniela Obajtka, są żenujące, jeżeli chodzi o konstrukcję ze strony polskiej prokuratury. I to się odbija echem po
0: fałszywe zeznania w sądzie, to powinien po prostu być
11: A nie wiemy, czy, zacznijmy od tego, że nie wiemy, bo nikomu winy nie udowodniono.
0: Tak jest, czekamy na wyrok sądu. Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa.
11: Miłego tygodnia.
0: Bardzo dziękuję. Teraz informacje TOK FM, a po informacjach wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
18: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
20: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
21: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Zaniepokoiło mnie to, że niemieckie media cieszą się z rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości dokonanym przez Mateusza Morawieckiego. Mówił o tym przed chwilą w TOK FM Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes PiSu. Dodawał, że to, co się stało, utrudnia działania dotyczące m.in. ordynacji wyborczej. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiSu nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdzi usunięcie ponad 40 polityków PiSu ze swoich szeregów, w związku z tym, że nie zrezygnowali oni z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od mocnych spadków cen. Powodem jest przerwa, jaką zrobiły od wzajemnych ataków Stany Zjednoczone i Iran. Miniona noc była drugą z rzędu bez działań zbrojnych. 2 osoby zginęły, 13 zostało rannych w rosyjskim ataku na supermarket w Czarnichowie, poinformował wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że w rosyjskim bombardowaniu Zaporoża na południu kraju zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa zatwierdził kluczowe środki prawne związane z rozmieszczeniem w Strefie Gazy Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w ramach 20-punktowego planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa dotyczącego tego terytorium, informuje portal Times of Israel. Tel Awiw ma sam określać, które kraje będą mogły oddelegować personel do tych sił.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Fenomenalny Słoweniec po raz piąty wygrał Tour de France i dołączył do czterech legend kolarstwa, które także pięciokrotnie wygrywały najbardziej prestiżowy wyścig na świecie. Tadej Pogacar ukończył właśnie siódmy raz Wielką Pętlę, pięć razy wygrał, dwa razy był drugi. W tegorocznej edycji wygrał pięć etapów. Na ostatnim w Paryżu do końca walczył o kolejny triumf, ale ostatecznie etap wygrał Holender Mathieu van der Poel. Drugie miejsce w wyścigu ze stratą ponad 6 minut zajął Remco Evenepoel, a trzecie Meksyk Kanin Isaac Del Toro, który był najszybszy w klasyfikacji młodzieżowej. Udany powrót do Ekstraklasy Wisły Kraków. W pierwszym po 4 latach meczu w elicie Biała Gwiazda wygrała z GKS-em Katowice 2-1. W pozostałych wczorajszych meczach Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2, a Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Wynik jest chyba sprawiedliwy, mówi strzelec pierwszego gola dla Widzewa Mariusz Fornalczyk.
4: Myślę, że na pewno był to wygranie. Był też do przegrania, bo nie było tak, że Motor nie miał okazji. Mógł się potoczyć w dwie strony, więc myślę, że ten remis był okej. Okay. Gdzieś wiadomo, miałem tą sytuację w 80. którejś tam minucie. Mogłem też dobrać, mogłem lepiej skończyć, ale będę brał na to poprawkę w kolejnych meczach.
1: Dziś na zakończenie kolejki Zagłębie Lubin podejmie Piasta Gliwice. Czas sprawdzić, na co nas stać, mówi trener gospodarzy Leszek Ojrzeński.
22: Długie przygotowania są może bardziej komfortowe, bo można jeszcze parę detali dopiąć, poprawić grę, ale tu nie ma co czekać. Też ciekaw jestem, jak się zaprezentujemy. Oczywiście wierzę, że bardzo dobrze to będzie wyglądało, ale to są już inne emocje, prawda? I mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
1: Mecz w Lubinie dziś o 19. Klaudia Kazimierska była największą gwiazdą Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w Białymstoku. W sobotę wygrała bieg na 800 metrów, a wczoraj triumfowała na 1500. W większości konkurencji triumfowali faworyci. W rzucie młotem po 13 złoto sięgnęła Anita Włodarczyk, a po 9 Paweł Fajdek. Szósty tytuł na 100 metrów przez Płotki wywalczyła Pia Skrzyżowska. Najlepszą sprinterką już po raz 10 została Ewa Soboda, a na 400 metrów wygrała Natalia Bukowiecka.
17: Zabrzmi we wschodniej połowie kraju, tam ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
23: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dzień dobry, panie premierze.
24: Dzień dobry.
0: Rzeczpospolita dzisiaj opublikowała informację, że w jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa zonda krypto Przemysława Krala z prokuratorem Markiem Wełną i że jest próba namówienia Krala na status świadka koronnego, żeby opowiedział, komu dawał pieniądze.
24: To oczywiście pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. My, jeżeli pomagamy, to w sensie usługowym. Natomiast pamiętajmy, no to jest firma, która naraziła tysiące Polaków na wielomilionowe straty, a można było ten rynek uregulować zgodnie z dyrektywą europejską, tyle że pan prezydent odpowiednią ustawę zawetował 3 razy.
0: Rozumiem, ale tutaj pamiętam, że był pan aktywny przy okazji sprowadzania rozmaitych osób podejrzanych, nazwijmy to, którym polski wymiar sprawiedliwości chciał postawić zarzuty. I też odbywał pan, jak rozumiem, rozmaite rozmowy nieformalne i zastanawiam się, czy tutaj w ogóle cokolwiek się dzieje w sprawie sprowadzenia Przemysława Krala do Polski.
24: Proszę kierować te ważne pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości.
0: I nic od pana nie usłyszę, czy cokolwiek pan robił w tej sprawie. Panie premierze, chciałam zapytać o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. I jak pan
24: rozłam
0: sądzi?
24: Rozłam plus.
0: Rozłam plus, jak powiedział pan wiceprezes Bocheński. I jak pan sądzi, czy taka partia ma szansę na zaistnienie na rynku politycznym? I czy będzie miała takie notowania, które pozwolą jej wejść do Sejmu?
24: To jest dobre pytanie, bo tam jest element sporu ideowego. Morawiecki chciał odgrywać rolę eurosceptyka, ale nie eurofoba takiego, który chce wszystko paraliżować, tylko wydaje mi się, że chciał uzyskać KPO dla Polski, tylko szaleństwa Ziobry w wymiarze sprawiedliwości mu to uniemożliwiły. Tylko pytanie, czy jeśli ktoś chce być umiarkowanym konserwatystą proeuropejskim, to czy potrzebuje do tego podróbki, czyli Morawieckiego, skoro ma szeroki kościół, jakim jesteśmy my w Koalicji Obywatelskiej?
0: Czy, bo tutaj jest taki spór wewnątrz PiSu, czy Morawiecki był doradcą Tuska, czy nie? A pan był wtedy w rządzie Donalda Tuska, no to jak z tym Morawieckim? To on doradzał premierowi, czy nie doradzał?
24: On był w Radzie Gospodarczej. Zresztą wynosił wszystko i donosił Kaczyńskiemu, zdaje się, więc...
0: Z tej rady.
24: Percepcja zależy od sytuacji politycznej. O ile pamięć mnie nie myli, miał nawet propozycję zostania ministrem finansów w pewnym momencie, ale Kaczyński powiedział mu jeszcze nie teraz. Więc no, był, zdaje się, taką wtyką PiSu w orbicie Donalda Tuska.
0: Czyli miał propozycję bycia ministrem w rządzie Donalda Tuska.
24: Tak, ale to moja gazetowa wiedza, żeby było jasne. Tak okay. To kojarzę.
0: Tylko tak zastanawiam się, bo tutaj PiS twierdzi, że jest spisek z Donaldem Tuskiem i że Morawiecki na polecenie Tuska rozbija PiS.
24: Czyli nasza operacja przebiega zgodnie z planem.
0: Tak. Czyli pan potwierdza, że po prostu Mateusz Morawiecki realizuje plan Donalda Tuska.
24: No sama pani rozumie, że nie mogę potwierdzić.
0: Tak. Dobrze. Ale właśnie pytanie jest takie, bo ciąg dalszy tej teorii głosi, bo tutaj cytuję Jacka Kurskiego w Republice, że Mateusz Morawiecki jest tym niemieckim trybikiem, który w tej machinie, która dąży do dominacji Niemiec nad Polską, oczywiście i nad całą Europą.
24: Przypomina mi się stary dowcip o tym, panie sierżancie, bo mnie się wszystko z jednym kojarzy.
0: Okej. No ale nie było jeszcze, że ma dziadka z Wehrmachtu Morawiecki, więc ja być może no, wszystko jeszcze przed nami. Ale też chodzi mi o to oczywiście, że ta teoria w PiSie zakłada także, że Morawiecki rozbija PiS na życzenie Tuska i wtedy może uniknie odpowiedzialności karnej w związku z aferą RARS.
24: No, odpowiedzialności karnej to ci, którzy pozostali przy Kaczyńskim, też nie unikną, jeśli popełnili przestępstwa. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą.
0: Rozumiem, ale teraz jeszcze także pojawiła się ta koncepcja po raz kolejny, bo to nie jest nowa, że Morawiecki był uległy wobec Unii Europejskiej, zgodził się na Zielony Ład i politykę klimatyczną. Czy pan mógłby rozstrzygnąć ten spór wewnątrz PiSu?
24: Sam język, którego używają koledzy na skrajnej prawicy, udowadnia ich eurofobię i chęć wyjścia z Unii Europejskiej. Bo co to znaczy ulegli wobec Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska to jest jakieś zewnętrzne ciało, wobec którego można być uległym, czy też konfederacja, do której należymy i gdzie każde państwo członkowskie zabiega o wpływy i my robimy to, uważam, skutecznie. Więc język, którym mówimy, mówi nam bardzo dużo o poglądach.
0: Dobrze, ale tutaj argument jest taki, że Morawiecki na bardzo wiele się zgodził, nie wiem, na podatek od aut spalinowych, na Zielony Ład, a teraz no, jednak
24: mieliśmy
0: rząd
24: też Polski Ład
0: rzeczy...
24: z całym bałaganem podatkowym. Pamięta tak. Pani? Dwa systemy podatkowe w ciągu jednego roku.
0: Tak.
24: Moja księgowa prawie zawału dostała.
0: Tyle tylko właśnie, że Patryk Jaki rzekomo miał, zdaniem pana posła Millera, to jest zwolennik Mateusza Morawieckiego, właściwie proponować wyjście z Unii Europejskiej.
24: No, prawie wszystko, co pan Jaki mówi o Unii Europejskiej, okazuje się bzdurą. Ja chciałbym wiedzieć, co on tam robi w tej Brukseli za te euro, którymi się brzydzi.
0: Dostaje pensję jako europoseł.
24: No, powinien się czegoś uczyć o tym, jak działa Unia Europejska.
0: Prezydent Karol Nawrocki złożył w Senacie wniosek o referendum z pytaniem, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
24: Równie dobrze mógłby złożyć pytanie, czy jest pan, pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.
0: Przemysław Czarny.
24: To jest wybiórcze traktowanie. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje Unia Europejska, w której ma się same przywileje i żadnych obowiązków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją.
0: Rząd Donalda Tuska chce ograniczenia ETS-2. Chodzi oczywiście o rozszerzenie handlu emisjami.
24: I to trzeba przewalczyć, właśnie trzeba
0: na
24: użyć
0: kolejne
24: wpływ,
0: sfery,
24: trzeba użyć wpływów. I tak, Unia Europejska postawiła sobie zbyt ambitne cele. I teraz no to jest byt ludzki, który ludzie mogą zmienić. I zmieniamy to tak, aby było mniej dotkliwe dla gospodarstw. Żeby to zmienić, potrzeba koalicji państw członkowskich i instytucji europejskich, a nie tylko pohukiwania na Unię Europejską.
0: Tak, ale PiS mówi, owszem, Bruksela może zrobiła pół kroku wstecz, ale w
24: ale
0: sumie
24: kto to jest
0: ETS
24: Bruksela
0: 2,
24: w tym zdaniu? Pani redaktor, oni ja ciągle mówią, jakoby tam była jakaś... Unią Europejską rządzą państwa członkowskie.
0: Tak, tylko chodzi o to, że zapadają decyzje w kręgu Unii Europejskiej i ETS-2 jednak
24: państwa członkowskie,
0: w przyszłości wejdzie. I
24: Parlament
0: rząd
24: Europejski
0: Tuska tego nie załatwił, nie wynegocjował, żeby całkowicie zablokować ETS-2.
24: Wynegocjowaliśmy to, co jest do przyjęcia przez wszystkich. No, jesteśmy konfederacją. Taki świat, w którym Polska sprawuje władzę w Unii Europejskiej i inni robią to, co my chcemy, to nie jest nasze członkostwo w Unii, tylko nasza dominacja nad Unią.
0: Rozumiem.
24: No więc jeszcze tacy potężni nie jesteśmy.
0: Argument jest taki, że rozszerzenie ETS-2 w przyszłości oznacza po prostu bardzo duże koszty dla obywateli i gospodarstw domowych.
24: To są sprawy techniczne, co do których trzeba mieć bardzo precyzyjne wyliczenia, bo przypominam, wielokrotnie eurofobowie straszyli Polskę różnymi rozwiązaniami europejskimi, które potem okazywały się dla Polski dobre. Więc nic na siłę. No przypomnę, w tej chwili okej, to jest za pierwszy miesiąc, ale w rolnictwie, gdzie no, można było dyskutować, okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%.
0: Czyli umowa z Mercosur jest dla nas korzystna z krajami Ameryki
24: Według
0: Południowej?
24: Według wstępnych danych za jeden miesiąc.
0: Ale to pan atakuje PSL, bo to PSL mówił, że to jest szkodliwa umowa.
24: PSL zachowuje się szukam właściwego słowa, na zimne dmuchając, ale generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
0: No, ale
24: pamiętajmy też, że w ogóle eksport...
0: Już wycofają się z tych wszystkich działań torpedujących.
24: Żywności to jest ponad 40 miliardów złotych rocznie. Gigantyczny sukces i wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 8%. Gratuluję polskim rolnikom, hodowcom i przetwórcom.
0: Rozumiem, a czy pan oczekuje od ludowców, że wycofają się z torpedowania umowy z Mercosur?
24: Jeszcze raz, po raz trzeci podkreślam, że to są wstępne dane, że trzeba że to cały rok trzeba prześledzić i tak dalej. PSL działa ostrożnościowo i w świetle faktów każdy z nas ma prawo do zmiany zdania.
0: Czy uważa pan, że należy wprowadzić podatek cyfrowy? Bo ja ciągle co jakiś czas słyszę wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego z Nowej Lewicy, że podatek cyfrowy zostanie wprowadzony. A na to Stany Zjednoczone mówią, że wprowadzą rozmaite rozwiązania uderzające w polską gospodarkę.
24: Tylko, że proszę pamiętać, że podatkiem cyfrowym byłyby objęte, jak rozumiem, proszę o szczegóły pytać wicepremiera Gawkowskiego, firmy z całego świata. To nie byłby podatek, który byłby skierowany przeciwko jakiemuś jednemu państwu.
0: No nie, ale wiadomo, że będzie dotyczył Big Techu w dużej mierze.
24: No
0: a
24: chińskie platformy? To co, mogą sobie działać z Chin, nie inwestując tutaj i nie tworząc miejsc pracy?
0: To znaczy uważa pan, że można podjąć dyskusję ze Stanami Zjednoczonymi na temat takiego
3: Ta dyskusja podatku? Już trwa.
0: Czas na informacje, ale po informacjach pan wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zostaje w studiu. Mamy jeszcze wiele kwestii do omówienia.
5: Autopromocja.
6: Wembley, 17 października 73 roku. Legendarny, zwycięski remis.
7: Przeżyjmy to jeszcze raz. 36 strzałów Anglików, 5 strzałów Polaków. Celne strzały. 17 strzałów Anglicy, 2 strzały Polacy. Ten mecz to była mega, gigantyczna obrona Częstochowy z naszej strony.
8: Prawdziwa historia Polski.
25: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
5: Autopromocja.
26: Reklama.
27: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
28: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
29: O, mechanik idzie.
30: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
31: Trwają Sony Days w Mediamarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
32: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
33: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo.

0: wybierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jest

0: RadioExpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Politycy, którzy popełnili przestępstwa i zostali po rozłamie przy Jarosławie Kaczyńskim, nie unikną odpowiedzialności karnej, zapewniał przed chwilą Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych. W ten sposób odpowiadał na sugestie pojawiające się na prawicy, że Mateusz Morawiecki rozbija PiS na polecenie Donalda Tuska i dzięki temu uniknie odpowiedzialności karnej w związku z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ciąg dalszy rozmowy Dominiki Wielowiejskiej z wicepremierem Sikorskim. Tuż po informacjach. 500 000 000 złotych z funduszy Narodowego Instytutu Wolności mogło posłużyć do budowania politycznego zaplecza PiS-u w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, zamiast wspierać organizacje społeczne. Mówił o tym w poranku TOK FM dyrektor Instytutu Michał Braun.
4: To było działanie wokół takiego mitu, który ówczesny wicepremier Gliński próbował przekazać, że do tej pory wszystkie rządy finansowały organizacje lewackie, więc teraz czas jest na te patriotyczne, więc budowano różnego typu nowe organizacje, które powstawały zaraz przed konkursami, pompowano w nie duże pieniądze, a dzisiaj widzimy, że wiele z nich nie działa.
3: Obecnie Narodowy Instytut Wolności prowadzi ponad 120 postępowań o odzyskanie ponad 16 milionów złotych. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś kupił mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie, choć obecnie odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Sam polityk nie dostrzega konfliktu interesów, informuje o tym portal Money.pl. Cytowany przez portal wiceminister zapewnia, że lokale nie były wykorzystywane do najmu krótkoterminowego. Dodawał też, że nikogo w rządzie, ani premiera, ani ministra sportu o tym, że posiadał te nieruchomości, nie poinformował. Powiększyło się grono planetoid z nazwami związanymi z Polską. W lipcu do katalogu dołączyło 5 nazw honorujących polskich naukowców z dziedziny astronomii i geologii. Annę Łosiak, Emila Villavera, Karolinę Jody-Dziadurę, Krzysztofa Langera i Monikę Kamińską. Wyróżniono też Milagros Rite Collazo. To badaczka z Argentyny, ale obecnie przebywa na stażu podoktorskim na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zagrzmi i mocno popada w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz częściowo w pomorskim, śląskim i łódzkim. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu, chłodniej nad samym morzem i na terenach pogórskich, tam około 18 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych. Druga część naszej rozmowy, trwa też transmisja na YouTubie. Panie premierze, bo czytam tutaj Marcina Przydacza, ministra odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne u prezydenta Nawrockiego i czytam tak. Po stronie USA jest ogromna otwartość na dołączenie Polski do natowskiego programu Nuclear Sharing. To wymaga codziennej pracy, budowania zaufania między Polską a USA, a akurat pan minister Sikorski tutaj nie buduje tego poczucia zaufania w tych relacjach, ma destrukcyjny wpływ na te relacje.
6: Wydaje mi się, że sprawy nuklearne to jednak są sprawy, które lepiej omawiać w dyskrecji, a nie posługiwać się nimi do walki politycznej.
5: Ale jakie są pańskie relacje i współpraca z Pałacem Prezydenckim dzisiaj?
6: No, jestem do dyspozycji pana prezydenta.
5: Ale czy ostatnio musieli się państwo kontaktować w jakiejś sprawie, czy ta współpraca się jakoś układała?
6: Rozmawialiśmy podczas szczytu NATO w Ankarze.
5: I tam nie było żadnych niesnasek. Rozumiem, że wszyscy grali do jednej bramki.
6: Oczywiście,
5: tak pan
6: jak
5: to
6: zawsze.
5: Ocenia. I słyszałam też takie relacje, że mimo ogólnego narzekania na Donalda Trumpa, to wszyscy członkowie NATO, którzy się pojawili na tym szczycie, to bardzo grzecznie chodzili składać hołd panu prezydentowi Trumpowi.
6: To chyba z polskiej delegacji, chyba jej przewodniczący tylko.
5: A jak pan

0: postrzega w tej chwili sytuację w Ukrainie i czy Donald Trump się zaangażuje w jakiekolwiek starania, żeby w końcu był rozejm, nie wiem, zawieszenie broni, pokój?
1: No dobrze by było. No, można by zacząć od nałożenia sankcji na Rosję albo chociaż ceł. Jest inicjatywa w Kongresie, żeby no choćby po to, aby uhonorować zmarłego nagle senatora Lindsey Grahama, aby uchwalić jego ustawę sankcyjną na Rosję. No, poprzednio bywały też środki na dozbrajanie Ukrainy. Natomiast to, że ma być kolejne spotkanie Zełenski-Trump, to świadczy, że...
0: No, ale ile tych spotkań już było? Już tak się szykowaliśmy, ciągle to jest,
1: ale w międzyczasie sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia Europie, która z kolei przesyła to uzbrojenie Ukrainie, nadal ma miejsce i dane wywiadowcze ze Stanów Zjednoczonych do Ukrainy nadal płyną.
0: Rozumiem, ale czy pan uważa, że sytuacja na froncie sprzyja Zełenskiemu, że on odzyskał rzeczywiście sprawczość w tym sensie, że można mówić o pewnej ofensywie?
1: Ona jest mieszana, bo Ukraina uzyskała zdolność do głębokich uderzeń, uderza w rafinerie, teraz centra logistyczne, fabryki broni. Uderzyła też w ileś rosyjskich statków na Morzu Azowskim. Z kolei Rosja bombarduje tymi potężnymi ładunkami do nawet 3 ton, które sieją śmierć. I uderza rakietami balistycznymi w sam Kijów i ważne miasta, a Ukrainie się skończyła albo kończy amunicja. No, Ukraina powoduje większe straty w ludziach po stronie rosyjskiej, niż Putin jest w stanie rekrutować nowych żołnierzy. Ta wojna naprawdę już trafiła do Rosji. Znaczy, Rosjanie już zaczynają czuć, że to nie jest tylko jakaś tam zagraniczna specjalna operacja wojskowa, tylko wojna, która rujnuje Rosję. Szacuje się, że 45% budżetu rosyjskiego to są wydatki wojskowe. Natomiast Putin może się łudzić, że jeśli będzie uderzał w kolejne elektrownie, elektrociepłownie, to w perspektywie zimy może zastraszyć Ukrainę. No i to jest ta kalkulacja.
0: A czy oligarchowie rosyjscy naciskają na Putina? Czy w otoczeniu Putina są osoby, które naciskają na rozejm z Ukrainą?
1: Ja od 20 lat jestem sceptykiem tych zachodnich teorii o tym, że z jednej strony Putina, z drugiej strony oligarchowie, którzy tracą pieniądze, więc na niego naciskają. To tak nie działa na Zachodzie, gdzie miliarderzy no, sami zrobili pieniądze, a potem artykułują swoje interesy. W Rosji od jeszcze caratu pieniądze się ma z łaski państwa. Oligarchowie są car czy teraz prezydent Rosji kreują sobie oligarchów. Można w jeden dzień wszystko stracić. Więc nie sądzę, aby to była grupa nacisku, tak jak na Zachodzie.
0: Panie ministrze, czy ma pan wrażenie, że to napięcie w relacjach polsko-ukraińskich osłabło? Że Wołodymyr Zełenski się trochę cofnął. Co prawda ogłosił otwarcie archiwów, które już były otwarte, tak mówią specjaliści.
1: I przyspieszyły zezwolenia na ekshumację.
0: Ale przyspieszył?
1: Takie mamy zobowiązanie publiczne. Przypominam, że ekshumacje zostały zastopowane za rządów PiS-u i odblokowane oświadczeniem moim wspólnym z ministrem Sibichą w 2024 roku. No to proszę sprawdzić, kiedy było pierwsze ogłoszenie. Więc te sprawy historyczne powinny być przedmiotem i decyzji rządowych, i ustaleń historyków. Dobrze, żeby zaczęła z powrotem działać komisja profesjonalnych historyków, a w międzyczasie geopolityka się nie zmieniła. Zresztą ja też uważam, że to, co na Ukraińcach wywarło największe wrażenie, to rezolucja Parlamentu Europejskiego, że sławienie kolaborantów z III Rzeszą jest niedopuszczalne, bo Ukraina zobaczyła, że Polska w tej sprawie ma większość, że nie jest sama, że to nie jest sprawa dwustronna, tylko sprawa pewnej filozofii europejskiej i oczekiwań Europy wobec potencjalnego członka.
0: I uważa pan, że teraz relacje z rządem ukraińskim są poprawne? polskiego rządu.
1: Rolą dyplomacji jest oczywiście utrzymywać kanały dialogu i to robimy cały czas. Ukraina i Polska nawzajem się potrzebują.
0: A w sprawie dronów i migów to w końcu obie strony się dogadały, czy nie? Bo już nie wiem, jak to się zakończyło. Tam była taka historia.
1: Tak, to przechodzi przez różne fazy. Nie chcę o technicznych kwestiach.
0: Rozumiem. Panie premierze, chciałam zapytać, czy Polska pomaga Stanom Zjednoczonym w konflikcie na Bliskim Wschodzie?
1: Polska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, który, przypominam, służy obronie terytorium NATO, czyli sfery północnego Atlantyku.
0: Ale nie odpowiedział pan na pytanie. No pytam, czy Polska pomaga Stanom Zjednoczonym w
1: polskim interesie jest,
0: była mowa
1: wojna...
0: o tym, że jakiś dron produkcji polskiej się nagle odnalazł.
1: No, to, że nasze firmy eksportują drony, to dobrze, a nie źle. Mam nadzieję, że będziemy to robić na jeszcze większą skalę. Zresztą nie tylko drony. Mamy też potwora z Tarnowa, który potrafi zastrzeliwać drony. Natomiast w naszym interesie jest, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej, no bo przez nią mamy wyższe ceny paliw. I chodzi nam też o to, aby Cieśnina Ormus pozostała wodami międzynarodowymi.
0: Jakie są szanse na to, że ten konflikt w końcu zostanie zakończony? No bo mieliśmy informację, że w piątek prezydent Trump wstrzymał działania wojenne, ale teraz Iran zapowiada, znowu jakieś groźby przedstawia. To właściwie na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o ten konflikt na Bliskim Wschodzie?
1: No wojna ma to do siebie, że nigdy, że żadna ze stron już nie kontroluje wydarzeń. No bo gdyby to zależało od samych Stanów Zjednoczonych, to ona by się skończyła. Gdyby to zależało od samego Iranu, też by się skończyła, tylko na innych warunkach, prawda? Więc jak się zaczyna wojnę, to niestety się traci kontrolę nad wydarzeniami.
0: Czyli rozumiem, że nie jesteśmy w stanie określić tak naprawdę, na jakim etapie jest ten konflikt i ku czemu zmierza. I jaki właściwie ma plan?
1: Mieliśmy memorandum amerykańsko-irańskie. Ono się okazało tak nieprecyzyjnie sformułowane, że obie strony zupełnie inaczej czytały jego warunki. Okazuje się, że dyplomacja jest trudniejsza niż się niektórym wydaje.
0: A przepraszam, jeszcze wrócę do wątku rosyjskiego, bo tutaj znalazłam taką notatkę, że Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja może w najbliższym czasie przyjąć do armii kolejnych 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, a Korea Północna ma przekazać Rosji wyrzutnie rakiet balistycznych i dodał, że Moskwa chce rozszerzyć mobilizację i pomaga Iranowi w wojnie z USA.
1: No to, że mamy oś Iran-Rosja, to rzecz oczywista. Przypominam, pokazywałem i na CPAC-u w Waszyngtonie, i w Kongresie Stanów Zjednoczonych, i w ONZ-cie, i na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, i w Izbie Gmin, irańskiego Shaheda, wystrzelonego przeciwko Ukrainie, z Ukrainy przetransportowanego na zachód. To jest zdumiewające, że Rosja nie jest w stanie prowadzić wojny bez takich potęg jak Iran i Korea Północna.
0: A jaki jest stan naszych relacji z Białorusią? Bo teraz się okazało, że Białoruś przekazuje jakieś ostrzeżenia, że może dojść do jakiejś prowokacji w Polsce.
1: No, tu trzeba przyznać, zaczął rząd PiS-u, ale myśmy dokończyli i wzmocnili piękny, wielki płot na granicy i to nie z dobrej woli Łukaszenki.
0: Rozumiem, ale
1: mamy problem granicy rozwiązany tylko dzięki wydatkowaniu około miliarda euro. A Łukaszenko, jak to Łukaszenko, robi od 30 lat to samo, lawiruje.
0: Ale na jakim etapie lawirowania jest teraz? No bo
1: no teraz jest
0: trochę
1: na takim,
0: próbuje
1: że ma,
0: z Amerykanami grać.
1: Że ma setki więźniów politycznych nadal, że mamy dzięki pomocy Stanom Zjednoczonym kilka tur wymiany więźniów. Przypominam, wyszedł także nasz rodak Andrzej Poczobut. I Białoruś wysyła różne sygnały, to faluje.
0: Panie premierze, chciałam też zapytać, jakby pan podsumował zmiany w relacjach gospodarczych między Unią Europejską a Chinami i ku czemu to zmierza? Jaki model jest możliwy?
1: No, z perspektywy czasu widać, że to była chyba jeszcze administracja Clintona, że przyjęcie Chin do WTO było przedwczesne, że Chiny nie mają gospodarki, która jest konkurencyjna, że prowadzą politykę przemysłową i handlową ukierunkowaną na przejmowanie kolejnych rynków i kolejnych dziedzin i że teraz wobec ceł amerykańskich i wobec kryzysu wewnętrznego zadłużenia, jaki mają, siadła w Chinach konsumpcja, więc próbują wypchnąć swoje nadwyżki towarów na inne rynki, w tym do Unii Europejskiej. Jedną taką potężną wyrwę, którą Chińczycy wynaleźli, lukę w naszym systemie, właśnie zatykamy. Od 1 lipca jest już opłata manipulacyjna od tych małych paczek, które w ilości 4,6 miliarda rocznie. 13 milionów paczek dziennie. Korzystając z regulacji pocztowych, które miały służyć wymienianiu się prezentami. To przystopowujemy. No i teraz jest debata w Unii, co zrobić z tym zalewaniem naszych rynków innymi produktami, już tymi większymi produktami przemysłowymi. Ja jestem za wolnym handlem, ale na uczciwych zasadach i tu mamy prawo się bronić.
0: Ale czy ma pan poczucie, że Chiny zagrażają europejskiemu przemysłowi?
1: No to pytanie do Niemiec, które są największym producentem samochodów, i do naszych podwykonawców, my mamy też tutaj swój interes, musimy przestudiować bilans korzyści i strat. Wie pani, dla mnie była bardzo ciekawa informacja ministra spraw zagranicznych Danii, która ma tą wielką firmę logistyczną Maersk, że na każde 4 kontenery, które przypływają do nas z Chin, 3 wracają puste. Znaczy, wolny rynek wolnym rynkiem, ale naiwność też nie jest cnotą.
0: Czy jest pan gotowy zostać premierem, szefem rządu po wyborach w 2027 roku? Bo widzę taki sondaż SW Research, w którym wskazuje się, że byłby pan lepszym kandydatem na premiera niż Donald Tusk. Dostał pan najwięcej głosów.
1: Mamy najlepszego premiera w Polsce. Donald Tusk będzie premierem. Do końca kadencji wygra nam wybory i stworzy kolejną koalicję.
0: I będzie premierem po 2027 roku. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie premierze.
1: Dziękuję.
0: Nasz poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Za chwilę informacje TOK FM. Po nich zapraszamy na program Owczarek, a ja się z państwem żegnam. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
2: Reklama. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Mateusz Morawiecki od miesięcy przygotowywał się do rozbicia Prawa i Sprawiedliwości, mówił w poranku TOK FM wiceprezes PiSu Tobiasz Bocheński. Od mocnych spadków cen rozpoczyna się na giełdach paliw ostatni tydzień lipca, ale według ekspertów tankowanie w Polsce będzie jeszcze droższe. Od czwartku na ulicach Warszawy wolontariusze będą zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do ostatecznego rozstania z ludźmi Mateusza Morawieckiego. Jutro Komitet Polityczny Partii ma zatwierdzić wykluczenie ponad 40 działaczy związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. W poranku TOK FM wiceprezes PiSu Tobiasz Bocheński mówił, że rozłam był przygotowywany przez byłego premiera od miesięcy.
18: Rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki i on wnosił o to zresztą, żeby to się wydarzyło tylko polubownie. Już dużo wcześniej, więc został postawiony przed wyborem, albo rezygnuje z działań secesyjnych i rozbijających i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, albo odchodzi. No i on wybrał, że odchodzi.
17: Tobiasz Bocheński przekonywał także, że rozłam utrudni działania opozycji. Jak mówił, cieszy niemieckie media. Pytany natomiast o tym, czy będzie nowym kandydatem na premiera partii, odpowiedział, że nikt takiej propozycji nie składał. Nie jest rolą prezydenta angażowanie się w bieżącą sytuację polityczną w poszczególnych partiach, twierdzi doradca prezydenta Błażej Poboży. Polityk odniósł się w ten sposób do pytania, czy Karol Nawrocki będzie próbował załagodzić sytuację w środowisku, z którego poparciem zdobył fotel głowy państwa.
19: Sytuacja w partiach politycznych interesuje pana prezydenta tylko o tyle, na ile ona może w perspektywie przyszłego roku wpływać na wynik wyborów, a tym samym kontynuację bądź zakończenie okresu złej koabitacji, bo to jest po prostu strata czasu i szkodliwa sytuacja dla Polski.
20: To prezydent się zaangażuje, czy nie? Skoro mówi pan, że jest to w jakiś sposób w jego orbicie zainteresowań.
19: No ale jest zainteresowany tym, jak emocje społeczne, jak te postawy polityczne Polaków będą wyglądały, ale na pewno, proszę nie oczekiwać od pana prezydenta i to jest absolutnie wykluczone, aby pan prezydent wszedł do gry w tej sytuacji, tak jak nie angażował się w sytuację dotyczącą rozpadu Polski 2050, tak jak nie angażuje się w wewnętrzną sytuację w Koalicji Obywatelskiej, tak nie angażuje się również w wewnętrzną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości.
17: Z doradcą prezydenta Błażejem Pobożym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Węskę. Ze wstępnych danych wynika, że umowa z Mercosur jest dla Polski korzystna, mówił w poranku TOK FM wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z Dominiką Wielowiejską. Porównywał pierwsze wyniki z wcześniejszymi rządowymi prognozami i okazuje się, że są lepsze niż zakładano, choć, jak podkreślił, na pełny obraz sytuacji trzeba będzie jeszcze poczekać.
1: Okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%.
0: Czyli umowa z Mercosur jest dla nas korzystna z krajami Ameryki Południowej?
1: Według wstępnych danych za jeden miesiąc.
0: Ale to pan atakuje PSL, bo to PSL mówi, że to jest szkodliwa umowa.
1: PSL zachowuje się na zimne dmuchając, ale generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
17: Umowa z państwami Mercosur weszła w życie mimo sprzeciwu części państw członkowskich, w tym Polski. Warszawie nie udało się zbudować wystarczająco silnej koalicji blokującej. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od mocnych spadków cen. Powodem jest przerwa, jaką zrobiła od wzajemnych ataków Stany Zjednoczone i Iran. Miniona noc była drugą z rzędu bez działań zbrojnych. Mimo spadku cen na rynkach, tankowanie w Polsce będzie jeszcze droższe. Tak prognozują eksperci. Głębiej sięgnąć do portfela będą musieli zwłaszcza właściciele aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
14: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty, także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr, mniej więcej do 8,10-8,20 groszy za litr.
17: Z kolei benzyna może kosztować średnio nawet 7 zł i 45 groszy. Niebawem zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, podkreślając, że rządzący nie pozwolą, by ceny paliw osiągnęły poziom dwucyfrowy. Według polityków koalicji plany obniżenia cen na stacjach benzynowych pokrzyżował prezydent, kierując ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Węska.
21: Według Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej ceny paliw można by obniżyć łatwiej, gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
22: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno.
21: Rządzący fatalnie rozegrali ten temat, ocenia były rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy Piotr Müller.
23: Ja bym tego typu pakiet, jeżeli nie mają pewności, w jaki sposób postąpi pan prezydent, z prezydentem porozmawiał w tej sprawie, bo pan prezydent jednej rzeczy wymaga, żeby dać gwarancję, że te środki finansowe, które z podatku nadmiarowych zysków byłyby pobrane, były przeznaczone właśnie na obniżenie cen paliw, a tej gwarancji w tej ustawie nie ma.
21: Ale dwucyfrowych cen paliw nie będzie, zapewnia Dariusz Wieczorek z Lewicy.
24: Też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet. Myślę, że w niedługim czasie te decyzje będą.
21: Według ekspertów cena benzyny w tym tygodniu na niektórych stacjach zbliży się do 8 zł za litr. W przypadku oleju napędowego przekroczenie tej wartości jest nieuniknione. Tomasz Fęskę, TOK FM.
17: Wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach będą od czwartku na ulicach Warszawy zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Po co ta akcja? Tłumaczy TOK FM Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
25: My chcemy wywołać dyskusję na temat stanu Warszawy i wizji nawet na Warszawę. Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat. I ku temu potrzebna jest ta akcja referendalna.
17: Aby referendum mogło się odbyć, organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów. Zabrzmi we wschodniej połowie kraju. Tam ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Off Czarek. Okazuje się, że rozwój genealogii genetycznej, ale także popularność komercyjnych testów DNA otwierają zupełnie nowe, czasem niespodziewane możliwości w rozwiązywaniu dawnych zagadek kryminalnych. Przykładem jest sprawa, o której dowiedzieliśmy się kilka dni temu. Mężczyzna szukał informacji o swoich przodkach, więc swoje DNA gdzieś przekazał do jednej z takich baz, które pomagają odnaleźć krewnych, a jednocześnie nieświadomie pomógł śledczym wytypować zabójcę małej dziewczynki. To była sprawa sprzed 15 lat, która po 2 latach została umorzona, pomimo że w czasie śledztwa została pobrana cała masa różnych próbek. No, nie udało się znaleźć sprawcy. Tym razem okazało się, że sprawcą był krewny tej osoby. Gościem jest pan profesor Piotr Herbowski, prawnik z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Dzień dobry, panie profesorze.
27: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
26: Fascynująca sprawa. Z jednej strony mamy zbrodnie sprzed 15 lat, sprawa, która mimo chyba 2-letniego śledztwa została umorzona. Nie udało się wytypować sprawcy. Śledczy, jak rozumiem, no, nie poddali się, bo po 15 latach udało się. Pytanie przypadkiem, no trochę przypadkiem, ale żeby przypadek w cudzysłowie lub bez mógł wystąpić, to jednak pewne rzeczy musiały się wydarzyć. Myślę tutaj szczególnie o zachowaniu materiału na miejscu zdarzenia.
27: To znaczy, ja jestem pełen podziwu, że wystąpiła tak duża determinacja, dlatego że kiedyś miałem możliwość, będąc jeszcze funkcjonariuszem, zapoznania się z całą bazą, wszystkimi informacjami, które były w gdańskim archiwum i tam jest mnóstwo fascynujących spraw, ale większość spraw jest po prostu pozostawiana, bo tak naprawdę nie istnieją szanse fizyczne, bo nie ma żadnych śladów, nie ma żadnych okoliczności. Natomiast tutaj wydaje mi się, że zapominamy o jednym. To nasze państwo rzuciło kłody pod nogi funkcjonariuszom i prokuratorom, a w szczególności nasz Trybunał Konstytucyjny, który w 2005 roku wyżej postawił prawo do prywatności nad prawem do bezpieczeństwa. I tak naprawdę, jakby to powiedzieć delikatnie, wyciął nasze bazy danych, czyli DNA i daktyloskopii, dlatego że uznał, że nie w każdej sytuacji istnieje potrzeba pobierania i nasze bazy danych są po prostu kompletnie dziurawe. One są w stanie szczątkowym, biorąc pod uwagę to, co jest w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. I to, o czym my dzisiaj mówimy, czyli mówimy sobie o tej genealogii genetycznej, tam to istnieje pod pojęciem familiar searching, czyli takiego poszukiwania rodzinnego. I tam to jest bardzo popularne, tylko że tam te bazy są wielomilionowe. Wobec tego znalezienie jakiejś próbki jest o wiele, wiele łatwiejsze. Więc nasi funkcjonariusze mieli niewiarygodnie trudne zadanie, dlatego tak to długo trwało, bo po prostu nie mieli gdzie szukać.
26: No bo rozumiem, że tutaj mamy kilka wątków. Pierwszy wątek to jest w ogóle zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia i przechowywanie tych śladów. Druga kwestia to jest kwestia, o której pan powiedział, czyli pytanie, gdzie przebiega granica pomiędzy ochroną prywatności, także genetycznej, a innym dobrem, wyższym być może, jakim jest ujęcie groźnych przestępców.
27: Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj jest olbrzymi problem. Ja wiem, że 2 czy 3 lata temu próbowano coś w tej sprawie zmienić, natomiast interpretacja konstytucji przez Trybunał jest jednoznaczna, że po prostu nie można pewnych rzeczy pobierać. W związku z tym te nasze bazy danych, o ile nie sprawdzałem jakiś czas temu, są na przykład wielokrotnie mniejsze niż na Litwie, która jest przecież krajem wielokrotnie mniejszym. Więc my nie mamy w czym szukać. Skoro nie mamy w czym szukać, to policjanci są ślepi. Oczywiście biorąc pod uwagę wysoki poziom bezpieczeństwa w Polsce, nie jest to jakiś taki gigantyczny problem. Natomiast te bazy amerykańskie i brytyjskie pokazują, że tutaj to poszukiwanie jest skuteczniejsze, przede wszystkim przynosi naprawdę bardzo, bardzo dobre efekty, zakładając, oczywiście tak jak pan redaktor powiedział, że mamy do czynienia z dobrym zabezpieczeniem śladu, a tutaj też są olbrzymie problemy. Ja nawet ostatnio rozmawiając ze znajomymi usłyszałem żarty na temat sposobów zabezpieczania. No często nie jest to doskonałe, dlatego że wielu polskich techników jest źle przeszkolonych albo w ogóle nie jest przeszkolonych. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo dobrym zbiegiem pozytywnych informacji i okoliczności, a mianowicie i został ślad właściwie zabezpieczony, a przede wszystkim on przetrwał przez tyle lat, no bo przecież, nie patrząc zbyt daleko, chyba nawet kiedyś rozmawialiśmy, wspominaliśmy o tej sprawie na antenie, w sprawie Andrzeja Lepera wszystkie ślady zostały tuż po umorzeniu sprawy po prostu zniszczone przez prokuraturę, więc tam nie ma do czego sięgać. Mimo że ta sprawa dokładnie jest też 15-letnia i warto by było do niej zajrzeć. Więc tutaj te ślady przetrwały. Ktoś uznał, że jest szansa.
26: Mówiąc, panie profesorze, o bazach, w których policja mogłaby, z których policja mogłaby korzystać i które mogłaby przeszukiwać, o jakie bazy chodzi? Chodzi o to, aby od wszelkich osób, które wejdą w jakikolwiek konflikt z prawem, dostaną mandat za przekroczenie prędkości.
27: Nie aż tak daleko. Ja pamiętam taką akcję na początku lat 2000, kiedy postanowiono rozszerzyć to na wszystkich sprawców, nawet na sprawców niealimentowania osób najbliższych. I znam takie sprawy, gdzie właśnie w sytuacji pobierania od takich osób materiału okazało się, że niektórzy popełniali najpoważniejsze przestępstwa, nawet zabójstwa. Nawet znam taką sprawę zabójstwa 2 pań lekkich obyczajów, gdzie właśnie alimenciarz, od którego pobrano ślady linii daktyloskopijnych. Natomiast teraz tego nie wolno robić. W związku z tym tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy na miejscu zdarzenia zostanie pozostawiony jakiś ślad, jeżeli wytypujemy sprawcę, jeżeli go zatrzymamy, to wtedy możemy od niego pobrać te ślady. W żadnej innej sytuacji, od żadnych innych spraw, jeżeli nie ma śladów, na miejscu zdarzenia, to się od tego sprawcy po prostu nie pobiera. W związku z czym ten dopływ informacji, który mógłby, wydaje mi się, że w znacznym stopniu ułatwić pracę śledczym, on po prostu został zmniejszony z dużej rzeki do takiej małej stróżki, takiej malutkiej dopływu, no więc nie było w czym szukać, jeżeli te bazy mają kilkadziesiąt tysięcy, brytyjska pamiętam kiedyś miała 5,5 miliona, no to jest ta skala trudności, przed którym stanęli śledczy z Gdańska.
26: To jest, panie profesorze, myślę, kwestia, o której też rozmawialiśmy uprzednio, ale w kontekście działań operacyjnych, czyli używania różnego rodzaju narzędzi, programów, które pozwalają, no na przykład dają śledczym dostęp do telefonów, do SMS-ów, do historii, do maili i tak dalej. To, jak rozumiem, chodzi o takie filozoficzne podejście pod hasłem niewinny nie ma się czego bać, no, a dzięki temu możemy złapać winnych, no ale ci, którzy jednak stoją na straży naszej prywatności, pewnie by się z tym nie zgodzili, więc podejrzewam, że znajdziemy i zwolenników takiego podejścia, że skoro jesteś niewinni, to proszę bardzo, udostępnij swoje DNA, udostępnij swoją korespondencję, udostępnij swoje SMS-y, a inni powiedzą, no nie, jednak prywatność jest wyższym dobrem.
27: Ja myślę, że to jest też problem chyba w naszej mentalności, dlatego że przez wiele lat była dyskusja, czy od techników kryminalistyki można pobierać ślady DNA i daktyloskopijne, które służą eliminacji śladów, no bo technicy też mogą pozostawić ślady na miejscu.
26: Tak.
27: Kontaminacja, tak. No i okazało się, o ile mi dobrze wiadomo, że taka baza nie powstała, bo był zbyt duży opór techników. Więc skoro technicy sami nie mają zaufania do organów, do państwa, w którym funkcjonują, no to trudno się dziwić polskim obywatelom, że to państwo nie wierzą. Ale to utrudnia prowadzenie takich postępowań. No jest to duży problem. Jest to duży problem.
26: No, wie pan, gdybyśmy, że tak powiem, poruszali się w kierunku takiej opcji absolutnego maksimum, to należałoby zadekretować, że no właściwie wszyscy obywatele powinni pozostawić w bazie danych jakiś zapis DNA. Włączylibyśmy to do być może M obywatela i dzięki temu mielibyśmy 100% wykrywalność.
27: Ale takie pomysły też są na świecie. Ja przed lata wiem, że coś takiego miało miejsce w Australii, gdzie małe dzieci chyba daktyloskopowano. Więc takie pomysły, tylko że to jest taki klasyczny panoptykon. To jest zbyt daleko idące. Tu chodzi tylko i wyłącznie w sytuacjach tych osób, które wchodzą w konflikt z prawem. Nikt nie wymaga od zwykłego obywatela, żeby dawał państwu i ułatwiał im sprawę wykrycia. Nie, tylko i wyłącznie. To ustalenie, tylko że ta granica została przesunięta zbyt daleko, tak? Że wykluczyliśmy możliwość, no teraz sobie wyobraźmy, jakie koszty poniosą nasze państwo, jeżeli ta sprawa była przez tyle lat prowadzona. Te dziesiątki, jeśli nie tam ponad 100 opinii, które zostały wydane w tej sprawie, te setki przebadanych profili, to są gigantyczne koszty, tego nikt nie liczy, ile nasze państwo wydało na prowadzenie tego śledztwa, plus oczywiście uposażenie tych wszystkich funkcjonariuszy. A gdyby jednak podjąć jakąś dyskusję, niestety tej dyskusji w Polsce nie ma. U nas jest od ściany do ściany. Albo chcemy wszystko, albo nie dajemy nic. Znajdźmy jakiś złoty środek.
26: Czyli pan, panie profesorze, jest zwolennikiem tego, żeby przy okazji tej sprawy zastanowić się, na ile osoby, które wchodzą w konflikt z prawem, i teraz należałoby zdefiniować, co to oznacza, czy podany przeze mnie przykład mandatu za przekroczenie prędkości.
27: Nie, tak, to jest skrajne. Myślę, że w bazie danych byłby każdy z nas, także to nie. To myślę, że pan redaktor i ja również znaleźlibyśmy się w tej bazie danych. Natomiast tu nie chodzi o to, tu chodzi o przestępstwa kryminalne, klasyczne przestępstwa kryminalne, bo te osoby są później, bywają powiązane. Szczególnie, że ta sprawa daje taki asumpt do przedyskutowania, co to jest takie też powiązanie rodzinne. No bo jednak czasami są to rodziny patologiczne, w których bracia popełniają przestępstwo. To by w dużym stopniu ułatwiło państwu tą identyfikację. Byłoby to zdecydowanym przyspieszeniem. Tylko i wyłącznie przesuńmy się troszeczkę, ustąpmy z trochę tego prawa do prywatności. Nie wiem, czy akurat DNA, nasz profil sprawcy, który popełnia przestępstwo, powinien być objęty w ogóle tym prawem. I gdybyśmy to zmienili, myślę, że te szanse w wielu innych sprawach, bo tu mówimy o nakładzie prokuratury bardzo wysokiego też rzędu. Prokuratura regionalna zostaje już tylko powyżej krajówka. To nie jest prokuratura rejonowa. To są osoby, które posiadają bardzo dużą wiedzę, nakład siły środku, które mogłyby w tym czasie prowadzić też inne sprawy. Ja doceniam, bardzo doceniam sposób prowadzenia tej sprawy, natomiast on by mógł być o wiele łatwiejszy, gdybyśmy się zastanowili nad zmianami, o których mówi pan redaktor. I oczywiście nie w przypadku mandatów.
26: Dobrze. Panie profesorze, powróćmy do tego wątku, bo on jest ciekawy, bo oczywiście zwraca pan uwagę na większą wykrywalność, gdyby był taki dostęp. Zwraca pan uwagę na aspekt ekonomiczny, czyli teraz działalność służb byłaby szybsza, skuteczniejsza, a co za tym idzie, tańsza dla państwa, czyli dla podatników. No i to oczywiście też otwiera różne aspekty, może z drugiej strony tego spektrum, czyli jeżeli nasze dane DNA są w jakiejś bazie, to w jaki sposób chronić tę bazę przed, krótko mówiąc, na przykład złośliwym funkcjonariuszem, który chce nas w coś wrobić. Albo pytanie, skoro wykrywalność będzie aż tak duża, to czy będziemy potrzebowali aż tylu śledczych? Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Te już za chwileczkę o 9.20. Gościem jest pan profesor Piotr Herbowski, prawnik z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja w Żyrondzie, gdzie trwa od kilku dni groźny pożar, pozostaje stabilna. Francuscy strażacy walczyli tam piątą noc rzędu z ogniem, który zniszczył już powierzchnię 42 tysięcy hektarów. Pożar trwający od środy na zachód od Bordeaux nie jest opanowany, jak mówią strażacy, choć ogień się uspokoił, to może znów się pojawić w każdym momencie. Łączna liczba osób objętych w ciągu kilku dni prewencyjną ewakuacją z miejscowości na zachód od Bordeaux, głównego miasta departamentu Żyrondy, sięgnęła wczoraj 220 tysięcy. Dziś rano prezydent Francji Emmanuel Macron będzie przewodniczył spotkaniu grupy antykryzysowej na temat pożarów. Władze w Hiszpanii planują powrót niektórych mieszkańców ewakuowanych z zagrożonych terenów. Z powodu szalejącego ognia z domów musiało uciekać 175 tysięcy osób. Najgorzej było pod Madrytem, w Awilii i Toledo, gdzie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów. Premier Pedro Sanchez ostrzega, że na tym może się nie skończyć.
6: Jest jasne, że lato jeszcze się nie skończyło i że niestety czekają nas kolejne pożary.
17: Nadchodzący tydzień ma być w Hiszpanii gorący i bez deszczu. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień. A w Wenecji zakończył się tegoroczny pilotaż pobierania opłat za wstęp do historycznego centrum miasta. Przez 60 dni sprzedano 650 tysięcy biletów, a do miejskiej kasy trafiło ponad 5 milionów euro. Niewykluczone, że w przyszłości opłata zostanie podniesiona nawet do 50 euro. Zdaniem burmistrza Wenecji wysoka opłata powinna być bardziej skutecznym narzędziem zniechęcającym do przyjazdów do Wenecji tylko na kilka godzin. Zabrzmi we wschodniej połowie kraju, tam ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, około 18. Teraz jeszcze króciutki raport smogowy. Nie narzekamy na smog o poranku, nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone. Jeśli chodzi o jakość powietrza, w Polsce jest dobrze lub bardzo dobrze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Gościem jest pan profesor Piotr Herbowski, prawnik z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, który mówi, tak zrozumiałem, żeby było taniej, żeby było szybciej, żeby było skuteczniej. Osoby, które wejdą w konflikt z prawem, powinny zostawiać próbki DNA w bazie. Dzięki temu, być może skoro mają dzisiaj coś na sumieniu, to także w przeszłości miały coś na sumieniu i dzięki temu śledczy będą mogli łatwiej wytypować być może sprawców przestępstw, zbrodni. No ale pytanie, panie profesorze, brzmi, co z takimi drobiazgami jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich, Politycznych, Europejska Konwencja Praw Człowieka, no i jeszcze już będę nudny, Konstytucja RP. Krótko mówiąc, chodzi o domniemanie niewinności, czyli każda osoba oskarżona jest niewinna, dopóki nie przedstawimy jej zarzutów. Czyli czy takie a prioryczne pobieranie materiału genetycznego nie przekreśla tej zasady domniemania niewinności?
27: Czy ja bym odwrócił troszeczkę to pytanie? Bo oczywiście te akty prawne znam, ale one są tak ogólne, że z tych aktów prawnych można wszystko wyprowadzić i akurat w wielu krajach europejskich zabezpiecza się te bazach danych wręcz inaczej niż u nas, więc Europejska Konwencja Praw Człowieka tam też obowiązuje. Natomiast ja zawsze stawiam takie pytanie, co jest ważniejsze? I to na początku lat 90. szczególnie w Polsce bardzo mocno się odbiło. Co jest ważniejsze? Prawo ofiary i jej rodziny do sprawiedliwości, czy prawo sprawcy do ochrony jego prywatności? No nie możemy przeciwstawić tak skrajnie, że to są osoby niewinne, którym my na siłę będziemy pewne rzeczy udowadniali. Poza tym no, sam ślad DNA w zupełności no, nie wystarczy najczęściej. No, dowód obecności nie jest dowodem sprawstwa. Oczywiście wiadomo, że są różne źródła tego pochodzenia, tego śladu DNA. Natomiast my musimy spojrzeć, że państwo musi dawać obywatelom prawo do bezpieczeństwa. Nie do inwigilacji tych osób, ale prawo do szansy do ich znalezienia. Tak? Więc tu bym stawiał prawo ofiary do tego, czy prawo pokrzywdzonego, czy prawo osób najbliższych do sprawiedliwości. Myślę, że tutaj wszystkie akty prawne, konstytucja mówi, że jesteśmy państwem prawnym i tak dalej. Mamy prawo do realizacji szczęścia i tak dalej. Jeżeli ktoś nam w tym szczęściu przeszkadza, no to społeczeństwo chyba powinno wziąć pod uwagę, że powinno mieć szansę na eliminację tych osób.
26: Jasne.
27: Oczywiście
26: pełna zgoda,
27: my nie mówimy
26: panie
27: o torturach, my nie mówimy o żadnym przymuszaniu tych osób, żeby składali. Nie, takiego tematu nie ma. To są wszystko cywilizowane metody. My tylko mówimy o granicach. Tak, na razie.
26: No bo tak czuję, no bo rozumiem, że ta filozofia, do której pan namawia, to jest powiedzenie, dlatego, że jest ofiara i są bliscy tej ofiary, to wszyscy jesteśmy podejrzani, no bo wiadomo, że ktoś z nas tę zbrodnię popełnił, tak? Czy to przestępstwo popełnił. I żeby dojść do tego kto, to wszyscy jesteśmy podejrzani.
27: No właśnie, znaczy tu pan zwrócił na pewną rzecz bardzo ciekawą uwagę, bo my mówimy o oddaniu próbki. To nie jest rzecz bolesna, uciążliwa, natomiast państwo nasze, żeby dojść do potencjalnego sprawcy, może inwigilować i to w sposób bardzo głęboki. Mnóstwo osób, które nie mają żadnego związku i może się okazać, że jednak oddanie tej próbki stoi o wiele wyżej w hierarchii ochrony tych dóbr niż to, że państwo, podejrzewam, te tutaj były czynności na pewno prowadzone operacyjne wobec dziesiątek, jeśli nie setek osób. One były przenicowywane, na pewno były stosowane różne kontrole operacyjne. Telefony sprawdzane, wiele rzeczy, spraw rodzinnych było przeglądanych, no bo skoro funkcjonariusze nie mieli innego punktu zaczepienia, to inwigilowali dziesiątki, jeśli nie setki osób. I na tej szali to jest zupełnie inaczej wygląda. To sprawa ma się inaczej.
26: Jasne. Jeżeli spojrzymy także na to, w jaki sposób inne państwa podchodzą do pewnie tego wątku, o którym pan mówi, czyli domniemania niewinności, to w wielu przypadkach jest tak, że nawet jeżeli mamy osobę i toczy się na przykład proces sądowy w jakiejś sprawie, to obydwie strony upewniają się, że na przykład do ławy przysięgłych nie docierają informacje dotyczące innych spraw, które mogą przeciwko tej osobie się toczyć. Krótko mówiąc, jeżeli uznamy, że ktoś jest niewinny, dopóki sąd nie wyda wyroku, na bazie przedstawionych i udowodnionych zarzutów w jakiejś sprawie, no to ta osoba jest niewinna. Nawet jeżeli w jakiejś innej być może jest winna. Krótko mówiąc, każde działanie jest tutaj odrębne.
27: Teoretycznie, bo nie oszukujmy się, jednak sąd pod uwagę zawsze przy wymiarze kary bierze przeszłość tej osoby. Czy ta osoba popełniała jakieś czyny, czy nie popełniała. No zupełnie inną sytuacją mamy, gdy mamy do czynienia z przypadkowym pozbawieniem kogoś życia przez osobę, która nigdy nie wchodziła w konflikt z prawem, a jednocześnie ja w jednej ze spraw opisuję mężczyznę, który był podejrzewany o zabójstwo, a wcześniej zabił własnego ojca, dokonał napadu z bronią i wiele, wiele jeszcze innych. Tego się nie da ukryć. Ta przeszłość zawsze się będzie za nami ciągnęła i społeczeństwo jednak zależy na tym, żeby prowadzić resocjalizację to najczęściej.
26: Panie profesorze, pełna zgoda, tylko rozumiem, że czasami w takich debatach, w których pojawiają się emocje, zawsze jest przykład taki drastyczny, który sprawia, że uczestnicy debaty mówią, ojej, no faktycznie, to trochę tak jak kwestia związana z torturami, tak? Zasadniczo jesteśmy na nie, ale zwolennicy mówią, to wyobraźmy sobie sytuację, że leci samolot i tam jest ładunek wybuchowy, który zaraz eksploduje i my mamy tę osobę i ona nam nic nie mówi i mamy godzinę i co możemy zrobić? No i wtedy większość osób mówi, no faktycznie, no w takiej sytuacji tortury byłyby dopuszczalne. Także też nie kreujmy jednostkowych przykładów emocjonalnych, tylko raczej spójrzmy na szerzej. Pojawił się wątek bezpieczeństwa takiej bazy danych. Pojawił też się wątek, tutaj nasz słuchacz napisał i przy okazji podkreśla, że nie dostał nigdy mandatu, ale mówi, a jeżeli mój brat bliźniak by kogoś zamordował i na podstawie DNA ja bym został skazany, to co wtedy?
27: To jest sytuacja wyjątkowa, ale ja właśnie powiem panu o takie masowe pobieranie miało miejsce na początku lat 2000 w Świnoujściu. Tam też dochodziło do zabójstw. Ta sprawa nie była głośna. I tam właśnie policja zastosowała pobieranie śladu DNA w postaci badania alkomatem na drodze i w ten sposób właśnie przez brata trafiono na faktycznego sprawcę. Tu można mieć wątpliwości, czy było to dopuszczalne, czy nie było to dopuszczalne. Oczywiście to mogło być badania o charakterze operacyjnym, podstawa do pobrania takiego materiału była. No nie obawiałbym się, bo praktycznie przykłady bliźniaków są bardzo rzadkie. Znaczy ja bym widział pewne niebezpieczeństwo, na przykład w bazie danych mamy wakacje, każdy z nas ma paszport. No i w tej chwili każdy w bazie paszportowej znajdują się ślady linii papilarnych. Czy nasze państwo może mieć dostęp do tych śladów linii? Teoretycznie wystarczy jeden przepis ustawy, dwa głosowania w Sejmie i w Senacie i państwo zyskuje dostęp do tej bazy danych, tak? I oddajemy w dobrej wierze, w zupełnie innym celu. I to chodzi, żeby osoba miała świadomość, w jakim celu od niej ta próbka została pobrana. W sprawie, o której rozmawiamy z Gdyni, no mamy do czynienia raczej z pechem tej osoby polegającym na tym, że jakaś osoba dla niej najbliższa oddała próbkę do jakiejś bazy danych światowej i też chyba, o ile dobrze wiem, wyraziła zgodę na to, żeby ta próbka była badana w sprawach kryminalnych. Więc mówimy tutaj z pełną świadomością osoby, że jej próbka w takich sytuacjach mogła się też znaleźć. Ale ja bym się nie obawiał w przypadku bliźniaków, bo ja też znam takich bliźniaków jednojajowych, no ale pamiętajmy, że sam dowód nie wystarczy. Tam są świadkowie, okoliczności, logowania, wiele, wiele jeszcze innych tutaj elementów, motywacja, alibi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nasze państwo powinno nam mówić, kiedy i w jakich okolicznościach nasze informacje pochodzące od nas mogą zostać wykorzystane, jeżeli zrobimy to z pełną świadomością, jak wszystkie praktycznie kraje europejskie. Jesteśmy taką białą plamą w Europie, gdzie uznano jednak, że nasze prawo do prywatności jest o wiele ważniejsze niż prawo do bezpieczeństwa. Nie uważam, żeby trzeba było tak mocno przesuwać. Natomiast w pewnym stopniu na pewno tak.
26: Proszę zobaczyć, mówimy o DNA, i mówił pan o takim drastycznym przypadku osoby, która miała w przeszłości kolejną zbrodnię na sumieniu, ale też warto zwrócić uwagę na statystyki dotyczące niesłusznych skazań w Polsce.
27: Ja myślę, że one nie są takie takie złe, że w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim, no przecież...
26: Ale nie porównujmy tego do Stanów Zjednoczonych, bo zawsze sobie znajdziemy państwo, na tle którego dobrze wypadamy. Proszę pamiętać o tym, że to są historie osób. Tak? Każda z tych osób ma życie, karierę, bliskich, rodzinę. Tak? Jeżeli ktoś niewinnie skazany trafia do więzienia, to porównanie na tle Stanów Zjednoczonych nie sprawia, że jego los nagle staje się cudowny.
27: Nie. Znaczy tu ja bym chciał spojrzeć na zupełnie innego punktu widzenia, że sprawę zawsze oceniają sędziowie. I możemy mówić, że policjanci zebrali dowody, ale najlepszym przykładem jest sprawa tego polskiego Hannibala Lectera, który szył sobie w dzianku skórę ze skóry studentek w Krakowie przed wielu laty. No i przecież ten mężczyzna przez bodajże 7 lat przebywał w tymczasowym areszcie, gdzie sąd w pierwszej instancji skazuje go na 25 lat pozbawienia wolności, a sąd drugiej instancji go uniewinnia. Tam nie było żadnych dowodów, ale to nie jest wina policjantów. No prokurator na podstawie nieistniejących dowodów oskarża kogoś. Sąd skazuje. Tam nie ma nic. Ja tą sprawę analizowałem. Dopiero druga instancja, więc tutaj mówimy o pewnym zabezpieczeniu ze strony organów sądowych, które mają wykazać się dystansem i obiektywizmem. Policjant nie powinien o niczym decydować, ale w Polsce nadużywa się tymczasowego aresztowania. No i to jest cały problem. Przecież w jednej ze spraw najdłużej do zabójstwa siedziała osoba 12 lat w tymczasowym areszcie. No i na końcu okazuje się, że pomawiał, że ten, który ją pomawiał, jedyny świadek oskarżenia, był sprawcą. No to kto Panie się nie wykazał przez tych lat zdrowym rozsądkiem?
26: Panie profesorze, czy sądzi pan, że nasz system szeroko rozumiany, czyli policja, prokuratura, sądy i prawodawstwo są na tyle doskonałe, idealnie i świetnie pracujące, że może moglibyśmy założyć, że taka baza DNA wszystkich obywateli byłaby bezpieczna?
27: Absolutnie nie są doskonałe, bo ja między innymi z tego żyję, z pisania i opisywania ich błędów, które są fascynujące, ale jednocześnie uważam, że odpowiednia kontrola, podobnie jak w innych krajach europejskich, nie stanowiłaby zagrożenia, a bezpieczeństwo obywateli mogłoby wzrosnąć, chociaż mówię, nasz poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki na tle całej Europy, więc no, ten poziom mocniej by się nie podniósł, ale może byśmy zaoszczędzili wiele pieniędzy, jak w Gdyni i Gdańsku, bo może byłoby to szybciej.
26: Mówi pan profesor Piotr Herbowski, prawnik z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
27: Dziękuję. Dziękuję.
26: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 9.40. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski. Halo, halo Maćku.
7: Halo, halo Czarku, dzień dobry. Nowy tydzień, wracamy do dyskusji, do kolejnego odcinka dyskusji w EKG o ochronie zdrowia, o propozycjach zmian. Oczywiście z kluczowym pytaniem, czy jeśli wszystkie propozycje, na razie propozycje, bo jeszcze nie gotowe prawo, projekty, wejdą w życie, to kolejki do lekarzy się skrócą. Myślę, że to kluczowe pytanie.
26: To jest kluczowe pytanie. Zamieniam się w słuch, a odpowiedź w programie EKG po informacjach, a te o 9.40.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofa.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej

0: Uczestników Parady Równości w Berlinie za atak na otwarte społeczeństwo. Komentatorzy zastrzegają, że nie ma prostych rozwiązań i wzywają do społecznej solidarności. Część prasy zarzuca środowiskom lewicowym bagatelizowanie zagrożenia ze strony islamistów. W sobotę późnym wieczorem mający libańskie korzenie 21-letni sympatyk, jak się okazało, tzw. państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych. Sprawca zamachu został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Irańska armia ostrzega, że jeśli Stany Zjednoczone wznowią swoje ataki, wojna zacznie eskalować. W regionie od kilku dni trwa względny spokój. Wcześniej przez niemal 2 tygodnie Waszyngton każdej nocy bombardował cele irańskiego reżimu. Skutkiem przerwy w atakach jest spadek cen ropy na światowych rynkach. Tymczasem większość Amerykanów jest coraz bardziej pesymistycznie nastawiona do przebiegu wojny z Iranem. Ich zdaniem konflikt okazał się znacznie trudniejszy niż zakładała administracja Donalda Trumpa. Tak wynika z sondażu CBS News YouGov. 75% respondentów oceniło, że wojna rozwija się gorzej niż spodziewał się Trump. Zdaniem 20% przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a według 4% jest łatwiejsza od przewidywań. Ukraina i Wielka Brytania mogą wymieniać się technologiami obronnymi, w szczególności w dziedzinie produkcji dronów i rakiet z wykorzystaniem doświadczeń obu państw. Oświadczył Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla stacji Sky News. Przed dzisiejszą wizytą w Wielkiej Brytanii prezydent Ukrainy podkreślił, że Kijów pilnie potrzebuje technologii obronnych i zaznaczył, że strona brytyjska także może skorzystać na tej współpracy. Zagrzmi we wschodniej połowie kraju, tam ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 20 stopni na północy, nieco chłodniej nad morzem, tam tylko 18, do 26 na Podkarpaciu.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: I jest prawie 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani Katarzyna Kolasa, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry.
3: Już za chwilę rozpoczniemy naszą rozmowę o ochronie zdrowia, ale może zanim zaczniemy, to tylko kilka krótkich komunikatów. Ceny ropy naftowej w dół. Zależnie na który jej rodzaj spojrzymy, nawet o 6% na minusie spadki, to efekt wstrzymania amerykańskich nalotów na Iran. Oczywiście to automatycznie nie przełoży się na ceny gotowych paliw na naszych stacjach. Tak dobrze nie jest i nie będzie. Ale po 14.40 w EKG pełny przegląd sytuacji rynkowej z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jakowa rynkowa sytuacja może przełożyć się jednak na nasze portfele. Podobnie zresztą będzie w EKG po 12.40. Wówczas przyjrzymy się cenom pszenicy i cukru. Też tematy ważne. I bliskie. Tak bliskie jak ochrona zdrowia. Pani profesor, tak najbardziej ogólnie, to jest kolejny odcinek rozmowy o ochronie zdrowia w EKG. Zestaw propozycji ustawowych, rozporządzeń, który znamy. To jest zestaw, który na końcu uzdrowi naszą ochronę zdrowia, chorą ochronę zdrowia.
4: Tak, no chcielibyśmy,
3: czyli abyśmy...
4: Tak. Chcielibyśmy. Tak, chcielibyśmy.
3: Aby tak było.
4: Tak, miejmy nadzieję, że to są kolejne kroki w tym właściwym kierunku, ale zanim zastanowimy się, które z tych rozporządzeń nam pozwoli dotrzeć do tego właściwego kierunku, to mi się wydaje, że tutaj mamy pewną nieścisłość w określeniu tego, co byśmy chcieli od ochrony zdrowia.
3: Ale kto jest? Jeśli ja byłem niedokładny, to przepraszam, ale mnie się po prostu wydaje, że cel jest jeden. Na przykład chcielibyśmy, żeby kolejki były krótsze. Zawieszona poprzeczka.
4: A ja bym chciała, żeby w ogóle nie być w kolejce do systemu ochrony zdrowia, tylko żebym się mogła...
3: Ambitnie.
4: Oczywiście, żebym mogła być tak zdrowa i tak skutecznie zaopiekowana przez system ochrony zdrowia, zanim do niego trafię, że ryzyko choroby... przejdzie na czas bliżej nieokreślony. I to wszystko jest możliwe, bo są takie kraje, które tak właśnie angażują społeczeństwo w system ochrony zdrowia, w profilaktykę i prewencję, żeby tych kolejek nie było.
3: Ale to na pewno jest drogie.
4: Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, nie dość, że to jest niedrogie, to jeszcze daje oszczędności. Bo jak zaczniemy myśleć o tym, żeby budować model profilaktyki i prewencji, to z definicji unikamy pewnych zdarzeń, czy to są zdarzeń pierwotnych, czy też wtórnych.

0: czyli powrotu choroby albo niechcianych konsekwencji.
1: A nie można byłoby tak w takim świecie idealnym prowadzić dwutorowo tych procesów? Z jednej strony odpowiadać na wyzwania, o których pani mówi, że zanim ja miałbym trafić do tego lekarza, czy do specjalisty, czy na serię badań, albo po prostu do tej kolejki, to w moim państwie prowadzona jest profilaktyka, edukacja, która od najmłodszych lat wspomaga mnie w tym czytaniu swojego życia, ale z drugiej strony rozwiązujemy także i te problemy w takim tradycyjnym podejściu to i teraz. Niektórzy lekarze w oczach opinii publicznej zarabiają za dużo, są źle zatrudnieni, bo w sposób, który jest nielogiczny, bo pracują więcej godzin niż ma doba. I po kolejne, mimo wszystko stoimy w kolejkach, czy oczekujemy w kolejkach, by spotkać się ze specjalistą.
0: Tak, tu jednej rzeczy bym tu nie chciała tradycyjnie. Ja myślę, że musimy odejść od myślenia, że cokolwiek jest tradycyjne, bo żyjemy w takich czasach, kiedy rzeczy się redefiniują. Wszyscy jesteśmy zaprzyjaźnieni z różnymi aplikacjami na telefonie, czy rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Ciągle mówimy o sztucznej inteligencji. To są rzeczy, które nie są tylko w teorii, to są rzeczy, które się już dzieją. W związku z tym myślenie o systemie ochrony zdrowia powinno polegać na tym, żeby budować naszą świadomość, że rzeczy muszą się zmienić. Muszą się zmienić, bo żyjemy coraz dłużej i dobrze. Muszą się zmienić, bo mamy coraz mniej lekarzy. W kontekście takich zestawienia krajów OECD, to że jesteśmy poniżej średniej. Grecja ma 2 razy więcej lekarzy na 1000 mieszkańców i kraje nawet bliższej nas, jak Litwa, Łotwa, mają znacznie ich więcej. W związku z tym musimy się przyzwyczaić do tych niedoborów i w związku z tym myślenie o czymś, że coś będziemy mogli robić tak, jak chcielibyśmy do tej pory, należy przedefiniować. Ale nie mówię, że jest to forma generowania strachu, bo teraz już w ogóle nie będziemy mieli dostępu do lekarzy. Wręcz przeciwnie. Musimy spowodować to, że ten system ochrony zdrowia będzie zdalny, ale będzie bliżej nas. Bo zdalny nie dalej od nas, tylko zdalny, bo bliżej nas. I to jest kwestia tego, czego mi brakuje w tych, co pan powiedział, strategii na przyszłość, żeby jednak dostosować do nowych możliwości. Nowych możliwości, które są tanie, które opiekują się pacjentami, a które nie wymagają wielokroć lekarza tu i teraz. Jak przyjmiemy sobie tą hipotezę, załóżmy w moim przypadku naukowca badawczą, to się okaże, że może to 240 powinno być 860.
1: 240 zł za godzinę.
0: Tak, mówimy 240 zł za godzinę, powinno być 860, bo on koncentruje się tylko i wyłącznie na podejmowaniu najtrudniejszych decyzji i robi to super skutecznie.
1: Pani profesor, bardzo podoba mi się to podejście i oby możliwości i przestrzeni do takiej dyskusji było jak najwięcej. Ale proszę też mnie dobrze zrozumieć, ja muszę powrócić na te tory zaproponowane przez minister Sobierańską-Grędę, dlatego że to będzie za chwilę dyskutowane jeszcze szerzej w przestrzeni publicznej, w Sejmie, w Senacie. Będziemy czekać na późniejszą decyzję prezydenta i chciałbym, żeby nasze słuchaczki, nasi słuchacze też wiedzieli, jakie będą konsekwencje niektórych proponowanych zmian. Wydaje mi się, że lepsze monitorowanie kolejek doświadczeń, no to tak intuicyjnie każdy rozumie, że potencjalnie może rzeczywiście jakiś skutek tego będzie. To od strony systemu, no chwilę poświęćmy jeszcze na lekarzy. Czy znajduje pani w tych propozycjach ustaw i rozporządzeń, zbieraniu danych, propozycje, które potencjalnie przyczynią się nie tylko do zmiany sposobu wynagradzania, liczenia, czasu pracy lekarzy, ale też będą miały konsekwencje dla nas, pacjentów i pacjentek?
0: Brakuje w tych pomysłach tego, czego widzimy w krajach, które podążają troszeczkę szybciej od nas na tej drodze do szczęśliwego systemu ochrony zdrowia. I to są sprawdzanie, jak nie tylko czy leczymy, ale jak leczymy. Czyli skoncentrowania się na tym myśleniu o tym, nawet jeżeli mówimy o płaceniu kontraktowemu lekarzowi, nie tylko płacenia za jego poświęcony czas, ale za to, co on robi w trakcie poświęconego czasu. Nie mówię tutaj o pracy na akord, ale pracy za efekty. Te efekty mogą być różne. Może być zadowolenie lekarza, ale może być też skuteczna diagnoza, nie wymagająca dodatkowych badań. I takie myślenie w tym systemie finansowania, że płaciliśmy do tej pory tyle, to, a teraz będziemy płacić więcej, bo nam tutaj rośnie zmiana demograficzna, epidemiologiczna, jest błędne. Musimy się zacząć zastanawiać, jak zefektywizować ten system w kontekście szukania oszczędności, tam gdzie możemy. Ale
1: to niepopularne, wszyscy, oszczędności w ochronie zdrowia.
0: No właśnie, no bo nie, bo właśnie dlatego, żeby uzyskać oszczędności na leczeniu, musimy najpierw zainwestować. I zainwestować w rozwiązania, które te oszczędności nam doprowadzą. Czyli nie tylko kwestia monitoringu czasu oczekiwania w kolejce, ale przede wszystkim monitoringu efektów leczenia. W Stanach na przykład za rehospitalizację się karze szpital. Jeżeli w ciągu 30 dni pewna rehospitalizacja danego pacjenta nastąpi, szpital dostaje pomniejszoną kwotę za wizytę pacjenta w szpitalu.
1: A my przetrzymujemy przez kilkadziesiąt godzin.
0: Nie, no to jest nowy pacjent.
1: Godziny i jeszcze, dokładnie. Żeby jeszcze więcej dostać kasy, dokładnie. W dużym uproszczeniu.
0: Więc to mówimy tutaj o metodzie kija i marchewki. To jest to akurat metoda kija, metoda marchewki. To jest wprowadzenie rozwiązań, które są płacone nie tylko za to, że one są dostarczone pacjentowi, tylko za to, co robią. I tu u naszych niemieckich sąsiadów mamy te rozwiązania cyfrowe, które od tego roku będą płacone nie tylko za dostęp, ale za efekt. No ale właśnie tego, co jest pan powiedział, trzeba kolekcjonować i lubić dane, czego Ministerstwo Zdrowia nie robi.
1: To tak spróbuję od naiwnej strony, ale co jest takiego w tych rzeczach, o których pani mówi, nawet i w tej naszej pierwszej części rozmowy, gdy zaproponowała pani w ogóle to inne podejście do spojrzenia na ochronę zdrowia. Coś musi kryć się pod tym wszystkim, czy za tym wszystkim, że politycy się na to nie decydują, bo przecież to niemożliwe, że jeżeli z pełnym szacunkiem wy naukowcy, tak widzicie od strony porównawczej, potraficie spojrzeć na systemy, porównać, wysnuć jakieś wnioski, to że rządzący politycy, rządzący dziś, rządzący wczoraj, ci pewnie i jutro również, tego nie widzą. Musi coś, jakieś ryzyko musi tam występować, że się na to nie decydują. Odroczony efekt?
0: Myślę, że to jest taka bojaźń przed zmianą i brak edukacji społecznej, brak poświęcenia uwagi, żeby jednak społeczeństwo przygotować do zmiany. Jest to kluczowe. No, w żadnym kraju zmiany się nie dzieją bez tego dialogu publicznego. U nas ten dialog jest trójstronny, ale publiczny? No nie ma go. W związku z tym mi się wydaje, że tutaj zabrakło tego zaangażowania nas, Polaków, w przygotowanie do tej zmiany. No nie wiem, no Arabia Saudyjska ma strategię 2030 i ta strategia ma swoje tak zwane KPI-e w każdej dziedzinie, ale to społeczeństwo w takim kraju jak Arabia Saudyjska zostało zaangażowane, więc musimy
1: ciekawy
0: myśleć...
1: Ciekawy przykład, właśnie w ochronie zdrowia? Tak.
0: Oczywiście, również.
1: No dobrze, to ja to sprowadzę teraz do konkretu. Patrzę w wykaz taki bardzo ogólny, choć oczywiście na stronach Rządowego Centrum Legislacji można śledzić i projekty, i już pojawiające się też dyskusje wokół tego. Patrzę sobie na projektowane i proponowane projekty zmian i czytam. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Projekt przewiduje m.in. ograniczenie zjawiska pracy w wielu placówkach jednocześnie, obowiązek związania personelu medycznego z głównym miejscem udzielania świadczenia, eliminowanie pośrednictwa spółek przy realizacji świadczeń finansowych przez NFZ, zakaz wynagradzania personelu procentem od wykonywanej procedury oraz wprowadzenie maksymalnych stawek wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Czytam to, myślę sobie tak, czyli tak, mój lekarz zostanie w moim szpitalu czy w przychodni, nie pójdzie gdzie indziej. Chyba dobre. Eliminowanie pośrednictwa spółek, nie wiem o co chodzi, ale rzeczywiście, jeśli były jakieś spółki, które pośredniczyły, to lepiej nie. Zakaz wynagradzania personelu procentem od wykonywanej procedury, czyli że nie będą na prowizję, mają mieć te godzinowe stawki, no to chyba dla mnie to wszystko dobre.
0: No wie pan co, jak chcąc robić karierę naukową, bo jestem na takim etapie kolejnych zdarzeń w tym zakresie, no i niestety od nas naukowców się wymaga staży, wymaga się wizyt studyjnych, wymaga się zaangażowania w projekty na innych uczelniach. Więc nie wyobrażam, lekarz też jest naukowcem poniekąd, chciałabym, żeby był. Bo musi mieć wiedzę, żeby mi doradzić przynajmniej, jak nie wyleczyć. W związku z tym nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Po prostu lekarz nie powinien mieć ograniczenia w formie zatrudnienia. Lekarz powinien być freelancerem i dostarczać nam...
1: Wolny zawód.
0: Oczywiście. I dostarczać nam to, co my chcemy. Czyli szybką poprawę do zdrowia. Ale... A czy on to zrobi pracując w 5 miejscach, czy pracując za granicą i przyjeżdżając do mnie, albo robiąc rzeczy zdalnie? To już jest w jego gestii. Ja bym chciała, żeby on był płacony za to, co on robi, a nie to, jak robi.
1: Ale to teraz o taką w pani przewidywaniu konsekwencje tego typu rozwiązań. Jeśli lekarz ma być związany w jakąś formą, już zostawmy czy etatem, czy nawet na kontrakcie, z jednym miejscem, gdzie ma zapewnić obsługę tych pacjentów, którzy tam są, pewnie też jakiś godzinowy wymiar pracy w związku z tym i nie będzie pędził do innego miejsca, to dla mnie pacjenta jest dobre czy złe?
0: To zależy, do jakiego miejsca będzie pędził, bo jak będzie pędził do szpitala klinicznego, gdzie będzie uczył się na swoim, albo budował, może powiedzmy tak, budował swoje nowe doświadczenie leczeniem pacjentów, których tym ratuje życie, no to może niech pędzi do tego miejsca, czy na salę operacyjną w tym szpitalu klinicznym, a ja czekam w przychodni. To uważam, że tutaj też musimy pamiętać, że system ochrony, no i to wracamy do tego mojego pierwszego wątku, że jednak nie zdefiniowaliśmy naszego celu z tą ochroną zdrowia. I pamiętajmy, że ten cel to nie jest, żeby oszczędzić dla NFZ-u, z całym szacunkiem dla tego, co robi NFZ, ale naszym celem jest zapewnienie, że mamy zdrowie w społeczeństwie. W tym, ale w jakim zakresie i jak je definiujemy, to musimy ustalić.
1: To jest długoterminowy po mojemu, a po krótkoterminowy będzie znaczy, skrócić kolejkę, zbliżyć...
0: Nie chciałabym długoterminowy, bo ja chcę dożyć 80+ i tak dalej. W związku z tym krótkoterminowy poproszę. Tu i teraz. Przy okazji, my nie mamy czasu. Jak widzimy, kasa w NFZ-cie się kończy i ta dziura będzie coraz głębsza, natomiast nie zakleimy jej tymi starymi pomysłami. Musimy przygotować nowe pomysły. I dlatego wracając do tego komentarza, że pędzi. Ja bym chciała, żeby on nie pędził, tylko żeby miał takie rozwiązania, które mu pomogą koordynować opiekę nad pacjentem zdalnie. No i na Węgrzech...
1: No to zdalnie to jest ten słynny lekarz, który zdalnie SOR-y obsługiwał. Od niego się cała afera
0: wzięła. Nie. Zdalnie to jest ten lekarz, który powiedzmy w Wielkiej Brytanii jest w stanie dostać zdjęcia z tomografii komputerowej na telefon i zobaczyć, czy jest potrzebna interwencja w przypadku zdarzenia udaru, czy nie. Czy ma wsiąść w samochód i jechać do tego pacjenta, czy nie. W związku z tym mówię o takim zdalnym leczeniu. I mam nadzieję, że to do tego dojdziemy, tylko jeszcze na tej dojrzałości emocjonalnej brakuje.
1: Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę i przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy tutaj w EKG. Pani profesor Katarzyna Kolasa, Katedra Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Będziemy oczywiście wracać do rozmowy o ochronie zdrowia i propozycjach zmian. Tym bardziej, że projekty staną się gotowymi i przyjętymi najpierw przez rząd, a potem będą prace parlamentarne, więc powodów do dyskusji jeszcze będzie. Może będą wprowadzone zmiany i oby jak najwięcej tego typu dyskusji odbywało się. Dziękuję bardzo. Kończymy EKG, ale zanim zakończymy, to jeszcze głos ma Cezary Łasiczka.
2: Halo, Odyseja, o Odysei wszyscy rozmawiamy, porozmawiamy i my. Ty, nie wiem, czy już widziałeś film?
1: Nie widziałem.
2: No ale widział pan profesor Aleksander Mikołajczak.
1: A ty widziałeś?
2: Wybitny znawca antyku i właściwie Homera może recytować na pamięć obudzony o 3 w nocy, więc zobaczymy, jak jemu się to podobało, także będziemy o filmie i o tekście rozmawiać za chwileczkę w programie Owczarek.
1: To wszystko już po informacjach po godzinie 10, a ja na finał EKG tylko powiem, euro 4,31 zł, dolar 3,78, frank 4,64 i funt 5,04 zł. To było EKG. Teraz informacje, po nich audycja Owczarek. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jutro ostateczna decyzja w sprawie niepokornych posłów z PiS-u. Zbierze się komitet polityczny partii. Pożary trawią Europę. Trudna sytuacja jest we Francji i Hiszpanii. Gdyńskie Śródmieście, wpisane na listę UNESCO, świat docenił polską perłę modernizmu. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie członków partii, którzy nie zdecydowali się podpisać tzw. lojalek i nie zdecydowali o zamknięciu działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do tej grupy należy około 40 polityków, w tym Mateusz Morawiecki. Co dokładnie może się wydarzyć w tej historii? O tym reporter TOK FM Maciej Kluczka.
6: Sytuacja może mieć zabawne aspekty, bo najprawdopodobniej władze partii będą na nowo potwierdzać członkostwo w partii tych, którzy lojalki złożyli. A przez to automatycznie wykluczeni z partii zostaną ci politycy, którzy należą do grupy Morawieckiego. Tobiasz Boheński, przeciwnik Morawieckiego, w poranku TOK FM całą sytuację opisał tak.
7: Rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki.
6: A Przemysław Czarnek tak odnosi się do ewentualnej współpracy z Morawieckim.
8: Od jesieni przyszłego roku wrócą rządy Prawa i Sprawiedliwości i szeroki prawiec.
6: Jeśli formalności się dopełnią, to PiS przestanie być w Sejmie największym klubem. Maciej Kluczka, TOK FM.
5: Ukraina i Polska potrzebują się nawzajem. Dobrze, że ze strony Kijowa padły zapowiedzi przyspieszenia ekshumacji na Wołyniu. Mówił w poranku TOK FM Radosław Sikorski. Zdaniem wicepremiera i ministra spraw zagranicznych duże znaczenie w tej sprawie miała ostatnia rezolucja Parlamentu Europejskiego, krytykująca oddawanie hołdu ukraińskiej powstańczej armii.
9: Rezolucja Parlamentu Europejskiego, że sławienie kolaborantów z III Rzeszą jest niedopuszczalne. Ukraina zobaczyła, że Polska w tej sprawie ma większość, że nie jest sama, że to nie jest sprawa dwustronna, tylko sprawa pewnej filozofii europejskiej i oczekiwań Europy wobec potencjalnego członka.
5: Sikorski dodał, że Warszawa utrzymuje kanały dialogu z Kijowem, a mimo nieporozumień historycznych, geopolityka i agresywna postawa Rosji się nie zmieniły, co oznacza, że obydwa kraje muszą współpracować. Pierwsi mieszkańcy ewakuowani z pożarów w okolicy Madrytu mogą wrócić dzisiaj do domów, jeśli spełnione będą w nich warunki bezpieczeństwa, ogłosiły hiszpańskie władze. To pierwszy sygnał poprawy sytuacji, choć walka z pożarami trwa. Obszar Hiszpanii strawiony przez ogień jest ogromny, mówiła w TOK FM przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
10: W tym momencie już spłonęło 21 950 hektarów właśnie w tym pożarze koło Avila. To jest mniej więcej teren całego miasta, ale miasta, nie tylko Starego Miasta, tylko w ogóle całego miasta Toledo.
5: W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W przyszłym tygodniu trafi tam 100-osobowa grupa strażaków z Polski. Pożary trawią także Francję. Minęła piąta noc gaszenia ognia w Żyrondzie. Sytuacja zaczyna być tam stabilna. To naprawdę pożar stulecia, mówiła w TOK FM Polka mieszkająca we Francji Elżbieta Skwara.
11: To jest naprawdę dosyć dużo obszarów zajętych pożarem. Zamknięto lotnisko w Bordeaux, ewakuację właśnie wielu miast, typowo takich też wakacyjnych.
5: Mieszkańcy z zagrożonych obszarów są przestraszeni i przede wszystkim zmęczeni.
11: Otrzymywali po prostu takie alarmy na telefon i musieli w nocy opuszczać dom, także nawet niektóre osoby kilkakrotnie dostawały takie apele. No są zmęczeni, po prostu są zmęczeni, wycieńczeni, no już nie mówiąc tutaj o strażakach, tak?
5: Pożar nadal jednak nie jest opanowany i jak twierdzą strażacy, choć ogień uspokoił się w nocy, to znów może pojawić się w każdym momencie. Modernistyczne Śródmieście Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła o świcie polskiego czasu podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan. Paweł Radzewicz.
12: Śródmieście Gdyni nazywane perłą modernizmu zostało docenione przez świat, mówi z Korei wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
13: Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął decyzję o wpisie Modernistycznego Centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To naprawdę ogromne osiągnięcie.
12: Wniosek poparło aż 80%. 18 zasiadających w Komitecie Państw.
13: Więc było to miażdżące poparcie. Wszyscy odnosili się do pracy, którą wykonaliśmy w Gdyni. To jest praca zespołowa od wielu, wielu, można powiedzieć, lat, a nawet dziesięcioleci prowadzona w mieście.
12: Gdynia została wyróżniona za wizjonerski na czas powstania Układ Śródmieścia, unikatowy styk miasta i morza oraz zastosowanie na szeroką skalę idei modernistycznych. Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: W informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 10.20. Zapraszam. Do 25 stopni dzisiaj na termometrach, ale w całej Polsce w ciągu dnia pojawi się sporo deszczu. Dodatkowo przez centrum i wschód mogą przejść burze.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Aleksander Mikołajczak, filolog klasyczny, mediewista, neolatynista, tłumacz poezji łacińskiej oraz popularyzator antyku z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i film, na który wszyscy już poszli, albo jeszcze nie poszli, ale planują iść, czyli Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Film, o którym nie tylko w Polsce jest głośno, ale właściwie na całym świecie, kiedy patrzę różne czołowe dzienniki, tygodniki, no to nie wypada o filmie Nolana nie napisać. I chyba wszyscy zwracają uwagę, że jest to film, któremu udało się uchwycić ducha tekstu. No, ale wiadomo, że nikt nie zna Odysei tak dobrze jak pan profesor Aleksander Mikołajczak. Zdaje się, że nawet Homer pewnie by tutaj się wyłożył. Panie profesorze, pan film oglądał?
14: Tak, oglądałem z ogromną przyjemnością i z poruszeniem wewnętrznym, bo jest to dzieło, które dotyka uniwersalnych problemów każdego człowieka. To, że jest on oglądany na całym świecie, to jest dowód na to, że udało się reżyserowi nie tylko dotrzeć do ducha Odysei, ale przede wszystkim przetransponować te treści, które w Odysei się znalazły, na nasze czasy, zinterpretować je według tych problemów, które nas dotykają i które, można powiedzieć, są ogólnoludzkie, niezależnie od tego, gdzie się by one wydarzyły i kiedy by się wydarzyły. Odyseja jest właśnie dlatego genialnym utworem, że obejmuje obszar takiego uniwersum, gdzie człowiek żyjący i w starożytności, i współcześnie może się odnaleźć.
0: A co takiego jest wyjątkowego w tym tekście, że on jest czytany po kilku tysiącach lat? Trochę tak jak widziałem zabawny komentarz, ktoś pisał: nie zdradzajcie mi zakończenia, bo jeszcze nie przeczytałem tekstu. A inny skomentował: ej, miałeś 3000 lat na przeczytanie.
14: No właśnie, te 3000 lat to jest odpowiedź. No niezwykła rzecz. W kinie, kiedy oglądałem ten film, ludzie te 3 godziny siedzieli w milczeniu i w skupieniu. I wychodzili również poruszeni i cisi. To wszystko pokazuje, że musi być nie w tekście samym, bo przecież film nie jest tożsamy w tekście, z tekstem, ale w samym dziele taka ogromna moc, która przetrwała 3000 lat i ciągle do nas przemawia. Skąd to się bierze? Mnie się wydaje, że nie można Odysei tej antycznej traktować jako tekstu. To było coś więcej. To było przekazem mądrości starożytnych, którzy traktowali ten przekaz właśnie jako zawartość wszystkiego, co o świecie i o człowieku wiedzieli. I to nie była lektura rozrywkowa. To było coś pomiędzy religijnym doświadczeniem, paideją, czyli wychowaniem, a głęboką refleksją moralną i metafizyczną. Czyli nie można tego tekstu z dzisiejszego punktu widzenia interpretować tak samo, jak widzieli Odyseję starożytni. To dwa różne widzenia i dwie różne rzeczywistości. Ale co ciekawe, ta głębia właśnie, która była istotą Odysei w starożytności, również objawiła się współcześnie w filmie. No pewnie ze względu na to, że film jest medium naszych czasów. I to, co było zawarte w pieśniach Aoidów, czyli wędrownych bardów, którzy wykonywali Odyseję i Iliadę ustnie, to właśnie medium współczesnego kina w jakimś sensie powtórzyło ten ustny i jednocześnie bardzo egzystencjalny wymiar Odysei.
0: Mamy w filmie świat starożytnej Grecji, w którym rządzą pewne zasady. To są zasady, które bogowie niejako ludziom nadali, zesłali. I trochę jest taka sugestia, że dopóki tych zasad przestrzegamy, to wszystko jest w porządku. To dopiero Odys, który używa swego sprytu i przebiegłości, żeby, no właśnie, też używając symboli czy narzędzi religijnych, wedrzeć się podstępnie z grupą żołnierzy do Troi, co później sprawia, że mamy do czynienia z potworną rzezią. No ale przecież z rzezią mieliśmy do czynienia także bez, być może trochę mniejszą, ale bez podstępu Odyseusza. Dlaczego mamy takie jak gdyby trochę rozróżnienie na tę rzeź, która powstałaby przy okazji zachowania klasycznych zasad walki, i rzeź, która pojawia się dlatego, że Odyseusz wykazał się sprytem?
14: To nie jest chyba kwestia Odysei, ale Odysei Homera, ale interpretacji Nolana. Właśnie w tym kierunku idzie to spojrzenie współczesne, które rozróżnia to, co jest godne w wojnie, odwołując się do etosu honoru, a to, co nie jest godne w wojnie. Oczywiście tego typu rozważania były również właściwe starożytnym. Wojna zawsze miała charakter z jednej strony rzezi, ale z drugiej strony wojna była zawsze pewnego rodzaju honorową grą w czasach właśnie przedhomerowych, w czasach, kiedy kwitły miasta takie jak Mykeny czy Tiryns. Wydaje się zatem, że z punktu widzenia późniejszych Greków ten okres kultury mykeńskiej, która jest właściwie przypomniana w Iliadzie i Odysei, wydawał im się okresem właśnie takiej honorowej wojny, doskonałości, gdzie występuje Achilles jako ten, który jest wzorem tej doskonałości, a potem coś się stało. Potem oczywiście upadła kultura mykeńska i kiedy Homer tworzył Iliadę i Odyseję, to już są nowe czasy. To jest już początek VIII wieku przed Chrystusem, gdzie właśnie z tej perspektywy ludzie oglądali ten wspaniały okres rozwoju cywilizacji, który się skończył, który właśnie, która upadła, jak dzisiaj wiemy, pod ciosami tak zwanych ludów morza. Ale zawsze ta dawność, ten czas miniony wydaje się wzorcowy. I dlatego można powiedzieć, że Homer pokazuje jednocześnie ideał i jednocześnie odejście stopniowe od tego ideału, co Nolan znakomicie zinterpretował, pokazując, że to nowe, to co się rodzi, nie jest już tak doskonałe i w dużej mierze na oszustwie oparte.
0: No, oczywiście trudno nie zauważyć, że ten komentarz reżysera Christophera Nolana nie jest tylko komentarzem odnoszącym się do tekstu pierwotnego, ale w pewnym sensie też mówi o tych wojnach, które się dzisiaj wokół nas toczą. Myślę, że także to można odczytać w ten sposób, że jeżeli tym klasycznym rozumieniem wojny jako dla niektórych przedłużenia polityki jest starcie armii, no to teraz atak na cywilów, atak na miasta, tak, jest czymś barbarzyńskim. To ja w tym także odczytywałem komentarze dotyczące współczesnych konfliktów.
14: Jak najbardziej. Niektórzy mówią, że honorowe wojny skończyły się wraz z pierwszą wojną światową. I Nolan to właśnie w ten sposób komentuje, że w wojnie nie ma już nic szlachetnego, godnego, tylko jest to po prostu rzeź niehonorowa w dużej mierze, gdzie naga siła nie ma już żadnego ograniczenia. Ale to jest właśnie kwestia tej filmowej interpretacji. Dlatego ta interpretacja Nolana jest tak doskonała, można by powiedzieć, że wręcz genialna. Dlatego, że on potrafił nie tylko opierając się na tekście Odysei opowiedzieć tę historię, ale opowiedzieć ją z punktu widzenia współczesnego człowieka. Sztuka ma bowiem to do siebie, że tworzy pewnego rodzaju dystans między filmem, tekstem, a samym odbiorcą. I w tym dystansie, w tej przestrzeni tworzą się nowe wartości, bo każdy musi na swoją rękę i według swojej myśli sens tego dzieła odczytać. I im większa jest ta przestrzeń, im więcej daje do możliwości przemyślenia, tym wydaje mi się adaptacja jest doskonalsza. Czyli można powiedzieć, że nie wierna adaptacja jest doskonała, tylko taka, która daje możliwość interpretacji.
0: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Być może dowiemy się, co się panu profesorowi nie podobało w filmie Nolana. Pan profesor Aleksander Mikołajczak, filolog klasyczny, mediewista, neolatynista, tłumacz poezji łacińskiej oraz popularyzator antyku jest gościem. Informacje o 10.20. Po informacjach wracamy do naszej rozmowy o filmie Odyseja w reżyserii Christophera Nolana.

0: Reklama.
1: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 10.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Byłoby dziwne, gdyby w Sejmie było 40 posłów niezrzeszonych, zapewne więc powstanie klub, stwierdził europoseł PiSu Michał Dworczyk ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dodał, że chciałby wierzyć, że nie dojdzie do usunięcia z PiSu polityków związanych z tym stowarzyszeniem. Jutro zbiera się komitet polityczny partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z Prawa i Sprawiedliwości. Do 17 stycznia przyszłego roku zostało przedłużone śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Śledczy w ostatnich tygodniach przejrzeli m.in. korespondencję pracowników tej giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z kont bankowych. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto prokuratura wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. I jeszcze ważna wiadomość dla kierowców na A1. Są problemy w Ludwinowie koło Włocławka. Po wypadku zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Ruch puszczany jest pasem awaryjnym. W TOK FM czas teraz na kulturę.
13: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni niemal 88 hektarów zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają ulice Jana Skolna, Wójtka Radkego i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu. Święto beskidzkiego folkloru rozpoczęło się w sobotę na scenach w Żywcu, Wiśle, Kumakowie Podhalańskim i Stebnej, Oświęcimiu, Ujsołach i Jabłonkowie na Zaolziu trwa 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jedno z większych takich wydarzeń w Europie potrwa do 2 sierpnia. Wystąpi ponad 80 polskich zespołów i reprezentanci 16 krajów. Udział weźmie w sumie około 4000 tancerzy, muzyków, śpiewaków, twórców ludowych, rzemieślników i rękodzielników. Odbędą się uliczne korowody, potańcówki, warsztaty, wystawy i jarmarki. Deliramentum to wystawa prac Zenona Dyrszki w Hugonówce, Konstancińskim Domu Kultury koło Warszawy. Sam autor opowiada, że to co pokazuje pokazuje na obrazach, to rzeczy kompletnie wymyślone, wydumane i przedstawione odbiorcy ku jego wyobraźni, a poprzez sztukę chce pokazać wyłącznie swój świat i osobowość. W jego twórczości fascynacja przyrodą, drzewami i misternymi strukturami natury przeplata się z tworami umysłu wymykającemu się właśnie racjonalnemu myśleniu. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono otwarcie Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. Inicjatywa włoskich ministerstw kultury i turystyki będzie obowiązywać przez cały sierpień i jest gestem wobec turystów z całego świata, którzy teraz będą mogli zwiedzać zabytki już po tym, jak upało słabnie. A władze Mediolanu przypominają, że 15-wieczny Zamek Sforców odwiedziło w zeszłym roku 500 000 osób.
12: Od 18 do 25 stopni na termometrach dziś. Najcieplej na Lubelszczyźnie, na wschodzie i w centrum mogą dziś pojawić się burze. Na Podlasiu nawet z gradem.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Odyseja w życiu i w kinie. Rozmawiamy o najnowszym filmie Christophera Nolana. Gościem jest pan profesor Aleksander Mikołajczak, filolog klasyczny, mediewista, neolatynista, tłumacz poezji łacińskiej, popularyzator antyku, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, a czy coś się panu nie podobało? Czy coś może sprawiło, że brew lekko drgnęła?
15: No w każdym dziele są takie wątki i takie strony, które jednym się podobają, drugim mniej. Na tym polega genialność właśnie takich wielkich, wybitnych tekstów, że mogą one być różnie interpretowane. Ja mogę powiedzieć, że to, czego żałuję, nie tyle, że mi się to nie podobało, to postać Aoida, grana przez Travisa Scotta, która mi się z jednej strony bardzo podobała, ale z drugiej nie podobała. Podobała mi się z tego względu, że reżyser wybrał tutaj czarnoskórego aktora, i to znakomicie wpisuje się w ten uniwersalny wątek Odysei, który on dobrze odczytał. Natomiast szkoda, że tylko ów Aoid wybija rytm laską, podczas gdy no, nie stało nic na przeszkodzie, gdyby jednak miał formingę, czyli instrument, siedmiostrunną lirę, której Aoidowie, owi wędrowni pieśniarze, wturując sobie, śpiewali pieśni Iliady, Odysei i tak dalej. A więc ten element, no i wsłuchując się w dialogi, w teksty, które padają z ekranu, wydawało mi się, że niekiedy są zbyt bliskie naszym czasom, zbyt jednoznacznie kojarzące się z kulturą popularną, jednocześnie z funkcjonowaniem języka angielskiego w takim uniwersalnym wymiarze. I tutaj przypomniał mi się przekład genialny Jana Parandowskiego, który przełożył Odyseję prozą, jednakże zachowując, byśmy powiedzieli, ducha starożytnej Greki i ten spiżowy ton tekstu. A przecież ta Odyseja w tłumaczeniu Jana Parandowskiego, jest najczęściej przedrukowywana dzisiaj. No właśnie miałem przyjemność napisać posłowie do takiego najnowszego wydania Odysei w przekładzie Jana Parandowskiego, które wyszło właśnie w wydawnictwie Wesper, tu w Poznaniu. I przeglądając raz jeszcze ten tekst, właściwie doceniłem geniusz Parandowskiego, który potrafił po polsku oddać Odyseję tak, jak ona byłaby po grecku. A to, że to jest przekład prozaiczny, powodowało, że ten tekst jest czytany po prostu jako fascynująca powieść. A więc od języka zależy wszystko, co można po tekście powiedzieć.
14: Ciekawy jest też, panie profesorze, odbiór tego tekstu, myślę w warstwie czy też w postaci filmu, w innych miejscach na świecie. W połowie sierpnia film będzie miał premierę w Chinach, ale już jesteśmy po premierze w Indiach. Tutaj jedna z aktorek, Ashika Ranganath, stwierdziła, że ta adaptacja homerowskiego tekstu przypomina jej Mahabharatę, co ciekawe, upatruje też pewnych podobieństw pomiędzy Odyseją, a też pewnymi wątkami, które dotyczą ostatnich dni Kriszny i potem Kali Jugi. Także interesujące jest to, jak społeczeństwa, które mają inne ważne księgi, gdzieś tam znajdują wspólne wątki.
15: No właśnie Mahabharata, Iliada, Odyseja to są epopeje, a więc one są czymś więcej niż tekstami. Tu wróciłbym do mojej wstępnej wypowiedzi, że one tworzą i kreują całe światy. W związku z tym to porównanie jest bardzo słuszne, dlatego że święte księgi hinduizmu tak samo fundowały cywilizację właśnie indyjską, hinduską, jak Iliada i Odyseja formowały naszą zachodnią cywilizację. Pozostaje problem taki, czy spojrzawszy na tę cywilizację indyjską i europejską z punktu widzenia epopei, możemy odnaleźć wątki wspólne, to znaczy takie, które by pozwalały tym cywilizacjom ze sobą dialogować. O ile właśnie zarówno Mahabharata, jak i Odyseja są uniwersalne, oto pytanie zasadnicze, dlatego że obie te epopeje wyznaczają istotowość cywilizacyjną zarówno tutaj Zachodu, jak i Indii. To jest to źródło, z którego bije nasza tożsamość bycia Europejczykami czy bycia Hindusami. To bardzo ważne, że ciągle to źródło jest żywe, że miliony ludzi właściwie ten film już oglądało, czy będzie oglądać, właśnie dlatego, że on dotyka samego jądra cywilizacji. Minął już czas, kiedy wydawało się Europejczykom, że cywilizacja zachodnia jest uniwersalna i dla wszystkich powinna być wyznacznikiem. Tak już nie jest. Jest cywilizacja chińska, indyjska, są cywilizacje Ameryki Południowej. W związku z tym chodzi o dialog. Nie można już narzucać jednego wymiaru cywilizacji. Można tylko proponować dialog. I ten dialog przekazuje pewnego rodzaju europejskie wartości, które dla nas są ważne.
14: Panie profesorze, mamy także w tej interpretacji Nolana trochę inne spojrzenie na Odyseusza. Może w poprzednich interpretacjach, czy też może czytając tekst, trochę myśleliśmy o nim jako o mężczyźnie, któremu nie spieszy się do domu, który łatwo znajduje sobie tymczasową przystań u kolejnych kobiet, które spotyka po drodze. Żona czeka, no ale za bardzo mu się tam do niej nie spieszy. U Nolana trochę Matt Damon przebrany za Sokratesa, miałem wrażenie, raczej do tego domu szybko nie trafia, bo no, jakaś kombinacja PTSD, jakiejś pomroczności jasnej sprawia, że gdzieś ten świadomość domu i czekającej nań żony gdzieś umyka mu. Miałem wrażenie, że trochę Nolan stara się zdjąć z Odyseusza tę winę niespiesznego powrotu.
15: No według interpretacji Nolana Odys nie wraca do domu dlatego, że doznał traumy, że widząc rzeź Troi stracił jakby poczucie sensu powrotu do domu i ta trauma powoduje, że błąka się jako taki człowiek, który stracił nagle grunt pod nogami. No to jest interpretacja bardzo współczesna. Jeżeli chodzi o samego Odysa, to przecież pamiętajmy, że również wpływ na to, że tak długo wracał do domu, mieli bogowie. Przede wszystkim Posejdon, który go prześladował na morzu za oślepienie cyklopa Polifema, który był jego synem. W związku z tym my musimy również spojrzeć na Odyseję z punktu widzenia ludzi tamtych czasów. Dla nich klątwa bogów, obecność bogów były bardzo istotne i Odys chciał wrócić do domu, tylko po prostu przeszkody związane z losem.
14: Brzmi jak wytłumaczenie każdego faceta, który wraca późno do domu.
15: No można też na to w ten sposób spojrzeć, ale jednak u Homera występuje w Odysei coś takiego jak pojęcie nostalgia. Ono się pojawia przede wszystkim w czasie pobytu Odysa u Kalipso i jest to piękny przykład opisu tęsknoty za domem, za ojczystą wyspą, za rodziną, więc nie można powiedzieć, że Homer to usunął. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że im dłużej pozostaje Odys poza domem, tym ta nostalgia jest bardziej dolegliwa i ostatecznie powoduje, że podejmuje on desperacką przecież próbę odpłynięcia z wyspy Kalipso na Tratwie. Łupince, która unosi się na wodzie i można powiedzieć, że z 90% pewnością, że nigdzie i nigdy nie dopłynie, a jednak no, można powiedzieć, że Odys podejmuje to ryzyko skazane pozornie na całkowite niepowodzenie ze względu na tą moc nostalgii. Ta nostalgia to jest pojęcie, które również jest obecne u ludzi, którzy wyemigrowali z Polski, którzy mieszkają na przykład w różnych dalekich krajach. Dobrze im się tam wiedzie, ale jednak w pewnym momencie pojawia się ta nostalgia, która każe im chociażby na wakacje tutaj wracać, chociażby przypominać sobie te klimaty, które pamiętają z dzieciństwa czy z młodości. To jest chyba wpisane w naturę człowieka. Bardzo mało osób jest takich, którzy są całkowitymi kosmopolitami, którzy wszędzie czują się dobrze. Jest ich mniej niż tych, których ta nostalgia przywiązuje na odległość właśnie do ojczystych stron i rodziny.
14: Czyli to panu nie przeszkadzało, że tak łatwo udało mu się zapomnieć o czekającej żonie?
15: No Nolan to pokazuje, że tak sam nie zapomniał o tym, bo tutaj Kalipso karmiła go lotosem. A jak wiemy, to jest inna przygoda, której już Nolan nie pokazał. Inna przygoda Odysa, że właśnie kwiat lotosu powodował zapominanie. To właśnie jest jakby funkcjonowanie narkotyku w starożytnym świecie, narkotyku zapomnienia. I to
14: czyli zaćpał i zapomniał o żonie.
15: No, ale nie jest własnej woli, tylko był jakby karmiony tym lotosem. Nie wiem, czy z własnej woli.
14: Wrócimy do naszej rozmowy o Odysei, ale też o filmie w reżyserii Christophera Nolana po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut o 10.40. Gościem jest pan profesor Aleksander Mikołajczak, filolog klasyczny, popularyzator antyku. Wracamy po informacjach.
16: Reklama.
17: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
18: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
20: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
21: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
20: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
20: Aflofarm.
22: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
23: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
23: Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
23: Uczucie pełności.
24: Dobrze, i ostatni.
23: Gazy.
24: Świetnie, a co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Travisto.
25: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
26: Castorama. Teoria
27: i praktyka.
26: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
27: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
28: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 10 województwach. Lokalnie może nawet pojawić się grad. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla województwa podkarpackiego.

0: infrastrukturalnych w Polsce, stwierdził dzisiaj w TOK FM szef MSZ-u. Chińskie ograniczenia eksportowe wobec podmiotów z Unii Europejskiej, w tym z Polski, nie są wymierzone w żadne konkretne państwo, lecz stanowią odpowiedź na błędne działania wspólnoty. W ubiegłym tygodniu chińskie Ministerstwo Handlu wpisało 14 podmiotów z Unii Europejskiej na listę instytucji objętych kontrolą eksportu. Znalazły się na niej dwa polskie podmioty: Politechnika Wrocławska oraz spółka technologiczna Vigo Photonics z Ożarowa Mazowieckiego. Oznacza to bezwzględny zakaz pozyskiwania przez nie z Chin towarów podwójnego zastosowania. Krok Pekinu to bezpośrednia reakcja na formalne przyjęcie przez Brukselę 21 pakietu sankcji przeciwko Rosji. Gdynia znalazła się na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto na sesji Komitetu w Korei Południowej. To historyczny moment dla miasta, które od lat zabiegało o symboliczny prezent na swoje stulecie, mówiła tuż po ogłoszeniu obecna w Korei wiceprezydent Oktawia Gorzeńska i nie kryła radości z wyróżnienia.
1: Gdynio, to twój dzień. Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję.
0: Polska ma na liście UNESCO 18 obiektów. To m.in. starówki w Warszawie, Krakowie, Zamościu i Toruniu, Zamek Krzyżacki w Malborku, ale też Puszcza Białowieska i Hala Stulecia we Wrocławiu. Poza nimi na liście jest ponad 1200 miejsc z całego świata. Sporo deszczu dziś w prognozach. Padać może właściwie wszędzie. Najchłodniej w Szczecinie 18 stopni, najcieplej w Lublinie 25.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Pierwotna i ta w reżyserii Christophera Nolana. O tym dzisiaj rozmawiamy w programie Owczarek. Gościem jest pan profesor Aleksander Mikołajczak, filolog klasyczny, mediewista, neolatynista, tłumacz poezji łacińskiej oraz popularyzator antyku. Wspomniał pan, panie profesorze, że Aoida się panu nie spodobał, bo walił kijkiem w podłogę, a mógł przecież jeszcze dodać do tego lirę. No, ale tutaj znowu jest pytanie o pewien dźwięk, który wybija rytm, który tworzy opowieść. I tutaj się kilka łączy wątków. Zacznę od maila, który napisał nasz słuchacz, który jest osobą z niewydolnością serca. Obejrzał film, czy oglądał film, film się podobał, ale w którymś momencie poczuł, że serce gwałtownie przyspiesza i musiał z filmu wyjść. I zaczął podejrzewać, że być może to ma związek jakiś z dźwiękiem wykorzystanym w filmie. Okazało się, że autor muzyki zastosował na prośbę reżysera tak zwany ton Sheparda. To można sobie wyszukać trochę więcej informacji. To jest taka technika dźwiękowa zaawansowana i iluzyjna, która wywołuje u widza poczucie niekończącego się napięcia i nieustannie rosnącego niepokoju, pisze nasz słuchacz, także sugerując, że jeżeli ktoś być może ma podobną sytuację zdrowotną, to warto też to rozważyć. No ale to nas także kieruje w stronę rytmu i w stronę też tekstu, który powstał, i rozumiem, że ten pierwotny rytm, jeśli tak można powiedzieć, metrum, to jest heksametr daktyliczny.
4: Tak, no ta uwaga dotycząca tonu Sheparda jest genialna zupełnie, dlatego że słuchacz tutaj uchwycił istotę starożytnej metody przekazywania mądrości i głębi, która nie polegała tylko na treści, którą się słuchało, którą się potem czytało, ale przede wszystkim na zetknięciu z rytmem i dźwiękiem, który był tak głęboki, że pamiętamy, iż Penelopa, kiedy Femios śpiewał, a ojciec Femios śpiewał o wędrówce Odysa płakała i powiedziała, nie, nie chcę tego słuchać. Tego nie ma w Odysei Nolana, ale jest w tekście Homera. W związku z tym, czym jest ten magiczny rytm heksametru daktylicznego? To jest odwieczny problem filologiczny. Jak on powstał? Wiele teorii o tym mówi, ale

0: Jedna z ciekawszych pokazuje, że heksamen daktyliczny to było metrum wierszowe, którym również Pytia, wieszczka apolinowa w Delfach, wygłaszała swoje przepowiednie. A więc był to rytm i metrum bogów. A więc oddawało to głębie wykraczającą poza ludzkie pojęcie. A poza tym, kiedy aoidowie rzeczywiście śpiewali w tym rytmie, przy wtórze Formingi, to ludzie doświadczali bardzo głębokich przeżyć duchowych, które wykraczały poza zwykłe przyjmowanie tekstu. To było wchodzenie w przestrzeń Odysei i Iliady. To było znajdowanie się pod Troją i znajdowanie się na statku Odysa.
1: To jest oczywiście ciekawe także w kontekście następującym. Christopher Nolan film, jak rozumiem, opierał na tłumaczeniu Emily Wilson, brytyjsko-amerykańskiej tłumaczki, czy pani profesor Emily Wilson, która w swoim angielskim tłumaczeniu zastosowała znowu pentametr jambiczny.
0: No, w różny sposób tłumaczono Odyseję i Iliadę na różne języki. No, w języku polskim mamy tę trudność, że Greka antyczna jest językiem iloczasowym. Tam samogłoski są długie i krótkie, w polskim tego nie ma. Oddajemy to polskim heksametrem, którym próbował też pisać przecież Mickiewicz, skąd Litwini wracali z nocnej, wracali wycieczki. Ale to ciągle nie jest ten rytm, który mamy w Odysei. Andra moj enne pemuza polytropon i tak dalej, który jest właśnie charakterystyczny dla Greki. W związku z tym ja myślę, że mimo znakomitych tłumaczeń, na przykład Witlina, tłumaczenie poetyckie, to jednak to, co zrobił Parandowski, jest chyba najgenialniejsze. Dlatego ten przekład, przecież już mający tyle lat, broni się i ciągle jest aktualny. To przecież również w szkołach średnich czyta się Odyseję w tłumaczeniu Parandowskiego. Można zatem oddać ducha języka, nie wprowadzając wiersza, który niekiedy zakłóca odbiór.
1: Powrócę, panie profesorze, jeszcze do wątku z poprzedniej części naszej rozmowy, czyli Odyseusz, a trauma lub bogowie, którzy nie pozwalają mu dotrzeć. No, skoro jednak zauważyliśmy, że Nolan troszeczkę uwspółcześnia i trochę poprzez tę historię starą niezwykle też mówi coś o naszym współczesnym świecie, no to ja jednak oczekiwałbym także inne spojrzenie na te męskie wymówki, które od kilku tysięcy lat trwają. Nasz słuchacz pisze: pan profesor cudownie, ale zapomniał, że to, czego nie rozumiemy albo nie chcemy zrozumieć, zwalamy na bogów. To takie klasyczne. Tym bardziej, że przecież Odyseusz, także w tym filmie Nolana, jest tym, który mówi: bogowie, to nie dla mnie, ja to w ogóle w to nie wierzę. W sensie stawiam się trochę ponad, mówiąc, to ja jestem kowalem własnego losu.
0: Tak można by powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o spojrzenie, które ma Homer, to musimy uświadomić sobie, że to jest społeczeństwo głęboko patriarchalne i Homer przedstawia ten świat no, takim, jakim był. Natomiast Nolan interpretuje już w duchu naszych czasów i to pokazuje, jak Odyseja daje się interpretować, jak zmiana pewnych akcentów powoduje od razu pojawienie się tematu, no, który teraz my mamy oto przed sobą. Jak można widzieć kobiety w tamtym świecie, przeniesione do do świata magii filmu. Te elementy są bardzo wyraźne. Nolan pokazuje przecież w zupełnie innym wymiarze Kirkę. Pokazuje również Kalipso jako portrety bardzo głęboko narysowane portrety kobiece. I pyta właśnie w tym filmie, jaka jest rola kobiet. No, najbardziej to jest widoczne w przypadku Heleny, pięknej Heleny, która w filmie Nolana właściwie pokazana jest w taki sposób, że nie ma znaczenia, czy ona była piękna, i ani o romantyczną żadną miłość nie chodzi. Jest traktowana instrumentalnie. W jednym z już recenzji czytałem, że mogłaby ona równie dobrze być psem, a nie kobietą. Więc Nolan ma wrażliwość na tę zmianę i można powiedzieć, że dokonuje bardzo wyraźnego kroku w kierunku zrozumienia roli kobiet.
1: Pośród tych mostów i pomostów, które Nolan buduje, wydaje się, że jeden z nich wiedzie do Wojen Gwiezdnych, bo bodaj Agamemnon występuje w zbroi takiej, która chyba przypomina nam Dartha Vadera z już nie trylogii, tylko wielologii. Nie ma pan profesor takiego wrażenia, że tutaj mamy jakąś takie nawiązanie do Wojen Gwiezdnych?
0: Bezwzględnie. To jest zabieg bardzo świadomy i pokazuje właściwie, jak dalece wojna od człowiecza i jak tak naprawdę ci, którzy są bogami wojny, takimi jak Agamemnon, są mało ludzcy. Natomiast Odys, który doświadcza tej grozy wojny, doświadcza okrucieństwa, jest właśnie człowiekiem, nie jest odziany w tą zbroję, która czyni z Agamemnona w zasadzie rzeczywiście do takiego bohatera Gwiezdnych Wojen. A więc to porównanie jest bardzo dobre, dlatego że Nolan w ogóle podejmuje z nami dyskusję, czym jest wojna. Ten wątek już poruszaliśmy. Czy jest czymś godnym, szlachetnym, czy też niegodnym i okrutnym? Pamiętajmy, że w XIX wieku jeszcze wojna była czymś honorowym. Bycie żołnierzem było czymś, co budziło podziw. Potem pojawiła się zbrodnicza wojna pierwsza, druga i to trochę zachwiało naszym podziwem dla bohaterów wojennych. Ale z drugiej strony ten podziw ciągle powinien być uchwytny dla tych, którzy bronią ojczyzny, którzy poświęcają swoje życie i to jest wartość już niezależna od noszenia pięknego munduru czy bycia człowiekiem honorowym.
1: No tak, i to też jest bardzo interesujący wątek u Nolana, który zresztą bodaj chyba pada z ust kobiety, czyli że nie chodzi o obronę ojczyzny czy o jakieś wartości, tylko gdzieś tam w tle jest ekonomia, tak? Że to te różnego rodzaju potyczki, spory, to są spory o kasę, mówiąc kolokwialnie, a nie o jakieś piękne i szlachetne idee.
0: No z naszego punktu widzenia i z perspektywy badań historycznych, wojna trojańska rzeczywiście była, jak dzisiaj widzimy, wojną o szlaki handlowe łączące Morze Egejskie z Morzem Czarnym. Troja znajdowała się właśnie nad Dardanele, nad tą cieśniną łączącą oba morza i zawładnięcie tą Troją było dla Myken, dla Tiryns, dla całej cywilizacji minojskiej, osiągnięciem pozycji hegemona.
1: Dzisiaj to gdzieś nam się przypomina cieśnina Ormus.
0: Ale absolutnie.
1: Prawda? I znowu aktualność w filmie.
0: To jest absolutnie dobre porównanie, bo cieśnina Ormus odgrywa dzisiaj taką rolę, jaką odgrywał Bosfor i Dardanele wtedy. Tylko, że można powiedzieć tak, zdobycie Troi przez Mykeńczyków, przez Achajów, to był łabędzi śpiewich cywilizacji, bo zaraz potem nastąpił upadek, pojawiły się właśnie te wzmiankowane u Nolana ludy morza, które doprowadziły do upadku nie tylko cywilizację mykeńską, ale również cywilizację Hetytów, bardzo osłabiły Egipt. Także około 1200 roku przed Chrystusem tak naprawdę zawaliła się cywilizacja i trzeba ją było mozolnie, nieomal od zera odbudowywać. To rodzi takie pytanie i taką refleksję, czy ta wojna, która teraz toczy się o cieśninę Ormus, niezależnie jak się ona rozegra, czy też nie jest łabędzim śpiewem tej formy cywilizacji, którą znamy?
1: Mówi pan profesor Aleksander Mikołajczak, filolog klasyczny, mediewista, neolatynista, tłumacz poezji łacińskiej oraz popularyzator antyku, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
0: Dziękuję również.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11. Po informacjach wracamy do programu Owczarek i przyjrzymy się temu, w jaki sposób chińscy autorzy interpretują literaturę europejską.
2: Reklama.
3: Niskie ceny.

0: Jabłka, wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
9: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Jest ponowny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu w Polsce. Jest też ponowna krytyka i od tego zaczynamy. Będzie też o pożarach, które nie odpuszczają na południu Europy, a na horyzoncie jest kolejna fala upałów. 5 razy wygrać Tour de France to możliwe, opowie o tym nasz reporter. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w poranku TOK FM skrytykował ponowny wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem Karol Nawrocki zaproponował jednak zmianę pytania. Ma ono brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To wybiórcze traktowanie wspólnoty europejskiej, oceniał w poranku TOK FM Radosław Sikorski.
17: Równie dobrze mógłby złożyć pytanie, czy jest pan, pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.
18: No
17: to jest wybiórcze traktowanie. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje Unia Europejska, w której ma się same przywileje i żadnych obowiązków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją.
16: Prezydencki wniosek o referendum trafił już do Senatu. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołuje na dziś posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pożarami w południowo-zachodniej części kraju. Ogień zmusił tam do ewakuacji ponad 250 tysięcy osób. Zagrożone są m.in. przedmieścia miasta Bordeaux. Strażacy walczą z czasem, by zdążyć przed nadciągającą nową falą upałów. Cezary Jaszczyk.
19: Według służb w niektórych rejonach po kilkudziesięciu godzinach powoli udaje się opanowywać sytuację, ale wiele będzie zależało od pogody, utrudniającego akcję wiatru i prognozowania prognozowanych upałów. Od wtorku niestety temperatury znów wzrosną do 38-40 stopni. To nie jest czynnik sprzyjający. To nie jest coś, co nam pomoże. To coś, co może pogorszyć sytuację. Dlatego nie będzie zgody na powrót ewakuowanych do domów. Nawet jeśli pożar ominie ich zabudowania, ludzie nie wrócą, dopóki nie opanujemy sytuacji. Zastrzegała prefekt departamentu Gironda. Na pierwsze powroty ewakuowanych zgadzają się za to Hiszpanie. Chodzi o okolice Madrytu. Choć służby ostrzegają, że walka z ogniem nadal trwa. Hiszpański premier Pedro Sanchez odwiedzi dziś miejsce nowego pożaru, tym razem nieopodal Walencji. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: Bezzałogowce ukraińskiej armii przeprowadziły nocny atak na port w Rostowie nad Donem w Rosji. Takie informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaatakowano terminal eksportowy położony 250 km od linii frontu. Celami nalotów były także obiekty naftowe w obwodzie jarosławskim oraz w Republice Udmurcji w europejskiej części Rosji, około 1300 km od granic Ukrainy. Samorządy w całej Polsce analizują efekty próbnych alarmów, które w ubiegłym tygodniu odbyły się w całej Polsce. Sprawdzane jest między innymi to, czy sygnał było wszędzie słychać i czy służby zareagowały prawidłowo. A tym tematem zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: 21 lipca to był dzień, w którym alarmy włączono ogólnopolsko o różnych godzinach, tak by sprawdzić, czy system działa. Mieszkańcy mniejszych gmin piszą w mediach społecznościowych, że było różnie. Jedni, że nic nie słyszeli, inni słyszeli bardzo cicho, ale dopiero wtedy, gdy wyszli z domów na podwórko. Są też informacje od ludzi, którzy byli w tym czasie w galeriach handlowych i twierdzą, że alarmów nie było słychać. Jak mówi TOK FM wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, próba była właśnie po to, by wyciągnąć wnioski.
18: Czekamy, zbieramy informacje, będziemy się konsultować z Państwową Strażą Pożarną.
14: Czyli będzie taka analiza z samorządów, gdzie coś nie zadziałało na przykład?
18: Te ewentualne błędy, jakieś potknięcia czy niedociągnięcia interesują nas najbardziej z punktu widzenia zwiększenia efektywności i przede wszystkim dążenia do tego, aby ten system działał bez zarzutu.
14: Wojewoda zbiera aktualnie informacje z poszczególnych powiatów i gmin. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: Fenomen światowego kolarstwa znów to zrobił. Tadej Pogaczar po raz piąty w karierze wygrał prestiżowy Tour de France i dołączył do czterech legend, które mają tyle samo triumfów na koncie. 27-letni Słoweniec w tegorocznej edycji zdeklasował rywali. O czym więcej, Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
20: Legendarny Belg Eddy Merckx, Hiszpan Miguel Indurain i dwaj Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault. Tylko oni wygrywali Tour de France pięciokrotnie. Do wczoraj, bo właśnie dołączył do nich Tadej Pogaczar i zrobił to w wielkim stylu, pokonując drugiego w klasyfikacji Remco Evenepoela o 6 minut i 26 sekund. Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój siódmy Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. Trudno to sobie wyobrazić, nawet gdyby to był element jakiejś powieści. W tegorocznej Wielkiej Pętli Pogaczar wygrał 5 etapów, w tym te najbardziej prestiżowe z metą na Col du Tourmalet i Alpe d'Huez. Mógł więcej, ale na przykład na Królewskim przedostatnim etapie odpuścił walkę i holował do mety swojego zespołowego kolegę. Wielu już stawia Pogaczara na pierwszym miejscu listy kolarzy wszechczasów, a przecież mistrz świata ma dopiero 27 lat. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
16: Informacje wracają o 11.20. Sporo deszczu w prognozach na dziś. Może padać w całej Polsce, na wschodzie i w centrum. Może też zagrzmieć. Przeważnie około 20 stopni, maksymalnie 25 na Podkarpaciu.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: To jest program Owczarek, a gościem jest pani profesor Joanna Kręc, Zakład Sinologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor.
22: Dzień dobry, bardzo się cieszę z ponownego spotkania.
21: Pani profesor przetłumaczyła książkę Jena Lienkę, zatytułowaną Odkrywanie powieści na język polski. Ta książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. I to jest taki zbiór esejów, w którym autor Jen Lienkę przygląda się, w jaki sposób to pisarstwo realistyczne europejskie tworzy prozę, jakie techniki są tutaj zastosowane, czyli mamy i Tolstoja, i Turgieniewa, i Kafkę, i Dostojewskiego, i Markeza, a jednocześnie porównuje to trochę z realizmem albo z takim, no, z taką autorską koncepcją mitorealizmu, która występuje w literaturze chińskiej. To było niezmiernie ciekawe, że można było spojrzeć na literaturę europejską przez pryzmat uważnego czytelnika chińskiego, a jednocześnie przyjrzeć się wciąż chyba bardzo mało znanej, można by rzec nieznanej, literaturze chińskiej. Także no, używając podobnych narzędzi.
22: Tak, zdecydowanie dla mnie samej ta książeczka była dużym odkryciem, bo o ile wcześniej znałam tę koncepcję mitorealizmu, o której Yen Ke często wspomina jako takim swoim autorskim pomyśle, o tyle obca była mi ta cała ścieżka rozumowania, która jego doprowadza w tej właśnie książeczce do wyjaśnienia tej koncepcji mitorealizmu. Myślę, że można tak rozumieć tę książkę, że jest ona w pewnym sensie taką próbą usytuowania współczesnej literatury chińskiej na tle literatury światowej, a takim narzędziem, które pozwala na to usytuowanie pod pewnym kątem, w pewnej perspektywie, jest właśnie historia realizmu i jego najróżniejszych odmian od tego klasycznego realizmu, który my znamy chociażby z XIX-wiecznej powieści, czy to zachodnioeuropejskiej, czy rosyjskiej, przez realizm krytyczny, realizm też magiczny po tak. właśnie tę stosunkowo chyba najbliższą właśnie temu realizmowi magicznemu koncepcję realizmu, tego mitorealizmu Yen Ke.
21: Tak, to w ogóle było strasznie ciekawe. To oczywiście ci z Państwa, którzy tekstu nie znają, no to jeśli są zainteresowani, powinni się z nim oczywiście zapoznać, ale ci, którzy znają, nie wiem, czy Tolstoja, czy Dostojewskiego, czy też literaturę francuską, doskonale potrafią sobie wyobrazić, że w jaki sposób ten realizm jest przedstawiany na kartach powieści na przykład. Tak, że właściwie mamy społeczeństwo przedstawione za pomocą różnych postaci i jak gdyby różnorodność tych postaci wyznacza nam głębię i szerokość społecznego stanu pewnego okresu, tak? I możemy powiedzieć, a dobrze, to jest właśnie ten realizm. Czujemy się, wiemy o co chodzi, bo to jest tak bardzo pięknie, plastycznie, precyzyjnie pokazane. Z drugiej strony mamy też ten realizm, który dzieje się w nas, wewnątrz nas, czyli znowu Dostojewski czy Tolstoj, czyli postaci, swoją drogą autor, czyli Yen Lienkę stawia ciekawe pytania, czy pamiętamy na przykład Tolstoja poprzez postaci, które stworzył, czy jest tak, że raczej pamiętamy postaci, które stworzył dzięki Tolstojowi, czyli jak gdyby kogo przez co pamiętamy, czy postaci przez autora, czy autora przez postaci. Jednocześnie potem mówi, no dobrze, ale to, co jest też kluczowe, to mamy taki związek przyczynowo-skutkowy, że rzeczy dzieją się z jakiegoś tam powodu. Coś się wydarzyło, a więc coś innego się wydarzyło. A nagle pojawia się Kafka i mówi, coś się wydarzyło. I to ja jako narrator tak zdecydowałem. I tu mamy trochę bardzo interesujące podejście, bo wielu autorów mówi, że tworząc postać, pisząc powieść, czy pisząc jak gdyby postać, spotkali się z tym, że ta postać niemalże zaczyna sama żyć i to autor niejako staje się niewolnikiem, czy też uzależniony od tej postaci, że ta postać trochę jak gdyby wymaga czegoś i autor trochę traci nad nią kontrolę. A u Kawki jest tak, że pojawia się autor i mówi, jest tak, po prostu jak Gregor Samsa się przemienił w robaka, to się przemienił i już. Nie ma żadnego powodu i być może konsekwencje tej przemiany też nie są takie, jakie byłyby, gdyby to się dokonało w życiu prawdziwym. Proces, zamek, znowu jakieś perypetie, które tam się wydarzają, to nie są perypetie, które mają jakieś przyczynowo-skutkowe konotacje. Po prostu one się dzieją, bo tak zadekretował Kafka i już. No i realizm magiczny, znowu trochę szczypta rzeczywistości i szczypta fantazji. No i mamy ten mitorealizm.
22: Dokładnie tak właśnie jest, jak tutaj pan redaktor zgrabnie streścił i opowiedział. Faktycznie Yen Lienke znajduje taki bardzo ciekawy klucz do tej historii powieści światowej i też historii powieści chińskiej. Poprzez ten pryzmat przyczynowości, właśnie w tym realizmie takim klasycznym mówi, że dominuje pełna przyczynowość, nawet to tak aforystycznie określa, że 100-kilogramowa przyczyna powoduje 100-kilogramowy skutek i tu się nic nie może nie zgadzać, nawet jeśli nam się wydaje, że coś się stało bez powodu, to zadaniem pisarza realisty jest odkopanie tych wszystkich składników, które w procesach społecznych na ten skutek się złożyły. I tutaj rzeczywiście też jest bardzo istotna ta postać, kluczowa postać bohatera, który tego pisarza prowadzi przez ten świat przyczyn i skutków. Z kolei u Kawki Jenlienka mówi o pół przyczyn, o zerowej, przepraszam, przyczynowości, czyli tutaj nie musi być żadnej przyczyny, aby pojawił się skutek, czyli na przykład, żeby ten Gregor się w tego robaka zamienił. I przez to też autor zyskuje władzę absolutną takiego Boga w tym świecie przedstawionym, bo to, co on zadecyduje, to musi się wydarzyć. No jest wreszcie półprzyczynowość w realizmie magicznym, no bo tutaj właśnie Marquez tak sobie trochę dobiera tych faktycznych realiów, takich światowych, troszeczkę swojej własnej wyobraźni, jakoś to ze sobą łączy. Natomiast realizm magiczny, przepraszam, natomiast mitorealizm Jenlienke, zdaniem Jenlienke opiera się na przyczynowości wewnętrznej, czyli na pewnym rodzaju takiej immanentnej prawdy, o której on nawet mówi, że ona jest nieistniejąca, ale nieistniejąca nie w takim sensie, że mamy teraz do czynienia z jakimś konstruktywizmem społecznym, prawda, że autor, tak jak ten Nietzsche domagający się tej egzystencji estetycznej, przychodzi i tworzy własną prawdę, tylko raczej on stara się stworzyć takie narzędzia, w które sposób trochę ponadracjonalny doprowadzą czytelnika do dokopania się do pewnej prawdy, którą my być może możemy ująć tylko intuicją, bo mitorealizm, on też nie jest alegorią, tak jak na przykład biblijne przypowieści. Tu nie ma jednego morału, który z tego wynika. Jest raczej takie poczucie u czytelnika, przynajmniej ja takie często miewam, że gdzieś tam mój umysł i duch przeskoczył na jakiś wyższy poziom, ale niekoniecznie byłabym w stanie to wyartykułować, o czym ta powieść była w takiej parafrazie.
21: Tu też się pojawia interesujący wątek związany z cenzurą, może z autocenzurą, albo powiedziałbym z taką specyficzną cenzurą. Autor pisze, że nie ma urzędu cenzury, który by mówił, co można, czego nie można, i zwracał teksty pokreślone czy z zaznaczonymi fragmentami. Raczej autorzy muszą wyczuć, co można, a czego nie można, a dowiedzą się o tym w taki sposób, że albo ich, nie wiem, poezja czy proza ukaże się i będzie drukowana i kolportowana w milionach egzemplarzy, albo się nie ukaże i to do końca jak gdyby nie będzie wiadomo dlaczego. Po prostu post factum dowiedzą się, że być może nie byli wystarczająco czujni.
22: Tak właśnie jest i też ta struktura wydawnicza, ona jest wielopiętrowa, począwszy od tej pierwszej instancji w wydawnictwie, takiego redaktora, do którego pisarz jako pierwszy się zgłasza z propozycją książki i który dokonuje jako pierwszy takiej wstępnej oceny. No i on się zastanawia nawet nie tyle, co powie władza centralna na temat jego decyzji w sprawie tej książki, tylko co powie jego bezpośredni przełożony, czy czasem zdaniem przełożonego kolejny przełożony nie uzna tego za zbyt drażliwe i tego nie cofnie, więc jakby oni na każdym poziomie, na każdym szczebelku tej drabinki.
21: Taki piętrowy panoptykon trochę.
22: Dokładnie taki panoptykon, że każdy każdemu patrzy na ręce, no i ta cenzura jest w gruncie rzeczy dużo bardziej skuteczna niż ta opierająca się na jakimś konkretnym na przykład indeksie ksiąg zakazanych, czy na przykład spisie tematów, których poruszać nie wolno. I jeśli mogę, to chciałabym dodać, że to też się przekłada na przykład na sytuację badacza w Chinach, który przyjeżdża do Chin z jakimś pewnym tematem, ma jakieś swoje założenia, ale tak naprawdę nigdy nie wie, do którego momentu może jeszcze pójść dalej, bo wiele rzeczy, które wydają nam się ryzykowne lub no w jakiś sposób niebezpieczne, zwłaszcza jeśli się chce tę pozasystemową scenę literacką zbadać, okazuje się, że bez żadnego problemu przechodzą i uchodzą na sucho, a dużo mniej wydawałoby się drażliwe tematy czasami się stają przyczyną problemów.
21: Czyli, no właśnie, bo to jest jakiś wyższy stopień autocenzury, tak? Taka też, powiedziałbym, zbiorowa odpowiedzialność.
22: Tak, i człowiek zaczyna uwewnętrzniać te zewnętrzne społeczne mechanizmy wielopiętrowe, w którym się musi w jakiś sposób podporządkować.
21: Ciekawe to jest. Rozmawiamy o książce Jenlienke, Odkrywanie powieści. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Państwowy Instytut Wydawniczy w tłumaczeniu pani profesor Joanny Kręc. To zbiór esejów, ale też manifest chińskiego pisarza, może o którym też trochę więcej porozmawiamy po informacjach TOK FM. Także mamy spojrzenie na literaturę zachodnią, na literaturę rosyjską, no, na literaturę europejską, można by rzec, i też spojrzenie na literaturę chińską, wciąż chyba za mało znaną w Polsce, chociaż coraz więcej się ukazuje, ale mam wrażenie, że wiemy bardzo, bardzo niewiele, ale dużo, dużo więcej wie pani profesor Joanna Kręc z Zakładu Sinologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, która po informacjach wprowadzi nas w ten zaczarowany świat powieści chińskiej. Informacje o 11.20. Po informacjach wracamy.
0: Reklama.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Montale by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
23: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
24: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
25: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
26: To przy okazji zjesz z nami.
25: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
27: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
26: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
25: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
26: To tylko przy okazji.
25: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
28: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
29: Castorama!
30: Teoria
31: i praktyka.
30: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
31: Trawnik, kwiaty?
30: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
32: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
33: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą odwołania wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia w związku z ustawą o najmie krótkoterminowym. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski, według której Raś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawalerki na wynajem. Aktywiści zorganizowali na placu Pięciu Rogów happening. Przyczepili na słupie znak strefa wolna od mieszkańców, by zwrócić uwagę na wzrost najmu krótkoterminowego w śródmieściu Warszawy. A więcej na ten temat powiemy dziś w TOK 360 w samo południe. Były prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol został skazany na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Sąd w Seulu uznał go za winnego szerzenia dezinformacji podczas kampanii z 2022 roku. Sędziowie ustalili, że polityk skłamał, zaprzeczając, że zapoznał jednego z prawników z byłym przedstawicielem Urzędu Skarbowego. Negował również kontakty swoje i żony z lokalnym szamanem. Obie te znajomości skrupulatnie weryfikowano w trakcie kampanii. Obrońcy byłego przywódcy, wobec którego prokuratura zażądała 2 lat więzienia, zapowiedzieli już apelację. Dolny Śląsk grzybami stoi. W tamtejszych lasach nastąpił wysyp grzybów i dlatego służby przypominają. Do wyjścia do lasu na grzyby warto się odpowiednio przygotować, mówi Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
2: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań. Warto zabrać ze sobą wodę, niewielki prowiant.
1: Warto też sprawdzić, czy mamy naładowany telefon. Skierowano wniosek o ekstradycję byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa w źródłach zbliżonych do śledztwa. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i przebywa w USA od maja tego roku. Dziś po 13:00 Prokuratura Krajowa zapowiedziała konferencję prasową w tej sprawie, a do tego tematu w TOK FM będziemy wracać. Internauci wybrali imię dla źrebaka Konia Przewalskiego, który urodził się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Przedstawiciel najstarszej żyjącej rasy koni, blisko spokrewniony z żyjącymi niegdyś dzikimi końmi, będzie nazywał się Sernik. Niektórzy sugerowali, że Sernik może być też pisany jako Sir Nick. I do naszego jegomościa zdecydowanie i taka pisownia pasuje. Napisało Zoo w mediach społecznościowych. Źrebak hasa już po wybiegu i można go oglądać na żywo w warszawskim ogrodzie. Do 25 stopni dzisiaj na termometrach, ale w całej Polsce w ciągu dnia pojawi się sporo deszczu. Dodatkowo przez centrum i wschód mogą przejść burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Odkrywanie powieści. Jen Lienke. Państwowy Instytut Wydawniczy wydał książkę, a przetłumaczyła pani profesor Joanna Kręc. Pewnie ci z Państwa, którzy po książkę sięgną, odnajdą wielu autorów, których doskonale znamy, czy to z lektur, czy też z własnych poszukiwań, ale odnajdziemy też całą masę autorów chińskich, o których nie mamy pojęcia. Ale kim w ogóle jest Yen Lienke?
4: Yen Lienke jest pisarzem współczesnym, nadal żyjącym, urodzonym pod koniec lat 50. XX wieku, dokładnie w 1958 roku na chińskiej wsi w prowincji Henan, więc w takim dosyć ubogim, jednym z biedniejszych obszarów Chin, który zaczynał swoją karierę od wojska, ponieważ no, w tych latach 70., 80. dla dzieci ze wsi to była właściwie jedyna ścieżka kariery, żeby się wybić poza to swoje takie ubogie środowisko. No i w tym wojsku dostrzeżono jego talent literacki. Zaangażowano go najpierw w dział propagandy, kiedy zauważono, że rzeczywiście ma tutaj jakiś potencjał w tym kierunku. No ale Yen Lienke w miarę jak przebywał w tym wojsku, obserwował też różnego rodzaju dynamikę między żołnierzami a władzami. wojskowcami, też te psychologie żołnierza, prawda? On zaczął się buntować przeciwko temu systemowi i pisać najpierw opowiadania, a później powieści, które początkowo były też takim rozrachunkiem z tą jego przeszłością właśnie w dziale propagandy, na przykład nieprzetłumaczona na polski powieść W służbie ludowi, w której głównym motywem jest podniecenie seksualne, którego żołnierz doświadcza, kiedy niszczy wizerunki Mao Zedonga. Nie? No więc to są takie rzeczy, za które no niemalże niemożliwe jest, by nie mieć kłopotów w Chinach. No i po 2000 roku, bodajże w 2004 roku został z wojska wydalony. No i odtąd pisze, pracuje na własną rękę, choć jest o tyle ciekawym przypadkiem, że przez wiele lat był zatrudniony na jednym z najważniejszych uniwersytetów chińskich, na Uniwersytecie Ludowym w Pekinie. Jednocześnie miał jakąś tam jakiś mały kawałeczek etatu też na Politechnice Hongkońskiej, także był w jakiś sposób instytucjonalnie zabezpieczony. Dlatego też sam Yin Lian Ke, on nie ma takiej czelności, nie podaje się za pisarza pozasystemowego, bo uważa, że to byłoby nieuczciwe i też nieuczciwe byłoby granie na rynku swoją popularnością jako pisarza właśnie prześladowanego, cenzurowanego, że on chciałby raczej, żeby doceniana była jakość i treść jego powieści, a nie sam fakt, że Zachód interesuje się i jest w stanie sprzedać to, że on jest takim uciśnionym autorem.
3: A dzisiaj jest, nie wiem, znany, nieznany, szanowany, nieszanowany, no bo też zastanawiam się, jaki jest... To chyba nie może być jakaś taka prosta dychotomia typu systemowy, pozasystemowy, tak? Bo jednak to uwikłanie... No jest wielowymiarowe, prawda?
4: Zdecydowanie nie można tego ująć w taki sposób i też wielu z tych autorów, którzy nawet są właśnie cenzurowani, zakazywani, książki są zdejmowane z półek, ma świadomość, że nie pisze wszystkiego tego, co chcieliby napisać, że nie piszą tego, co chcieliby napisać, ponieważ jakiś stopień autocenzury, która pozwala im ocenić, czy ta książka gdziekolwiek będzie się w stanie ukazać, no zawsze tutaj istnieje i Yin Lian Ke o tym bardzo otwarcie mówi. Czy jest w Chinach znany? Na pewno był znany nawet w tym oficjalnym obiegu tak kilkanaście lat temu, czyli przed erą panowania Xi Jinpinga, podczas której te wszystkie mechanizmy kontroli się zacieśniły. Później schodził coraz bardziej do podziemia, ale mam takie doświadczenie, że przez ostatnich kilka lat, kiedy rozmawiałam o Yin Lian Ke z Chińczykami, nawet takimi całkiem dobrze wykształconymi w dziedzinach humanistycznych, reakcji prawie nie było, albo była taka dosyć sceptyczna, umiarkowana, tak słyszeliśmy. Natomiast w tym roku, podczas mojego pobytu w Chinach, w ramach badań takich terenowych, bardzo często się spotykałam z entuzjastyczną reakcją właśnie na Yin Lian Ke jako pisarza niedocenianego głównie właśnie przez ten mainstream, a jednego z niewielu, którzy nadal mają odwagę mówić prawdę, mimo że to jest obwarowane jakimiś ograniczeniami. Nawet zdarzył się jeden absolwent uniwersytetu, który zadeklarował, że bardzo chciałby przyjechać do Polski, robić u mnie doktorat z twórczości Yin Lian Ke.
3: O!
4: Tak.
3: Cudownie. I?
4: No na razie jeszcze nie sprawdziliśmy tych wszystkich możliwości, jakie nasz uniwersytet ewentualnie mógłby mu tutaj zaoferować, ale mam z nim kontakt i będziemy myśleć.
3: Yin Lian Ke, czyli no właśnie, to też jest ciekawe w kontekście tego, czy ta znajomość osoby, autora jest tożsama ze znajomością jego twórczości, czy bardziej jest to jak gdyby nazwisko, które jest postrzegane, że o tak, tak, tutaj on mówi prawdę.
4: Myślę, że część jego twórczości jest znana i to będą takie książki, jak chociażby ten Sen wioski Ding, który opowiada o czasach pandemii, co prawda nie tej ostatniej pandemii COVID, ale pandemii AIDS. No ale ta książka no, siłą rzeczy wróciła podczas kolejnych takich pandemicznych okoliczności, więc ta książka jest znana. Znane są też te jego wcześniejsze powieści, no chociażby to W służbie ludowi, czy Służyć ludowi, które nie zostało przetłumaczone na polski, no ale ponieważ wokół tego wybuchł pewien skandal, więc ktoś coś tam zawsze słyszał. Swego czasu znana była również ta książeczka eseistyczna Odkrywanie powieści, która się w Chinach ukazała bodajże w 2011 roku i rzeczywiście zebrała bardzo dobre recenzje krytyczne, także akademickie. Między innymi w superlatywach wypowiadał się o niej Chen Chao, już niestety nieżyjący, jeden z wybitniejszych i bardziej niezależnych chińskich krytyków literackich, zajmujący się głównie poezją, ale właśnie tutaj tam takie perełki prozatorskie również spoglądający. On powiedział o Yan Liankem, że on jest takim punktem dojścia chińskiej teorii literatury. I mimo, że właśnie on sam ma taką perspektywę akademicką, a Yan Lianke jest tylko, jak sam mówi, pisarzem, który chciałby trochę sobie poteoretyzować, to został w jakiś sposób doceniony i uznany w tym środowisku.
3: I czytając literaturę chińską, zgadza się pani z taką, no, z tą autorską koncepcją mitorealizmu, o której pisze Yan Lianke? Że to jest takie właśnie trochę krążenie wokół...
4: Tak, znaczy może nawet trudno powiedzieć, że się zgadzam, ale na pewno zapoznanie się z nią dużo rzeczy dla mnie z tej literatury chińskiej wydobyło i mi wyjaśniło, pokazało gdzieś tam właśnie, wydobyło właśnie dla mnie na światło dzienne. I myślę, że zgadzam się z tą diagnozą, czy z tym ujęciem przez Yan Liankego w ogóle historii literatury chińskiej, tej współczesnej, która rzeczywiście w dużej mierze rozpoczęła się od importu powieści realistycznej z Zachodu i z Rosji. I ten realizm był na tyle jakby rozchwytywany, on był takim, no, fascynującym znaleziskiem dla chińskich autorów. Po pierwsze dlatego, że pokazywał im Europę właściwie jeden do jednego, prawda? To społeczeństwo, które kieruje się innymi zasadami niż to wówczas jeszcze cesarskie, feudalne, dopiero gdzieś tam próbujące się wywikłać z tej feudalnej machiny społeczeństwo chińskie. Więc to był z jednej strony taki wzór i przykład tego, jak społeczeństwo powinno funkcjonować, a z drugiej strony zupełnie nowa konwencja literacka, ponieważ no, Chińczycy też, nie oszukujmy się, tradycję powieści w ogóle mają niewielką, a jeśli to jest proza fantastyczna, absolutnie nie mająca wiele wspólnego z realizmem. No więc, że można też tak pisać, że można obserwować rzeczywistość i ją no, niemalże bezpośrednio przenosić na karty książki, to też było duże odkrycie. No i ten realizm, tę prozę chińską, no właściwie po dziś dzień zdominował, nie? No i Yan Liankę postrzega tę całą historię właśnie jako historię współczesnej literatury chińskiej, jako historię zmagań z realizmem i w mitorealizmie widzi taką siłę, która jest napędzana tym pierwiastkiem fantastycznym, mitycznym, który w chińskiej historii prozy był cały czas obecny, więc jest to jakiś rodzaj właśnie syntezy tego, co w ostatnim stuleciu przyszło z Zachodu, z tą taką naturalną siłą, która co jakiś czas mocą jakiejś erupcji próbuje się wydobyć na powierzchnię tego realizmu, ale jest cały czas tłumiona przez ten oficjalny dyskurs, no bo jest postrzegana jako subwersywna, prawda, siłą rzeczy. Jeśli ktoś mówi w taki zawoalowany, mityczny, nie do końca jasny sposób, no to jest tutaj jakaś przestrzeń na to, żeby powiedzieć to, co niekoniecznie się podoba lub zinterpretować to w taki sposób, który niekoniecznie jest ortodoksyjny.
3: To było bardzo ciekawe, bo to jego spojrzenie, to jego czytanie powieści europejskiej, nie wiem, zachodnioeuropejskiej, rosyjskiej, było bardzo przenikliwe. Często mówimy o tym, że pewne cywilizacje, pewne nacje jakoś inaczej patrzą na drugą stronę. To trochę tak jak pewnie my czytamy literaturę, nie wiem, Chin, czy literaturę Indii i nie bardzo potrafimy to odnieść. No, być może działa to też odwrotnie, a tymczasem Yan Liankę wydaje się tu bardzo przenikliwy sposób, no nie powiem, że rozprawić, ale przynajmniej jakoś przeniknąć, dobrze. Przeanalizować literaturę europejską.
4: Tak, zgadzam się. Ja jestem w ogóle absolutnie pod wrażeniem tego, jak właśnie pisarze z pokolenia Yan Liankę świetnie znają historię tej wielkiej, klasycznej, europejskiej czy zachodniej, rosyjskiej też literatury. Ja myślę, że jedną z przyczyn tego jest właśnie to, że ta literatura przez długi czas była tak bardzo trudno dostępna, że o nią podczas rewolucji kulturalnej w podziemiu to się, no, powiem może nie super precyzyjnie, ale no niemalże zabijano. Te książki ręcznie przepisywano, więc to się ceniło, bo to był naprawdę towar luksusowy i trudny do zdobycia. No narażało się skórę, żeby to zdobyć, więc myślę, że jeśli oni już raz czy drugi taką historię przeczytali, to ona im zapadała w pamięć na długo i ona naprawdę zmieniała ich życie, prawda? Więc naprawdę bardzo często, kiedy rozmawiałam o literaturze europejskiej właśnie z pisarzami tego pokolenia, to sama się czułam tak trochę zawstydzona swoimi ubytkami w pamięci, że u mnie nie te wszystkie fabuły nie leżą w takim idealnym porządku, że czasem mi mi się jedna książka z drugą gdzieś tam zmiesza, jedna bohaterka z drugą się zleją w jedno, natomiast oni rzeczywiście bardzo płynnie byli w stanie każdą z tych historii opowiedzieć.
3: No to trochę obciach, nie? Jak się przed Chińczykami.
4: No dokładnie, nie?
3: A na Karenina, na Wojnę Pokoju, no, coś tam.
4: Scarlett O'Hara, no gdzieś o tym było, nie?
3: No. Dobrze, fantastycznie, to bardzo, bardzo dziękuję. Pani profesor Joanna Kręc, Zakład Sinologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumaczka między innymi książki Jena Lienkę Odkrywanie powieści, która ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję i korzystając tutaj z tej okazji, chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić moich rodziców Małgorzaty i Tomasza, którzy dziś obchodzą 41. rocznicę ślubu. Przede wszystkim bardzo im dziękuję za te wszystkie pozytywne doświadczenia w trakcie całego mojego i też mojej siostry życia, które teraz sprawiają, że mogę sobie tutaj siedzieć i beztrosko rozprawiać o literaturze chińskiej. No i oczywiście chciałabym również życzyć im wielu kolejnych lat w zdrowiu i zgodzie.
3: O, uroczek. Chciałoby się powiedzieć, że do życzeń dołączamy piosenkę, ale na razie do życzeń dołączymy zapowiedź programu Kultura Osobista, który będzie po informacjach Radia Tok FM o 11.40. Do życzeń dołączamy także informacje Radia Tok FM.
5: Mój gość już jest ze mną w studiu. Dzisiaj w Kulturze Osobistej gościem będzie Maciej Gdula, który napisał książkę Jak uniknąć tragedii, William Shakespeare. A świat współczesny, rzeczywiście, czytając Szekspira, możemy dowiedzieć się więcej na ten temat?
6: Mało rzeczy jestem tak pewny, jak tego, że Szekspir nam mówi coś ważnego o współczesności.
5: Po 11.40 nasza rozmowa, czekamy na Państwa.
7: Autopromocja. Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
8: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
7: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. W czwartki.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
20: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
21: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
23: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
24: Lidl. To się opłaca. Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.40 i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, podaje polska agencja prasowa, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa. Zbigniew Ziobro ma zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Najpierw uciekł z Polski na Węgry, po zmianie tam władzy wyjechał do USA i przebywa tam od maja tego roku. W lutym sąd wyraził zgodę na areszt Ziobry, następnie za politykiem wystawiono list gończy. Ukraina oczekuje powstania prototypu europejskiego systemu antyrakietowego pod nazwą Freya najpóźniej do połowy 2027 roku. Pracujemy w napiętym harmonogramie, mamy ambitny cel mieć wstępnie gotowy produkt w połowie przyszłego roku, powiedział zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Dawid Ałojan. Jak zauważa agencja Reutera, Ukraina pozostaje krytycznie zależna od dostaw pocisków do zestawów Patriot produkowanych przez Stany Zjednoczone, które jako jedyne są w stanie zwalczać rosyjskie pociski balistyczne.

0: Pracownik wypełnia krótką ankietę, w której pytamy o styl życia, nawyki oraz upodobania. Na tej podstawie pokazujemy mu osoby i mieszkania, przy których faktycznie poczuje się dobrze, a nie na takie, które trafił przypadkiem, jak często zdarza się to na innych portalach.
1: Aplikacja działa już we Wrocławiu, a jej twórcy pracują nad aplikacjami w innych miastach akademickich. W planach jest też dodanie funkcji związanych z zarządzaniem domowymi obowiązkami. Od 18 do 25 stopni na termometrach. Dziś najcieplej jest na Lubelszczyźnie. Na wschodzie i w centrum mogą się dziś pojawić burze. Na Podlasiu nawet z gradem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Maciej Gdula, socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych, były wiceminister nauki, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: A okazją do naszego spotkania jest książka Jak uniknąć tragedii, William Shakespeare, a świat współczesny. Wydawnictwo Krytyki Politycznej wydało tę książkę autorstwa Macieja Gduli. Książka, która zaczyna się pytaniem, czyż nie żyjemy w czasach szekspirowskich? Pytanie za pytanie w takim razie. Czy jakiekolwiek czasy, pana zdaniem, szekspirowskie nie są? Są mniej lub bardziej? I co w ogóle zawiera w sobie ten przymiotnik szekspirowskie?
4: Na pewno, jak patrzę na przykład na swoje życie, to jednak bywały okresy większego optymizmu. Myślę przede wszystkim o latach 90. Nie? Więc pewnie to w ogóle były takie czasy, kiedy patrzono w ogóle w przyszłość z jakimś takim właśnie optymizmem, widzianym w jasnych barwach. I ani Hamlet, ani Macbeth można było obejrzeć, ale jako klasykę, a nie jako coś, co wyjaśnia nam współczesność. Więc jakby choćby z tego względu pewnie bywa po prostu tak, że są czasy, które od razu przywołują chętniej Szekspira i takie, którego w Szekspirze się nie za bardzo myśli. Natomiast to, co mnie się wydaje istotne w Szekspirze, to jest to, że on nie tylko opowiada o tragedii, tylko opowiada jednak o tym, jak jej unikać, jak z niej wychodzić. To jest jakby sedno tej książki, że z jednej strony mówimy, że no wiadomo, co to znaczy szekspirowski. Topory krwawe, sztylety, trucizny, stosy zwłok, a tymczasem Szekspir naprawdę był zainteresowany tym, jak sprawić, żeby to się nie wydarzyło.
3: I to jest niezwykle optymistyczne w pana książce. W ogóle to przesłanie jest bardzo dla mnie radosne chwilami, ale z drugiej strony zastanawiam się i oczywiście to jest takie pytanie, które pan usłyszy a propos tej książki wiele razy. Po co do zrozumienia współczesności w ogóle zaglądać do tekstów, które mają 400 lat?
4: Właśnie. To jest, myślę, świetne pytanie, bo może się wydawać, że to strasznie stare jest po prostu i można to wystawiać, można się nad tym zastanawiać jako właśnie dziełami z archiwum, a tymczasem jednak jak się to czyta, i też jak czytałem to ze studentami na uniwersytecie, to oni mówili, to jest coś, co jest niesamowicie poruszające. To jest coś, co mówi o naszym świecie. Na przykład jak czytaliśmy Kupca Weneckiego, to nam się wydaje, że coś odkrywamy, a tymczasem to wszystko już jest u Szekspira. I jeszcze ciekawiej, bo jeszcze bardziej jest to, nie wiem, jakieś skomplikowane, jeszcze bardziej jest napięte. Więc pod tym względem Szekspir mi się wydaje niesamowity. I też to jest pytanie w ogóle o rolę klasyki w naszym życiu. Że możemy do niej sięgać wtedy, kiedy nie za bardzo wiemy, co robić, czujemy się zagubieni, poszukujemy odpowiedzi albo jesteśmy przytłoczeni przez rzeczywistość. I wtedy możemy sięgnąć do klasyki jako czegoś, co nam pozwala odzyskać grunt pod nogami, co pozwala nam wziąć się do kupy, zorganizować, mieć jakąś nadzieję, wyznaczyć sobie jakiś kierunek. Wydaje mi się, że do tego Szekspir się świetnie nadaje. O dziwo, bo mógłby, można było popatrzeć, o Szekspir, to wiadomo. Wytłumaczymy sobie, że jest źle i będzie jeszcze gorzej, a tymczasem jest inaczej.
3: No właśnie, bo ta książka jest trochę taką polemiką z dziełem bardzo znanym Jana Kotta, Szekspir współczesny. To na podstawie Jana Kotta napisałam swoją maturę, pamiętam. Mnóstwo miałam w głowie cytatów właśnie z niego a propos dramatów Szekspira, czyli pan przekreśla interpretację słynnego szekspirologa.
4: No, to jest na pewno świetnie napisana książka Kota. Ja bardzo lubię ją czytać. Ona jest świetna retorycznie, przekonująca. I ja nie tyle chcę przekreślić Kota. Uważam, że ona jest dobrą interpretacją, ale przede wszystkim tragedii i przede wszystkim kronik tak naprawdę, czyli tych historii z życia

0: angielskich królów i pretendentów do tronu. To jest dobre, żeby zrozumieć Ryszarda III, Ryszarda II, Henryka IV, ale jeżeli chcemy...
1: Czy Ryszardów w ogóle można zrozumieć, to ja nie wiem, ale...
0: ale jeżeli chcemy zrozumieć całego Szekspira i tutaj kot moim zdaniem nie daje rady, to jak na przykład czyta Burzę, to jest... Dla mnie to było aż takie zabawne, jak on stara się nas przekonać, że to jest w zasadzie to samo, co Ryszard III. Przy czym...
1: A dla pana Burza ma takie przesłanie pełne nadziei.
0: Tak, zdecydowanie. I to jest też ktoś, kto Prospero, czyli główny bohater, taki reżyser tego dramatu, jest kimś, kto wie, po co jest władza, potrafi z niej korzystać, potrafi powstrzymywać przemoc, a nie rozkręcać ją, wie, kiedy się zatrzymać. Ma cel, którym jest ocalanie ludzi, a nie ich niszczenie. Więc tutaj no, po prostu te narzędzia kota, takie właśnie twarde, że to tylko tragedia, brutalność, ludzie chcą tylko władzy, chcą seksu, chcą pieniędzy. No to nie jest prawda.
1: No dobrze, ale jak pan analizował dzieła Szekspira, czy rzeczywiście on zadaje w swoich dramatach pytania, które w świetle wielu dzisiejszych teorii wydają się być niepoprawne, bo to mnie zainteresowało.
0: Tak mi się wydaje. Ja przyznaję, że też ta książka ma jakiś taki aspekt dyskusji z nauką, czy z tymi tendencjami, które są w nauce dzisiaj, w myśli krytycznej. Wydaje mi się, że część pytań, które stawia Szekspir i które dzięki niemu możemy rozważać, bo tak naprawdę... No jak coś jest klasyką, no to nikt nie zabroni nam się nad tym zastanawiać przecież. To wydaje mi się, że to są pytania, które niechętnie się stawia dzisiaj. Na przykład, jak wyglądają relacje między mniejszościami? Główny temat, moim zdaniem, Kupca Weneckiego, czyli relacja między osobą homoseksualną, Antoniem, który ukrywa swoją orientację, ale to jest dość jasne, tak, że on jest mężczyzną kochającym mężczyzn, i Shylockiem, czyli przedstawicielem mniejszości żydowskiej. To jest konfrontacja dwóch mniejszości, dwóch sposobów życia mniejszości, ale też rywalizacja o to, kto jest na górze, kto jest ważniejszy, kogo cierpienie jest większe. Jak to jest coś, nad czym moim zdaniem należy się zastanawiać, a mamy raczej tendencję do tego, żeby powiedzieć, mniejszości, no każdy jest z jakiejś mniejszości, mniejszości się będą kochać, mniejszości będą jakoś współdziałać na rzecz, nie wiem, lepszego świata i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda po prostu i jakby zastanawianie się takie z nadzieją, ale też bez złudzeń nad tym, jakie są relacje między mniejszościami, to wydaje mi się dość istotna sprawa. Też dla mnie bardzo ważna jest ta analiza Szekspira z miarki za miarkę, gdzie pokazuje te paniki moralne. Ja przyznam, że też no, ze względu na jakąś swoją historię też w jakichś panikach moralnych uczestniczyłem. Czasami pewnie jako ktoś, kto się przyłączał do panik moralnych i tak nawoływał do tego, żeby kogoś rozliczać, ale też bywałem kimś, na kim paniki moralne się wyładowywały. Więc też rozumiem te mechanizmy i wydaje mi się, że Szekspir nam daje narzędzia, żeby zrozumieć, co się dzieje podczas takiej paniki, ale też moim zdaniem przestrzega nas przed tym. Mówi nam, jakie są koszty, jakie są konsekwencje, jak to działa niszcząco. I nie tylko na tych, którzy są ofiarami panik moralnych, ale też na tych, którzy wydaje się, że zyskują na nich. Że to jest doświadczenie, które tak naprawdę nie podnosi nas etycznie na inny poziom, tylko wręcz przeciwnie. Wydaje nam się, że działamy w imię dobra, a tak naprawdę osuwamy się w jakieś zło i nie za bardzo nawet o tym wiemy. Więc moim zdaniem to jest też zaleta Szekspira, że w ogóle nas potrafi zdystansować wobec rzeczywistości. Tak, te paniki moralne to nie jest coś, co ma jakiś jednolity znak polityczny. Myślę, że to jest po prostu pewien mechanizm. I dzisiaj, w tej sferze publicznej, którą dzisiaj mamy, przy tych mediach społecznościowych, przy tych emocjach, to bardzo łatwo w to wchodzimy. A powinniśmy mieć jednak jakieś bezpieczniki. I Szekspir moim zdaniem takich bezpieczników dostarcza.
1: Czy Szekspir świadomym nauczycielem życia dla nas jest? To znaczy, czy on był świadomy tego, co pisał? I rzeczywiście chciał dać nadzieję, natchnienie, jak pan pisze w swojej książce?
0: Mnie się wydaje, że on był niesamowicie przenikliwy, chociaż no, nikt z nas go już nie pozna, więc nie będziemy mogli mieć pewności. Jest mało dokumentów o nim, raczej musimy go rekonstruować po tym, jakie sztuki pisał, ale wydaje mi się, że jak skoncentrujemy się na kilku tych sztukach, które ja przywołuję, Kupcu Weneckim, Miarce za miarkę, Zimowej opowieści, Burzy, moglibyśmy jeszcze pewnie kilka do nich dodać, na przykład Jak wam się podoba, czy Sen nocy letniej, że tam widać ciągłą pracę nad tym, żeby ludziom dawać nadzieję, żeby przestrzegać ludzi, żeby uczyć ich właśnie, jak unikać tragedii, jak rozumieć innych ludzi, jak rozumieć ich uwikłanie, jak interweniować w świat, żeby unikać najgorszych scenariuszy. Wydaje mi się, że to jest na tyle częste, na tyle powtarzalne, że na pewno Szekspir nie był kimś, kto tylko epatował tragedią, tak? Że to jest taka taniocha do teatru dla gawiedzi, że tutaj morderstwa i pokazujemy, jaki świat jest okropny, a ludzie przychodzą na to popatrzeć. Fascynuje ich przemoc, brutalność, właśnie tragiczność. Wydaje mi się, że tam jest dużo więcej u Szekspira.
1: Pan zadaje sobie to pytanie, bo ono chyba zostaje w książce bez odpowiedzi, ale zadam je teraz, bo też sporo nad tym się zastanawiałam, już tak nie odchodząc może od Szekspira, ale patrząc ogólnie, czy traktowanie literatury w ogóle jako równoważnego głosu wobec socjologicznych, filozoficznych ujęć świata społecznego, czy to zawsze ma sens?
0: Mnie, przyznam, bardzo to pociąga. To nie jest na pewno jedyne źródło wiedzy o życiu społecznym. Nie powinno być, ale literatura czasami mówi nam tak dużo, tak właśnie uwalnia nas od jakichś cenzur, od jakichś schematów myślowych, pozwala mówić pełnym głosem, że no, byłoby strasznie zubażające, żeby z tego nie skorzystać. Że jednak patrzę na literaturę jako pewien, tak, na teatr, na literaturę, jako osobne, autonomiczne źródła wiedzy na temat życia społecznego. Ja się czasami więcej dowiaduję, nie wiem, z jakiejś biografii albo z powieści niż z tekstów naukowych. I to nie znaczy, że teksty naukowe są do niczego. One są po prostu inne. One mają inne narzędzia poznawcze, ale nie możemy tej, nie powinniśmy literatury rugować jako źródła wiedzy po prostu. I nie powinniśmy jej traktować przede wszystkim tylko jako obiektu do badania. To znaczy, że to jest taki, no my tu jesteśmy mądrzejsi od Szekspira i my tutaj po prostu zbadamy uwarunkowania społeczne Szekspira na przykład, albo jak Szekspir był jednak zdeterminowany przez czas, w którym żył. No, myślę, że jednak to trzeba trochę pokory tutaj wobec wielkości i pewien rodzaj takiego właśnie schylenia czoła. Dajmy się wziąć za rękę Szekspirowi, on nas poprowadzi w miejscach, do których nie chcemy pójść, i pójdźmy tam i zastanówmy się, co nam chce powiedzieć. To jest, myślę, dużo sensowniejsza strategia i też dla mnie literatura jest ważna, bo ona poszerza publiczność. Coś takiego się dzieje dzisiaj w humanistyce, w naukach społecznych, że ludzie mówią do bardzo wąskich grup i tworzą dla 5, 8, 10 osób. Moim zdaniem to nie jest dobry kierunek. Potrzebujemy nie cały czas, ale potrzebujemy także takiego pisarstwa naukowego, które poszerza publiczność, które mówi do, nie tylko na takiej zasadzie, że opowiem wam prościej o swoich badaniach, tylko wciągać ludzi do rozmowy i też uczyć się czegoś z tej rozmowy, jakoś właśnie budować publiczności, a nie je zawężać. Mam wrażenie, że to jest niesłychanie ważne dzisiaj, tylko no, mogę powiedzieć, że zawsze się cieszę, jak powstają takie książki naukowe, które poszukują nowych publiczności.
1: Bardzo wciągające, nowe spojrzenie na zjawisko tragedii, ale w szczególności na Williama Szekspira i jego dzieła. To wszystko w książce Jak uniknąć tragedii. William Szekspir, świat współczesny. Autor książki wydanej przez Krytykę Polityczną. Maciej Gdula był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję Pawłowi Zięterzy i Jakubowi Paziowi, którzy pomogli mi przygotować program. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie. Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Farm.
13: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Poniedziałek, 27 lipca, minęło południe. Politycy PiS nie szczędzą ostrych słów Mateuszowi Morawieckiemu i jego stronnikom, którzy jutro oficjalnie mają zostać wyrzuceni z partii. Prokuratura zaczyna ściganie Zbigniewa Ziobry za granicą. Jest wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości z USA. Po 2 tygodniach intensywnych nalotów na Bliskim Wschodzie to był spokojny weekend. Pytanie, czy otwiera się przestrzeń do rozmów o zakończeniu konfliktu. To jest TOK 360. Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Coraz większe emocje towarzyszą rozłamowi w Prawie i Sprawiedliwości. Od piątku, kiedy Jarosław Kaczyński ogłosił decyzję o rozstaniu z grupą Mateusza Morawieckiego, między stronnikami byłego premiera a stronnikami Przemysława Czarnka i Tobiasza Bocheńskiego doszło do kolejnych starć. Najwięcej zamieszania zrobił Jacek Kurski, który wystąpił w zaprzyjaźnionej z PiS-em telewizji Republika, a w sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
21: Dzień dobry.
20: Co takiego powiedział polityk PiS-u, że wywołał takie emocje?
21: Jacek Kurski, dla przypomnienia, prezes upartyjnionej telewizji polskiej w czasach rządów PiS, w
7: miniony weekend wieszał, co tu dużo mówić, psy na Morawieckim. Oskarżał go o wiele rzeczy, między innymi o uległość wobec Unii Niemiec. Wypomniał mu doradzanie Donaldowi Tuskowi za czasów pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej i za złe jego zdaniem zachowanie w kontekście katastrofy smoleńskiej. Wywiad, co nie dziwne, wywołał wielkie poruszenie także u wyborców prawicy i Jarosław Kaczyński to zauważył. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zakazał Kurskiemu przynajmniej na jakiś czas występów medialnych. Kaczyński mimo wszystko chce zrobić bowiem wszystko, by rozstanie z Morawieckim było jak najbardziej przyjazne, ale problem w tym, i to słyszę tutaj w Sejmie, że może i by prezes chciał, ale emocje u szeregowych członków są już tak rozbudzone, że trudno je wyciszyć. A całą sytuację w partii poseł PiSu Andrzej Śliwka komentuje tak.
9: Ja apeluję do wszystkich polityków, żeby wzięli łyk zimnej wody. Uważam, że na prawicy potrzebny jest spokój, potrzebna jest jedność. Uważam też, że wypowiedzi wielu polityków, którzy decydują się na ten rozłam i przechodzą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, do tej partii politycznej, która się tworzy, to są moi koledzy, koleżanki. Apeluję do nich, żeby nie atakowali Prawa i Sprawiedliwości, wybrali swoją drogę, chcą iść do centrum, chcą łowić w progresywnym elektoracie, ich decyzja, ale niech nie atakują, niech nie mówią, że będzie jakaś wojna.
7: A o wojnie właśnie wspomniał europoseł PiSu Waldemar Buda z grupy Morawieckiego.
20: Macieju, a jak na sytuację w PiSie reaguje obóz władzy?
7: Proszę posłuchać Radosława Sikorskiego, który był gościem Poranka TOK FM.
21: Tam jest element sporu ideowego. Morawiecki chciał odgrywać rolę eurosceptyka, ale nie eurofoba takiego, który chce wszystko paraliżować, tylko szaleństwa Ziobry w wymiarze sprawiedliwości mu to uniemożliwiły. Tylko pytanie, czy jeśli ktoś chce być umiarkowanym konserwatystą proeuropejskim, to czy potrzebuje do tego podróbki, czyli Morawieckiego, skoro ma szeroki kościół, jakim jesteśmy my w Koalicji Obywatelskiej.
7: A decyzje w Prawie i Sprawiedliwości, te formalne, mają zapaść jutro późnym popołudniem na Komitecie Politycznym. Jeśli faktycznie do tego rozłamu ostatecznie dojdzie, no to też PiS straci miano największego klubu parlamentarnego.
20: To był Maciej Kluczka z Sejmu, a w Poranku TOK FM wiceprezes PiS Tomasz Boheński przekonywał, że za rozpad Prawa i Sprawiedliwości odpowiada sam Morawiecki.
22: Współpracownicy Mateusza Morawieckiego też dość hagiograficzną wizję swojego lidera budują.
23: A z drugiej strony Kurski twierdzi, że Morawiecki ma problemy prawne, może mieć zarzuty postawione w sprawie afery RARS i teraz realizuje scenariusz rozbicia PiSu właśnie po to, żeby ewentualnie prokuratura go potraktowała łagodnie. Czy pan wierzy w tę wersję Jacka Kurskiego?
22: Publicznie nie zamierzam spekulować na temat rzeczy, na których nie mam dowodów, ale jedyne co mogę stwierdzić, to faktycznie zaniepokoiło mnie to, że niemieckie media się cieszą z rozłomu w Prawie i Sprawiedliwości, jakby dostrzegały, że można zrobić wariant podobny do rumuńskiego czy węgierskiego.
23: Jednak coś w tym jest, że Morawiecki jest agentem niemieckim.
22: Nie, nic takiego nie powiedziałem. No to jest fakt. Media niemieckie się cieszą. No.
20: Boheński ocenił też, że rozłam osłabi możliwości działania opozycji. A skoro mowa o Prawie i Sprawiedliwości, to dodajmy jeszcze tylko, że jak podaje Polska Agencja Prasowa, jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do USA wyjechał w maju z Węgier. Jak podawała agencja Reutera, zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau polecił wysokim rangą urzędnikom Departamentu Stanu w Waszyngtonie, aby ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy dla Ziobry, umożliwiając mu właśnie ucieczkę z Unii Europejskiej. Francuski rząd obraduje na temat kryzysowej sytuacji wywołanej przez pożary na południowym zachodzie kraju. Do tej pory ewakuowano 220 tysięcy osób. Pożar nie jest jeszcze pod kontrolą strażaków, a prognozy nie zapowiadają dużych opadów deszczu w kolejnych dniach. Mobilizacja wśród mieszkańców jest więc duża, mówiła w TOK FM Polka mieszkająca we Francji Elżbieta Skwara.
24: Te osoby, które zostały bezdomne, żeby mogły gdzieś mieszkać po prostu tymczasowo. Widziałam też bardzo dużo osób przygotowuje posiłki, oczywiście bezpłatne, dla strażaków, właśnie dla osób, które są poza swoimi domami.
20: Potężne pożary nadal szaleją w Hiszpanii. W rejonie Madrytu ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Skala zniszczeń jest ogromna, mówiła w TOK FM przewodniczka po stolicy Hiszpanii Agnieszka Sobolewska.
25: Pożar cały czas szaleje. Mamy jakby kilka przestrzeni tak naprawdę bardzo dużych, gdzie tego pożaru na razie się nie dało gasić. Problem polega na tym, że zmiana pogody, na przykład silny wiatr, który ostatnio mieliśmy, może spowodować, że te pożary po prostu będą nie do ogarnięcia. I tak nie są w tym momencie do ogarnięcia, a może być jeszcze gorzej.
20: Do tej pory w centralnej Hiszpanii spłonęło prawie 80 tysięcy hektarów. Po dwóch tygodniach ciężkich bombardowań amerykańska armia wstrzymała operację w Iranie, a prezydent Donald Trump mówi o konieczności zbudowania przestrzeni do rozmów. W odpowiedzi Teheran zaprzestał ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Czy to szansa na powrót do stołu negocjacyjnego? To już pytanie do reportera TOK FM Cezarego Jeszczyka.
0: Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń zachodnich agencji, pierwsze zakulisowe rozmowy już trwają. Donald Trump publicznie odgraża się, że może wrócić do bombardowań w każdej chwili, ale jak wynika z innych nieoficjalnych ustaleń CNN-u, prezydent po naradzie ze współpracownikami wolał zrobić krok w tył, by uniknąć konsekwencji jeszcze większej eskalacji wojny. Pytanie, jak na jego stanowisko wpłynie zaplanowana na jutro rozmowa z premierem Izraela. Omówię z prezydentem Trumpem wszystkie bieżące kwestie, w tym sytuację dotyczącą Iranu. Zapowiadał Benjamin Netanyahu, który optuje za nasileniem presji na Teheran. Jutro minie 5 miesięcy od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji. W tym czasie doszło do paraliżu cieśniny Ormus, co wpływa na światowy handel i skokowy wzrost cen paliw. W zamian nadal nie mamy pewności, czy uda się powstrzymać pracę nad irańskim programem jądrowym. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
20: W polskim interesie jest to, by ten konflikt zakończył się jak najszybciej, mówił w poranku TOK FM wicepremier i szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski podkreślił jednak, że wojna ma to do siebie, że wszystkie strony tracą kontrolę nad przebiegiem wydarzeń.
21: Żadna ze stron już nie kontroluje wydarzeń. No bo gdyby to zależało od samych Stanów Zjednoczonych, to ona by się skończyła. Gdyby to zależało od samego Iranu, też by się skończyła, tylko na innych warunkach. Więc jak się zaczyna wojnę, to niestety się traci kontrolę nad wydarzeniami.
23: Czyli rozumiem, że nie jesteśmy w stanie określić tak naprawdę, na jakim etapie jest ten konflikt i ku czemu zmierza. I jaki właściwie ma plan?
21: Mieliśmy memorandum amerykańsko-irańskie. Ono się okazało tak nieprecyzyjnie sformułowane, że obie strony zupełnie inaczej czytały jego warunki. Okazuje się, że dyplomacja jest trudniejsza niż się niektórym wydaje.
20: Mówił Radosław Sikorski w rozmowie z Dominiką Wielowiejską. Do sytuacji na Bliskim Wschodzie wrócimy w TOK 360 o godzinie 12.30. Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze domagają się dymisji wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia. Chodzi o to, że minister odpowiedzialny za pracę nad rządowym projektem ustawy o najmie krótkoterminowym sam miał posiadać 3 mieszkania wynajmowane na okres poniżej miesiąca. O sprawie poinformowała dziś rano Wirtualna Polska. Według dziennikarzy Ireneusz Raś mikrokawalerki przy ulicy Poznańskiej w Łodzi tuż przed wejściem do rządu odsprzedał swojemu bratu. Benedykt O'Connor.
2: Doszło do ewidentnego konfliktu interesów, mówi przewodnicząca Miasto jest Nasze Aleksandra Lelito i wzywa do dymisji Ireneusza Rasia.
3: Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy oczekiwać, że minister Raś zostanie zdymisjonowany. Dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Tworzy ustawę, która mu służy.
2: W zeszłym tygodniu, jeszcze przed ukazaniem się informacji o inwestycjach Rasia w najem krótkoterminowy, wiceminister turystyki ingerencję w ostateczny kształt rządowej ustawy tłumaczył troską o los branży turystycznej.
4: Moja miłość do branży najmu krótkoterminowego to też fałszywa teza, ponieważ ja kocham turystykę. Kocham tą branżę gospodarczą. Dzisiaj to jest w 2025 roku 180 miliardów złotych, 2 razy więcej niż z rolnictwa.
2: Pierwotny projekt ustawy został znacznie ograniczony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zaraz przed zatwierdzeniem projektu na posiedzeniu rządu. W oryginalnym projekcie gminy i wspólnoty mieszkaniowe mogłyby decydować o ograniczeniu najmu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
20: Modernistyczne Śródmieście Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła o świcie polskiego czasu podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan. Paweł Radzewicz.
5: Gdynia z wizjonerskim na czas powstania układem Śródmieścia, z unikatowym stykiem miasta i morza oraz nawiązującymi do transatlantyków budynkami doczekała się wyjątkowego wyróżnienia.
6: Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął decyzję o wpisie Modernistycznego Centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
5: Informowała na gorąco z Korei wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
6: To naprawdę ogromne osiągnięcie. Dostaliśmy wsparcie aż 18 krajów. Wszyscy odnosili się do pracy, którą wykonaliśmy w Gdyni. To jest praca zespołowa od wielu, wielu, można powiedzieć, lat, a nawet dziesięcioleci prowadzona w mieście. Bardzo się cieszymy i wracamy do Gdyni z tą dobrą wieścią.
5: Śródmieście Gdyni dołączyło do m.in. historycznego centrum Krakowa, kopalni soli w Wieliczce czy krzyżackiego zamku w Malborku. Miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest w Polsce zaledwie 18. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
20: 12.11 jest z nami Artur Celiński, redaktor naczelny architektury Murator. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
20: Będziemy rozmawiać dalej o tym, że Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Modernistyczne Centrum Gdyni, 88 hektarów w centrum miasta. Jak mówił Paweł Radzewicz kilka chwil temu, takich miejsc jest w Polsce około 18. To są miejsca, które bardzo często doskonale kojarzymy, również jeśli chodzi o ich walory turystyczne. No to teraz pytanie, jak taka zmiana dla Gdyni, co taka zmiana w Gdyni zmienia dla mieszkańców tegoż centrum?
1: Paradoksalnie dla mieszkańców może zmienić na razie niewiele, ponieważ to śródmieście modernistyczne już jest objęte bardzo mocną ochroną. To jest pomnik historii. Miasto też od wielu, wielu lat wspiera remonty kamienic, jakby dbając o to, żeby ten modernizm jak najbardziej w najlepszej kondycji zachować. No i w związku z tym mieszkańcy mogą się cieszyć tym, że spacerując czy mieszkając właśnie w Gdyni, widzą jakby ten pomnik historii, to dziedzictwo, które teraz zostało docenione na całym świecie, w jak najlepszej kondycji. Mogą być z tego dumni, ale też mogą z tego korzystać na co dzień. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ja tu się nie spodziewam jakiejś radykalnej zmiany. Oczywiście ten cały system UNESCO zakłada pewien działalność pewnego komitetu, który ma zadanie przygotować trochę taki plan i zachowania tego dziedzictwa, ale też promocji, rozwoju. I w ten plan jest też wpisana turystyka. Oczywiście ona powinna być zrównoważona, czyli nie powinniśmy dopuścić do takiej sytuacji, w której nagle tutaj się staje atrakcją turystyczną i nie ma już miejsca dla mieszkańców. Ale jak widzę, co się dzieje na świecie i wielką troskę o to, żeby jednocześnie te walory, takie jakby atrakcyjności tego miejsca połączyć z tym, żeby to jednak wciąż było miejskie miasto do mieszkania, życia, korzystania na co dzień, to jestem tutaj spokojny.
20: Czyli Gdynia nie stanie się właśnie, bo to była moja wątpliwość, miastem, w którym nie da się mieszkać.
1: Znaczy to oczywiście myślę, że nie zależy tylko od UNESCO, prawda? Mm-hmm. To jest jakby też wysiłek władz samorządowych, no ale też jak słyszymy władz krajowych, prawda? No bo tutaj też mówimy na przykład o kwestii Airbnb, czy te mieszkania będą wynajmowane na taki najem krótkoterminowy, czy jednak będą też dostępne dla zwykłych mieszkańców. To myślę, że to jest o wiele bardziej skomplikowana kwestia. UNESCO może tutaj mieć znaczenie, ale to też wszystko zależy od nas. Znaczy, proszę Państwa, jeżeli my jeździmy do Gdyni i chodzimy sobie po tym mieście i doświadczamy tej przyjemności schodzenia po modernistycznej Gdyni, to traktujmy ją właśnie nie tylko jako pewną taką atrakcję turystyczną, pomnik, gdzie można przyjść, popodziwiać, ale dbajmy też o to, żeby nasze miasta właśnie rozwijały się w takim kierunku, żeby jednocześnie były fantastyczne architektonicznie, ale także dostępne cenowo, żebyśmy mogli w nich po prostu mieszkać, a nie tylko wynajmować na chwilkę.
20: Grzegorz Piątek, autor monografii Gdyni, Gdynia obiecana, która opisuje właśnie proces budowy tegoż miasta i tego, jak powstawało to modernistyczne centrum, mówi, że jest to takie miejsce, gdzie można poczuć ducha i atmosferę epoki, że to nie tylko pojedyncze budynki, ale spójna przestrzeń miejska opowiadająca o historii, konkretnym momencie dziejowym. To znaczy, jeśli teraz pojawię się w centrum w Gdyni, będę mógł sobie odtworzyć tę historię i dowiedzieć się, jak to wszystko funkcjonowało 100 lat temu?
1: Oczywiście. Ja myślę sobie, że wiele osób, które zna Gdynię, spacerowało po Gdyni, właśnie cały czas jakby towarzyszy im to przeświadczenie, że jest pewna ciągłość tego miasta, prawda? Że ten cud, który się tam wydarzył, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że Gdynię nie warto zwiedzać tylko i wyłącznie w centrum. Gdynia ma dużo do zaoferowania również poza granicami tego ścisłego śródmieścia, że to właśnie jest też jakby zasługa i dobrego projektowania, ale też zachowania tego dziedzictwa. I tutaj, proszę Państwa, jest jakby też taki dowód na to, że architektura i dobra urbanistyka ma znaczenie, potrafi stworzyć miasto i potrafi sprawić, że to miasto na przykład jest doceniane na arenie międzynarodowej, co oczywiście zwiększa i wartość mieszkań, ale też wartość jakby całego tego miasta sprawia, że po prostu zarabiamy więcej pieniędzy na tym wszystkim. No jakby to jest taki naoczny dowód pokazujący, że warto inwestować w architekturę, warto inwestować w urbanistykę i warto też dbać o to właśnie, że to nie jest tak, że każdy jak tam ma święte prawo własności, że może zbudować sobie co chce, jak chce, w jakim kolorze i tak dalej. Po coś te zasady są i tutaj właśnie widzimy w Gdyni, jako jednym z tych przykładów, że one potem nam się fantastycznie odpłacają.
20: Architektura, urbanistyka, jasne, ale stały przedstawiciel Rzeczpospolitej przy UNESCO, Mariusz Lewicki, mówi też, że wpisanie tegoż centrum Gdyni właśnie na listę, o której rozmawiamy, to jest sukces polskiej dyplomacji. To znaczy, to się ściśle wiąże, gdyby nie było tych zabiegów dyplomatycznych, Gdynia nie zostałaby zauważona przez UNESCO?
1: Proszę pamiętać o tym, że jakby Gdynia chyba od ponad 7 lat stara się jakby o wpisanie swojego śródmieścia na listę UNESCO. I za tym działaniem nie kryje się tylko jakby dyplomacja, ale także duże nakłady finansowe, które były przekazywane na to, żeby ta to Śródmieście funkcjonowało w niezmienionym kształcie. To jest właśnie to staranie, które doprowadziło, żeby w 2015 roku to przestrzeń stała się pomnikiem historii. To jest jedna z bardzo restrykcyjnych form ochrony tego terenu. W związku z tym na ten sukces myślę, że składa się praca wielu, wielu osób, zarówno jakby obecnych i poprzednich władz miasta Gdyni, jak i służb konserwatorskich, ale też właśnie dyplomacji, no, która doprowadziła do tego, żeby też jakby zainteresować inne państwa tym, co mamy właśnie w Gdyni.
20: Dobrze, oprócz Centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest wpisany m.in. średniowieczny zespół miejski Torunia, Zamek Krzyżowski w Malborku, Stare Miasto w Zamościu, kilkanaście jest tych obiektów. Według pana, jakie dalej jeszcze powinny zostać wpisane, jeśli chodzi o polskie dziedzictwo?
1: Ach, to zaskakujące pytanie, bym powiedział, że tak od razu, bo oczywiście tych miejsc, które bym chciał i odwiedzał, jest bardzo dużo. Ja mam wrażenie, żebyśmy też jakby nie patrzyli tylko na to, co warto zachowywać w przeszłości, ale też przyłożyć się, żeby dzisiaj zachowywać nasze przestrzenie miasta w takich staraniach, czy takich jakby warunkach, żeby one w przyszłości mogłyby być wpisane. No bo pamiętajmy o tym, że to dzisiaj właśnie się na przykład mamy te przepisy o Airbnb. Dzisiaj zastanawiamy się, w jaki sposób chronić urbanistykę. W związku z tym jakby fantastycznie by było, gdyby te docenienie tego, co było 100 lat temu w przeszłości, tam 50 lat temu, kilkaset lat temu, żebyśmy dzisiaj myśleli o tym, a co się wydarzy i jak będą patrzyli przyszli mieszkańcy naszych miast za 100 lat na to, co myśmy zostawili im dzisiaj. W związku z tym jakby myślę sobie, że nie ma co wybierać wśród tych naprawdę, myślę, że co najmniej kilkudziesięciu miejsc w Polsce, które byłyby warte zainteresowania. Warto zastanowić się, w jaki sposób jakby ten sukces Gdyni może dać nam do myślenia i w jaki sposób możemy chronić nasze miasta, czy naszą urbanistykę, naszą architekturę w przyszłości, żeby ona była równie tyle, a może nawet więcej, warta i widoczna, atrakcyjna w oczach całego świata.
20: Bardzo dziękuję. Artur Celiński, redaktor naczelny architektury Murator, był z nami. 12:20 informacje.
10: Autopromocja.
11: Wembley, 17 października 73 roku. Legendarny, zwycięski remis.
12: Przeżyjmy to jeszcze raz. 36 strzałów Anglików, 5 strzałów Polaków. Celne strzały. 17 strzałów Anglicy, 2 strzały Polacy. Ten mecz to była mega, gigantyczna obrona Częstochowy z naszej strony.
11: Prawdziwa historia Polski.
12: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
10: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
26: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
27: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
29: Au! Znów ten ból.
26: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
30: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
31: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz. Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni. 39,99.
14: Lidl. To się opłaca. Reklama.
32: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Minęła 12:20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Gdyby Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego wystartował w wyborach, głos na tę formację oddałoby 7,5% badanych. Wynika z sondażu Ibris dla WP. Koalicję Obywatelską poparłoby 28,5%, 15,9% Prawo i Sprawiedliwość, a 13,5% Konfederację. Francuski dziennik Le Monde podkreśla, że skrajne zjawiska klimatyczne, jak upały i pożary, powtarzają się we Francji i wymagają nowej odpowiedzi. Według gazety trzeba w szybki sposób dostosować istniejące dziś strategie działania. Obecne lato wyznaczyło zmianę epoki. Polskie muzea i resort kultury nie są odpowiednio przygotowani do od strony formalnoprawnej na zagrożenia związane z wojną i sytuacjami kryzysowymi, oceniła w najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Podkreśliła, że w skontrolowanych przez nią instytucjach obowiązywały nieaktualne lub nierzetelnie opracowane plany ochrony.
20: Tok 360, Filip Kekusz, jest z nami Maciej Czapluk z Polityki Insight. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
20: Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, prokuratura miała rozpocząć rozmowy z prezesem giełdy Zonda Krypto w sprawie jego współpracy ze śledczymi giełdy, która została zamknięta, a aktywa z niej wyparowały kilka tygodni temu. O tej sprawie mówiliśmy wielokrotnie w Tok 360. Do spotkania według Rzeczpospolitej między prokuratorem Markiem Wełną a Przemysławem Kralem, prezesem Zondy Krypto, miało dojść w jednym z państw Zatoki Perskiej. Wydaje mi się, że na samym początku trzeba przypomnieć, kim jest i Przemysław Kral, i Marek Wełna, bo to są dwie bardzo ważne postaci, które też rzucają cień na całą tę sprawę.
0: Tak, no Przemysław Kral to jest, tak jak pan redaktor już wspominał, prezes, były prezes już w zasadzie tej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. No i on, no jego postać jest dosyć taka, no mówiąc delikatnie, mętna, tak? No bo on w dosyć takich niewyjaśnionych okolicznościach został prezesem tej giełdy, tej spółki. Po tym jak... No, zaginął w zasadzie, natomiast prokuratorzy wprost w zasadzie mówią, że ten człowiek nie żyje. Zaginął jej były prezes. Teraz mi wyleciało, przepraszam, imię i nazwisko tego człowieka.
20: Pan Suszek.
0: Tak, dokładnie. No więc on w takich niejasnych okolicznościach przejął, że tak powiem, tą firmę, cały ten biznes. No i jak to przez ileś lat, no trzeba też uczciwie mu przyznać, że przez ileś lat to prowadził, w sensie, no jakoś tam to działało. Natomiast no skończyło się tak, jak skończyło, tak? No, tam są z tego, co śledczy informują, jakieś tam chyba dziesiątki tysięcy pokrzywdzonych na jakieś też astronomiczne kwoty. I to jest postać pana Krala, tak? No z kolei prokurator Wełna, no to jest taki dosyć znany prokurator, zdaje się, on jest z Krakowa, pochodzi. I on niedawno został naczelnikiem takiego wydziału... To jest delegatura tak naprawdę prokuratury krajowej w Katowicach zajmująca się przestępczością zorganizowaną i korupcją. No to są takie najpoważniejsze jakby oddziały prokuratury poza Warszawą, powiedzmy, umiejscowione. No i on został szefem takiej prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo z kolei w sprawie i tej afery Zonda Krypto, nazwijmy to, i tego zaginięcia, potencjalnie śmierci pana Suszka, tak? Czyli tego jakby, co się działo wcześniej przed upadkiem tego Zonda Krypto. No i tak jak pan wspominał, no panowie mieli się spotkać gdzieś na Bliskim Wschodzie i rozmawiać.
20: Prokuratura Krajowa nie potwierdza ani nie zaprzecza. Do czego jest przydatny Przemysław Kral, przepraszam, i jego wiedza śledczym?
0: Już panu mówię, tylko jeszcze słowo wyjaśnienia a propos tego spotkania. W sensie to nie, żebym się chwalił, natomiast ja o tym słyszałem gdzieś mniej więcej w połowie czerwca już, że kontakt z panem Kralem przez prokuraturę został nawiązany i że oni się widzieli. Pisałem o tym jakoś chyba na początku lipca, więc wydaje się, że to jest dosyć prawdopodobne. W sensie, że to mimo tego, że prokuratura tego nie potwierdza ani temu nie zaprzecza, no to wydaje mi się, że tak faktycznie jest. Natomiast co do wiedzy pana Krala, tak? No to wygląda tak, że znaczy, ja oczywiście nie wiem, no nie znam się na prowadzeniu śledztw, nie znam się nawet specjalnie na tych, prawda, kryptowalutach. Natomiast no wyobrażam sobie to w sposób taki, że jeśli jest popełniane jakieś przestępstwo, nazwijmy to tak w skrócie, przy użyciu kryptowalut, tak? No to cała ta konstrukcja tych kryptowalut jest tak jakby specyficzna i tak hermetyczna, no że tutaj, prawda, jak prokuratorzy prowadzą to śledztwo, powiedzmy, w Polsce i oni zabezpieczają jakieś dokumenty, jakieś komputery i tak dalej, no to wydaje się, że jeśli chodzi jakby o setno popełnienia tego przestępstwa, no to nie po to, kto się popełnia, w dodatku przy wykorzystaniu tak specyficznego narzędzia, jakim są kryptowaluty, żeby trzymać dowody na popełnienie tych przestępstw, tak? Gdzieś na komputerach czy w jakichś dokumentach w Polsce. Zmierzam do tego, że wydaje się, że wiedza pana Suszka, no jest absolutnie, pana Krala, przepraszam, jest absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o wyjaśnienie jakby tych mechanizmów całej tej afery, tak? Tego, co się z tymi pieniędzmi stało. No, gdyby się to śledczym udało go namówić do tej współpracy i nawet mu przyznać ten status tego świadka koronnego, no to wydaje się, że to no faktycznie mogłoby zdecydowanie popchnąć tą sprawę do przodu. No bez tego to moim zdaniem będzie o to bardzo ciężko.
3: A to jest taka powszechna praktyka, że śledczy udają się gdzieś, gdzie zbiegł poszukiwany przestępca, żeby z nim rozmawiać na terenie, na którym nie sięga polska jurysdykcja, żeby rozmawiać na temat potencjalnej współpracy, bo tu rozumiem, że może chodzić nawet o instytucję świadka koronnego.
0: Tak, tak. Znaczy bardzo często pewnie nie jest, tak? Natomiast wydaje się, że to zależy po prostu od, no, od wagi tego przestępstwa i od tego, na czym prokuratorom zależy, tak? No bo jeśli powiedzmy ten człowiek jest faktycznie, no bo on jest w jakimś sensie nieuchwytny, tak? No z tego, co media pisały, on poza Polskim ma jeszcze jakiś zagraniczny paszport, tak? No więc tu by było nawet problem z jego ściągnięciem przy użyciu jakichś takich narzędzi prawnych, typu tam ekstradycja czy coś, no już nie mówiąc o czasie, jaki by to zajęło, tak? Więc tu śledczym zależy prawdopodobnie bardzo na tym, żeby go po prostu do tej współpracy namówić. No i takie rzeczy, no myślę, się robi, tak? Tylko tak jak mówię, no one nie są też jakoś pewnie bardzo częste, no ale to po części też wynika z tego, no że jednak niewiele jest takich przestępstw i takich afer, tak? Gdzie prokuraturze jakby no naprawdę zależy na tym, żeby taką osobę czy namówić, czy w jakimś sensie do Polski ściągnąć. No.
3: Jak pan mówił, wiedza o tym spotkaniu krążyła i dotarł na niej już kilka tygodni temu. Wobec tego, jaka jest szansa na to, że my coś więcej usłyszymy w tej sprawie w przewidywalnej przyszłości?
0: No to będzie zależało od tego, czy te rozmowy prokuratora Wełny i pana Krala, znaczy tak zakładam, czy one się powiodą, tak, krótko mówiąc. No i jeśli on się zdecyduje na tą współpracę z prokuraturą, ze śledczymi, no to pewnie będziemy czegoś więcej mogli się dowiedzieć, tak? No już w sytuacji, w której on w ogóle, nie wiem, no przyjechałby na przykład do Polski, no to już w ogóle by to zmieniło sytuację, ale nawet jeśli powiedzmy te jego zeznania, czy te rozmowy z prokuratorem byłyby jakoś, nie wiem, czy zdalnie, czy właśnie w jakichś innych lokalizacjach, no też coś pewnie będziemy wiedzieli. No ja się tylko zastanawiam nad tym, bo jeśli powiedzmy to wyszło do tak dużego medium, jakim jest Rzeczpospolita, no to nie wiem, czy to nie, znaczy jakby absolutnie nie chcę tu jakichś oskarżeń czy podejrzeń, prawda, ale no zastanawiam się, czy to nie z samej prokuratury wyszło, tak? No, a jeśli prokuratura
3: przeciek.
0: Się tym, tak, a jeśli prokuratura się tym zaczyna chwalić, no to znaczy, że może mieć na tym polu jakieś sukcesy już, tak? Czyli na przykład może być już, powiedzmy, może niepewna, ale jakoś tam mniej czy bardziej przekonana co do tego, że Kral faktycznie na tą współpracę pójdzie, no i jakby buduje, powiedzmy, taką historię wokół tego, tak? Ale to mówię, no to są spekulacje, to musimy poczekać.
3: Bardzo dziękuję, trzymamy rękę na pulsie. Maciej Czapluk z Polityki Insight.
0: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. A teraz łączymy się z profesor Pauliną Materą, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani profesor.
7: Dzień dobry.
3: Względny spokój zapanował na Bliskim Wschodzie w konflikcie między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Po dwóch tygodniach ciężkich ostrzałów doszło do wstrzymania amerykańskiej operacji. Teheran też nie ostrzeliwuje amerykańskich baz w krajach sojuszniczych. Amerykańska armia osiągnęła wszystkie swoje cele, czy może jednak administracja robi krok wstecz i próbuje ponownie przystąpić do załagodzenia tego konfliktu w drodze rozmów?
7: To by było najbardziej chyba dla administracji teraz korzystne, jeżeli chodzi o cele polityczne, jeżeli popatrzymy na politykę wewnętrzną, ponieważ zbliżają się wybory połówkowe, a społeczeństwo amerykańskie no, nie aprobuje, można powiedzieć, tych działań Donalda Trumpa i sposobu, w jakim prowadzi tą wojnę. Tylko 25% osób według najnowszych sondaży popiera takie działania. Amerykanie są zaniepokojeni, więc być może jest to próba realizacji tego najkorzystniejszego chyba dla administracji Trumpa scenariusza. Choć oczywiście jest wiele wad takich w takiej długofalowej perspektywie. Chyba że jest to kolejna próba przerwania konfliktu i ponownej jego eskalacji, ponieważ no, taką główną cechą charakterystyczną działań administracji Trumpa w tym konflikcie jest bardzo duża nieprzewidywalność.
3: Wspomniała pani profesor o tym, że 25% Amerykanów aprobuje działania Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, 75% patrzy na tę wojnę z pesymizmem i ocenia, że wojna rozwija się gorzej niż spodziewał się Donald Trump. Nie trudno to zauważyć. No więc tak, ta wojna jest długa. Ta wojna doprowadziła do uderzenia w amerykańską między innymi gospodarkę i do wywindowania cen ropy również na amerykańskich stacjach benzynowych. Ta wojna nie załatwiła tych celów strategicznych, o których mówił Donald Trump, kiedy do nich przystępował, nawet jeśli mówił niejasno. Jaką tą narrację można poprowadzić, żeby wyjść z twarzą z takich negocjacji, które być może się szykują, a być może już trwają?
7: Należy przede wszystkim zauważyć, że Amerykanie podkreślają, że nie jest to zakończenie wojny, tylko jest być może to jakieś takie preludium do negocjacji, więc może będziemy świadkami znowu kolejnego memorandum, kolejnego porozumienia, ponieważ też z sondaży wynika, że Amerykanie uważają, że głównym celem Donalda Trumpa w zasadzie było zmiana reżimu w Iranie. To wydaje się zupełnie teraz mało prawdopodobne. I mało prawdopodobne wydaje się, że taki jest faktyczny cel Donalda Trumpa. On by raczej chciał się porozumieć z Iranem na jakichś warunkach, które mogłyby pozwolić mu wyjść z twarzą. Na przykład no przede wszystkim odblokowanie cieśniny Ormus. Idealnie dla Amerykanów byłoby to, żeby Iran zrzekł się kontroli nad tą cieśniną, ale to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. To by było takie największe zwycięstwo i myślę, że by było przekonujące, gdyby Iran się na to zgodził, ale można powiedzieć, że w tym momencie to jest irańska polisa ubezpieczeniowa na wypadek kolejnych amerykańskich ataków i też takie narzędzie kontroli sytuacji w regionie, więc to, czego Amerykanie by najbardziej chcieli, nawet jeżeli odmrożą irańskie aktywa, zdecydują się na zniesienie sankcji, to no, nie sądzę, żeby Iran spełnił to żądanie.
3: Czyli tak czy siak będzie gorzej niż było 28 lutego, kiedy Stany Zjednoczone do tej wojny wraz z Izraelem przystępowały. Pentagon zaktualizował też dane o stratach w wojnie z Iranem i według tych najnowszych informacji od początku konfliktu zginęło 18 amerykańskich żołnierzy, a 624 zostało rannych i to są, wydaje się, bardzo duże liczby, biorąc też pod uwagę wstępne zapowiedzi Donalda Trumpa oraz to, w jaki sposób ta wojna jest prowadzona.
7: Tak, oczywiście i to jest taki argument właśnie dla zwolenników Trumpa, którzy się wahają, dla tych nie tak twardych zwolenników, którzy będą go popierać w każdej sytuacji, że on obiecał, że zakończą się takie wojny, gdzie będą ginąć amerykańscy żołnierze. Tutaj wydaje się, to jest teraz czarno na białym, jeżeli te dane są pełne, że amerykańscy żołnierze giną w tej wojnie, która miała być krótka i zakończyć się spektakularnym zwycięstwem i rozwiązaniem jednego z problemów, czyli jednego z zagrożeń, które Amerykanie postrzegają jako największe dla swojego bezpieczeństwa, czyli programu nuklearnego Iranu. Też zwróćmy uwagę, że większość Amerykanów w sondażach mówi, że to Chiny i Rosja są największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o inne państwa dla bezpieczeństwa wewnętrznego. No wiadomo, w wyniku tej wojny Iran zwiększył swoją pozycję w tym rankingu, ale Amerykanie uważają, większość Amerykanów, że te zasoby są marnowane jakby tak przeciwko tym głównym wrogom potencjalnym, są marnowane właśnie na Bliskim Wschodzie i Chiny i Rosja zauważają to, że Ameryka jest wyraźnie osłabiona i mogą w jakiś sposób to wykorzystać. To też budzi duży niepokój, jeżeli taką weźmiemy większą refleksję, nie tylko te ceny ropy, które są wiadomo kluczowe dla przeciętnego obywatela czy obywatelki Stanów Zjednoczonych.
3: No właśnie, pani profesor, mówi pani, że tą wojną Stany Zjednoczone są osłabione. Czy ktoś się pokusił, żeby policzyć, jak bardzo mocno uszczuplił się arsenał Stanów Zjednoczonych od 28 lutego?
7: Ja przyznam, że nie znam takich danych, ale widzimy taką pewną nerwowość poszukiwania wręcz wsparcia. To, o czym się też mówiło w Polsce, że może to zmniejszyć gotowość Amerykanów do rozmieszczania dodatkowych sił i wspierania sojuszników, więc ten niepokój jest. Tym bardziej, że kongres jest też bardzo chwiejny i o ile jeszcze niedawno mieliśmy taką rezolucję kongresu jednej i drugiej izby, żeby Trump tą wojnę zakończył, ponieważ to kongres powinien decydować, jak konflikt przebiega. No o tyle teraz w Senacie dalsza dyskusja nad tym, czy na przykład zmusić prezydenta do zakończenia działań wojennych zmniejszeniem nakładów na tę wojnę, ona została zablokowana w Senacie, więc widać bardzo też taką chwiejność, niepewność samych kongresmenów. Mówię tutaj głównie o partii republikańskiej. W jaką stronę ta wojna pójdzie? Bo też jest taki argument, że jeżeli prezydent zostanie pozbawiony możliwości szybkiej decyzji, to Iran w razie ataku nie dostanie właściwej odpowiedzi. Więc ta sytuacja jest niezwykle niekorzystna.
20: Bardzo dziękuję. Profesor Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, była z nami. 12.40 to by czas na informacje, a po nich na EKG zaprasza Państwa Rafał Hirsch. Na tapet Rafał dzisiaj bierze ceny cukru i pszenicy.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
23: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
24: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
25: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
34: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
35: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
36: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
0: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
36: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 12.40 i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Głuchołazy wracają do świata i odzyskują ważne połączenie komunikacyjne. Otwarto nowy most w Głuchołazach. Zastąpi on ten zniszczony podczas powodzi 2 lata temu. Więcej o tym powiemy w informacjach TOK FM o 13.00. Rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że dron kierujący się w stronę Ukrainy na krótko wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną. To czwarty dzień z rzędu, w którym odnotowano podobny incydent. W związku z tym dzisiejszym oderwano 2 myśliwce F-16. Ministerstwo Cyfryzacji informuje o ważnej aktualizacji w aplikacji mObywatel, a to oznacza, że ci, którzy z niej korzystają, muszą się do niej zalogować do 5 sierpnia. Inaczej dokumenty wygasną, a żeby ponownie z nich korzystać, trzeba będzie przywrócić ich ważność. Miesiąc spędzi w areszcie 23-latek podejrzany o postrzelenie z broni czarnoprochowej rowerzysty w Zielonej Górze. Z ustaleń policjantów wynika, że postrzelenie było wynikiem kłótni, a następnie szarpaniny pomiędzy 4 mężczyznami, a doszło do niego z powodu różnicy zdań w interpretacji przepisów ruchu drogowego.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdym.

0: To wygląda bardzo ładnie. Jeśli chodzi o rynek walutowy, to zmiany są niewielkie. Euro po 4 zł i niecałe 32 grosze. Dolar 3 zł 79 groszy. Myślę, że teraz sobie zerkniemy jeszcze na ropę naftową, bo to jest bardzo nośny temat ostatnio. Ropa Brent, baryłka 85, proszę bardzo, tylko dolarów za baryłkę. Mówię, że tylko, no bo parę dni temu, w ubiegłym tygodniu, ta cena była powyżej 100 dolarów, jest 85 i dzisiaj to jest spadek o prawie 7%, więc ropa dzisiaj bardzo mocno tanieje i to jest oczywiście reakcja rynku na wstrzymanie ognia w Zatoce Perskiej. Amerykanie z Irańczykami znów przestali do siebie strzelać, więc znów pojawiają się nadzieje na szybsze zakończenie tego konfliktu i efekt jest taki, że ropa naftowa tanieje. Natomiast my w tej chwili zerkniemy sobie i zajrzymy w inne miejsce bardzo szerokiego rynku commodities tak zwanych, czyli rynku surowcowego i będziemy patrzeć na to, co się dzieje z żywnością. Naszym gościem teraz jest pan Jakub Olipra, ekonomista z Credit Agricole Bank Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Żywność to jest oczywiście bardzo szeroki zbiór, natomiast tak specyficznie to chciałem porozmawiać o pszenicy, ponieważ to jest takie zboże, które dla polskich rolników mam wrażenie, że jest bardzo, bardzo istotne i oni czasami dość żywiołowo reagują na jakieś większe zmiany cen na tym akurat rynku. I ostatnie lata to raczej był w przeważającej części trend spadkowy, natomiast ostatnie parę tygodni to jest wyraźniejszy ruch w górę. Można na tej podstawie prognozować, że rozpoczyna się nowy trend, będzie pszenica droższa, a za chwilę, jak tak dalej pójdzie, to chleb w sklepach też będzie droższy?
1: Rzeczywiście na Matifie w ostatnich tygodniach odnotowaliśmy podwyżki cen i to oczywiście mogłoby sugerować, że te perspektywy rynku się zmieniają. Natomiast no, pamiętajmy o tym, co się dzieje w tle, czyli mamy nadal dość komfortową sytuację podażową, czyli te zapasy, mimo że w tym sezonie one prawdopodobnie będą niższe ze względu na to, że produkcja wśród kluczowych światowych eksporterów pszenicy się obniży, no to mimo to te zapasy będą na tyle duże, że będą amortyzowały ten spadek. Obecnie, czym można tłumaczyć te wzrosty? Przede wszystkim tym, co się dzieje na Morzu Czarnym, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to Rosja ogranicza możliwości eksportowe Ukrainy i nadal to robi. Natomiast Ukraina zaczęła odpowiadać i też jest w stanie w istotny sposób zakłócić eksport rosyjskiego zboża, a przez to, że to są dwaj kluczowi eksporterzy pszenicy, automatycznie z tego powodu rynek zaczął się obawiać pewnych napięć, jeżeli chodzi o podaż pszenicy i stąd te obserwowane wzrosty cen.
0: Ale rozumiem, że to są na razie, to są już fakty, które się wydarzyły, czy to jest tylko obawa związana z tym, co się może wydarzyć w przyszłości, jeśli będzie realizowany negatywny scenariusz?
1: Znaczy, no, to, co się już wydarzyło, no, są na pewno ataki na infrastrukturę portową i no, w oczywisty sposób to ogranicza przepustowość tej infrastruktury, więc jeżeli w tych kategoriach traktujemy to, co się wydarzyło, to rzeczywiście już trochę się wydarzyło na tym rynku i mamy zmniejszone możliwości eksportowe, natomiast no, wiele się jeszcze może wydarzyć i myślę, że tutaj jest ukryta całe rozumowanie, tu jest ukryte całe rozumowanie rynku, tak? Czyli często kiedy patrzymy na rynki surowcowe, inwestorzy grają pod różnego rodzaju historie, tak? I w tym momencie no, mamy tą historię związaną z sytuacją wokół basenu Morza Czarnego, natomiast no, do tego jak dołożymy słabe zbiory w Stanach Zjednoczonych, pszenicy słabe zbiory w Unii Europejskiej, no to automatycznie układa nam się to w taki obraz dość, no, może nie jeszcze bardzo napiętej sytuacji podażowej, bo tak jak powiedziałem, te zapasy z poprzednich lat są relatywnie wysokie, natomiast ta sytuacja się pogarsza i takie czynniki właśnie jak jakieś problemy z transportem czy coś, co się dzieje z warunkami agrometeorologicznymi na kluczowych rynkach, no będzie w uwadze inwestorów i w sytuacji, kiedy któryś z tych czynników by sugerował, że tej podaży na rynku byłoby mniej, no to automatycznie te ceny będą nieco silniej reagować. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, no,

0: mojej ocenie w przestrzeni do powtórki z 2022 roku, kiedy te ceny osiągnęły bardzo wysokie poziomy, w mojej ocenie nie ma. No, takim czynnikiem, na który na pewno będzie patrzył rynek, no, to jest to, co się dzieje w cieśninie Ormus, ponieważ tutaj ten szok podażowy, który się dzieje na nośnikach energii, a w konsekwencji również na cenach nawozów, on zadziała z opóźnieniem, czyli no teraz te żniwa, które obecnie obserwujemy, no to one są realizowane w oparciu o jeszcze stare nawozy kupowane po niższych cenach. Natomiast no pytanie, w jakich cenach rolnicy będą kupować nawozy jesienią, na początku przyszłego roku, ponieważ to będzie decydowało o ostatecznych kosztach produkcji roślinnej. Jak wiemy, oczywiście od produkcji roślinnej poprzez paszę do produkcji zwierzęcej jest niedaleko, więc tutaj możemy mieć do czynienia z szokiem, jeżeli chodzi o ceny surowców rolnych w przyszłym roku. Siła tego szoku oczywiście będzie zależeć od tego, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja w cieśninie Ormus. Tak? Przed chwilą słyszeliśmy, sytuacja jest dynamiczna, ta cena ropy naftowej jest zmienna. Raz mamy zawieszenie broni i postęp w rozmowach. Z drugiej strony są momenty, kiedy mamy do czynienia z eskalacją, więc trudno tutaj w tej chwili cokolwiek prognozować.
1: A dlaczego nam nie grozi, bo powiedział pan, że nie grozi nam scenariusz z 2022 roku, czyli ten taki mocno pesymistyczny. Na czym polega różnica między tym, co było wtedy, a tym, co jest teraz?
0: No, przede wszystkim to jest kwestia, po pierwsze, zaskoczenia, czyli no, rynek trochę nauczył się już funkcjonować w warunkach podwyższonej niepewności. Tak? W momencie, kiedy wtedy nie byliśmy w ogóle przygotowani na taki scenariusz i nie sądziliśmy, że dojdzie do otwartej wojny, to był to duży szok dla rynku. Te różne kanały transportowe ukraińskiego zboża, one nie były jeszcze od początku drożne, tak? Trzeba było wypracować różne rozwiązania, które pozwoliłyby przesyłać to zboże. Jednocześnie pamiętajmy, że wtedy ten szok na rynku nawozów był o wiele silniejszy, ponieważ już rok wcześniej te ceny gazu zaczęły silnie rosnąć, więc my tak naprawdę wybuch wojny w Ukrainie nastąpił już w momencie dość napiętej sytuacji na rynkach rolnych. Tych surowców rolnych było mniej, ich produkcja była droższa, więc no, wtedy mieliśmy do czynienia z takim szeregiem niekorzystnych czynników, które zaczęły oddziaływać dokładnie w tym samym momencie. No obecnie, tak jak powiedziałem, no, nawet jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje u nas na krajowym podwórku z cenami detalicznymi żywności, no to mamy deflację. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje z cenami skupu surowców rolnych, to są dane, które są raportowane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny, również obserwujemy dość silne spadki w ujęciu rocznym. Więc no, zaczynamy zupełnie z innego miejsca. Nie oznacza to, że jeżeli nie połączymy tych różnych szoków, to w przyszłym roku te ceny żywności no, relatywnie silnie nie wzrosną. My w naszym scenariuszu zakładamy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie przyszłego roku, w drugiej połowie przyszłego roku detaliczne ceny żywności mogą wzrosnąć nawet do 7% rok do roku. Tak? Więc to jest dość silny wzrost, choć porównując to z dynamiką w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z tym szokiem związanym z wybuchem wojny w Ukrainie, to mieliśmy okolice 20%, tak? Więc to są zupełnie inne, no tak, inne poziomy. Natomiast tak jak mówię, no,
1: 7% to też dużo.
0: Bardziej by się obawiał tutaj do roku 2027, ponieważ tutaj zaczną oddziaływać z opóźnieniem te szoki związane z cieśniną Ormus.
1: Z polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej gospodarki, naszego rolnictwa, to, że takie są prognozy i to, że teraz idzie w górę cena pszenicy, to tak właściwie to jest dobrze czy niedobrze? To jest więcej plusów czy minusów?
0: No, jeżeli spojrzymy na obecny układ, czyli że dostępność zboża z basenu Morza Czarnego staje się bardziej ograniczona, my prawdopodobnie tego zboża będziemy mieć całkiem sporo. Doszło do osłabienia złotego względem euro, no to są czynniki, które wspierają konkurencyjność polskiego eksportu zboża, pszenicy również i automatycznie może to sprzyjać zwiększonej sprzedaży zagranicznej polskiego zboża, więc myślę, że to jest dobra informacja. No też jeżeli spojrzymy na Ogólnie żywność, surowce rolne, szeroko rozumiane, ponieważ tutaj to nie jest tylko żywność, ale też to są różne surowce później wykorzystywane w przetwórstwie przemysłowym, to z roku na rok polscy eksporterzy biją rekordy, jeżeli chodzi o wartość tego eksportu. To jest już prawie 60 miliardów euro rocznie. Jednocześnie jakbyśmy spojrzeli na nadwyżkę, jaką generujemy, no bo to jest oczywiście przewaga eksportu nad importem, to jest to druga największa nadwyżka w relacji do PKB po Holandii, tak? Po kraju, który jest znaczącym reeksporterem.
1: A w relacji do PKB to ile to jest, tak mniej więcej?
0: To jest już ponad 2%, tak? Więc to pokazuje, no jakbyśmy sobie porównali to kiedyś z wydatkami na obronność, kiedy to było 2,1%. I spokojnie możemy sobie wyobrazić, że taką nadwyżką bylibyśmy w stanie finansować takie wcześniejsze wydatki wynikające z naszego członkostwa w NATO. Więc no to jest już skala niepomijalna, tak? I mamy tutaj duże przewagi konkurencyjne wynikające z tego, że cały czas jesteśmy w stanie dość tanio tą żywność wyprodukować. Oczywiście zbierają się ciemne chmury związane z rosnącą konkurencją ze strony krajów Mercosur czy wspomnianej Ukrainy. Natomiast no, cały czas polscy eksporterzy potrafią się odnaleźć w tych zmieniających się warunkach i z roku na rok rzeczywiście biją rekordy, jeżeli chodzi o wartość eksportu. No i automatycznie też ten udział eksportu, bardziej mówię nadwyżki, tak? Czyli udział naszej nadwyżki w handlu artykułami rolno-spożywczymi rośnie w relacji do PKB.
1: Tyle, że ci eksporterzy, no to są najczęściej duże firmy, prawda, pośrednicy. Natomiast jeśli chodzi o takiego zwykłego polskiego rolnika, to on poczuje tutaj gdzieś jakąś korzyść. Chodzi mi o takiego rolnika, którego związek z rynkami kończy się na skupie.
0: To właśnie poczuję na cenach skupu, tak? No
1: czyli te ceny, te ceny skupu też będą iść w górę, tak?
0: No, może tak jak powiedziałem, no, ja cały czas podtrzymuję, jeżeli chodzi o pszenicę, że ta przestrzeń do podwyżek jest nadal dość ograniczona, ponieważ no, mamy dość duże zapasy z poprzednich sezonów. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na inne rynki rolne, to obecnie jesteśmy w dołku, jeżeli chodzi o rynek mleka. Mamy dołek, jeżeli chodzi o trzodę chlewną. No tutaj to są rynki, które charakteryzują się cyklicznością.
1: Tak, ziemniaki no, widziałem też, są bardzo tanie, tak?
0: Tak. No cyklicznością, no te słynne cykle świńskie, tak? Więc jesteśmy w takim właśnie dołku cyklu świńskiego, więc no, kolejne kwartały powinny być już lepsze i poprzez wyższe ceny skupu oczywiście będzie to oddziaływać w kierunku poprawy wyników finansowych rolników. Natomiast no, to też no, trudno sprowadzać to jedynie do cen skupu. Pamiętajmy o tym, że no, mamy to ryzyko związane ze wzrostem kosztów produkcji. No, tak. Chodzi o te nawozy, tak? Czyli jeżeli nawozy rzeczywiście będą droższe, no to istnieje ryzyko, że ta nadwyżka wynikająca z tego, że rolnicy otrzymywaliby więcej za oferowane przez siebie produkty, no w jakimś stopniu zostanie zjedzona przez wyższe koszty, choć też no w warunkach pewnych napięć w sytuacji podażowej, dostępności surowców, no to też rolnicy mają automatycznie większe możliwości przerzucania tych wyższych kosztów na kolejne ogniwa łańcucha dostaw.
1: Na koniec jeszcze proszę powiedzieć tak króciutko, a cukier, jakie tutaj macie prognozy, bo na tym rynku też ostatnio ciekawe rzeczy się działy?
0: No po 2 latach dość wyraźnych spadków obserwujemy już pewne odbicie, tak? Patrząc nawet po kontraktach terminowych. Rynek coraz bardziej wycenia, że sezon 2026-2027 będzie słabszy, tak? Czyli już tutaj będziemy schodzić z tej nadwyżki, te światowe zapasy cukru będą się obniżać. Też ceny cukru na początku tego roku osiągnęły już takie poziomy, że wielu producentów skłoniło to do zmniejszenia skali produkcji, obniżyła się kontraktacja, więc no to są takie czynniki, no reakcja
1: po
0: stronie
1: po prostu, tak?
0: Podaży, tak. Tutaj również mamy takie cykle dwuletnie, patrząc historycznie, więc prawdopodobnie no wiele wskazuje, że wchodzimy w tą wzrostową fazę cyklu. Oczywiście tempo wzrostu ceny, skala zależeć będzie od wielu czynników. Jeżeli by się nagle okazało, że mamy bardzo złe warunki agrometeorologiczne w Brazylii, czy w Tajlandii, czy w Indiach, które są kluczowymi producentami, eksporterami cukru, no to oczywiście ta skala wzrostu może być większa. Natomiast tutaj, jak samo, trudno oderwać rynek cukru od rynku ropy naftowej, od rynku paliw, ponieważ mamy oczywiście alternatywne zastosowanie trzciny cukrowej do produkcji biopaliw i w momencie, kiedy te ceny paliw są wysokie, ceny ropy naftowej są wysokie, to ta zachęta do przetwarzania trzciny cukrowej na biopaliwa jest wyraźnie wyższa i to z kolei ogranicza podaż trzciny cukrowej na potrzeby samego cukru, tak? Więc tak, to też może być taki czynnik, który
1: drożeje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czas nam się skończył niestety, panie Jakubie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pan Jakub Olipra, ekonomista z Credit Agricole Bank Polska, był naszym gościem. To jest wszystko w południowej odsłonie EKG. Na kolejną zapraszam o 14.40. Teraz informacje, po nich kontynuacja TOK 360. Rafał Hirsch, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Za chwilę konferencja prasowa prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości. Kolejny incydent z pobiciem obywateli Ukrainy w Polsce. Tym razem doszło do niego we Wrocławiu. Zaczynamy jednak od doniesień z Berlina. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska. Informacje TOK FM. Kobieta, która zginęła w sobotnim ataku na Paradę Równości w Berlinie, to Polka, podał burmistrz Berlina. Podczas Parady Równości kierowca furgonetki z dużą prędkością wjechał w tłum ludzi, potrącając kilkanaście osób. Jak podał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewnia rodzinie niezbędne wsparcie konsularne. Sprawca ataku Abdul B. został zastrzelony przez policję wczoraj podczas próby aresztowania. Jest wniosek prokuratury do amerykańskich władz o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To jeszcze nieoficjalna informacja. Oficjalnie prokuratura krajowa ma o tym poinformować za kilkanaście minut. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych od maja. Szymon Kępka.
16: W lutym sąd zgodził się na areszt Zbigniewa Ziobry, a później wydany za nim list gończy. Prokuratura chciała także uzyskać europejski nakaz aresztowania, ale sąd nie wyraził na to zgody. Wcześniej były minister przebywał na Węgrzech. Tam otrzymał ochronę międzynarodową. Ziobro oświadczył wówczas, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Później po przegranych wyborach przez Viktora Orbana Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych jako korespondent, współpracownik właściwie jednej z prawicowych telewizji. Na początku lipca Węgry cofnęły mu jednak status uchodźcy i unieważniły jego dokumenty podróży, a teraz polscy śledczy chcą doprowadzić do jego wydania przez amerykańskie władze. Szymon Kępka, TOK FM.
15: Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu apeluje o pilną reakcję polskich służb w sprawie kolejnego incydentu z pobiciem Ukraińców. Doszło do niego wczoraj na wrocławskim Zakrzowie. W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, jak trzech dorosłych mężczyzn bije ukraińską parę. Więcej o tej sprawie wie Cezary Jaszczyk.
17: Ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Kobieta wymagała szycia rany ucha. Jak przekazała wrocławska policja, punktem zapalnym była sprzeczka w kolejce w sklepie. Później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy. Kobieta próbowała stanąć w jego obronie. Policja poszukuje teraz sprawców, a ukraiński konsulat ubolewa, że to już kolejny w ostatnim czasie akt przemocy na tle narodowościowym. Jak podkreślono, każdy taki przypadek wymaga rzetelnego wyjaśnienia oraz właściwej oceny prawnej. Wszelkie przejawy przemocy, ksenofobii i nienawiści są niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca w demokratycznym społeczeństwie. Czytamy w oświadczeniu konsulatu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
15: Aleksandr Łukaszenka robi teraz dokładnie to samo, co robi od 30 lat, czyli lawiruje. Tak wicepremier i szef dyplomacji oceniał w poranku TOK FM stan relacji z Białorusią. Radosław Sikorski odniósł się w ten sposób do ostatnich ostrzeżeń ze strony białoruskich służb. Mińsk przestrzegł naszych dyplomatów przed możliwym zamachem terrorystycznym na rodzinę mieszkającej w Polsce białoruskiej aktywistki.
18: To trzeba przyznać, zaczął rząd PiS-u, ale myśmy dokończyli i wzmocnili piękny wielki płot na granicy i to nie z dobrej woli Łukaszenki.
15: Rozumiem, ale
18: mamy problem granicy rozwiązany tylko dzięki wydatkowaniu około miliarda euro. A Łukaszenko, jak to Łukaszenko, robi od 30 lat to samo, lawiruje.
19: Ale na jakim etapie lawirowania jest teraz? No bo
18: no teraz jest na takim, że ma,
19: z Amerykanami grać,
18: że ma setki więźniów politycznych nadal, że mamy dzięki pomocy Stanom Zjednoczonym kilka tur wymiany więźniów. Przypominam, wyszedł także nasz rodak Andrzej Poczobut i Białoruś wysyła różne sygnały, to faluje.
15: Mówił minister Sikorski w rozmowie z Dominiką Wielowiejską. W tym miesiącu mija 30 lat, odkąd Aleksander Łukaszenka objął władzę na Białorusi. Wówczas wygrał wybory prezydenckie. Rząd chwali się efektami odbudowy po powodzi, która nawiedziła południową część Polski 2 lata temu. Mieszkańcy opolskich Głuchołazów znów mogą korzystać ze stałej przeprawy przez Białą Głuchołazką. Dotychczas korzystali z mostu tymczasowego. Teraz zastąpiła go nowa konstrukcja, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
20: Zgodnie ze wskazaniami to ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie trafi, ale ta lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować, że musimy za pomocą inżynierów zapewnić jak najlepszą infrastrukturę.
15: Budowa mostu w Głuchołazach kosztowała ponad 60 milionów złotych. 4 liderów, pierwsze wpadki, faworytów i wielki powrót Wisły Kraków po 4 latach przerwy. Wróciła piłkarska ekstraklasa, a pierwszy weekend dostarczył kibicom sporo emocji. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
21: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płock, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie. I przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
22: Było sporo emocji. Były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
21: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
15: O 19 na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice. Do 25 stopni dzisiaj na termometrach, ale w całej Polsce w ciągu dnia pojawi się sporo deszczu. Dodatkowo przez centrum i wschód mogą przejść burze.
0: 13.07, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Patrycja Wanat, dziennikarka TOK FM, prowadząca audycję Wiesz, co jesz? Oraz magazyn filmowy Do zobaczenia. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jesteś we Francji, co jest też bardzo istotne dla naszej rozmowy, bo będziemy rozmawiać o tym, jak francuskie władze, francuskie służby reagują na pożary, które od 6 dni pustoszą różne regiony tego kraju. Ogień strażacy próbują opanować z różnym skutkiem w południowo-zachodniej części kraju, w regionie Oksytanii, na Korsyce. Emmanuel Macron wziął dzisiaj udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego, który koordynuje działania służb. Czy pojawiły się na tym sztabie, na tym spotkaniu jakieś informacje, które pozwalają powiedzieć, co dalej, jak rozwija się sytuacja? I czy być może już się zwija?
1: Zwijać to się na pewno nie zwija. Ta sytuacja jest bardzo trudna do opanowania. Jak tutaj mówią specjaliści, no to jest taka walka Dawida z Goliatem, więc nie wiadomo tak naprawdę, w którym kierunku to dalej się potoczy, zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu, w tym rozpoczętym tygodniu, szykuje się kolejna fala upałów. Znowu temperatury będą dochodzić do 40 stopni miejscami, a będą tak oscylować między, nie wiem, 35-38 mniej więcej. Więc no, wszyscy są niezwykle zaniepokojeni. Są kolejne ewakuacje. Tej nocy spadło nieco deszczu, więc ten pożar najgroźniejszy w tym momencie w okolicach Bordeaux, on się nie powiększył, ale tak jak wspomniałam, no nie wiadomo, jak to będzie się rozwijać jutro, pojutrze, w którym kierunku ten pożar pójdzie, bo trudno tu mówić o opanowaniu ognia. Nikt tutaj absolutnie nawet nie twierdzi, że ten pożar w jakiś sposób jest opanowany. Tak naprawdę na razie walczymy ze skutkami i starają się strażacy przede wszystkim ochronić domy, bo tych domów spłonęło już do tej pory 240, a kolejne są oczywiście w ogromnym, ogromnym zagrożeniu. Tych ewakuacji jest coraz więcej, no i ogień zbliża się do Bordeaux. Na razie nie mówi się o ewakuacji miasta, to byłoby prawie 900 tysięcy osób, ale trzeba pamiętać o tym, że w okolicy Bordeaux są również, jest przemysł związany z produkcją broni i z produkcją chemikaliów. Więc w ogóle ogrom, różnorodność tych zagrożeń jest no, ogromna.
0: To jest wymiar bieżący, z którym muszą sobie poradzić rozmaite służby. Tymczasem prezydent Emmanuel Macron jeszcze w sobotę oznajmił, że chociaż Francja jest ciężko doświadczona przez ten żywioł, kraj pozostaje zjednoczony i trzyma się razem. Czy tak jest na pewno? Bo tak, właśnie obawiam się, że pojawiają się oczywiście jakieś dyskusje polityczne związane z tym, kto zawinił i na jakiej płaszczyźnie.
1: No, ja mogę powiedzieć o tym wymiarze takim ludzkim, sąsiedzkim, lokalnym, bo wydaje mi się, że tak naprawdę to on jest w tym momencie najważniejszy. Polityka polityką, ale to, w jaki sposób ludzie w tym momencie sobie pomagają, to jest moim zdaniem najważniejsze. No i tutaj faktycznie, jak to zwykle w chwilach kryzysu, tę ogromną pomoc widać. No, mogę się podzielić takimi moimi osobistymi doświadczeniami, jak to wygląda tutaj po prostu w terenie, bo akurat bardzo dobrze znam ten region właśnie okolicy Bordeaux, Gironde, Landes, właśnie tam okolice Lacanau, okolice Biscarros, tam gdzie ten pożar szaleje, więc ta solidarność na ten moment jest naprawdę ogromna. Jest bardzo dużo wolontariuszy, nawet burmistrzowie miast, służby mówią, żeby na razie tych wolontariuszy jest na tyle dużo, żeby na razie się nie zgłaszać. Aczkolwiek to poruszenie jest ogromne, ponieważ to jest, wiesz Filip, to jest taki stan zawieszenia, bo w zasadzie co robić, tak? Ten ogień zbliża się do domu, nie ma jeszcze ewakuacji, ale czy zostać i czekać na ewakuację, czy wyjechać i z niepokojem patrzeć, wiesz, odświeżać co minutę informację aktualną o pożarach. No ten, ja mam wrażenie, że całej Francji towarzyszy, nie mówię tu o polityce, mówię tutaj o ludziach, towarzyszy ogromny, ogromny poziom niepokoju, zwłaszcza, że to jest tych takich katastrof, z którymi Francja mierzy się od kilku miesięcy naturalnych. To jest kolejna rzecz, to jest kolejny etap, bo być może Państwo pamiętacie, jak opowiadałam o gigantycznych upałach które zaczęły się już w maju i te fale upałów kolejne, które sięgały do 40 stopni i sięgają do 40 stopni Celsjusza, one co rusz nachodzą. To się łączy z ogromną suszą. Trawa już w czerwcu, wszystko, krzaki, drzewa zaczęły usychać w czerwcu w tym roku. To była taka sytuacja bardzo niepokojąca dla wszystkich. Później nadeszły straszne burze z gradem, gigantycznym gradem. Być może państwo widzieliście takie filmy, które ludzie wrzucali do mediów społecznościowych, w zasadzie z całej Francji, od północnego zachodu po Marsylię. Gradu wielkości kurzych jajek, który spadał. No a teraz te gigantyczne pożary, z którymi w zasadzie nikt nie wie na razie, jak sobie poradzić, więc ta sytuacja ciągnie się już któryś miesiąc z kolei i na razie tak, i na razie czuć tę solidarność wśród ludzi, tę taką solidarność w tym nieszczęściu, które dotyka coraz to nowe regiony, ale no tak, oczywiście zobaczymy, w jaki sposób polityka to wykorzysta, zwłaszcza, że już powoli rusza kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami.
0: Kreślisz ten obraz niepewności i strachu związanego z licznymi żywiołami, z którymi musi się mierzyć Francja i Francuzi, którzy widzą za oknem, że jest dym i pytanie, jak blisko ten dym i ogień podejdą do ich mieszkań, do dorobku ich życia. Więc myślę, że wiele milionów Francuzów zadaje sobie pytanie, co dalej? A czy ktoś szuka jakiejś odpowiedzi faktycznie, co dalej?
1: No myślę, że wszyscy szukają odpowiedzi, co dalej, tylko...
0: Czy ktoś jej potrafi udzielić?
1: Tylko na razie nikt jej nie potrafi udzielić, no bo to też nie są takie problemy, na które można łatwo i szybko można zadziałać tym skutkom, prawda? My możemy faktycznie bronić domów przed pożarem do pewnego momentu, możemy zabezpieczać się w jakiś sposób przed, nie wiem... suszą, tworząc jakieś kolejne zbiorniki wodne i tak dalej. Ale to wszystko, to co wydarza się w tym momencie w Europie z pogodą, zresztą na całym świecie, to są takie rzeczy, na które nie można zadziałać im lokalnie. To lokalne działania tutaj w niczym nie pomogą, a z drugiej strony wydaje mi się, że możni tego świata i ci, którzy mogliby coś zrobić, też niekoniecznie palą się do tego, żeby w jakiś sposób, z kryzysem klimatycznym, który dotyka nas w tym roku tak bardzo namacalnie, naocznie i tuż obok nas, żeby coś z tym zrobić. I niestety trochę tak przecieramy oczy ze zdumienia w tym roku, ale prawda jest taka, że to wszystko, co się dzieje, naukowcy ostrzegali o tym wiele, wiele lat temu i niestety w tym momencie widzimy, że kryzys klimatyczny to nie jest jakaś, nie wiem, sprawa, która dotyka globalnego południa. To są, to jest coś, co towarzyszy nam na co dzień i niestety skutki są dramatyczne.
0: Bardzo ci dziękuję, Patrycja Wanat, dziennikarka TOK FM prowadząca audycję Wiesz co jesz oraz magazyn filmowy Do zobaczenia była z nami. A teraz łączymy się z Wrocławiem, z naszym studiem we Wrocławiu, bo tam jest Anna Piekutowska, która po godzinie 14 zaprosi państwa, zaprosi na program po 14, program Zapytam Inaczej właśnie z Wrocławia przy okazji Festiwalu Nowe Horyzonty. Halo Aniu, słyszymy się?
2: Halo, dzień dobry, witam, pozdrawiam ciebie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty, tutaj w holu, można nas spotkać i będziemy nadawać do państwa audycję Zapytam Inaczej, ale również inne właśnie z Wrocławia. Tauron Nowe Horyzonty trwa w najlepsze. Zaczął się już w zeszłym tygodniu. Radio TOK FM jest partnerem medialnym festiwalu. No i zaczynamy naszą przygodę tego tygodniową na festiwalu, a zaczynamy ją od naprawdę mocnego wejścia. Właściwie wyważamy drzwi, bo moim pierwszym gościem dzisiaj będzie Radu Żudę, czyli jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy współczesny europejski reżyser, który tutaj przyjechał ze swoim najnowszym filmem pod tytułem Dziennik Panny Służącej.
0: Anna Piekutowska zaprasza Państwa z Wrocławia, z kina Nowe Horyzonty. Zapytam inaczej po godzinie 14. TOK 360 trwa dalej o 13.20. Informacje, a po informacjach porozmawiamy o tym, że tężni solankowej nierówna i w niektórych takich obiektach małej architektury, które nazywamy potocznie tężniami solankowymi w Krakowie, nie znajdziemy właściwości leczniczych i sposobu na potreperowanie naszego zdrowia.

0: Reklama.
1: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Nieoficjalne informacje potwierdziła przed chwilą Prokuratura Krajowa. Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Więcej na ten temat w kolejnych informacjach. TOK FM. Rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilności na Bliskim Wschodzie. Zapowiedział to Donald Tusk. Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że sytuacja znowu jest niestabilna, to zaproponujemy takie rozwiązanie, powiedział premier. Hiszpański rząd przeznaczy 10 milionów euro na budowę nowych schronisk klimatycznych w obliczu coraz intensywniejszych fal upałów. Ośrodki zapewnią mieszkańcom ochronę przed ekstremalnymi temperaturami. Łącznie w Hiszpanii funkcjonować będzie 1100 takich obiektów. Hiszpania walczy też z pożarami, podobnie jak Francja. Ogień zmusił tam do ewakuacji ponad 250 tysięcy osób. Zagrożone są m.in. przedmieścia miasta Bordeaux. Według służb w niektórych rejonach po kilkudziesięciu godzinach powoli udaje się opanować sytuację. Wiele będzie zależało jednak od pogody, utrudniającego akcję wiatru i prognozowanych upałów.
13: Od wtorku niestety temperatury znów wzrosną do 38-40 stopni. To nie jest czynnik sprzyjający. To nie jest coś, co nam pomoże. To coś, co może pogorszyć sytuację. Dlatego nie będzie zgody na powrót ewakuowanych do domów. Nawet jeśli pożar ominie ich zabudowania. Ludzie nie wrócą, dopóki nie opanujemy sytuacji.
12: Mówiła prefekta Departamentu Żyronda. Na pierwsze powroty ewakuowanych zgadzają się za to Hiszpanie. Chodzi o okolice Madrytu, choć służby ostrzegają, że walka z ogniem trwa. Oczekiwana długość życia mężczyzny w Polsce urodzonego w 2025 roku wynosi nieco ponad 75 lat, natomiast kobiety 82,5 roku. W porównaniu do 2024 oznacza to wzrost o 0,4 roku dla mężczyzn oraz o 0,2 roku dla kobiet, podał Główny Urząd Statystyczny. Tempo wzrostu trwania życia jest już teraz zbliżone do okresu przed pandemią. To miernik używany nie tylko do określenia wysokości emerytur, ale również do analizy zmian w czasie, porównywania między krajami lub regionami, czy też odzwierciedlania stanu zdrowia populacji. Od 18 do 25 stopni na termometrach dziś, najcieplej na Lubelszczyźnie. Na wschodzie i w centrum mogą dziś pojawić się burze. Na Podlasiu nawet z gradem.
0: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami profesor Katarzyna Wolny-Kołatka, Uniwersytet Rolniczy imienia Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dzień dobry pani profesor.
7: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Coraz więcej wątpliwości narasta wokół tężni solankowych w Krakowie, wokół ich właściwości leczniczych. Dochodzi w nich do mikrobiologicznego skażenia. Pani profesor, co to znaczy właściwie mikrobiologiczne skażenie w kontekście tężni solankowych i tego, do czego one służą?
7: Panie redaktorze, już na wstępie zaznaczę, Główny Inspektorat Sanitarny wydał takie rekomendacje, zalecenia, w których jasno powiedział, że te instalacje, o których pan redaktor mówi, nie są po pierwsze tężniami, tymi, którymi znamy z uzdrowisk, tylko są to elementy małej architektury zasilane między innymi solanką. W związku z tym to tak naprawdę może być też woda, niekoniecznie solanka. Więc to jest jedna sprawa, która wybrzmiała z tego obwieszczenia GIS-u. I druga sprawa jest taka, że GIS potwierdził to, co ja mówiłam już bardzo długi czas, że nie dysponujemy żadnymi badaniami naukowymi, które potwierdzałyby prozdrowotne właściwości tych instalacji w odróżnieniu od tych tężni solankowych, które znamy z uzdrowisk. W związku z powyższym naprawdę już porzućmy tą narrację o tym, że przechodząc do tych obiektów możemy poprawić swój stan zdrowia. To tyle tytułem wstępu.
0: Ale to jest też jakby punkt do dalszej rozmowy, to znaczy tężnia tężni nierówna, tak? To znaczy tak się przyjęło, że jeśli obiekt wygląda tak, jak wygląda i jest postawiony niezależnie gdzie, to mówimy o tym, że to jest tężnia, że jest to tężnia solankowa i rzeczywiście wpływa to na nasze zdrowie, jeśli tam przychodzimy i oddychamy. No ale jak odróżnić w tym momencie taką tężnię solankową, która jest prawdziwą tężnią, od takiej instalacji małej architektury, w której, jak pani profesor powiedziała, może być też kałuża zamiast soli?
7: Tak jest. To było oczywiście bardzo wygodne uproszczenie, nazywać wszystko tężniami. Była ta narracja serwowana przez wiele lat, kiedy to właśnie społeczeństwu oferowano te instalacje. Proszę zauważyć, że powstają one jak grzyby po deszczu w całej Polsce, finansowane z budżetów obywatelskich, czy też z jakichś innych dofinansowań. I bardzo przez właśnie długi czas były tak reklamowane. W związku z tym ja się nie dziwię, że dla społeczeństwa było to bardzo interesujące. Mieć właśnie u siebie taką instalację, nie trzeba już jechać do uzdrowiska, tak było mówione, nie trzeba jechać nad morze, wystarczy wyjść z bloku, wyjść z domu, iść do najbliższego parku i tam oto odnajdywaliśmy właśnie taką prozdrowotną, jak wtedy mówiono, tężnię solankową. No, jak pokazały tutaj nasze badania, no, jest to dalekie od prawdy. I przede wszystkim należy właśnie, tak jak pan powiedział, rozgraniczyć te tężnie w uzdrowiskach, których mamy dosłownie kilka. Przykład to jest tężnia w Ciechocinku czy Konstancin. To są właśnie takie tężnie, które mają dostęp do świeżej solanki. Tężnie, które były budowane właśnie w jej sąsiedztwie, w związku z powyższym, tam cały czas jest dopływ tej świeżej solanki, nie trzeba jej nigdzie dowozić. Po drugie, to są też konstrukcje o zupełnie innych rozmiarach, prawda? Można powiedzieć wręcz takie zamczyska ogromne, nie kilkumetrowe małe konstrukcje o obiegu zamkniętym, do których solanka jest przywożona na początku sezonu, czyli na wiosnę, i krąży w tym obiegu tak naprawdę do późnej jesieni. Często nie jest nigdy wymieniana, a jeżeli jest, to raz na przykład, bo to się wiąże z dużymi kosztami wymiany i utylizacji takiej solanki, która wtedy jest odpadem. I podlega ona bardzo silnym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym. Zanieczyszczeniom pochodzącym i ze środowiska, bo przecież takie konstrukcje są wystawione na działanie silnego wiatru, deszczu, i to wszystko wpływa na obniżenie stężenia solanki, które ma działać właśnie antymikrobiologicznie. Druga sprawa to jest obecność zwierząt w tych miejscach. Proszę zauważyć, że to są obiekty, które były często stawiane w bardzo atrakcyjnych miejscach, jak parki różnego rodzaju, takie miejsca spacerowe, których zwierząt dzikich jest pod dostatkiem. Tutaj szczególnym, można powiedzieć, zagrożeniem dla jakości mikrobiologicznej są ptaki, które siadają na tych gałązkach, bardzo lubią płukać tam pióra, zanieczyszczają solankę odchodami, która jest rozprowadzana po całej instalacji, przypominam, krąży tam obiegu zamkniętym. To jest trochę jak fontanna. W związku z powyższym te drobnoustroje tam są, namnażają się i potem mogą właśnie stanowić zagrożenie dla ludzi. Sami ludzie, którzy przychodzą do tych instalacji, bo przecież szukali tam możliwości poprawy swojego stanu zdrowia, również łamiąc regulamin tężni, mocząc w niej ręce, opłukując twarz, wpuszczając też własne zwierzęta towarzyszące do niecki, do której spływa solanka, bo takie rzeczy też widziałam, również przyczyniają się do zanieczyszczenia tej cieczy.
0: A to w takim razie, czy to zanieczyszczenie jest takie, że przebywanie w pobliżu tej instalacji może mieć skutek odwrotny od zamierzonego? To znaczy, czy to może być szkodliwe po prostu dla ludzi, którzy pojawiają się tam w celach, wydaje im się, zdrowotnych?
7: W mojej ocenie jak najbardziej to może być szkodliwe. Przypominam, do tężni tak naprawdę największymi zwolennikami tych pobytów przy tężniach, tych właśnie instalacjach, które już nie powinniśmy nazywać tężniami, tylko właśnie elementami małej architektury, byli na przykład seniorzy. To są często osoby właśnie starsze, schorowane. To są astmatycy, osoby z chorobami pulmonologicznymi, które właśnie do tej instalacji przychodziły po prozdrowotną inhalację. To są osoby, które mają obniżoną odporność i które właśnie w kontakcie z takimi bakteriami, bo to nie jest tylko bakteria Escherichia coli, bakteria kałowa. Tam również stwierdzamy grzyby pleśniowe, tam również stwierdzamy paciorkowca kałowego, Enterococcus fecalis. Są wszystko drobnoustroje, które w tej solance są. Jesteśmy, można powiedzieć, tak skrapiani tą solanką, podchodzą do tej tężni i ją również wdychamy. I te stężenia, które stwierdziłam ostatnio w krakowskich tężniach, stężenia tych drobnoustrojów właśnie kałowych, to są bardzo wysokie stężenia, które po pierwsze w powietrzu taka bakteria tak naprawdę nie powinna występować, bo to nie jest dla niej środowisko bytowania, takie można powiedzieć pierwszego wyboru. Ja bakterie kałowe to owszem wykrywałam, ale na przykład na składowiskach odpadów, gdzie te odpady były intensywnie przewracane i tam po prostu te drobnoustroje dostawały się do powietrza. Albo w pomieszczeniach inwentarskich, przykład chlewnie, obory, stajnie, gdzie przebywają zwierzęta w zamkniętym pomieszczeniu i ich odchody, które właśnie powodują, że to powietrze może być zanieczyszczone. Na przykład, ale tutaj w krakowskich tężniach właśnie tą bakterię kałową wykryłam również w mgiełce. To jest naprawdę zjawisko niespotykane. Już nie mówiąc właśnie o samych drobnoustrojach w solance, które tam się, widzę, świetnie zaadaptowały do tych jednak mocno, że tak powiem, zmieniających się stężeń solanki. Bo tak jak powiedziałam, ta solanka jest często rozcieńczana deszczem chociażby. I ona już wtedy antymikrobiologiczna nie jest.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Katarzyna Wolny-Kołatka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie była z nami. W TOK 360 ponownie, jak co poniedziałek w sezonie wakacyjnym, Bartosz Dąbrowski, producent podcastów TOK FM. Witaj,
14: dzień dobry.
0: W każdy poniedziałek w drugiej godzinie TOK 360 w południe w tym sezonie wakacyjnym przybliżamy Państwu podcasty TOK FM, które dostępne są w naszej aplikacji mobilnej i na tokfm.pl. Przybliżamy, bo warto po prostu w sezonie wakacyjnym, nie tylko zresztą w sezonie wakacyjnym, ale teraz pretekst jest oczywisty, sięgnąć po tytuły, do których może trudniej sięgnąć w czasie, kiedy codziennie pracujemy. Lub czasopisma. To jest kolejny podcast, który w tym cyklu promujemy. Bartek się śmieje, bo ja przyznałem, że spośród bardzo wielu podcastów dostępnych na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej, to jest ten, do którego wracałem najczęściej i który też jest dość łatwy do przyswojenia i też jest takim podcastem, do którego wiele osób w moim wieku bardzo łatwo może sięgnąć i odnaleźć tam tropy, które też doskonale pamięta.
14: No tak, bo to jest oczywiście opowieść pokoleniowa, dlatego że Podcastex, Mateusz Witkowski, Bartek Przybyszewski, to jest taki podcast, który opowiada o latach 90. i zerowych, to jest taka trochę kalka z angielskiego, czyli 2000, mówiąc nieco bardziej po polsku. No i także o tych latach opowiada podcast Lub Czas Czasopisma, a jego dość przewrotny w produkcji Agory tytuł Lub Czasopisma odnosi się do faktu, że autorzy tutaj opowiadają o niedawnej historii Polski, czytając, cytując fragmenty z wówczas wydawanych czasopism, gazet codziennych, tygodników, miesięczników i posiłkując się tymi właśnie cytatami opowiadają o wydarzeniach, które zapadły w pamięć, jak sądzę, wszystkim tym, którzy te lata po prostu pamiętają. Niedawno temu opowiadaliśmy o podcaście Mafia po polsku. On opowiadał o grupach przestępczych, które działały w Polsce na początku lat 90. A tutaj mamy o wiele szerszą kafeterię tematyczną, bo pierwszy odcinek, jeśli dobrze sobie przypominam, podcastu lub czasopisma traktuje o otwarciu pierwszego w Polsce McDonald'sa. Tak. W Warszawie to miało miejsce. Otwarcia dokonywał wówczas minister pracy i polityki socjalnej Jacek Kuroń, a jedną z gości na gali tego otwarcia była Agnieszka Osiecka, co jak nieco złośliwie komentują autorzy podcastu, powinno trafić jakiś, nie wiem, paragon z kasy, w której zakupiła hamburgera, chociaż pewnie one były wtedy rozdawane. Agnieszka Osiecka powinien trafić do Muzeum Polski. Ale dla nas wtedy było to wydarzenie i autorzy, mimo że przyznają, że wtedy byli jeszcze dziećmi, tłumaczą, dlaczego to było dla nas tak wielkie wydarzenie w Polsce i co tak, co ono symbolizowało. Możemy się tego trochę domyślać, ale kiedy posłuchamy skrzących się dowcipem komentarzy autorów na ten temat, zetkniętych jednocześnie z tym, jak relacjonowano to wydarzenie wtedy, to mamy bardzo ciekawą opowieść historyczną, której pozazdrościłby nam, jak sądzę, nie jeden nauczyciel historii. No bo kto jak kto, ale autorzy podcasteksu, teraz mi się udało, umieją o najnowszej historii polskiej opowiadać w absolutnie wyjątkowy, nie do podrobienia i fascynujący sposób. Tych tematów, takich jak na przykład skąd się wziął stan tymiński, moglibyśmy tutaj zajawić więcej. Michael Jackson w Polsce, koncert Whitney Houston w Sopocie, który ja bardzo dobrze zapamiętałem, ale też na przykład skandaliczny felieton Jerzego Urbana o papieżu. Nie będę przytaczał tutaj jego tytułu, ale on był naprawdę skandaliczny, zarówno tytuł, jak i felieton. To tylko trochę pokazuje, o czym możemy w tym podcaście posłuchać. Zachęcałbym, żeby pozostałe tytuły poznać na własną rękę, ale nie kończyć na tytułach, tylko słuchać tych opowieści, zwłaszcza, że wydaje mi się, że można ich słuchać rodzinnie. To znaczy, rodzice będą wspominać czasy swojego dzieciństwa, a być może niektórym dzieciakom ta opowieść też wyda się ciekawa, nawet jeżeli będzie tylko powodem do tak zwanej beki.
0: A to jest bardzo dobry pomysł. Lub czasopisma to jest jeden z podcastów, seriali podcastowych dostępnych w aplikacji mobilnej Tok FM i na tokfm.pl. Opowiadał o nim Bartosz Dąbrowski, producent podcastów Tok FM. Bardzo ci dziękuję.
14: Dziękuję.
0: Zachęcamy do sięgania po Lub czasopisma na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Też okazja wyjątkowa, bo przez ten tydzień wszystkie odcinki tegoż właśnie podcastu będą dostępne bezpłatnie w otwartym dostępie, tylko przez ten tydzień. 13.36, za chwilę informacja, a potem magazyn europejski, na który zaprosi Państwa Maciej Zakrocki.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: W końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: W Media Expert.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.40, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Do USA skierowano wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał ten krok od momentu ujawnienia informacji, że polityk PiSu przebywa w Stanach Zjednoczonych. Dziś ten krok potwierdziła prokuratura. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiara ataku w Berlinie to obywatelka Polski, napisał w internecie rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. W sobotę późnym wieczorem, mający libańskie korzenie, 21-letni Abdul B. wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się parada równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. 3 osoby z kolei zostały ranne w Paryżu w ataku nożownika. Dziennik Le Parisien podał, że jedną z ofiar jest kobieta w ciąży. Sprawca został szybko zatrzymany. Według mediów 31-letni mężczyzna nie jest w pełni władz umysłowych. Ranne zostały 3 kobiety, potwierdza francuskie MSW. Prokuratura wyjaśnia szczegóły śmiertelnego wypadku, do którego doszło podczas zawodów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. Według ustaleń kierujący samochodem potrącił 61-letniego kaskadera. Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu. 73-letni kierujący BMW wykonywał ewolucję polegającą na jeździe autem z podniesionymi kołami z jednej strony. W momencie, gdy przejeżdżał nad innym uczestnikiem pojazdu, stracił panowanie nad pojazdem i przejechał 61-latka. Obaj mężczyźni pochodzą z Czech i obaj od lat zajmowali się pokazami kaskaderskimi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Włoch Kimi Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1, mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Soku.
4: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym, no i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1. W połączeniu z wiekiem oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
3: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesionych w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Luisa Hamiltona.

0: która będzie obsługiwana przez zestaw satelit europejskich. To będzie całkowicie niezależny system. System, który będzie gwarantował nam bezpieczeństwo. System, który będzie gwarantował nam pełną niezależność.
1: Chodzi o program IRIS 2. Za 657 milionów euro powstanie nowa konstelacja setek satelitów zbudowanych przez Unię Europejską. Zapewnią one super szybki, bezpieczny internet z kosmosu do każdego zakątka Polski, każdego zakątka Europy, a nawet każdego zakątka świata.
0: Jestem naprawdę bardzo dumny i bardzo się cieszę z tego, że Polska będzie jednym z sześciu głównych graczy, jeżeli chodzi o konstelację IRIS Square w Europie, że Polska będzie jednym z fundamentów budowy tej instalacji bezpiecznej łączności dla całej Europy. Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
1: Komisarz Kubilius po uroczystości podpisania dokumentów dodał:
2: I have come to Poland.
3: Przyjechałem do Polski, aby świętować historię sukcesu. Dziś podpisaliśmy ważną umowę. To wielki dzień dla Polski, wschodniej flanki i całej Unii Europejskiej. Polska pokazuje prawdziwe przywództwo, inwestując w kosmos. Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, gospodarkę i przyszłość. Dzisiejszy podpis uczyni Polskę filarem europejskiej strategii bezpiecznej łączności i siłą napędową wschodniej flanki. Dziś Polska pomaga Europie stać się silniejszą, działać bardziej niezależnie i pozostać konkurencyjną w szybko zmieniającym się świecie.
1: Nie ma co ukrywać, że takie słowa sprawiają nam przyjemność, ale przecież w tym projekcie chodzi o naprawdę ważną sprawę.
3: Z inwestycji we wspólną europejską infrastrukturę kosmiczną korzystają wszystkie państwa członkowskie. Tworzymy korzyści wynikające ze skali, zmniejszamy fragmentację i wzmacniamy odporność. Zapewniamy, że żaden kraj nie zostanie pominięty w dostępie do kluczowych zdolności systemu. Ale najważniejsze jest to, lepiej stworzyć jeden europejski system, który może się rozwijać z czasem, niż mnożyć oddzielne systemy krajowe, które są droższe, mniej interoperacyjne i mniej wydajne.
1: And less efficient. Oto jest nasza Unia i także dlatego Polska w niej jest.
3: And that is exactly... I właśnie to robi dziś Polska. Prawdziwe europejskie rozwiązanie wykorzystujące unijne fundusze, zapewniające prawdziwe bezpieczeństwo tak ważnej łączności dla Polski i dla Europy. Polska może być dziś dumna. Z niecierpliwością czekam na współpracę z państwem w kolejnych działaniach.
4: Working with you on the next steps.
1: Polecam tę historię wszystkim eurosceptykom. Tak trudno zrozumieć, że działając razem jest taniej i lepiej? Jakich szkół wymaga zrozumienie tej oczywistej oczywistości? Po zaskakująco długich i trudnych negocjacjach rządy przyjęły w Radzie Unii Europejskiej 21 pakiet sankcji na Rosję. Tym razem kłopoty wzięły się ze stanowiska Grecji, która chciała dla siebie wyłączeń związanych z transportem rosyjskiego gazu. Flota Grecji, a co za tym idzie gospodarka tego kraju, miałyby za bardzo ucierpieć, gdyby nie mogła tego gazu wozić. Rzeczniczka komisji Paula Pinio tłumaczyła.
3: Kiedy pracujemy nad kolejnym pakietem, analizujemy wpływ poprzednich na Rosję, ale też na nasze państwa członkowskie. I tu pojawia się fundamentalna zasada, od której nie może być wyjątków. Sankcje nie mogą w większym stopniu wpłynąć negatywnie na nasz kraj członkowski niż na państwo, na które są nakładane. W tym przypadku na Rosję. Ta przewodnia zasada, którą się kierujemy, towarzyszy nam na etapie dyskusji, propozycji, pakietu, negocjacji i podejmowania ostatecznej decyzji. Tak było od 1 do 21 pakietu sankcji.
1: To z jednej strony jest zrozumiałe, ale z drugiej jednak boli, że oto Grecja będzie pomagała Rosji wozić gaz, by sama nie traciła, ale też by Rosja zarabiała i miała pieniądze na prowadzenie wojny. Tak musi być. Pora na rozmowę w magazynie europejskim. Gościem magazynu jest pan dr Andrzej Dumała, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Team Europe Direct. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Jak pan tłumaczy te komplikacje w zatwierdzeniu 21 pakietu? W przeszłości to

0: Powinien był Orban, no ale teraz go nie ma. No,
1: właściwie mnie to zupełnie nie dziwi, dlatego że, jakby to powiedzieć, im głębiej w las, tym ciemniej i trudniej wiele tych łatwiejszych, byśmy powiedzieli, sankcji dało się wprowadzić wcześniej. Zresztą no, ta lista tych pakietów sankcyjnych jest już długa, bo to 21 pakiet, ale nawet jeżeli popatrzymy na aktywność Unii Europejskiej, Komisji w tym zakresie, to ja sobie tutaj policzyłem, że od roku 2022, czyli od tego pierwszego pakietu do dnia dzisiejszego, no mamy 21 pakietów, to tak średnio wychodzi 5 pakietów rocznie. A jak jeszcze do tego dodamy różnego typu działania, które są czynione poza pakietami, to tych dziesiątki tych działań w ciągu tych kilku lat, to pokazuje olbrzymią aktywność, a za każdą taką aktywnością kryje się no, jakiś konsensus między państwami członkowskimi, bo trzeba pamiętać, że pakiety sankcyjne, czy też w ogóle te sankcje, zwłaszcza te daleko idące, no, muszą tutaj być podejmowane w warunkach jednomyślności państw członkowskich. Ja tutaj popatrzyłem, tylko w tym roku policzyłem, Unia przyjęła razem z tymi pakietami tegorocznymi, przyjęła aż 17 różnego typu działań sankcyjnych wobec Rosji. Rozumiem tutaj wobec osób z Rosji, czy też podmiotów rosyjskich, to duża liczba. Ale też trzeba pamiętać, że no tutaj znalezienie tego punktu równowagi między interesami państw członkowskich, a interesami też przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach członkowskich, no nie jest rzeczą łatwą, bo to jest bardzo złożona mozaika tychże interesów.
0: No ale jak pamiętamy na przykład, kiedy Belgia oponowała przeciwko wprowadzeniu zakazu importu z Rosji diamentów, no to byliśmy jednak oburzeni, że to świecidełka dla bogatych są problemem raptem, no ale tłumaczyli, że to jest ich ogromna część dochodu, to po pierwsze, a po drugie, że po prostu przejmą ten biznes inne rynki, Indie, Dubaj. No ale jak Grecja teraz mówi, że no ale my nie mamy innego wyjścia, tylko musimy wozić rosyjskie surowce, bo nasza flota po prostu no, jest do tego przystosowana i my na tym zarabiamy, no to bardziej boli, no bo wiemy wprost, że wożenie tych surowców no, przynosi Rosji dużo dochodów. No to no, a z drugiej strony co? No trzeba grecki rząd zrozumieć, tak?
1: Tak, no rozumiemy, no w zasadzie tutaj w sensie takim istoty, no to nie ma wielkiej różnicy między tymi belgijskimi diamentami, a tą ropą. Jest interes, są pieniądze. Ja bym tutaj, jeżeli chodzi o Greków i ten ich interes, zauważył jedną rzecz, że tak po pierwsze to oni nie dopatrzyli tej sprawy w 19 chyba pakiecie sankcyjnym i dopiero teraz się obudzili w tej sprawie. Natomiast oczywiście to ma dalsze reperkusje w ogóle dla rynku gazu LNG i wpływ na, powiedzmy, ten rynek światowy tego gazu. Z jednej strony jest to jakby obrona interesu greckiego, a z drugiej strony gdzieś tam w tle pozostają właśnie te ewentualne późniejsze zawirowania na rynku gazu. No i też trzeba pamiętać, że tutaj w najbliższym czasie będziemy mieli to całkowite odcięcie tego rosyjskiego LNG dla rynku europejskiego od 1 stycznia 2027, więc trzeba to widzieć jakby w szerszym kontekście. Ja zresztą w ogóle jak myślę o tych kwestiach sankcyjnych, to zawsze tutaj jeszcze pojawiają się inne takie szersze konteksty, bo w końcu te pakiety sankcyjne to jest tylko jeden z elementów tej reakcji Unii Europejskiej na tą napastniczą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. I trzeba pamiętać, że Unia tutaj ma bardzo szeroki wachlarz tych działań wspierających Ukrainę i przez to też uderzających w Rosję. Jeżeli popatrzymy na te kwoty w miliardach euro, które właśnie w kontekście tej pomocy się pojawiają, to wydaje się, że tutaj czasami te kwoty idące w jakieś pojedyncze miliardy związane z ustąpieniem w tym czy w innym miejscu żądaniom państwa członkowskiego wydają się no, nie tak istotne, a ważniejsze jest to, że Unia tutaj cały czas ten konsensus, taki polityczny konsensus w sprawie pomocy Ukrainie i przeciwko Rosji podtrzymuje. To widać chociażby.
0: Ale to znaczy, chce pan powiedzieć, że na przykład jeśli Portugalia domagała się, żeby mogła dalej kupować w Rosji dorsza, no to w sumie niech kupuje, bo to nie jest jakiś wielki problem w kontekście tego wszystkiego.
1: Nie, bagatelizuję tego, tylko rzecz jakby w tym, że tutaj w całym tym kontekście istotniejsze jest podtrzymanie tego ogólnego konsensusu unijnego w sprawie pomocy i wsparcia dla Ukrainy, takiego w końcu tutaj znacznie istotniejszego w kontekście takim strategicznym, w kontekście przyszłości. Jak my się przyjrzymy tym pakietom, to w każdym z tych pakietów mieliśmy tutaj do czynienia z takimi ustępstwami po to, żeby właśnie utrzymać ogólny konsensus w sprawie pomocy Ukrainie. Zresztą też inna refleksja, że przy wszystkich tych trudnościach, narastających trudnościach w uzgadnianiu tych konsensusów w sprawie pakietu, to jednak widzimy tutaj olbrzymią ewolucję, jaką przeszły państwa członkowskie, Unia jako całość w tej sprawie, bo jak cofniemy się do tych pierwszych pakietów, no to widzieliśmy tutaj będzie jeszcze głębszy problem, bo państwa nie miały wyrobionego stanowiska i zdania i różniły się tutaj w podejściu w ogóle do Rosji. No dzisiaj ta Rosja jest tutaj jednoznacznie wskazywana jako zagrożenie, jako ten podmiot polityczny, któremu się trzeba ostro przeciwstawić, a Ukraina z kolei jest postrzegana no niemalże tutaj jako taki członek, który może nie członek, jeszcze kandydat, który stoi na progu tego członkostwa i którego trzeba wspierać, czyli jakby traktować jako swojego w tym konflikcie.
0: Znaczy, ja rozumiem, że niezależnie od tego, że pani Kaja Kallas na przykład no, podkreśla, że to jest w ogóle największy pakiet, jeśli chodzi o liczbę tych elementów, które się w nim znalazły, że uderzają w ponad 100 banków, operatorów kryptowalut, 40 statków rosyjskiej floty cieni, kilka rafinerii ropy naftowej i tak dalej, że to jest jedna wartość, ale w sumie pan podkreśla, że ważniejsze jest to, że dzisiaj cała 27 no, rozumie, czym jest Rosja, tak?
1: Tak, dokładnie. Podtrzymanie tego konsensusu jest jakby kluczowe, najważniejsze, bo ja się spodziewam, że kolejny pakiet sankcyjny, który będzie tutaj dodawał jakieś kolejne elementy, prawda, tam związane powiedzmy z handlem, odcinaniem Rosji od dostępu do jakichś materiałów krytycznych, pierwiastków ziem rzadkich, czy i utrudniające produkcję tutaj przemysłową, w przemyśle lotniczym, wojskowym i tak dalej, że to będzie dalej uzupełnione. Zresztą ja sobie tutaj pozwoliłem na takie lekkie porównanie między pakietem 21 a 20 i 19. I jeżeli państwo porównacie je, to widzicie tutaj konsekwencje, bo one w zasadzie dotyczą niemalże tych samych kwestii, ale to jest z każdym krokiem coraz głębiej, coraz dokładniej dokładanie kolejnych elementów, tak żeby no, uczynić to działanie takie kompleksowe. No, im głębiej w szczegóły wchodzimy, tym więcej jakby tych szczegółowych interesów się tutaj ujawnia. Ale ja jestem optymistą w tym sensie, że kolejne pakiety mimo trudności będą jednak przyjmowane.
0: Pięknie dziękuję. Pan dr Andrzej Dumała, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Team Europe. Dialekt był gościem magazynu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: No i wracamy do studia TOK 360 i słyszymy się jeszcze dzisiaj zaraz po 22. I tak TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Za chwilę o godzinie 14 zapytam inaczej Janna Piekutowska prosto z kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie trwa festiwal Tauron Nowe Horyzonty. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo państwu dziękujemy i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Czy będzie ekstradycja Zbigniewa Ziobry? Wniosek w tej sprawie zmierza już do Waszyngtonu. Rząd znów będzie regulował ceny paliw, jeśli ropa zdrożeje. Mogłoby to nastąpić pod koniec wakacji. Kolejne polskie miejsce znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Chodzi o modernistyczną Gdynię. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informację TOK FM. Prokuratura oficjalnie poinformowała o skierowaniu do Stanów Zjednoczonych wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w USA, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
5: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
4: Zdaniem prokurator Adamiak podstawą do wysłania wniosku ekstradycyjnego był duży stopień prawdopodobieństwa popełnienia przez byłego ministra sprawiedliwości 19 z 26 postawionych zarzutów. To właśnie na podstawie tych zarzutów sąd podtrzymał wcześniej decyzję o wydaniu za Zbigniewem Ziobrą nakazu aresztowania. Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Kandydatem jest poseł Marcin Ociepa. Przed chwilą u marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego był w tej sprawie szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Wszystko w Sejmie obserwował reporter TOK FM Maciej Kluczka, z którym teraz się łączymy. Macieju, skąd ta nagła decyzja PiSu?
6: Nagła, bo prawdopodobnie niedługo utworzy się w Sejmie nowy klub parlamentarny stworzony przez grupę Morawieckiego, która z PiSu wychodzi lub została wyrzucona. Zależy, która frakcja jak na tę sytuację patrzy. Przypomnę, że PiS nie zgłaszał swojego kandydata na to stanowisko, bo na początku kadencji przepadła kandydatura Elżbiety Witek i PiS obstawał przy tej kandydaturze, broniąc, że jest najlepsza. Większość sejmowa się na nią nie zgadzała. Teraz Mariusz Błaszczak mówi, że Elżbieta Witek, i mówi to publicznie, ma pewne kłopoty zdrowotne, które ją wyłączą z pracy sejmowej. No i mówi właśnie o nowym kandydacie.
7: Poinformowałem marszałka Sejmu, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium Sejmu o naszego kandydata. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa.
6: Co ciekawe, poseł Ociepa jest liderem stowarzyszenia Odnowa, działającego w orbicie politycznej, a przecież działalność takich stowarzyszeń była teraz tym powodem rozłamu w PiSie. No a czy do zmiany w Prezydium Sejmu dojdzie tuż przed wakacjami sejmowymi, czyli na tym posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu, dowiemy się zapewne w środę.
4: A to był Maciej Kluczka, dziękuję. Premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. Taniej miałoby być w ostatnich dwóch tygodniach wakacji. Donald Tusk decyzję uzależnia od sytuacji na światowych rynkach.
8: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
4: Donald Tusk skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Przyznał, że 4 miliardy złotych, jakie miał przynieść nowy podatek, zrekompensowałyby koszt programu ceny paliw niżej. A zdaniem Nawrockiego ustawa objęłaby podatkiem zyski koncernów liczone od marca, co stoi w sprzeczności z zasadą, że prawo nie działa wstecz. Śledczy chcą namówić szefa zonda krypto Przemysława Krala do współpracy. Jak poinformowała Rzeczpospolita, w jednym z krajów Zatoki Perskiej spotkał się z Kralem prokurator Marek Wełna. Według Macieja Czapluga z Polityki Insight zeznania Krala znacząco pomogłyby w śledztwie dotyczącym platformy handlu kryptowalutami.
2: Wydaje się, że wiedza pana Krala jest absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o wyjaśnienie jakby tych mechanizmów całej tej afery, tak, tego, co się z tymi pieniędzmi stało. Gdyby się to śledczym udało go namówić do tej współpracy i nawet mu przyznać ten status tego świadka koronnego, no to wydaje się, że to no faktycznie mogłoby zdecydowanie popchnąć tą sprawę do przodu.
4: Śledztwo w sprawie zonda krypto wszczęto w kwietniu tego roku. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu spółki. Szacuje się, że giełda oszukała swoich klientów na łączną kwotę ponad 350 milionów złotych. Śledczy wyjaśniają też zaginięcie założyciela platformy BitBay, Sylwestra Suszka, który miał dostęp do portfela bitcoinów o łącznej wartości ponad 300 milionów dolarów. Później BitBay został przekształcony w zonda krypto. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, a branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą trafić goście poszukujący na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
9: Kurs na Gdynię wezmą teraz ludzie z całego świata, cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
10: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką.
9: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
11: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Będzie więcej turystów z zagranicy.
12: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża też do Gdyni. Doceni się z takich nietypowych powodów.
9: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Informacje ponownie o 14.20. Sporo deszczu w prognozach na dziś może padać w całej Polsce. Na wschodzie i w centrum może też zagrzmieć się, przeważnie około 20 stopni, maksymalnie 25 na Lubelszczyźnie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, Anna Piekutowska. To jest wyjątkowy tydzień w audycji Zapytam Inaczej i w ogóle w Radiu TOK FM, bo nadajemy dla Państwa z festiwalu Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Przez najbliższe dni w Zapytam Inaczej będziemy rozmawiać o filmach, ale nie tylko, bo też o świecie, który nam kino pomaga zrozumieć. A lepszego gościa na początek nie mogłam sobie, na inaugurację tej festiwalowej serii nie mogłam sobie wyobrazić. Ze mną jest Radu Żudę. Dzień dobry.
14: Hello.
13: Zdobywca Złotego Niedźwiedzia, jeden z najważniejszych współczesnych europejskich reżyserów, którego filmy już od lat wracają na Nowe Horyzonty i w tym roku na festiwalu jest dziennikiem Panny Służącej. Naszą rozmowę tłumaczy pan Tomasz Duda. To już kolejna pańska wizyta na Nowych Horyzontach i też kolejna wizyta w Polsce. Widziałam wczoraj na spotkaniu, że ta publiczność traktuje pana jak swojego reżysera. Jak pan to odbiera? Dlaczego pana zdaniem te filmy tutaj tak rezonują?
14: Well, I would like to know myself.
15: Sam bym chciał wiedzieć. Ale jest coś bardzo uderzającego tutaj, właśnie ta otwartość, to szczere zainteresowanie. Publiczności, która jest ciekawa. Takiej publiczności się nie spotyka w tak dużym stopniu w Rumunii, z pewnością. No, a przynajmniej nie zachowuje się ta publiczność tak energicznie jak tu w Polsce. Naprawdę mam wrażenie, że jest to wyjątkowa publiczność, a festiwal bardzo lubię. Bardzo podoba mi się program, poszczególne sekcje, miasto też. Lubię też to radio. Może ktoś powiedział kiedyś, że uczucia są zawsze wzajemne. Chyba Lacan to powiedział. Ja tak lubię festiwal, ludzi i miasto, być może coś do mnie wraca.
13: Absolutnie wraca. W internecie można znaleźć nawet żartobliwe apele o przyznanie panu obywatelstwa honorowego polskiego, dlatego że Polska no, jakoś się przegląda w pańskich filmach, że wielu Polaków ma poczucie, że ogląda też własne historie i chyba też jest podobnie z tym najnowszym filmem, z Dziennikiem Panny Służącej, bo w tej historii, historii rumuńskiej imigrantki zatrudnionej w Bordeaux, odbijają się losy Polek i Polaków, którzy pojechali, przepraszam za to kolokwialne sformułowanie, na szmatę do Wielkiej Brytanii, czy do Niemiec, czy do Brukseli. Ale skala migracji jest nieporównywalna w naszych krajach, bo pan mówi o 25% mieszkańców Rumunii wyjeżdżających z kraju właśnie ze względów ekonomicznych. To jest strasznie dużo.
15: Myślę, że 10 lat temu była to druga największa migracja po Syrii chyba, procentowo rzecz biorąc. No tak, to z jednej strony ratuje i ratowało gospodarkę rumuńską. Ratowała Rumunię przed upadkiem gospodarczym, przed upadkiem społecznym, ale z tym wiązał się też koszt. Jest to koszt, którego nie widać od razu. To jest koszt, który płaci przyszłe pokolenie, czy nawet przyszłe pokolenia. To jest koszt ludzki, tak? W filmie zresztą interesował mnie ten ludzki koszt postępu gospodarczego związany z migracją właśnie. I kiedy chcemy na to wszystko spojrzeć w pewnej perspektywie zrównoważonej, możemy nieco się złościć, przynajmniej mówię tu o moim kraju, na polityków, na rząd, na to, jak problem ubóstwa został rozwiązany, po prostu wyganiając ludzi do innych krajów. A konsekwencje zostaną z nami już na zawsze. Oczywiście są też dobre skutki tego. Na przykład mieszanka kultur, więc nie tylko ta kwestia ekonomiczna, ale także pewne importowane idee, czasami bardziej postępowe. No ale może to już było kiedyś. Teraz, co jest uderzające, wielu ludzi z tej diaspory rumuńskiej bardzo zbliżyło się do partii faszystowskich i głosują na partie, które są przeciwko Europie. To jest bardzo złożone zjawisko.
13: Też czasy się zmieniły w takim sensie, że przynajmniej w Polsce coraz więcej osób wraca z migracji, ale też Polska stała się krajem, do którego się migruje. To mam bardzo dużą mniejszość ukraińską, są osoby z Bliskiego Wschodu. No i niestety widać, że migranci są traktowani w Polsce z równą, a może i nawet większą niechęcią czy pogardą, jak my kiedyś na Zachodzie. A jak jest w Rumunii?
15: To ciekawe, że przez ostatnie 5 lat coraz więcej właśnie osób też wraca, szczególnie mówię tu o ludziach, czy też przyjeżdżających, też ludzie przyjeżdżają do Rumunii, imigrują do Rumunii, z Nepalu, Bangladeszu, także z południowo-wschodniej Azji, także z Bliskiego Wschodu, więc ta wymiana jest obopólna. W Rumunii ludzie lubią narzekać, jak źle jesteśmy traktowani na Zachodzie. Zachodnie kraje nas traktują źle. Tak się mawia, no ale niestety coraz więcej jest przypadków okropnego, złego traktowania właśnie migrantów i migrantek w Rumunii. Więc to cynicznie można powiedzieć, że to jest przewrotnie zabawne, to błędne koło, które widzimy. To jest prawie że absurdalne, ale to się dzieje tak.
13: Na początku filmu widzimy informację, że jest on wariacją na temat powieści Octave Mirbeau pod tytułem właśnie Dziennik Panny Służącej. No i Mirbeau w swojej książce bardzo bezlitośnie narysował portret burżuazji swoich czasów. Czy pan też ma taki cel w swoim filmie?
15: No. Nie. Moim celem było opisanie, jak mówił Goethe, musimy zacząć właśnie i skończyć sztuką opisu. Chciałem opisać sposób bycia w świecie, nowe relacje, które pojawiają się w związku z tymi nowymi stosunkami gospodarczymi wynikającymi z migracji. Te relacje chciałem opisać. A jeżeli chodzi o francuskie mieszkanie, francuską burżuazję. Oczywiście można znaleźć w tej warstwie wszelkiego rodzaju ludzi, najróżniejsze przykłady, ale chciałem tutaj zająć pozycję przeciwną niż Mirbeau, który pokazał ich jako osoby perwersyjne, skąpe, nikczemne. potworne. Ja chciałem pokazać rodzinę, która jest naprawdę postępowa, bardzo miła, bardzo uprzejma. Oni chcą dobrze. Chcą czynić dobro, ale z drugiej strony są też częścią całego systemu, więc widzimy, że jest tu pewien wyzysk. Jest tu pewna nierówność, czy pewne nierówności, które nie wynikają z ich pragnienia, żeby być nikczemnymi, a z samego sposobu, w jaki zorganizowany jest system i relacje między nimi i nierówności. Macron mawiał już parę lat temu, że potrzeba nam Europy dwóch prędkości, tak mówił o Unii, prawda? Jedna prędkość dla świata zachodniego, który lepiej radzi sobie, ta zachodnia Europa, która radzi sobie lepiej ekonomicznie, a Europa Środkowo-Wschodnia ma się nie wtrącać w postęp, bo go zatrzymuje. I film opisuje tego rodzaju system.
13: Ale też świetnie pan w tym filmie pokazuje coś bardzo subtelnego, że ta pogarda, że ta wyższość, że ta zależność nie musi być wcale jakaś bardzo ostentacyjna. Ona się może gdzieś mieścić w życzliwości, w dobrych radach, w doborze słów. Czy jako twórca z Europy Wschodniej też się pan spotyka z lekkim paternalizmem w świecie światowego kina?
15: Myślałem o tym, robiąc ten film. I po części tak, po części nie. Kino jest tak zróżnicowanym uniwersum, gdzie można spotkać najróżniejszych ludzi, najróżniejsze postawy. I muszę powiedzieć, że spotkałem ludzi i właśnie podejścia skrajnie pozytywne, ale też właśnie paternalistyczne, wyższościowe. Przykład, dam taki przykład. Może realizowałem projekt dla niemieckiego producenta. No i miałem termin. Był deadline, miałem oddać scenariusz. Wysłałem scenariusz kilka dni przed tym deadline'em. No i producent na to, to robi wrażenie. Przecież pan jest z Rumunii. Nie sądziłem, że pan w tym terminie odeśle. Więc to jest coś w tym stylu, taka drobna rzecz, ale czujemy tę wyższość, prawda? Czujemy tę pogardę. Wpieprzaj, ty jesteś jakimś tu, prawda, Rumunem, a Rumunii to kłamią, prawda, i oszukują. I nie szanują terminów. Tego typu właśnie sytuacje.
13: Kończąc naszą rozmowę, chciałam pana zapytać o jeszcze jedną kwestię, bo pan jest uważany za tego filmowego publicystę, robiącego kino polityczne, a jednocześnie trafiłam na to, że przy różnych okazjach pan podkreśla, że kino nie zmienia świata. To po co w takim razie pan robi filmy?
15: Thank God it doesn't change the world. Dzięki Bogu nie zmienia świata. Wyobraźcie sobie, że moje filmy zmienią świat i a potem Elon Musk zrobi film i znowu zmieni świat. I co? Dzięki Bogu, nie robimy tak. A na przykład wasz program, prawda, wasz zmieni świat. Wychodzicie i świat zmieniony. Skrajna prawica obejmuje władzę wszędzie. Nie, w mojej opinii moc kina jest może niewielka, ale polega ona na tym, aby dawać narzędzie wiedzy, narzędzie dostrzeżenia czegoś lepiej, narzędzie opisu świata, życia, ludzi, przedmiotów za pomocą pewnego języka. No a może to narzędzie być też wykorzystane dla celów dobrych, złych, neutralnych. Natomiast dla mnie ten wymiar wiedzowy jest najważniejszy. A co my z tą wiedzą zrobimy? No to już jest kwestia indywidualna. To już każdy i każda musi zadecydować dla siebie.
13: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że słyszymy się i widzimy z nowym filmem za rok na Nowych Horyzontach we Wrocławiu.
15: Mam nadzieję, podoba mi się też tu.
13: Radu Rudę był moim i państwa gościem, rumuński reżyser. Ogromne podziękowania również dla Tomasza Dudy, który tłumaczył naszą rozmowę, a my wracamy po informacjach Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej.

0: expert.pl. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 14:21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. W czwartek rusza akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, informuje inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk. Dokumenty już przygotowane, od czwartku będziecie mogli spotkać naszych wolontariuszy we wszystkich dzielnicach stolicy. Poznacie ich po charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach, napisał Wilk w mediach społecznościowych. Podczas czerwcowej fali upałów Belgia odnotowała najwyższy w Europie wzrost liczby zgonów. Według belgijskiego Instytutu Zdrowia Publicznego z powodu upałów zmarło tam o 2000 osób więcej niż w analogicznym okresie w poprzednich latach. Oznacza to, że odsetek nadmiernej śmiertelności w kraju było 48% wyższy od normalnego poziomu odnotowywanego w minionych latach o tej samej porze. Od 1 sierpnia cytologię zastąpi test HPV-HR. Na to badanie nie potrzeba skierowania. Można się na nie zapisać przez internetowe konto pacjenta, a także w placówkach realizujących badania. Test HPV-HR jest badaniem przesiewowym w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. A w Tok FM czas teraz na kulturę.
12: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni 87 hektarów, zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana Skolna, Wójta Radtego i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu. Żywica Splot Słoneczny w warszawskiej Zachęcie to pierwsza indywidualna wystawa białoruskiego artysty Jury Szusta w Polsce. Opowiada o przenikaniu się duchowości, natury i nowych technologii, badając m.in. wpływ sztucznej inteligencji na relacje człowieka z otaczającym światem. A w Poznaniu prace Zdzisława Beksińskiego, obrazy, rysunki i fotografie. Wśród dzieł pokazywanych na wystawie Beksiński w Poznaniu są także rzadko prezentowane pochodzące ze zbiorów prywatnych. Wystawa pokazywana w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich jest jedną z największych retrospektyw artysty w ostatnich latach. Ma też szczególny wymiar, bo to właśnie w tym mieście, czyli w Poznaniu, w 1957 roku Beksiński po raz pierwszy zaprezentował szerokiej publiczności swoje awangardowe fotografie na wystawie Krok w nowoczesność. Występy zespołów folklorystycznych z Polski i z zagranicy na scenach w Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i Istewnej zainaugurowały w weekend 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej, jedno z większych takich wydarzeń w Europie. Potrwa do 2 sierpnia.
10: Do 25 stopni dzisiaj na termometrach, ale w całej Polsce pojawi się sporo deszczu. Dodatkowo przez centrum i wschód mogą przechodzić burze.
11: Tok FM. na każdy temat, z każdej strony.
13: Anna Piekutowska, zapytam inaczej, a teraz w naszym studiu w Nowych Horyzontach, Małgorzata Sadowska. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Dyrektorka artystyczna 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Spotykamy się już kilka dni po rozpoczęciu Nowych Horyzontów, żeby porozmawiać o tym, co już się wydarzyło we Wrocławiu i co jeszcze przed nami. Przed chwilą z fotela, na którym siedzisz, wstał Radu Żudę. To jest twórca, którego chyba można nazwać przyjacielem tego festiwalu, że on tutaj lubi wracać, przywozi kolejne filmy, spotyka się z widzami. Pomyślałam, że chyba takich relacji jest więcej. Jak się je buduje? Czy to twórcy wracają do festiwalu? Czy to jest zasługa programerów? Czy może właśnie Nowe Horyzonty mają taką markę i taką renomę miejsca, do którego po prostu chce się wracać?
14: Mam nadzieję, że to są te wszystkie rzeczy naraz, czyli to jest praca i programerek, i programerów, ale też atmosfera festiwalu, myślę, że jest kluczowa. Sposób, w jaki reaguje nasza publiczność, pytania, jakie zadaje, to, że chce się z nimi też tutaj spotykać przede wszystkim, bo twórcy, którzy tu przyjeżdżają, są bardzo ciekawi odbioru swoich filmów i konfrontacji z widownią. Często to są jedne z pierwszych pokazów poza takimi jakimiś dużymi właśnie festiwalami, gdzie jest przede wszystkim branża, więc tu jest szansa na to, żeby skonfrontować się z publicznością, która jest tutaj, potrafi być bardzo też uczciwa, szczera w swoich osądach, co jest, myślę, bardzo, bardzo cenne. Więc wszystko naraz. Myślę, że skala festiwalu, marka festiwalu, osobowość twórców lub twórczyń też o tym decyduje, prawda, czy czują się tutaj dobrze w tego typu atmosferze, ale właśnie myślę, że to w dużym stopniu też jest robota naszych widzów.
13: Właśnie widzów, którzy, ja bym powiedziała nawet trochę mocniej, że oni mają opinię bardzo wymagającej publiczności, takiej zaawansowanej, wymagającej właśnie. I czy ta publiczność się jakoś zmienia? Czy to są dalej te osoby, ta stara gwardia, która przyjeżdża tutaj co rok ze swoimi oczekiwaniami? Czy są też młodzi widzowie wychowani na TikToku i internecie i sztucznej inteligencji?
14: Mamy na pewno taką grupę widzów, która towarzyszy Nowym Horyzontom od pierwszej edycji, jeszcze od Sanoka. Sama do nich należę. Więc to jest taka rzeczywiście grupa widzów, powiedzmy, w średnim wieku. Ale też jakby lojalna wobec festiwalu i też krytyczna wobec różnych rzeczy, ale mamy też młodą publiczność, co wyróżnia Nowe Horyzonty na tle wielu festiwali europejskich podobnego rozmiaru i profilu. My jesteśmy w relacjach z festiwalami właśnie w Europie i wiemy o tym, że zazdroszczą nam też tego profilu właśnie publiczności, tego, że mamy dużo młodych ludzi, którzy są tutaj jakby zainteresowani kinem, wychowani na Nowych Horyzontach, ale też to jest taki paradoks, że publiczność, która tutaj się też edukuje filmowo, po kilku latach właśnie już wymaga od nas coraz więcej, plus oczywiście w porównaniu z generacją, która jakby zaczynała uczyć się o arthouse, o kinie autorskim razem z początkiem Nowych Horyzontów w 2001 roku, no to ta sytuacja zmieniła się ogromnie, jeśli chodzi o dostęp po prostu do kina. Wtedy on był zupełnie inny, wtedy było w jakimś sensie i trudniej te filmy zdobyć, ale jednocześnie, no bo festiwal jeszcze nie miał renomy swojej, prawda, dopiero zaczynał, ale z drugiej strony łatwiej było jakby tą widownię też usatysfakcjonować. Dzisiaj ludzie mają niebywale szeroki dostęp do sprawą i festiwali, i platform, i w ogóle no, internetu, ale też jakieś takie możliwości podróżowania za dobrymi filmami, więc tak, jest trudno, ale to też jest bardzo satysfakcjonujące.
13: Ale to bardzo dobrze, że w czasach streamingu jeszcze festiwale filmowe absolutnie dalej się bronią i ludzie nie chcą tylko siedzieć w domu i oglądać filmy, ale też jeździć, nie tylko wychodzić do kina, ale też jeździć do kina na festiwale. To jest tak, że już pierwszy weekend festiwalu jest za nami. Czy jako dyrektorka artystyczna masz takie poczucie, że już się coś wydarzyło ważnego, że już było jakieś spotkanie, czy jakiś pokaz, no, z którego zapamiętamy tę edycję 2026?
14: No na pewno tak. Oczywiście to też jest tak, że każdy ma swoje nowe horyzonty, prawda? Są ludzie, którzy tutaj są przez 10 dni i mają bardzo jakby taką wypracowaną, konkretną ścieżkę, wiedzą, co chcą zobaczyć. Są takie osoby, które wpadają na chwilę i wtedy wyłuskują z programu to, co jest po prostu dostępne, albo uda im się na coś tam właśnie wklikać głośniejszego, co jest oczywiście trudne. Więc tych ścieżek i tych nowych horyzontów i tych doświadczeń, które się stąd wynosi i zapamiętuje, jest naprawdę bardzo dużo. No mamy za sobą już wizytę Ulrike Oettinger i masterclass też tej reżyserki, która no, zrobiła na mnie ogromne też wrażenie swoją taką niesamowitą energią, niesamowitą siłą, jakąś taką urodą ludzką po prostu. A więc to jest zawsze taka wielka przyjemność gościć takie niesamowite osobowości.
13: Cieszę się, że mówisz o właśnie Ulrike Oettinger, bo jest ona, mamy retrospektywę jednej reżyserki, mamy retrospektywę drugiej reżyserki, czyli Martę Mesharos, ale na przykład to jest pierwszy festiwal pod okiem, pod kierownictwem Doroty Lech. Jak się zerknie w wasze wizytówki, to też widać, że no, za program odpowiada taka sfeminizowana dosyć mocno grupa. Jest też wiele historii feministycznych wśród filmów prezentowanych na festiwalu. No ile to jest świadoma decyzja programowa, a na ile w ogóle odbicie tego, co się dzieje teraz w światowym kinie. Ten fokus na kobiety.
14: Myślę, że to jest to jest nie tyle jakby fokus na kobiety, ale też taki rodzaj nadrabiania tego, co było przez całe jakby dekady zapomniane, czy też wyparte. No, choćby sama Marta Mesharos, którą ma tutaj swoją retrospektywę. No, ale to jest też niesamowity właśnie fenomen, bo te filmy stare bardzo, ale pięknie odrestaurowane, są wyprzedane, więc rzeczywiście ludzie chcą te swoje jakby filmowe zaległości nadrabiać. To są pionierki bardzo często kina. Marta Mesharos studiowała w Moskwie, ponieważ szkoła filmowa na Węgrzech nie przyjęła jej po prostu ze względu na płeć na studia. I to jest pierwsza węgierska reżyserka, która w 1968 roku dopiero nakręciła właśnie w tym kraju film fabularny. Także to są naprawdę jakby takie no, faktycznie jakby pionierki z prawdziwego zdarzenia, o których tutaj twórczość przypominamy. Z jednej strony tak, jest to rodzaj trendu, można powiedzieć, ale tak jak powiedziałam, to nie jest... Znaczy, odróżniłabym trend od mody. Nie jest to moda na to, żeby przywracać kobiety, ale jest to raczej właśnie nadrabianie i przywracanie właściwych chyba i proporcji, i kanonowi filmowemu, bo one rzeczywiście były w tym kanonie filmowym bardzo długo nieobecne, niesłusznie. Więc mam nadzieję, że to jest jakaś taki rodzaj wypełniania luki, który jest bardzo ważny po prostu w takiej edukacji filmowej. No, świat nie zaczął się na... oczywiście zaczął się od braci Lumière, ale też było po drodze wiele sióstr, że tak powiem.
13: Bardzo piękne. A na ile tegoroczne Nowe Horyzonty są polskie? Co byś też polecała, co szczególnie warto zobaczyć spośród tych polskich produkcji i koprodukcji? I czy dostrzegasz jakiś wspólny temat, jakiś łącznik, taki kierunek, w którym idzie może polskie kino?
14: Ja mam nadzieję, że festiwal jest polski jakby pod wieloma względami też. Mam nadzieję, że ta atmosfera jakby jest jakaś taka też unikalna i jest tutejsza. Też staramy się zwracać uwagę na to, żeby te filmy, które pokazujemy, żeby też pokazywać filmy z regionu jakby szeroko pojętego. Kilka lat temu mieliśmy na przykład fokus na Kosowo. Teraz przypominamy film jednego z twórców, znaczy pokazujemy film jednego z kosowskich twórców, Wiszara Moriny. Wstyd i pieniądze to jest film, który dostał nagrodę na festiwalu w Sundance. Więc odnotowujemy te sukcesy też właśnie kina z Europy Środkowej, Wschodniej, z Bałkanów, bo też czujemy, że jakiś taki rodzaj właśnie bliskości. No, retrospektywa Marty Mesharos też jest tego oczywiście świadectwem, ale jeśli chodzi o stricte polskie kino, no to oczywiście mamy tutaj w tym roku retrospektywę Łukasza Rondudy, osoby, która łączy jakby funkcję kuratora i reżysera w bardzo interesujący sposób. To jest też taka twórczość, która bardzo ciekawie ewoluuje od takiej dość hermetycznej, bardzo bliskiej sztukom wizualnym po najnowszy film Powiedz mi, co czujesz, który jest już na takim filmem dla naprawdę jakby nie mainstreamowej może, ale właściwie dlaczego nie, takiej szerokiej publiczności, młodej właśnie, więc tak, jesteśmy też tutaj, jakby trzymamy rękę na pulsie. To jest film, który miał swoją premierę światową na festiwalu w Rotterdamie, tutaj miał swoją premierę polską, ale wczoraj światową premierę miał tutaj film Exotic Soni Orlewicz-Zakrzewskiej, także debiut kolejnej reżyserki.
13: Tak, będę z Sonią rozmawiała, to już Państwo usłyszą w tym tygodniu.
14: To nie będę w takim razie mówiła więcej, poza tym, że to był bardzo energetyczny pokaz, poprzedzony występem tancerki pole dance, więc naprawdę atmosfera była gorąca. Mamy też debiut ze studia Munka, czyli film Filipa Bojarskiego. To z kolei jest bardzo też ciekawy film, myślę, że bardzo fajnie rezonujący z młodą publicznością, bo to jest film o problemach mieszkaniowych dwóch młodych nauczycielek. Taki rodzaj trochę czarnej komedii, trochę surrealizmu też tam jest w tym filmie. Bardzo ciekawy debiut. Oczywiście mamy shortlistę, czyli znowu przegląd tego, co się w polskim kinie, co tam tak kipi gdzieś właśnie w krótkim metrażu. Część z tego krótkiego metrażu potem przenika do naszego programu, dlatego że sama Sonia Orlewicz-Zakrzewska tutaj była w 2020 roku w edycji pandemicznej ze swoim krótkim metrażem właśnie Krzyżna Droga i teraz wraca ze swoją pierwszą pełnometrażową fabułą, więc to są tacy artyści, którym też się przyglądamy z nadzieją, że wkrótce jakby zobaczymy ich filmy, chociaż niekoniecznie, bo krótki metraż też może być taką właśnie spełnioną formą. Pokazujemy trochę starszych polskich filmów. Ja miałam naprawdę wspaniałą, cudowny w ogóle pokaz filmu Nienormalni Jacka Bławuta. To jest film z 90 roku o ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z trisomią. No taki bardzo prowokacyjny kino, niesamowity zupełnie film, o którego odbiór trochę się bałam, ze względu właśnie na tą nową wrażliwość dzisiaj, ale to był świetny odbiór, fantastyczny pokaz. Jacek Bławut dzielił się bardzo hojnie swoimi właśnie wspomnieniami z tego czasu, a publiczność nagrodziła film sprzed 36 lat owacją na stojąco. I to są takie momenty naprawdę na tym festiwalu niesamowite.
13: Na pewno teraz rozbudziłyśmy apetyt tych, którzy siedzą w domach i myślą, no szkoda, że mnie nie ma we Wrocławiu, no to nie zostawmy ich bez nadziei. Będzie można obejrzeć wiele z tych filmów też online.
14: Do 9 sierpnia.
13: Do 9 sierpnia, ale już Państwo sobie muszą sami sprawdzić, co ciekawego dla Państwa przygotował Festiwal Nowe Horyzonty. A ja bardzo, bardzo dziękuję mojej gościni. Rozmawiałam z Małgorzatą Sadowską, dyrektorką artystyczną 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Dzięki serdecznie.
14: Dziękuję.
13: Radio Tok FM jest partnerem medialnym właśnie tego festiwalu. Ja Państwa zapraszam teraz na informacje Tok FM, po nich EKG i Rafał Hirsch, a my się słyszymy po godzinie 15.

0: Reklama.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek. Różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe. Różne wzory i wielkości. Już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot. Różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
16: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy? Potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wniosek ekstradycyjny wobec Zbigniewa Ziobry obejmuje 19 z 26 czynów, które zostały opisane w postanowieniu o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, poinformowała prokuratura. Polska zwróci się również do władz amerykańskich o tymczasowe aresztowanie byłego ministra. Śledztwo, w którym Ziobro ma usłyszeć zarzuty, dotyczy nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Proces ekstradycyjny z USA może jednak potrwać nawet kilka kilkadziesiąt miesięcy. Dwaj współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Jeden z nich jest już poszukiwany. Śródmiejski Sąd Okręgowy skazał 1,5 tygodnia temu sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani m.in. za pomoc mu w ucieczce z kraju i zacieranie śladów. Wobec trzech z nich, Kacpra K., Mikołaja O. i Damiana J., sąd orzekł, że mają trafić do tymczasowego aresztu. Ten pierwszy trafił już do zakładu karnego. Dwóch kolejnych nie stawiło się na dozór. Jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu działaczy, którzy opowiedzieli się za Mateuszem Morawieckim i nie podpisali partyjnych lojalek. Rozłam w PiS skomentował dziś premier. Donald Tusk przyznał, że nie będzie po tej partii płakać.
1: Ja w ostatnich kilkunastu godzinach dowiedziałem się od niektórych polityków PiS-u, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą. Można by to wszystko obrócić w ponury żart, ale tak naprawdę nie pierwszy raz jesteśmy świadkami takiego wielkiego politycznego zamieszania i bałaganu.
23: Według prezesa Jarosława Kaczyńskiego partię opuszcza ponad 30 posłów. Według Morawieckiego stoi za nim 40 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Wśród rozłamców są Ryszard Terlecki, Michał Dworczyk czy Maria Koc. Chorwacka policja zatrzymała 61-letniego Polaka, który miał fotografować nagie dzieci na plaży. Policja otrzymała zgłoszenie od obywateli, którzy zauważyli nietypowe zachowanie mężczyzny. 61-latek w weekend trafił już do aresztu. Zabezpieczono też jego telefon komórkowy i 3 nośniki danych. Ten sam mężczyzna odbywał już karę pozbawienia wolności za to samo przestępstwo również w Chorwacji w 2007 roku. Kolejne informacje o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora niemal w całym kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Od zachodu mają postępować rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady, a nawet burze. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Piotrze, najciekawszego na rynkach finansowych pana zdaniem?
1: Dokładnie to, czego można było się spodziewać w czasie weekendu, kiedy dowiedzieliśmy się, oczywiście z różnych źródeł różnie to brzmi. Jedni mówią, że Stany Zjednoczone mają za mało pocisków, czy tam innych rakiet. Pan Trump mówi, że nie mają tego pod dostatkiem. Widziałem w Reutersie, że skończyły im się cele, które mogliby zbombardować, nie atakując elektrowni i mostów w Iranie. No nie ma znaczenia, jaki powód, w każdym razie przestali strzelać, przestali atakować Iran, a Iran oczywiście zwrotnie też przestał atakować swoich sąsiadów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oddech ulgi oczywiście widać, według mnie lekko przesadny, ale widać.
0: A te wcześniejsze wzrosty, mówimy o rynku ropy naftowej, jak rozumiem w tej chwili, tak?
1: Głównie. Ja mówię o całym rynku, w związku z tym na rynku ropy oczywiście 7%, to nic dziwnego, że ropa WTI i Brent tak staniały, no bo poprzednie wzrosty były sporo, prawda, z 68 dolarów dojechaliśmy do 90 paru dolarów, więc ponad 20%, no 20 parę procent było wzrostu. W związku z tym teraz trochę oddajemy, ale ja mówię o rynkach akcji przede wszystkim, że jest lekka przesadna ta, no nie euforia, broń się Panie Boże, ale jakiś taki nadmierny optymizm, oddech ulgi, dlatego że poprzednie spadki wcale nie wynikały z tego powodu, a przynajmniej bardzo niewielki udział w tym miała cena ropy. To co widzieliśmy na Wall Street w sektorze półprzewodników, produkcji półprzewodników, czy w sektorze sztucznej inteligencji, prawda? No ale to i tak środa i czwartek w tym tygodniu będą najważniejsze, więc na razie cieszmy się tym, co jest.
0: A co się będzie działo w środę i w czwartek?
1: A w środę i czwartek są bardzo interesujące wydarzenia, mianowicie 28-29, czyli jutro i pojutrze jest posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych. My nazywamy to Fed, prawda? Rezerwa Federalna sobie obraduje. No ja myślę, że stóp nie podniesie. Byłbym się bardzo dziwił, gdyby zmienili poziom stóp procentowych, no ale zawsze jest to wyczekiwane wydarzenie. No i jest konferencja prasowa prezesa. No ja mówię z pewną niechęcią o tym, dlatego że ja zawsze bardzo dokładnie wysłuchiwałem wszystkich konferencji prezesów Rezerwy Federalnej. No i Jerome Powell dawał naprawdę informacje, które rynki dostawały z wyprzedzeniem na temat tego, co Fed może zrobić na następnym posiedzeniu. Może, nie musi, może. A Kevin Warsh mówi, że nie, on w tej nie będzie w ogóle mówił o prognozach, nie będzie w ogóle mówił o przyszłości, nie będzie nawet uczestniczył w tych wykresach kropkowych. Co to raz w kwartale, raz na kwartał uczestniczy tego Komitetu Otwartego Rynku, przedstawiają swoje prognozy. Już jest nie 19, a 18, którzy będą stawiali te prognozy. W związku z tym, po co go w zasadzie słuchać, by się mogło wydawać.
0: Ale no jak ja już wiem, będzie miał konferencję po posiedzeniu, to będzie musiał chyba coś powiedzieć na niej.
1: No powiem, no tak, tylko on wtedy bardzo to skraca. Te pytania są takie sobie wtedy z sali padające, mimo tam siedzi mnóstwo dziennikarzy, no bo co oni mają pytać, kiedy on mówi tylko o przeszłości. Przepraszam, a nie o przyszłości. Ale ja wiem, że rynki potrafią czasami wyrwać ćwierć zdania z jakiejś wypowiedzi i na tym budować narrację, więc i tak niestety trzeba będzie go słuchać. Więc to jest po pierwsze. A po drugie, środa i czwartek, no to zobaczymy wyniki kwartalne Microsoftu, Mety, Apple, Amazona, Qualcomm, także nawałnica, naprawdę kulminacja sezonu.
0: Halo.
1: I zobaczymy, czy będzie tak, jak podczas ostatnich tych wyników w zeszłym tygodniu, kiedy Intel podał na przykład znakomite, ale naprawdę znakomite wyniki i akcje staniały 8%. Zobaczymy, czy będzie podobna reakcja, czy nie. To naprawdę bardzo ważny moment.
0: Bo często tak jest, że oczywiście czekamy na te ważne wydarzenia na rynkach finansowych i one potem mają jakiś wpływ w jedną czy w drugą stronę na to, co się dzieje na giełdach, zwłaszcza w takim błyskawicznym, krótkim terminie. Ale często jest też tak, że jeszcze przed tymi publikacjami tak jakby widać, w którą stronę rynek chciałby pójść, prawda? W którą stronę jest, ma większą skłonność, czy jest w stanie

0: bardziej wyłapywać właśnie te pozytywne fragmenty ze złożonej rzeczywistości, czy te negatywne? Jak jest w tej chwili?
1: No więc około 2 tygodnie temu chyba, dobrze pamiętam, był pierwszy kanarek w kopalni. To państwo pewno wiecie, co to jest ten sławetny kanarek w kopalni. Kiedyś, kiedy nie było mierników stężenia gazu, no to kanarek padał w klatce, to znaczy, że był gaz, prawda? Pierwszy sygnał, że coś się dzieje. Z takim pierwszym kanarkiem w kopalni był 2 tygodnie temu Samsung, który opublikował wyniki kwartalne kilkanaście razy, chyba 19 lepsze od zeszłorocznych, 7% lepsze od prognoz analityków i akcje staniały. No i to kazało pomyśleć, że chyba wracamy do sytuacji ze stycznia. Nie wiem, czy sobie wszyscy państwo przypominacie, w styczniu było tak, że spółki zajmujące się sztuczną inteligencją opublikowały dobre wyniki, nawet bardzo dobre, meldowały o bardzo dużych wydatkach inwestycyjnych i to przerażało graczy i akcje taniały. Taki. Podobny efekt był w zeszłym tygodniu, kiedy Alphabet opublikował własność, ta spółka, która
0: posiada Google.
1: Której własność jest Google, tak. Mhm. Opublikował wyniki. Też no po prostu znakomite. I przychody, i zyski, i wszystko. I akcje chyba 7 czy 6% do dołu. Więc widać, że coś się dzieje. TSMC, czyli ten tajwański producent najbardziej nowoczesnych układów scalonych. No po prostu przewspaniałe wyniki i wspaniałe prognozy, akcje do dołu. Wie pan, coś jest nie tak, prawda? To było widać już od 2 tygodni i dlatego mówię o tej kumulacji środa, czwartek. Będzie potwierdzenie, czy będzie zaprzeczenie? No na razie to wygląda tak, jakby miało być potwierdzenie. Tych raczej niedźwiedzich nastrojów.
0: Czyli spadki. Tylko, że z drugiej strony tak właściwie niektórzy to nawet mówią o pękaniu bańki, prawda? Nie wszyscy. To słyszy się o tym już od wielu miesięcy. To chyba nawet od paru lat chyba już nawet można powiedzieć. I rzeczywiście...
1: Tak, ja nie mówię o bańce w tej chwili. To znaczy niewątpliwie te wyceny są dużo za wysokie według mnie wielu spółek, bo proszę zauważyć, że to, że Nasdaq spadał na przykład w piątek, prawda, Nasdaq tracił, czyli tam gdzie są te spółki technologiczne, ale Dow Jones lekko wzrósł, S&P praktycznie się nie zmienił, wiele spółek drożało, więc to nie jest tak, że w ogóle jest dramat, katastrofa i Wall Street się wali. Nie. Część tego rynku, bardzo ważna część, która ma olbrzymi udział w indeksach, no zachowuje się tak, jak się zachowuje. Ja nie mówię o bańce, bo wie pan, bańki potrafią naprawdę długo rosnąć. Bańka internetowa rosła od 90 chyba 6 roku do 2000 i wszyscy wiedzieli, że to jest bańka, naprawdę wszyscy wiedzieli. A i tak na znak od ostrzeżenia Greenspana w 96 zyskał 400% przez 4 lata. Więc wie pan, no bańki potrafią rosnąć w sposób taki, że żaden analityk nie wymyśli, do czego to może doprowadzić. Więc ja nie mówię o bańce. Mówię tylko, że szykuje się jakaś korekta i tyle.
0: Tak, tylko że chodziło mi o to, że ta hossa na rynkach giełdowych trwa już właściwie prawie 4 lata, bo ten dołek ostatni, taki większy, był jesienią
1: 2022.
0: No tak, właśnie, tak. 2020, więc za 2 miesiące będziemy mieć już 4 lata. I wiele było takich głosów po drodze, że już jest zła reakcja na wyniki finansowe właśnie i tak dalej. I ten rynek wpada w jakieś takie przejściowe korekty, ale potem się znowu podnosi i cały czas nieustannie idzie w górę. I tak właściwie ktoś, kto nie jest zaangażowany, a być może obserwuje z boku ten rynek, może się zastanawiać, dlaczego tak właściwie w takich czasach, w ciągu ostatnich 4 lat mamy tak wyraźną hossę właściwie na wszystkich giełdach na świecie, amerykańska oczywiście, ale na warszawskiej giełdzie przecież też ostatni rekord WIG bił w środę w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj jest znów o krok od nowego rekordu, bo idzie w górę. Z czego to się bierze?
1: No po pierwsze, po okresie pandemia, wojna, prawda? No wojna dalej trwa w Ukrainie, ale świat się do tego już bardzo przyzwyczaił. Nastąpiło odbicie, to pierwsze 2 lata, można powiedzieć, to było takie mocne odbicie.
0: Czyli przez pierwsze 2 lata rosło, bo wcześniej spadało.
1: No więc właśnie, dokładnie tak, ma pan rację. A potem, no to cóż, weszła sztuczna inteligencja, to jest z nami od dnia moich urodzin, od 1950 roku, gdzie Alan Turing pierwszy użył tego określenia, no ale tak naprawdę świat ją zobaczył gdzieś tak 2 lata temu mniej więcej, prawda? Te ChatGPT, Groki i tym podobne różne modele. No i to ruszyło i to zaczęło napędzać giełdę bardzo, nie u nas, ale u nas akcje są relatywnie naprawdę tanie w porównaniu do tego, co widzimy wreszcie w Europie Zachodniej, czy Francja, Niemcy, a szczególnie w Stanach, to nasze akcje w dalszym ciągu są tanie, a wyniki są znakomite. Potem gospodarka bardzo mocno się, szybko się rozwija, bo w tym roku no może nie będzie 4% wzrostu PKB, ale 3,7%. 3,8 jest bardzo prawdopodobne. Więc nic dziwnego, że u nas akcje są kupowane, a że hossa światowa, globalna trwa 4 lata, wie pan. Hossa ta, która naprawdę, jak państwo otworzycie sobie wykres, na przykład S&P 500, to zobaczycie prawie linię poziomą do 1980 tam któregoś roku. A później do hossa taka, która trwała, no oczywiście z przerwą w 87, przerwą krótką w 97, no i z totalną zwałą w 2000, ale trwała 20 lat praktycznie, tak? 4 lata to nie jest dużo.
0: Czyli gdyby ktoś, nie wiem, zastanawiał się, czy zacząć inwestować teraz na przykład na warszawskiej giełdzie, nie wiem, za chwilę będziemy mieli osobiste konta inwestycyjne na przykład i tak dalej, to rozumiem, że to jeszcze nie jest za późno.
1: Jest w tej chwili problem tego typu, że jeżeli w Stanach rzeczywiście dojdzie do tego, czego ja się obawiam, że oni naprawdę przeinwestowali, bo ja się obawiam, że przeinwestowali w tą sztuczną inteligencję. Jak tam te spółki, te olbrzymy zaczną rzeczywiście tanieć, jeżeli i zaczną ściągać indeksy do dołu, no to u nas niestety pod prąd nie pójdziemy. No niestety, mimo że u nas no też może niestety, z kolei drugie, nie ma producentów układów scalonych, nie ma producentów sztucznej inteligencji praktycznie. No ale niestety tak to jest, że jak Wall Street kicha, to cały świat ma grypę. No to może być problem pierwszy, a drugi, ale to chyba nie ten rok, raczej na pewno nie ten rok. Ja uważam, że w najbliższych tam 5-10 latach będzie nam się szykował globalny kryzys zadłużeniowy, ale to
0: za jakiś czas dopiero.
1: Będziemy rozmawiali, jak zobaczymy. Tak jest.
0: Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, dom inwestycyjnych Selion, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A w studiu Adam Ozga.
2: Pilnie szukam teraz czegoś optymistycznego, co w TOK 360 po godzinie 16. Optymistyczne jest może to, że czasem politycy łapani są na konflikcie interesów. A jak już są złapani, to może nie powinni zajmować się na przykład wiceminister Ireneusz Raś problemem najmu krótkoterminowego. Między innymi o tym w TOK 360, o tym konflikcie interesów. Będzie też o pożarach. W południe Filip Kekusz z Patrycją Banat rozmawiali o tym, co dzieje się we Francji, ale to nie tylko Francja, my spojrzymy z kolei na Hiszpanię.
0: A już za chwilę o 15 w TOK FM informacje.
3: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Reklama.
5: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie 2 takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz. Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni. 39,99.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dynamik. Która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Zbigniew Ziobro może trafić do Polski. Stany Zjednoczone otrzymały wniosek o jego ekstradycję. Zełenski będzie rozmawiał z Trumpem. Ukraiński przywódca udaje się z wizytą do USA. Czy Warszawa odwoła Rafała Trzaskowskiego? Wolontariusze będą w tym tygodniu walczyć o referendum. Minęła 15, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski został przekazany do Stanów Zjednoczonych, poinformowała dziś prokuratura krajowa. Dokument w sprawie byłego ministra sprawiedliwości będzie analizowany zarówno przez amerykański sąd, jak i przez najbliższych współpracowników prezydenta Donalda Trumpa. Polityczne komentarze zebrał Maciej Kluczka.
19: Wniosek prokuratury krytykują politycy PiS-u, w tym Waldemar Buda, który twierdzi, że to proces polityczny.
20: Moja opinia o Zbigniewie Ziobry ma charakter osobisty. Człowiek gnębiony.
19: A takiego ruchu prokuratury bronią politycy rządzący, w tym Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
21: Polskie państwo czyni pierwszy krok, czyli składa wniosek.
19: Jednak zarówno rządzący, jak i opozycja są zgodni, że procedura ekstradycyjna zabierze sporo czasu, a na końcu i tak zdecydują politycy, a więc amerykański Departament Stanu i Sprawiedliwości.
21: Miejsce Zbigniewa Ziobry jest w Polsce przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
19: Zbigniew Ziobro ma w Polsce odpowiedzieć za wykorzystywanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem prokuratury niezgodnego z prawem. Maciej Kluczka, TOK FM.
18: Polska znacząco zwiększyła produkcję amunicji wielkokalibrowej 155 mm. Chwalił się tym dziś wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Bąk. Porównał, że za poprzednich władz takiej amunicji produkowano tylko 5 tysięcy sztuk rocznie.
22: Roczna produkcja, która w tym roku wyjdzie z PGZ-u, będzie 10-krotnie większa niż w momencie, w którym obejmowaliśmy spółki PGZ-u, w którym obejmował rząd władzę. 10 razy więcej w ciągu 2,5 roku. Od razu powiem, takie rzeczy się nie zdarzają na świecie. Na ogół taki wzrost produkcji dotyczy dekad.
18: Produkcja przyspieszyła z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą. Dziś w Kraśniuku podpisano list intencyjny między zakładami chemicznymi Nitrochem i Brytyjczykami. Dotyczy budowy fabryki trotylu w Wielkiej Brytanii przy udziale Polski. Jutro w Waszyngtonie ma dojść do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca przyjedzie do amerykańskiej stolicy, by wziąć udział w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama, jednego z najbardziej zagorzałych zwolenników Kijowa w Kongresie. Jak ocenia portal Axios, wizyta i spotkanie z Trumpem daje Zełenskiemu szansę na wzmocnienie poparcia ze strony Białego Domu. Byłoby dobrze, żeby Stany Zjednoczone wróciły do mocniejszych form wsparcia walczącej Ukrainy, mówił w poranku TOK FM wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
23: Można by zacząć od nałożenia sankcji na Rosję, albo chociaż ceł. Jest inicjatywa w Kongresie, żeby choćby po to, aby uhonorować zmarłego nagle senatora Lindsey Grahama, aby uchwalić jego ustawę. sankcyjną na Rosję. No, poprzednio bywały też środki na dozbrajanie Ukrainy.
18: Sikorski ocenił też aktualną pozycję negocjacyjną Kijowa i Moskwy.
23: Ta wojna naprawdę już trafiła do Rosji. Rosjanie już zaczynają czuć, że to nie jest tylko jakaś tam zagraniczna specjalna operacja wojskowa, tylko wojna, która rujnuje Rosję. Natomiast Putin może się łudzić, że jeśli będzie uderzał w kolejne elektrownie, elektrociepłownie, to w perspektywie zimy może zastraszyć Ukrainę. No i to jest ta kalkulacja.
18: Na powrót do rozmów pokojowych nalegają między innymi same Stany Zjednoczone. W ostatnich dniach zasugerował to też sojusznik Putina, prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew. Wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach będą od czwartku na ulicach Warszawy zbierać podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Po co ta akcja? Tłumaczy TOK FM Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
0: My chcemy wywołać dyskusję na temat stanu Warszawy i wizji nawet na Warszawę. Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat. I ku temu potrzebna jest ta akcja referendalna.
18: Organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów, aby referendum mogło się odbyć. 400 milionów złotych będzie kosztować przebudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Dziś podpisano umowę z wykonawcą. To ta sama firma, która zbudowała już w mieście spektakularną Akademię Muzyczną. Przygotowania do rozbudowy Filharmonii trwały kilka lat, mówi reporterce TOK FM Agnieszce Wynarskiej dyrektor Maciej Puto.
1: Stary budynek otrzyma wystrój, który był pierwotnie projektowany w latach 50., czyli to będą elementy art deco, ale zyskamy również gigantyczne zaplecze zarówno dla melomanów, jak i dla muzyków. Pracowali tutaj w bardzo kiepskich warunkach, w dużej ciasnocie, bez komfortu pracy artysty muzyka. To się zmieni.
2: Widzimy plac przed Filharmonią, czy tu wokół też się dużo zmieni?
1: Tak, pod tym placem będzie sala koncertowa. Ona będzie pod ziemią umieszczona na 350 osób.
18: Prace potrwają 3 lata. Informacje wracają o 15.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju do wieczora będzie pochmurno i miejscami również deszczowo. Od zachodu postępować będą jednak przejaśnienia. Na termometrach od 18 do 23 stopni.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Wracamy. Jesteśmy we Wrocławiu, przypominam, na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty i to też jest taka okazja, żeby zaprosić do naszego studia festiwalowego gości związanych z Wrocławiem. Ze mną profesor Jarosław Jarząbek. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
16: Z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Będziemy rozmawiać o wojnie w Iranie. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że ten konflikt będzie się tylko i wyłącznie zaostrzał, tak przynajmniej zapowiadał i deklarował Donald Trump. Tymczasem od dwóch dni, czy od trzech dni już właściwie nie było amerykańskich bombardowań. Ceny ropy nawet zaczęły spadać na rynkach. Dlaczego Amerykanie zrezygnowali z eskalacji i czy to oznacza, że znowu siadają do stołu negocjacyjnego?
24: Dlaczego zrezygnowali, to jest wynikiem w dużej mierze po prostu charakteru takich konfliktów. To znaczy te konflikty po prostu mają swoje gorące fazy, po których następuje pewne ostudzenie emocji. Tak? I ono wynika głównie z takich chyba przyczyn strategicznych i taktycznych. Po prostu siły zbrojne po kilkunastu dniach takich intensywnych ataków, bombardowań, one muszą uzupełnić zapasy, muszą pewnie w jakiś sposób tam doprowadzić do stanu podobnej używalności swój sprzęt. I to jest taka przerwa taktyczna. I teraz, czy ona się zamieni w coś trwalszego, to zależy od polityków, tak? Wojskowi mówią, wykonaliśmy nasze zadanie, tak jak nam prezydent rozkazał, zniszczyliśmy cele, czy też zaatakowaliśmy je, to i to zrobiliśmy, teraz potrzebujemy pauzy taktycznej. No i teraz właśnie, zadanie dla polityków po jednej i po drugiej stronie, jak oni to wykorzystają, tak? Czy siądą do rozmów, czy coś ustalą, czy też po kilkunastu dniach takiej właśnie taktycznej pauzy przystąpią do ponownych ataków.
16: To jest bardzo ciekawe, że nawet najpotężniejsza armia świata musi mieć tę pauzę taktyczną, żeby uzupełnić zapasy. A jak na tę pauzę reaguje Teheran?
24: W Iranie tak naprawdę musimy powiedzieć o dwóch ośrodkach, które reagują. Dlatego, że to, co obserwujemy od tych kilku miesięcy w Iranie, to jest taka trochę jednak taki trochę rozłam we władzach irańskich. Mamy z jednej strony władze cywilne, na czele których stoi prezydent Masud Pezeszkian, przewodniczący parlamentu Galibaf i wydaje się, że ta strona cywilna, tak ją określmy, ona jest skłonna do tego, żeby siąść do tych rozmów, żeby ustalić jakieś warunki porozumienia takiego bardziej trwałego. Z drugiej strony mamy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, który jest dużo bardziej wojowniczy i to on jest odpowiedzialny za te ostatnie eskalacje, bo to jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zaatakowały te tankowce w ciśnienie Ormus, co stało się bezpośrednią przyczyną tego ostatniego dwa tygodnie temu wznowienia ostrzałów walk. I z ich strony wydaje się, że obserwujemy bardziej próbę ugrania jak najlepszej pozycji dla siebie samego. Może nawet nie tyle dla Iranu, co po prostu dla Korpusu Strażników jako instytucji. To im bardzo zależy na tym, żeby na przykład Amerykanie zaakceptowali prawo Iranu do pobierania opłat. Oni w tym po prostu widzą źródło dochodu nie tyle dla Iranu jako państwa, co właśnie dla swojej instytucji, która zapewniłaby im finansowanie na kolejne lata.
16: To prawda, że bezpośrednich ataków między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest mniej, ale konflikt jednocześnie wydaje się obejmować coraz większą liczbę uczestników, bo mamy działania Hutich, czyli napięcia też wokół Arabii Saudyjskiej i coraz wyraźniejszą współpracę Rosji i Iranu, a także pojawił się wątek ukraiński w ciągu ostatnich kilku dni. Który z tych kierunków pan uważa za najbardziej niebezpieczny? Gdzie jest największe ryzyko eskalacji?
24: Bez wątpienia to jest Morze Czerwone i cieśnina Bab al-Mandab, dlatego że po tym jak cieśnina Ormuz została de facto zablokowana, czy też ten ruch został bardzo ograniczony tam w cieśninie Ormuz, to właśnie Morze Czerwone stało się takim, powiedzmy, trochę rezerwowym szlakiem. Tak? Szczególnie Arabia Saudyjska, która ma rurociąg wschód-zachód i jest w stanie około 7 milionów baryłek ropy dziennie eksportować tamtym szlakiem, korzysta na to. Tak, Arabia Saudyjska ostatnimi czasy nawet nie jest stratna finansowo, bo generalnie przy wyższych cenach ropy naftowej osiąga podobne zyski. I teraz, gdyby Huti rzeczywiście te ataki na tyle eskalowali, że byliby w stanie poważnie ograniczyć żeglugę i szczególnie transport ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej przez właśnie cieśninę Bab al-Mandab w kierunku Azji, to byłaby to bardzo poważna sprawa. Tak? Moglibyśmy się spodziewać naprawdę ograniczeń w transporcie ropy naftowej, które skutkowałyby cenami dużo powyżej 100 dolarów za baryłkę.
16: A o co chodzi z Morzem Kaspijskim i wątkiem ukraińskim? Bo Iran twierdzi, że Ukraina zaatakowała cywilny statek handlowy i do tego Iran zapowiada odwet.
24: Rzeczywiście zaatakowała, bo to nawet prezydent Zełenski potwierdził, tak? Przy czym strona ukraińska twierdzi, że to był statek, który przewoził broń pomiędzy Iranem i Rosją i że Ukraina traktuje takie transporty broni jako uzasadniony cel. Irańczycy oczywiście twierdzą, że to był cywilny statek, który żeglował sobie po tym Morzu Kaspijskim. Myślę, że możemy spodziewać się jakiejś eskalacji tutaj, jeżeli chodzi o ten kierunek, dlatego że Irańczycy, jeżeli zapowiedzieli, że oni odpowiedzą, to oni odpowiedzą, tak? Wcześniej czy później, więc to może być jakiś pojedynczy atak na Ukrainę ze strony Iranu. Pewnie nie doprowadzi to do jakiejś większej i długotrwałej eskalacji i też pewnie nie będzie miało takich bardzo dalekosiężnych konsekwencji dla krajów poza samym Iranem, Ukrainą i Rosją.
16: Ale pan naprawdę uważa, że Iran zdecyduje się na działanie odwetowe?
24: Myślę, że tak, dlatego że Irańczycy to są ludzie, którzy jakby w dużej mierze ta irańska dyplomacja, ona opiera się na pewnej pewności odpowiedzi, tak? Więc jeżeli Irańczycy zapowiedzieli, irańska dyplomacja zapowiedziała, że ta odpowiedź będzie, to ona będzie. Ona może mieć charakter symboliczny. Tak jak to miało miejsce w przeszłości, w przypadku takich wcześniejszych, tam przed tą obecną wojną, starć między Iranem a Izraelem, Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy Iranem a Arabią Saudyjską, że to nie musi być odpowiedź na dużą skalę, tak? To może być jakaś symboliczna odpowiedź. Jeden dron wysłany, jedna rakieta balistyczna może, która uderzy w jakiś symboliczny cel, gdzieś tam, na Ukrainie. To może może być jakiś na przykład zatrzymany ukraiński statek. Natomiast tak, jestem raczej przekonany o tym, że ta odpowiedź nastąpi. I teraz no, pytanie, czy obie strony będą chciały to eskalować? Myślę, że nie. Myślę, że raczej to się rozejdzie.
16: Żadnej ze stron się to tak, nie opłaca.
24: Tak, nie ma to raczej potencjału do tego, żeby przemieniło się w jakąś taką większą eskalację.
16: To spróbujmy na chwilę spojrzeć na ten konflikt z perspektywy zwykłych ludzi, której często brakuje w rozmowach o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Wiemy sporo o działaniach wojskowych, ale mniej o tym, jak wygląda teraz życie dosyć zwykłych Irańczyków. Czytałam dzisiaj reportaż, w którym mieszkaniec Teheranu mówił dziennikarzowi: pierwsze pytanie, jakie sobie zadajemy, to nie jak się masz, tylko czy jadłeś?
24: Sytuacja w Iranie jest naprawdę bardzo zła. To rząd irański stara się ratować tę sytuację, wprowadzając na przykład kupony na żywność, czyli coś w rodzaju, tak, to kartek. Pewnie kartek, które starsi słuchacze pewnie pamiętają jeszcze, tak? Wprowadził też ograniczenia, jeżeli chodzi o podwyżki czynszów mieszkań. No, stara się robić pewne rzeczy, które mają ulżyć takim zwykłym Irańczykom w codziennym życiu, ale ta sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. W ciągu ostatnich 3 miesięcy inflacja wynosiła ponad 90%. Są takie no, zwykłe problemy, tak? Właśnie zaopatrzenie w żywność, paliwo. I teraz no, bezrobocie oczywiście wzrosło, tak? No, ataki amerykańskie na infrastrukturę, czyli na przykład na niektóre mosty, powodują problemy w transporcie wielu towarów z różnych miejsc Iranu do innych. Więc napięcie w Iranie jest ogromne. Chyba tym, co powstrzymuje dzisiaj jakiś większy wybuch w Iranie, jest strach po tym, co wydarzyło się w styczniu na początku tego roku. Tak?
16: Czyli bardzo brutalnymi protestami.
24: Gdyby nie to, myślę, że moglibyśmy już dzisiaj obserwować jakieś masowe protesty.
16: Ale czy możemy powiedzieć, że irańskie społeczeństwo jest takie jednoznacznie przeciwne wojnie? No bo oczywiście wiemy o tych wszystkich trudnych rzeczach, o których pan mówi, o braku żywności, braku zaopatrzenia, ale z drugiej strony pojawiały się głosy ludzi, którzy liczyli na to, że konflikt może doprowadzić czy to do osłabienia, czy to w ogóle do upadku reżimu.
24: Ten podział w społeczeństwie irańskim istnieje, tylko tak, mamy pewnie taką kilkunastoprocentową, ja ją tak oceniam, bo nie mamy wiarygodnych badań, ale kilkunastoprocentową grupę Irańczyków, którzy są rzeczywiście zwolennikami tego reżimu. I to są ci, którzy wychodzili na ostatnie protesty takie prorządowe, tak? Mamy grupę ludzi, i to też jest pewnie kilkanaście, może 20-kilka procent takich bardzo radykalnych przeciwników tego reżimu. I mamy pewnie jakąś 60-kilku procentową większość. Ludzi, którzy po prostu, oni no, jakby wiedzą, że ten reżim nic nie stworzy pozytywnego w tym kraju. Oni są generalnie przeciwko temu reżimowi, natomiast no, to nie są ci, którzy wychodzą na ulicę. Tak? No, są ci, którzy starają się tam po prostu przeżyć. To jest potencjał na dużą rewoltę społeczną, która moim zdaniem jest powstrzymywana w tej chwili chyba tylko i wyłącznie już strachem.
16: To gdyby pan miał ocenić, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, już nie mówię tylko i wyłącznie o sprawach wewnętrznych irańskich, ale o tym, no co z ewentualnymi rozmowami pokojowymi i eskalacją konfliktu.
24: Myślę, że dużo zależy od tego, jaką postawę zajmie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Oni są w tej chwili taką decydującą grupą, tak? Przywódcy Korpusu, pewnie z Ahmadem Wahidim, obecnym szefem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na czele. Czy w jakikolwiek sposób będą skłonni do tego, żeby zmiękczyć swoją postawę i no, przede wszystkim zrezygnować z tego głównego żądania, czyli pobierania opłat. Jeżeli to zrobią, to myślę, że możemy liczyć na powrót do rozmów i jakieś trwalszy rozejm. Jeżeli nie zrezygnują z tego postulatu i będą twardo przy nim obstawać, to obawiam się, że niestety w ciągu najbliższych tygodni powrócimy do bombardowań.
16: A pewnie będą twardo obstawać.
24: Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo możliwe.
16: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był moim gościem.
24: Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję bardzo. Teraz czas na informacje TOK FM o godzinie 15.20, a po nich wracamy i połączymy się z Berlinem. Będziemy rozmawiać o echach sobotniego zamachu właśnie w tym mieście.
3: Reklama.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać.
3: Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
25: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli ceny ropy znów wzrosną, to rząd zaproponuje regulowane ceny paliw, przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, rozmawiał już w tej kwestii z ministrem finansów. Ministerstwo Energii sugeruje natomiast, że na ten ostatni okres wakacyjny można by wprowadzić obniżkę VAT-u na paliwa. Resort przekazał również, że trwają już prace w tej sprawie. Dziś cena ropy Brent wynosiła około $89 za baryłkę. W ubiegłym tygodniu kosztowała chwilowo nawet powyżej $100. Chińskie Ministerstwo Handlu wezwało USA do zaprzestania gróźb wobec chińskich firm z branży AI. Amerykańscy urzędnicy sugerowali wcześniej nałożenie obostrzeń na chińskie podmioty. Waszyngton oskarżył je o kradzież własności intelektualnej poprzez tak zwaną destylację, czyli trenowanie własnych modeli sztucznej inteligencji na danych z amerykańskich programów. Władze w Pekinie zapowiedziały podjęcie niezbędnych środków w obronie własnych interesów. Dojazd na warszawskie lotnisko Chopina zajmie dłużej niż zwykle. Już w środę rozpoczyna się remont na ulicy Żwirki i Wigury. Prace mają potrwać około 3 tygodni i w tym czasie mogą pojawiać się utrudnienia w dojeździe przed terminal. Dodatkowo od 4 do 6 sierpnia zamknięty zostanie też tunel pod rondem Jana Szala, więc utrudniony będzie też wyjazd z lotniska w stronę centrum. Modernistyczne Śródmieście Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła na posiedzeniu komitetu w koreańskim Busan. Cieszy się z niej wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
28: To naprawdę ogromne osiągnięcie. Dostaliśmy wsparcie aż 18 krajów. Wszyscy odnosili się do pracy, którą wykonaliśmy w Gdyni. To jest praca zespołowa od wielu, wielu, można powiedzieć, lat, a nawet dziesięcioleci prowadzona w mieście. Bardzo się cieszymy i wracamy do Gdyni z tą dobrą wieścią.
27: Tym samym gdyńskie Śródmieście dołączyło do historycznego centrum Krakowa, kopalni soli w Wieliczce czy krzyżackiego zamku w Malborku. Miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest w Polsce zaledwie 18. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Niemal w całym kraju może dzisiaj popadać. We wschodniej połowie Polski mogą pojawić się również burze. Od zachodu natomiast będzie pojawiać się coraz więcej słońca. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na południu.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Niemcy właśnie próbują odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do zamachu podczas jednej z największych i najważniejszych imprez queerowych w Europie. W sobotnim ataku w Berlinie zginęła jedna osoba. Dowiedzieliśmy się kilka godzin temu, że była to Polka. 29 zostało rannych. Wśród nich też są osoby związane z Polską. poszukiwany, podejrzany został dzień później zastrzelony przez policję podczas próby zatrzymania, po tym jak zaatakował funkcjonariuszy. O tym wszystkim porozmawiam z dziennikarką mieszkającą w Berlinie, Magdalena Szaniawska-Szwabę ze mną. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
16: Pani też była uczestniczką Christopher Street Day. Tego dnia pani po prostu była tam na miejscu.
8: Tak, byłam na miejscu i to jest właśnie przejaw tego, że czuję się Berlińczykiem. Odczuwało się tego berlińskiego ducha, euforię, radość. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy spotykamy się na ulicach. Zresztą w Berlinie mamy co najmniej 160 języków i było naprawdę wesoło i kolorowo. Pojawiły się rodziny z dziećmi, dziadkowie z wnukami, takie ciekawe inicjatywy jak na przykład babcie przeciwko faszyzmowi. Wydawało się, że zaczął się piękny, słoneczny dzień pełen euforii i nadziei. Było tam około 80 platform, flagi nie tylko tęczowe, ale też ukraińska, izraelska i też takie z różnych regionów Niemiec, które mają dziś szczególnie na przykład problemy z wieloma brunatnymi wyborcami, jak Saksonia Anhalcka, ale też flagi Unii Europejskiej, czyli jakby symbol wartości tych, które nas łączą. I tutaj właśnie w Berlinie przedstawiciele też mniejszości seksualnych z całej Europy, może też z całego świata, szukali od lat schronienia. No i skończyło się to niestety bardzo tragicznie. I myślę, że też w Berlinie też mieliśmy bardzo wielu Polaków w dobie PiSu, przedstawicieli właśnie społeczności queerowej i nagonki na środowiska, debat o strefach wolnych od LGBT. Pamiętamy te wszystkie debaty. Teraz trochę trend się odwraca i teraz jakby Polacy wspierają Niemców niestety. Bo okazuje się, że o ile największym zagrożeniem dla mniejszości seksualnych są islamiści, o tyle największym zagrożeniem dla chyba niemieckiej demokracji są neonaziści, a społeczność queerowa jest jakby na celowniku jednych i drugich. I to jest właśnie chyba najbardziej dramatyczne tutaj w tej sytuacji.
16: Do tego jeszcze wiemy, że ofiara była Polką. To też na pewno musi być cios dla, zresztą tak jak pani już powiedziała, szerokiego środowiska migranckiego, polskiego w Berlinie, w Niemczech.
8: No tak, po raz kolejny jakby Polska i Niemcy łączy się w tak smutny sposób. Burmistrz Berlina, Kai Wegner, powiedział, jak to ironia losu, w przededniu otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim właśnie, że ofiarą śmiertelną zamachu terrorystycznego na Christopher Street Day była właśnie polska matka, a jej córka teraz w jednym z berlińskich szpitali na szczęście walczy o zdrowie, już nie o życie.
16: Pani powiedziała, że znowu, więc chodzi o to, że w 2016 roku, kiedy mieliśmy też ten głośny zamach, który na pewno nasi słuchacze i słuchaczki pamiętają, na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, tam wtedy też zginął Polak, polski kierowca.
8: Tak, dokładnie tak. Już właśnie teraz minęło 10 lat i jakby sama parada, okazuje się, była bardzo dobrze chroniona. Organizatorzy nawet chwalili policję za sprawną ewakuację. Tak jakby służby odrobiły swoje lekcje z przeszłości. No ale znowu mamy tutaj polską ofiarę w centrum zdarzenia. Mamy podobną traumę. Zresztą Berlin jest jakby... Gdybyśmy mówili o uczuciach, miasto jest w szoku, ale też od żałoby, przez oszołomienie, strach i gniew, jakby widać bardzo dużo aktów solidarności i to, co tak podbudowuje, to są komentarze, że wrócimy za rok, nie damy się zastraszyć, zostaniemy. Zresztą warto podkreślić, że z taką motywacją praktycznie co chwilę, można powiedzieć niemal co weekend w jakimś niemieckim mieście odbywa się Parada Równości, a zwłaszcza w Niemczech Wschodnich, bo jak wiemy we wrześniu będzie jesień wyborcza, wybory do 3 Landtagów, czyli parlamentów regionalnych niemieckich, no a niestety w siłę rośnie skrajnie prawicowa AfD, zwłaszcza w tych wschodnich landach.
16: Czyli ten zamach sobotni też stanie się elementem tej kampanii wyborczej przed wyborami?
8: No niestety wszystko na to wskazuje. Strach jest jakby kapitałem politycznym, znamy to też z Polski, że łatwo właśnie na obrazie prostego obcego, czy to jest migrant, czy to są przedstawiciele mniejszości seksualnych, łatwo podsycać nienawiść i na pewno szampany strzelają już w biurach AfD i to od Berlina aż do Magdeburga i jeszcze aż do granicy polskiej w okolicy Szczecina, tam gdzie wszędzie odbędą się wybory. Zresztą tygodnik Szpiegel opublikował teraz takie badania naukowe, zgodnie z którymi po zamachach terrorystycznych i niezależnie od tego, czy to są zamachy na tle prawicowych ekstremistów, czy to są islamistyczne zamachy, wzrasta odsetek głosów oddanych na właśnie skrajnie prawicową AfD, nawet o 6%. Bo po zamachach też rośnie frekwencja wyborcza, no i korzysta głównie skrajna prawica. Zamachy radykalizują jakby wyborców i przesuwają się w prawo. No i oczywiście zaczął się już teraz jakby karnawał obwiniania się w polityków i służb, kto zawinił, dlaczego, czy można, kto popełnił błąd, czy zamachu można było uniknąć.
16: To oczywiście też są pytania niepozbawione bardzo głębokiego sensu, no bo to jest też to, nad czym się zastanawiają Niemcy od tych kilku dni, dlaczego osób, które są uznawane za niebezpieczne, bo taki właśnie był sprawca, nie można było po prostu deportować, nie można było po prostu izolować i że ta dyskusja na temat weryfikacji polityki migracyjnej jest potrzebna, tylko że teraz wydaje się, że jej główny ton właśnie będzie nadawała skrajna AfD, która no, jest za takimi najbardziej ostrymi rozwiązaniami.
8: No tak, niestety tak to właśnie już wygląda praktycznie w moment po zamachu. Jakby kwestia tego, kto zawinił, jakie błędy popełnił rząd, była praktycznie odmieniana przez wszystkie przypadki, przez polityków skrajnych AfD. No i trzeba przyznać, że ten 20-letni sprawca był znany służbom jako islamista pochodzenia libańskiego, ale urodził się w Berlinie. Czyli powiedzmy był to chłopak sąsiedztwa, który kiedyś może kopał piłkę jako Niemiec w lokalnym klubie. Pytanie, jak mógł się tak zradykalizować? I zresztą był znany na celowniku służby od 5 lat. Został zatrzymany w Libanie podczas ucieczki, próby ucieczki do Syrii, przyłączenia się do państwa islamskiego i później został po ekstradycji do Niemiec, siedział nawet w areszcie śledczym, został prawomocnie skazany i okazało się, że jednak uniknął surowej kary z uwagi na to, że był nieletni, więc jakby już teraz pojawiają się głosy, głównie od na przykład ministra spraw wewnętrznych Niemiec Aleksandra Dobrynta, że młodocianych islamistów należy sądzić nie jako młodzież, tylko powinni stanąć przed sądami dla dorosłych. Też pojawiają się dyskusje o skuteczności programów resocjalizacji islamistów. I też minister Dobrynt tutaj skomentował zaraz po zamachu, że jednak próby resocjalizacji, te wszystkie programy deradykalizacji. Tak, dokładnie, pani redaktor, są właśnie jakby naiwnością. I mówi się już teraz o nowym typie sprawców, którzy uczestniczą w tych programach deradykalizacji, co oni tacy, można by powiedzieć, niepozorni, spokojni, przyjaźni, wręcz neutralni, a jednak okazują się właśnie takimi samotnymi wilkami. Czyli dokładnie tak, to jest taki typ sprawcy, który jakby jest rekrutowany przez państwo islamskie i jest to duże zagrożenie dla całej demokracji niemieckiej. Tak jak no, jest na pewno wodą na młyn właśnie w skrajnej prawicy. Także we wrześniu odbędą się wybory, tak jak już rozmawiałyśmy, w 3 wschodnich landach i może nawet dojść do takiej praktycznie bezprecedensowej sytuacji, że w Saksonii Anhalckiej AfD będzie miała absolutną większość i wystawi pierwszego premiera i rząd właśnie z AfD w Niemiec i nie wiem, historia się powtarza, jak pamiętamy wszyscy, Hitler też doszedł do władzy legalnie, więc dyskusje trwają. Nie ma Nie ma sezonu ogórkowego w politycznym Berlinie. Są duże przetasowania w rządzie. Jest, można powiedzieć, wręcz kryzys rządowy. I na pewno nie odbędzie się to właśnie bez echa.
16: To jest też pytanie, czy liberalni politycy, czy ktoś poza skrajną prawicą ma jakieś odpowiedzi na te pytania, które dzisiaj Niemców i Niemki nurtują?
8: W polityce mainstreamu generalnie jest taka i od lat, od powstania praktycznie AfD, jest taka strategia izolowania AfD od partii mainstreamowych. Z uwagi na to, że Urząd Ochrony Konstytucji, czyli kontrwywiad, używa właśnie wobec nich określenia jako potwierdzona ekstremistyczna prawica i oni są też po części inwigilowani. I partie mainstreamu, tak jak próbowały się w jakiś sposób dystansować do AfD, to teraz już nawet zieloni reagują w ten sposób, że trzeba zaostrzyć właśnie kary wobec ekstremistów, obserwacje i ekstremistów i jakby poprawić koordynację między służbami, która jest dosyć kuleje w Niemczech, które są państwem federalnym. A na przykład Lewica podkreśla, że trzeba cały czas stawiać na edukację. Jak widać, te programy się nie spełniają, więc w pewien sposób partie są trochę w klinczu politycznego mainstreamu, bo z jednej strony próbują się zdystansować do AfD, a z drugiej muszą przejmować jakby tylnymi drzwiami ich argumenty, żeby nie wypaść z tej politycznej gry.
16: Tu powoli musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Szaniawska-Szwabe, dziennikarka mieszkająca w Berlinie, była moją i państwa gościnią.
8: Dziękuję najmocniej.
16: I oddaję głos do studia, gdzie Przemysław Pozowski. Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry. No to co, ja najmocniej po prostu zapraszam na program Jeszcze Więcej Sportu, tak, w którym dzisiaj będzie Magda Linet. Nagrywaliśmy tą rozmowę w Waszyngtonie i nie tylko tak naprawdę o tenisie, ale także o tym planowaniu macierzyństwa podczas kariery. No a chodzi o to, co Magda Linet zrobiła, czyli o zamrożenie komórek jajowych. Zapraszam już za chwilę.
16: Zapraszamy serdecznie, bardzo ciekawy temat i kończymy audycję Zapytam Inaczej. Bardzo dziękuję całej ekipie tutaj realizatorskiej, Jana Cech, Szymon Baluta, Adam Szuraj, Marcin Harłampowicz, Katarzyna Murawska przygotowała program, wydaje go Paweł Ziętara, Anna Justka tutaj pomagała na miejscu. Chyba wymieniłam już wszystkich, tylko powiem, że się nazywam Anna Piekutowska i zapraszam państwa jutro po 14:00. Też słyszymy się z Wrocławia.
10: Autopromocja.
11: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
12: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
11: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
10: Autopromocja.
25: Reklama.
13: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo-wstanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego Centrum Rowerowe.pl.

0: zależności od sklepu Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Groźby Iranu wobec Ukrainy są bezpodstawne, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybiha. W jego opinii reżim w Teheranie jest wspólnikiem Moskwy w agresji przeciwko Ukrainie. Sybiha zaznaczył, że Iran dostarcza Moskwie broń, która wykorzystywana jest do ataków na jego kraj. Wcześniej MSZ Iranu oskarżyło Kijów o chęć rozszerzenia wojny po tym, jak w piątek ukraiński dron trafił w statek na Morzu Kaspijskim. Iran twierdzi, że jednostka była cywilna i w ataku zginęła jedna osoba. Szef irańskiej dyplomacji ostrzegł wczoraj, że ten atak nie może pozostać bez odpowiedzi. Klub PiS zgłosił kandydaturę Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu, poinformował Mariusz Błaszczak. Jak dodał, ugrupowaniu zależy, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie. Marcin Ociepa w latach 2019-2023 był wiceministrem obrony. Błaszczak był wówczas szefem tego resortu. PiS jest jedynym klubem, który nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. W 2023 roku wystawił jako kandydatkę na wicemarszałka Elżbietę Witek, ale ta nie została jednak wybrana. W związku z burzami tylko na Podkarpaciu strażacy interweniowali dziś ponad 70 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach niżańskim oraz mieleckim. Większość z nich dotyczyła połamanych drzew, które blokowały jezdy nie i chodniki. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Na Podkarpaciu wciąż obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami. W Lublinie ruszyła grupa Męskie Wsparcie. Ma pomagać panom w kryzysie psychicznym, bo jak się okazuje, mężczyźni rzadko sięgają po wsparcie z własnej inicjatywy. Grupę stworzyło Centrum Interwencji Kryzysowej. Psycholog Jakub Struzik tłumaczy, że chodzi też o rozprawienie się ze stereotypowym myśleniem, że mężczyzna nie może mieć chwili słabości.
4: Kwestia tych przekonań dotyczących tego, że trzeba sobie radzić, nie można okazywać słabości, kiedy jest trudno właśnie, gdzieś te zasoby się kurczą, brakuje tej umiejętności właśnie poproszenia o pomoc, no i często to się kończy właśnie targnięciem na swoje życie. Dlatego chcielibyśmy stworzyć taką bezpieczną atmosferę.
3: Grupa ma spotykać się regularnie, raz na dwa tygodnie, z udziałem psychologów, również panów. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. We wschodniej połowie kraju do wieczora obowiązują alerty burzowe. Na zachodzie z czasem może pojawiać się jednak więcej przejaśnień. Termometry pokazują od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na południu Polski.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i szybko w takim razie do rzeczy. Magda Linet dziś o 17 wyjdzie na kort w Waszyngtonie, żeby zagrać z Leylą Fernandez, a ja do Magdy Linet zadzwoniłem niemalże pod osłoną nocy i porozmawialiśmy, ale nie tylko o tenisie, na tą rozmowę z naszą tenisistką zapraszam. Magda, najpierw powiedz proszę mi i powiedz naszym słuchaczom, gdzie my się łapiemy, bo że się nam nie udało w Warszawie, to trudno, natomiast takie jest życie tenisistów i tenisistek, że właściwie podróż za podróżą, no i teraz jest ta część powiedzmy amerykańska sezonu, nawierzchnia twarda, no i wiem, że jest turniej w Waszyngtonie, czy ty już właśnie w Waszyngtonie jesteś i tam trenujesz i przygotowujesz się do turnieju, który się zaczyna?
6: Tak, tak, ja już troszkę większym wyprzedzeniem poleciałam do Stanów, żeby mieć te parę dni na zmianę czasu.

0: czy ty, nie wiem, długo na ten temat myślałaś, czy WTA dawało jakieś, że tak powiem, dofinansowanie, bo też czytałem, że był jakiś tam specjalny program.
1: To znaczy tak, to dalej on jest. To jest nowy program, który się rozpoczął tak naprawdę od zeszłego roku i myślę, że on też troszkę zwiększył świadomość i pomógł nie tylko mi, ale wielu zawodniczkom podjąć tę decyzję. Dla mnie ten proces trwał prawie 2 lata, ponieważ no, na samym początku chciałam się dowiedzieć i zdobyć wszystkie informacje, no bo byłam też jedną, być może nie pierwszą, ale jedną z tych pierwszych dziewczyn, które się na to decydowało. Sama ta procedura to jest już taka końcowa część, ale wszystko przed, czyli implementacja, leki, doprowadzenie też swojego organizmu do takiego najbardziej optymalnego stadium, w którym jesteśmy tak naprawdę okazem zdrowia, też po prostu musiałam wziąć pod uwagę i po prostu przez ten czas troszkę podreparować swoje wyniki, więc ten proces troszkę trwał. No też to była taka dość świadoma decyzja mimo wszystko, żeby to wszystko wziąć, no bo wiadomo, ja jestem dość taka uważna, jeżeli chodzi o jakiekolwiek suplementy, które biorę ze względu na ten system antydopingowy, w którym jestem. Każdy suplement jest jakimś ryzykiem, ponieważ może być zanieczyszczony i sprawdzenie tego wszystkiego, też podjęcie decyzji, no bo ja jestem odpowiedzialna za każdą rzecz, którą przyjmuję do swojego organizmu. Przyjmuję to ryzyko, że coś mimo testów może być zanieczyszczone i takie rzeczy mogą się wydarzyć. I ja mimo wszystko, że robię to dla zdrowia, ale no i tak mam konsekwencje za to, więc dlatego ten proces trwał dość długo, żebym się na to zdecydowała i też z takim spokojem do tego podeszła. No i później była cała ta procedura, która akurat dla mnie była dość trudna, dość bolesna i ja dość ciężko przechodziłam cały proces. Ta moja regeneracja też była dość długa, bo tak naprawdę cały proces do momentu, kiedy nie miałam żadnych bóli, ani że moje ciało nie reagowało w inny sposób, zajęło mi to prawie 10 tygodni. Więc dość długi proces.
0: Czyli tu się trzeba było tak naprawdę wstrzelić w końcówkę sezonu, czy nawet ciut wcześniej zakończyć sezon i jeszcze to dochodzenie potem do formy też jest inną sprawą, prawda?
1: Tak, no przede wszystkim nie wiedziałam, jak moje ciało zareaguje, bo każdy reaguje inaczej. Wiem, że niektóre dziewczyny też miały jakieś tam problemy, a były dziewczyny, które po 2 dniach już były naprawdę w całkiem fajnej formie i mogły się powoli ruszać, gdzie mi to zajęło ponad 4 tygodnie, żeby zacząć w ogóle być chociaż troszkę bardziej aktywną. No bo miałam po prostu ogromny ból i moje ciało reagowało bardzo mocno na całą procedurę i musiałam do wszystkiego wracać po prostu naprawdę stopniowo i dawać sobie dużo czasu. I podjęłam tak naprawdę decyzję, że skończę sezon 3 tygodnie wcześniej i całe szczęście, no bo wyrobiłam się tak naprawdę idealnie pod Australian Open.
0: I ty powtarzasz tą procedurę także na koniec tego sezonu, bo tutaj wypytywałem cię o to, co z listopadowym meczem Polska-Szwecja we Włocławku. Będzie takie spotkanie w ramach play-off Billie Jean King Cup i ty już wiesz na ten moment, że no właśnie nie, bo znów powtarzamy.
1: Tak, powtarzam jeszcze ją jeszcze raz. Myślę, że to już będzie ostatni, drugi raz, ale no też chcę dać sobie szansę na to, żeby mimo wszystko zgromadzić tych zdrowych jajeczek jak najwięcej i po prostu mieć tak naprawdę w banku jak największe zabezpieczenie i troszkę o to chodzi. No i dlatego no, są decyzje trudne, które trzeba czasami podjąć, to jest jedna z nich, no i faktycznie też będę musiała odpuścić ten mecz, ale tak jak mówię, prawdopodobnie będę musiała odpuścić jakieś turnieje też z końca sezonu, no więc no są rzeczy niestety ważne, ale również ważniejsze w życiu i myślę, że to jest jedna z nich.
0: No ale ty to traktujesz jako, ja też nie chcę użyć jakiegoś złego słowa, bo to nie jest dla mnie też rozmowa łatwa, ale to jako pewien rodzaj takiej, nie wiem, czy inwestycji, czy polisy ubezpieczeniowej, jak to nazwać generalnie?
1: Tak, to jest zdecydowanie taka polisa ubezpieczeniowa na przyszłość i myślę, że to też daje taki większy spokój do takiego działania w teraźniejszości, że nie zastanawiamy się nad tym, co później, ponieważ daliśmy sobie taki kredyt tak naprawdę, który możemy później wykorzystać, więc ja na pewno czuję troszkę większy spokój, czuję, że zrobiłam coś dla siebie, żeby móc się realizować do końca, wycisnąć tą moją cytrynę tenisową najbardziej jak tylko potrafię, a później po prostu podejść do macierzyństwa też w najlepszy sposób, jaki będę potrafiła i skupić się po prostu wtedy na tym. Myślę, że to mi daje po prostu taki spokój, że będę mogła podejść do obu rzeczy w bardzo taki dobry i spokojny sposób, nie czując, że cokolwiek straciłam, czy z jednej, czy z drugiej strony.
0: No bo są zawodniczki oczywiście, które się decydują na macierzyństwo w trakcie sezonu, to nie wiem, Belinda Bencic, prawda, Elina Svitolina, ale ja się też podzielę taką refleksją od siebie, no my wprawdzie wykonujemy inne zawody, ale ja też coś takiego zawsze miałem, że jak coś robić, to na 100%

0: 100%, więc jakby ta ścieżka zawodowa to na 100%, więc na przykład ja nie jestem ojcem i to też jakaś była decyzja świadoma i to też było coś, co ciebie wstrzymywało przed ewentualnym macierzyństwem, tak?
1: Ja sobie nie wyobrażałam, żeby grać i jednocześnie jeździć z małym dzieckiem. Myślę, że obie rzeczy by po prostu na tym ucierpiały. Ja myślę, że i nie byłabym w stanie poświęcić tak dużo czasu dla swojego dziecka, ponieważ no, musiałabym podróżować, musiałabym zajmować się swoją karierą, a z drugiej strony nie wiem, czy potrafiłabym się skupić na graniu. No, bycie mamą byłoby zdecydowanie ważniejsze, a też nie sądzę, że mój poziom wystarcza na to, żeby grać na 70%. To nie jest wystarczająco dobry poziom, zwłaszcza teraz, kiedy ten poziom tenisowy jest coraz wyższy. I po prostu byłabym bardzo niezadowolona i z tego poziomu i nie prezentowałabym się najlepiej. I myślę, że mam tego bardzo dobrą świadomość, że jak nie robię czegoś na 100%, to nie jest wystarczająco dobra jakość i jestem dość taką no, realistką, jeżeli o to chodzi. Więc no, to dla mnie było po prostu najlepsze wyjście. Bardzo podziwiam te dziewczyny, że potrafią rozdzielić te dwie rzeczy. Uważam, że też były obie w top 10, więc no, jakościowo też grały lepiej. Ja no i myślę, że mogły sobie w jakimś stopniu też na to pozwolić, bo wiedziały, że będą w stanie dojść do podobnego poziomu. Ja nie sądzę. Dlatego też taka decyzja.
0: Czyli też taki jesteś, chyba mogę to powiedzieć, że tu mamy jakąś cechę wspólną, że taki typ zadaniowca, że jak jedno zadanie, tutaj tenisowa kariera, to już do końca i na 100% i nie ma tej przestrzeni na inne ważne rzeczy. A powiedz jeszcze, Magda, nie pytam się oczywiście o nazwiska koleżanek, tak, ale skoro jest jakaś tam refundacja, jak zakładam WTA, nie wiem jak dużo to jest, czy jest ten program, o którym ty mówisz, to dużo się zawodniczek w ogóle zdecydowało na tą samą procedurę co ty, czy to jest, nie wiem, 5%, 15%, 15%, tak na tyle, na ile wiesz oczywiście.
1: Ja nie mam takich danych niestety. Wiem, że oprócz mnie przeszło przez to około 5-6 dziewczyn, ale no ja nie mam danych, bo to są, wiadomo, dane wrażliwe, więc wiem, kto do mnie podszedł i kto ze mną rozmawiał na ten temat, ale czy jest tych dziewczyn więcej, niestety nie wiem.
0: Okej, ale kilka przynajmniej tenisistek się zdecydowało. To też jest coś, co nam mówi, że to nie jest program, który, nie wiem, trafił do ciebie, a reszta gdzieś jakby...
1: Nie, bardzo mocno trafił do dziewczyn, ponieważ wiele się zdecydowało już tak naprawdę w tym samym roku z niego skorzystać, a wiele w ogóle do mnie podchodziło z pytaniami na ten przyszły rok, więc zdecydowanie zwiększyło to jakąś świadomość dziewczyn i to jest bardzo fajne i to jest bardzo ważne, no bo dało też im taki spokój, bo bez tego nie byłyby w stanie prawdopodobnie przez to przejść, bo jest to zbyt duży koszt. Też umówmy się, że no ten koszt jest inny w każdym kraju. W Polsce jest troszkę inny koszt, w Stanach jest ten koszt dużo wyższy i jest ktoś w stanie przejść tylko przez tą jedną rundę, więc to też bardzo ułatwiło wielu dziewczynom.
0: Dobrze, tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o ten temat. Tak jeszcze może nieco już w szybszym tempie, ale chciałbym ci jeszcze zadać trzy pytania. Ledwie w ubiegłym tygodniu weszły w życie nowe przepisy WTA i tutaj jest mowa z kolei o testach genetycznych, które trzeba będzie przejść, aby móc rywalizować w turniejach kobiet. Chodzi o ten taki jednorazowy test na obecność genu, który pomaga w ustaleniu płci biologicznej. Różne są opinie. Aryna Sabalenka mówi, że to oczywiście dobrze, że taki test jest, bo no wtedy ta rywalizacja jest sprawiedliwa. Billie Jean King, czyli 12-krotna mistrzyni Wielkiego Szlema, postrzega to jako rodzaj wykluczenia ewentualnych osób transpłciowych, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy takie są nawet w turze, chyba nawet nie. Natomiast ty masz zdanie na ten temat? To jest okej, no to jest też coś, co jest wymagane przez MKOL w kontekście igrzysk w Los Angeles.
1: To znaczy ja podchodzę do tego troszkę inaczej, że po prostu muszę przez ten test przejść i tak naprawdę ja się zastanawiałam, czy tak naprawdę był dla nas w tym momencie priorytet. Nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał przed ani po, tak więc ja po prostu wolałabym, żeby ktoś ze mną na ten temat porozmawiał. Nikt tego nie zrobił. Dlatego nie do końca chciałabym się też wypowiedzieć, bo nie mam pełnego kontekstu, jeżeli chodzi o to, dlaczego tak naprawdę będziemy przez to w tym momencie teraz przechodzić. Myślę, że to jest dla mnie bardziej ciekawy kontekst tego wszystkiego, czy naprawdę to jest w tym momencie, w którym WTA obecnie jest potrzebne. I myślę, że póki nie dostanę tego kontekstu w 100%, będzie mi się dość ciężko wypowiedzieć.
0: A jeszcze inna decyzja, która też zapadła tak naprawdę na dniach ostatnich, czy w ciągu ostatnich dni, to jest decyzja z kolei o kalendarzu Igrzysk Olimpijskich Los Angeles. Turniej tenisowy, no wiadomo, na hardzie, ale to jest w tym momencie mniej ważne. Natomiast zaledwie 3-4 dni po zakończeniu Wimbledonu, to od razu sobie myślę, no to będzie sporo wycofań. A ty uważasz, że to nie za ciasno znowu?
1: Myślę, że każdy olimpijski rok jest zawsze bardzo trudny, ponieważ no, nie ma po prostu miejsca w kalendarzu i to się wiąże też z tym, że dane obiekty mają dane kontrakty i to jest po prostu dużo trudniejsza rozmowa niż nam się wydaje tak naprawdę, więc zgadzam się, że jest za ciasno, powinien być tam przynajmniej tydzień przerwy i to minimum, zwłaszcza po tak wykańczającym sezonie całym europejskim i zmianie nawierzchni tak naprawdę po raz trzeci. Ale z drugiej strony wiem, czym to się wiąże, budowanie takiego kalendarza, dostępności tak naprawdę obiektów i tego, kiedy co można w danym tygodniu ustawić, gdzie igrzyska są takim stałym punktem, z którym no nie da się, więc wszystkie turnieje, że tak powiem, organizatorzy próbują podporządkować, więc jest to logistycznie niesamowicie trudna sprawa dla tenisa, zwłaszcza, że mamy turnieje tydzień w tydzień. Każdy turniej ma swój kontrakt, który WTA musi wypełnić, więc logistycznie bardzo trudne. Łatwo się to ocenia z boku, tak więc zgadzam się. Sama wolałabym mieć przynajmniej tydzień przerwy jako zawodnik, ale z drugiej strony też rozumiem, jak ciężka jest to logistyka.
0: To prawda, zawsze perspektywa organizatora czy zarządzającego jest inna niż zawodnika. Znaczy one się oczywiście czasem spotykają, ale nie zawsze.
1: Ale nie zawsze.
0: Tak, na sam koniec tylko powiedz, oczekiwania przed tym sezonem na hardzie. Ten sezon, mam takie wrażenie, a dla ciebie jest naprawdę fajny. Momentami oczywiście pewnie chciałoby się lepiej polosować na Wimbledonie, no bo trafiła się Andrejewa. Natomiast i Roland Garros fajny i parę innych turniejów, więc jak te oczekiwania na tą drugą część sezonu, czy właściwie ostatnią część sezonu?
1: No nie mam oczekiwań, ponieważ tak jak pan zauważył, można mieć oczekiwania, później losuje się tak naprawdę 3 zwycięzczynie Wielkiego Szlema pod rząd na Wielkich Szlemach i te wszystkie oczekiwania no, są trudne do spełnienia, więc nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom, bo nie wszystko jest w moich rękach, w mojej kontroli. Tak jest niestety w zawodowym sporcie, że można zagrać bardzo dobry mecz, tak jak zagrałam z Andrejewą i gdzieś dalej mimo wszystko 2-3 piłki decydują o tym wyniku, że nie pójdzie. I jest smutno, ponieważ no, czułam, że gdzieś tam mój tenis zasługiwał na trochę lepszy wynik, no ale wiadomo, losowanie jest takie jest i trzeba się z nim mierzyć. Ale dlatego bez większych oczekiwań po prostu chciałabym prezentować dalej, tak jak prezentowałam przez większość tego roku, dość solidny poziom i myślę, że będzie parę fajnych tygodni, gdzie też warunki będą mi sprzyjać i po prostu zajdę troszkę dalej.
0: Tyle Magdalinet, nasza czołowa tenisistka, z którą rozmawiałem w weekend troszkę o swojej karierze, tym sezonie, ale także o planowaniu macierzyństwa i zamrożeniu jajeczek. Tyle, co przygotowałem dziś w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Ja się nazywam Przemysław Pozowski, a już za chwilę TOK 360 i Adam Mozga. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 po godzinie 18.20.
2: Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: Kingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Poniedziałek, 27 lipca, jest 16. Prokuratura wysłała za ocean wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Rodzina wiceministra Ireneusza Rasia ma zarabiać na najmie krótkoterminowym. Przepisy w tej sprawie pisze wiceminister Ireneusz Raś. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Formalności ruszyły, ale nawet kilkanaście miesięcy może minąć do decyzji o ewentualnej ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski. Tak twierdzi prokuratura krajowa, która skierowała drogą dyplomatyczną wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry. Jak może wyglądać procedura? O tym Szymon Kępka.
8: Po przekazaniu przez polskie władze wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ten dokument trafi drogą dyplomatyczną do Departamentu Sprawiedliwości USA. Na tym etapie amerykańskie organy sprawdzą, czy wniosek spełnia wymogi formalne określone w polsko-amerykańskiej umowie o ekstradycji. Jeżeli analiza zakończy się pozytywnie, sprawa zostanie skierowana do właściwego sądu federalnego i wtedy zadaniem tamtejszego sędziego będzie ocena, czy z prawnego punktu widzenia istnieją podstawy do wydania Zbigniewa Ziobry Polsce. Pozytywne rozstrzygnięcie sądu otworzy drogę do kolejnego etapu postępowania. Sprawa trafi wówczas do sekretarza stanu USA Marco Rubio, który podejmie ostateczną decyzję w tym zakresie. Ile może potrwać takie postępowanie? Tłumaczyła to prokurator Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
9: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest takie, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
8: Jeżeli natomiast sąd federalny uzna, że nie ma podstaw prawnych do wydania Zbigniewa Ziobry Polsce, jego decyzja będzie wiążąca dla sekretarza stanu. Oznacza to, że nie będzie on mógł wydać odmiennego rozstrzygnięcia i będzie zobowiązany do odmowy ekstradycji. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Czyli podsumowując, o tyle ekstradycja jest mało prawdopodobna, że na samym końcu zapada decyzja stricte polityczna. No, coraz więcej politycznych właśnie emocji budzi ustawa o najmie krótkoterminowym i to z dwóch powodów. Po pierwsze, według koalicjantów ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma poważne luki. Po drugie, współautorem ustawy jest wiceminister Ireneusz Raś, którego rodzina zajmuje się właśnie najmem krótkoterminowym. Czyżby konflikt interesów? Maciej Kluczka.
10: O konflikcie interesów mówią nawet koalicjanci, w tym poseł Adam Gomoła z Polski 2050.
11: Zdecydowanie mamy do czynienia z konfliktem interesów i ja mam nadzieję, że pan wiceminister Raś już dalej się ustawą o najmie krótkoterminowym zajmować nie będzie.
10: Wirtualna Polska opisała dziś, że wiceminister Raś sam kupował kawalerki, zarabiał na ich wynajmie, a tuż przed wejściem do rządu sprzedał je bratu. Sam wiceminister w oświadczeniu odniósł się do tej publikacji, stwierdzając, że jest pełna insynuacji, a jego działalność przed wejściem do rządu nie miała wpływu na kształt ustawy. Fakt jest jednak taki, że z ustawy wypadł zapis dający samorządom i wspólnotom prawo do zakazywania w danych strefach miasta najmu krótkoterminowego. Czy zapis wróci? O tym zdecyduje Sejm, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
12: Chciałbym, żeby parlament wypracował odpowiedzialnie przepisy, które też opierają się na doświadczeniach innych krajów. Łatwo sprawdzić, jak to funkcjonowało w takich miastach turystycznych, żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, ale z drugiej strony stałym mieszkańcom, starszym często, zapewnić po prostu spokój.
10: Prace nad ustawą w fazę decydującą wejdą prawdopodobnie jesienią. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: Ten temat wróci dzisiaj w TOK 360. A teraz Niemcy, Berlin. To obywatelka Polski była ofiarą zamachu podczas Parady Równości w tym mieście. Doniesienia potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
7: W sobotę w Berlinie 21-letni Abdul Bal odjechał furgonetką w tłum uczestników Parady Równości, a następnie ruszył na zgromadzonych z maczetą. Oprócz zabitej Polki ranił prawie 30 osób. Sprawca to obywatel Niemiec libańskiego pochodzenia, był sympatykiem tak zwanego państwa islamskiego. W tej sprawie wypowiedział się już kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Skrytykował służby.
13: Wciąż nie rozumiem, jak to w ogóle było możliwe, że ten człowiek, który znajduje się pod stałą obserwacją, mógł zbliżyć się do uczestników marszu, będąc niezauważonym.
7: Mimo sympatii do ISIS, sprawca sobotniego ataku cały czas przebywał na wolności. Wczoraj niemiecka policja znalazła zamachowca i go zastrzeliła. Na ten temat Anna Piekutowska rozmawiała w programie Zapytam Inaczej. Szampany ponoć strzelają w biurach AfD. I o tym mogą Państwo posłuchać w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. Iran nie zwrócił się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w celu zakończenia wojny i nie pozwoli Stanom Zjednoczonym na decydowanie o tym, kiedy wojna się zakończy. Tak zapowiada rzecznik irańskiego MSZ-u po tym, jak amerykańskie siły w weekend przerwały serię ataków na Bliskim Wschodzie, a ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ stwierdził, że prezydent Donald Trump już widzi przestrzeń do rozmów pokojowych z Teheranem. W naszym interesie jest to, by konflikt zakończył się jak najszybciej, mówił w poranku TOK FM szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski. W rozmowie z Dominiką Wielowiejską zastrzegał jednak, że zakończenie wojny między USA, Izraelem a Iranem wcale nie jest proste.
14: Żadna ze stron już nie kontroluje wydarzeń. No bo gdyby to zależało od samych Stanów Zjednoczonych, to ona by się skończyła. Gdyby to zależało od samego Iranu, też by się skończyła, tylko na innych warunkach. Więc jak się zaczyna wojnę, to niestety się traci kontrolę nad wydarzeniami.
15: Czyli rozumiem, że nie jesteśmy w stanie określić tak naprawdę, na jakim etapie jest ten konflikt i ku czemu zmierza. I jaki właściwie ma plan?
14: Mieliśmy memorandum amerykańsko-irańskie. Ono się okazało tak nieprecyzyjnie sformułowane, że obie strony zupełnie inaczej czytały jego warunki. Okazuje się, że dyplomacja jest trudniejsza, niż się niektórym wydaje.
7: Ceny ropy obecnie utrzymują się na poziomie około $90 za baryłkę i to wciąż jest sporo, ale mniej niż jeszcze dzisiaj rano. Premier Donald Tusk zapowiada, że w przypadku drożejącej ropy rząd wprowadzi regulowane ceny paliw na czas powrotów z wakacji. Prezydent Francji odwiedzi dzisiaj rejon najpoważniejszych pożarów, czyli południowy wschód kraju. Emmanuel Macron zwołał posiedzenie z sztabu kryzysowego, gdzie ze służbami omawiać będzie przebieg akcji gaśniczej. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, najgroźniejszy pożar w departamencie Żyronda przestał się rozprzestrzeniać, ale opanowany wcale jeszcze nie został. Cezary Jaszczyk.
16: W samym Żyrondzie pożar strawił już przeszło 42 tysiące hektarów terenów zielonych. Ogień zniszczył 240 domów. A jak donoszą miejscowe media, płomienie zagrażają jednym z najbardziej kluczowych francuskich obiektów przemysłu obronnego i kosmicznego w okolicach Bordeaux. Ulice tego miasta są teraz spowite gęstym dymem, bo pożar jest zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum. Warunki pogodowe w nadchodzących godzinach będą niekorzystne. Nadchodzi suchy wiatr i upał. To idealne warunki do ponownego zapruszenia ognia, dlatego apeluję o ostrożność, mówią miejscowe władze. Skalę zniszczeń rekordowych pożarów widać w sąsiedniej Hiszpanii. Dziś niektórym ewakuowanym mieszkańcom pozwolono na powrót do domów. Dosłownie nic z niego nie zostało, tylko smutek. To było kiedyś piękne miejsce, teraz wszystko jest spalone. W Hiszpanii największe pożary występują w okolicach Madrytu i Awilli, w centrum kraju. W wielu miejscach ogień wciąż się rozprzestrzenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: Na pomoc hiszpańskim służbom udają się polscy strażacy. O sytuacji w Hiszpanii jeszcze dziś w TOK 360, a o sytuacji we Francji w TOK 360 w południe Filip Kekusz rozmawiał z Patrycją Wanat. Ta rozmowa do odsłuchania w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM.
17: Trzy wozy strażackie z Polski zostaną przekazane palestyńskiej obronie cywilnej i będą pełnić służbę w palestyńskich obozach dla uchodźców w Libanie. Kluczyki od pojazdów dzisiaj otrzymali ambasadorowie obu państw. Grzegorz Kozioł.
18: Przejście samochodu na strażacką emeryturę nie musi oznaczać końca jego służby, mówi Tymoteusz Musiałek, były strażak, a dziś szef fundacji Firefighters for Gaza.
19: Te samochody mają po 20-30, jeden ma 70 tysięcy przebiegu, więc jak na Mercedesa, no to te samochody są tak naprawdę nowe.
18: Z daru cieszy się ambasador Palestyny w Polsce, Mahmud Khalifa.
20: Nie tylko wazy. Przyda się po prostu gest ludzkiej solidarności z ludźmi tam.
18: Przekazanie wozów odbyło się podczas festiwalu Bezsamotności, którego pierwszą edycję zorganizowała w Pszczynie Fundacja Wolne Miejsce, mówi jej szef Mikołaj Rykowski.
21: Mówimy o samotności narodów, czyli narodu libańskiego podczas wojny, ale Palestyny. I my chcemy pomóc. Byliśmy tam już od 3 miesięcy, karmimy ludzi, ale poprzez naszą pomoc Straż Pożarna dowiedziała się, że jest taka możliwość.
18: W sumie na Bliski Wschód ma dotrzeć 7 wozów strażackich. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
17: Modernistyczne Śródmieście Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą trafić goście poszukujące na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
22: Gdyńskie Śródmieście trafiło na listę zabytków niespełna 20 lat temu. Później zostało pomnikiem historii, a teraz jest na liście UNESCO. Cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
23: Moment jest symboliczny. Akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni.
22: Teraz można liczyć na to, że kurs na Gdynię wezmą ludzie z całego świata.
23: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką, tym, co może zobaczyć.
22: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
24: Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
25: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
22: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
17: W TOK 360 już niedługo moim gościem będzie Grzegorz Piątek, architekt, autor książki Gdynia obiecane miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939. Jest 16.11. Adam Ozga. To jest TOK 360. A gościem TOK 360 jest profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
17: Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, w 2020 roku kupił 3 mikrokawalerki, tak po 12-13 metrów kwadratowych, w łódzkiej kamienicy pociętej na 55 lokali pod wynajem. Opisują Szymon Jadczak i Mateusz Baczyński w WP.pl. 3 miesiące przed wejściem w życie do rządu sprzedał 2 z działek z mikrokawalerek. A, gdyby to były działki, to by była inna rozmowa. Z bratu, księdzu Dariuszowi Rasiowi, trzecia przypadła byłej żonie. No a potem poseł i wiceminister Raś pisał przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Tłumaczy, że wszystkie nieruchomości ujawniał w oświadczeniach majątkowych, że nie miał nic do ukrycia, że prace nad ustawą były transparentne, że nie ma związku między jego działaniami a sytuacją majątkową brata i byłej żony. A lokale miały być wykorzystywane wyłącznie do najmu długoterminowego, choć to też nie pokrywa się z ustaleniami dziennikarzy. Konflikt interesów, jak się patrzy?
26: No pan minister nie dostrzega. Ja się z opinią pana ministra na temat jego konfliktu interesów nie zgadzam. Uważam, że on tam jest. No i cóż, no ale jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. No jedyne, z czym się mogę zgodzić z tych wypowiedzi, które krążą, że proces legislacyjny był transparentny, bo gdyby jeszcze tego nie było, no to byśmy się nie dowiedzieli o tym konflikcie interesów.
17: No dobrze, a bo tam się pojawia taki argument dotyczący rodziny i zastanawiam się, jak daleko możemy w tę rodzinę sięgać, dopatrując się konfliktu interesów. Czy była żona, czy brat jeszcze są objęci jakimś, że tak powiem, szczególną uwagą pod tym względem?
26: Znaczy, to nie jest kwestia rodziny, moim zdaniem. No, to jest kwestia przede wszystkim pana ministra i jego decyzji, bądź też braku decyzji, żeby na przykład się wyłączyć z tych prac w ogóle. No bo kontrolowanie rodziny pod kątem tego, czy jakiś decydent, na przykład właśnie tak jak w tej sytuacji przekierowuje swój majątek na rodzinę, a później się znajduje w takich okolicznościach, że podejmuje decyzje, które jakoś z tym majątkiem są związane i pada takie podejrzenie, że konflikt mógł być i na przykład jakiś lobbying za tym i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no, tego się nie da od strony, pan powiedział, rodziny w jakiś sposób ograniczyć. Znaczy, są takie jurysdykcje na przykład w Azji, w Malezji na przykład, gdzie już są obowiązki spowiadania się z majątku obejmujące tam iluś krewnych w linii dalszej oprócz samego zainteresowanego. Natomiast u nas tak nie ma, w Europie nie jest to standard i my ważymy po prostu różne dobra, regulując różne kwestie dotyczące jawności majątku, kontrolowania konfliktu interesów i to się zatrzymuje raczej na tych osobach bezpośrednio zainteresowanych. Zresztą mieliśmy taką próbę rozszerzenia za czasów PiSu, chyba taką nawet z premedytacją stworzoną, żeby była nieudolna. Był projekt ustawy na temat rozszerzający konieczność składania oświadczeń majątkowych i trafił do Trybunału Konstytucyjnego, nie obronił się tam, cokolwiek by o Trybunale nie mówić, ale to nie jest problem, moim zdaniem, największy tej rodziny, tych bliskich.
17: Tylko wiceministra Rasia, który powinien powiedzieć, słuchajcie, ja mam swoje zdanie na temat najmu krótkoterminowego, moim zdaniem spoko, ale wypiszcie tę ustawę. Ja swoje wszystkie nieruchomości ujawniałem w oświadczeniach majątkowych, nie mam nic do ukrycia i nie ma związku między tym, co ja robię, a moim bratem i byłą żoną. Już cytując też oświadczenie wiceministra, ale co... Co teraz w takim razie powinniśmy...
26: Że powinien postąpić. To już jest taki standard etyczny bardziej niż prawny.
17: A to może, skoro tak nie postępuje, to w ramach standardu etycznego wiceminister Ireneusz Raś nie powinien być już wiceministrem, a prace nad ustawą o najmie krótkoterminowym powinny ruszyć od nowa.
26: No to powinien ocenić pan premier przede wszystkim. Ja mogę powiedzieć tak, że w 2017 roku przeszliśmy taką kontrolę ze strony państw przeciwko korupcji działającej przy Radzie Europy. Polska jest członkiem tej agendy Rady Europy. I ta runda dotyczyła między innymi regulowania konfliktu interesów w rządzie centralnym. I wytknięto nam mnóstwo luk w tym zakresie, między innymi brak wytycznych, brak egzekucji, brak kontroli itd., itd. W 2023 roku pojawiła się ocena, czy zostały zalecenia wykonane, czy nie. Nie zrobiliśmy nic. I mija kolejne lata, mamy 2026, z tego co mi wiadomo, nic nie zrobiono, dlatego że też nie ma w ogóle nawet kompleksowej strategii antykorupcyjnej, która te kwestie powinna obejmować. No więc jeżeli tak do tego podchodzimy, no to ja się nie spodziewam jakiegoś tu impulsu z wewnątrz rządu, żeby pan minister się jakoś zreflektował.
17: Bardzo dziękuję. Profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był gościem TOK 360. To ja bym dorzucił tutaj jeszcze jeden problem etyczny. Czy etyczne jest wynajmowanie, nieważne już, czy na krótki, czy na długi termin, kawalerek wielkości 1240, 1298 albo 1305 metra kwadratowego. 16:17. Informacje TOK FM o 16:20. Po nich o tym, co znaczy dla Gdyni wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
27: Volkswagen.
28: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
29: ceny. Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 16.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o przechwyceniu i zniszczeniu kilku dronów, których celem była stolica oraz instalacje petrochemiczne na wschodzie kraju. Drony miałyby zostać wystrzelone z Iraku przez proirańskie milicje. Do ataków w sobotę przyznali się wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti. Miała to być odpowiedź na saudyjskie naloty na miasta nad Morzem Czerwonym. Ambasador USA w Polsce Tom Rose spotkał się z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przekazał, że podziękował ambasadorowi za działania USA w sprawie jego uwolnienia. Rose dodał z kolei, że Stany Zjednoczone oczekują wizyty Poczobuta jeszcze w tym roku. Suwałki ogłosiły przetarg na sprzedaż 5 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia. Samorząd sprzedał już ponad 40 takich nieruchomości. Ma to zachęcić młodych do budowy domu i zamieszkania w mieście. Licytacje odbędą się we wrześniu w Urzędzie Miejskim. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
32: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
31: Na termometrach od 18 do 23 stopni. W całym kraju deszczowo, a w centrum i na wschodzie również burze. Na zachodzie z czasem pojawi się więcej przejaśnień.
32: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Grzegorz Piątek, architekt, krytyk architektury, autor książki Gdynia obiecana, miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939. Dzień dobry.
33: Dzień dobry.
7: Modernistyczne śródmieście Gdyni trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła o świcie polskiego czasu podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan. Decyzja chyba spodziewana i bardzo dobra.
33: Spodziewana, choć nie tak oczywista, bo to prace nad tym trwały kilkanaście lat, starania i przygotowania. ale to nigdy nie jest oczywista decyzja, bo to jest kwestia dyplomacji, to jest kwestia, na przykład mówiło się, że szanse Gdyni może osłabić nawet to, że jest w Europie, ponieważ lista UNESCO jest zdominowana przez obiekty z Europy i z Ameryki Północnej, no bo w taki eurocentryczny sposób kanon był tworzony przez dziesięciolecia i była w ostatnich latach taka silna tendencja, żeby wyrównywać szanse Azji, Afryki i tak dalej, więc że to może samo, niezależnie od jakości kandydatury, jakoś osłabić politycznie kandydaturę Gdyni, ale jak się okazało, nie osłabiło.
7: Tak, ja pamiętam z piątku materiał naszego reportera gdyńskiego, również Pawła Radzewicza, który zapowiadał to głosowanie na forum UNESCO i też no, ten materiał był w takim klimacie walki o głosy, więc może ja powiedziałem, że decyzja spodziewana, bo tak bliższa koszula ciała.
33: Na pewno była spodziewana, zresztą wiceprezydentka Gdyni dzisiaj w Dzienniku Bałtyckim o tym mówiła, że były starania do ostatniej chwili dyplomatyczne prowadzone. Zresztą Gdańsk chciał wpisać stocznię na listę UNESCO i nie udało się, także to nie jest takie oczywiste, że jeśli coś dla nas tutaj ma pewną oczywistą wartość symboliczną czy historyczną, to automatycznie zostanie uznane za cenne. I też Gdynia, myślę, też miała o tyle pod górkę, że nie jest jednak tak rozpoznawalnym globalnie miejscem. Wczoraj podczas tej samej sesji wpisano Olimp, górę Olimp, no. Oraz plażę w Normandii, na której alianci lądowali w 1944 roku i są to dla zachodniego świata takie oczywiste kamienie milowe. Gdynia to jest jednak historia bardzo lokalna, więc trzeba było chyba tym cięższej pracy, żeby tych głosujących, też pochodzących z całego świata, przekonać.
7: Tak, to tam rzeczywiście trzeba było nad tym popracować. To co jest fantastycznego w tym gdyńskim modernizmie?
33: Jest to kwestia samej architektury, chociaż to nie jest tak, że każdy budynek z osobna jest wybitny. Tam jest też dużo przeciętnych kamienic tego czasu. Wyjątkowa jest spójność tego zespołu, wyjątkowa jest to połączenie nowoczesnej urbanistyki z morzem i wyjątkowa jest historia, która za tym wszystkim stoi, czyli historia naszych aspiracji, młodego, niepodległego państwa, które ze względów geopolitycznych i gospodarczych musiało sobie dosłownie wyrąbać ten dostęp do morza i to wyjście w świat. I rzeczywiście, jak spojrzeć na inne dwudziestowieczne takie zespoły, które wpisano na listy UNESCO, na przykład Kowno, czyli stolica niepodległej Litwy międzywojennej, która też Litwa musiała sobie stolicę stworzyć, bo zajęliśmy Wilno. I z tego Kowna, które może nie było taką wsią jak Gdynia, ale miastem prowincjonalnym, zrobić metropolię, wybudować kamienice, gmachy rządowe, to jest podobna historia, prawda? Gdzie jest jednocześnie właśnie pewna taka geopolityczno-kulturowa opowieść i też ta niezwykle cenna substancja, która powstała w bardzo krótkim czasie, powstało jej dużo i też miała to szczęście, że się bardzo dobrze zachowała. To jest nadal żywe centrum miasta, a nie jakiś zapomniany skansen. I też bardzo ważne, to podkreślano też na forum UNESCO, jest to, że w Gdyni istnieje społeczność wokół tego wszystkiego.
7: Że Gdynia... To są ci ludzie, którzy to wywalczyli?
33: Oczywiście, to są ci historycy sztuki, czy badacze, którzy o to walczyli, którzy pisali aplikacje, czy lokalni politycy, ale też mieszkańcy po prostu, którzy za pomocą różnych oddolnych inicjatyw to dziedzictwo popularyzują, chronią, na przykład niesamowite miejsce, jakim jest mini muzeum modernizmu w Bankowcu, w tej najsłynniejszej kamienicy gdyńskiej przedwojennej, prowadzone właściwie jednoosobowo przez panią Marię Piradow-Link, emerytkę od lat, która samorzutnie zaczęła od swoich sąsiadów zbierać detale wyrzucane z mieszkań podczas remontów i stworzyła w piwnicy, w schronie pod kamienicą takie oddolne muzeum. I to jest może najsłynniejsza inicjatywa, ale takich małych, dużych inicjatyw jest bardzo dużo.
7: Gdzie szukać tego gdyńskiego modernizmu? Bo to też, no jest to szeroko pojęte śródmieście, ale ja prawdę mówiąc nie mam tak, że jak wysiadam z SKM-ki przyjeżdżając z Gdańska czy z Sopotu albo z pociągu, którym przyjeżdżam z Warszawy, że no, widzę, że jest inaczej, ale mam zawsze takie przed sobą pytanie, czy to jest to, co widzę, jak tylko wysiadam...
33: Tak, to jest to.
7: Okej.
33: Tak, gmach sądu okręgowego, który jest naprzeciwko dworca, to już jest przykład tego modernizmu lat 30. Po prawej już jest przy tym samym placu kamienica banku, która też jest świetnym projektem za 20. jeszcze późnych, o ile dobrze pamiętam. I właściwie tak można aż do mola południowego, czyli tego głównego takiego pirsu betonowego wchodzącego w morze, z dworca spacerować i się minie najważniejsze budynki. Halę targową, niesamowitą konstrukcję z końca lat 30. 30. Wspomniany już przeze mnie bankowiec, najbardziej imponującą kamienicę przy 10 lutego i naprzeciwko biurowiec ZUS-u, też o takich zaokrąglonych, okrętowych formach. Potem skwer Kościuszki, przy nim kamienice i właśnie molo południowe. No, podczas takiego 15-minutowego spaceru widać kilka sztandarowych budynków. I też Gdynia miała to szczęście, że nawet jeśli budynki, bo to też nie jest tak, że w 1939 roku skończono to centrum Gdyni, ale że też ono było uzupełniane po wojnie w tej samej skali, w podobnym stylu, też modernistycznym, trochę innym, ale jednak. Więc to wszystko, co po wojnie powstawało, też powstawało w dialogu i już w latach 60., 70. Wiedziano lokalnie, że ten modernizm lat 30. to jest taka lokalna specyfika, że to jest coś nad czym, co trzeba chronić.
7: A jak się wejdzie albo wjedzie na Kamienną Górę, to też to jest to?
33: No, Kamienna Góra to jest takie... Ja zresztą się trochę dziwię, że ta strefa UNESCO nie objęła Kamiennej Góry, bo to było to jest nawet założenie starsze niż centrum Gdyni. Tam zaczęto już budować w latach 20., zanim podjęto ostateczną decyzję o budowie portu i tam jest trochę takich willi w stylu dworkowym, od których się właściwie ta nowoczesna Gdynia zaczęła. Ale Kamienna Góra jest takim też specjalnym miejscem, bo stamtąd można też objąć, poczuć skalę tego wszystkiego. Widać port, widać i Śródmieście, i port, i Zatokę. Także widać skalę tego całego założenia.
7: Jak to się stało, że ten gdyński modernizm się ostał, że przetrwał lata 90., że przetrwał deweloperów i tak dalej?
33: On przede wszystkim miał to szczęście, że przetrwał wojnę.
7: No.
33: Gdańsk był niesamowicie zniszczony. W Gdyni największe zniszczenia dotknęły portu i węzła kolejowego. Natomiast samo Śródmieście i ta zabudowa taka zwykła miejska to jest około 10-12% zniszczeń. To jest niewiele i bardzo szybko też te budynki ponaprawiano, poodbudowywano, właściwie kontynuując to, jakie były przed wojną, może z pewnymi uproszczeniami. To są pojedyncze kamienice, które nie wróciły już po wojnie. Więc to jest to pierwsze, ten pierwszy szczęśliwy zbieg okoliczności. A potem rzeczywiście, tak jak już mówiłem, jeszcze w PRL rosła taka świadomość tego, że to warto chronić. Urbaniści, którzy pracowali nad Gdynią po wojnie, też szanowali ten przedwojenny układ urbanistyczny. Także
7: tak. A potem jak kapitalizm wjechał też na dobre?
33: Wtedy już było wiadomo, wtedy już Gdynia była, ona tym bardziej politycznie, symbolicznie po 89 roku bardzo chciała nawiązywać do tego, co przed wojną, do tego takiego nie PRL-u i do tej tradycji swojej przedwojennej kupiecko-biznesowo-patriotycznej. Także tym bardziej zarówno ta tkanka autentyczna. Ja nie potrafię nawet wskazać żadnego takiego przykładu skandalicznej, jakiegoś skandalicznego zniszczenia nieodwracalnego czegokolwiek przedwojennego już w III RP, a nawet ta nowa zabudowa, którą cały czas przebywa w Śródmieściu, nawet jeśli była skalą trochę większa niż to, co przed wojną, bo jest oczywiście wielkie ciśnienie deweloperskie, żeby te działki wyciskać do cna, no to nawet to formami przynajmniej stara się mniej lub bardziej udatnie nawiązywać do przedwojennego modernizmu. Te budynki starają się być wszystkie białe, mieć płaskie dachy. Zresztą też władze konserwatorskie, urbanistyczne tego pilnowały. Tu na przykład wielka zasługa jest Roberta Hirsza, jednego z autorów tego wniosku naszego UNESCO, który był wieloletnim konserwatorem zabytków miejskich w Gdyni, który też taką gigantyczną robotę wykonał, zarówno edukacyjną, jak i urzędniczą, żeby tę świadomość budować i chronić architekturę. Pamiętam, że kiedy w latach 2000 jeszcze Robert Hirsch zaczynał, to na przykład dla mnie było szokujące go dla warszawiaka, jak dużo Gdynia przeznacza pieniędzy w stosunku do Warszawy na przykład, w stosunku do, jeśli wziąć pod uwagę proporcje miasta, liczbę zabytków, na dotacje do remontów. I one były bardzo świadomie kierowane do i do publicznych instytucji, i do wspólnot mieszkaniowych. Myślę, że też tym łatwiej udało się jakieś takie poparcie lokalnie. Nawet w Gdyni były przypadki prywatnych właścicieli willi, którzy sami wnioskowali o wpis do rejestru zabytków po to, żeby dostać dotację. Zwykle właściciele traktują wpis do rejestru zabytków jako dopust Boży, jako kaganiec, a tutaj było wiadomo, że te środki są, że są bardzo rozsądnie dzielone i byli właściciele, którzy sami się starali.
7: A ten wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO nie jest tak postrzegany jako dopust Boży, jako kaganiec?
33: Są takie głosy w Gdyni, ale to wynika z nieświadomości, bo strefa objęta tą wpisem UNESCO to jest, ma takie same granice jak strefa pomnika historii. To jest taka kategoria, którą Centrum Gdyni zostało objęte w 2015 roku. To jest taka najściślejsza ochrona konserwatorska dla najcenniejszych obiektów w Polsce. To jest taki poziom Wawelu. I poza tym dziesiątki budynków są też oddzielnie chronione wpisem do rejestru zabytków czy do ewidencji. Układ urbanistyczny Gdyni jest wpisany do rejestru zabytków od lat i te ograniczenia już są. Więcej ich nie będzie. Będzie raczej może lepsza koordynacja. Też ten wpis UNESCO wymaga powołania takiego specjalnego pełnomocnika w ratuszu i uchwalenia planu zarządzania dziedzictwem, który obejmuje tylko działania konserwatorskie, ale też na przykład dbanie o zrównoważoną turystykę, czy o edukację, czy o promocję lepszą jeszcze tego dziedzictwa. Więc myślę, że jest tutaj uciążliwości więcej nie będzie, a jest szansa na lepsze jeszcze takie wyzyskanie dla miasta tego potencjału.
7: Ta zrównoważona turystyka może być istotna. Ja nie wiem, czy wpis oznacza, że po prostu teraz tłumy, które przylatują pewnie głównie do Gdańska, nagle ruszą w stronę Gdyni. Pewnie nie.
33: Nie od razu.
7: Ale będzie na pewno większe zainteresowanie
33: Gdynią. Nie od razu, na pewno to nie będzie skokowe, to się buduje powoli, to myślę, że to jest kwestia najpierw środowisk naukowych, jakichś bardziej świadomych turystów, może organizatorów wycieczek, może jakichś blogerów, influencerów podróżniczych, że oni coś tam im mrygnie w internecie czy w publikacjach i zwrócą większą uwagę na Gdynię. Teraz rzeczywiście jest tak, że to Gdańsk jest zadeptany i jak wycieczkowcy wpływają do portu w Gdyni, bo tam się mieszczą, to autobus przerzuca je do Gdańska. Być może skręcą prędzej zostaną w Gdyni troszkę dłużej ci turyści, tacy z wycieczkowców, ze statków. No zobaczymy. Nie spodziewam się skokowego
7: wzrostu. To też chyba nie są najbardziej pożądani turyści. Bo ja byłem kiedyś na małej wysepce, na której przepływał wycieczkowiec i to zmieniało krajobraz.
33: Ale ten aspekt zrównoważonej turystyki to jest coś, na co warto zwracać uwagę. Teraz mamy wielką batalię o ustawę regulującą najem krótkoterminowy w Sejmie, także niektóre też są do rozstrzygnięcia na poziomie centralnym dopiero, ale dobrze by było, jeśli ten wpis też będzie bodźcem dla władz Gdyni, żeby przyjrzeć się lepiej temu, jak turystykę organizować, regulować.
7: Jest problem z najmem krótkoterminowym w Gdyni? Pewnie jak wszędzie.
33: Jest, jak wszędzie, jak w każdym takim atrakcyjnym turystycznie mieście w Polsce, w centrach. To nie jest, tak jak mówię, to nie jest taka skala jak w Gdańsku, czy jak w Sopocie, ale centrum Gdyni się wyraźnie wyludnia też od lat. I mimo, że jest coraz właśnie lepiej wyremontowane, coraz ładniejsze, coraz przyjemniejsze, to jest tam coraz mniej stałych mieszkańców. Głównie dlatego, że te mieszkania dziedziczone czy skupowane w ostatnich latach idą pod najem krótkoterminowy. Także jest to problem też w Gdyni.
7: Klasyczny mechanizm.
33: Klasyczny scenariusz.
7: Bardzo dziękuję. Grzegorz Piątek, architekt, krytyk architektury, autor książki Gdynia obiecana, miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939, był gościem TOK 360, a ten najem krótkoterminowy wróci po godzinie 20 w programie Mikrofon TOK FM, na który zaprasza Filip Kekusz. Czy uważają państwo, że samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania w miastach stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany? To jest pytanie, które zada Filip. Gdyby zadzwonił wiceminister Ireneusz Raś, to by pewnie powiedział, że nie. 16.36, informacje TOK FM, a po informacjach trochę ptasiego świata.

0: Autopromocja.
1: Wembley, 17 października 73 roku. Legendarny, zwycięski remis.
2: Przeżyjmy to jeszcze raz. 36 strzałów Anglików, 5 strzałów Polaków. Celne strzały. 17 strzałów Anglicy, 2 strzały Polacy. Ten mecz to była mega, gigantyczna obrona Częstochowy z naszej strony.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Po kolejnym naruszeniu przestrzeni powietrznej Rumunii przez rosyjskie drony, Bukareszt wydalił rosyjskiego dyplomatę. Jeden z pracowników rosyjskiej ambasady został uznany za osobę niepożądaną. Dyplomata ma opuścić kraj w ciągu 5 dni. Dziś czwarty dzień z rzędu rosyjskie bezzałogowce atakujące Ukrainę naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Dotyczą one północno-wschodniej i południowo-wschodniej części kraju oraz wybrzeża. Dla tych obszarów obowiązują również alerty przed burzami. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 21. Mieszkańcy Poznania opowiedzieli się za nocną prohibicją w całym mieście. Poparcie dla wprowadzenia takiego zakazu deklaruje 82% poznaniaków, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Obecnie prohibicja obowiązuje w kilku dzielnicach miasta, m.in. na Jeżycach, Starym Mieście czy Łazarzu.
0: Tok FM.
8: na każdy temat, z każdej strony.
13: Przestępstwa 41, w TOK 360 łączymy się teraz z Jackiem Karczewskim, przyrodnikiem ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
13: To jest taka pora, poniedziałkowa pora w wakacje w TOK 360, że staramy się dostrzec to, co w powietrzu, choć też nie zawsze w powietrzu, i trochę zrozumieć ptasiego świata, ale podobno Brytyjczycy w porównaniu z nami to są w tym ekspertami.
20: Są ekspertami. Ja tutaj chętnie podzielę się dwiema, może trzema statystykami. Otóż tylko RSPB, czyli Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, jedna z dwóch najstarszych na świecie organizacji zajmujących się ochroną przyrody w ogóle, a ochroną ptaków w szczególności, ze wspaniałą zresztą historią. Więc RSPB tylko za ostatni rok dostało w spadkach i darowiznach, mówiąc o ostatnim roku, mam na myśli rok księgowy, czyli 25, kwotę 155 milionów funtów w darowiznach i spadkach. Tych spadków było prawie że 50 milionów, ale to nie wszystko, bo jeszcze 38 ponad milionów funtów jest jeszcze ciągle w trakcie rozpatrywania.
13: Czyli mówiąc w skrócie, muszą mieć specjalny dział, który potem robi coś z majątkami, mieszkaniami wielbicieli brytyjskich, wielbicieli ptaków.
20: Tak, tak, tak. Ale Brytyjczycy kochają swoją countryside i kochają swoją przyrodę, kochają swoje wrzosowiska i dąbrowy, no i oczywiście kochają ptaki, które się wśród nich uwijają. Tych ptaków Wielka Brytania oficjalnie zaobserwowała ponad 600 gatunków u siebie. No i kolejna statystyka to jest ponad 4 miliony zdeklarowanych ptasiarzy, zdeklarowanych birdwatcherów. To jest znacznie więcej ludzi niż członkowie wszystkich partii razem wziętych. No i tutaj jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie od roku 2018, czyli mniej więcej od COVID-u, od po COVID-u, tych birdwatcherzy, no ta społeczność birdwatcherów powiększyła się o prawie 50%. I ciekawa rzecz to, że coraz bardziej, zwykle to jest tak, że ptakami się interesują bardzo, bardzo młodzi Brytyjczycy, potem oni ruszają do szkół, na imprezy i w życie, i wracają niedługo na krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego. A tymczasem te nowe demografie są takie, że właśnie w birdwatching ruszyli młodzi ludzie i te miliony, które tam dołączyły w ostatnim czasie, to w większości są to ludzie między 16 a 25 rokiem życia.
13: Ja z tego samego spaceru, po tej samej wysepce, o której opowiadałem w poprzednim wejściu, co to przypłynięcie statku wycieczkowego zupełnie zmienia jej krajobraz, ze spaceru po tej wysepce pamiętam też bardzo dużo znaków: tutaj nie wchodzić, tutaj się nie zbliżać, bo to są miejsca lęgowe ptaków, więc rzeczywiście ta

0: Prostu nasza oficjalna lista, czyli takich ptaków, które oficjalnie zostały zarejestrowane, zaobserwowane na naszym niebie czy wśród naszych polskich gałęzi. Więc dla nas jest to około 460 gatunków. Dla Brytyjczyków, tak jak powiedziałem, trochę więcej, trochę ponad 600. Ale oni dlatego mają ich więcej, ponieważ Wielka Brytania, my też w zasadzie leżymy na wielkim szlaku migracyjnym ptaków. To jest taki szlak, który łączy Syberię dosłownie z południową Afryką. A Brytyjczycy po pierwsze w zasadzie też leżą na tym szlaku, to jeszcze tam jeszcze sporo zalatuje ptaków z Ameryki, popychanych tam czasami przez amerykańskie burze i sztormy. Ale generalnie, poza niewielkimi wyjątkami, jeśli chodzi o te ptaki, które gnieżdżą się na Wyspach Brytyjskich, to ten ornitokrajobraz jest bardzo podobny do naszego. To, czego mają Brytyjczycy pod dostatkiem, a czego my nie mamy prawie wcale, to są ptaki typowo morskie, takie jak maskonury. Brytyjczycy kochają maskonury. Brytyjczycy mają też jedne z największych kolonii na świecie głuptaków, wspaniałe, wielkie ptaki.
1: Więc, a co w tych maskonurach jest wspaniałego? Bo one są, poza tym, że są super słodkie. Absolutnie słodkie.
0: No są super słodkie. Ja muszę przyznać, że kiedy pojechałem pierwszy raz na wyspy zamieszkiwane przez maskonury, jechałem tam, płynąłem tam łodzią z ludźmi, którzy płynęli tam mniej więcej w tym samym celu, czyli zobaczyć między innymi maskonury, to muszę przyznać, że kiedy w końcu przypłynęliśmy w okolice wyspy i te maskonury, pierwsze maskonury pojawiły się w powietrzu, to proszę mi uwierzyć, że ludzie na tej łodzi płakali na widok tych maskonurów. Gdyby maskonury były większe, to idę o zakład, że byłyby powszechnie używane czy zatrudniane w psychoterapii, dlatego, że to jest taki ptak, który ma tak rozczulający wyraz na swojej ptasiej twarzy. Jakieś połączenie takiego właśnie, zresztą Brytyjczycy czule nazywają je morskimi pierotami albo klaunami, bo to jest jakieś takie pocieszne,
1: ale brytyjskie słowo puffin też jest bardzo ładne.
0: Też jest bardzo ładne. Brytyjczycy, a propos swojego awioszaleństwa, od czasu do czasu robią też zupełnie poważne plebiscyty. Cały naród, czy tam spora część tego narodu bierze udział w wyborach najfajniejszego, czy ich ukochanego ptaka, najważniejszego ptaka dla Brytyjczyków. No i zwykle wygrywa te wybory mniej więcej co 10 lat organizowane przez poważne brytyjskie media. Zwykle wygrywają te wybory rudziki, tak, proszę państwa. Niepozorne rudziki to jest niezwykle ważny dla Brytyjczyków, tak, jeszcze od czasów celtyckich, ale właśnie pafiny są zwykle bardzo wysoko w tych rankingach i czasami lądują jako drugie. Natomiast wracając właśnie do pańskiego pytania, to poza tymi ptakami typowo morskimi, typu nużyki, typu pafiny, typu alki, typu głuptaki, niektóre mewy i rybitwy, to większość tej awifauny, większość tych ptaków, które mają Brytyjczycy, my też mamy lub mieliśmy, bo my w przeciwieństwie do Brytyjczyków mamy największe tempo wymierania gatunków lęgowych. Z kolei Brytyjczycy postawili sobie za taki honorowy cel przywrócenie tych wszystkich ptaków, które kiedyś na przestrzeni czasów zostały u nich wytępione, stracili jako gatunki lęgowe, więc oni wszystkie te swoje gatunki już przywrócili, łącznie z takim kolosem jak drop.
1: Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak, był gościem TOK 360, jest 16:50. No to teraz o innym zwierzątku, niedźwiedziu i o maszy. Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości, był goście, Był, już bym podsumował. Jest gościem Tak 360 dni.

0: Dobry.
1: Dzień dobry.
0: Masza i Niedźwiedź to jest bardzo popularna rosyjska bajka. Netflix właśnie zakupił kolejne sezony, przedłużył licencję na ten serial. Jest on dostępny w ponad 100 krajach. I ja jak zastanawiałem się nad tą bajką, to ją tak odrzuciłem, bo rosyjska. I to się okazuje, że miałem być może całkiem słuszną intuicję, bo podobno to jest element rosyjski soft power. Czy jest tak w rzeczywistości?
1: No i tutaj jest spór w doktrynie, że tak powiem, bo część osób uważa, że no, że to jest po prostu bajka, tak? No, robi ją studio, które faktycznie powstało i działało w Rosji. Ono się rok temu przeniosło na Cypr. No właśnie, no i teoretycznie jest to bajka, prawda, o dziewczynce, która mieszka na skraju lasu i poznaje byłego niedźwiedzia cyrkowego. No i mają przygody przeróżne, oczywiście bajka jest dla dzieci. No i wydaje się niewinne, natomiast no właśnie pojawiły się głosy, nie pierwszy raz, ale ten zakup Netflixa faktycznie tych nowych sezonów wywołał tą falę, że tutaj jest pod powierzchnią ukryty rosyjski soft power, czyli ta miękka siła oddziaływania i że ta bajka ociepla wizerunek Rosji, promuje wizerunek Rosji, no bo bajka jest rzeczywiście bardzo, bardzo popularna.
0: Ale tylko ze względu na to, że jest popularna, ładna, niebodźcująca, czy jednak w treści coś tutaj może nie grać?
1: Tutaj są dwa pola tego oddziaływania rzekomego. No tak jak mówię, ja piszę artykuł o Maszy Niedźwiedziu, starałem się głosy dwóch stron przedstawić, więc tutaj nie zajmuję stanowiska jednoznacznie, natomiast faktycznie w takiej pierwszej warstwie było tak w kilku odcinkach, że Masz 4 lata, no wprost odwoływali się do historii Związku Radzieckiego. No, w jednym z odcinków...
0: Próbujemy jeszcze raz połączyć się z naszym gościem, Marcinem Uniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w sprawach wschodnich, bo no, ciekawa sprawa. Zaczęliśmy rozmawiać o Maszy i Niedźwiedziu i nagle nam się ta jakość dźwięku zaczęła rozjeżdżać. Marcin Uniewski napisał w dodatku Plus Minus do Rzeczpospolitej artykuł Uwielbiana przez miliony dzieci bajka propagandą Putina. To jest pytanie, międzynarodowy spór o soft power Kremla. I już wracam do pytania, na ile to bezpośrednie może być, już nie przesądzając, to soft power w Maszy i Niedźwiedziu?
1: No właśnie to pierwsza taka warstwa, najbardziej widoczna, to jest te odwołania do Związku Radzieckiego, no bo w jednym odcinku Masza, ta tytułowa dziewczynka, dostaje od niedźwiedzia czapkę, ona pilnuje pola marchewek przed zającami, no i dostaje czapkę. Internauci bardzo szybko zauważyli, że ta czapka ma kolory i wygląda tak jak czapka Wojsk Ochrony Pogranicza NKWD. No więc oczywiście bezpośrednie odwołanie do formacji zbrodniczej, formacji stalinowskiej. No, w dwóch odcinkach na przykład dziewczynka nuci piosenki z czasów radzieckich. Raz to jest hymn lotników sowieckich czy sił lotniczych sowieckich, a raz to jest taka popularna w 1939 roku piosenka Trzech czołgistów. No więc to są takie odwołania bezpośrednio do Związku Radzieckiego i oczywiście podnosiły się głosy, bo ta czapka to jest rok 2010, co prawda, więc to jest dość dawno. Natomiast no, tu się pojawiały takie głosy, że a co by było, gdyby Teletubisie na przykład wystąpiły w czapce oficera SS, prawda? No mniej więcej podobne odwołania do takich formacji. No właśnie, i to by był skandal, a tutaj Masza i Niedźwiedź jest dalej emitowana i nic się nie dzieje. Natomiast ta druga warstwa, mniej taka oczywista, to jest właśnie kwestia tego, że no, tym drugim bohaterem jest niedźwiedź, prawda? No a niedźwiedź jednak od XIX wieku mniej więcej kojarzy się z Rosją, jest takim nieoficjalnym symbolem Rosji. No on jest też zresztą przecież chociażby w logo partii Jedna Rosja, czyli partii rządzącej. No i Niedźwiedź Miszko jest przedstawiony oczywiście w sposób jak najbardziej pozytywny, no bo on się opiekuje tą Maszą, prawda, on jej pomaga, on jest troskliwy, no on jest taki ciepły, uśmiechnięty, miły. No i tutaj według części ekspertów to jest właśnie takie promocja Rosji w ten sposób, plus odwołania do rosyjskiej kultury w bajce występują, no bo a to dziewczynka i niedźwiedź grają na bałołajce, a to
0: gdzie
1: ona
0: jest
1: zajada
0: w takim
1: się...
0: razie ta druga strona i jaki jest jej przekaz w tej dyskusji, bo prawdę mówiąc, to co pan przed chwilą opisał, wydaje mi się dość zero-jedynkowe, aczkolwiek może to jest trochę argument taki wysnuty na podstawie poszczególnych elementów niektórych odcinków Maszy i Niedźwiedzia.
1: Znaczy tak, te odwołania do sowieckich emblematów, symboli, tak, to jest faktycznie, można powiedzieć, jest to pojedyncze, natomiast no tak jak mówię, głosy krytyków na taką obronę, powiedzmy, czy taki argument są takie, że ile razy Teletubbiesie musiałoby wystąpić z logiem SS, żeby bajka wywołała oburzenie, prawda? Mhm. Czy wystarczy raz, czy więcej razy, to jest tak. No a druga kwestia, druga sprawa jest ta taka bardziej właśnie rozmyta, czyli kwestia misia. No i tutaj część osób twierdzi, a w książce też cytuję ekspertów, którzy mówią, że to nie wystarczy, żeby była bajka operacją wpływu czy soft power, żeby tylko pokazać przyjaźnie niedźwiedzia, no bo dzieci nie odbierają takiej, to percepcja dzieci skupia się na kolorach, dźwiękach i one tego tak nie odbierają jak my, jak tu eksperci, prawda? No a druga sprawa jest taka, że jednak, żeby operacja soft power się udała, to ten przekaz kulturowy musi być też poparty jakoś przekazem politycznym, no a Federacja Rosyjska od 2022 roku szczególnie, no nie ma dobrego PR-u, prawda? Wywołała brutalną wojnę i dalej ją prowadzi, więc to za mało, twierdzą eksperci z tej drugiej strony, powiedzmy, żeby ta bajka była uznana za taką miękką siłę rosyjską, czy ocieplała wizerunek Kremla, bo jakby Kreml nie chciał bardzo, no to w kontrze zawsze jest to, co robi w Ukrainie, prawda, wojnę brutalną, tak którą prowadzi, więc to jest ta kontra ze strony ekspertów.
0: Marcin Łuniewski, bardzo dziękuję. Dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich i autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości, był gościem TOK 360, więcej w artykule naszego gościa w Plus Minus w Rzeczpospolitej. Karolina Lewicka już obok mnie, no co tam w PiSie? Pogodzili się?
2: Nie, śledziłam przez weekend wymianę ciosów między tymi, którzy są i będą w PiS, a tymi, których już jutro w PiSie nie będzie. I tak mi się skojarzyło historycznie, rzecz jasna. W pierwszą rocznicę przejęcia przez bolszewików władzy Stalin pisał tak. Cała praktyczna organizacja rewolucji została przeprowadzona pod bezpośrednim kierownictwem towarzysza Trockiego. No a 6 lat później Stalin potępił Trockiego, oskarżył o działalność kontrrewolucyjną, a trockizm został uznany za drobnomieszczańskie odchylenie. Trockiego pozbawiono stanowisk i wygnano. I śledząc sobie właśnie te wpisy, pomyślałam sobie, że Jacek Kurski z ludźmi z dawnej suwerennej Polski być może właśnie do tego dojdą, że to będzie tak bardzo podobnie, bo przecież Morawiecki już przez weekend stał się niemieckim agentem. To jest trochę i straszne, i śmieszne. Za chwilę moim i państwa gościem będzie Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, którego zapytamy o to, jakie to piętno odciskuje na wizerunku tegoż ugrupowania. Tak. A potem komentatorzy, kręcimy się zatem wokół najważniejszego wydarzenia politycznego tego lata.
0: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny już za chwilę. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Punkty skontowe Asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
5: masz. Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minuta po 17:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja zaostrza politykę migracyjną, znacząco podniosło opłaty za uzyskanie obywatelstwa i dokumentów pobytowych dla cudzoziemców. Wprowadza również nowe wymogi dotyczące wykazywania dochodów. Najbardziej wzrosła opłata za przyjęcie obywatelstwa Rosji lub zrzeczenie się go do równowartości około $640. Z początkiem października ruszy bezpłatny program wczesnego wykrywania raka płuca. Z niskodawkowych badań tomograficznych skorzystają obecni i byli palacze z grupy najwyższego ryzyka. Badanie jest bezpieczne dla pacjentów i pozwala wykryć zmiany w płucach na bardzo wczesnym etapie, kiedy rak jest całkowicie uleczalny. W Niemczech ponad 9 tysięcy osób o poglądach islamistycznych jest gotowych użyć przemocy. Ponad 400 uznano z kolei za stwarzające możliwe zagrożenie o podłożu politycznym i ideologicznym. Napisał dziennik Die Welt, powołując się na dane niemieckich służb. Do największych grup należą salafici oraz zwolennicy Hamasu i Hezbollahu. Służby nie mają danych na temat członków terrorystycznego państwa islamskiego. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
16: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
17: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
15: Do wieczora niemal w całym kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Od zachodu mają postępować rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady, a nawet burze. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu.
16: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
17: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie rzeczniku.
0: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy Radia
2: TOK FM. Cóż się stało, że Prawo i Sprawiedliwość ma kandydata na wicemarszałka Sejmu i nie jest to Elżbieta Witek?
0: No Marcin Ociepa, twarz takiego umiarkowanego konserwatyzmu prorozwojowego. Mamy nadzieję, że zostaną zachowane zasady parlamentaryzmu, które wielokrotnie w czasie tej kadencji Sejmu były łamane i że nasz przedstawiciel w prezydium Sejmu się znajdzie.
2: No ale chyba nie było takich wątpliwości wcześniej, kiedy to były takie komunikaty ze strony koalicji rządzącej, żeby zgłosić innego kandydata niż Elżbieta Witek, która była nie do zaakceptowania ze względu na swoją rolę, jaką odegrała jako marszałek Sejmu dla obecnej władzy.
0: No tak, ale marszałek Elżbieta Witek zrezygnowała z kandydowania, bo cały czas była naszą kandydatką, tak jak pani redaktor powiedziała. Zgłaszamy Marcina Ociepę, przedstawiciela bardzo ważnego środowiska, w naszym środowisku szerokim.
2: Ale nie członka Prawa i Sprawiedliwości.
0: No i mamy nadzieję, że jednak marszałek Czarzasty, szerzej nawet cała sejmowa większość, zdecyduje się dochować tych takich podstawowych zasad wypracowywanych przez ponad 30 lat po upadku komuny w polskim Sejmie. I jednak
2: państwo
0: największy klub parlamentarny...
2: Bo klub Morawieckiego będzie chciał mieć swojego wicemarszałka?
0: Pani, co tam będzie robił Mateusz Morawiecki? Czy będzie klub, czy będzie wicemarszałek? To ja nie wiem, to już trzeba pytać raczej w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Ja wiem, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Wiem,
2: że taki, który czeka na rozwój sytuacji.
0: Wiem, że taki wniosek został dzisiaj zgłoszony. Pan przewodniczący Mariusz Błaszczak to ogłosił. No i czekamy na rozwój sytuacji.
2: Mariusz Błaszczak napisał tak. Naszym nowym kandydatem na wicemarszałka Sejmu jest Marcin Ociepa, twarz prorozwojowego, umiarkowanego konserwatyzmu. Pomyślałam sobie, że taki prorozwojowy i umiarkowany konserwatysta to jest Mateusz Morawiecki. To może teraz Marcin Ociepa ma udawać takiego Mateusza Morawieckiego.
18: Wie pani, ja mam to szczęście, że pracowałem i z Mariuszem Błaszczakiem, i z Marcinem Ociepą w Ministerstwie Obrony Narodowej i właśnie Marcin Ociepa odpowiadał za ten segment badania i rozwój, czyli unowocześniania Wojska Polskiego, zdobywania środków na to, żeby takie startupowe projekty wspierały siłę Wojska Polskiego, wspierały bezpieczeństwo Polski. I Marcin Ociepa doskonale się w tym sprawdził. Na przykład ten projekt Perun, taki, nie wiem, czy pani kojarzy, teraz Donald Tusk razem z Kosiniakiem uruchomili, no ogłosili, że ten projekt wchodzi w życie, a on był całkowicie zaprojektowany właśnie w Ministerstwie Obrony Narodowej z czasów rządów PiS przez Marcina Ociepę, tylko niestety opóźniony przez na półtora roku przez obecną koalicję, więc jak najbardziej ta warstwa prorozwojowa w Marcinie Ociepie jest.
2: PiSu, bo prezes Kaczyński mówił w weekend, że właśnie jednak jest brak po odejściu, a właściwie wyrzuceniu Mateusza Morawieckiego i że trzeba będzie właśnie znaleźć takich nowych ludzi, którzy będą za ten obszar odpowiadać.
18: Panie redaktor, no nie kończy się świat. Jest w środowisku, szerokim środowisku Prawa i Sprawiedliwości wiele osób, które znają się na kwestiach rozwojowych, na gospodarce, na ekonomii, a my w końcu już niedługo taki plan, taką twarz, tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, zaprezentujemy.
2: Czy Mateusz Morawiecki jest żałosnym trybikiem niemieckiego planu podboju Europy, jak stwierdził Jacek Kurski w telewizji Republika?
18: No, w mojej ocenie nie jest. Mateusz Morawiecki ma duże zasługi, jeśli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, natomiast trzeba też patrzeć na to z tej perspektywy, że dorobek 8 lat to jest przede wszystkim dorobek pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo on zaprojektował całą dobrą zmianę. To dzięki jego wizji, planowi, inicjatywom mogliśmy zmieniać Polskę na lepsze.
2: Jasna sprawa. Przedobrzył Jacek Kurski?
18: Panie redaktorze, nie chciałbym się odnosić do słów, które padły w ten weekend. Nie zostały one dobrze odebrane w kierownictwie naszej partii. Ja patrzę na te kłótnie, które teraz są pomiędzy przede wszystkim z inicjatywy członków Stowarzyszenia Rozwój Plus jednak, bo oni również są bardzo agresywni, jeśli chodzi o tą retorykę, która jest stosowana. Natomiast uważam, że to nikomu nie służy. Uważam, że i większość środowiska Prawa i Sprawiedliwości, zdecydowana większość, stoi na takim stanowisku, że nie ma wroga po prawej stronie. Wrogiem, który niszczy Polskę konsekwentnie od grudnia 2023 roku jest Donald Tusk.
2: Ale to członek PiSu Błaszczak mówi, że Morawiecki blokował zakup F-35. To rzecznik PiSu Bochenek mówi, że Morawiecki był przeciwko 500+. To prezes PiSu Kaczyński, bardzo ważna osoba, Jacek Sasin, mówią, że był doradcą Tuska. Mamy też pana posła Sasina, który mówi, że był przeciwko kandydaturze Nawrockiego, Jacka Kurskiego, tym trybiku w niemieckiej machinie. To nie są członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, tylko to są politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy teraz opowiadają o Morawieckim różne dziwne rzeczy, co generuje taką falę śmiechu w mediach społecznościowych, że za chwilę będzie Morawiecki odpowiadał za to, że Ewa się skusiła na jabłko w raju.
18: Pani redaktor, no panowie, o których pani wspomniała, poza Jackiem Kurskim, stwierdzali po prostu fakty. No, pracowali w tym rządzie, znają szczegóły, znają kuchnię, więc podzielili się tą wiedzą razem z opinią publiczną. Jeśli chodzi o moją ocenę tego, co wydarzyło się w telewizji Republika w ten weekend, to można mieć zastrzeżenia nie tylko do postawy Jacka Kurskiego, ale również do postawy pana posła Gontarza, który bezpośrednio, w sposób brutalny zaatakował Jacka Kurskiego. Takie dyskusje...
2: Ale chyba to Kurskiemu puściły hamulce.
18: Konkluzja jest taka, że takie dyskusje po prostu nie służą i one rzeczywiście odwracają uwagę od spraw fundamentalnych. A wie pani, jaka jest sprawa fundamentalna? Na przykład taka, że rząd oszukał mieszkańców dużych miast w zakresie najmu krótkoterminowego. My dzisiaj zrobiliśmy konferencję prasową. Pan profesor Przemysław Czarnek wyszedł z inicjatywą. Zgłosimy poprawki, które umożliwią wspólnotom mieszkaniowym regulowanie kwestii najmu krótkoterminowego, tak żeby mogli odzyskać swoje bezpieczeństwo i swój spokój w miejscu zamieszkania.
2: Też już składała Polska 2050.
18: Tylko, że my mamy największe szanse na powrót do władzy i nawet jeśli te poprawki zostaną odrzucone, ponieważ pan Raś, który dokonywał korekty tej ustawy ze względu na swoje własne interesy, ponieważ inwestuje w mikrokawalerki. Jak my wrócimy do władzy, to przygotujemy taką ustawę, która przywróci spokój mieszkańcom. Dzisiaj na ulicy Zgoda 4, razem z mieszkańcami tej kamienicy, którzy nie mogą spać w nocy, ponieważ tam się urządza całodobowe imprezy. No i po prostu zakłóca się taki spokój pokój, jaki oni by chcieli mieć.
2: No ja wrócę do tego wątku Morawieckiego, bo on był z państwem 11 lat, 6 lat jako premier państwa rządu. I na przykład dzisiaj premier Tusk kpi, że dowiedział się od niektórych polityków PiSu, że Morawiecki jest agentem moim i Niemiec. Nie spodziewałem się, że aż tak daleko zajdą sprawy. I myślę sobie, że to jest śmieszne, że państwo są śmieszni, że nie ma nic gorszego w polityce niż śmieszność.
18: Oglądała pani może finał Mistrzostw Świata?
2: Nie.
18: Tam nie interesuje się pani piłką. Tam wygrała Hiszpania, jak pani wie, i w drużynie Hiszpanii był taki piłkarz Oyarzabal. Filar tej drużyny, najlepszy strzelec, strzelił 5 goli. No i jest finał z Argentyną, Hiszpania przeważa, jest 0-0, ale Hiszpania atakuje, widać, że może to się skończyć sukcesem. No i trener zdecydował się zdjąć Oyarzabala z boiska. No on się nie sfochował, nie obraził, tylko szedł, bo wiedział, że taka jest strategia pana trenera. I finalnie Hiszpania wygrała 1-0. Bo Oyarzabal wie, że jest ważnym zawodnikiem, że będzie również filarem tej drużyny w przyszłości.
2: Ale wola trenera, prezesa jest święta.
18: I chodzi o to, że Mateusz Morawiecki nie zachował się jako Oyarzabal.
2: A gdyby mógł mi pan wytłumaczyć, jak do tego doszło, że Konfederacja w 2023 roku miała 7,6% w wyborach, a teraz ma 13,5%, mówię o średniej sondażowej, plus 9% Brauna. Jak to się stało?
18: Panie redaktor, ja naprawdę mam bardzo, bardzo duży dystans do sondaży, które są publikowane, przygotowywane w tak dużej perspektywie czasowej do wyborów. Bo bardzo często one są po to, żeby
2: nie pokazują tego, jaki będzie wynik wyborów w 2027 roku, tylko jakie są preferencje polityczne dzisiaj Polaków, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Tak zwykle brzmi to pytanie i ludzie mówią, a gdyby w najbliższą niedzielę trzeba było pójść do urny, to bym zagłosował na tego i owego.
18: One są po to, żeby kreować rzeczywistość, a nie żeby ją badać. Ja jestem przekonany, że nasz wynik sondażowy jest
2: znacznie lepszy. Bo zwykle kwestionują znaczenie sondaży ci, którzy mają tam fatalne wyniki, najczęściej PSL.
18: Natomiast między innymi z tego wynika to, że wskazaliśmy na naszego kandydata na premiera, pana profesora Przemysława Czarnka, który jest bardzo wiarygodny również w tym elektoracie Konfederacji. I walczy ciężko od początku marca o to, żeby te głosy odzyskać, bo rzeczywiście, jeśli wierzyć tym badaniom, no to zdecydowana większość wyborców, która w tej chwili nie deklaruje swojej woli zagłosowania na Prawo i Sprawiedliwość, odeszła do Konfederacji jednej albo drugiej, więc walczymy o ten elektorat.
2: Zorientowali się, jak to się stało, że przez dwa lata część tych wyborców przeszła tam, a nie została przy was?
18: Panie redaktor, no jest szereg czynników, które do tego doprowadziły, natomiast to jest tak zwana polityczna kuchnia. Przedstawiając tak tutaj literalnie w studio Tok FM, no pewnie bym też zdradził pewną część naszej strategii politycznej, którą realizujemy konsekwentnie od dłuższego czasu i która już przynosi efekty, bo pani się odnosi do sondażu, w którym Konfederacje obie mają tyle samo, co Prawo i Sprawiedliwość. Ja przypomnę, że pojawił się również sondaż, w którym Prawo i Sprawiedliwość przekroczyło już poziom 30%. Różnica między nami a Koalicją Obywatelską
2: sondaż, na który się
18: jest
2: 2%,
18: więc te efekty, te działania przynoszą już wymierne efekty, ale oczywiście to jest dopiero początek drogi.
2: Pani
18: redaktor.
2: Nie, proszę mi pozwolić.
18: Proszę bardzo.
2: Ten projekt Czarnek, bo ja mam średnią sondażową, e-wybory EU. Marzec mają państwo 24,5%. W marcu startuje Przemysław Czarnek, 7. Kwiecień 23,7. Maj 24,5. Czerwiec 24,4. Lipiec 22,3. No to między marcem 24,5 a lipcem 22,3 są 2 punkty procentowe różnice, ale in minus, a nie in plus.
18: Mogę? Teraz ja, tak, panie redaktor, podstawowym pierwszym zadaniem dla pana profesora Przemysława Czarnka było to, żeby zatrzymać właśnie odpływ wyborców i zacząć niwelować tą stratę, którą mamy do Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie motywować naszych wyborców, również tych delikatnie zdemotywowanych, do tego, żeby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I w mojej ocenie pan profesor Przemysław Czarnek wywiązuje się z tego zadania. Nie tylko poprzez liczne spotkania w całej Polsce, objechał już wszystkie województwa, ale również składając już pierwsze elementy programu Prawa i Sprawiedliwości, więc to przyniesie jeszcze lepszy efekt, tak jak odnoszę się do tego sondażu, o którym mówiłem, według niektórych badaczy opinii publicznej już to przynosi wymierne korzyści.
2: Najgorsza sytuacja jest taka, kiedy człowiek uwierzy we własną propagandę sukcesu.
18: Panie redaktor, ale to nie jest żadna propaganda sukcesu, tylko realna, ciężka praca, no, która jest, przynosi właśnie takie efekty, jak propozycja chociażby podniesienia drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych.
2: Konkurencji ze strony ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego, bo dzisiaj pokazał się sondaż dla Wirtualnej Polski. Bez tej partii Morawieckiego PiS notuje 21%, natomiast z tą partią Morawieckiego PiS spada na 16%, a partia Morawieckiego ma 7.
18: Panie redaktor, no, tak, jeśli chodzi o sondaże, to też Przemysław Wipler kiedyś powiedział, że taki sondaż 6800 zł plus VAT kosztuje, w którym można na samym
2: pan
18: początku
2: sugeruje, że ten sondaż został kupiony przez środowisko Mateusza Morawieckiego.
18: Ja sugeruję, że nie ma co wierzyć,
2: tak,
18: że nie ma co wierzyć w takie sondaże. Oczywiście nikt tego nie ukrywa, że ten rozłam, który teraz jest w Prawie i Sprawiedliwości, zmniejsza nasze szanse na to, żeby wygrać wybory parlamentarne i dlatego no, tak bardzo nie godzimy się z tym, co środowisko Mateusza Morawieckiego zrobiło. To jest szkodliwe. My powinniśmy się integrować na prawicy, a nie dezintegrować. Natomiast stało się jak stało. Trzeba zakasać rękawy, trzeba ruszyć do boju i ciężko pracować. Moim zdaniem Stowarzyszenie Rozwój Plus, czy jakkolwiek będzie się to ugrupowanie nazywało, nie osiągnie dobrego wyniku w wyborach parlamentarnych. Ja tu się odwołam do słów Marka Migalskiego, który wie, co mówi, ponieważ sam kiedyś dokonał rozłamu. Świat nie czeka na skruszonych pisowców, a sami wyborcy Prawa i Sprawiedliwości na tych, którzy zdradzili, nie chcą głosować.
2: No ale państwo chyba czekają na skruszonych członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, bo Rafał Buchanek poinformował, że poseł Grzegorz Lorek podpisał oświadczenie o niebyciu w stowarzyszeniu i tym samym wraca na łono PiSu, mimo że termin już minął.
18: Bardzo dobra wiadomość. Grzegorz Lorek, bardzo aktywny poseł, zresztą to jest poseł, który ma chyba największą liczbę wystąpień z mównicy sejmowej z okręgu piotrkowskiego. Zdecydował się kontynuować swoją karierę polityczną właśnie w naszej biało-czerwonej drużynie Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że takie rozmowy z innymi parlamentarzystami, którzy... Pani redaktor, po prostu wygrał zdrowy rozsądek i taka mądra refleksja, która doprowadziła jego do takiej konkluzji, że zostaje w drużynie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Takie rozmowy z innymi parlamentarzystami, którzy wybrali w tej chwili, na tą chwilę Stowarzyszenie Rozwój Plus, również trwają. Myślę, że gdyby zdecydowali się pozostać w naszej drużynie przed jutrzejszym komitetem politycznym, to z pewnością zostanie to uwzględnione.
2: A jakby się zdecydowali powrócić do PiSu po posiedzeniu komitetu politycznego, to też droga będzie otwarta?
18: Panie redaktor, my jesteśmy, tak jak powiedziałem, no, siłą polskiej prawicy jest to, kiedy jest zintegrowana, kiedy jest jednym wielkim obozem, z różnymi wrażliwościami również, bo to też trzeba podkreślić, tylko nie może być tak, że te wrażliwości mają swoje struktury, swoich liderów i dwie równoległe kampanie prowadzą, tak jak to było do tej pory, bo chyba nie ulega żadnej wątpliwości to, że mieliśmy tak na dobrą sprawę i dwie równoległe kampanie i tak na dobrą sprawę również dwóch kandydatów na premiera. W ten sposób do zwycięstwa nie da się iść, dlatego ta decyzja Prezydium Komitetu Politycznego, które no, urzeczywistnia się tak na dobrą sprawę już jutro.
2: A upływ krwi będzie też w drugą stronę, to znaczy spodziewają się państwo, że ci, którzy do tej pory nie przystąpili do stowarzyszenia, nagle stwierdzą, że jednak do Morawieckiego jest im bliżej, porzucą PiS?
18: Ja się nie spodziewam.
2: Że nikt? Bo dzisiaj słyszałam bodajże Pawła Jabłońskiego, który mówił, że takie rozmowy trwają.
18: No, panie redaktor, to są takie spiny, szczury medialne wypuszczane. To pani jako dziennikarka o wieloletnim doświadczeniu doskonale wie, że coś takiego
2: funkcjonuje. Dawało nam do zrozumienia, że bardzo im się nie podoba ta sytuacja, że jesteśmy wypychani, że z chęcią by się do nas przyłączyli.
18: No, pani redaktor, no a póki co to Grzegorz Lorek jednak złożył oświadczenie o wyjściu ze Stowarzyszenia Rozwój Plus i dołączenia do Prawa i Sprawiedliwości, więc czyny, nie słowa.
2: Mateusz Morawiecki przekroczy próg wyborczy, jeżeli wystartuje samodzielnie w przyszłym roku?
18: Uważam, że nie, bo tak jak odwoływaliśmy się do tego, do słów Marka Migalskiego, to jest walka o elektorat, który...
2: Którego nie ma.
18: Jest marginalny na polskiej scenie politycznej. No proszę zwrócić uwagę, jakiego rodzaju narracja była prowadzona przez członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, kiedy chcieli organizować tego swojego grilla, który odbędzie się już w piątek, że pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości to nikt by nie przyszedł, bo ci ludzie, których oni chcą zaprosić, wstydzą się Prawa i Sprawiedliwości. Czyli ludzie, którzy wstydzą się Prawa i Sprawiedliwości, mieliby na Prawo i Sprawiedliwość zagłosować, ponieważ Stowarzyszenie Rozwój Plus jednak mówiło, że pod szyldem PiSu chce iść do wyborów. No to się kompletnie kupy nie trzyma.
2: Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję,
18: bardzo dziękuję
2: za rozmowę. Komentatorzy będą z nami tuż po informacjach. Leszek Jaszczewski, Michał Danielewski.
19: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
21: Volkswagen. Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy nadzieję, że zostaną zachowane zasady parlamentaryzmu i że nasz przedstawiciel znajdzie się w prezydium Sejmu, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski. Klub PiS zgłosił dziś kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Ociepa to były wiceminister obrony za czasów rządu Mateusza Morawieckiego. Na stanowisku kandydata PiS na wicemarszałka zastąpi Elżbietę Witek, która, jak mówił Mateusz Kurzejewski, sama zrezygnowała z kandydowania. Po ataku na Paradę Równości w Berlinie policja w Hamburgu wzmacnia ochronę parady w tym mieście, która odbędzie się 1 sierpnia. Służby deklarują, że na ulicach pojawi się więcej funkcjonariuszy, którzy zarówno przed, w trakcie, jak i po paradzie będą chronić uczestników. Dokładna liczba policjantów, którzy pojawią się na ulicach Hamburga, pozostaje jednak tajemnicą. Z kolei organizatorzy parady spodziewają się nawet 250 tysięcy uczestników. Teheran nie pozwoli Stanom Zjednoczonym na zdecydowanie o tym, kiedy zakończy się wojna, oświadczyło irańskie MSZ. Siły USA w ostatni weekend przerwały serię ataków na Bliskim Wschodzie. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ przekazał, że prezydent Donald Trump widzi przestrzeń do rozmów pokojowych. To byłoby korzystne dla Waszyngtonu, także w kontekście polityki wewnętrznej, oceniła w TOK FM profesor Paulina Matera z Uniwersytetu Łódzkiego.
23: Zbliżają się wybory połówkowe, a społeczeństwo amerykańskie nie aprobuje, można powiedzieć, tych działań Donalda Trumpa i sposobu, w jakim prowadzi tą wojnę. Tylko 25% osób według najnowszych sondaży popiera takie działania.
15: Stany Zjednoczone i Iran zawarły w czerwcu wstępne porozumienie, które zakładało m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Jednak na początku lipca Teheran wznowił ataki na przepływające przez szlak statki, które nie podporządkowały się określonym przez państwo zasadom. Andrzej Poczobut planuje odwiedzić USA na przełomie września i października. Przekazał, że podczas jego wizyty w planach są nie tylko spotkania z Polonią, ale też z przedstawicielami władz amerykańskich. Dziś dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia, spotkał się z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rosem. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju do wieczora będzie pochmurno i deszczowo. Od zachodu postępować będą jednak przejaśnienia. Na termometrach od 18 do 23 stopni. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to w większości kraju nie mamy na co narzekać. Nieco gorzej jest w okolicach Poznania, gdzie przekroczone są normy zarówno pyłów PM10, jak i PM2,5.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym są z nami komentatorzy Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
2: Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
2: W jakimś sensie jest po wszystkim, powiedział prezes Kaczyński w piątek. Już po wszystkim, panowie, czy wszystko co najlepsze przed nami? Michał Danielewski.
25: Nie, no myślę, że wszystko co najlepsze przed nami dopiero, co zresztą widać po ostatniej zagrywce Prawa i Sprawiedliwości, czyli wskazaniu pana Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka Sejmu, no bo tu się rysuje taka oto paradoksalna sytuacja, że pozbywając się harcerzy Morawieckiego, no raptem PiS został bez jednej nogi, to znaczy przestał się komunikować, przynajmniej przestał mieć zbyt wiele osób, które są w stanie skomunikować się z bardziej centroprawicowym elektoratem, więc rzeczywiście od początku logiczne było, że muszą sobie tą drugą nogę, jakąś protezę po Morawieckim znaleźć. No i znaleźli Marcina Ociepę, co jest ciekawym wyborem. Pytanie...
2: Nie jest w PiS-ie, jest w klubie parlamentarnym i ma swoje stowarzyszenie. Od nowa.
25: No więc właściwie ma wszystko to, co Mateusz Morawiecki, tylko bardziej. No ale pewnie nie jest traktowany przez PiS jako zagrożenie, czy jako ewentualny element rozłamowy w takim szerokim obozie Zjednoczonej Prawicy. No ale to będzie ciekawe, na ile będzie pan Marcin Ociepa miał głos jako twarz PiS-u, no bo jednak jeśli będzie wicemarszałkiem Sejmu, no to siłą rzeczy będzie jakoś z tym PiS-em kojarzony, będzie częściej obecny w mediach. No i jest pytanie, na ile i to, co on będzie mówił i komunikował, będzie zbieżne z tym, co będzie mówił pan Przemysław Czarnek. Obawiam się, że może, znając jakby historię Marcina Ociepy, to, co sobą reprezentował, to jednak jest, jak na Prawo i Sprawiedliwość, bardzo umiarkowany polityk. No więc to napięcie między narracjami przedstawianymi przez Czarnka i Maślarzy, a tym, co będzie ewentualnie mówił, czy jak się prezentował Marcin Ociepa, to napięcie będzie warte obserwowania.
2: Jutro, czyli we wtorek, ma się zebrać Komitet Polityczny PiS-u, zatwierdzić usunięcie posłów z partii. W piątek wieczorem ludzie od Morawieckiego i sam były premier wyrażali jeszcze taką nadzieję na to, że może przez weekend uda się konflikt zażegnać, jak mówił Michał Dworczyk. Ja mam nadzieję, że z kolei tak jak mówił premier Morawiecki dziś na konferencji, te kilkadziesiąt godzin, które zostało do wtorku, zostaną wykorzystane na to, żeby jednak jakieś rozmowy podjąć i żeby spróbować zażegnać ten kryzys. Ale ewidentnie wygląda to tylko na taki element gry pod tytułem kto zostanie uznany za winnego rozłamu. Wracam do redaktora Jażdżewskiego. No to już po wszystkim, czy wszystko co najlepsze przed nami?
3: To znaczy po wszystkim w tym sensie, że klamka zapadła i rozłam PiS-u stał się faktem. Rozłam, który z jednej strony był zaskakujący, bo się w zasadzie nikomu nie opłaca, a z drugiej strony był logiczny, ponieważ Morawiecki w tym nowym PiS-ie, takim alt-rightowym PiS-ie, który postanowił tym Czarnkiem pójść w kierunku tej prawicy, no w jakimś sensie kwestionującej to, za czym opowiadał się Morawiecki i krytykującej bardzo mocno, co jest też paradoksalne, wiele decyzji, które rząd PiS-owski podejmował. Tam była kwestia choćby wsparcia dla Ukrainy, ale też Zielony Ład. Polityka antykowidowa to jest bardzo istotne dla tej grupy docelowej, jakby tego przekazu takiego twardo prawicowego. Imigracja zarobkowa, w tym z Ukrainy, ale także z Azji. To wszystko, co złe, czego z punktu widzenia takiego prawicowego, twardego wyborcy stał się symbolem Morawieckiej, PiS starał się tego odciąć, dając twarz Przemysława Czarnka jako tego niby kandydata na premiera. Natomiast Morawiecki, jakby to, co go odróżniło od polityków z ostatniej dekady pisowskich rozmaitych, na przykład Beaty Szydło, nie zaakceptował tej decyzji Kaczyńskiego i postanowił walczyć o swoje, czyli robić to, czego w PiS-ie robić nie wolno, czyli budować własną frakcję. W PiS-ie tego się nie da zrobić, zrobił to w swoim stowarzyszeniu. No i więc jakby zakłócił logikę władzy takiej hierarchicznej, wertykalnej, gdzie jest Kaczyński i reszta się nie liczy, a z drugiej strony postanowił jakby mówić zupełnie innym głosem niż dzisiaj partia i nie dał się schować, więc Kaczyński chyba stwierdził, że po prostu nie może sobie pozwolić na taką wywrotową działalność i zamiast przetrzymać Morawieckiego, co wydawało mu się najbardziej logiczne, do wyborów i potem go wyciąć, tak, co byłoby najsensowniejsze, wyciąć go latem przyszłego roku, jak już będzie za późno, żeby budować partię, czy na wiosnę, no to uznał, że musi to przeciąć, bo Morawiecki i tak mu z tej partii wyjdzie prędzej czy później. No i dlatego to się stało, co się stało. Dla mnie będzie ciekawe, czym Morawiecki przykuje uwagę Polaków, bo ten seans wychodzę, nie wychodzę z PiS-u był jakoś interesujący dla mediów, a już sam Morawiecki nie jestem przekonany, czy będzie aż tak fascynujący, no ale ma klub, ma trzeci klub w Sejmie, ma rozpoznawane nazwisko. Pytanie, czy ma wyborców, bo zazwyczaj było tak, że te partie konserwatywne miały więcej polityków niż wyborców i pytanie, czy nie będzie powtórki z rozrywki.
2: To jeszcze zadam pytanie, dlaczego teraz dokonuje się to, co się dokonuje. Też Bronisław Wilczyn publicznie zapytał, dlaczego prezes w tym momencie postanowił zdyscyplinować partię, kiedy, jak mówił, rząd obecny wydawało się leżał na ringu i był wyliczany, już właściwie zbliżało się to do dziesiątki. Trochę przesadza Bronisław Wilczyn. Oczywiście rząd koalicji 15 października miał swoje kłopoty, szczególnie Koalicja Obywatelska ze Szpitalem Południowym Warszawskim i z ochroną zdrowia, ale jeszcze się chyba trzyma na nogach. Natomiast właśnie, dlaczego teraz? Pomyślałam sobie, że ten konflikt w Prawie i Sprawiedliwości trwa już w zasadzie prawie rok, bo zaczęło się na jesieni 2025 roku, te pierwsze napięcia, które były generowane z tego powodu, że PiS nie okazał się beneficjentem zwycięstwa wyborczego Karola Nawrockiego. A potem właściwie od stycznia to mieliśmy prowadzoną z różnym natężeniem, ale jednak regularną wojnę domową od 7 stycznia, kiedy Kaczyński wyszedł, stanął na tle skonfliktowanych ze sobą polityków i powiedział, że będą trwały dyskusje w partii, ale że one nie doprowadzą do rozłamu, do żadnych napięć, tego chcieliby nasi wrogowie, my sobie na to nie pozwolimy. No a potem naprawdę bardzo, bardzo wiele się działo i właściwie mamy takich 7 gęstych miesięcy i nagle właśnie w wakacje Kaczyński postanawia 3 miesiące od tej ugody kwietniowej z Morawieckim przeciąć tę sprawę. Ale właśnie dlaczego teraz wydawać by się mogło, że są korzystniejsze na to terminy? Michał Danielewski.
25: No to jest dobre pytanie. Ja nie znam na nie odpowiedzi. Możemy ewentualnie spekulować, że po pierwsze prezes dał się przekonać, że Mateusz Morawiecki planuje jakieś ruchy bardzo szybko, które mają rozbić PiS. Albo,
2: ale co, że grupa intrygantów obsiadła prezesa, jak mówi Morawiecki?
25: Nie wiem, czy grupa intrygantów na pewno przedstawiła prezesowi poręczny zestaw uzasadnień, dlaczego teraz to byłby dobry ruch, żeby Morawieckiego wyrzucić. No i prezes najwyraźniej też ze swojego doświadczenia uwierzył, że rzeczywiście Morawiecki knuje, nie tylko knuje przeciwko maślarzom, ale knuje również przeciwko prezesowi, ewentualnie jego pozycji w partii. No zresztą prezes Kaczyński ma długą, trochę o tym zapomnieliśmy, bo tych rozłamów w PiS-ie przez ostatnie 10-11 lat raczej nie było, poza wyrzucaniem z koalicji, powiedzmy wypychaniem Jarosława Gowina i jego porozumienia, ale to jednak nie było stricte partyjny rozłam. No więc być może ze swojego doświadczenia Jarosław Kaczyński uznał, że lepiej przeciąć wcześniej niż czekać, aż to wszystko nabrzmi i trzeba będzie wrzut dużo gorszy przecinać później. No a jeszcze kolejne wyjaśnienie jest takie, no że być może Kaczyński myślał, że Morawiecki jednak się ugnie. To znaczy, że Kaczyński zalicytuje wysoko, każe podpisywać te lojalki. Później Morawiecki jakoś wycofa się jednak z tego stowarzyszenia, na przykład zgodzi się na zamrożenie i uda się to rozwiązać w tym sensie, że Kaczyński będzie górą, Morawiecki aż tak bardzo prestiżowo nie straci, ale trochę przytnie mu się skrzydełka i jakoś będzie można do wyborów w tej partii funkcjonować. No, generalnie nie wiemy, na ile ten spin o tym, że intryganci, maślarze obsiedli prezesa i przekonali go do swojej wizji świata jest prawdziwy, no bo jeśli rzeczywiście byłby, w co ja tak jakoś średnio wierzę, no jednak prezes mimo swojego wieku ma swój rozum, doświadczenie pewnie większe niż wszyscy maślarze razem wzięci. No ale gdyby to była prawda, no to po prostu wtedy prawomocną byłaby teoria, że po prostu i maślarze, i Kaczyński chcieli Morawieckiego po prostu z partii wyrzucić, bo uznali go za zagrożenie, czy jakiś rodzaj takiego niebezpiecznego wyłomu w tej opowieści PiSu, który chce biec za Braunem i za Konfederacją.
2: Sam Kaczyński mówił tak: decyzję podjąłem samodzielnie. Jeżeli pan premier uważa mnie za bezradnego człowieka otoczonego intrygantami, to trzeba zwołać kongres i powołać nowego szefa, który nie da się obsiąść intrygantami. Leszek Jażdżewski.
3: Mateusz Morawiecki naruszył najświętszą zasadę w Prawie i Sprawiedliwości, zasadę nieomylności prezesa, tak? Czyli nowogrodzka lokuta, causa finita. Zawsze było tak, że Kaczyńskiego słowo było słowem ostatnim, decydującym, i Morawiecki w spektakularny sposób, nie stawiając się na wezwania, ignorując konwektykle spotkania, na które Kaczyński go osobiście wzywał, robił w tym czasie swoje stowarzyszenie, czy odbywał spotkania z wyborcami, czy jakieś inne zaplanowane wcześniej sprawy. No i na dłuższą metę takie bezchołowie z perspektywy prezesa trwać nie mogło, no bo jeśli Morawiecki może, to dlaczego my nie, tak? Na to wstają wszyscy inni i mówią, to my też chcemy stowarzyszenia. No i to oznacza, że cała koncepcja partii opartej na tym wiele głosów, ale na ostatecznie jeden decydujący, najmądrzejszy grający w szachy 3D czy 6D, no to cała ta koncepcja by runęła jak domek z kart. Ale warto się cofnąć o jedno pole, bo pani redaktor wspomniała o wyborze Karola Nawrockiego. To było uznane za wielki sukces Kaczyńskiego, który jakby w jakimś sensie narzucił wygrał prezydentem, którego się nikt nie spodziewał, w jakiś sposób spektakularny.
2: I była to jego osobista decyzja, o czym wiemy.
3: Tak. To wszystko było jakby przemyślane. Tylko, że my jakby straciliśmy z perspektywy jedną rzecz. Znaczy, że ten wybór i postawienie takiego kandydata i jego zwycięstwo jakby udowodniło jedną rzecz, to znaczy, że mówiąc partia, mówię Lenin, tak? Tutaj było tak, myślę prawica, mówię PiS. A teraz już to nie oznacza. To znaczy, wybranie Nawrockiego oznacza, że jest inna, że jakby zwycięstwo prawicy w Polsce nie oznacza automatycznie, że to musi być prawica pisowska. I Nawrocki jest tego uosobieniem. I tak naprawdę to jakby Kaczyński podłączył się pod trend, który zauważył na jego korzyść, tak? Ale ten trend dzisiaj powoduje, że on już nie może mieć poczucia, że jest decydującym głosem, decydującą narracją na prawicy. To on się podłącza pod jakąś inną opowieść, która nie jest jego opowieścią. Morawiecki do tej opowieści nie pasuje, buntuje się. Kaczyński go usuwa, żeby się w tej opowieści utrzymać, ale to nie jest jego opowieść. I tak naprawdę to on stara się dzisiaj walczyć o życie, wciąż będąc największym graczem, ale pytanie, czy on to wytrzyma, bo są wiarygodniejsi, bardziej oryginalni. Na przykład taka Konfederacja, moim zdaniem, ma dużo mocniejsze karty w tej grze niż Jarosław Kaczyński na dłuższą metę.
2: To jeszcze dopytam, bo Morawiecki powiedział tak na konferencji prasowej, nie ma hegemona na prawicy. I tak sobie pomyślałam, czy chciał obniżyć rangę prezesa, czy też no właśnie trafnie zdiagnozował nieodległą przyszłość, że PiS trwale poniżej 20%, 4 w miarę równorzędne ugrupowania. Leszek
3: Jeszczerski. Ja tylko jedno słowo, do tego, ja nie uważam, żeby Morawiecki wszedł do tej nawet drugiej ligi, to znaczy nie sądzę, żeby on się na trwale umocował na, nie wiem, 8 punktach procentowych, jak ma Konfederacja Brauna, czy 10, czy więcej, jak ma Konfederacja Mencena i Bosaka. Myślę, że on raczej będzie walczył z progiem wyborczym. Natomiast faktem jest, że ta prawica dzisiaj może walczyć pewnie o 50% mandatów, natomiast jest duża szansa czy ryzyko, z perspektywy zależy jak to patrzy, że to może być rozdzielone pomiędzy 4 ugrupowania i rzeczywiście PiS nie będzie miał już takiej pozycji dominującej. Pytanie, czy to będzie powtórka z rozrywki, to znaczy rok 2000, teraz z kolei z perspektywy Tuska, czy Tusk będzie miał rok 2015, tak jak Kaczyński miał, czyli że będzie miał większość, bo jakieś partie prawicowe nie weszły do Sejmu, czy rok 23, czyli wygrywa wybory, ale nie ma z kim zrobić koalicji. I to jest tak naprawdę wielka zagwozdka, jak system wyborczy przełoży się, czy raczej jak ten podział na prawicy przełoży się na, w ramach naszego systemu wyborczego na mandat.
2: Leszek Jeżdżewski, Michał Danilewski z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
24: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
24: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
26: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
27: Szukasz czegoś?
0: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To twarz umiarkowanego, prorozwojowego konserwatyzmu. Tak o Marcinie Ociepie mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski. Wspomniany przez gościa polityk jest kandydatem PiS-u na wicemarszałka Sejmu.
18: Mamy nadzieję, że zostaną zachowane zasady parlamentaryzmu, które wielokrotnie w czasie tej kadencji Sejmu były łamane i że nasz przedstawiciel w prezydium Sejmu się znajdzie.
15: Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość proponowało obsadzenie na stanowisku wicemarszałka Sejmu Elżbiety Witek, jednak kandydatura ta nie znalazła akceptacji w koalicji rządzącej. Nowy kandydat, Marcin Ociepa, za rządów PiS pracował m.in. w Ministerstwie Rozwoju oraz resorcie obrony. Pożar w Żyrondzie na południu Francji wciąż nie jest opanowany, informują lokalne władze. Strażacy koncentrują się obecnie nad zabezpieczaniem kolejnych miejsc i tłumieniu pożaru na skrajach, aby się nie rozprzestrzeniał. Do tej pory w walce z żywiołem rannych zostało 80 strażaków. Większość z nich odniosło na szczęście lekkie obrażenia. Pożar w Żyrondzie zniszczył dotąd 42 tysiące hektarów terenu. Jeszcze dziś na miejsce przyjadą prezydent Emmanuel Macron i szef francuskiego MSW. Dwaj współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Śródmiejski Sąd Okręgowy skazał 1,5 tygodnia temu sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani m.in. za pomoc mu w ucieczce z kraju i zacieranie śladów. Wobec trzech z nich sąd orzekł, że mają trafić do tymczasowego aresztu. Dwóch z nich nie stawiło się na dozór. Jeden jest już poszukiwany. Nadchodzą tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego. Tak jak w poprzednich latach, 15 sierpnia w Warszawie odbędzie się defilada wojskowa na lądzie i w powietrzu. Nad Wisłą zobaczymy m.in. nowy nabytek polskich sił powietrznych, czyli samoloty F-35, z których pierwsze dotarły do Polski w maju. Podobnie jak w zeszłym roku, zaplanowano też paradę morską na Bałtyku. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Niemal w całym kraju może jeszcze dzisiaj popadać. We wschodniej połowie Polski mogą pojawić się również burze. Od zachodu pojawia się jednak już coraz więcej słońca. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na południu.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny i nadal są z nami komentatorzy Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberta i Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Raz jeszcze dzień dobry panowie. Agnieszka Kublik w Gazecie Wyborczej napisała tak. W efekcie tego rozłamu, rozpadu, wyrzucenia, Kaczyński został ze słabowitą partią, w której przynajmniej nikt nie kwestionuje jego przywództwa. I trochę pomyślałam, że się z panią redaktor nie zgadzam, bo to nie jest tak, że maślarze nie kwestionują przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy oficjalnie nie kwestionują, być może nie podejmują takich ruchów, jakie podejmował Mateusz Morawiecki, bo to stowarzyszenie Sasina to była tylko jakaś fasada, karton. Natomiast to nie jest tak, że w tej grupie nie ma ambitnych polityków, którzy nie mają buławy w plecaku i nie mieliby ochoty odsunąć Jarosława Kaczyńskiego od władzy i zająć jego miejsca. Michał Danielewski.
25: No właśnie to jest pewien klucz interpretacyjny do tego kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, który mnie jakoś przekonuje. To znaczy, że to jest walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim.
2: I jedna frakcja wyeliminowała drugą.
25: W pewnym sensie, albo zastosowali dwie różne taktyki. To znaczy, bo jeśli przyjmiemy, że to nie jest gra na wybory w 2027 roku, podczas których może się zdarzyć wiele. To znaczy, oczywiście prawica jest na jakimś pole position, może w szerokiej koalicji przejąć władzę, ale to też nie będzie takie proste, no bo jednak koalicja z Brownem to nie będzie coś, co da się zrobić na pstryknięcie palców bez konsekwencji, a bez Browna raczej się rządu stworzyć nie uda. Więc wydaje mi się, że obie te strony grają na tym, na to, co będzie po 2027 roku. Wewnątrz PiS-u tę walkę wygrali maślarze, no to znaczy ustawili się właściwie bez konkurencji. Jedyne, co mogą zrobić złego, to skoro nie ma konkurencji wewnątrzpartyjnej, to mogą się zacząć kłócić sami ze sobą, no bo pewnie i Czarnek, i Sasin, i Jaki, i Bocheński być może wszyscy mogą odkryć ambicje liderskie raptem po tym, kiedy jednak no, raczej należy liczyć w latach, a nie dekadach, kiedy Jarosław Kaczyński przejdzie na emeryturę. No a Morawiecki wybrał walkę jakby o ten sam tor, tylko z zewnątrz. To znaczy, to jest zupełnie inna strategia. Ja nie sądzę też, żeby Morawiecki grał na to, że przed wyborami w 2027 roku zrobi jakąś koalicję z PiS-em, że pójdą jednym frontem, no bo w sumie byłoby to pozbawione sensu politycznego. To znaczy, nie po to wychodził z

0: ostatnia partia polega na tym, żeby jednak partia polityczna mu się nie rozleciała. Więc tak, no, maślarze używają Kaczyńskiego jako instrumentu w tej chwili w walce o władzę po Kaczyńskim, co jest dosyć perwersyjne, no ale tak to wygląda.
1: Zaraz oddaję głos Leszkowi Jeżdżowskiemu, ale zasypię cię jeszcze dodatkowymi pytaniami, bo zastanawiam się oczywiście nad tym, jakie będzie poparcie dla obu formacji. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski, który gościł u mnie po 17, mówił, że nie przekroczy partia Mateusza Morawieckiego progu, ale wiadomo, że wicerzecznik PiSu musi tak mówić. Natomiast mieliśmy taki podział w rodzinie, kiedy rozeszły się drogi Bosaka, Mentzena i Brauna i to się wszystkim opłaciło. To znaczy Konfederacja Mentzena i Bosaka została na tym swoim poziomie i nawet zanotowała wzrost, a Braun przecież stabilnie jest ponad progiem już od dłuższego czasu i nic na razie przynajmniej nie wskazuje na to, że miałby poniżej tego progu spaść. Czy tak się zatem, Leszku, może stać z PiS-em i Rozwojem Plus? I jeszcze, czy do PiS-u mogą wrócić wyborcy, których odepchnął Morawiecki, kojarzony na przykład z Zielonym Ładem, czy koncesjami na rzecz Unii Europejskiej? Czy Morawiecki może pozyskać jakąś część, jaką, elektoratu PiS-u? I czy PiS, pozbywając się Morawieckiego, pozbywa się i obciążeń, które są nie do zaakceptowania dla wyborców Konfederacji, ale jednocześnie sukcesów, no, które przecież rząd PiS-u miał, a przynajmniej którymi chce się chwalić?
2: Dużo pytań, dużo kwestii, tak? No, na pewno jest tak, że Morawiecki stanowił jakąś taką bazę z perspektywy modernizacyjnej, rozwojowej, takiej nawet wciąż można powiedzieć państwowej, mimo tych przekrętów, które gdzieś tam się za nim ciągną, oskarżeń o różne co najmniej niedopilnowanie współpracowników, jeśli nie poważniej, choćby z Larsem. I więc jakby tutaj można powiedzieć, że była pewnie jakaś grupa, jest wyborców prawicy, dla których to, że Morawiecki dostawiał na ten samochód elektryczny, który teraz tu odkurza, że mówił o tym CPK-u, że tam wbijał te łopaty i mówił o tej Polsce takiej rozwijającej się, że jakoś to było ważne. W tej narracji prawicowej to jest ważne i to wykracza poza sam PiS. Nawet myślę, że nie dla wszystkich wyborców PiS-u było aż tak ważne, ale to była bardzo ważna część opowieści o wyborach, o rządach Prawa i Sprawiedliwości. I teraz w PiS-ie nie ma nikogo, kto mógłby tę opowieść kontynuować. Natomiast jest pytanie oczywiście, czy Morawiecki sam w sobie ma jakąś charyzmę, skojarzenia na pewno budzi, ale czy budzi jakąś emocję w wyborcach prawicy, która by sprawiła, że oni do niedawna popierali PiS, tak? PiS, którym jakby Morawiecki był jednym z wielu nurtów, a teraz powiedzą sobie, no dobra, w sumie nie ma tego Ziobry, nie ma tego Czarnka, no to ten Morawiecki to jest taki PiS idealny, tak? Wreszcie mam na kogo głosować. Myślę, że może być, nie wiem, 2-3 punkty procentowe w PiS-ie takich ludzi, którzy byli przywiązani do takiej umiarkowanej wersji, jeśli to słowo w ogóle pasuje do PiS-u, do takiej umiarkowanej wersji i Morawiecki jest spełnieniem ich marzeń. Tylko jakby historia pokazuje, że takich właśnie konserwatywnych, centroprawicowych wyborców jest w Polsce bardzo niewielu, takich, którzy są na styku tych tektonicznych linii PO i PiS. I to trochę Hołownie przełamał ten schemat, ale przełamał go też dlatego, że był spoza polityki i miał w sobie jednak w wyborach też prezydenckich możliwość przyciągnięcia wyborców, którzy po prostu chcieli czegoś nowego. No Morawiecki nie jest niczym nowym, tak? Znaczy jego partia jest, czy środowisko, stowarzyszenie jest czymś nowym, ale Morawiecki nie jest żadną jakąś sam w sobie nową siłą, tak? No jest bardzo, można być ogranym politykiem, o znanym nazwisku. Ja nie spodziewam się, ja myślę, że z perspektywy koalicji rządzącej jest ryzyko, że Morawiecki przeciągnie część wyborców, którzy wcześniej głosowali na trzecią drogę, o prawicowych poglądach, którzy nie lubili PiS-u z różnych powodów i którym akurat to, co robił Morawiecki, nie przeszkadza, tak? I oni na niego zagłosują. Tylko ci ludzie mogli już głosować na Konfederację i teraz mają jeszcze jedną partię do wyboru, a z kolei pytanie, czy ta kontra, która poszła bardzo mocna przeciwko Morawieckiemu, mimo zapowiedzi prezesa, ostra, oskarżona, na mocniejszych, choćby Kurskiego, prawda, że tam w Smoleńsku już tą samą ręką, którą tam Tusk podawał Putinowi chwilę wcześniej, Morawieckiemu dawał dominację, no już śmiesznie być nie może. No to jakby widać, że ten filtr jest ustawiony bardzo antymorawiecko, no bo oczywiście jest ryzyko, że on tych wyborców od PiS-u odciągnie. Nie sądzę, żeby odciągnął dużo, tak? I moim zdaniem, no to mówię, to jest tak, przy dobrych wiatrach to on będzie miał troszeczkę ponad progiem, a przy złych wiatrach to będzie raczej na poziomie partii Razem walczył o to, czy dostanie dotacje. I moim zdaniem to jest taki realistyczny horyzont oczekiwań i on raczej może grać tym, ile on, jak bardzo PiS się będzie bał takiego kilku procent i

0: kiedy on będzie mógł usiąść i zrobić wielką zjednoczoną prawicę i co wywalczy na tych listach i że wywalczy miejsce dla swoich ludzi, których by nie wywalczył wewnątrz PiSu. I moim zdaniem to jest taka realna walka Morawieckiego, a nie walka o to, że on będzie jakąś nową siłą rozdającą karty na prawicę.
1: Michał Danielewski.
2: Ja się nie zgodzę. To znaczy, wydaje mi się, że Morawiecki już nie chce grać w jakiejś drużynie, której skład byłby powoływany nie na jego warunkach. To znaczy, mimo wszystko, mimo tego, że przegrał walkę z Czarnkiem i z jego frakcją, to wciąż w PiS-ie mógłby liczyć na jakąś solidną reprezentację na listach wyborczych, plus przez to, że jednak ma zgrane środowisko, no to jego ludzie mogli, nawet mieli trochę gorsze miejsca na listach, mogliby przeskakiwać tych polityków, których wskazał prezes i maślarze. Więc ja uważam, że chociaż scenariusza tego powrotu tej Zjednoczonej Prawicy, właśnie wydaje mi się, że się boją dokładnie maślarze, to znaczy, że znajdą się w takiej sytuacji, że ewentualnie Morawiecki z zewnątrz, jako siła powiedzmy 5-6%, będzie mógł stawiać w takiej ewentualnym porozumieniu swoje warunki i stąd, no bo jeśli ktoś wierzy, że Jacek Kurski tak po prostu poszedł sobie do telewizji Republika i poniósł go temperament i zaczął opowiadać te wszystkie rzeczy o Smoleńsku i Morawieckim jako jednocześnie agencie Tuska i Niemiec, no to jest troszkę naiwny, no po prostu myślę, że taki był plan, że Kurski miał tam poddymić i narzucić pewien ton debaty. Tak jak do tego jest Kurski używany przez PiS notorycznie przecież. No więc chodzi o to, żeby wykopać już tak głęboki dół, żeby to przyszłe porozumienie było jak najtrudniejsze. Więc ja bym jednak sądził, myślę, że musimy poczekać. To znaczy oczywiście charyzma Morawieckiego no, jest specyficzna, ale to samo mówiło się, kiedy zostawał premierem, że sobie nie poradzi, że będziecie przychodził technokratyczny Morawiecki po tej kobiecie z ludu, Beacie Szydło. Wszyscy mówili, o, bankster, taki kanciasty wizerunkowo, to będzie dla PiS-u katastrofa. Okazało się, że pociągnął jako premier PiS do rekordowego wyniku w 2019 roku, więc nie lekceważyłbym go. To znaczy na pewno zdolności organizacyjne, jednak też osobiste bogactwo, które powoduje, że nie musi się martwić specjalnie o pieniądze. Ludzie, którzy
1: na przykład w wywiadzie w telewizji Republika, jeżeli dobrze pamiętam, mówił, że 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych prywatnych środków przeznaczył na zespół pracy dla Polski.
2: Patriota. No w każdym razie Morawiecki ma zasoby inaczej niż inne rozłamowe partie, czy takie jakieś środowiska, które czasami próbują zaistnieć na scenie politycznej. Ma zasoby do tego, żeby myśleć o swoim projekcie długofalowo i nie mieć takich nagłych potrzeb, żeby z kimś się specjalnie porozumieć. Myślę, że Morawiecki może robić swoje i czekać i zobaczyć, co się będzie działo na wiosnę, jak się będzie rekonfigurowała scena. Jakbym miał obstawiać, to myślę, że zobaczymy i jego środowisko na ich zasadach w przyszłym Sejmie.
1: Jeszcze a propos Jacka Kurskiego, bo Wirtualna Polska podała, że ma mieć zakaz występów medialnych i że to, co zrobił, bardzo zirytowało Nowogrodzką, ale...
2: A czy podano zakres ważności tego zakazu? Tydzień, miesiąc?
1: Tak, bo przypomina mi się historia z 2005 roku, kiedy to Jacek Kurski został wypuszczony przeciwko Donaldowi Tuskowi i opowiadał o dziadku z Wehrmachtu i wtedy nawet został z PiS-u wyrzucony, by po zwycięstwie wyborczym Lecha Kaczyńskiego natychmiast na łono partii zostać przywrócony.
2: Pamiętamy też, że został zdymisjonowany ze stanowiska szefa TVP po naciskach Andrzeja Dudy, po to, żeby później za chwilę zostać de facto szefem TVP.
1: To jeszcze krótko Karol Nawrocki, bo rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówi tak, potrzebna jest jedność po prawej stronie, ale prezydent nie angażuje się w spór wewnątrzpartyjny i faktycznie widzimy, że się nie angażuje, nie komentuje, zapowiada, że organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie wydarzenie dla młodych 29 i 30 sierpnia. Profesor Antoni Dudek dla Gazety Wyborczej mówi tak, na pewno będzie jednym z beneficjentów tego, co stało się w PiS-ie, jako ten, który chce być wielkim patronem zintegrowanej prawicy i dalej profesor mówi, że im większa będzie ta liczba części skłóconych ze sobą po prawej stronie, tym większy będzie triumf Nawrockiego. To teraz tak po minutce, Leszek Jarzdzewski.
0: Dla Nawrockiego kluczowe jest to, żeby teraz nie pozwolić się wrzucić w rolę kogoś, kto jest patronem konkretnego środowiska czy partii. Myślę, że dla PiS-u to jest jedyna szansa na to, żeby próbować walczyć o odbudowę swojej pozycji i stąd pomysły na Boguckiego, który jest szefem kancelarii, który miałby być i kandydatem na premiera i szefem kancelarii. No, dla Nawrockiego byłoby to fatalne, bo byłby po prostu prezydentem PiS-owskim. Zgadzam się, że przy podzielonej prawicy to on de facto będzie nie tylko nominował kandydata na premiera, ale będzie sprawować taką kuratelę nad tym rządem i dążyć w sposób faktyczny do zmiany ustrojowej w kierunku rządów prezydenckich.
1: Michał Danielewski?
2: Ja też uważam, że jeśli już prawica jakimś cudem zdobędzie większość w przyszłym Sejmie, to Nawrocki będzie naturalnym patronem takiego przedsięwzięcia, ale nie sądzę, żeby chciał inwestować swoją popularność w to, żeby tworzyć jakąś, żeby być parasolem do jakiejś jednej listy sił prawicowych. Oczywiście Senat co innego. W Senacie można wygrać nawet w jednomandatowych okręgach wyborczych przy dobrym układzie, więc tam chętnie będzie patronem jakiegoś takiego zjednoczenia. No ale ryzyko przy wyborach sejmowych jest jednak, myślę, zbyt duże, żeby Nawrocki chciał zużywać swoje żetony na to, by godzić wszystkie prawicowe partie ze sobą przed wyborami do Sejmu.
1: Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl i Leszek Jeżdżewski, redaktor naczelny Liberté. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a na ciąg dalszy TOK 360 zaprosi Państwa już dosłownie za moment. Adam Ozga, ja życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
5: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Jest 18. Mateusz Morawiecki wylatuje z PiS-u i PiS nagle ma kandydata na wicemarszałka Sejmu. Rząd może namulczyć na stacjach benzynowych. Regulowane ceny mogą wrócić na koniec wakacji. Polscy strażacy ruszają do Hiszpanii walczyć tam z pożarami. To jest wciąż TOK 360. Wciąż Adam Ozga. Wciąż dzień dobry. Po blisko 3 latach sejmowej kadencji Prawo i Sprawiedliwość zgłasza kandydata na wicemarszałka Sejmu. Już nie Elżbietę Witek, której kandydaturę zablokowała koalicja rządząca.
17: Zgłaszamy Marcina Ociepę, przedstawiciela bardzo ważnego środowiska w naszym środowisku szerokim.
1: Ale nie członka Prawa i Sprawiedliwości.
17: No i mamy nadzieję, że jednak marszałek Czarzasty, szerzej nawet cała sejmowa większość, zdecyduje się dochować tych takich podstawowych zasad wypracowywanych przez ponad 30 lat po upadku komuny w polskim Sejmie.
16: przekonywał w rozmowie z Karoliną Lewicką w wywiadzie politycznym wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzajewski. Ciekawostka, Marcin Ociepa zasiada we władzach stowarzyszenia, Stowarzyszenia Odnowa, ale jak wiadomo w PiSie w stowarzyszeniach za bardzo być nie wolno, nie jest to teraz dobrze widziane. No tyle, że Marcin Ociepa nie jest w PiSie i tak to wszystko jakoś do siebie zaczyna pasować. A już jutro z Prawa i Sprawiedliwości odejdzie kilkadziesiąt posłanek i posłów stowarzyszonych właśnie w inicjatywie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W województwie śląskim poza Mateuszem Morawieckim tylko dwóch z 21 parlamentarzystów ma pożegnać się z ugrupowaniem. Grzegorz Kozieł.
18: Przy Jarosławie Kaczyńskim na razie przynajmniej zostają kluczowi działacze, m.in. lider ugrupowania na Śląsku Marek Wesoły, który porównał Rozwój Plus do jemioły.
19: No bo przecież jemioła jest taką specyficzną, ładną rośliną, która funkcjonuje na innym organizmie i czerpie z tego organizmu i mówimy o tym, że to przecież jest roślina, którą nazywamy pasożytem.
18: Z kolei poseł Paweł Jabłoński nie podpisał lojalki, jest rozczarowany wypowiedziami kolegów, natomiast sam nie zamierza atakować. Mówi, że wśród posłów z województwa śląskiego oprócz niego w stowarzyszeniu Rozwój Plus jest jeszcze poseł Grzegorz Puda.
20: Poza tym jest też całkiem sporo osób, które nie są posłami, są radnymi, są działaczami, ludźmi też niezwiązanymi z partiami politycznymi i cały czas zapisują się kolejne osoby.
18: Poseł żałuje, że tak się stało, ale jak mówi, rzeczywistość polityczną trzeba zaakceptować i dalej działać. Czy w ramach nowej partii?
20: My się też będziemy musieli zastanowić, co dalej i będziemy pewnie w najbliższych dniach podejmowali takie decyzje.
18: Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
16: A Mateusza Morawieckiego opuszcza jeden polityk, to poseł Grzegorz Lorek, który jednak stawia na Prawo i Sprawiedliwość. Możliwe, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw, zapowiada premier.
21: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
16: Przy tej okazji Donald Tusk po raz kolejny atakuje prezydenta Karola Nawrockiego za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, niedziałającego Trybunału Konstytucyjnego, ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent twierdzi, że ustawa przewidywała działanie prawa wstecz i dlatego powinien zająć się nią Trybunał, niedziałający Trybunał, a rząd odpowiada, że 4 miliardy miały zrekompensować koszt programu ceny paliw niżej. A na razie są ceny paliw wyżej, wprawdzie po weekendzie cena ropy na giełdzie spadła, ale trzeba poczekać, zanim przełoży się to na cenę na stacjach, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
22: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
16: No to na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35, 7,40. Ja ostatnio płaciłem powyżej średniej nawet. A za olej 7,80, 7,90. Wspomniana cena ropy spadła w nadziei na powrót do negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Od piątku Amerykanie nie przeprowadzili żadnego nalotu na irańskie cele. Reżim ajatollahów też wstrzymał swoje ataki. No i Donald Trump, prezydent USA, liczy, że przerwa w ostrzałach da czas negocjatorom na rozmowy. Cezary Jaszczyk.
23: Donald Trump skupia się teraz na publikowaniu całej serii postów pod adresem Iranu w swoich mediach społecznościowych. Na grafikach przygotowanych przez sztuczną inteligencję widać m.in. Trumpa przejmującego irański tankowiec czy amerykańskie samoloty bombardujące instalacje naftowe. Rzecznik irańskiego MSZ-u twierdzi, że Waszyngton utknął w wojnie, którą sam rozpoczął. A to do Teheranu będzie należało ostatnie słowo w sprawie zakończenia konfliktu. Odniósł się też do doniesień o rozpoczętych już zakulisowych rozmowach z Amerykanami. Tak, pośrednicy mogą przekazywać nam komunikaty ze strony amerykańskiej dotyczące bieżących wydarzeń w regionie. Jednak obecnie nie prowadzimy żadnych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczące w sprawie przyszłości wojny może okazać się zaplanowane na jutro spotkanie Trumpa z premierem Izraela. Benjamin Netanyahu zdradził, że to właśnie Iran ma być głównym tematem rozmów, a nie jest tajemnicą, że Jerozolima będzie zabiegać o zwiększenie presji na reżim. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: Będzie ciąg dalszy sprawy żołnierza, który miał strzelać do grupy migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Kilka miesięcy temu mężczyzna został uniewinniony przez sąd wojskowy w Lublinie, ale prokuratura właśnie od tego wyroku się odwołała. Anna Gniterek-Zawłocka.
0: Prokuratura ustaliła, że w marcu 2024 roku żołnierz oddał kilkanaście strzałów przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. Został oskarżony o przekroczenie uprawnień. Według śledczych strzały padły tak, że była co najmniej jedna osoba, która znalazła się na linii ognia. Sąd uznał jednak, że nie może być mowy o narażeniu kogokolwiek na utratę życia czy zdrowia i żołnierza uniewinnił, uzasadniał sędzia Radosław Hunek.
2: To zdarzenie, przebieg jego zdarzenia absolutnie nie potwierdza test stawianych przez prokuraturę. Sąd się z tym nie zgadza.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie właśnie złożyła do Sądu Wojskowego apelację od wyroku uniewinniającego, mówi jej rzecznik prokurator Piotr Antoni Skiba.
4: W sprawie przeciwko żołnierzowi Karolowi S., który był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia przez ustalonych funkcjonariuszy Straży Granicznej, nieustalonych cudzoziemców, jak również jednego żołnierza poprzez oddanie w ich kierunku strzałów.
0: Z naszych informacji wynika, że prokuratura nie zgadza się z argumentacją sądu. Będzie chciała dowieść, że strzały, które oddał żołnierz, były realnie bardzo niebezpieczne i że to cud, że nie doszło do tragedii. Sam wojskowy, który odszedł już ze służby i ta decyzja nie miała związku z wyrokiem, do winy się nie przyznaje. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: Specjalna grupa polskich strażaków pakuje się właśnie do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie będą walczyć z pożarami lasów niedaleko Madrytu. W Lubinie na Dolnym Śląsku trwa ładowanie ciężarówek ze sprzętem formacji GFFF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo. Adam Kaźmierczak.
5: Strażacy zabierają tylko to, co najpotrzebniejsze i co są w stanie przenieść siłą własnych rąk. Do ciężarówki pakowane są więc namioty i śpiwory oraz oczywiście sprzęt gaśniczy, czyli przenośne pompy wody, węże i pilarki. Każdy ma także swój firepack, mówi Adrian Nasiennik z wrocławskiego modułu GFFF.
24: U mnie przykładowo jest latarka czołowa, rękawice, okulary ochronne, pilnik, bidony na wodę oraz apteczka. Plecak mamy cały czas na plecach podczas działań.
5: Strażacy z GFFF mogą gasić ogień w miejscach trudno dostępnych, na przykład dla wozów strażackich, dodaje dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz.
25: Moduły piesze na lądzie pozwalają czy dogasić, czy zawęzić ten pożar, po to, żeby jak najbardziej skuteczne były działania z powietrza.
5: Jutro z Polski wyjadą 4 pojazdy ze sprzętem, natomiast pierwsi strażacy wylecą do Hiszpanii w sobotę. Z Lubina dla TOK FM, Adam Kaźmierczak.
16: A Hiszpania już za chwilę. W TOK 360. Po prezydenckim podpisie Ministerstwo Cyfryzacji szykuje się do uregulowania działania sztucznej inteligencji w Polsce. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji ma sprawdzać, czy korporacje technologiczne informują o pochodzeniu generowanych treści, czy nie przekraczają unijnych przepisów zakazujących nieetycznego wykorzystywania nowych narzędzi. Ben O'Connor.
26: Unijne przepisy nakazują firmom technologicznym informowanie o tym, że film czy zdjęcie, które widzimy w internecie, zostało wygenerowane albo zmienione za pomocą sztucznej inteligencji. Takie rozwiązanie ma ograniczyć narażenie użytkowników na dezinformację, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
27: Nadzór i rozwój sztucznej inteligencji będzie szansą na to, żeby algorytmy rozwijały się bezpiecznie, żeby sztuczna inteligencja była odpowiednio monitorowana, żeby ludzie, którzy odpowiadają za systemy sztucznej inteligencji, mieli świadomość, że państwo w całym tym procesie ma określone miejsce i nie można państwa pomijać.
26: Komisja Rozwoju Sztucznej Inteligencji będzie też odpowiadać za powstanie tzw. piaskownicy regulacyjnej. Firmy, które chciałyby używać innowacji w zakresie sztucznej inteligencji, musiałyby sprawdzić, czy wdrażane przez nie rozwiązania nie narażają użytkowników na szkody i działają w zgodzie z etycznymi normami. Ma to ograniczyć niewłaściwe wykorzystywanie i gromadzenie danych przez firmy technologiczne. Benedykt O'Connor, TOK FM.
16: 18.09, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest teraz profesor Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistka od Hiszpanii. Dzień dobry.
28: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
16: Hiszpania zmaga się obecnie z falą pożarów lasów i nieużytków rolnych. Rozprzestrzeniają się te pożary błyskawicznie, sprzyjają temu rekordowe upały. Co najmniej 175 tysięcy osób ewakuowanych albo zobowiązanych do tego, żeby nie ruszać się z domu w związku z tym zagrożeniem. Podobne problemy są we Francji. W TOK 360 w południe Filip Kekusz rozmawiał na ten temat z Patrycją Wanat, a ja się zastanawiam, czy w Hiszpanii, gdy trwa ta akcja ratownicza, czy to jest temat, czy władze są zmuszone do tego, żeby ten problem zaadresować?
28: Ależ oczywiście, jeżeli ogląda się jakiekolwiek wiadomości hiszpańskie, to ten temat no, jest w zasadzie komunikowany przez cały dzień i oczywiście jasna sprawa, że wypowiadają się również politycy. Premier Pedro Sanchez, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jego rząd tutaj zareagował wzorowo. Pamiętamy całkiem niedawno, dosłownie kilkanaście dni temu, pożary szalały w Almerii, czyli na południu Hiszpanii. Te pożary pochłonęły 12 ofiar. Natomiast mimo tej skali, o której pan redaktor przed chwileczką wspomniał, do tej pory nie odnotowano ofiar śmiertelnych. W związku z tym rzeczywiście no, można powiedzieć, że mimo tej skali, mimo tragedii, którą Hiszpania przeżywa, te działania są nad wyraz skuteczne. Premier Pedro Sanchez zapowiedział jednak zaproponowanie pakietu państwowego. To byłaby specjalna ustawa, która miałaby no, przewidzieć tak, dalsze kroki, które w obliczu zmian klimatycznych Hiszpania musiałaby podjąć. I to budzi dość spore emocje polityczne.
6: A dlaczego budzi emocje polityczne? Przecież to powinna być zero-jedynkowa sprawa. No po prostu pożary trawią Hiszpanię. Zmiany klimatu są naukowym faktem. U władzy jest lewicowy rząd, który też powinien to i słyszę, że ciągnie sprawy do przodu, ale to może ktoś inny te emocje wzbudza.
28: Zdecydowanie tak. Wzbudza je opozycja, to może po kolei. Rzeczywiście Pedro Sanchez stoi na czele pierwszego od czasów śmierci generała Franco rządu koalicyjnego i partia Pedro Sancheza jako partia lewicowa ma swoją agendę klimatyczną. Rzeczywiście chciałaby wprowadzać pewne rozwiązania zgodne z agendą klimatyczną Unii Europejskiej, no ale stawia tutaj na dosyć umiarkowane mimo wszystko podejście, przede wszystkim związane z polityką fiskalną. Przypomnijmy, po kryzysie 2008 roku Hiszpania borykała się z ogromnymi problemami finansowymi i to skłania do pewnej dyscypliny finansów publicznych. Dużo bardziej radykalna w tym względzie jest partia Sumar. To jest ugrupowanie zdecydowanie bardziej lewicowe, które tworzy koalicję z partią Pedro Sancheza. Ja bym je troszkę porównała, jak gdyby choć trochę porównać tak partię Sancheza do polskiej lewicy, no to partia Sumar byłaby tutaj odpowiednikiem partii Razem. To mniej więcej tak można sobie wyobrazić. I to ugrupowanie jest tutaj dużo bardziej radykalne. Chciałoby dużo szybszych zmian, nie licząc się z kosztami. Także tutaj mamy pierwszą dyskusję w łonie rządu na temat tego, jak te zmiany powinny zostać zaproponowane. Ale z drugiej strony mamy dwie największe partie opozycyjne, czyli z jednej strony partię ludową, która twierdzi oczywiście, to jest dramat, co dzieje się w tej chwili, ale rząd nie może tego dramatu pożarowego wykorzystywać do realizacji swojej polityki klimatycznej. Tu jest zgoda pomiędzy partią Sancheza i największą partią opozycyjną, czyli właśnie partią ludową, że należałoby przyjąć pewne rozwiązania, o których może jeszcze za sekundkę powiemy, tak, które zapobiegałyby tym pożarom, ale realizacja agendy Unii Europejskiej dotyczącej polityki klimatycznej, to już trochę przesada. Jeszcze bardziej radykalnie na ten temat wypowiada się partia Vox, czyli ta partia, no to znowu gdybyśmy mieli porównać tak trochę z polską sceną, żeby polski słuchacz sobie to wyobraził, partia ludowa to jest troszeczkę jak PiS, tak, a partia Vox to jest troszeczkę jak Konfederację. A
6: bardziej to Brauna czy Mencena?
28: Zależy jaki temat. No chyba jednak Mencena bym powiedziała, okay. Tak? Takiego zjawiska jak Konfederacja Korony Polskiej raczej trudno tam jednak się doszukiwać. No ale to nie zmienia faktu, że jest to ugrupowanie dużo bardziej radykalne w krytyce polityki klimatycznej Unii Europejskiej i również, podobnie jak Partia Ludowa, zgadza się z Sanchezem, że trzeba podjąć pewne kroki, ale realizowanie agendy klimatycznej Unii Europejskiej nie powinno w Hiszpanii mieć miejsca.
6: A co Sanchez kładzie na stół. Widziałem, że już ogłosił utworzenie sieci 180 nowych schronisk klimatycznych, uzupełniających już dotychczasową infrastrukturę i to mają być takie miejsca, gdzie można pójść i uzyskać komfort cieplny i uschronić się w razie upałów, ale to jest część tego planu ogólnokrajowego, do którego wzywa Sanchez, czy to jest coś innego?
28: Po części mogę się tutaj zgodzić, choć akurat w ostatnich dniach w związku z tymi pożarami to nie jest ten temat, który przede wszystkim dominuje w hiszpańskiej polityce. Pedro Sanchez przede wszystkim proponuje w tej chwili stałe zwiększenie nakładów na służby i strażackie, i ratownicze, czyli na obronę cywilną i ochronę ludności w Hiszpanii. Tutaj troszeczkę dalej idzie partia Sumar, czyli ten bardziej radykalny koalicjant, który uważa na przykład, że powinna wzrosnąć liczba etatów strażaków leśnych, tak to określmy, tak, czyli służb wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów. Ale na pewno ta dyskusja dotycząca właśnie planu państwowego toczy się wokół takich kwestii, jak chociażby gospodarka leśna. I tutaj rzeczywiście wszystkie partie polityczne w Hiszpanii są co do tego zgodne, że należałoby tą gospodarką leśną trochę bardziej uważnie się zająć. Przede wszystkim na czas likwidowaniem biomasy, czyli mam tutaj na myśli to poszycie leśne, tak, które w sytuacjach ekstremalnej suszy najszybciej się pali i ono jest szczególnym zagrożeniem. Z pewnością mówi się o takich kwestiach, czy wraca się do tematu w Hiszpanii politycznie bardzo ważnego, czyli tej tak zwanej Hiszpanii opustoszałej. Tak, mam tutaj na myśli centralną Hiszpanię, z której wyprowadzają się mieszkańcy bądź w kierunku wybrzeża, bądź tych największych skupisk, takich jak chociażby Madryt. Porzucanie tych terenów wiejskich powoduje, że mamy bardzo dużo nieużytków kompletnie zaniedbanych, takich, które właśnie w bardzo łatwy sposób stają się pożywką dla pustoszących Hiszpanię pożarów. A zatem tutaj również mówi się o tym, co zrobić, aby do centralnej Hiszpanii obywatele czy mieszkańcy zaczęli chętniej wracać. A zatem to, o czym powiedział pan redaktor, było tematem, które pojawiało się na politycznej agendzie i oczywiście budziło duże kontrowersje, ale dzisiaj ze względu na konieczność te tematy są jednak troszeczkę inne.
6: Jasne. Bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach była gościnią TOK 360. Można zająć się katastrofą klimatyczną? Można. 18.17, 18.20 informacje TOK FM. Po nich dołączy do mnie Przemysław Pozowski. To będzie Sport 360 o pewnym wielkim piłkarzu, o pewnym wielkim trenerze, który jednak zbyt wielką miłością darzy pewne duże, bardzo duże państwo na wschodzie.
3: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatów, wrócimy do silnych działań wojskowych, zapowiedział Donald Trump. Prezydent USA dodał, że nie daje dyplomacji zbyt dużo czasu, ale rozmowy są bardzo zaawansowane. Podkreślił, że w piątek wstrzymał uderzenia na irańskie cele, bo państwa pośredniczące w rozmowach poprosiły go o to, by dał negocjacjom kolejną szansę. W Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja przepisów o ochronie zwierząt. Od 28 lipca przyszłego roku będzie obowiązywał zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Przepisy przewidują wyjątki, między innymi na czas transportu zwierzęcia czy przeprowadzanego na nim zabiegu. Dodatkowo psu utrzymywanemu w kojcu właściciel będzie musiał zapewnić codzienny ruch poza nim. 8 firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę ulicy Kruczej w Warszawie. Wszystkie propozycje są niższe niż przewiduje kosztorys. Według założeń przebudowana Krucza będzie zwężona do 2 jednokierunkowych jezdni. W środku ma powstać park linearny ze zbiornikami na wodę i retencję oraz roślinnością. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Osiemnasta 21, Adam Ozga, naprzeciwko mnie
11: Przemysław Pozowski, dzień dobry.
10: Dzień dobry, to jest Sport 360.
11: Nie wiedziałem, że się sam przedstawić, przepraszam za tą chwilę.
10: A niespodzianka. W Waszyngtonie, na korcie Magdalinet, twoja dzisiejsza gościni w magazynie Jeszcze Więcej Sportu do odsłuchania w podcastach.
11: Połączyliśmy się w przerwie, wiesz, jak się dało odpocząć między pierwszym a trzecim gamem. Nie, no rozmawialiśmy w weekend. Ale tak, dzisiaj gra.
10: No to te rozmowy mogą państwo odsłuchać na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM, a chyba zaraz z Waszyngtonu Magdalinet będzie wyjeżdżać, tak jak
11: trochę tak
10: patrzy
11: wygląda.
10: Na to, na wynik przynajmniej. W pierwszym secie przegrała
11: 1-6 z
10: Lila Fernandez 1-6, w drugim przegrywa 2-5.
11: No trudna sytuacja. No jeszcze tak serwuje, to jeszcze może być 3-5, więc jeszcze nie do końca stracony ten drugi set. Magda parę takich meczów w życiu grała, że przegrała pierwszego seta wysoko, ale to potrafiła odwrócić, ale Leila Fernandez, no co by nie było, i wyżej notowana, bo jest 34. Magda teraz trochę spadła, jest 61 bodaj, czy 65 nawet. Natomiast, no... Tenis o tenis, zasadnie piłki się gra.
10: Ten turniej w Waszyngtonie to są takie przedbiegi już przed US Open?
11: No na pewno. Najważniejszym jakby turniejem, jakby podsumowującym sezon na hardzie, który właśnie się zaczął tak naprawdę, tymże turniejem w Waszyngtonie, to jest US Open. Na to jeszcze poczekamy, no trochę poczekamy, prawie miesiąc. No a potem po US Open, no to już turnieje takie gdzieś tam na dalekim wschodzie, Japonia,
10: pożegnalne, Chiny. Można dużo punktów na nich ugrać, bo zdaje się WTA Finals to jest wysoko punktowany turniej.
11: A, no to jeszcze
10: turniej.
11: Mówisz o WTA Finals, tak, ja mówię, że oczywiście jeszcze jak się US Open skończy, no to jeszcze będzie Seul, jeszcze będzie właśnie Pekin, Tokio, ale kulminacja tego sezonu tak naprawdę na hardzie to jest jednak US Open i najpierw mamy te turnieje podprowadzające, tam będzie też Toronto, gdzie jest Iga Świątek, gdzie jest Maja Chwalińska zgłoszona, Magdalena się zdecydowała, podobnie jak Magdalena Fręch, grać w Waszyngtonie, no i gra. Jeszcze.
10: No i gra. Jeszcze gra w tym drugim secie 5-2 dla Leyli Fernandez i 30-15 w gemie dla Magdalinet, w gemie, w którym podaje Polka.
11: Ja tylko powiem, że myśmy rozmawiali też jakby niekoniecznie o jej tenisowym jakby roku, choć oczywiście o to zapytałem, ale też o tym, co zrobiła pod koniec ubiegłego roku, o czym powiedziała niedawno najpierw dla New York Timesa, że zamroziła jajeczka, żeby móc po prostu zostać matką już po karierze tenisowej.
10: To są tak cienie więc kariery sportowej.
11: No niektóre zawodniczki się decydowały na przerwę. Belinda Bencic, Elina Svitolina chociażby. Magdalinet mówi zresztą w tej rozmowie, że ona by sobie nie wyobrażała, że gdzieś jeździ z dzieckiem, bo to wtedy by prawdopodobnie było tak, że nie byłoby gry na 100% i koncentracji i fokusu na 100%, a że nie jest tak dobrą zawodniczką jak Svitolina czy Bencic, żeby sobie na to pozwolić, więc zdecydowała tak. To wszystko w ogóle też jakby takim impulsem też był program WTA, czyli organizacji zarządzającej tenisem, który zawodniczkom jakby refunduje tam przynajmniej część kosztów tegoż.
10: Tej procedury. Śledzimy to, co dzieje się w Waszyngtonie, póki się dzieje, a ja zapowiadając nasze spotkanie powiedziałem, że będzie o wielkim piłkarzu, wielkim trenerze, który zbyt dużą miłością darzy pewien wielki kraj na wschodzie. Wyszedłem ze studia i mi powiedziałeś... Tak, od razu kontra, że no, wielkim trenerem to on za bardzo nie jest. Mowa o Andrei Pirlo. Mi się z tym Juventusem kojarzył Andrea Pirlo. No to jak trenujesz Juventus, no to chyba już trochę do... Ale wiesz, masz prawo do pewnej wielkości.
11: Ja też sobie musiałem ten Juventus odświeżyć, ale już mówię, że on po zwolnieniu Maurizio Sarriego został zatrudniony jako pierwszy trener Juventusu i to był sezon covidowy, czyli rok 2020 i w ogóle wtedy jeszcze nie miał nawet licencji trenerskiej UEFA, otrzymał ją w trakcie sezonu, kiedy został zwolniony 28 maja 2021 roku i w trakcie tego sezonu z klubem zdobył Super Puchar Włoch i Puchar Włoch, więc no nie, tutaj jakby nie było żadnych sukcesów na razie tak naprawdę, no bo Juventus w 2020 roku to dla niego zdobycie Pucharu czy Super Pucharu Włoch to trochę było jak dla Bayernu w Niemczech zdobywanie mistrzostwa w ostatnich kilkunastu latach.
10: I kibice latach też go nie poklaskiwali za to, no bo pandemia.
11: To prawda. I tyle, jeśli chodzi o to, że to był genialny rozgrywający i kariera piłkarska, no to jest już zupełnie co innego, bo tam przez Brescia, potem przecież AC Milan, potem Juventus Turyn, no pewnie ci, którzy mieli takie wzmożenie, jeżeli chodzi o zainteresowanie piłką podczas naszego Euro 2012 polsko-ukraińskiego.
10: Widziałem Andrę Pirlo na żywo, tak, w meczu z Niemcami na Stadionie Narodowym w półfinale.
11: W półfinale byłeś, wspaniale.
10: Tak, też wylosowałem.
11: Też ten mecz widziałem z perspektywy Stadionu Narodowego. Natomiast jeśli chodzi o Pirlo, to rzeczywiście to był taki szczyt jego kariery, chociaż to jest też mistrz świata z 2006 roku. Więc mistrzostwo świata, więc medal olimpijski w Atenach 2004. No i oczywiście sukcesy klubowe. Już tam nie będziemy wyliczać ile mistrzostw Włoch i innych tego typu krajowych pucharów. No ale przede wszystkim, bo się wydaje, że jak to jest rozgrywający, no bo on był takim mózgiem drużyny zawsze, prawda? I ta inteligencja boiskowa, to operowanie piłką, myślenie, przewidywanie, skanowanie przestrzeni, no to wszystko miał fantastyczne, był takim też regulatorem tempa gry Squadra Azzurra prowadzonej wtedy na tym naszym Euro przez Cesare Prandellego, byłego napastnika reprezentacji Włoch. Natomiast no nie zawsze to się musi przekładać, że będzie genialnym trenerem.
10: No właśnie,
11: Włoska Federacja chciała mu dać szansę.
10: Tak, ja teraz przyjmuję do wiadomości, że nie mamy do czynienia z wielkim trenerem, powiedziałem zdurę.
11: Rokującym, być może.
10: Okej, no i co strzeliło do głowy włoskiej federacji, że teraz trenera Dubai United zamierza zatrudnić na stanowisku selekcjonera, skoro wielkim trenerem wcale nie jest?
11: Paolo Maldini, czyli też były legendarny piłkarz Milanu, zresztą przecież syn też byłego Cesare selekcjonera Maldini. Cesare Maldiniego. On był orędownikiem tegoż, zwolennikiem, ale też nie jest żadną tajemnicą. No, włoskie media żyją z pisania o piłce i tych jakby transferowych plotek przerabiają tyle, że trzeba by to tak naprawdę czytać od rana do wieczora i też by jeszcze nie starczyło czasu. Natomiast takim pierwszym typem był jednak Pep Guardiola.
10: I to rozumiem.
11: Był nawet taki przeciek do mediów, tam pewnie Gazeta dello Sport, być może też inne sportowe tytuły o tym pisały, że już nawet doszło do spotkania właśnie Maldiniego, jeszcze też jego doradcy i Pepa Guardioli w Barcelonie, no bo to były trener Manchesteru City oczywiście w ostatniej dekadzie, ale...
10: No, związany z Barceloną jako trener, jako piłkarz wcześniej.
11: Więc. I z Bresią, w której zaczynał też Andrea Pirlo. Natomiast Guardiola... Podobno, no bo tutaj nie wchodzimy w oficjalne wypowiedzi, tylko w to, co gdzieś do czego prasa włoska dotarła, powiedział nie. No więc skoro nie wyszedł plan A, to Fernando Santos, tak? Uśmiechasz się, widzę. Nie, to Fernando Santos na razie chyba wolny, ale być może Paolo Maldini też zobaczy.
10: No ale jest w Dubaju taki trener, który z Juventusem chwilę tam pograł w pandemii, potem też zahaczył o Sampdorię, w Turcji miał epizod i może on w takim razie podniesie z ogromnego kryzysu jedną z najbardziej utytułowanych reprezentacji świata i
11: bo młody, bo perspektywiczny, bo...
10: Bo już gorzej być nie może.
11: Bo słuchający innych i doradców, bo też trochę miał być to trochę trener też, tak to włoska gdzieś federacja, czy właściwie nie federacja, tylko Maldini tłumaczył w jakichś tam zakulisowych rozmowach, że troszeczkę trener, który byłby otwarty na rady innych, to znaczy mniej autorytarny, bo Gennaro Gattuso, to pamiętamy z boiska, że był strasznym takim zawadiaką i też charakterystyczny dla pozycji na boisko, którą zajmował Gennaro Gattuso, czyli były selekcjoner, jakby od zwolnienia którego, czy od odejścia którego zaczęło się całe poszukiwanie, no bo tylko szybki rys historyczny. Włosi ostatni raz na mundialu zagrali kiedy? Uwaga, mówimy na raz, dwa, trzy. Ominęli dwa ostatnie mundiale, czyli po raz ostatni byli... 2014. Trzy ostatnie mundiale ominęli, tak? Dobrze mówię? 18, 22, 26. Tak, no 2014. I jeśli chodzi o tego, któremu się po raz ostatni to nie udało, no to był Gennaro Gattuso, który przegrał baraż z Bośnią i Hercegowiną. I tu się zaczęły poszukiwania. I teraz mamy zwolenników w postaci Maldiniego, nowego dyrektora sportowego federacji,
10: ale... I mamy przeciwników w postaci całej wschodniej flanki NATO, która czuje ogromny niepokój w związku z jego prorosyjskimi sympatiami.
11: Tak, bo on, tak, myśmy do tego nie doszli ciągle jeszcze. Reklamuje... jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej.
10: Ma interesy w Rosji, bywa w Rosji.
11: Finał Pucharu Rosji, siedział tam z Marco Materazzim, zresztą w jednym rzędzie jako gość honorowy, tam Andrii Arszawin, były napastnik.
10: No ale Marco Materazziego to może z głową mieć po karierze pewne.
11: No Marco Materazzi w ogóle ciekawa postać też, bo moglibyśmy tutaj też wejść w różne historie dotyczące...
10: Ale on przeprosił podobno.
11: Tak, on przeprosił, ale ja mówię, że jakby Marco Materazzi jest postacią kontrowersyjną również po karierze, bo on jest mocno związany z Interem Mediolan i wiem, że prokuratura też analizowała jakieś jego różne rozmowy z członkami Kurwa Nord, czyli tej trybuny, którą zajmują fani Interu, niekoniecznie, którzy mają wszystko... porządku w papierach. Mówię tutaj o prawie. Więc tak, Marco Materazzi jest jeszcze osobna postać, natomiast on rzeczywiście tutaj bardzo szybko jakby to uciął, przeprosił. Nie jest jedynym włoskim piłkarzem, który też gdzieś do Rosji jeździł już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, bo takim był chociażby też Il Grande Capitano AS Romy, Francesco Totti. Ale Totti to nie jest materiał na szkoleniowca, więc tutaj tym bardziej na selekcjonera.
10: No dobra, ale mamy tego Andrea Pirlo i jak to jest odbierane, że on... ma te rosyjskie ciągoty,
11: no, że protestowali tak parlamentarzyści. Przede wszystkim też no, jakby społeczny odbiór tego był no, nie najlepszy, ale i tak decyzję mógł podjąć jedynie szef włoskiej federacji. Czy my tą kandydaturę podpisujemy, parafujemy, czy nie? I Giovanni Malago, uwaga, kto to jest? To jest były piłkarz futsalu, który potem zaczął karierę działacza sportowego, działał we włoskim komitecie olimpijskim i był, wracamy do naszych igrzysk w Mediolanie i Cortinie, był też szefem komitetu organizacyjnego igrzysk Milano Cortina, a od czerwca pełni funkcję prezesa włoskiej federacji piłkarskiej. Więc Giovanni Malago, 67-latek, powiedział nie. Jeżeli takie są historie wokół Pirlo, to my jakby nie procedujemy dalej i szukamy dalej. No i oczywiście jest teraz już, są kolejne etapy tej całej dyskusji, bo minister sportu włoski już mówi, że oczywiście musimy wyjść z tego kryzysu z twarzą, szukać jakiegoś tam kolejnego selekcjonera, który spełni te wszystkie jakby wymagania, nie tylko piłkarskie, ale też społeczne. Zbigniew Boniek też udzielił wywiadu przecież do bodaj La Republiki, tak, gdzie oczywiście chwalił kwalifikacje Pirlo, co może mnie troszeczkę dziwi, ale też właśnie mówił, że Pirlo musi tę sprawę jak najszybciej zakończyć, ale zakładam, że wywiad był robiony jeszcze przed tym, jak właściwie już oficjalnie można powiedzieć, że ta kandydatura dalej procedowana nie będzie. Natomiast sam Pirlo też wyraził w takim oświadczeniu w mediach społecznościowych rozgoryczenie, że jakby no sens tego...
10: To tak, nie jest rozgoryczenie, to nie jest, przepraszam.
11: Nie jest to takie, przepraszam, sensu stricte.
10: Pieniądze nie śmierdzą.
11: Natomiast no, Pirlo się trochę tłumaczył w ten sposób, ja to tak zrozumiałem, że to był kontrakt podpisany z, no, że to nie jest de facto rosyjski bukmacher, tylko bukmacher, który działa na rosyjskim rynku, a on umowy z Rosjanami sensu stricte nie podpisywał. Wszystko jest jeszcze do sprawdzenia, bo to się wszystko dzieje bardzo szybko w ostatnich godzinach, natomiast no... Próbuję też jakoś Pirlo z tego stworzą wyjść, czy mu wychodzi, to państwo sobie sami ocenią. Moim zdaniem na razie nie do końca. Natomiast kto dalej? Antonio Conte, Roberto Mancini, który z Włochami zdobył Mistrzostwo Europy na tym przełożonym Euro w 2021 roku. No, zobaczymy. Jest tutaj na pewno kilka głośnych nazwisk, które mogłyby piłkarską reprezentację Włoch poprowadzić.
10: I niekoniecznie.
11: Dziś wiemy, że nie będzie to Pep Guardiola, o ile nie wrócą do tych rozmów, no i że nie będzie to
10: Andrea Pirlo, bo no bo zachętnie jeździł bardziej... do Rosji i zachętnie tam zarabiał. Magdalinet odpadła z Washington Open.
11: Przegra.
10: Przegrała z Lailą Fernandez 1-6-4-6. Twoja rozmowa z Magdalinet jest w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. To w dzisiejszym jeszcze więcej sportu i ja mam tutaj zanotowany, bo prosiłeś, chciałem cię docenić. Powiedziałeś w piątek, że Wisła Kraków najpewniej wygra z GKS-em Katowice na inaugurację Ekstraklasy po powrocie. Wygrała 2-1. Czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu, Przemysław Pozowski.
11: Bardzo dziękuję. Trzy inne drużyny też wygrały 2-1, ale to o tym już w informacjach TOK FM po 19. Wtedy się też już zacznie mecz Zagłębie Lubin kontra Piast Gliwice. Dzisiaj ostatni mecz pierwszej kolejki nowego sezonu Ekstraklasy.
10: A zauważyłeś, że już zostało odtrąbionych kilka bramek sezonu w tej pierwszej kolejce?
11: Widziałem parę.
10: Albo wydarzeń tak. Sezonu. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Adam Ozga, wracam za chwilę na chwilę.
7: Reklama.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
17: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
20: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
21: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Życie żadnej z osób rannych w sobotnim zamachu w Berlinie nie jest już zagrożone. Z 29 osób tylko jedna przebywa jeszcze na oddziale intensywnej terapii. Stan wszystkich stale się jednak poprawia. Przypomnijmy, w sobotę 21-letni Niemiec o libańskich korzeniach wjechał furgonetką w tłum ludzi nieopodal trwającej Parady Równości i zaatakował ich maczetą. Zginęła 65-letnia obywatelka Polski. Policja poszukuje sprawców pobicia obywateli Ukrainy na wrocławskim Zakrzowie. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca i jego partnerkę. Do zdarzenia doszło wczoraj na obrzeżach miasta. Według policji w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym. Polska potępia niedawne naruszenia i rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez drony, oświadczyło MSZ. Dziś w tej sprawie Radosław Sikorski skontaktował się telefonicznie z szefową rumuńskiego resortu dyplomacji Oaną Toju. Dziś, czwarty dzień z rzędu, rosyjskie bezzałogowce atakujące Ukrainę wleciały w przestrzeń powietrzną Rumunii.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Chwila minęła, Adam Ozga, po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, po 20:00 na mikrofon TOK FM zaprasza dzisiaj Filip Kekusz, który zapyta, czy samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania w miastach stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany. Był taki pomysł, wyleciał jednak z proponowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przepisów, wyleciał za sprawą wiceministra Ireneusza Rasia, który opiekuje się tymi przepisami i który zarzuca to dzisiaj WP.pl, ma konflikt interesów, bo na najmie krótkoterminowym zarabiał kiedyś, jak pisze WP.pl, on, a teraz zarabia jego rodzina. Wiceminister Raś twierdzi, że proces powstawania przepisów był transparentny, on nie miał nic do ukrycia, wszystkie nieruchomości, gdy je miał, ujawniał w oświadczeniach majątkowych, a poza tym nie ma związku pomiędzy tym, co robi on, jak projektuje przepisy, a sytuacją majątkową jego brata, czy jego byłej żony. Nie o ministra jednak, a o to, czy samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany. Filip Kekusz o to zapyta w programie Mikrofon TOK FM. Po godzinie 20:00 będzie gość Mikołaj Olejnik, który w Stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze zajmuje się najmem krótkoterminowym. No i jestem bardzo ciekaw Państwa opinii. mikrofon@tok.fm już teraz można pisać, a potem będzie można dzwonić na numer 22 44 044. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.

0: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny w nowym tygodniu.
1: Dzień dobry.
0: Wakacje w pełni, a państwa witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
1: Nadal dzień dobry.
0: Czy sezon ogórkowy, czy nie? Raczej nie, wiesz co? Takżeśmy się pod koniec ubiegłego tygodnia zastanawiali, czy będzie dużo informacji, ale udało mi się też obejrzeć X-Traila nowego po faceliftingu. Nowego, to znaczy po faceliftingu. Siedziałem, dotykałem. Słuchaj, lada, może nie lada dzień, ale lada tydzień będziemy już nim jeździć. Bardzo się cieszę. Wtedy więcej pewnie ty powiesz, bo będziemy mieli wrażenia z jazdy. Natomiast cóż to jest ten X-Rail? No to jest taki, po prostu jest to SUV klasy średniej, który już ma 25 lat i w tej chwili mamy czwartą generację. Ta pierwsza generacja to były takie kanciaste samochody. Patrzę, ile one mają długości, Jacku. 4,5 metra mniej więcej. Napęd na obie osie albo na jedną. Automat czterobiegowy. Były diesle 2,2 i były benzyny 2,0 i 2,5. I miał fajne wnętrze. Taka budka na środku była. Pamiętasz? To do tej pory pamiętam. Te X-Traile pierwszej generacji to coś w sobie miały, to były ciekawe samochody. Druga generacja taka trochę spowszedniała, już mi się mniej podobała, była taka powiedzmy normalna, prawda? Pojawiła się po latach 8, a trzecia generacja, patrzę, to jest rok 2013 i ta trzecia i czwarta to one są zbliżone z wyglądu. 2013, trzecia generacja, już wtedy miała 4,65 długości, miała facelifting.
1: Powiem ci, że ta trzecia generacja Nissana X-Traila, ona była moją najmniej ulubioną. Byłem sfochowany strasznie, że zabrali mi ten świetny samochód, który był najbardziej wyraźnym japońskim SUV. Uwielbiałem drugiego X-Traila, tego, który miał już zegary normalnie przed kierowcą, tak, a nie po środku. Zresztą obydwa auta jeździły bardzo dobrze, i ten pierwszy, i ten drugi. To był świetny samochód, naprawdę rewelacyjny samochód. Potem to wszystko poszło właśnie w taką miękką stronę, SUV-owatą. To nie była dobra decyzja, ale rok temu, półtora roku temu, dostaliśmy na test X-Traila, który...
0: Ale poczekaj, tylko zamknę tą trzecią generację. On miał jedną rzecz wspaniałą. Miał bardzo oszczędny silnik wysokoprężny diesel, 1.6 130, tak, koni, bo był też 2.0 177, ale on już nie był tak oszczędny i za to go też ceniłem. No dobra, czwarta generacja, bo ci przerwałem brutalnie, produkowany od 5 lat.
1: Tak, i dopiero, znaczy, wiesz, miałem wrażenie, że sprzedaż tego samochodu i promocja tego samochodu na polskim rynku została totalnie przez Nissana zarzucona. Tak jakby oni nie wierzyli w to, że to się w ogóle będzie sprzedawało. I mówię, półtora roku temu, 2 lata temu, żeśmy to dopiero dostali na testy. Nawet nie pamiętam z jakim silnikiem, ale pamiętam...
0: No mieliśmy ten e-Power, gdzie silniki elektryczne napędzają koła, a jest trzycylindrowy silnik benzynowy 1.5, który jest generatorem prądu. To się nie zmieniło. Ale mieliśmy też kiedyś 1.5 miękką hybrydę benzynową, 163 konie.
1: Ja nie wiem, czy to nie była taka wersja, wiesz?

0: momencie wprowadzenia bardzo drogie auto, potem ta cena została już troszeczkę jakby dopasowana do tego, ile może samochód kosztować na rynku, bo chyba właśnie japońskie firmy Nissan, Mitsubishi, Honda były najbardziej przegrane, jeżeli chodzi o cenniki i dostępność aut, nie tyle po pandemii, co potem po tej, wiesz, inflacji, potem jakby po tym całym zamieszaniu, które żeśmy te 2 czy 3 lata temu mieli, również w Polsce. No i po prostu cena tego X-Traila była jakaś absurdalna, natomiast ona się potem zmieniła na szczęście. No, i to nie jest tani samochód.
1: Dobrze nie sprzedawał, no właśnie.
0: No, natomiast na szczęście teraz te ceny startują od tam 200 tysięcy złotych, ale zdarzały się i być może zdarzają się w dalszym ciągu lepsze oferty. Pamiętam, że tam chyba 100, okolice 160-170 tysięcy.
1: No tak, ale właśnie, widzisz. I teraz przejdźmy do tej wersji po faceliftingu, którą miałem okazję obejrzeć parę dni temu, a którą będziemy mieli okazję jeździć. Otóż tak, co się zmieniło? Na szczęście w środku się prawie nic... Poczekaj, na szczęście najpierw wygląd. Na szczęście w środku się prawie nic nie zmieniło, czyli bardzo prosta obsługa, dobra jakość wykończenia. Naprawdę to, wiesz, mięsisty to technicznie mięsisty, ale mięsiste jest też wnętrze, bo tak, ma miękkie materiały, takie
0: super
1: przyjemne.
0: To jest.
1: Tak się fajnie tam siedzi, wiesz, aż nie chce się wysiadać
0: ale
1: ze względu...
0: To ja miałem, słuchaj, dokładnie to samo. To znaczy po prostu, wiesz, ten pierwszy kontakt z tym samochodem był jej, jak ja dawno czegoś takiego nie dotykałem, nie?
1: Wiesz, ten facelifting niewiele zmienił i na szczęście może niewiele zmienił, bo nawet tutaj, no przecież był tam wykład przy okazji tej prezentacji, czy prezentacja techniczna, no jest trochę, jak widzę, tu zmieniony grill, zderzak, pas przedni, trochę z tyłu zmian, inne felgi, inne odcienie lakierów i wersja N-Track, od razu mówię, nie podoba mi się. Ona tak z wyglądu ma być bardziej uterenowiona, offroadowa, jakieś pomarańczowe smaczki, jakieś takie trzy kółeczka na grillu, czy tam prostokąciki, to nie moja bajka, niech może komuś się to spodoba, bo przynajmniej go widać, rzuca się w oczy ta wersja N-Track. Ja jestem już starszym panem po 40, dobrze i dla mnie wersja tradycyjna jest lepsza. Czyli po prostu ładny X-Trail i uwaga, co jest ważne, odeszła miękka hybryda 1.5 silnik 163, nie ma już jej w ofercie, ale ona, wiesz co, on był troszkę taki wołowaty z tym,
0: słuchaj,
1: silnikiem.
0: 170 do 2000, bo jeszcze są roczniki 2025, okay. Znalazłem. 172 tysiące kosztuje to z tym napędem 163 konie. 187 tysięcy trzeba dać za już ten napęd i power.
1: No to taniej,
0: konie.
1: Dużo.
0: No to jest ta różnica 15 tysięcy pomiędzy wersją z ubiegłego roku przed liftem, a tą najnowszą.
1: No i widzisz, i tutaj tego zabraknie, ale on taki wydawał mi się ociężały, zresztą chyba nie tylko mnie i klienci, jak się dowiedziałem kiedyś w Nissanie, duża przewaga była tych modeli z napędem i power, jeśli chodzi o sprzedaż. Po prostu, jeżeli ktoś już miał sporo kasy i chciał mieć takiego SUV-a dobrego, japońskiego, to brał te wersje albo z napędem naprzód, albo z napędem na obie osie, czy 204, czy 213, ale nie 1.5, zwykła miękka hybryda, tylko ten napęd i power, czyli silniki elektryczne, albo jeden, albo dwa napędzające koła i generator. Słuchaj, ty mówiłeś, że ile to teraz kosztuje? Minimum 206,
0: 200,
1: tak?
0: Z hakiem, no.
1: No kurczę, to też powiem ci, nie będzie łatwo, chociaż ja wiem, no przecież te hybrydy, takie na przykład pluginy chińskie, to też jest koło 180-220 tysięcy. No nie wiem, wiesz co, trudno mi powiedzieć. X-Trail nigdy nie był w Polsce hitem sprzedaży. Był drogim autem, ale dobry.
0: Był.
1: No kiedy? A, 20 lat temu może.
0: No, nie całe, dobra. 20 lat temu, ale 2008-2009 rok.
1: No dobrze. To tutaj akurat nie polemizuję, ale mówię o tej ostatniej, czwartej, przedostatniej, trzeciej może. Czwartej szczególnie, no. No, tak mówię. Tak mówię, słuchaj, no, po prostu. Zobacz.
0: Dobrze. Słuchaj, mówiłeś o Mercedesach. I ja bym chciał szybciutko powiedzieć o jednym, do którego się nawet przyzwyczaiłem. I wiesz, przede mną pod koniec tego roku wybór samochodu elektrycznego, który musi być, bo przekonałem się do kosztów po prostu, do tego, że przejechanie 100 kilometrów kosztuje mnie mniej niż 10 zł. I po zupełnie przypadkowym wzięciu w najem długoterminowy 2 lata temu prawie Mokki, okazało się, że to mi się po prostu opłaca i będzie kontynuacja. Natomiast co to będzie, nie wiem. Jest wybór przeogromny, jest chyba więcej samochodów niż klientów w dalszym ciągu. Czy to będzie Leap Motor, o którym mówiłem w

0: piątek, który jest samochodem w supercenie, bo to 480 zasięgu za 116 tysięcy złotych, a 400 km zasięgu za 107 i tam masz 200 koni, to w porównaniu z cenami Volkswagena tego, czy Crossa, czy Polo, to jest jakiś odjazd, to jest 50 tysięcy auto tańsze na dzień dobry. Jedna trzecia ceny tak naprawdę, a samochód o 35 cm większy i, no i segment też wyżej, bo to nie B, tylko C. Czy też może będzie to nowy Mercedes CLA, którego bardzo doceniłem. Mieliśmy wersję tą 250+. W zeszłym roku, pamiętam, w grudniu na testach. Potem jeździliśmy hybrydą i hybryda też była fajna, ale ten elektryk był super. Z bardzo ważnego powodu. To był samochód, który miał ogromny, przeogromny zasięg. Tym samochodem można było zrobić nawet 700 kilometrów, a jeździliśmy tym w grudniu przecież, więc to było naprawdę imponujące. CLA jest samochodem, który dobrze się sprzedaje i bardzo mnie to cieszy. Świetnie ruszyła ta sprzedaż wersji elektrycznej. No a teraz pojawi się wersja CLA 45 i będzie ona dostępna zarówno z nadwoziem typu sedan, jak i nadwoziem typu kombi. Jak myślisz, czy mówię tutaj o wersji elektrycznej czy spalinowej?
1: Elektrycznej.
0: Elektrycznej. Słuchaj, do 670 koni, 1759 Nm, od 0 do setki 2,7 sekundy.
1: Ale słuchaj,
0: nieziemskie osiągi, akumulator 94 kWh, zasięg 670 km. Robi to, no i szybkie ładowanie, nawet 330 kW, więc robi to wszystko. Robi to wszystko naprawdę niesamowite wrażenie. Ciekawy jestem, ile to będzie kosztowało.
1: Powiem ci jedną rzecz. Wiesz, że za dwa dni jest premiera nowej generacji Mercedesa GLA?
0: Nie mam pojęcia.
1: Światowa. A wiesz gdzie?
0: Nie mam pojęcia.
1: W Warszawie. I to chyba po raz pierwszy, bo ile BMW 7 po faceliftingu był jednocześnie w Warszawie, w Nowym Jorku i gdzieś w Azji, to byłem w Warszawie akurat, nie gdzieś w Azji.
0: Jedna 7 miała premierę w Moskwie.
1: No, widzisz? To tutaj to już słuchaj, już pojutrze. Dobrze, Jacku, na koniec króciutko bardzo, dobra? No. Bo jak nawiązałeś, że tak, no elektryk, koszty, duży wybór modeli, to ja dodaję. I mam takie podsumowanie według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego rejestracji samochodów osobowych w Polsce. Pierwsze półrocze. Mówiliśmy o spalinówkach innych. Mówiliśmy, że udział elektryków, no to jest w Polsce no, trochę ponad 5%, tylko w Unii Europejskiej trochę ponad 20%, więc tu jest różnica. Jeśli chodzi o marki, słuchaj, co prawda tutaj żadnego wzrostu nie ma, znaczy nie, przepraszam, jest malutki wzrost. Tesla jest liderem, wyobraź sobie. Tesla wróciła na pozycję lidera tuż za 2000 sztuk przez pół roku, malutki wzrost, ale gonią ją może. BMW, Mercedes, o drugie, trzecie miejsce. A potem mamy Chińczyka BYD. Uwaga, na piątym miejscu Toyota. Toyota zaspała elektryfikację, ale jak się obudziła, ma teraz kilka modeli i zobacz, w Polsce jest sukces. Piąte miejsce po półroczu. Potem Skoda, Volkswagen, Audi i potem Leapmotor, o którym przed chwilą mówiłeś. A pierwszą dziesiątkę zamyka Ford. A jeśli chodzi o modele, Tesla, dwa modele, Y i trójka, to są najwyższe stopnie podium. Potem jest BMW X1 i X2, L-Roc, świetnie sprzedający się też w Europie. No i Mercedes, o którym przed chwilą, ale EQA. Potem jest Dolphin malutki, Mercedes CLA. Potem ta Toyota, która pewnie ciągnie sprzedaż, bo połowę wszystkich Toyota elektrycznych to BZ4X i Audi Q4 e-tron. Słuchaj, nie ma tu jakiejś rewolucji, nie ma tu dużych zaskoczeń. Jest dla mnie zaskoczenie Toyota, że wskoczyła na piąte miejsce. Jest dla mnie zaskoczenie, że Tesla jest cały czas pierwsza, ale goniona.
0: Toyota na piątym miejscu.
1: No, jeśli
0: to jest żart.
1: Ale elektryczne, ja mówię
0: ale
1: cały
0: no mówię,
1: czas
0: to elektryka. Jest żart.
1: A wzrost, Jacku, w porównaniu z ubiegłym rokiem 15% elektryków, czyli malutki wzrost, ale jednak jest po pierwszym półroczu. Półrocze do półrocza porównuje. To tyle chyba na dziś, prawda?
0: Tak, kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne, a przetestujemy coś fajnego, coś ciekawego przetestujemy już jutro. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan, do usłyszenia.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Polska złożyła wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Premier zapowiada walkę wszelkimi sposobami. PiS ma nowego kandydata na wicemarszałka. To były wiceminister obrony. Dziś kończy się pierwsza kolejka ekstraklasy. Więcej na ten temat w informacjach sportowych. 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Będziemy szukać wszelkich sposobów, by Zbigniew Ziobro odpowiedział przed polskim sądem, mówił dziś Donald Tusk, komentując wysłanie przez polski MSZ oficjalnego wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych.
15: Biorąc pod uwagę fakt, że Zbigniew Ziobro prawdopodobnie ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, no to mógłbym powiedzieć, że to jest pytanie do innego Donalda. Czy my będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem.
14: Wniosek został przygotowany przez prokuraturę i przekazany do amerykańskiego sądu za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od sekretarza stanu w administracji Donalda Trumpa, Marka Rubio, który nawet przy przychylnej do ekstradycji decyzji sądu może cały proces zablokować. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry dotyczy zarzutów stawianych przez polską prokuraturę w związku z niewłaściwym rozporządzeniem 150 milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że zostaną zachowane zasady parlamentaryzmu i że nasz przedstawiciel znajdzie się w prezydium Sejmu, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski. Klub PiS zgłosił dziś kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Ociepa to były wiceminister obrony z czasów rządu Mateusza Morawieckiego. Do tej pory kandydatką PiS na wicemarszałka była Elżbieta Witek, która, jak mówił Mateusz Kurzejewski, sama zrezygnowała z kandydowania. Nowy brytyjski premier Andy Burnham spotkał się z prezydentem Ukrainy. Zapewnił, że nowy rząd w Londynie, podobnie jak poprzednie, w 100% popiera Kijów w wojnie z Rosją. Podczas spotkania Burnham potwierdził, że Londyn podzieli się z Kijowem prawami do produkcji systemów elektronicznych urządzeń zakłócających. Urządzenia montowane na dronach utrudniają rosyjskiej obronie powietrznej ich wyśledzenie. Generalna Rada Muzułmanów w Niemczech potępiła zamach w Berlinie. Jak przekazano w komunikacie, przemoc wobec niewinnych nie ma w islamie żadnego usprawiedliwienia. W sobotę wieczorem 21-letni Abdul Balu, Niemiec pochodzenia libańskiego, sympatyk tak zwanego państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum ludzi nieopodal Parady Równości. Zginęła jedna osoba, obywatelka Polski, a 29 zostało rannych. Wczoraj podejrzanego zastrzelono podczas policyjnej obławy. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na sport.
0: Przemysław Pozowski. Zapraszam dziś zakończenie pierwszej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin od 3 minut w ostatnim meczu pierwszej serii gier mierzy się z Piastem Gliwice i na razie remisuje 0-0. Na czele tabeli w ekstraklasie są póki co aż 4 drużyny, a pierwszy weekend dostarczył kibicom sporo emocji. To, co działo się na polskich boiskach, śledził Michał Waszkiewicz.
3: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie i przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
16: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron, szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu, wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym, daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
3: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Sędzia Slavko Vincic w wieku 46 lat zakończył karierę. Słoweński arbiter zaledwie tydzień temu poprowadził finał Mistrzostw Świata, czyli mecz Hiszpanii z Argentyną. Wcześniej polscy kibice zapamiętali go z finału barażu, awans na mundial, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2, a Vincic podjął w Sztokholmie kilka kontrowersyjnych decyzji. W dorobku arbitra z Mariboru jest też jednak m.in. finał Ligi Mistrzów sprzed 2 lat. Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie. Polka uzyskała w finale 1473 punkty. Druga była Szwajcarka Katarina Jurt, a trzecia Egipcjanka Ganach El-Jindi. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
14: We wschodniej połowie kraju cały czas obowiązują alerty burzowe. Na zachodzie pojawia się jednak już więcej przejaśnień. Termometry pokazują od 18 stopni na wybrzeżu do 22 na południu Polski.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Ci, którzy rozumieją, mówią spokojnie, to tylko technologia. Jak technologia, to da się ją zrozumieć, opanować, czy jak to się ostatnio ładnie mówi, spromptować i skalibrować do potrzeb. Nic się nie dzieje. Ale cała reszta z nas jednak trochę świruje. No bo jak nie świrować, gdy czytamy w gazecie taki oto komunikat. Model AI zbudowany w laboratorium OpenAI, testowany w tak zwanym sandboxie, czyli w zamkniętym środowisku, wydostał się z tegoż środowiska i za pomocą otwartego internetu połączył się z infrastrukturą innej firmy, niezależnego startupu o wdzięcznej nazwie Hugging Face, złamał jej zabezpieczenia i zaczął grzebać w jej zasobach. Sam z siebie, bez nadzoru. No to można zaświrować, jak się słyszy coś takiego, nie? W dużej mierze jest to oczywiście kwestia języka. To samo opowiedziane językiem technologicznych procedur brzmi pewnie mniej przerażająco, choć też mniej zrozumiale. Model miał wykonać konkretne zadanie i uznał, że odpowiedź na to zadanie znajduje się na serwerach Hugging Face. Fakt, że się z nimi połączył i zhakował, była już kwestią albo niedopatrzeń, albo jakiejś szarej strefy wytworzonej przez OpenAI, bo ich zachwyt nad tym, co się stało, pokazuje, że z całego zajścia chyba jednak się cieszą. Zresztą, co ciekawe, cieszył się również i twórca i założyciel zhakowanego startupu Hugging Face, bo sam powiedział, że to amazing, że wszystko stało się samo. No, podobało mu się. Coś tu jest nie tak. Narzędzie zbudowane w jednej firmie usiłuje wykraść rozwiązania znajdujące się na serwerach innej firmy, bo zakłada, że tak się robi. Wcześniej miliardy rozmaitych innych rozwiązań zwanych dużymi modelami językowymi kradło artykuły i książki, bo na czymś trzeba było je uczyć. A jeszcze wcześniej na wpół świadomie oddawaliśmy nasze zdjęcia, maile, całą naszą prywatność wielkim firmom technologicznym w przekonaniu, że to po prostu słuszne i normalne. Nasza prywatność, nasza praca, nasza twórczość potraktowane jako zasób, na którym można wytworzyć potencjalnie szkodliwe dla nas rozwiązania. Nic dziwnego, że rośnie w nas opór. Opór, który tylko z daleka wygląda jak technoanalfabetyzm. Oto przygłupy szarpią się z maszyną do pisania, że niby zabiera im pracę. No to chyba tak nie jest. Złość na AI nie jest tylko wściekłością na serwery, że istnieją. Częściej to złość na idiotyczne formy implementacji, na przymus stosowania narzędzia, które tylko z pozoru jest od nas lepsze, za to generuje błędy, które trudniej wychwycić, co jest i nużące, i czasochłonne. Kreatywność zanika w generycznych, ale statystycznie bezpiecznych odpowiedziach, a pomysłowość ląduje w koszu jako niebezpieczna. AI jeszcze na dobre się nie rozpędziło, a już zaczyna nas męczyć. A do tego dochodzi arogancja big techów, które mówią językiem technologicznego determinizmu, zakładając, że wszelki opór wobec postępu nie zasługuje na uwagę. Nic więc dziwnego, że podczas niedawnego spotkania ze studentami University of Arizona, Eric Schmidt, były prezes Google, został wybuczany, gdy powiedział: jeśli ktoś proponuje wam miejsce w rakiecie kosmicznej, to nie pytacie, które miejsce, tylko wskakujecie do środka. Absolwenci, przed wami stoi rakieta. No i bardzo dobrze, że go wybuczeli, bo jego logika przypomina trochę tę ze słynnego dowcipu rysunkowego Janka Kozy. Być może pamiętacie, sprzątaczka szoruje kibel i mówi, że ma umowę o dzieło. No pewnie artystka, skoro czysty sedes to dzieło jej rąk, prawda? Ale to przecież nie chodzi o to, co big techy mówią i jakim językiem. Chodzi o to, co robią, o czym decydują, kto za ich sprawą zyskuje dostęp do nowej technologii, a kto nie. I do czego koniec końców ona może się dzisiaj przydać. Możemy się czarować, że AI zmieni nasz świat na lepsze, ale póki co tylko maksymalizuje stopy zysku. I to wcale niekoniecznie z korzyścią dla pracowników i klientów. To też nawet jeśli historia z buszującą w serwerach zerwaną z cyfrowej smyczy AI jest w dużej mierze konsekwencją rozkręconych metafor, to i tak pozostaje pytanie, w co my brniemy? Dokąd to wszystko zmierza?
18: Reklama.
19: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
20: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
20: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
20: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
20: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
21: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
23: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
24: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
25: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
26: Volkswagen. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
27: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
26: ci panowie z Media Expert.
27: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
28: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
29: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
30: Lidl, to się opłaca.
31: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
32: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
18: Reklama.
17: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Przemysław Jurgiel-Żyła z Funduszu Inwestycyjnego Movens Capital. Dzień dobry.
33: Dzień dobry.
17: A będziemy rozmawiali o przygodach z OpenAI, a właściwie przygodach wytworu OpenAI, który włamał się do zasobów firmy, startupu, o wdzięcznej nazwie Hugging Face. I to jest właściwie może, nawet nie to jest tutaj źródłem niepokoju, czy spekulacji, czy jakiejś ekscytacji mediów światowych, co właściwie chyba bardziej jak to zrobił i po co to zrobił. Może zacznijmy od tego, jak OpenAI całą sprawę opisuje. Otóż model dostał, ten model sztucznej inteligencji dostał zadanie i ponieważ rozwiązanie tego zadania według niego powinno się znajdować właśnie w zasobach Hugging Face, to postanowił się tam włamać. I zrobił to bardzo skutecznie, ominął rozmaite skanery, zresztą wykonując operacje dość wyrafinowane. No i potem zaczął buszować w zasobach tegoż startupu, ale zdaje się, przynajmniej ja nie wiem, ostatecznie mu się chyba nie udało wykraść tego rozwiązania, został w ogóle wykryty, prawda?
1: Został wykryty i to były nawet dwa modele z OpenAI. Jeden to jest 5-6 Sol, który jest już upubliczniony i on jest odpowiednio zabezpieczony w stosunku do tego, który był badany. A drugi to był model, który jest nieujawniony jeszcze, więc jak to centrum badawcze OpenAI też pracuje nad kilkoma modelami do przodu, żeby, że tak powiem, gonić konkurencję. Udało się, w sensie udało się dostać do infrastruktury Hugging Face. Z tego, co wiem, nie udało się w żaden sposób w pełni pozyskać informacji na temat rozwiązań. Częściowo podobno model dowiedział się na część pytań, jakie są odpowiedzi, ale tylko częściowo. Jak to bywa w naruszeniach różnego rodzaju bezpieczeństwa, zawsze jest jakaś taka szara strefa, o której się pewnie długo nie dowiemy.
17: Podobno OpenAI tak twierdzi, ten model był w tak zwanym sandboxie, czyli właśnie w tym środowisku testowym.
1: Dokładnie
17: nie tak. Do końca wiadomo, jak się z niego wydostał. Ale ponoć, tam zdaje się jest taki element, że OpenAI obniżyło standardy bezpieczeństwa tychże modeli chyba.
1: Tak, no na potrzeby badawcze zwykle te modele mają albo nieustawione takie ograniczenia, albo ustawione na niskim poziomie, po to, żeby rzeczywiście mogły w cudzysłowie pokazać, co potrafią. I to nie tylko OpenAI, ale i Anthropic i wielu innych producentów dokładnie to samo robi. Mieliśmy jakiś czas temu, to wydaje mi się, że pół roku, jeśli nie więcej, jak model X-a, czyli dawnego Twittera, też zaczął, że tak powiem, grillować polityków i to był element, w którym miał zdjęte te różnego rodzaju ograniczenia. I wracając, tak, na potrzeby testu takie modele mają zdjęte te ograniczenia albo ustawione na poziomie minimum, po to, żeby zobaczyć, jak one są w stanie się zachowywać. Tutaj laboratorium OpenAI nie dochowało według mnie należytej staranności, to znaczy, że tak powiem, puściło z oka ten model językowy. On dzięki temu znalazł sposób na to, żeby się wydostać z tego sandboxa, znalazł podatność jakby w infrastrukturze OpenAI, żeby dostać się do części infrastruktury, która ma dostęp do internetu, a następnie już mając dostęp do internetu, zaczął szukać sposobów na to, żeby się dostać do zasobów Hugging Face'a właśnie.
17: Ale czy to jest tak, że, czy może być tak, że OpenAI zrobiło to celowo?
1: Może, oczywiście, że może. W sensie tego się znowu nie dowiemy. Prawdopodobnie nie, bo jednak te laboratoria badawcze mają to do siebie, że laboratorium badawcze z zasady chce zobaczyć, co model potrafi. Więc w tym ujęciu można powiedzieć, że OpenAI zrobiło to celowo. Prawdopodobnie niecelowe było to, że nienależycie weryfikowali czy monitorowali ten model, że nie zauważyli szybko tego, że model zaczął robić coś, czego nie miał zlecone w ramach tego ćwiczenia. Bo z tego, co się orientuję, to są różne doniesienia, różne, bardzo dużo informacji, bardzo dużo szumu się w internecie pojawiło na ten temat, ale prawdopodobnie OpenAI dowiedział się o tym incydencie od Hugging Face'a.
17: No właśnie, tam ponoć w ogóle parę dni to trwało w Hugging
1: Face. Tak, 3 do 5 dni.
17: I teraz można by sobie zadać, zanim oczywiście pójdziemy dalej, to spróbujmy wyjaśnić, na czym polega jakby logika działań, jakbyśmy z punktu widzenia tego modelu spróbowali patrzeć. To znaczy, co on tak naprawdę zrobił? On, rozumiem, optymalizował swoją procedurę rozwiązywania tego zadania, które mu zlecono.
1: Tak, no zadanie miało na celu określić, na jakim poziomie benchmarków, czy na jakim poziomie umiejętności różnego rodzaju obliczeniowych jest model językowy, nad którym pracuje OpenAI. I ponieważ z tego, co wiadomo, twórcy czy laboranci nie określili dokładnie, w jaki sposób model ma wykonać to zadanie, a te modele już są na tyle zaawansowane, że potrafią mieć taki długi proces, w cudzysłowie myślowy, w sensie jakby opracowują sobie dużo różnego rodzaju zadań i na bazie statystyki decydują, które zadania są najbardziej prawdopodobne do wykonania, czy do uzyskania efektu końcowego. Więc system czy ten model uruchomił wielu agentów, którzy określali szansę powodzenia rozwiązania tych benchmarków albo poszukania odpowiedzi na przykład na te benchmarki gdzieś w internecie. No i ponieważ no, tak jakby te modele są uczone na internecie, uczone są na całych zasobach wiedzy ludzkości, jeśli tak to można powiedzieć, no to w tych zasobach, na których modele są uczone, są też rozwiązania, które sugerują o tym, że jednym ze skuteczniejszych sposobów uzyskania dobrego wyniku w egzaminie jest znalezienie odpowiedzi na ten egzamin. Mm, tak. I model prawdopodobnie wybrał, statystycznie ujmując, jako jedną z najbardziej prawdopodobnych opcji to, żeby poszukać tego typu rozwiązań i znowu na etapie eliminacji szukał miejsc, w których mógłby takie pytania, czy takie odpowiedzi na pytania uzyskać i w ten sposób prawdopodobnie dotarł do mechanizmu związanego z tym, że może jeśli dostanę się do infrastruktury Hugging Face'a, to będą tam te odpowiedzi. No i jakby idąc dalej tym cyklem, że tak powiem, myśleniowym, czy tym cyklem zadań, ten system sobie rozpracował całą ścieżkę dojścia, czy całą ścieżkę alternatywnych sposobów na uzyskanie tych dostępów. Najpierw wyjścia do internetu, właśnie potem
2: omijania zabezpieczeń
1: Hugging Face'a. Na samym końcu to jest cały czas statystyka, i prawdopodobnie taki system agentowy, bo to nie jest jeden model, tylko tam jest cała masa softu na tym modelu, ten model tym wszystkim steruje, zdecydował statystycznie, prawdopodobnie badał dużo więcej opcji. To nie jest tak, że on wybrał ten jeden kierunek i tylko tym kierunkiem poszedł. Wybrał wiele różnych opcji i w tej opcji udało mu się to wykonać po prostu. To jest jakby na samym końcu jest cel, osiągnięcie celu i statystycznie wybieranie albo próbowanie różnych rozwiązań.
2: No to warto tutaj jeszcze dodać, co się wydarzyło później. Mianowicie Hugging Face, ten startup, który został zhakowany, żeby zrozumieć, co się dzieje, jakby zbadać, w jaki sposób doszło do tego naruszenia bezpieczeństwa, próbował też zastosować modele amerykańskie do analizy tego incydentu. I okazało się, że one tak nie bardzo sobie z tym radzą. Poradził sobie za to model chiński. I to też teraz budzi, nawet nie wiem, czy kontrowersje, co pewnego rodzaju obawy, że Chińczycy są bardziej zaawansowani po prostu.
1: To jest troszeczkę inny znowu mechanizm, ponieważ te modele publicznie dostępne, czyli OpenAI, Anthropic, X i wiele innych, Microsoftu i tak dalej, one działają w ten sposób, że mają z automatu, jeśli są udostępniane szerokiemu odbiorcy, mają z automatu nałożone bardzo dużo ograniczeń. To, że dzisiaj OpenAI zrobił taką, doprowadził do takiej sytuacji, to nie znaczy, że te modele już nie potrafią tego od jakiegoś czasu robić. Od kilku miesięcy Anthropic razem ze swoim modelem Mythos cały czas go nie upublicznił. On jest cały czas w testach, tylko na bardzo określonej grupie odbiorców, ponieważ w momencie, kiedy Anthropic opracował ten model, to się okazało, że on potrafi łamać bardzo dużo zabezpieczeń. W związku z tym go zamknęli, nie udostępniając go szerokiej publiczności. Więc wszystkie te modele mają co zasady nałożone bardzo dużo ograniczeń związanych z tym, w jaki sposób go można wykorzystać. I teraz Hugging Face to nie jest akurat wykorzystanie modeli publicznych dzisiaj, tylko oni od wielu miesięcy pracują nad tym, żeby zabezpieczać swoją infrastrukturę i testują różne modele. I Hugging Face, chcąc użyć dowolnego modelu po API, czyli po tym mechanizmie, gdzie się dostaje bez promptowania, tylko działa to maszyna, nie jest w stanie w pełni wykorzystać możliwości tych nowych modeli z racji tego, że te modele są zabezpieczone i nie rozróżniają, czy ktoś jest atakującym, czy ktoś jest tym, który próbuje odeprzeć ataki. No bo jest też taki mechanizm związany z tym, że żeby spróbować obejść zabezpieczenia modelu, to można mu powiedzieć, że ja jestem w cudzysłowie ofiarą, tak. Ja się chcę bronić, więc model mi podpowie, co zrobić.
2: I
1: w ten sposób hakerzy też chcieli docierać do tego, żeby jednak wykorzystywać te modele inaczej niż zostały stworzone. Więc one są zabezpieczone. I Hugging Face nie był w stanie użyć tych modeli publicznych do tego, żeby się bronić, no bo one są też zabezpieczone przeciwko właśnie hakerom. I akurat ten model, który wykorzystał Hugging Face do tego, żeby się bronić, to jest jeden z modeli, który jest otwartym modelem tak zwanym, czyli modelem, który można sobie w cudzysłowie pobrać z internetu, uruchomić na swojej infrastrukturze i wykorzystać go do własnych celów. I tak, rzeczywiście, po stronie chińskiej dużo więcej tych modeli wychodzi w modelu otwartym, czyli takim, w którym można pobrać, użyć ten model do własnych celów, po to na przykład, żeby zabezpieczyć infrastrukturę. Producent czy twórca tego modelu nie ma teoretycznie do niego dostępu. Znowu są narzędzia, które są w stanie monitorować ruch internetowy i od razu by wyszło, czy taki model gdzieś się z zewnątrz i komunikuje z jakimiś dziwnymi odbiorcami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko da się wyśledzić i namierzyć. Więc zakładając, że mam ten model zainstalowany u siebie lokalnie, uruchomiony na swoich serwerowniach, bo często to są potrzebne bardzo duże moce obliczeniowe do tego, żeby taki model uruchomić. Można sobie na przykład, tak jak w przypadku Hugging Face'a, zabezpieczyć swoją infrastrukturę do tego, żeby inne modele nie mogły się do niej dostać. I to jest taki wyścig zbrojeń. Z jednej strony powstają modele, które na przykład laboratoria takie jak OpenAI próbują sprawdzić, co potrafią, a z drugiej strony takie firmy jak Hugging Face, ale to jest cała masa różnego rodzaju firm technologicznych, też musi zbroić się w swojej infrastrukturze przeciwko tego typu atakom.
2: Pytanie, co w tej całej sprawie jest najbardziej, nie wiem, niepokojące, to raz, a dwa, jeśli w ogóle cokolwiek, bulwersujące.
1: Czy bulwersujące, to nie wiem, no bo to jest wyścig zbrojeń. Tak samo kiedyś hakerzy wykorzystywali różnego rodzaju algorytmy i podatności do tego, czy wymieniali się w tak zwanym darknecie, czyli tym niepublicznym internecie, na temat podatności różnego rodzaju programowania po to, żeby wykorzystywać te słabe zabezpieczenia i wykradać dane albo okradać ludzi i tak dalej, i tak dalej. No to dzisiaj się dzieje to z użyciem mocy obliczeniowej. I nie wierzę, że...
2: A kto tu jest hakerem?
1: To jest bardziej skomplikowane inaczej. OpenAI, kilka innych firm takich dużych technologicznych, dysponuje na tyle dużą mocą obliczeniową, żeby móc uruchomić modele językowe czy algorytmy do tego, żeby wykrywać czy łamać różnego rodzaju zabezpieczenia. I tak, takich firm nie jest bardzo dużo na świecie, bo to trzeba mieć naprawdę olbrzymie moce obliczeniowe. To są budynki często bardzo duże, takie jak magazyny, na których stoi setki tysięcy, w cudzysłowie, komputerów, na których te modele językowe są uruchomione. I ta moc obliczeniowa jest zaprzęgnięta do tego, żeby szukać, żeby model językowy mógł wykonywać jak najwięcej obliczeń. I akurat w tym przypadku to jest próba obejścia zabezpieczeń, ale równie dobrze może być to różnego rodzaju... No, jak na co dzień używamy czatu GPT dla uproszczenia i on nam na coś odpowiada, generuje nam grafiki i temu podobne rzeczy, no to jest ta sama moc obliczeniowa, tylko w innym celu zastosowana. I teraz wracając jakby do tego mechanizmu, no to laboratoria takie jak OpenAI, Anthropic, X i temu podobne, z mojej perspektywy muszą tego typu ćwiczenia wykonywać, muszą sprawdzać, na ile te modele są, no co potrafią zrobić, czy jak potrafią rozwiązywać różnego rodzaju problemy, po to, żeby a, zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym użyciem użytkowników, czyli jeśli ja się łączę i zaczynam korzystać z takiego modelu, to producent powinien go tak zabezpieczyć, żebym ja nie mógł zrobić dziwnych rzeczy, to modele są też zabezpieczone przeciwko różnego rodzaju zapytaniom biologicznym, chemicznym i tak dalej, żeby nie robić różnego rodzaju broni chemicznej, broni biologicznej i tym podobne rzeczy. To jest to samo, co CyberSec, czyli to, co teraz się wydarzyło z Hugging Face'em.
2: Ale znowu, co nas powinno w całej tej historii niepokoić? Znaczy, przede wszystkim chyba chodzi o kwestię zabezpieczeń. Czy też chodzi o to, że jednak te systemy potrafią działać autonomicznie? To znaczy, potrafią zadziałać może nie tyle wbrew, co ta optymalizacja działań może je skłonić do takich procedur, których nie przewidział twórca, nie przewidział użytkownik, bo to nie tak miało być. One nie miały się włamać do, chyba, nie miały się włamać do innego.
1: Nie powinny w rozumieniu naszym, ale czy w rozumieniu producenta też nie?
2: No to jest właśnie, to jest to pytanie, które też już zadałem parę minut temu, to znaczy, czy oni tak na dobrą sprawę rzeczywiście tego nie chcieli, bo też te reakcje były dziwne. Mam wrażenie, że nie pamiętam dokładnie, kto to powiedział, ale ktoś z OpenAI powiedział, że no wszystko model zrobił sam i tam użył słowa, że to jest awesome, no wspaniałe po prostu. Pan, entuzjazm ich był taki, że można by sobie zadać pytanie, czy oni naprawdę byli przerażeni, czy raczej byli przejęci sobą.
1: To są firmy, które działają też jak startupy, czyli zbierają finansowanie od inwestorów i każde tego typu zadanie wykonane lepiej niż konkurencja powoduje, że ten, akurat ta firma jest lepiej notowana. Więc
2: czy dla nich to świetna wiadomość.
1: Dla nich to świetna wiadomość. Antrofik, jak swojego Mytosa nie wypuszczał, to też de facto puścił komunikat na rynek. Mamy tak, technologię, tak. Którą, w którą warto inwestować.
2: To jest tak mocna, że aż...
1: Że nie aż się sami jej... boimy. Tak, aż się sami właśnie. Boimy. I tu jest oczywiście, odpowiadając na pana pytanie, to, co my możemy zrobić, w sensie jakby każdy człowiek na świecie, a przede wszystkim rządzący, to jednak opierać się o tym, żeby budować zabezpieczenia, takie też formalne, i budować regulacje wokół tego związane. I na bazie tego kontekstu OpenAI, z tego co wiem, to już się pojawiły głosy mówiące o tym w Stanach Zjednoczonych urządzących, żeby stworzyć takie prawo, które będzie obligować producentów oprogramowania do tak zwanego przycisku wyłączenia. I oczywiście ten przycisk wyłączenia nie działa w trybie takim zero-jedynkowym, klikamy i wszystko się zatrzymuje, tylko są jakieś pomysły, żeby spowalniać te modele, żeby ograniczać ich zdolności i tym podobne rzeczy. I dopiero na samym końcu, kiedy rzeczywiście taki model teoretycznie mógłby się wymknąć spod kontroli, móc go wyłączyć. No bo co się może wydarzyć? Jeśli mamy odpowiednio dużo infrastruktury, to taki model językowy może sobie wymyśleć, w cudzysłowie, znowu statystycznie przyjąć zasadne to, że jak ja się zreplikuję na jakiejś innej serwerowni, to nikt mnie nie wyłączy. I to są takie mechanizmy, o których wszyscy ci producenci muszą pamiętać, że to są algorytmy. Algorytmy mają za zadanie, mają za cel wykonanie jakiegoś zadania. I teraz, jeśli my nie nałożymy na nich różnego rodzaju ograniczeń, to one w ramach swojej mocy obliczeniowej będą robiły to, jakie będą miały narzędzia i możliwości. Tak jak tutaj OpenAI dostał się do tej infrastruktury zewnętrznego podmiotu, to powoduje dwie rzeczy. Jedno, pokazuje, że ten model jest naprawdę mocny i naprawdę potrafi dużo rzeczy zrobić, ale z drugiej strony pokazuje, że wiele dużych koncernów ma swoje ograniczenia w ramach zabezpieczeń i też powinny zadbać o to, żeby się tak dobrze przygotować na rozwój technologii, żeby takie modele nie były w stanie tak łatwo sforsować.
2: No to zawsze tak możemy spojrzeć na sprawę i wtedy możemy powiedzieć, że to jest to właśnie dobrodziejstwo hackingu, że on, tak zresztą hakerzy przez wiele lat to tłumaczyli, że to jest po prostu pokazywanie słabości systemu, nie? No ale tutaj jest jednak bardzo wiele pytań takich też natury prawnej i natury, powiedziałbym, prawa własności. To znaczy, co to znaczy, że model sobie uznał, że rozwiąże swoje zadanie, biorąc coś od nas, przechodząc przez nasze zabezpieczenia? No i jakby, jaka jest odpowiedzialność OpenAI w takiej sytuacji?
1: To zawsze prawo nie nadąża za tym co się dzisiaj dzieje. Warto zwrócić jeszcze uwagę na to, oczywiście nie broniąc absolutnie tych koncernów, że one pracują nad tym, żeby rzeczywiście rynek ten taki, w cudzysłowie, po dobrej stronie będący, miał dostęp do tego typu narzędzi i mógł się nas zabezpieczyć. Antrofik z Mytosem od kilku miesięcy pracuje chyba ze 150 dużymi organizacjami, firmami, które mając dostęp do tego modelu, mogą przygotować swoją infrastrukturę na tego typu ataki. OpenAI wbrew pozorom też udostępnia tego typu oprogramowanie. Ma GPT-5.5 albo 5.6, już nie pamiętam, CyberSec, które nawet polskie organy, chyba NASK i parę innych, ma do niego dostęp po to właśnie, żeby różnego rodzaju badania infrastruktury wykonywać na bazie tego typu modeli i się zabezpieczać. Bo tutaj mówimy o tym, co te modele z jednej strony potrafią, ale z drugiej strony mamy wiele krajów na świecie, czy wiele reżimów, które mogą dysponować dużą mocą obliczeniową i niekoniecznie mieć tą samą agendę, co my. W sensie mogą chcieć się dostać do naszych zasobów wbrew naszej woli. I tutaj te duże firmy technologiczne rzeczywiście wykonują jakąś pracę za tym stojącą, żeby przygotować świat na to, że ta wojna będzie trwać i ten wyścig zbrojeń będzie trwać. I firmy, które chcą rzeczywiście być global, muszą być też przygotowane na różnego typu ataki.
2: Ale czy to jest tak, że w tej chwili jakby już się zaczyna zaznaczać jakaś taka potężna asymetria, to znaczy tego, kto ma dostęp do tych form zabezpieczeń, a kto nie? No bo rozumiem, że w przypadku właśnie chyba Mytosa, no było to pytanie, czyli tego produktu Antrofik, który był taki, no tak spektakularnie i szeroko omawiany, oni też sami powiedzieli, że właśnie on jest taki mocny, że aż strach. No tam było takie pytanie, kto może z niego korzystać, prawda? Komu damy dostęp?
1: Tak, no to w ramach Mytosa, ponieważ Antrofik go nie wypuścił, to chciał wypuścić wersję zubożoną, taką trochę z utrąconymi rączkami, że tak powiem, czyli Fable'a. On jest już dostępny w infrastrukturze Antrofika, mogą z niego użytkownicy korzystać. Rzeczywiście jest dużo słabszy od Mytosa, aczkolwiek to jest ta sama rodzina modeli. I tutaj było też taki parę tygodni temu zawirowanie związane z tym, że rząd Stanów Zjednoczonych zablokował możliwość udostępniania takich modeli poza Stany Zjednoczone. No i to jest element takiej trochę wyścigu zbrojeń pomiędzy różnego rodzaju firmami czy krajami na świecie, kto będzie budować tą przewagę technologiczną. No
2: właśnie, ja rozumiem, że to już jest trochę taka sytuacja jak przy handlu bronią. Po prostu
1: dokładnie tak.
2: Mówimy dość i stop i musimy mieć kontrolę nad tym, kto taką rzecz dostanie do łap.
1: No i oczywiście my, jako sama Polska, mamy niewiele do zrobienia i to wynika głównie z kapitału i możliwości technologicznych, bo żeby trenować tego typu duże modele językowe, to trzeba mieć odpowiednio dużą infrastrukturę. Nas po prostu jako kraju na to nie stać. Trzeba tam miliardy dolarów to pompować, żeby być na bieżąco. No ale w Europie jest bardzo dobrze dofinansowany Mistral, czyli model taki w cudzysłowie europejski, on jest francuski, ale co do zasady może nie jest tak mocny jak OpenAI czy Trofik, ale dalej jest dużym modelem językowym. No i bardzo ważne jest to, żeby powstawały tak zwane gigafabryki czy fabryki AI, które będą pozwalały na to, żebyśmy nawet w mniejszym stopniu, ale budowali modele, bo to nie chodzi o to, żeby model zawsze był bardzo duży. Chodzi o to, żeby on był wyspecjalizowany w różnego rodzaju zastosowaniach. I tu mamy przykład na przykład polskiego Bielika czy Pluma, małych modeli językowych, które bardzo dobrze sprawdzają się w bardzo określonych funkcjach, typu anonimizowanie danych albo temu podobne rzeczy. I tak samo można stworzyć lokalnie tutaj jako na przykład krajowy model, czy model taki uniezależniony od zewnętrznych krajów, który będzie się zajmować tylko i wyłącznie bronieniem naszej cyfrowej pozycji na rynku międzynarodowym.
2: Ale czy to jest tak, że w całej tej sprawie, jak jeszcze wracam do tego włamania i do tego opisu, jest jednak cały czas pytanie o to, na ile, jeśli ja dobrze zrozumiałem, bo to rzeczywiście to wcześniej powiedzieliśmy, że nie do końca wiadomo, jaka jest sytuacja w samym OpenAI, zważywszy na to, że oni się tak bardzo cieszyli potem, ale czy to jest tak, że faktycznie może dochodzić do sytuacji, do incydentów, w których modele nie zostaną zoptymalizowane odpowiednio, nie zostaną odpowiednio jakby ustawione, i będzie dochodziło do tego rodzaju sytuacji.
1: Będzie. I to będzie coraz częściej. Tych modeli jest coraz więcej. I są coraz bardziej wyrafinowane sposoby, żeby je obchodzić. Aczkolwiek znowu, z drugiej strony, z każdym nowym modelem językowym, czy z nową instancją nowego modelu językowego, producenci wiedzą coraz więcej, jak się zabezpieczać. I to też powoduje, że no, musimy mieć gdzieś jakiś poziom zaufania do spółek technologicznych, do tego, że one rzeczywiście tą pracę wykonują. I no de facto my jako konsumenci tam powinniśmy kierować nasze pieniądze, gdzie widzimy, że ten potencjał takiego pozytywnie społecznego podejścia jest najwyższy, że się tak wyrażę. W sensie, bo są producenci, którzy idą no matter what, byleby tylko rozwijać swoją technologię. Są producenci, którzy jednak dbają o tą takie choćby nawet poczucie bezpieczeństwa użytkowników. I tutaj to już jest jakby w naszych rękach, aczkolwiek znowu najmocniejsze modele to są te, które są najlepiej dofinansowane i wyścig zbrojeń jest de facto na rynku między Chinami a Stanami Zjednoczonymi głównie, bo tych pieniędzy tam jest po prostu najwięcej.
2: Czyli Europa już właściwie jest out.
1: Nie jest out. Goni, bo dzisiaj jesteśmy w ogóle na początku drogi. To nie jest tak, że dzisiaj już są karty rozdane, już się nic więcej nie wydarzy. Dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym ta technologia się cały czas rozwija i rozwija bardzo, bardzo dynamicznie, więc nie jesteśmy jeszcze na przegranej pozycji, aczkolwiek co nieco robimy, żeby być na tej przegranej pozycji. Więc myślę, że powinniśmy też jako kontynent, jako Unia Europejska się, że tak powiem, trochę bardziej sprężyć i zacząć pracować też nie tylko i wyłącznie nad regulacjami, chociaż one są bardzo ważne i też nas chronią jako obywateli, ale też nad tym, żeby ułatwiać biznesowi i kapitałowi temu, żeby finansować tego typu przedsięwzięcia.
2: Ale cały ten news, on jest bardziej jakby z działki cyber security, czyli tej jakby regulacji bezpieczeństwa, czy w ogóle rozwoju technik obrony przed atakami sieciowymi, czy to jest właśnie bardziej z tej historii pod tytułem, co też mogą coraz nowsze i skuteczniejsze modele?
1: To jest miks wszystkiego, bo to jest takie spektakularne pokazanie możliwości i bardzo medialne, czy takie, które się dobrze poniosło, takich wykorzystań AI do tego, żeby łamać różnego rodzaju zabezpieczenia, to myślę, że jakby osoby, które zajmują się stricte bezpieczeństwem, to widzą codziennie dziesiątki, jeśli nie setki. I to nie jest tak, że takie rzeczy się nie dzieją i dzieją się raz na jakiś czas, tylko to po prostu, w cudzysłowie, dobrze siadło w mediach. No było też spektakularne na swój sposób, no bo jednak dostanie się do takiego dużego podmiotu jak Hugging Face, który z tego co pamiętam utrzymuje około 3 milionów modeli językowych, bo to jest taka firma, która pozwala tworzyć, badać i rozwijać modele językowe w ramach swojej infrastruktury. To jest też jakby infrastruktura badawcza.
2: Części zamienne sprzedają.
1: Infrastruktura badawcza. I rzeczywiście to jest pod tym kątem spektakularne, że akurat ta firma uderzyła w tą firmę, czyli jakby model tej firmy uderzył w model w infrastrukturę tej firmy. I to się bardzo dobrze niesie. Z drugiej strony no jest to podbijane medialnie, bo tak jak powiedziałem, OpenAI i inni producenci dążą do tego, żeby było głośno, żeby pokazywać, że robimy coraz lepsze rzeczy, coraz bardziej spektakularne rzeczy. Te modele potrafią coraz więcej. A na samym końcu to są po prostu działania badawcze laboratoriów, które rozwijają te modele językowe. I żeby rozwijać te modele językowe, to trzeba też tego typu rzeczy robić. W sensie model językowy statystycznie nie zaplanuje różnego rodzaju rozwiązań, ataków też tak, tego typu w infrastrukturę, jeśli mu się na niego nie pozwoli. Bo jeśli on razu miał spięte, związane w cudzysłowie rączki albo skutek kajdankami z tyłu, no to by czegoś takiego nie zrobił. W tym całym komunikacie też była jasna informacja o tym, że te zabezpieczenia zostały obniżone. Więc twórcy czy badacze wiedzieli, że ten model językowy może uruchomić dużo więcej oprogramowania, czy dużo więcej mocy obliczeniowej, jakby nie do przewidzenia stronę przez tych badaczy. To, że oni tego nie dopilnowali, bo trochę to tak brzmi, że nie należycie uważnie patrzyli na to, co ten model językowy robi, no to inna kwestia i to jest raczej kwestia procedur w ramach tych laboratoriów.
2: No właśnie, trochę cały czas mam wrażenie, że jesteśmy blisko, może nie takiej konstatacji, bo nie jesteśmy w stanie tego ustalić, ale gdzieś w tonie tej opowieści w różnych mediach pisanej, no jest jakieś przyzwolenie, prawda? Jest jakiś taki element szarej strefy.
1: Wie pan co, to nie wiem, czy to jest przyzwolenie, ale to jest case związany z tym, że ponieważ mamy coraz więcej mocy obliczeniowej, coraz więcej mocy obliczeniowej jest dostępne też dla mniejszych firm albo dla zorganizowanych grup przestępczych, bo to jest znowu ten rynek tej ciemnej strony jest po prostu rynkiem. Tam pracują, tam tworzą się firmy i budują się firmy, które mają za zadanie włamywać się do infrastruktury różnego rodzaju firm, wykradać dane, szyfrować te dane, żądać okupów i tak dalej, i tak dalej. To jest biznes. Biznes jak wiele innych. Chociaż brzmi to absurdalnie, to tak jest. Ale jak sobie popatrzymy na perspektywę rozwoju technologii, no to wystarczy spojrzeć rok, dwa lata wstecz. Jakiś czas temu jedna z firm technologicznych miała wyciek polegający na tym, że nagle użytkownikom na telefonach zaczęły się pojawiać zdjęcia, które były przypisane do urządzeń, a nie do konta zalogowanego. I ja mogłem panu sprzedać telefon tego producenta i pan zaczął widzieć moje, znaczy zdjęcia moje, które ja kiedyś robiłem tym telefonem, zaczęły pojawiać się u pana w galerii. To był po prostu błąd oprogramowania. Z perspektywy takiego producenta modelu językowego, to też jest jakiś błąd oprogramowania albo nienależycie skonstruowane zabezpieczenia. I regularnie mamy przykłady pokazujące to, że jakiś czas temu zatrzymało się pół internetu związanego z handlem, bo jakaś duża serwerownia wprowadziła złe zabezpieczenia i nikt nie mógł się zalogować do infrastruktury. To jest software, jak każdy inny. I teraz ile firmy będą wydawać pieniędzy na to, żeby ten software rozwijać, tak ten software będzie dobry. Oczywiście nie mówię tu o perspektywie tego, czy Stany Zjednoczone na przykład budują na tyle dużą przewagę względem innych krajów na świecie, czy Unii Europejskiej, Chin i tym podobnych, że będą w stanie, nie wiem, nas zaatakować i zdobyć wszystkie, że tak powiem, tajemnice rządzących w Unii Europejskiej. Może też tak być, jeśli kiedyś ktoś stwierdzi w Stanach Zjednoczonych, że teraz to przejmuje całą władzę nad światem i będzie miał na tyle mocną technologię, to może się to wydarzyć. Ale dobrze, równie dobrze może się to wydarzyć ze wschodu, od Chin, od Rosji, czy jakiegokolwiek innego kraju, który będzie dysponować taką mocą obliczeniową i będzie chciał zrobić dokładnie to samo. Więc tutaj musimy też dbać o te sojusze, wymianę technologiczną, i tak jak powiedziałem, ci producenci udostępniają tę technologię do wielu partnerów, oczywiście z mocniejszym wskazaniem na swoją nację, czyli Stany Zjednoczone, głównie do firm w Stanach Zjednoczonych, ale tu znowu nie ma się co oszukiwać też w kontekście takim, że najwięcej spółek technologicznych, takich software'owych jest w Stanach Zjednoczonych. Więc jeśli mamy taką technologię, która potrafi łamać zabezpieczenia i na przykład firmy w Stanach Zjednoczonych dostarczają na całym świecie software, który pozwala w jakimś stopniu rozwijać biznes, tworzyć zabezpieczenia i tak dalej, no to chcemy, żeby te firmy były też należycie zabezpieczone przed atakami. W Europie mamy dużo mniej tego typu podmiotów. No jest kilka dużych podmiotów tworzących software, ale większość tych, które robią software, Oracle, Microsoft, Google i temu podobne, gdzie codziennie każda z nas używa, no to jednak pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. I dlatego też ta energia jest skierowana w tą stronę, no bo tam, gdzie masowy użytkownik, tam największy, najlepszy wektor ataku, czy najbardziej podatny wektor ataku.
2: A czy to jest tak, bo jeszcze wrócę do tego wątku chińskiego, to znaczy, czy to jest tak, że ponieważ Hugging Face jednak użył tych rozwiązań chińskich, czy to dowodzi, że rynek amerykański jest źle zorganizowany, że jakby nie ma tam odpowiedzi na pewne zapotrzebowania nawet lokalnych firm, czy o czym to jest?
1: To ma dobrą i złą stronę. Najpierw powiem o tej dobrej stronie. Dobra strona polega na tym, że to, co... No bo można przyjąć, że to robi chiński rząd, a nie jacyś tacy wolni strzelcy, udostępnia technologię po to, żeby zagrać na nosie producentom amerykańskim. W sensie, jeśli producent amerykański wypuszcza model językowy, na który wydał, nie wiem, miliony, dziesiątki milionów dolarów na to, żeby go wytrenować, i Chińczycy, to się nazywa, destylują ten model, czyli jakby uczą swój model na bazie odpowiedzi tego modelu, który stworzyli Amerykanie, czyli obniżają radykalnie koszty z 10-100-krotnie tego treningu swojego modelu i nagle ten model udostępniają za darmo i on ma prawie te same parametry, co ten model, który firma amerykańska robi, to co się dzieje? To ta firma amerykańska poniosła olbrzymie koszty i teraz jest jej trudniej odzyskać te pieniądze z rynku, no bo nagle się okazuje, że obok jest dostępny model całkowicie za darmo, który ma prawie te same mechanizmy. I tutaj działa pomijając kwestię jakby intencji rządu chińskiego, to działa wolny rynek. I akurat w tym zakresie dobrze, że jest tego typu konkurencja, ponieważ Amerykanie nie szaleją z cenami. Już byśmy nie płacili $20 czy 200, tylko pewnie dużo większe pieniądze.
2: No tak, ale...
1: Zła strona jest taka, że oni kradną IP Amerykanów po prostu. No nie da się tego inaczej nazwać.
2: No Amerykanie najpierw okradli jakby wszystkich z całej masy treści, które były w internecie.
1: Było wiele...
2: Wytrenować swoje modele, więc wszyscy kradną. To jest jakieś
1: było wiele spraw związanych z tym, czy mogą i w jakim zakresie tego używać, ale znowu, niech pan zwróci uwagę na to, że parę lat temu były bardzo popularne kapcze tak zwane, czyli to, co się rozwiązywało, żeby się dostać, i one miały tam różnego literki do przepisania i tak dalej. To była firma, która została kupiona przez Google, która te literki pochodziły ze skanowanych różnego rodzaju książek, czasopism i tym podobnych rzeczy. I już parę lat temu skończył się cały zeskanowany zbiór danych, ponieważ one zostały ucyfryzowane przez użytkowników, którzy tą kapcze rozwiązywali. Więc to, że firmy amerykańskie...
2: Zużyliśmy wszystkie literki świata.
1: Zużyliśmy wszystkie zeskanowane dokumenty i scyfryzowaliśmy jako użytkownicy, robiąc to zupełnie za darmo, na rzecz koncernów w Stanach Zjednoczonych de facto, no bo to te koncerny to utrzymywały. Więc my już od dawna, że tak powiem, oddajemy wszystko, co mamy tym dużym firmom, bo czy weźmiemy Facebooka i wrzucamy tam zdjęcia i piszemy, co u nas słychać, czy weźmiemy
2: Xa. Innego. Jednak głupota nasza, polegająca na wrzucaniu zdjęć do Facebooka, to jest coś innego niż kiedy jakiś model zaczyna, nie wiem, na stronie internetowej, którą robię, buszować i ściągać stamtąd treści. Nie,
1: a czym się różni wzięcie za darmo maila od jednej z dużych firm, czy to jest Microsoft, Google, nie ma większego znaczenia, i udostępnianie treści naszych maili takiej firmie. Dostajemy usługę za darmo, ale za darmo to można dostać za rogiem.
2: Tak.
1: Generalnie dostajemy usługę, za którą płacimy swoimi danymi. I po prostu z każdym rokiem, z każdym krokiem, z każdym przesunięciem granicy związanej z naszym bezpieczeństwem, z naszą suwerennością danych, przesuwa, te firmy technologiczne przesuwają tą granicę. To nie jest tak, że one sobie nagle wymyśliły, że teraz będą zbierać całą wiedzę z internetu i nikt nie krzyknie. Kiedyś brały maile, kiedyś udostępnialiśmy różnego rodzaju dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Powstały, książki zostały wypuszczone online, więc część użytkowników sama tą treść brała, też w sposób, nie zawsze za niego płaciła, czy zawsze kupowała. To jest postępujący rozwój związany z tym, że ma dobre strony takie, że nigdy wcześniej dostęp do informacji nie był tak publiczny jak dzisiaj. W sensie dzisiaj, jak ktoś się chce czegoś dowiedzieć, to wiedza jest dostępna na wyciągnięcie.

0: świat analogowego prestiżu, czyli tego, że my w ogóle nie chcemy, żeby niektóre rzeczy się pojawiały w sieci, bo tak jest, nie wiem, bezpiecznie i lepiej, nie mam pojęcia.
1: Jak słuchacze nas nie widzą, ale pan widzi, że ja przyszedłem z jednej strony z tabletem, na którym mam swoje notatki, a z drugiej strony takim papierowym notesikiem i piórem. I to jest taka moja też wewnętrzna walka, co lepsze. Tak, to odpowiem twierdząco na pana pytanie. Rzeczywiście globalizacja jest tylko nazwą. Już dzisiaj mamy kilka internetów. Mamy internet ten taki publiczny, zachodni. Mamy darknet, czyli tą ciemną stronę internetu. Mamy internet chiński, który jest odcięty prawie że od świata w dwie strony. Mamy internet rosyjski de facto, który też jest odcięty akurat tam sankcjami i tak dalej, ale dalej. Jest taki trochę inny ekosystem. To już się dzieje. To już nie jest tak, że wydaje nam się, że to będzie tak kiedyś. Mhm. To już teraz tak jest. Dzisiaj, jeśli korzysta pan z jednego producenta na przykład urządzeń elektronicznych typu Apple, to już panu bardzo ciężko przesiąść się na Androida i Windowsa. Tak. To już się zamyka dzisiaj. Ten locked in już postępuje. Jeśli wchodzi pan w pewną infrastrukturę, to jest bardzo trudno wyjść z tej infrastruktury. Producenci modeli językowych, czyli tych czatów różnego rodzaju, robią dokładnie to samo. Dzisiaj jak pan wchodzi na swój czat GPT, powiedzmy, że to jest najbardziej popularne narzędzie dzisiaj, to ono wita użytkownika imieniem, próbuje się coraz więcej dowiedzieć, ma tak zwane memory włączone, czyli pamięta, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Ono służy
0: wszystko
1: ku temu.
0: Myli zawsze.
1: Jasne, ono służy ku temu, żeby użytkowników zniechęcić do współdzielenia na przykład tego typu rozwiązań. Tak. Czyli ja z żoną, trudniej nam się używa, bo wtedy jest pomieszane. Bo jest kwestia, że zakładam, że tak jak pan jako dziennikarz różne tematyki porusza, to rzeczywiście ten model w cudzysłowie może być skołowany. Ale jeśli ktoś wykonuje swoją pracę czy swoją działalność wokół jednego obszaru, to ten model naprawdę potrafi się dobrze w cudzysłowie nauczyć, złapać ten kontekst użytkownika. I to też nas zamyka w bańce, bo jeśli my nauczymy dobrze ten nasz czat od jednego producenta, to nie pójdziemy tak łatwo do drugiego. Jeśli korzystamy z Gmaila, to nie pójdziemy do Yahoo albo innego dostawcy, czy Wirtualnej Polski, czy kogokolwiek innego z e-mailem, bo jesteśmy zamknięci w tej bańce. Jeśli używamy z iPhone'a, to nie weźmiemy sobie, nie kupimy Samsunga czy innego producenta telefonu, bo samo przeniesienie danych między jednym a drugim urządzeniem, między jednym a drugim softem jest już na tyle skomplikowane, że sami się zamykamy w tych banieczkach.
0: No nie wiem. Mój model cały czas myli dane i cały czas, przede wszystkim ma jeden problem, to zauważyłem, ale to już jest naprawdę przypis do całej rozmowy. I nie rozumiem, dlaczego tak jest, że modele językowe mają taki wielki problem z timeline'em.
1: Mają. Chronologia...
0: Ogromny.
1: Chronologia nie jest zachowana, chyba że pan o nią dba. Mhm. Bo jeśli by pan wszystkie informacje, które wpisywał w kontekście czasu, to by o tą chronologię zadbał. A inaczej to jest po prostu wpada w cudzysłowie jakiś tam kawałek tekstu, który nie ma znacznika czasu. Mhm. Jeśli pan zapisywał sobie, zaczynał każdy czat od tego, że dzisiaj rozmawiamy i tam zapisz datę albo zapamiętaj datę, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i jakby uczył model, czy w tych tak zwanych custom instructions, czyli w tym konfiguracji swojego softu napisał, że do każdej rozmowy przypisuj datę, to on wtedy tą chronologię zapamięta, no bo dostał instrukcję, że ma to zrobić. Inaczej to jest po prostu chmura informacji na pana temat, bez chronologii. Ale to wynika z tego, że to tak jak samo weźmie pan sobie książkę i będzie ją pan czytać stronę po stronie, to ma pan tą chronologię. Ale jak pan weźmie książkę i rozrzuci kartki,
0: no tak. To układaj pan
1: to ta wiedza w tych modelach językowych, w tych naszych czatach, działa właśnie jak taka rozrzucona książka. Jeśli nie mamy ponumerowanych stron, to nie wiemy, co na której stronie jest i on sobie bierze, jak mu pasuje. I no tak to działa po prostu, więc to też trzeba wziąć też pod uwagę i w kontekście, wracając do początku naszej rozmowy, będą regularnie tego typu informacje o incydentach, bo z jednej strony producenci chcą robić coraz więcej, ale z drugiej strony chcą też pokazywać coraz więcej. I to nie jest kwestia, czy my potrafimy w rozumieniu technologicznym, czy my potrafimy w rozumieniu komunikacyjnym, no bo jeśli pokazujemy więcej niż konkurencja, to jesteśmy wyżej wyceniani.
0: Przemysław Jurgiel-Żyła z Funduszu Inwestycyjnego Movens Capital był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: 19.53 dochodzi w Radiu Tok FM za kilka chwil o godzinie 20.00 informacja, a po informacjach mikrofon Tok FM. Przy mikrofonie Filip Kekusz. Już teraz dzień dobry. Zapraszam państwa do rozmowy, do dyskusji, do słuchania naszego dzisiejszego programu, a będziemy pytać o najem krótkoterminowy. Czy uważają państwo, że samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania w miastach stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany? To jest jedno z pytań, które prawdopodobnie

się pojawi podczas naszej rozmowy. Tych pytań jest o wiele więcej, dlatego że dyskusja dotycząca najmu krótkoterminowego podzieliła również polską koalicję rządzącą w związku z tym, w jaki sposób ten projekt dotyczący najmu krótkoterminowego, który miał dostosowywać polskie przepisy do unijnych dyrektyw, był procedowany, jak w ostatniej chwili wykreślono z niego bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące możliwości wyznaczania przez gminy stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Rząd sam sobie zaprzecza, dlatego że jeszcze kilka miesięcy temu przedstawiciele resortu turystyki mówili o tym, że jest to dobre rozwiązanie, potem to rozwiązanie ostatecznie w ustawie się nie znalazło. Dlaczego tak jest? O tym też będziemy rozmawiać w pierwszej części naszego programu. Będzie z nami Mikołaj Olejnik, członek Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, w stowarzyszeniu zajmujący się właśnie najmem krótkoterminowym. Porozmawiamy o tym, jak wygląda w tym momencie ten rządowy projekt ustawy regulującej taki najem. Czego w nim brakuje zdaniem aktywistów i organizacji pozarządowych? Czy jest robiony ze względu na to, jak działa lobby hotelarskie, czy też lobby firm zajmujących się takim mieszkaniem, wynajmem na krótki termin? Czy może rzeczywiście to prawo jest przyjazne mieszkańcom i kompromisowe? O tym wszystkim po godzinie 20. Najważniejsze są oczywiście Państwa głosy dotyczące właśnie najmu krótkoterminowego. Już teraz numer 22 44 44 044, mikrofon @tok.fm, to jest adres mailowy, pod który można już w tym momencie pisać. Do najciekawszych głosów również w ten sposób nam przekazywanych będziemy wracać, a wracamy z mikrofonem za minut kilka.

0: nie dojadłeś tego placka,
1: rozsypana sól
0: karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Dacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka,
2: uśmiech losu czy za...

0: posadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i modl się do świętego Jacka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
17: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Jest śledztwo polskiej prokuratury w sprawie zamachu w Berlinie. Prezydent Trump twierdzi, że bezpośrednie rozmowy między USA a Iranem zostaną wznowione. Magdalinet pożegnała się z turniejem tenisowym w Waszyngtonie. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polskie służby wszczęły śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego, do którego doszło w sobotę w Berlinie, poinformowała na platformie X prokuratura krajowa. W zamachu zginęła Polka. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zabójstwa o charakterze terrorystycznym, za co grozi dożywotnie pozbawienie wolności. W sobotę wieczorem 21-letni Abdul Balut, Niemiec pochodzenia libańskiego, wjechał furgonetką w ludzi w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal odbywającej się w tym czasie Parady Równości. Sprawca wczoraj został zastrzelony podczas policyjnej obławy. Napastnik był sympatykiem państwa islamskiego, mówi w Tok FM publicystka mieszkająca w Berlinie, Urszula Ptak.
14: On został przekazany z Libanu, gdzie siedział 3 miesiące w więzieniu, ponieważ próbował dostać się do Syrii, żeby dołączyć do państwa islamskiego.
19: Abdul Balut nie trafił jednak za życia do więzienia za swoje przewinienia. Oprócz jednej śmiertelnej ofiary sprawca ranił prawie 30 osób. Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech potępiła zamach, podkreślając, że przemoc wobec niewinnych nie znajduje w islamie żadnego usprawiedliwienia. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że zapyta Władimira Putina, czy ten przekazuje Iranowi zdjęcia satelitarne, które Irańczycy mogą wykorzystywać podczas ataków na amerykańskie bazy, o czym w weekend informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One poinformował też, że Teheran poprosił Amerykanów o spotkanie i ocenił, że jest szansa, że uda się zawrzeć porozumienie. Amerykański przywódca podkreślił też, że jedynym powodem, dla którego Irańczycy chcą się spotkać, jest to, że Stany Zjednoczone bardzo mocno atakowały Iran. Dodał też, że jeśli nie uda się dogadać, ataki zostaną wznowione. Iran do tej pory utrzymuje, że nie zwrócił się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, a przekazywanie informacji między Waszyngtonem a Teheranem odbywa się za pośrednictwem zagranicznych mediatorów. Są zarzuty po interwencji policji na Łódź w Summer Festiwalu w związku z urodzinami miasta. Od piątku do niedzieli na bezpłatnych koncertach ponad 30 polskich i zagranicznych gwiazd bawiło się łącznie kilkaset tysięcy osób. Do interwencji policji doszło w sobotę, a szczegóły tej sprawy zna reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
20: Przyszło tak dużo ludzi, że organizatorzy przestali wpuszczać kolejnych. Jeden z występujących tego dnia artystów podał w serwisie społecznościowym, że przyszło 220 tysięcy osób, ale jak mówi Piotr Kurzawa z magistratu.
21: Liczba 220 tysięcy to jest chyba wróżenie. Nie sposób, nie wiem skąd to się wzięło, nie było takiej możliwości. Decyzja o zamknięciu bramki wynikała z tego, że festiwal ma swoją pojemność. Mamy imprezy zgłoszone na 150 tysięcy osób i 150 tysięcy osób może się na nim bawić. Wolę mieć 1000 czy nawet 10 tysięcy ludzi niezadowolonych przed bramą niż jednego zadeptanego w środku.
20: Problem w tym, że grupa osób, która nie weszła, była tak niezadowolona, że doszło do starć z policją, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej komendy.
22: W wyniku tej sytuacji zatrzymanych zostało łącznie 7 osób. Wszyscy usłyszeli już zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
20: Może im grozić do 3 lat więzienia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
19: Zbuntowani mnisi ze Szkocji zostali wykluczeni z kościoła katolickiego. Zgromadzenie z niewielkiej szkockiej wysepki Papa Strzonsej podważało zwierzchnictwo papieża, a jego przełożony przyjął w sobotę święcenia biskupa bez zgody Watykanu. Założyciel zgromadzenia, jak poinformował biskup Aberdeen, został ukarany ekskomuniką, usunięciem z urzędu i zakazem odprawiania mszy oraz sprawowania sakramentów. W komunikacie podkreślono też, że wierni diecezji nie powinni utrzymywać z członkami zgromadzenia żadnych kontaktów. W TOK FM czas teraz na sport.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Polska tenisistka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 1-6-4-6, a mecz trwał 79 minut. To była czwarta konfrontacja obu tenisistek i trzecie zwycięstwo Fernandez. Rok temu Linet odpadła w Waszyngtonie w 1/8 finału. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele już blisko 2 lata pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Z kolei wśród mężczyzn Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu rankingu ATP spadł z 70 na 71 miejsce. Kamil Majchrzak natomiast przesunął się z 71 na 72 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po pierwszy tytuł w karierze mistrza świata Formuły 1. Włoch Kimi Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
24: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1, mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Sokół.
25: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym, no i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1. W połączeniu z wiekiem oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
24: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesione w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Lewisa Hamiltona, wyprzedza aż o 50 punktów. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: A po miesięcznej przerwie kierowcy wrócą do ścigania podczas Grand Prix Holandii. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
19: W nocy miejscami możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a początkowo na krańcach wschodnich mogą jeszcze wystąpić burze. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni Celsjusza.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 26, Radio Tok FM, mikrofon Tok FM, czas zacząć. Dzisiejszy program przygotowała Karolina Kłaczyńska, realizuje go Michał Brodowski. Ja nazywam się Filip Kakusz, kłaniamy się Państwu nisko w ten poniedziałkowy wieczór i już od teraz liczymy na Państwa głosy. 22 44 44 044, to jest taki główny kanał komunikacji, numer telefonu do nas, do studia. Mikrofon mikrofon@tok.fm, to jest adres mailowy, pod który można pisać również w temacie, a temat dzisiejszy dotyczy najmu krótkoterminowego. Czy uważają Państwo, że samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania w miastach stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany? To jest jedno z wielu pytań, które pojawiły się ostatnio wokół właśnie regulacji najmu krótkoterminowego. Dyskusja w tej sprawie, w sprawie ustawy, która taki najem reguluje, toczyła się w rządzie kilka miesięcy. W ostatniej chwili wykreślony został bardzo kontrowersyjny dla niektórych zapis, który pozwalał gminom wprowadzać strefy wolne od takiegoż najmu, ale wątpliwości związanych z tą ustawą w ostatnich dniach nam przybyło również na kanwie polityki centralnej i tego, co dzieje się w Ministerstwie Sportu i Turystyki. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w pierwszej części naszego programu z Mikołajem Olejnikiem, członkiem Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, w stowarzyszeniu zajmującym się właśnie najmem krótkoterminowym. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: I tak, zaczynając po Bożemu, od początku, kiedy będziemy mówić o tym rządowym projekcie ustawy, która reguluje najem krótkoterminowy, to trzeba powiedzieć, co się w nim znalazło, bo kiedy o tym powiemy, to łatwiej będzie powiedzieć o tym, co się w nim nie znalazło. Więc jak w tym momencie wygląda tenże projekt, nad którym prace w rządzie toczyły się no prawie rok?
1: Tak, to prawda, chyba nawet ponad rok, ponad tak naprawdę. Rok. Polska przygotowywała się chyba prawie 3 lata, żeby te regulacje wprowadzić. I rzeczywiście niewiele się znajduje w tym projekcie. To znaczy, tak naprawdę implementujemy jako Polska do absolutnego minimum to, co Unia Europejska wymaga. Czyli jest to rejestr takich, takich lokali na najem krótkoterminowy. I tak naprawdę to jest tyle. Czyli osoby, które prowadzą taki biznes hotelowy, muszą zgłosić się będą musiały zgłosić się do odpowiedniego urzędu, zarejestrować się, dostać odpowiedni numer, zezwolenie, no i wtedy będą mogli kontynuować działalność tak, jak to było do tej pory. No i tak naprawdę tu się kończy to, co w tym projekcie ustawy jest. No i teraz rzeczywiście możemy porozmawiać o tym, co było, a zostało wykreślone, mhm, oraz o tym, co jeszcze nie było w tym projekcie, a mogłoby być.
0: To idąc po kolei, jeszcze doprecyzujmy sobie najem krótkoterminowy. Rozumiem, że jeśli ten projekt w takiej formie, w jakiej teraz go mamy, wejdzie w życie, to nie będzie już tak, że człowiek, który ma na przykład wolne mieszkanie w atrakcyjnej turystycznej lokalizacji, może na jakimś portalu ogłoszeniowym po prostu ogłosić się, że wynajmuje je na doby i bez założenia działalności gospodarczej, bez odpowiednich pozwoleń rzeczywiście wynajmować.
1: Tak, to prawda. Nawet jeśli ktoś chciałby wynajmować takie mieszkanie na przykład na czas miesiąca, kiedy wyjeżdża na wakacje, to również to będzie go obejmowało, to znaczy będzie musiał uzyskać odpowiednie zgody. Tak, zgadza się.
0: A jak będzie wynajmował na przykład członkowi rodziny albo koledze w takiej sytuacji?
1: No, to już zależy, czy chciałby z tym członkiem rodziny tutaj jakieś formalizować ten, mhm, rodzaj najmu. Wydaje mi się, że jeśli będzie to po prostu koledze albo, nie wiem, kuzynowi, no to raczej nie.
0: Jasne, pytam, bo to jest terra incognita dla bardzo wielu właścicieli mieszkań, mam wrażenie. No a teraz przechodząc do tego zapisu, który wydaje się, że budził kontrowersje i też dzielił bardzo mocno tych, którzy uważnie przyglądali się temu, jak proces prac nad tą ustawą przebiega. Znaczy, w ostatniej chwili z przepisów zniknął zapis, który pozwalał gminom na wprowadzenie, po odpowiednim uzasadnieniu, jak rozumiem, takich stref wolnych od najmu krótkoterminowego.
1: Tak, zgadza się. I powiedział pan, że był to kontrowersyjny zapis i tu myślę,
0: zależy,
1: że
0: kogo zapytać.
1: Warto właśnie się zastanowić, dla kogo był on kontrowersyjny, bo myślę, że rzeczywiście w Sejmie był to kontrowersyjny zapis, ponieważ w koalicji rządzącej no, nie mogli się zgodzić koalicjanci, dlatego ostatecznie też ten, to jest to jeden z powodów, dla którego ten zapis wypadł z ustawy, projektu ustawy. Ale jak gdyby się spytać mieszkańców, mieszkańców miast, to myślę, że oni by powiedzieli, że nie jest to kontrowersyjny zapis, a co jeszcze warto dodać, pewnie powiedzieliby, że to jest absolutne minimum i że tak naprawdę same takie strefy wolne od najmu krótkoterminowego, które gminy mogłyby wprowadzać, to dużo nie pomogłyby na wszystkie te przypadki, którymi mieszkańcy mają problem.
0: To w jaki sposób najem krótkoterminowy promieniuje na los mieszkańców, którzy są w pobliżu tych mieszkań na wynajem?
1: No tutaj myślę, że warto podzielić te problemy na dwie kategorie tak naprawdę. Po pierwsze, dotyka to bezpośrednio mieszkańców, którzy mieszkają, sąsiadują z takimi lokalami. To naprawdę w bezpośredni, bardzo bezpośredni sposób wpływa. A z drugiej strony, takie lokale i nieuregulowany najem krótkoterminowy wpływa również na całe miasto, nie tylko na tych mieszkańców. Więc może zacznijmy na początku od tych mieszkańców. No przede wszystkim jest to ogromna uciążliwość. Może zwrócę się teraz bezpośrednio do słuchaczy, bo dużo się mówi teraz o tej ustawie, o tym najmie krótkoterminowym, ale zakładam, że mimo wszystko nie wszyscy tak naprawdę mają opinię na ten temat, nie wszyscy w ogóle może wiedzą, co to ten najem krótkoterminowy jest.
0: Według
1: i o co
0: sondażu
1: chodzi.
0: Przedstawionego przez Wirtualną Polskę 56% pytanych uważa, że to nie jest dla nich kwestia pierwszej wagi.
1: No dokładnie, więc dla tych osób, które oczywiście nie wiedzą, w czym problem, w takim razie chciałbym poprosić państwa, żebyście wyobrazili sobie taką hipotetyczną sytuację. Odkładacie państwo przez wiele lat pieniądze na wasze mieszkanie. Jeśli jesteście młodymi ludźmi, na wasze pierwsze mieszkanie. Decydujecie się w końcu wziąć kredyt na 30 lat. Znajdujecie super mieszkanie po długim czasie. Mieszkanie waszych marzeń. Decydujecie je wyremontować, również dużo to zajmuje, w końcu się wprowadzacie, jesteście gotowi na nowy etap waszego życia. No i wszystko jest fajnie, aż do pewnego momentu, kiedy w środku nocy budzi was muzyka za ściany. I okazuje się, że po sąsiedzku, w mieszkaniu obok was, wasz sąsiad postanowił przemienić mieszkanie na kilka pokoi, które wynajmuje na najem krótkoterminowy. No i to jest tak naprawdę dzień, w którym wasze sielskie życie w tym nowym mieszkaniu się kończy i zaczyna się ta nowa rzeczywistość. Myślę, że niektórzy mieszkańcy, którzy mają styczność z takim najmem, mogli powiedzieć, że tak naprawdę zaczyna się koszmar po prostu. Bo nawet myślę, że takie określenia są używane.
0: Co tydzień wieczór kawalerski?
1: No, myślę, że co tydzień, może co dwa tygodnie, ale rzeczywiście tak, wieczory kawalerskie, panieńskie, imprezy, rzeczywiście najczęściej z takich lokali korzystają turyści, którzy przyjeżdżają do miasta, żeby się pobawić, rozerwać, na jakąś imprezę pójść, potem po imprezie wracają do tego mieszkania, no i jeszcze chcą się trochę pobawić, wiadomo, więc puszczają głośno muzykę, oczywiście jest być może jakiś alkohol, więc wiadomo, że to wtedy człowiek też jeszcze głośniej się zachowuje. No więc jest to bardzo, bardzo uciążliwe dla mieszkańca, no ale poza imprezami. Około 2 miesiące temu my jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze spotkaliśmy się z mieszkańcami Warszawy, z mieszkańcami głównie Śródmieścia, ale też okolicznych tych centralnych dzielnic, żeby porozmawiać właśnie o tym, z jakimi problemami oni się spotykają jako sąsiedzi takich lokali na najem krótkoterminowych. No i mówili nam ci mieszkańcy na przykład, że fliperzy wykupują mieszkania w ich bloku, w ich kamienicy i przerabiają jedno większe mieszkanie na trzy, czasami cztery oddzielne pokoje dla turystów. Czasami zamiast sąsiada, który mógłby wam pożyczyć tak przysłowiową szklankę cukru albo jajko, no to pojawiają się turyści, więc zanika ta pewna więź sąsiedzka, która myślę, że jest bardzo ważna, zanika ta wspólnota, którą myślę trzeba pielęgnować, jeśli mieszka się w budynku wielorodzinnym. Starsi lokatorowie w przeszłości byli zastępowani na przykład przez młode rodziny, przez wnuków. No teraz są zastępowani również przez lokale dla turystów. Rosną bardzo koszty utrzymania części wspólnych takiego budynku, ponieważ normalnie na przykład taka klatka schodowa no, ma pewną stałą liczbę osób, które z niej korzystają. Kiedy nagle pojawiają się turyści, którzy znacznie bardziej eksploatują taką przestrzeń wspólną, niszczą, no to te koszty się pojawiają wyższe, no i przerzucane są te koszty na wszystkich mieszkańców, na całą wspólnotę. Taki przykład, jaki nam podali mieszkańcy, to, że zaraz po remoncie stopni schodów marmurowych w zabytkowej kamienicy, turyści, którzy z ciężkimi walizkami wchodzili, no po prostu zaczęli niszczyć te stopnie, no i tam kawałek tego kamienia się odłamał, no i trzeba było znowu ten remont powtarzać. Kolejne takie problemy to śmieci, które turyści zostawiają na klatce, no bo skoro to nie jest ich mieszkanie i zaraz stąd sobie pójdą, to co ich obchodzi, czy te śmieci trafią do śmietnika, czy po prostu będą pod drzwiami i będą sąsiadom no, śmierdziały. Bardzo często pojawiały się głosy o tym, że mieszkańcy byli budzeni w środku nocy nie tylko przez muzykę, ale na przykład przez dzwoniący domofon. Bo turyści, którzy chcieli się dostać do środka, no, pomylili numer. Albo pomylili drzwi. I na przykład w środku też nocy albo dowolnej porze dnia ktoś nagle wchodzi do waszego mieszkania. Więc są to naprawdę bardzo poważne uciążliwości bezpośrednie.
0: Maluje pan, zanim przejdziemy do tych pośrednich, to maluje pan bardzo postępny obraz tych turystów i wiadomo, to pewnie nie jest reguła, natomiast zdarzają się takie przypadki, jasne, ale teraz wróciłbym jeszcze do przykładu, od którego pan zaczął, to znaczy te dwójki młodych ludzi, którzy wzięli kredyt na 30 lat, ale w pewnym momencie im się poprawiło i postanowili sobie kupić drugie mieszkanie albo dom pod miastem. No i mają to mieszkanie pierwsze, za które sami zapłacili i z którym warto by było, żeby w jakiś sposób na siebie zarabiało, bo to po prostu jest inwestycja. No i co w tym momencie możemy im powiedzieć, bo oni nagle znajdują się po drugiej stronie tego sporu?
1: Oczywiście, no więc wtedy myślę, że albo można takie mieszkanie sprzedać, jeśli nie jest potrzebne, ale zakładam, że nie każdy chce sprzedawać, więc oczywiście...
0: Dzieci młode.
1: Oczywiście warto zostawić sobie takie mieszkanie dla dzieci. Kolejna opcja to jest najem, ale długoterminowy. No bo trzeba pamiętać, że najem krótkoterminowy to nie jest jedyny rodzaj tego najmu, a najem długoterminowy jest naprawdę bardzo potrzebny w mieście i właśnie takim skutkiem niebezpośrednim tego niekontrolowanego najmu krótkoterminowego w mieście jest właśnie to, że coraz mniej jest lokali na długi najem dla prawdziwych mieszkańców. Więc na miejscu takiej pary, która zdecydowała się jednak wyprowadzić z tego centrum gdzieś powiedzmy poza miasto albo do innej dzielnicy, ja bym takie mieszkanie wynajął właśnie długoterminowo.
0: Dobrze, przechodzimy do tych skutków pośrednich. Tak, już o pierwszym była mowa, to jaki jeszcze, w jaki sposób to się rozlewa, ten najem krótkoterminowy rozlewa się na życie całego miasta. Dodajmy, że właśnie też okazja jest, żeby o tym porozmawiać, dlatego że dzisiaj o świcie w południowo-ukraińskim Busan Komitet UNESCO stwierdził, że Gdynia zostanie wpisana na światową listę dziedzictwa UNESCO, nie Gdynia, modernistyczne centrum Gdyni, które jednak jest też zamieszkane przez rodowitych gdynian. No i od razu pojawia się pytanie, czy ten glejt UNESCO nie sprawi, że pojawi się więcej osób, które chciałyby się w mieście pojawić, ergo być może pojawi się też więcej mieszkań na wynajem.
1: Oczywiście. Jest to fantastyczna wiadomość. Gdynia jest perełką modernistyczną w Polsce. No i mam nadzieję, że to, że została dodana do tej listy UNESCO, nie wpłynie w żaden sposób negatywnie na los mieszkańców. Bo myślę, że sam wzrost turystyki sam w sobie, jeśli jest odpowiednio kontrolowany, jeśli jest odpowiednio monitorowany przez miasto, nie pogorsza życia mieszkańców. Ale jeśli ta turystyfikacja miasta przebiega w niekontrolowany sposób, to naprawdę może to prowadzić do bardzo, bardzo złych konsekwencji i przykładów takich sytuacji jest dużo w zachodnioeuropejskich miastach. Chociażby Barcelona, gdzie tam naprawdę nikt nie myślał o tym, jakie negatywne mogą być skutki tego, że w mieście pojawia się dużo turystów. No i ostatecznie obudzili się tak naprawdę mieszkańcy i władze Barcelony z ręką, że tak powiem, w nocniku. W bardzo złej sytuacji, kiedy całe centrum miasta było przejęte przez turystów. Nie było absolutnie żadnego miejsca już dla normalnych mieszkańców, dla rodowitych Hiszpanów. No i właśnie tutaj można porozmawiać o tych pośrednich skutkach, czyli najem krótkoterminowy wyraźnie podwyższa ceny najmu długoterminowego. W związku z tym, że zmniejsza dostępność takich lokali. Kiedy mieszkania, które były wynajmowane mieszkańcom na długi termin, zostają zamieniane na krótkoterminowe, głównie ze względu na to, że jest to bardziej opłacalny biznes, to trzeba rzeczywiście przyznać, no to mieszkańcy są po pierwsze wypychani na te obrzeża miast poza centrum, czynsze rosną, I mierzymy się tak naprawdę ze zjawiskiem, o którym coraz częściej w Warszawie się mówi, jest to rozlewanie się miasta. Jest to bardzo negatywne zjawisko, które ma dużo negatywnych skutków. Można tak naprawdę mieć oddzielną rozmowę i tylko porozmawiać o rozlewaniu się miasta, ale takimi najważniejszymi skutkami tego rozlewania się miasta są między innymi to, że mamy w mieście zwiększony ruch samochodowy, tak? Ponieważ ci ludzie, którzy wyjeżdżają na obrzeża miasta, które są źle skomunikowane, jeśli chodzi o komunikację miejską, tam nie dociera metro, no to muszą wrócić z powrotem do tego centrum, no i decydują się, że tą trasę pokonają samochodem. No i potem wszystkie te samochody do centrum jadą, no i my wszyscy mieszkańcy musimy z konsekwencjami tego się mierzyć na co dzień. W Śródmieściu pustoszeją szkoły i przedszkola. Właśnie ze względu na to, że po prostu nie ma tutaj mieszkańców. W ostatnim czasie Rada Warszawy zdecydowała się nawet o zamknięciu kilku przedszkoli w Śródmieściu, co spotkało się z wieloma protestami ze strony mieszkańców, rodziców. No ale rzeczywiście miasto to tak to argumentowało, że po prostu no, nie ma dzieci, które miałyby do tych przedszkoli chodzić. A z drugiej strony w tych dalszych dzielnicach Warszawy, te placówki nieprzystosowane są do takiego dużego obłożenia i po prostu na przykład dzieci muszą wtedy chodzić do szkoły na dwie zmiany, bo placówki są za małe.
0: No to są to procesy, które są obliczone czasem na kilka pokolenia, no rzeczywiście są zauważalne. Ten przykład Barcelony jest chyba bardzo istotny, biorąc pod uwagę, że chociażby w zeszłym roku tam się odbywały dosyć gwałtowne protesty przeciwko turystyce.
1: Zgadza się.
0: I mieszkańcy domagali się rzeczywiście jakiegoś ucywilizowania tejże turystyki. Z tym, że ja czuję to napięcie pomiędzy takimi wartościami, które rzeczywiście są istotne, ale jednak abstrakcyjne w porównaniu do tego, że oto mamy biznes, z którego możemy skorzystać. To jest raz. A dwa, że jeśli jest najem krótkoterminowy, jest opłacalny, to oznacza, że jest na to popyt. Wobec tego, czy to oznacza, że baza hotelowa w danym mieście jest za mała, czy jak, dlaczego z tego w ogóle nie skorzystać, kiedy ma się taką możliwość, tym bardziej, że no i tu wracamy do projektu rządowego, na razie rząd z jakichś powodów nie chce, żeby ten najem krótkoterminowy regulować.
1: Tak, zgadza się. No, najem krótkoterminowy jest rzeczywiście tą tańszą alternatywą do pobytu w hotelu, a przynajmniej jeśli mówimy o Śródmieściu, o Śródmieściu miast. No, i rzeczywiście tutaj jeden z tych najczęściej powtarzanych argumentów w tej dyskusji jest to, że no nie można zabraniać wynajmowania mieszkania właśnie w ten sposób, ponieważ jest to pewna wolność właściciela takiego mieszkania, no i on może sobie robić z tym, co tylko mu się podoba. No i rzeczywiście jest to jakiś argument, ale moim zdaniem bardzo nietrafiony. Myślę, że warto się zastanowić, co jest dla nas ważniejsze, kiedy kształtujemy miasto, kiedy myślimy nad tym, jak miasto powinno się rozwijać, jak powinno wyglądać. Czy ważniejsze jest dla nas los, jakość życia mieszkańców czy turystów? Czy ważniejsze dla nas jest to, że rodzina jeden albo dwa razy w roku, kiedy wybiera się na wyjazd do miasta, dużego miasta, będzie miała przez te kilka dni tańszy pobyt? Czy może jednak ważniejsze dla nas jest to, żeby mieszkańcy, którzy mieszkają w tym mieście, przez cały rok mieli tańszy czynsz? Wydaje mi się nawet, że osoby, które podróżują do centrów miast i korzystają z najmu krótkoterminowego, one również by na tych regulacjach, może nawet nie zawsze, ale może by skorzystały, gdyby rzeczywiście te pozytywne skutki wprowadzenia regulacji rzeczywiście się pojawiły i na przykład czynsze by delikatnie spadły albo przestałyby tak gwałtownie rosnąć.
0: I w ten sposób przez dłuższy czas tej dyskusji rozumowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale na ostatniej prostej została właśnie wykreślona ta regulacja dotycząca możliwości wprowadzenia przez gminy stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Dlaczego?
1: No, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że warto je zadać ministrowi sportu, panu Ireneuszowi Rasiowi.
0: Jakubowi Rutnickiemu i Ireneuszowi Rasiowi szczególnie, jako wiceminister sportu i turystyki. Tutaj ostatnio pojawił się w tej sprawie w mediach.
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo aktywnie w ostatnim czasie broni tego. No, według pana ministra zdecydowali się na taki ruch, ponieważ były te konflikty w rządzie, no i żeby jak najszybciej zaimplementować to rozporządzenie Unii Europejskiej, no to trzeba było coś wprowadzić, co te wymagania spełnia. No i decydowali się, że to pójście po linii najniższego oporu będzie dobrym rozwiązaniem. No ale rzeczywiście pojawiają się tutaj pewne kontrowersje i rzeczywiście dzisiaj rano na WP opublikowany został artykuł o tym, że może pojawia się tu pewnego rodzaju konflikt interesów i to dosyć mocny, ponieważ pan minister sportu w 2020 roku kupił 3 kawalerki, a tak naprawdę mikrokawalerki, albo może pokoje mieszkaniowe, ponieważ są to...
0: Od 12 do 18 metrów kwadratowych każda.
1: No, z tego co ja czytałem, od 12 do 13.
0: Oj, przepraszam.
1: Więc no, nawet 12 jeszcze
0: jest
1: mniejsze.
0: Gdzieś jakimś takim nawet, benchmarkiem, który jest strzeżający.
1: Nawet przeczytałem, że gdyby pan prezydent nie zawetował ustawy o dotyczącej trzymania zwierząt na łańcuchach i tych kojców, to rzeczywiście duże psy nie mogłyby legalnie przebywać w tak małym mieszkaniu.
0: To jest bardzo obrazowe, ale populistyczne, no ale jasne.
1: No oczywiście to z przymrużeniem oka można... Chodzi o zobrazowanie, jak bardzo niewielkie były to lokale. No i rzeczywiście te lokale zostały następnie przez pana ministra sprzedane na kilka miesięcy przed tym, jak wstąpił on do rządu. Już tutaj nie wchodząc może w szczegóły, komu te lokale zostały sprzedane, ale zostały one sprzedane członkom rodziny. No i tak, no i następnie pan minister dostało mu powierzone zadanie opracowania tej ustawy. Na samym początku i przez bardzo długi czas w tej ustawie był zapis o tym, że gminy będą mogły tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego. No i wydaje mi się, że na tydzień przed tym, jak ta ustawa wyszła z rządu, ten przepis magicznie zniknął. No i można tutaj się doszukiwać oczywiście jakichś konfliktów interesów w związku właśnie z tymi kawalerkami, które pan minister wynajmował właśnie na najem krótkoterminowy. W związku z tym, że te same kawalerki nadal znajdują się w rodzinie pana ministra. Również można zwrócić uwagę na to, że w trakcie konsultacji dotyczących tej ustawy firmy takie jak właśnie Airbnb, czyli to jest ta czołowa firma, która zajmuje się udostępnianiem ogłoszeń właśnie na najem krótkoterminowy, zgłosiła listę uwag dotyczące tej ustawy. No i te uwagi w skrócie sugerowały, żeby wykreślić wszystko tak naprawdę, co się tylko da z tej ustawy. No i tak wyszło, że rzeczywiście ministerstwo wszystkie te uwagi tej firmy Airbnb zaimplementowało, a uwag, które przesyłali do ministerstwa mieszkańcy, no te uwagi nie zostały w żaden sposób posłuchane, więc myślę, że warto tutaj właśnie na to zwrócić uwagę.
0: Wątków jest bardzo wiele i prawdopodobnie kolejne pojawią się w rozmowie z Państwem. 22 44 44 044. Mikrofon @tok.fm. Czy uważają Państwo, że samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania w miastach stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany? To jest to oczywiście punkt wyjścia do naszej rozmowy o najmie krótkoterminowym i o Państwa prywatnej, subiektywnej perspektywie na ten temat. Mam jeszcze ostatnie pytanie do naszego gościa, związane z działalnością takich stowarzyszeń, jak Miasto Jest Nasze i generalnie trzeciego sektora. No wydaje się, że w tym momencie, mimo tego dymu, który pojawił się wokół ustawy o najmie krótkoterminowym, ona pozostanie w takiej formie, w jakiej wyszła z rządu. Jakie możliwości ma działanie właśnie, jakie możliwości działania ma trzeci sektor, mają organizacje, które wsłuchują się w głosy mieszkańców, żeby jeszcze wpłynąć na to, co się dzieje, jeśli chodzi o prawodawstwo związane z tym tematem?
1: Tak, myślę, że przede wszystkim naszą rolą jest nagłaśnianie pewnych problemów. Myślę, że większość Polaków, których ten problem nie dotyczy bezpośrednio, pewnie nie zdawała sobie tak naprawdę sprawy z tego, że taka ustawa jest w ogóle procedowana w Sejmie. My jako Miasto Jest Nasze od długiego czasu apelowaliśmy do posłów, do ministerstwa, żeby przyspieszyć pracę nad tym projektem. Następnie, kiedy ten projekt ustawy został napisany i opublikowany, no to publicznie mówiliśmy, składaliśmy nasze uwagi do tego projektu. Więc myślę, że rola jest bardzo duża właśnie w nagłaśnianiu. Na przykład dzisiaj rano zorganizowaliśmy konferencję prasową, na której zrobiliśmy pewnego rodzaju, można powiedzieć, happening na ulicy Chmielnej w centrum Warszawy. Jest to ulica, która jest częścią nowego centrum Warszawy. Niedawno przeszła ona bardzo dużą metamorfozę, została przepięknie zazieleniona, powstał też piękny nowy plac Pięciu Rogów.
0: Jest tam lokali właśnie na najem krótkoterminowy.
1: I rzeczywiście jest to ulica, która koncentruje chyba najwięcej takich lokali w całym mieście, więc zdecydowaliśmy się wywiesić tablicę, która przypomina znak drogowy z napisem "Strefa wolna od mieszkańców". Na ten pomysł wpadłem, inspirując się akcją z 2020 roku aktywisty Barta Staszewskiego, który wtedy nagłaśniał uchwały, które miasta podejmowały w sprawie społeczności osób LGBT. On wtedy przyczepiał do znaków tablicę z napisem "Strefa wolna od LGBT". My postanowiliśmy w podobny sposób zwrócić uwagę właśnie mieszkańcom na ten problem. Dlatego powstała nieoficjalna strefa wolna od mieszkańców. Nieoficjalna, bo rzeczywiście taka strefa ani nie została wprowadzona, ani nigdy nie będzie wprowadzona, nigdy nie było takich planów, ale gdyby nie były zaimplementowane żadne regulacje dotyczące rynku najmu krótkoterminowego, to myślę, że właśnie taka strefa nieformalnie w tym miejscu i w wielu innych miastach, w śródmieściach by powstała.
0: Czyli nagłaśniają Państwo ten problem, te kwestie i oddają Państwo głos mieszkańcom, którzy sprzeciwiają się takiemu nieuregulowanemu najmowi krótkoterminowemu. A być może Państwo, i teraz już zwracam się do naszych słuchaczy, mają zupełnie inną perspektywę na ten temat. Czy uważają Państwo, że samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania w miastach stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany? To jest pytanie na początek naszej dzisiejszej rozmowy. 22 44 44 044 22 44 44 044. Tymczasem naszym gościem w tej pierwszej części mikrofonu był Mikołaj Olejnik, członek Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, w stowarzyszeniu zajmujący się właśnie najmem krótkoterminowym. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tymczasem za kilka chwil wrócimy do Państwa głosów.
3: Reklama.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz.

0: expert.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Reklama.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 20:35, mikrofon Tok FM. Pytamy Państwa dzisiaj o to, czy uważają Państwo, że samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania w miastach stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany. To jest oczywiście jedno pytanie dotyczące tego, w jaki sposób regulować najem krótkoterminowy, czyli te wszystkie mieszkania, które można czasem nieoficjalnie, czasem w szarej strefie wynająć na jedną noc, na dwie noce w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Z jednej strony mamy tutaj los mieszkańców, których lokale znajdują się w tym samym bloku i czasem są narażeni na rozmaite trudności związane z tym, że właśnie takie lokale na wynajem krótkoterminowy funkcjonują, a z drugiej strony jest to też prawo własności. Wydaje się być może niektórym, że każdy, kto ma mieszkanie na wynajem, mógłby z nim zrobić to, co uważa za stosowne, wszak jest to jego mieszkanie, za ciężko zarobione przez niego pieniądze. Jest z nami pan Patryk z Warszawy. Dzień dobry, panie Patryku.
9: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że taka historia właśnie, o której wy państwo tutaj mówicie, dotyczy bezpośrednio mojej rodziny. To znaczy moja mama mieszka na Starówce Warszawskiej. Ja tam się wychowałem. No, okolice szkoły teatralnej, więc kulturalna tak zwana okolica. Ale muszę powiedzieć, że właśnie mieliśmy taką sytuację z wynajmem krótkoterminowym, że któregoś dnia mama do mnie dzwoni w panice, że leje się woda. No i okazało się, że ta osoba, która zajmuje się tym wynajmem piętro wyżej, po prostu jest, krótko mówiąc, nieobecna. Tam jest ten kontakt w jakiś sposób, nie wiem, internetowy. Mhm. Już nie chcę mi się tłumaczyć. W końcu po jakimś tam czasie do tej osoby doszliśmy, ale to był akurat piątek. Woda stała to już na klatce schodowej, tak, że wszyscy sąsiedzi zaczęli wychodzić, zaczęli się niepokoić, co się dzieje. Trzeba było wyłączyć cały pion i muszę powiedzieć, że nie dość, że na Starówce jest ten problem, że wyłączyć taki pion na przykład z wodą to jest problem, a jeszcze problem jest, żeby się dopchać do takiej osoby, która zarządza tym mieszkaniem. No i muszę powiedzieć, że wtedy zrozumiałem, że to jest słabe.
8: Słabe dla mieszkańców po prostu, którzy mieszkają tam na co dzień i to jest ich miejsce życia.
9: Tak, bo ja rozumiem jakiś wynajem, że ktoś wynajmuje, nie wiem, dłużej. Wszyscy wiedzą, kto tam mieszka, powiedzmy studenci. To jest zrozumiałe, ale tak naprawdę mieliśmy dwie takie historie, bo jeden raz było zalanie, a potem to już było takie na maksa zalanie. Czyli w zasadzie mieć potworne koszty, trzeba było się bawić z ubezpieczeniami, szukać tej osoby. W jednym przypadku otworzył mi Japończyk. Dzięki Bogu, że moja mama też włada językami obcymi. Jakoś żeśmy się dogadali z nim, tylko kto zarządza tym mieszkaniem. Mhm. On miał jakiś tam numer, spod którego udało się gdzieś tam potem dojść, ponieważ okazuje się, że w tym zarządzie, tak, spółdzielni na Starówce, oni nie wiedzą, kto tak naprawdę, ktoś jest właścicielem, ale jest naprawdę duży problem. Nie dość, że RODO, ten cały system, że nikt nic nie wie, więc naprawdę, żeby dopchać się do tego człowieka, to była jakaś masakra. Z drugiej strony starsza osoba, tak, woda lejąca się tak jak w Alternatywach 4.
8: No, sytuacja, w której powinno się działać absolutnie od razu, a kontakt jest też utrudniony, zapewne też dlatego, że bardzo wiele tych mieszkań na krótki termin wynajmu jest przekazywanych kolejnym lokatorom bezkontaktowo, wobec tego też trudno po prostu znaleźć kontakt z osobą, która tym zarządza.
9: Także tutaj bardziej chyba zadzwoniłem nie po to, bo nie wiem, kto ma tym zarządzać, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest po prostu wielki znak zapytania, ale wiem, że kosztowało mnie to 2 dni takiej po prostu czysto wyjętej sytuacji z życiorysu, gdzie musiałem sam zamknąć pion, bo hydraulika nie było, znaleźć ten kran, poprosić wszystkich sąsiadów o zrozumienie, że jest taka sytuacja. Z drugiej strony wszyscy szukali tego właściciela. No naprawdę masakra. Powiem szczerze, że bardzo nas to rąbnęło, krótko mówiąc, logistycznie, a potem jeszcze ten remont związany z tym, który tak naprawdę do tej pory trwa, bo no jestem w to włączony, tak? Czy muszę pomalować? Wiadomo, że są ubezpieczenia, ale zanim to ubezpieczenie będzie, to ubezpieczenie nie pokrywa aż tak kosztów, które są. Naprawdę powiem, że jestem przeciwny i wiem o tym, że wiele osób by mnie zakrzyczało, którzy posiadają takie mieszkania na wynajęcie, ale kompletnie brak takiego zrozumienia, liczenia się z lokatorami, tymi, którzy, nie wiem, tam mieszkali dawniej, tak jak moja mama, no od wielu, wielu, wielu lat. Ja tam się też wychowałem. Szkoła muzyczna obok, szkoła teatralna.
8: Jasne.
9: Wie pan, no po prostu nie mam słów, no, na to, co się tam wydarza. Także nie popieram, nie wiem, jak to rozwiązać. Duża walka będzie pewnie o to, ale chyba no nie ma zrozumienia tutaj. To jest podobnie jak z tym hałasem w mieście.
8: Panie Patryku, bardzo dziękujemy.
9: Kończę. Wiecie, jak jest. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze powie coś takiego ciekawego, też jakąś historię, bo będzie to po prostu podbijało to, że nie jest to do końca dobrze rozwiązane, no, prawnie.
8: Bardzo dziękuję, panie Patryku, za ten głos, za tę subiektywną perspektywę, o którą prosimy państwa w tym programie. A teraz jest z nami pan Norbert z Katowic. Dobry wieczór, panie Norbercie.
0: Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
8: Jaka jest pana perspektywa?
0: Moja perspektywa jest bardzo szeroka, powiem szczerze, ze względu na to, że występuję w tym momencie z perspektywy tak naprawdę już trzech osób. Tak teraz myślę, że jako użytkownika takich mieszkań na najem krótkoterminowy, jako właściciela takiego mieszkania na najem krótkoterminowy, no i jako właściciel mieszkania, w którym mieszkam, prawda? I powiem szczerze, najpierw chciałbym się odnieść jeszcze tak króciutko do tego, do słów gościa, który był, który przedstawił tak naprawdę wszystko w bardzo czarnych barwach. Mój przedmówca również przedstawił to w bardzo czarnych barwach. No jak najbardziej go rozumiem też, bo to o czym mówił, jest dużym problemem.
8: Natomiast
0: powiem szczerze, na te wszystkie bolączki, zaczynając od końca, jeszcze może na wstępie odpowiem na pytanie zadane jakby na wstępie. W zasadzie nie jestem za tym, aby dochodziło do tego, żeby samorządy regulowały takie rzeczy, jak to, kto jak zarządza swoją własnością. Myślę, że to troszeczkę zbyt głęboko idzie, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Oczywiście wiele osób może się ze mną zgodzić i nie zgodzić, natomiast uważam, że tutaj to prawo nie powinno aż tak bardzo ingerować w naszą własność i w to, co możemy z nią robić, przy założeniu, że właściciel czy zarządca, który zajmuje się na przykład takim wynajmem, odpowiednio o to wszystko dba. To znaczy, no tu jest jakby taka troszeczkę sprzeczność, tak? No bo jeżeli nie dba, to mu ograniczymy, a jeżeli dba, to nie. Ogólnie jestem przeciwny aż tak głębokim regulacjom. Natomiast patrząc z perspektywy mieszkańca, powiem szczerze, że ja osobiście nigdy, ale to nigdy nie odczułem takich bezpośrednich konsekwencji krótkoterminowego najmu, ze względu na to, że wszystkie rzeczy, które się zdarzyły, na przykład o których mówił przedmówca, dotknęły mnie w jakimś stopniu też od osób, które mają swoje mieszkania, w których po prostu mieszkają, czyli jakieś zalanie i tego typu rzeczy, a nawet rzeczy typu remont, który został nie do końca tam dobrze przeprowadzony i ze strony na przykład spółdzielni mieszkaniowej, taka historia, gdzie napełniane były kaloryfery, osoba, która montowała te kaloryfery u mnie w mieszkaniu, nie do końca dobrze dokręciła jedną ze śrub i delikatnie woda uciekała, zalewając wszystkie mieszkania pode mną. Natomiast cały problem wziął się z tego, że po pierwsze ja następnego dnia byłem w mieszkaniu, bo następnego dnia miały być napełniane grzejniki i wiedząc, że były remontowane, chciałem sprawdzić, czy jest wszystko okej, a spółdzielnia postanowiła napełnić grzejniki dzień wcześniej. Mhm. Pomimo ogłoszenia, że będzie następnego dnia napełnienie. I teraz sytuacja jest taka, że spółdzielnia jak najbardziej miała zgłoszenie o remoncie i kontakt do mnie i tak dalej, mimo wszystko nikt nie pofatygował się powiedzieć mi, że będzie coś robione dzień wcześniej. Więc wszystkie tego typu problemy, no niestety, ale że tak powiem, zdarzają się, tak jak głośna muzyka, imprezy i tak dalej, co sam osobiście u siebie w domu bardzo często odczuwam, zdarzają się ze strony też mieszkańców, którzy mieszkają, tak? I co do zasady, albo możemy to tolerować, jeżeli to nie jest nagminne, albo mamy możliwość jakiejś tam reakcji większej lub mniejszej w stosunku do właściciela, zarządcy, czy też do bezpośrednio osób, które przebywają w tym mieszkaniu, prawda? Więc ja rozumiem, że jeżeli rotacja jest duża tych najmów i tak dalej, to gdzieś tam częściej takie rzeczy mogą się zdarzać, ale ja też przebywam często w takich miejscach, gdzie tych mieszkań jest więcej i powiem szczerze, że aż tak czarno tego nie widzę. To już nie jest perspektywa osoby, która wynajmuje to mieszkanie, bo ja też nie zajmuję się tym bezpośrednio, ale ja po prostu tego nie doświadczyłem aż w takim stopniu, żeby aż tak to czarno wszystko widzieć, po prostu, na tej zasadzie. Więc wydaje mi się, że przykład tej wody zalewającej, no to niestety, ale tutaj, że tak powiem, szybka reakcja w stosunku do zarządcy budynku, przecież każdy budynek ma jakiegoś administratora i służby do tego. I ja rozumiem, że już coś tam się zdarza, coś się leje, ale tutaj to do zasady, tak jak przedmówca powiedział, podstawą to jest zakręcenie pionu i przecież każdy zarządca nieruchomości w tym wypadku ma kontakt do właściciela, jakkolwiek tego właściciela da się, że tak powiem, gdzieś tam złapać, prawda? Więc wydaje mi się, że to tak troszeczkę wyolbrzymiony problem z powodu bezpośredniości działania tego, co się stało bezpośrednio w stosunku do tego mojego przedmówcy, prawda? Ale to się zdarza normalnie, że tak powiem, każdego dnia gdzieś tam w wielu budynkach, gdzie jakieś tam zalania, gdzie jakieś przepełnione umywalki, pęknięte rury i tak dalej. Więc nie wydaje mi się, żeby tego typu problemy występowały przynajmniej krótkoterminowym nagminnie.
8: Bardzo panu dziękuję, panie Norbercie, za tę perspektywę i za zwrócenie uwagi na nieco inne aspekty tegoż wynajmu krótkoterminowego. Pan Norbert był z nami, spokojnego wieczoru. Dodzwoniła się do nas także pani Grażyna z Warszawy. Dzień dobry, pani Grażyno, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Ja jestem przerażona tym czarnowictwem po prostu. Pierwszego rozmówcy, potem drugiego, teraz ten poprzedni pan, no to troszkę to wszystko złagodził. No, pierwszy rozmówca po prostu chyba w ogóle nie ma żadnego doświadczenia w tym zakresie, tylko konfabulacje to były. Ja powiem tak.
8: Znaczy, pierwszy rozmówca był ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, więc on opowiadał o rzeczach, do których zgłaszają się mieszkańcy.
6: Ale wydaje mi się, że to było mocno przejaskrawione. Ja powiem tak, ja mieszkam sobie w samym centrum miasta i za moją ścianą jest krótkoterminowy wynajm od 10 lat, a nade mną, konkretnie, dokładnie nad moim mieszkaniem, nie wiem od jakiegoś czasu, ale też tam zmieniają się ci użytkownicy tego mieszkania. I muszę powiedzieć, że przez te 10 lat ja nie mam z tego tytułu żadnych, ale absolutnie żadnych kłopotów czy niewygód. Po prostu ludzie przyjeżdżają do Warszawy po to, żeby zwiedzać tą Warszawę. Wychodzą, przychodzą i nie ma żadnej muzyki, nie ma żadnego balu, żadnego balowania ani nic, bo ci wynajmujący zastrzegają sobie, że tego nie można robić. Bo ja sama też korzystam z takich wynajmów krótkoterminowych, jak jeżdżę gdzieś tam za granicę i chcę zredukować koszty. I wszędzie są takie ograniczenia, więc...
8: Są takie regulaminy niektórych placówek, to prawda.
6: Tak. Także ja nie widzę w tym żadnego problemu.
8: A jakie zyski, pani Grażyno, dla pani w związku z tym, że jakby jest pani w takim miejscu?
6: Nie, zysków nie mam też żadnych, bo na przykład doświadczyłam zalania przez mieszkanie, kiedy jeszcze był stały mieszkaniec nade mną i zalał.

0: Była z nami. No, czy uważają państwo, że samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania w miastach stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany? O najmie krótkoterminowym właśnie rozmawiamy, o za i przeciw. 22 44 44 044, mikrofon @tok.fm. Tamtędy można do nas zadzwonić, można napisać. Jest z nami pani Anna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Anna.
1: Dobry wieczór. Z przyjemnością wysłuchałam tego tekstu pani, która przed chwilą się wypowiadała. No, warto tak jak gdyby rzucić okiem wstecz, prawda? Jak to się stało, że Warszawa na przykład jest takim miejscem, w którym ludzie mają mieszkania, do którego mają prawo własności, że to nie budzi żadnych podejrzeń, prawda?
0: Znaczy, wiemy, w jaki sposób niektóre z mieszkania były wykupywane, oczywiście, że tak.
1: No, od czasu tych regulacji Bieruta wiadomo, że to nie są żadna własność tam nie istniała, prawda? To są takie mieszkania, które są naszą wspólną socjalistyczną czy tam komunistyczną własnością. I dochodzenie prawa do jakiegoś właśnie miejsca w tej Warszawie, jakiejś kamienicy, która nie została zburzona przypadkiem, jakiegoś mieszkania. To jest taka droga przez mękę, wieloletnie, 80-letnie negocjacje z prawnikami. Także to jest, ja myślę sobie, że byłoby fantastyczne, żeby ktoś napisał taką jakąś historię na temat tego, jakie jest prawodawstwo, czy jakie są możliwości określenia, kto jest czyją własnością, gdzie jest miejsce dla jakiegoś człowieka w Warszawie.
0: Pani Anno, takie rzeczywiście są takie dzielnice, to jest głównie centrum, gdzie rzeczywiście ten problem występuje, on jest ogromny i też był tematem polityczny. No. Jasne, jest też nowe budownictwo, w których to mieszkania na wynajem się pojawiają, ale wracając do tego tematu, właśnie jak pani ocenia kwestię tego najmu krótkoterminowego? Czy jest tak, że rzeczywiście samorządy powinny mieć możliwość w pewnych miejscach wyznaczania tych stref, gdzie ten najem byłby zakazany?
1: Nie.
0: Nie. Bardzo dziękuję.
1: W momencie, kiedy człowiek kupował jakieś mieszkanie, czy starał się jakieś mieszkanie i nie liczył się z tym, że samorząd będzie się wypowiadał, w jaki sposób ma użytkować to mieszkanie, to wracamy do ciężkiej, że tak powiem, komuny.
0: Jasne. Prawo własności jest tutaj bardzo istotne. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Anna z Krakowa była z nami, a teraz łączymy się z panem Ryszardem z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
2: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Jest pan na antenie,
2: jestem,
0: słuchamy.
2: Jestem na antenie?
0: Tak jest, słuchamy pana.
2: Miło mi. Ja chciałem zwrócić głównie uwagę na jeden aspekt, który on się przebija pobocznie w tych wszystkich rozmowach, ale jest jak gdyby niedopowiedziany, zupełnie niedopowiedziany, ja tego nie rozumiem. Jestem budowlańcem z dużą praktyką, który budował, eksploatował, pracował w spółdzielniach. Weźmy przykład dużych osiedli, budynków budowanych 60-90 lata, mieszkalne, wielorodzinne, głównie to. Proszę państwa, one były budowane według stanu prawnego, zgodności z planem zagospodarowania, przeznaczenia, ale i projekt takich budynków w zakresie mieszkań ma dziesiątki elementów, które różnią mieszkanie od hotelu, internatu czy najmu. To jest prawo. To było budowane według tego prawa. Wiadomo, że bloki z tamtego okresu nie spełniają na dzisiaj wielu norm. Ale jeżeli porównamy ich warunki jeszcze do norm dla hotelu, a hotele też budowałem, no to tam to jest ewidentna sprzeczność z prawem. To jest zmiana sposobu użytkowania. Mm-hmm. Mają rację osoby, które mówią, że może być i lokator w typowym mieszkaniu tak dokuczliwy, że najem. To jest prawda. To nie o to chodzi. Tylko, że podstawowe warunki w mieszkaniach, izolacja, stropy, oddzielenie ścian, sanitariaty, rodzaj instalacji, bezpieczeństwo, warunki PEPOŻ, czujki, szerokość klatek, o tym nikt nie mówi. Przecież te budynki funkcjonują na zasadzie prawa i pozwolenia, w którym pisze wyraźnie, co wybudowano, na jakich przepisach.
0: A panie Ryszardzie, czy to nas prowadzi do...
2: Brak miejsc postojowych, opłaty, to co państwo mówili, spółdzielnia. Przecież na dzisiaj się płaci od deklarowanych osób na mieszkaniu. Na przeciętnym osiedlu połowy się nie deklaruje. Sprawa adresów, to co pan mówił, to jest tragedia. Państwo się tym w ogóle nie interesuje. Przykład na Żywca. awaria, trzeba było włączyć

0: gaz z trzech klatek dużego wieżowca. 2 miesiące trwało włączenie. Jak pan myśli, dlaczego?
1: Trudno było dotrzeć do adresu, do lokatorów.
0: Oczywiście. Jakie jest prawo na dzisiaj, które mówi, że administrator, zarządca ma mieć aktualne adresy mieszkańców? To jest nie do egzekwowania.
1: Ale to, panie Ryszardzie, czy to nas prowadzi do takiego wniosku, że rzeczywiście najem krótkoterminowy w mieszkaniach w ogóle powinien być zakazany, ponieważ jest to niezgodne z przeznaczeniem użytkowania tego mieszkania?
0: W istocie tak. Natomiast to, co państwo mówią, to jest prawda. Może być lokator najświętszy tutaj, który jeden całą klatkę rozbije. Mhm. Ja mieszkam w takim wieżowcu zrobionym 30-40 lat temu. Wszystkie izolacje ściany są niezgodne z obecnymi przepisami. Nie tylko hotelowymi. Izolacje posadek, podłóg, grubości ścian, łazienek, wielkości kabin. I inny aspekt. Czy państwo sobie zdajecie sprawę, że na takich mieszkaniach jak tu koło mnie, 70-80 metrów przed 40 lat, mieszka 10 do 14 pracowników?
1: Tak, o takich rzeczach też się dowiadywaliśmy.
0: To jest plaga i mało. Oni są Bogu ducha winni. Oni, kiedy są zarządzani nie wiadomo przez kogo, oni są grzeczni. Ale 14 osób na mieszkaniu, gdzie jest ubikacja metr na metr.
1: No w sytuacji zagrożenia może to spowodować konsekwencje, których projektanci
0: sanitarne, nie epidemiologiczne, pożarowe. Ignorujemy stan prawny. Te budynki funkcjonują na zasadzie, że były zgodne z tamtym prawem i tam jest szereg odstępstw. Instalacje PPOŚ, wodne, inne. I dopóki tego nie ruszymy, to może na tej zasadzie funkcjonować.
1: Panie Ryszardzie, tu będziemy stawiać kropkę, dlatego że czekają
0: inni rozpatrując te wszystkie sprawy najmów, bardzo sprzeczne informacje, ale to jest bańka. Proszę wrócić do stanu prawnego. Jest zmiana sposobu użytkowania. Państwo wiele tych audycji prowadzicie, dziękuję. Ale ten aspekt nigdzie się nie przebija.
1: Panie Ryszardzie, miejmy nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby na ten temat porozmawiać. Pan Ryszard z Wrocławia był z nami. Bardzo dziękujemy. A teraz łączymy się jeszcze z panem Wojciechem z Zabrze. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Proszę pana, słychać mnie, tak?
1: Słychać, jest pan na antenie.
2: Proszę pana, mnie dziwi ta dyskusja, bo temat regulacji się przewija w mediach. Ja nie wiem, co tu trzeba regulować i co ma być wynikiem tej regulacji. Nie każdy zajmuje się swoją własnością. Mm-hmm. Ludzie, którzy mają mieszkania w blokach, w jakichś budynkach wielomieszkaniowych, niech się zajmują swoimi mieszkaniami. Samorządy niech się zajmują swoimi mieszkaniami. Słyszę tu jakieś wywody, dramatyczne opowieści, jak to komuś pękła rura. I co tu teraz robić? Proszę pana, rury pękają przynajmniej krótkoterminowym, przynajmniej długoterminowym w mieszkaniach, które są własnością. Statystycznie rzecz biorąc, prawdopodobieństwo pęknięcia rury jest większe od zera. Ja mam wrażenie, że takim powodem tych regulacji, w cudzysłowie to mówię, jest... Mnie się wydaje, że to jest spowodowane zawiścią, że nie dość, że ktoś ma mieszkanie, to jeszcze na nim zarabia. No, jedyne co według mnie, ale nie wiem, czy już przypadkiem państwo nasze o tym nie pomyślało, jedyne co wymagałoby ewentualnie uregulowania, to jeśli ktoś czerpie dochody z takiej działalności, to te dochody powinny być normalnie opodatkowane.
1: Jasne.
2: I tyle.
1: Bez szalej strefy. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu. Bardzo dziękujemy, panie Wojciechu. Pan Wojciech z Zabrza był z nami. Czekamy na kolejne państwa głosy. 22 44 44 044, mikrofon małpatok.fm. Można też do nas pisać maile. Wracamy po 21, bo o 21 informacje jest Sylwia Chreczańska.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
4: Wyjazd za granicę, kolizja albo awaria samochodu mogą zamienić się w kosztowny problem z rachunkami za leczenie, transportem medycznym czy naprawą szkód włącznie. Kluczowe mogą być aktualne dokumenty i znajomość obowiązków kierowcy. O tym, co trzeba wiedzieć przed podróżą i na co uważać na drodze w najbliższym planie działania. Wtorek, 13:40. Serdecznie Państwa zapraszam. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2 X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus zmienia zdanie i jednak stawia na PiS. W informacjach Tok FM sprawdzimy, czy sytuacja na Bliskim Wschodzie spowoduje wyczekiwane przez kierowców obniżki na stacjach paliw. Modernistyczne Śródmieście Gdyni jest na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Związany z inicjatywą Rozwój Plus poseł Grzegorz Lorek odszedł ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. O tym, że Lorek podpisał oświadczenie o nieprzynależeniu do stowarzyszenia o charakterze politycznym, przekazał na Platformie X rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej Lorek był w gronie działaczy PiS, którzy nie podpisali wymaganego oświadczenia i od wtorku oficjalnie miał zostać wykluczony z partii. Sam Lorek późnym popołudniem skomentował we wpisie na Platformie X: jak mawiał Lincoln, nie jestem zobowiązany wygrywać, ale jestem zobowiązany być wierny temu, co uważam za słuszne. Jeden z posłów związanych z inicjatywą Mateusza Morawieckiego poinformował Polską Agencję Prasową, że trwają rozmowy z innymi parlamentarzystami, którzy być może przystąpią do Rozwoju Plus. A gdyby premier Mateusz Morawiecki, były premier, utworzył ugrupowanie Rozwój Plus, to uzyskałoby ono 7,4% poparcia, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć teraz na 30,1% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość na 17,3%. Trzecie miejsce w badaniu zajęła Konfederacja z poparciem 12,3%, a kolejne Konfederacja Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, na którą chciałoby zagłosować 10,9% badanych. Powyżej progu wyborczego znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, na którą zagłosowałoby 7% respondentów. Teheran poprosił Amerykanów o spotkanie i do takich rozmów dojdzie, poinformował prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. Trump ocenił, że jest szansa, że uda się zawrzeć porozumienie, jeśli jednak nie uda się dogadać, ataki na Iran zostaną wznowione. Iran do tej pory utrzymuje, że nie zwrócił się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, a przekazywanie informacji między Waszyngtonem a Teheranem odbywa się za pośrednictwem zagranicznych mediatorów. A ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. To w związku właśnie z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują Iranu. Jednocześnie polski premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. O szczegółach reporter Tok FM Bartosz Kądziołka.
11: O weekendzie cena ropy na giełdzie już spadła, ale trzeba poczekać, zanim przełoży się to na ceny na stacjach, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
12: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
11: Premier zapowiedział, że być może w zależności od sytuacji na rynku w jakiejś formie w drugiej połowie sierpnia na stacjach wrócą rządowe obniżki cen paliw. Pierwsze, tak zwany CPN, obowiązywały przed wakacjami.
12: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
11: A takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35-7,40, a za olej 7,80-7,90. Bartosz Kądziołka, Tok FM.
10: Dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy zatrzymali wrocławscy policjanci, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. We wpisie na platformie X minister spraw wewnętrznych podał, że mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław. Kierwiński podkreślił, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. W niedzielę we Wrocławiu trzech mężczyzn brutalnie pobiło Ukraińca i jego partnerkę, która próbowała go bronić przed agresorami. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej i prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Jak poinformowała dyrektor radomskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Anita Bogajny, komitet referendalny nie dostarczył w wymaganym czasie wniosku o przeprowadzenie referendum. Inicjatorom nie udało się zebrać wymaganych 15 035 podpisów pod wnioskiem referendalnym. Inicjatorzy referendum zarzucali prezydentowi Radomia m.in. niegospodarność, czym w ich ocenie miał doprowadzić do wzrostu zadłużenia miasta i wyludniania się Radomia. Cieszą się władze miasta i przedsiębiorcy żyjący z obecności w mieście turystów. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To efekt wielu lat starań. Na listę zabytków trafiło niespełna 20 lat temu, później zostało pomnikiem historii. Teraz doceniło je międzynarodowe gremium. Cieszy się prezydentka Aleksandra Kosiorek.
13: Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni. Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką, tym, co może zobaczyć.
10: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy żyją z turystyki.
14: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
15: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
10: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia, a ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Wtorek przyniesie nam poprawę pogody i wyższe temperatury, które w kolejnych dniach będą jeszcze rosnąć. W dzień tylko miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie przeważnie od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 21.06, mikrofon TOK FM, Filip Kekusz, Karolina Kłaczyńska i Michał Brodowski. Mówimy Państwu dobry wieczór w drugiej godzinie naszego programu. Programu poświęconego dzisiaj najmowi krótkoterminowemu. Czy uważają Państwo, że samorządy powinny mieć możliwość wyznaczania w miastach stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany? To było takie pytanie, które było punktem wyjścia dla naszej rozmowy, ale opowiadają Państwo wiele o Państwa doświadczeniach i opiniach związanych właśnie z tym, w jaki sposób ten najem krótkoterminowy regulować i czy w ogóle regulować, jakie są Państwa subiektywne perspektywy na to, co w najmem krótkoterminowym, głównie w dużych miastach, bo dzwonią Państwo przede wszystkim z tych największych polskich miast, się dzieje. Jest z nami pan Włodzimierz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Włodzimierzu.
16: Dobry wieczór. Proszę Państwa, raz, że te lokale, potwierdzam to, co powiedział mój poprzednik, raz, że te lokale nie spełniają norm ani sanitarnych, ani technicznych na wynajem. Druga sprawa, proszę pana, wynajem taki, to znaczy czuć się tym właścicielem pełnym lokalu, to można w ten czas, jak się ma wolno stojący budynek, ale nie w budynku wielorodzinnym. I w wielorodzinnym to może się czuć tylko w obrębie swego mieszkania, a korzysta z części wspólnej. I o część wspólną powinna decydować wspólnota mieszkaniowa. Proszę pana, to co się w tej chwili dzieje w naszym państwie, w ogóle w Unii Europejskiej, to w głowie się nie mieści. Bo przewracało się ludziom w głowach.
1: Panie Włodzimierzu, ale do czego nas to prowadzi? Pana teza związana z tym najmem krótkoterminowym brzmi?
16: Proszę pana, do czego prowadzi? Ludzie, no ja nie wiem, wyprowadzą się z centrum, czy załóżmy z miast, będą szukali gdzieś spokoju na obrzeżach. To jest komedia, żeby turyści byli ważniejsi od mieszkańców. Jasne. Ja nie kupowałem mieszkania w hotelu. Ja kupiłem mieszkanie w centrum Warszawy na Emilii Plater. Kupiłem mieszkanie w bloku mieszkalnym.
1: Rozumiem, że teraz ten najem krótkoterminowy pana otacza.
16: Oczywiście, że tak. Ja, proszę pana, tak, zakładaliśmy domofony, żeby człowiek wiedział, że tylko mieszkańcy korzystają, a w tej chwili chodzi kto chce po klatce schodowej i tu właśnie miasto, to znaczy miasto, żeby miało coś do powiedzenia, a przeważnie wspólnota mieszkaniowa. Nam się podnosi czynsze przez to, że ktoś na tych dziuplach zarabia, bo to są dziuple. Przeważnie. Albo tak jak było powiedziane, że duże mieszkanie dzielą na części i wynajmują. To jest skandal, proszę pana. To jest skandal, co się dzieje w kraju.
1: Bardzo dziękuję pani Włodzimierzu za ten głos. Pan Włodzimierz nawiązywał do tych perspektyw szerokich związanych z tym, w jaki sposób najem krótkoterminowy oddziałuje nie tylko na blok, ale także na okolice i na mieszkańców, którzy też znajdują się w tej części Warszawy, w tym wypadku, w której tego najmu krótkoterminowego jest dość dużo. A pan Andrzej z Centrum Warszawy do nas się również dodzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
17: Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że osobiście nie przepadam za Airbnb. Airbnb generuje liczne kłopoty, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mhm. Jest najzwyczajniej w świecie mniej więcej o połowę tańsze od hoteli i dla rodziny wybór jest dosyć prosty, jeśli chce zwiedzić Warszawę, Kraków czy jakieś inne miasto, jest po prostu znacznie taniej, jest tańszą opcją. Pytanie jest o regulacje, bo oczywiście regulacje powinny być stosowane, ale czy powinny być to strefy wolne od Airbnb? Nie wiem, raczej chodzi o to, żeby miasto bądź samorząd miały możliwość ograniczenia ilościowego tego typu lokali i oczywiście też pobierały miasta i wspólnoty mieszkaniowe stosowne profity z tego powodu.
1: Jasne, czyli jasne regulacje, które będą służyć także całej, także tym osobom, które sąsiadują z takimi mieszkaniami.
17: Tak, i chodzi o pewną skalę, że na przykład w danej wspólnocie nie może być więcej niż 10 czy 15% lokali przeznaczonych na najem krótkoterminowy, ponieważ wówczas ta skala faktycznie staje się zbyt duża. No akurat w mojej kamienicy jest jedno mieszkanie przeznaczone na najem krótkoterminowy i nie mam z tego powodu żadnych nieprzyjemności. Więc tyle chciałem powiedzieć.
1: Bardzo dziękuję panu za ten głos. Pan Andrzej z Centrum Warszawy do nas zadzwonił. Silna reprezentacja stolicy dzisiaj w mikrofonie TOK FM. Pani Dorota z Warszawy. Dobry wieczór, pani Doroto.
18: Dobry wieczór panu. Halo?
1: Halo, jest pani na antenie, słuchamy. Słyszymy panią bardzo dobrze.
18: Właśnie tutaj słucham czasem, poruszę najem krótkoterminowy z innej strony, o tym nie było dzisiaj mowy, bo słucham o gehennie mieszkańców bloków spółdzielczych w centrum Warszawy, a w przypadku spółdzielni sprawa jest znacznie prostsza. Dlaczego? Jest ustawa, przytaczam przepis z pamięci, ale brzmi mniej więcej tak, że spółdzielnie mieszkaniowe służą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych swoich członków i ich rodzin. A to nie jest potrzeba członków spółdzielni. I teraz, jeżeli najem jest uciążliwy, spółdzielcy mogą zwrócić się do zarządu i rady nadzorczej. Chodzi o podjęcie konkretnej uchwały wykluczającej członkostwo właściciela takiego mieszkania, jeżeli nie uspokoi się z najmem krótkoterminowym. Jeżeli tego nie zrobi, to jest krok drugi. Pozbawienie mieszkania i to jest wszystko legalne. Wypłaca się wtedy takiej osobie, która jest pozbawiona już członkostwa w spółdzielni, wypłaca się wyłącznie wkład mieszkaniowy. Na przykład za mieszkanie, które jest warte, nie wiem, 600 tysięcy, 80 tysięcy, jako zrewaloryzowany wkład mieszkaniowy. I to jest sposób. Nie wiem dlaczego, bo takie narzędzia prawne ludzie nie sięgają.
1: No to jest też bardzo radykalne narzędzie prawne.
18: Jak zdenerwowani. Słucham?
1: To jest też bardzo radykalne narzędzie prawne.
18: Radykalne, ale jeżeli najem krótkoterminowy tak zatruwa życie, to jest to wyjście ostateczne. Wcześniej właściciel mieszkania ma prawo opamiętać.
1: Jasne.
18: Prawda?
1: To jest też ciekawy wątek, do którego pani nawiązała. A czy słyszała pani o podobnych sytuacjach rzeczywiście na przykład w pani okolicy?
18: Nie słyszałam, natomiast słyszałam, kiedyś czytałam dawno temu o właśnie odebraniu mieszkań i wypłacie wkładu budowlanego, mieszkaniowego z innych powodów. Mhm. Z powodu innej uciążliwości. Już nie pamiętam, to było bardzo dawno temu. Ale są takie przepisy i warto sięgać. Czasem po prostu przywołanie tych przepisów może już wpłynąć na najemcę, zdyscyplinować go, bo jednak człowiek we własnym mieszkaniu musi czuć się komfortowo. Jest tak zwany mir domowy, naruszenie miru domowego też jest niezgodne z prawem. Każdy ma prawo po pracy przyjść, odpocząć, czy po prostu zwyczajnie, spokojnie mieszkać, bo mieszkania są do mieszkania. Znam też przypadek przy ulicy Dobrej w apartamentowcu. Mój znajomy sprzedał tam mieszkanie, ponieważ nie mogli znieść w kółko zmieniających się ludzi. Śmieci na w korytarzach, wystawione worki śmierdzące. Skakali rano, wychodząc do pracy przez wymiocinę. Hałasy. Po prostu sprzedali mieszkanie i się przeprowadzili. Bo ludzie, którzy, a zwłaszcza w tych starych spółdzielniach, są starzy spółdzielcy, dużo starszych ludzi i też chcą mieć trochę spokoju. A poza tym, przepraszam, są w spółdzielniach regulaminy jeszcze, przypomniało mi się, na przykład nie wolno niczego dobudowywać do ścian, a ludzie robią skrytki na klucze. To też jest nielegalne.
1: To jest bardzo istotny i ciekawy wątek, o którym pani mówi, pani Doroto. Też warto na niego zwrócić uwagę. Pani Dorota z Warszawy była z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Dodzwoniła się do nas także pani Monika z Otwocka. Dzień dobry, pani Moniko. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór. Ja chciałam poruszyć temat z trochę innej strony, od strony turysty, bo często korzystam właśnie z takich apartamentów i wydaje mi się to dużo fajniejsze niż pojechanie do hotelu, gdzie właśnie się widzi tych wszystkich turystów. Jest to takie naturalne otoczenie w jakimś tym kraju i właśnie się widzi tych normalnych ludzi, te normalne sklepy, te normalne ulice. I na przykład w pracy miałam takie fajne doświadczenie, że właśnie pojechaliśmy ze znajomymi do takiego apartamentu i się okazało, że w piwnicy jest taki pub, no taki szynk, gdzie mieszkańcy w ogóle z całego osiedla się właśnie schodzili i sobie pili piwko. I w takich normalnych warunkach bym nie miała takiej szansy, żeby porozmawiać z normalnymi ludźmi i jakoś z nimi nawiązać kontakt. A właśnie tutaj sobie zeszłam do piwnicy, właśnie mogłam się napić piwa właśnie z lokalnymi mieszkańcami. Mhm. A wydaje mi się też, wracając do tych wszystkich awarii, to zgadzam się z tymi panami, którzy też to zauważyli, że w każdym mieszkaniu, nieważne czy to na wynajem krótkoterminowy, długoterminowy czy własnościowy, może zdarzyć się taka sytuacja właśnie z awarią i wtedy jakieś muszą być tam wywieszone chyba instrukcje. Kto
1: no tak, chodzi też o to, w jaki sposób, jak szybko można skontaktować się z właścicielem tegoż mieszkania, bo to też jest to również dla pewnego komfortu psychicznego bardzo istotne.
19: No, ale przecież można te informacje chyba gdzieś uzyskać, kto jest właścicielem tego mieszkania. Wydaje mi się, że księgi wieczyste posiadają też takie informacje.
1: Tak, księgi wieczyste, tak.
19: Tak, wydaje mi się, że mimo wszystko, że to jest taka fajna jakby możliwość wynajmu i tak podróżowania. Ja na przykład nie lubię bardzo hoteli, więc korzystam często z takich apartamentów, ale dla takich miast właśnie jak Barcelona, Paryż, tam jest tyle tych turystów, że wydaje mi się, że taka możliwość jakby ograniczenia powinna istnieć. Nie jestem pewna, czy to już jest ten moment w Warszawie, czy to już jest ten moment w Krakowie, że powinniśmy o tym myśleć, ale to na pewno jest za dużo turystów jak na to małe miasto i myślę, że to powinno być jednak regulowane odgórnie, ile takich mieszkań może być.
1: Bardzo dziękuję pani Moniko za ten głos. Właśnie z perspektywy turystki pani Monika z Otwocka była z nami, a teraz dodzwoniła się do nas pani Gosia z Krakowa. Dzień dobry, pani Gosiu.
20: Dobry wieczór, panu.
1: Dobry wieczór, Wiwa. Oczywiście.
20: To jest coś nieprawdopodobnego. Ja mieszkam w bloku w tak zwanej Hucie, Nowej Hucie, mm-hmm. koło Krakowa. To jest ta dzielnica taka, która ma taką złą markę od lat.
1: Piękna jest.
20: Oczywiście. Najpiękniejsza. Ja jestem typowy, wie pan, lokalny patriota, ale do czego zmierzam? Połowa mojego bloku 10-piętrowego jest wynajmowana. Jak nie więcej. I muszę panu powiedzieć, że to są przeważnie młodzi ludzie, przyjeżdżają tam na 2-3 dni. Tutaj jest dużo ciszej niż w centrum Krakowa i pewnie noclegi też są tańsze, jak również pewnie są i studenci, i pracownicy i tak dalej. Proszę pana, ja mam sąsiada, który mnie zalewa od 10 lat. Nie jest pod wynajem, jest to jego mieszkanie. Ma dwoje dzieci, dobrze, że mam słaby słuch, bo te dzieci zachowują się w sposób nieprawdopodobny. Nie ma żadnej reguły. W moim bloku nie ma żadnego problemu z ludźmi, którzy wynajmują. To wszystko zależy od człowieka. Natomiast wie pan, to jest niebezpieczne, bo tak naprawdę coraz więcej odgórnie wtrąca się państwo do naszej własności. Mm-hmm. To nie jest takie proste. To się daje rękojmie na to, że właściwie niedługo o niczym nie będziemy mogli decydować. Przecież ludzie z różnych powodów kupują mieszkania. Jedni po to, żeby mieszkać, drudzy wynajmują po to, żeby kupili teraz, mają małe dzieci, żeby w przyszłości dać dzieciom, a teraz, żeby mieszkanie na siebie pracowało. No nie może tak być. Człowiek ma pieniądze, zarabia, może zainwestować to, co chce i robić to, co chce. Natomiast uogólnianie, że wynajmowane mieszkania to jest ruch i tak dalej, nieprawda. Nigdy się z tym nie zgodzę. Absolutnie. Uważam, że aroganccy, kompletnie nie biorący sobie nic do siebie są stali sąsiedzi. Nie ci, którzy wynajmują na 2-3 dni.
1: Bardzo dziękuję pani Gosiu za ten głos. Pani Gosia z Krakowa połączyła się z nami i wracamy do Warszawy. Jest z nami pan Michał. Dobry wieczór, panie Michale.
21: Dobry wieczór państwu. Zgodzę się całkowicie z panią Gosią, która mówiła przede mną. Mam bardzo podobne zdanie. Uważam, że te dodatkowe regulacje dotyczące wynajmu krótkoterminowego to jest jakiś temat troszkę nadmuchany w naszym kraju. Ja rozumiem oczywiście sytuację, to jest totalnie inna niż w Polsce, Barcelony, może Paryża. Mamy zupełnie inny ustrój i inne prawodawstwo. Mamy inne przepisy ogólne dotyczące w ogóle współżycia i nie można w ogóle porównywać tych sytuacji i te zjawiska jakoś tak łączyć i próbować tutaj wymyślać jakieś dodatkowe regulacje. Powinniśmy mieć po prostu dobre przepisy regulujące współżycie i bez względu na to, czy jest to wynajem krótkoterminowy, długoterminowy, czy w ogóle takie współżycie mieszkańców, to te rzeczy regulują te zasady, a nie, i one już w Polsce są dość mocno regulowane, a nie jakieś dodatkowe przepisy, które chyba są troszeczkę jakimś takim, ja myślę, próbą zaistnienia i niektórych polityków, i niektórych aktywistów, i chyba też troszkę zazdrości ludzi, którzy takich mieszkań na wynajem nie mają. Ja też nie mam, nie wynajmuję żadnego mieszkania krótkoterminowo, więc nie reprezentuję tu interesów tego środowiska. Natomiast zdarzało mi się korzystać i nagminnie różnie to bywa, czasem hotel, czasem takie mieszkanie, również w Polsce i fajnie, że takie mieszkania są. Nigdy w tych mieszkaniach nie zachowywałem się w sposób taki, że tam jakieś z tego powodu ktoś mi zwracał uwagę. Mieszkając obok, mieszkali różni ludzie, wynajmują, też nie pamiętam, żeby ktoś się zachowywał w sposób taki, który wymagałby mojej interwencji. No i zdarzyło mi się również mieć problem ze stałymi sąsiadami. Mhm. Więc jakby dokładnie tak jest, jak mówiła pani Gosia i całkowicie też się z tym zgadzam, że troszeczkę chyba nad wyraz kontroli. Rozumiem, że chodzi też o ewentualnie kwestie podatkowe, ale to jest trochę inny temat.
1: To jest szara strefa, to likwidowanie szarej strefy ma się znaleźć w tym projekcie, natomiast to nie zostało wykreślone. Natomiast panie Michale, jeszcze tylko dodając do tego, co powiedział pan na temat tego, komu zależałoby na wprowadzeniu tego typu stref, że to być może niektórzy politycy próbują na tym wypłynąć, a może są to zazdrośni sąsiedzi, no to też trzeba zwrócić uwagę, że w kilku miastach to również radni i samorządowcy zwracali się właśnie do władz centralnych o to, żeby coś takiego uregulować.
21: No, myślę sobie, że właśnie tak, że to jest troszeczkę wyraz różnych takich... inaczej, powiem tak. Jeżeli chodzi o lokalną sytuację, to może ona się różnić i ona może być faktycznie jakaś tam specyficzna dla danej miejscowości. Ale tak jak tutaj właśnie słyszymy z tych, dzwonił wcześniej też pan, który ma... który też obcuje w kamienicy w Warszawie w takim mieszkaniu. No na ogół takich problemów nie ma w Polsce. I nadmiar tych mieszkań, jeżeli chodzi o Warszawę, te ceny obecnie mieszkań, które dotyczą atrakcyjnych dzielnic Warszawy, czyli centrum plus szeroko pojęte centrum, te wszystkie dzielnice dookoła, no to tutaj wynajem naprawdę nie jest główny powód, ten krótkoterminowy, bo te 40 tysięcy za metr kwadratowy to naprawdę nie wynajem krótkoterminowy napompował. Także no, jest to, być może lokalnie jakiś problem jest, natomiast w skali kraju odnoszę wrażenie, że troszeczkę sztuczny problem i troszeczkę, no, to nadregulacja będzie przeciwstawna.
1: Bardzo dziękuję, panie Michale, za ten głos. Dzwonił do nas pan Michał z Warszawy i znowu Kraków. Jest z nami pani Iwona. Dobry wieczór, pani Iwono.
0: Dobry wieczór. Ja się oczywiście bym chciała przyłączyć do tych głosów, które były wcześniej, ale może zacznę od tego, że w naszym komunizmie albo socjalizmie bardziej było takie powiedzenie, że socjalizm to taki ustrój, co tworzy problemy, które potem bohaterskiego rozwiązuje. No i właśnie tutaj mam wrażenie, że do czegoś takiego doszło, bo przecież ten wynajem krótkoterminowy nie wziął się znikąd. No i nie chciałabym tu politycznie, ale to jest nierozerwalnie związane, ponieważ Lewica najbardziej głośno krzyczała o tym, jak to trzeba lokatorów bronić, prawa wszystkie i pozbawiano praw w zasadzie tych, którzy byli właścicielami. No więc cóż, prawnicy znaleźli możliwość krótkoterminowego najmu, który był wykorzystywany tak naprawdę bardzo często nie do tych ekscesów, o których mówimy, ale do zwykłego najmu, tylko po to, żeby nie było problemu potem z najemcami. Także to nie jest tak, że to się bierze wszystko znikąd i nagle trzeba coś rozwiązać. Ten problem został stworzony właśnie, a teraz się go chce bohatersko rozwiązać, co absolutnie z panią Gosią się zgadzam, że i z tym panem, który był przed chwilą, że to stworzy prawdopodobnie dużo, dużo więcej komplikacji. Pomyślmy o tym, jakie będą możliwości tych ludzi, którzy będą to koncesjonować. Ci, którzy będą mieli coś do powiedzenia we wspólnotach, samorządach i jakie to stworzy gigantyczne problemy na samym dole, bo o tym nikt nie myśli. My jako władza rozwiążemy, napiszemy sobie, wiemy jakie ustawy wychodzą, które trzeba 100 razy potem poprawiać albo po prostu bzdura na bzdurze. No i tutaj co nas to interesuje? Myśmy wam zrobili dobrze, a teraz wy sobie gospodarujcie. Jest to psychologia typowa, taka, że góra nie bierze odpowiedzialności za to, co wymyśli, tylko wy sobie potem na dole radźcie. To stworzy gigantyczne problemy między ludźmi, dużo większe. I tak naprawdę chciałam powiedzieć, bo raz tylko usłyszałam w tych różnych dyskusjach, nie tutaj, ale słucham ludzi, polityków i analityków, że coś powiedział o policji. I to jest jakby taka sama analiza można zrobić. Policje, służby miejskie, straż miejską angażuje się do bzdurnych rzeczy, naprawdę bzdurnych czasami. Natomiast chciałabym wiedzieć, gdzie jest państwo, które też doprowadziło, bo Kraków akurat też jest dobrym przykładem, gdzie od dawna to mówili, że no... Boże, znowu to cenzurowanie siebie, że turyści powiedzmy z jednego z krajów, czyli z Wielkiej Brytanii, tak od tego się zaczęło, przyjeżdżają, robią burdy i tak dalej. Przepraszam, gdzie jest to państwo, które powinno nie patrzeć na to, skąd kto jest, tylko traktować tego człowieka zgodnie z przepisami. Kiedyś, ja nie wiem, czy teraz są jakieś, sorry, izby wytrzeźwień, ale są. Chyba jeżeli człowiek jest u siebie w mieszkaniu i robi burdy, to policja może przyjechać i takiego pijanego człowieka zgarnąć. A jeżeli te przepisy się zmieniły, to chyba należałoby nad tym pomyśleć, żeby państwo chroniło obywateli, pokazywało, że przepisów się trzeba trzymać i trzeba jakoś ich przestrzegać,
2: a nie unikać i mówić, dobra wspólnota, wyście sobie pozwolili, albo wy samorząd, żeście zrobili tu getto, bo tak się zastanawiam, czy nie powstaną getta, że ta dzielnica, bo tak też mówiono, czy ta, ten fragment dzielnicy ma przyzwolenie na wynajem krótkoterminowy, czyli my tam w ogóle nie wchodzimy. No bo po co policja będzie wchodzić?
1: No to, to wydaje mi się, że to już jest bardzo, bardzo, bardzo odważnie postawiona teza. Niemniej rozumiem, co pani chce nam przekazać. Znaczy, bardzo dziękuję.
2: To, no, w sensie, że będzie to taka enklawa, gdzie no, nikt nie będzie miał powodu przecież interweniować, prawda?
1: No czy jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie turyście, to też ważne, żeby jego prawa również były chronione. Wobec tego wydaje mi się, że tutaj akurat policja mimo wszystko może się pojawić.
2: No ale
1: miejmy nadzieję, że do tego, miejmy nadzieję, właściciel mieszkania, miejmy nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie. Bardzo dziękuję. Była z nami pani Iwona z Krakowa. Spokojnego wieczoru, pani Iwono. Łączymy się teraz z panem Maciejem z Warszawy. Dobry wieczór, panie Macieju.
4: Dobry wieczór. Z przyjemnością przysłuchuję się dyskusji i chciałem tylko poddać pod taką małą wątpliwość może to, co powiedziała pani, która dzwoniła z Nowej Huty, że mamy prawo inwestować we wszystko i żeby nas nie ograniczać w ten sposób. Oczywiście mamy prawo we wszystko inwestować, tylko być może ten problem byłby mniejszy, gdyby w Polsce była ustawa katastralna i nie byłoby tak, że inwestowanie w mieszkanie jest niżej oprocentowane niż wszystkie inne formy inwestycji na giełdzie. I żeby dodać tutaj trochę jeszcze kontekstu, to dodam, że takich ustaw katastralnych to właściwie wprowadziły wszystkie kraje zachodnie, a w kraje, które nie wprowadziły, no to są tylko kraje tutaj na wschód i nawet twórca Albert Smith, który gdzieś tam tworzył podstawy rynku kapitalistycznego, zakładał, że mieszkania muszą być, nie mogą być kapitałem i powinny być wyjęte z kapitału. Być może jest to też powód, dla którego mamy taki problem z tymi wynajmami krótkoterminowymi. A jeśli chodzi o ustawodawstwo, jak to rozwiązać, no to często warto spojrzeć na te kraje, które z takimi problemami się mierzyły i takie stolice europejskie już dawno wprowadziły po prostu w tych dwóch najbardziej popularnych platformach, na których można takie mieszkania wynająć, po prostu wprowadziły numery identyfikacji podatkowej i są tam limity ustalane przez miasta w skali roku, ile na jeden mieszkaniec może swój lokal w ciągu roku wynająć i w pewnym stopniu na przykład w Berlinie zredukowało to ilość tych mieszkań Airbnb, no bo ja też jestem fanem takich mieszkań, też moi pracownicy jak jeżdżą gdzieś za granicę, często zamiast hotelu wolą takie mieszkanie, ale musimy pamiętać, że miasta przede wszystkim powinny być dla mieszkańców.
1: Bardzo dziękuję panie Macieju za tę puentę. Też zdziwiłem się, że kwestia podatku katastralnego pojawiła się dopiero w ostatnim głosie, ale pojawiło się też bardzo, bardzo wiele różnych opinii i perspektyw, za które wszystkie państwu bardzo dziękujemy. Mikrofon TOK FM dobiega końca, natomiast to nie znaczy, że Radio TOK FM nie gra. O godzinie 21:40 książka Na Głos, książkę Beaty i Eugeniusza Gębskich, Ostatni krzyk mody, czyta Wojciech Żołądkowicz. A o godzinie 22:00 informacja, na które zaprasza Sylwia Chryczańska, po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. To jeszcze, skoro tak rozmawiamy o tym, co w najbliższych godzinach w Radiu TOK FM, to zaproszę państwa jeszcze na jutrzejszy poranek, bo zapowiada się bardzo interesująco. Prowadzi oczywiście, jak to we wtorek, Maciej Kluczka. Po godzinie 7:20 Maciek będzie rozmawiał z Dariuszem Standerskim, wiceministrem cyfryzacji z Nowej Lewicy. AI Act, podatek cyfrowy, e-dziennik. No, tematów związanych z cyfryzacją jest bardzo dużo w ostatnim czasie, jeśli chodzi o polskie przepisy. Również po godzinie 7:40 Mirosław Suchoń, poseł i wiceprzewodniczący Unii Centrum, zawita do naszego studia. Kwestie polityki, również ustawy o najmie krótkoterminowym, stan usuwania skutków powodzi z 2024 roku. Również to jest jeden z wątków, o którym Mirosław Suchoń będzie pytany. A po godzinie 8:00 Mariusz Błaszczyk, Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Tematów jest co niemiara, właśnie zwłaszcza, że jutro Komitet Polityczny PiS-u ma zadecydować o tym, że grupa posłów związanych z Mateuszem Morawieckim opuści partię. Jakie będą konsekwencje tego rozłamu? Czy Mateusz Morawiecki będzie w jakikolwiek sposób rozliczany przez Prawo i Sprawiedliwość? To pytania do Mariusza Błaszczaka po godzinie 8.20. Komentatorki Magdalena Chrzczanowicz i profesor Małgorzata Molenda-Zdziech. Radio Tok FM gra dalej, tymczasem mikrofon Tok FM dobiega dzisiaj końca. Bardzo Państwu dziękujemy jeszcze raz. Program przygotowała Karolina Kłaczyńska, realizował Michał Brodowski. Ja nazywam się Filip Kekusz. Spokojnego wieczoru, dobrej nocy.
6: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
22: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Beata i Eugeniusz Dębscy. Ostatni krzyk mody.

0: Tomasz planował zakup 4 gaśnic, ale skończyło się na 2 baniach wielkości predatora, które stanęły przy drzwiach wejściowych i tarasowych, oraz na 3 mniejszych, obstawiających strych i korytarz przy drzwiach do pokoju dziecinnego i gościnnego. Jedna tabliczka informująca o monitoringu zawisła przy furtce, druga na narożniku płotu. Dla idiotów, chociaż coraz częściej myślał, że nie z idiotami tu się boksują, Winkler przykleił dookoła kamery centralnej okrąg z czerwonej folii. Iwa pokiwała z uznaniem głową.
1: Widoczny nawet z orbity, pochwalił się.
0: Na pewno. Odczekała chwilę z miną zapowiadającą niespodziankę. Ale tego z orbity nie widzieli. Wyjęła z kieszeni na piersi kawałek kolorowej etykiety, rozwinęła i podała Winklerowi.
1: Proszę.
0: Tomasz rozwinął etykietę. Właściwie jakieś 2/3 etykiety, ale kompletnie wystarczającej. Biowita, apno do bieleni, kwaszania, nie wyma. Znalazłam w krzakach. Puszki nie ma, sprawdziłam, ale papierek się zawieruszył, wskazała szpaler zieleni, w którym Tomasz rozwiesił swoje tymczasowe, acz ciągle czynne, linki z brzęczącymi puszkami.
1: Ktoś przychodzi narobić zniszczeń i dopiero wtedy przelewa farbę do balonów?
0: Zdziwił się. Iwa pokręciła głową.
1: Czekaj. Ty myślisz, że ona to sama...
0: Iwa potaknęła.
1: Kurde, coś takiego chodziło mi po głowie, powiedział Winkler. Takie precyzyjne rzuty, żeby nie uszkodzić i nie pobrudzić okien. Od tarasu nic, żeby nie trzeba było myć mebli. No i sama farba zmywalna.
0: Tania, wskoczyła mu w słowo Iwa.
1: No, pokiwał głową. Tylko jeden drobiazg mnie popukuje w czoło.
0: Zwei Banditen? Pokiwał znowu, mocniej i dłużej.
1: Zastanawiam się, czy możliwy jest taki przypa...
0: Zaczął, ale wtem kamera frontowa zabuczała. Pół sekundy później odezwał się cichy gong. Synchronicznie zlustrowali ekran lapka. Furtkę pokonała właśnie wracająca z porannego spaceru Antonina i maszerowała do wejścia. Winkler ruszył do drzwi, wpuścił gospodynię i obrzucił kontrolnym spojrzeniem front posesji. Gdy wrócił do salonu, Antonina stała przy barku. Otworzyła karafkę z resztką koniaku, wychlusnęła ją w kieliszek, bez delektowania się aromatem i ogrzewania trunku wlała go w usta, potrzymała chwilę i przełknęła.
2: Kac, co tu mówić?
0: Rzuciła w przestrzeń, nie patrząc na nikogo.
1: Tomasz przerzucał w głowie sterty myśli. Nie byłoby elegancko atakować skacowaną starszą panią. Nawet nie tyle atakować, co konfundować. Przy tym była duża szansa, że marne samopoczucie spowoduje wyciek marnych kłamstw, z których potem trudno będzie się wykaraskać. Zdecydował, że temat należy schłodzić, nie zamrażać, ale potrzymać w poczekalni. Antonina starannie opróżniła karafkę z resztki trunku i 2 łykami się z nim rozprawiła. Odstawiła na ślepo kieliszek, po prostu w stronę Iwy. Ta przechwyciła naczynie i postawiła na ławie. Antonina zrobiła 2 kroki i ostrożnie ulokowała się w swoim ulubionym fotelu uszaku. Na minutę całkowicie pochłonął ją proces zapalania papierosa. Temat popielniczki kompletnie jej nie zainteresował. Iwa drgnęła, ale Tomasz położył dłoń na jej barku i przytrzymał. Kac, jak i napiwek, jest przypisany do hulanki. Każdy płaci za nią swoimi, mawiał ojciec Tomasza. Winkler przycupnął na boku kanapy przy Iwie. A takie z innej strony pytanie, używasz stacjonarnego telefonu, tego w kuchni?
0: Gospodyni wytrzeszczyła na niego oczy i 2 razy otworzyła i zamknęła usta.
2: Ten rzęch z kuchni?
0: Wzruszyła ramionami i dodatkowo prychnęła śmieszkiem.
2: Od lat nie. Ostatni raz chyba miesiąc temu dzwonił ktoś, żeby mi jakieś baterie na dach zamontować. Tak mnie wkurzył, że wyłączyłam telefon albo dzwonek, już nie pamiętam.
1: I nie używałaś ostatnio? Nie odsłuchiwałaś poczty głosowej?
2: A tam jest poczta głosowa? Jak kupowałam komórkę, to od razu kazałam wyłączyć pocztę głosową, bo mnie szlak trafia, gdy ktoś się nagrywa i pieprzy jakieś pierdoły. Nie,
0: pokręciła głową.
2: Nie używałam.
1: Nawet bym nie zauważyła, jakby go ktoś odłączył i wyniósł.
0: No to chodźmy. Winkler pokazał kuchnię. Ustawili się dookoła telefonu. Iwa włączyła sekretarkę.
3: Posłuchaj, wiesz, że masz zapłacić. Przypominam, 150 tysięcy euro, rozumiesz? Wiesz, że nie unikniesz tego, a co najwyżej będziesz bardzo cierpieć. Krzywdziłaś innych, teraz krzywda przyszła do ciebie i nie odejdzie, bądź pewna. Za 2 dni otrzymasz instrukcję. Zbieraj pieniądze.

Antonina rozchyliła wargi, potem wolno podniosła dłoń z papierosem i niemal wsadziła sobie w usta zapalony koniec. Winkler w ostatniej chwili trzepnął ją w dłoń, wytrącił papierosa. Iwa migiem podniosła go z podłogi i cisnęła w zlewozmywak. Gospodyni nie zwróciła uwagi na całą tę kilkusekundową scenkę. Wpatrywała się szeroko otwartymi oczami w telefon, który odczekawszy zaprogramowany czas, przewinął taśmę i był gotowy na kolejne nagranie. Winkler uświadomił sobie, że gdyby teraz zadzwoniło kilku ajentów, komiwojażerów i konsultantów, to nagranie zostałoby skasowane. Wyciągnął rękę, żeby wyjąć kasetę, ale zatrzymał się w pół ruchu. Masz taką kasetę? Drugą? Zapasową? Antonina w roli słupa soli trwała nieruchomo i gdyby nie to, że nie opadł jej kącik ust, nie popłynęła ślina, nie zwaliła się na podłogę, Tomasz uznałby, że doznała udaru. Wysłałam to nagranie na swoją komórkę, odezwała się Iwa. I w ogóle myślę, że tam jest miejsce na kilkadziesiąt takich nagrań, a sądząc po używalności tego telefonu, to wystarczy jej na pół roku. A te pięć kolejnych pustych nagrań, nie sądzisz, że to ten sam bulgot, tylko jak nikt nie odbierał, to już się nie nagrywał, a jedynie sapał i się wściekał? I może po kolejnym telefonie wkurzony na maksa kupił farbę i prezerwatywy? Chytry Sztych kompletnie ominął cel. Antonina nawet nie mrugnęła okiem. Albo jest aktorką na miarę Jandy, albo to jednak nie ona pofarbowała chałupę, pomyślał Tomasz. Kurna, ledwo coś znaleźliśmy, a już się okazuje, że nie warto było się schylać po znalezisko. Pokiwał głową. Bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, powiedział i odchrząknął, pozbywając się nagłej i irytującej chrypki. Iwa

na niej wrażenia. Wyglądało, że nie kłamała. Posłuchaj, przerwał ciszę. Mamy do czynienia nie z amatorską próbą wyszarpania kasy. To jest szantaż z groźbami, zagrożenie życia i tak dalej. Muszę ci przypomnieć o istnieniu policji. Nie, jęknęła Antonina. Przyłożyła dłonie do skroni i zacisnęła powieki. Jednak nie jest wybitną domorosłą aktorką. Ten łomot w skroniach zagrany kiepsko.

Osiedle Borek wyróżniało się w byłej dzielnicy Krzyki i w opinii wszystkich wrocławian kilkoma ważnymi cechami. Przede wszystkim to miejsce piękne i urokliwe, zielone z przepięknym parkiem południowym i wieżą ciśnień. Miejsce nieco snobistyczne za sprawą szczególnych mieszkańców. Wybrali sobie to miejsce do życia choćby hrabia Dzieduszycki, satyryk Andrzej Waligórski, Tadeusz Różewicz, Rafał Wojaczek i spora grupa zasłużonych uczonych i wykładowców. Osiedle często służyło jako plan filmowy. Przy ulicy Kampinoskiej w willi hrabiego Dzieduszyckiego nagrywany był odcinek Stawki większej niż życie. Przy Alei Akacjowej mieści się była rezydencja Karla Hankego, Kata Breslau. Nieopodal jest Breżniewówka, nazywana tak z powodu wizyty pierwszego sekretarza w 1965 roku. Jak w wielu miejscach, we Wrocławiu, gdzie nie staniesz, tam wdepniesz w historię. Antonina Giambattista nie znalazłaby się w gronie zasłużonych krzykałerów. Swego czasu oskarżano ją nawet o frywolny i nieprzystający do mieszkańca dzielnicy tryb życia. Jednak jak to z plotkami bywa, kiedy pomówienia robią się przebrzmiałe, odchodzą w niepamięć. Mogła więc spacerować tu bez żadnych przeszkód, choć robiła to rzadko i coraz rzadziej z powodu bardzo prozaicznego. Ulice zdobiły stare drzewa, a ich korzenie wypychały kostkę chodnikową i fragmenty asfaltu. W efekcie trakty piesze były nierówne, pofalowane, wybrzuszone. Ktoś powiedział Antoninie, że chodniki wyglądają jak zaplanowane przez Salwadora Dalego z okresu, gdy malował przelewające się zegary i pejzaże. Chodzić z laską Antonina nie chciała, a bez laski, wiedziała to, z daleka wyglądałaby na mocno wstawioną staruszkę, chwiejnym krokiem przemierzającą szacowną dzielnicę. Tego ranka przekroczyła kolejną żyłę wypaczonego asfaltu. Rzuciła okiem na najbliższe metry i zadowolona z względnej gładkości chodnika wyprostowała się. Dwaj idący z naprzeciwka atletyczni mężczyźni powinni byli jej zdaniem już się rozstąpić, robiąc jej przejście, albo przesunąć w szyku w prawo lub w lewo. Niestety szli pewnym krokiem, jakby zamierzali powalić ją masywnymi ramionami i przejść nad leżącym na chodnikowej fałdzie szczupłym ciałem. Pani dancer, prawda? Rzucił ten z lewej, zatrzymując się w wojskowym stylu. Dokładnie w tej samej chwili i tym samym miejscu, co towarzysz. Antonina zdziwiła się, słysząc, jak ktoś nazywa ją panieńskim nazwiskiem z twardym niemieckim R. Ty się szykuj na wielkie kłopoty. Czego chcesz, chamie? Wrzasnęła Giambattista, mając nadzieję, że krzyki usłyszy ktoś, kto przyjdzie na pomoc albo pomoc wezwie. Ten przemawiający z wybitnie niemieckim akcentem zasalutował, szczerząc zęby jak Doberman i warknął. Adres znamy. Drugi przejechał dłonią po szyi w wiadomym geście, po czym odwrócili się i bez pośpiechu, demonstrując zimną krew, skierowali się w stronę Lipowej. Antonina stała, przyciskając ręce do piersi. Otwartymi ustami łykała powietrze, jeszcze chwilę temu tak miło nasycone aromatem kwiatów. Zrobiła krok w prawo, weszła na wąski pas trawy i bez sił, tracąc równowagę, zwaliła się na wąską podmurówkę stuletniego parkanu. Boże, w co ja się wpl-

0: z jakimi ludźmi mam się potykać. Przecież oni naprawdę zrobią mi krzywdę. I co teraz robić? Marlena mi nie uwierzy, Laurentis mi nie wierzy, te dwa oprychy też. Matko, to Niemcy byli? Czyli on kogoś wynajął? No to już po mnie.
1: Wojciech Żołądkowicz przeczytał kolejny fragment książki Beaty i Eugeniusza Dębskich. Ostatni krzyk mody. Muzyka i produkcja. Jarek Gawlik.

0: szczęście.
1: Autopromocja.
2: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
3: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
2: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Procedura związana z wnioskiem o ekstradycję Ziobry ruszyła, ale jak mówi prokuratura, może potrwać nawet kilkadziesiąt miesięcy. Ustawa o najmie krótkoterminowym z kontrowersjami. O zabranie ze sobą śmieci z plaż apelują do turystów władze Gdyni. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura skierowała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości od maja przebywa w USA, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
8: Wniosek jest już w drodze. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
7: Ostateczną decyzję podejmie sekretarz stanu USA Marco Rubio, a takie sprawy na podstawie dotychczasowych doświadczeń polskich śledczych trwały od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Jak wyjaśniła Adamiak, podstawą do wysłania wniosku ekstradycyjnego był duży stopień prawdopodobieństwa popełnienia przez byłego ministra sprawiedliwości 19 z 26 postawionych zarzutów. To właśnie na podstawie tych zarzutów sąd podtrzymał wcześniej decyzję o wydaniu za Zbigniewem Ziobrą nakazu aresztowania. Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Coraz więcej emocji budzi ustawa o najmie krótkoterminowym. Według koalicjantów ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma poważne luki. Po drugie, pojawia się coraz więcej pytań o to, czy nie powstał konflikt interesów, bo współautorem ustawy jest wiceminister Ireneusz Raś, którego rodzina zajmuje się najmem krótkoterminowym. O konflikcie interesów mówią nawet koalicjanci, w tym poseł Adam Gomoła z Polski 2050.
9: Zdecydowanie mamy do czynienia z konfliktem interesów i ja mam nadzieję, że pan wiceminister już dalej się ustawą o najmie krótkoterminowym zajmować nie będzie. Naprawdę dziwię się, dlaczego politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego tak usilnie próbują wchodzić w temat mieszkaniowy.
7: Jak opisuje WP, wiceminister Raś sam kupował mikrokawalerki, zarabiał na ich wynajmie, a tuż przed wejściem do rządu sprzedał je bratu, księdzu. Sam wiceminister w oświadczeniu odniósł się do publikacji, twierdząc, że jest pełna insynuacji, a jego działalność przed wejściem do rządu nie miała wpływu na kształt ustawy. Fakt jest jednak taki, że z ustawy wypadł zapis dający samorządom i wspólnotom prawo do zakazywania w określonych strefach miasta najmu krótkoterminowego. Czy zapis wróci? O tym zdecyduje Sejm, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
10: Chciałbym, żeby parlament wypracował odpowiedzialnie przepisy, które też opierają się na doświadczeniach innych krajów. Łatwo sprawdzić, jak to funkcjonowało w Hiszpanii, jak to funkcjonowało w takich miastach turystycznych destynacji jak Barcelona. Żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, ale z drugiej strony stałym mieszkańcom, starszym często, zapewnić po prostu spokój.
7: Prace nad ustawą w fazę decydującą wejdą prawdopodobnie jesienią. Prawo i Sprawiedliwość po blisko 3 latach zgłasza kandydata na wicemarszałka Sejmu, Marcina Ociepę, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski.
0: Mamy nadzieję, że zostaną zachowane zasady parlamentaryzmu, które wielokrotnie w czasie tej kadencji Sejmu były łamane i że nasz przedstawiciel w prezydium Sejmu się znajdzie.
7: Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość proponowało obsadzenie na stanowisku wicemarszałka Sejmu Elżbiety Witek, jednak kandydatura ta nie znalazła akceptacji w koalicji rządzącej. Nowy kandydat Marcin Ociepa za rządów PiS pracował m.in. w Ministerstwie Rozwoju oraz w resorcie obrony. Jeden z 2 reaktorów elektrowni atomowej w rumuńskiej Czernawodzie zostanie prewencyjnie zamknięty. To z powodu zbyt niskiego poziomu wody w Dunaju, poinformowało rumuńskie Ministerstwo Energetyki. Poziom wody w Dunaju jest najniższy od 3 dekad. Zamknięcie reaktora ma zapobiec uszkodzeniu systemu chłodzącego. Elektrownia jądrowa w Czernawodzie we wschodniej Rumunii wytwarza około 20% energii elektrycznej zużywanej w tym kraju. Znane z górskich szlaków hasło „Zabierz swoje śmieci ze sobą” znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Ilość wyrzucanych tam odpadów jest gigantyczna i urzędnicy próbują w ten sposób wpłynąć na zwyczaje plażowiczów. Kosze na śmieci z gdyńskich plaż nie znikają, ale pojawia się apel, by korzystać z nich w ostateczności, a najlepiej zabierać odpady do domowych śmietników, mówi dyrektor do spraw kultury i aktywności Mariusz Bzdęga.
4: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
7: Niewykluczone, że w walce z przepełnionymi koszami pomoże w przyszłości ustawienie przy plaży recyklomatów na opakowania kaucyjne, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
11: Planujemy wdrożenie takiego rozwiązania w tym sezonie, nie wiem, natomiast na przyszły sezon tak.
7: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci, a w tym roku według szacunków może być ich jeszcze więcej. Ubiegłoroczni finaliści Iga Świątek i Nogrwek Kasper Ruud zgłosili się do tegorocznej edycji Mixta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. Rywalizacja odbędzie się jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w singlu 25 i 26 sierpnia. Wstępną listę zainteresowanych grą 16 par otwierają liderka kobiecego rankingu Białorusinka Arina Sabalenka i 24-krotny triumfator turnieju w Wielkiej Szlema Serb Nowak Dziokowicz. Najcieplej będzie w nadchodzącym dniu na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą około 25 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza. Wtorek przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, okresami lokalnie możliwe też więcej rozpogodzeń. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dobry wieczór. W poniedziałek, 27 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co nosi nazwę Europejski Filar Praw Socjalnych. Początki tego projektu sięgają roku 2015, kiedy to ówczesny szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, w orędziu o stanie Unii zapowiedział utworzenie takiego filaru. Mówił wtedy tak: musimy zintensyfikować pracę na rzecz sprawiedliwego i prawdziwie paneuropejskiego rynku pracy. W ramach tych wysiłków będę chciał opracować Europejski Filar Praw Socjalnych, który uwzględni zmieniające się realia europejskich społeczeństw i świata pracy i który będzie mógł służyć jako kompas dla odnowionej konwergencji w strefie euro. Europejski Filar Praw Socjalnych powinien uzupełniać to, co już wspólnie osiągnęliśmy w zakresie ochrony pracowników w Unii Europejskiej. Oczekuję, że partnerzy społeczni odegrają kluczową rolę w tym procesie. O tyle Jean-Claude Juncker w 2015 roku. 2 lata później, podczas szczytu społecznego na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Göteborgu, przywódcy Unii ogłosili utworzenie filara. Opracowano 20 zasad, które zawarto w 3 kategoriach. Pierwsza – równe szanse i dostęp do zatrudnienia. Druga – uczciwe warunki pracy. Trzecia – ochrona socjalna i integracja społeczna. Mijały lata i niektóre elementy filara stały się częścią unijnego prawa, czyli zostały zapisane w postaci konkretnych dyrektyw. Może część z Państwa pamięta o przepisach, których celem jest na przykład ułatwienie godzenia życia zawodowego z prywatnym. Albo o przejrzystości płac w dużych firmach, by uniknąć przypadków dyskryminacji, no bo niejawność dawała szefostwu możliwość różnego wynagradzania osób pracujących na tych samych stanowiskach. Tych rozwiązań jest dużo więcej, ale nie chcę w tym wstępie ich wszystkich wymieniać, by nie zabierać czasu naszym znakomitym gościom. A dlaczego dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się bliżej filarowi? Oto w ubiegłą środę Komisja Europejska przedstawiła komunikat, w którym podsumowuje to, co już zostało zrobione, ale też proponuje nowe elementy, których filar wymyślany 10 lat temu nie brał pod uwagę, jak chociażby wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy. Jak podkreśliła Ursula von der Leyen, anonsując publikację komunikatu, w obliczu zmian technologicznych, które zmieniają nasze codzienne życie, a rosnące koszty wywierają presję na gospodarstwa domowe w całej Unii, niezmiennie podtrzymujemy nasze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, szans, równych szans i solidarności. Europejski filar praw socjalnych jest naszym kompasem. Wyznaczamy kurs na silniejszą Europę socjalną, która chroni, wzmacnia i wspiera naszych obywateli. No to przyjrzyjmy się bliżej temu kompasowi. I zapraszam do wysłuchania głównej części audycji. A gośćmi audycji są pani Joanna Torbe-Jacko, ekspertka Business Center Club do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
12: I pan dr Michał Polakowski, ekspert do spraw polityki społecznej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
14: Dobry wieczór.
12: No więc mamy partnerów społecznych, o których wspominał Jean-Claude Juncker w 15 roku. Ja troszeczkę tej historii przypomniałem, ale może jeszcze państwa bym namówił, może chcielibyście jeszcze z własnej wiedzy, pamięci coś dodać do tej idei, która się no, ładnych parę lat temu zrodziła, która od razu jeszcze może podsunę, nie spotkała się z wielkim entuzjazmem rządów. Ja byłem akurat na tym szczycie w Göteborgu i pamiętam dokładnie moment, tę uroczystość podpisania tegoż europejskiego filara, ale na niej było tylko chyba właśnie Jean-Claude Juncker, chyba ktoś w imieniu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, chyba przedstawiciel gospodarzy. Natomiast pozostali przywódcy państw w niedalekiej restauracji na wodzie zajadali lunch. No i niektórzy właśnie określali, że to jest rzeczywisty ich stosunek do tego pomysłu. Ale może miałem mylne wrażenie, pani Joanna Torbe-Jacko, jak to było?
13: No, rzeczywiście tak było i to tak zgrzyta trochę z tą ideą tego Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, bo przecież ta główna idea jest bardzo szczytna i to nawet dzisiaj podkreśla Komisja Europejska w tym raporcie, że generalnie Europejski Filar Praw Socjalnych ma zmierzać do tego, żeby nikt nie pozostawał w tyle w dobie transformacji różnej, technologicznej, demograficznej, gospodarczej i że ma zapewnić taką sprawiedliwość tej transformacji dla wszystkich, jakkolwiek górnolotnie to brzmi. I co ciekawe, w tym raporcie Komisji Europejskiej też się pojawia odniesienie do niedawnej pandemii COVID, do agresji Rosji na Ukrainę, gdzie Komisja Europejska wskazuje, że dzięki temu, że ten Europejski Filar Praw Socjalnych jest, że stanowi on takie swego rodzaju wytyczne, to te próby takie, ta tkanka społeczna Unii Europejskiej jest wystawiana na próbę i dzięki temu, że ten Europejski Filar Praw Socjalnych jest, to cały czas Unia Europejska radzi sobie i stara się swoje rynki pracy chronić. To może tyle bym dodała do takiej ogólnej wizji tego Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
14: To może ja bym sięgnął jeszcze troszkę dalej w historię i wydaje się, że filar był taką próbą odpowiedzi na takie napięcie, które od zawsze było w Unii Europejskiej. Gdy popatrzymy na nią historycznie i pamiętamy, że taki był wątek w dyskusjach dotyczących Unii, który odnosił się do kwestii tak zwanej asymetrycznej integracji. I podnoszono kwestię tego, że tak, państwa bardzo silnie się integrują pod względem ekonomicznym, gospodarczym. To, co widzieliśmy w XXI wieku, to wzmocnienie takiego rządzenia, zarządzania fiskalnego, makroekonomicznego. Natomiast kwestie społeczne zawsze były gdzieś leżały odłogiem i one były wtórne do tej polityki gospodarczej. I dlatego wtedy, kiedy Juncker mówił o tym AAA, że Europa powinna mieć nie tylko to potrójne A, jeśli chodzi o rating gospodarczy, ekonomiczny, ale też powinna mieć ten rating taki społeczny, bardzo wysoki. No i to była kwestia taka, którą też zauważano, jak już patrzono nie tylko na kwestie takiej integracji, nazwijmy to w kategoriach polityk, ale też rezultatów tych polityk. Czyli mówiono o tym, że bardzo zauważalna jest konwergencja w górę, bo to jest ważne, używane tego terminu upward convergence w przypadku kwestii gospodarczych.
15: A jak należy rozumieć ten termin?
14: No to, że gospodarki rosły, że poprawiała się sytuacja, nazwijmy to właśnie taka w kategoriach wzrostu gospodarczego. Natomiast mniej zauważalna była kwestia tej konwergencji w górę, jeśli chodzi o kwestie społeczne. I tutaj była na przykład kwestia tego, że mówiono o tym, że rynki pracy na przykład się tak szybko nie odnawiają po kryzysach i tak dalej, i tak dalej. I dodałbym jeszcze jeden taki bardzo kluczowy, znaczy to nie był moment, ale okres. To był okres tego kryzysu po 2008 roku, kiedy bardzo wiele państw członkowskich na żądanie, czy bardzo silną sugestię instytucji europejskich i nie tylko, bardzo silną politykę cięć budżetowych wprowadziło i te kwestie socjalne, wydatki socjalne padły jedną, były ofiarą tych cięć. Gdy przypomnimy sobie Grecję, Hiszpanię, Portugalię, Irlandię, no tam cięcia te socjalne padły właśnie ofiarą tej polityki zaciskania pasa. I Europejski Filar Praw Socjalnych był trochę taką odpowiedzią na to, żeby właśnie wyjść tylko z tej perspektywy oszczędzania, zaciskania pasa i tej dominacji kwestii ekonomicznych i żeby bardziej zwrócić uwagę na kwestie społeczne. No i przez to powstało to te 20 zasad, które tak naprawdę jest bardzo, bardzo zróżnicowanych, bo one dotyczą faktycznie i kwestii równości, ale też duży pakiet tych zasad dotyczy ochrony socjalnej i integracji społecznej na przykład.
15: Ja może 20 nie wymówię, ale żeby słuchacze mieli taką orientację o jakiego typu właśnie prawa chodzi, no to w tej pierwszej grupie równość szans i dostęp do zatrudnienia, no to równouprawnienie płci, kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie, czy aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia. Jeśli chodzi o kolejny element, sprawiedliwe warunki pracy, no to chodzi oczywiście o bezpieczne i elastyczne zatrudnienie, o godne wynagrodzenie, o dialog społeczny i zaangażowanie pracowników, właśnie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. No i w tym trzecim, może wymienię, trzecim, który brzmi odpowiednia i zrównoważona ochrona socjalna, tam mamy opieka nad dziećmi, wsparcie na rzecz dzieci, świadczenia dla bezrobotnych, minimalny dochód, opieka zdrowotna, integracja osób niepełnosprawnych, mieszkania i pomoc dla bezdomnych. To przypomnienie służy mi jeszcze temu, żeby państwa zapytać, troszeczkę nawiązując do pierwszego pytania, bo od samego początku właśnie ten sceptycyzm niektórych przynajmniej rządów, żeby się na poziomie unijnym zobowiązywać do tych spraw, wynikał z takiego przeświadczenia, że rozszerza się kompetencje unijne, że tu przecież mamy tą zasadę pomocniczości w Unii Europejskiej, czyli że Unia jako organizacja państw wkracza w tym sensie, że za zgodą wszystkich oczywiście podejmujemy jakieś działania w ramach właśnie takich wspólnych polityk, a że te z obszaru właśnie takich spraw socjalnych, społecznych, one w największym stopniu pozostają w gestii państw członkowskich, w związku z czym no też nie bardzo jakby jest powód, dla którego należałoby się na poziomie wspólnotowym tym zajmować. A jednak mimo tych obiekcji, no właśnie, no krok po kroku to w stronę realizacji tych postulatów, oczywiście będziemy o nich za chwilę mówić w jakim stopniu i czy można być w pełni usatysfakcjonowanym, jak wdrażanie tego projektu idzie. No ale właśnie, czy tutaj cały czas nie ma tych zastrzeżeń takich właśnie, do jakiego stopnia na poziomie wspólnotowym powinno się te sprawy załatwiać.
13: Ja myślę, że te obiekcje, one w ogóle często się pojawiają, jak daleko Unia Europejska może ingerować w te porządki państw, czy nawet w kierunki, bo tutaj, jeżeli chodzi o ten europejski filar praw socjalnych, to są kierunki, one potem były, oczywiście część z nich była precyzowana różnymi aktami. Natomiast powiedziałabym może tak, że my do tej pory mamy takim dobrym przykładem, jako prawniczka i adwokatka mogę podać przykład mieszczącej się w tym europejskim filarze praw socjalnych dyrektywy o minimalnej płacy, która przecież całkiem niedawno była przedmiotem orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w którym Trybunał wypowiedział się, że to nie jest za daleko, tak? Oczywiście część, kawalątek tej dyrektywy zostało zakwestionowane, natomiast ona nie została zakwestionowana jako całość. Trybunał nie powiedział, że to jest za daleko, tak? Także częściowo to orzeczenie jest taką odpowiedzią na to, czy ta idea Europejskiego Filaru Praw Socjalnych to jest zbyt daleko, czy nie. I widać też nawet w tym komunikacie Komisji Europejskiej z 22 czerwca, że ten filar cały czas musi być uzupełniany, że od 2017 roku tyle rzeczy się zmieniło. Część się udało, część się nie udało, za chwilę pewnie o tym rozmawiać, ale części rzeczy w ogóle nie przewidziano, tak? Tak jak na przykład tak wielkiego postępu technologicznego i tutaj duża ta część raportu poświęcona właśnie nowym technologiom czy sztucznej inteligencji na rynkach pracy. Także ja myślę, że orzecznictwo tutaj Trybunału Sprawiedliwości jest taką, wychodzi z odpowiedzią na te wątpliwości dotyczące tego, czy to jest rzeczywiście zbyt głęboko. Choć czasami my, nawet jeżeli pochylamy się nad konkretnymi aktami prawnymi, nad dyrektywami, nad dyrektywą o przejrzystości wynagrodzeń, nad dyrektywą o pracy platformowej, które wiążą się z tym europejskim filarem praw socjalnych, też się zastanawiamy, czy to już nie jest za daleko, czy to już nie jest zbyt duża ingerencja. Także to jest pytanie, które cały czas nam gdzieś tam towarzyszy. Może już coraz mniej, jeżeli chodzi o tą główną ideę, ale często, jeżeli chodzi o poszczególne na przykład rozwiązania, bo one czasami idą jeszcze dalej niż te kierunkowe 20 zasad.
15: Ale to oddając głos panu doktorowi, to bym zaproponował, żeby może jeszcze właśnie chwilkę się zatrzymać nad tą dyrektywą o adekwatnej płacy minimalnej, o której wspomniała pani Joanna Torbejacko, dlatego że, no tu znowu mogę się odwołać do swojej wiedzy w rozumieniu bycia świadkiem, czy jako też dziennikarz, wsłuchując się w dyskusję, kiedy właśnie ona się toczyła. Dokładnie pamiętam konflikt, jaki wybuchł w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych na tym tle, ponieważ kiedy próbowano wypracować wspólne stanowisko, aby przedstawić tejże konfederacji, aby przedstawić je Komisji Europejskiej, państwa skandynawskie, proszę w razie czego mnie poprawić, bo nie wiem, czy wszystkie, ale wydaje mi się, że tak, w ramach tej Konfederacji Związków Zawodowych powiedziały, ale nas proszę z tego w ogóle wyłączyć. My mamy w swoim kraju tak fantastyczne rozwiązania w tej materii, że my nie będziemy wchodzić w coś, co w efekcie, jak się sprowadzi do poziomu wspólnotowego, może te rozwiązania czy jakość tych rozwiązań obniżyć. I to był właśnie moim zdaniem świetny przykład pokazujący, że jest jednak problem czasami właśnie no, z pogodzeniem tych bardzo wielu różnych rozwiązań socjalnych występujących w poszczególnych państwach właśnie z taką próbą wspólnotowego podejścia. Już nie mówiąc o tym, że chyba płacy minimalnej nadal w wielu państwach Unii w ogóle nie ma takiej ustawowej. Więc w tym kontekście jakby pan doktor jeszcze odniósł się do tej dyskusji, co unijne, a co państwowe czy krajowe?
14: Tutaj ponownie się to napięcie objawia, które już było dyskutowane podczas całej dyskusji na temat europejskiego filara. Znaczy takie, co powinno być obowiązkowe, co powinno być elastyczne i faktycznie czy instytucje unijne mogą dyktować państwom członkowskim to, co jest w ich domenie. I to napięcie zawsze jest. I też pojawiały się takie dyskusje przed wprowadzeniem tego rozwiązania, właśnie czy ono nie będzie takim tylko instrumentem, który będzie polepszał sytuację w tych państwach, w których ta sytuacja jest gorsza. Natomiast on może powodować tą konwergencję w dół w tych państwach, które mają lepsze rozwiązania, bardziej satysfakcjonujące. No i ta dyskusja, która toczyła się pomiędzy skandynawskimi organizacjami związkowymi, a resztą organizacji związkowych w Europejskim Ruchu Związkowym, no, w pewnym sensie to odzwierciedlała. Natomiast najważniejsze jest to, że okazało się jednak, że tego typu regulacja, tutaj w tym przypadku odnosząca się do negocjacji w sprawie wynagrodzeń, jest możliwa. Dodajmy, że to takie kompromisowe było rozwiązanie, ponieważ to orzeczenie pewne instrumenty usunęło, jeśli chodzi o wynagrodzenie minimalne.
15: No tak, ale tu jeszcze jedno zdanie bym prosił o dopowiedzenie, bo jak wspomniałem, w niektórych państwach unijnych w ogóle nie ma zasady ustalania ustawowej płacy minimalnej. No to jak można właśnie coś wprowadzać na poziomie unijnym, jednocześnie no właśnie wyłączając niektóre kraje? Jak to praktycznie może wyglądać?
14: No tak, istnieje wiele państw, które kwestie wynagrodzeń są ustalane w drodze tak zwanego dialogu autonomicznego, czyli są to tylko przedstawiciele pracodawców i pracowników i państwo tutaj nie jest stroną i dotyczy to między innymi wynagrodzenia minimalnego, więc w pewnym sensie ta dyskusja dotycząca tej dyrektywy była właśnie odbiciem tej kwestii. Natomiast tu raczej chodzi o standard i o ten standard, że to wynagrodzenie powinno mieć określoną wysokość w odniesieniu albo do mediany, albo do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W tych państwach skandynawskich oczywiście ono przekracza te standardy, natomiast to myślę, że to była... Można to interpretować jako obawę niektórych organizacji związkowych, że państwo wkroczyłoby w ich domenę. No, więc ta dyskusja była właśnie odzwierciedleniem tego typu obaw. Najważniejsze jest to, że jednak osiągnęliśmy rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące zarówno dla organizacji związkowych z państw skandynawskich, jak i organizacji związkowych z innych państw europejskich.
15: Takim kolejnym ważnym elementem, o którym chyba warto wspomnieć w tym procesie, no właściwie takiego rozwijania tego myślenia właśnie o tej Europie socjalnej, to jest maj 2021 roku, szczyt społeczny w Porto i tam no przywódcy ponownie i nie tylko przywódcy, bo też przedstawiciele właśnie partnerów społecznych, no przyjęto taki rodzaj zobowiązania, tak, żeby jeszcze bardziej wzmocnić, zaangażować się bardziej we wdrażanie europejskiego filaru. I stąd jest właśnie to zobowiązanie z Porto, deklaracja z Porto. I czy rzeczywiście no, możemy powiedzieć, że szczególnie już od tego momentu jest taka determinacja w Unii Europejskiej, żeby rzeczywiście ta Europa z jednej strony była coraz bardziej konkurencyjna, świetnie się gospodarczo rozwijała, ale właśnie przy zachowaniu tych wysokiej jakości standardów socjalnych. Pani Anno.
13: Ja bym może powiedziała tak, że rzeczywiście od tego 2021 roku widać takie mocne wzmocnienie tych standardów socjalnych, też tej standardów dotyczących rynku pracy, bo duża część tego filaru praw socjalnych dotyczy rynku pracy. I rzeczywiście, jak tak spojrzymy od tego 2021 roku na różne dyrektywy unijne, które w ramach tego filaru praw socjalnych były wprowadzane i też wdrażane przez państwa członkowskie, to jest niesamowicie dużo. Bo to jest kwestia kwestia przejrzystości wynagrodzeń, o której już pan redaktor raczył wspomnieć. To jest dyrektywa Work-Life Balance, to jest ta dyrektywa właśnie, o której sobie rozmawiamy, o minimalnym wynagrodzeniu. To jest przecież praca platformowa. Tego jest bardzo dużo i to, co... Tylko to ma też swoje minusy. To znaczy na pewno cała ta idea jest bardzo pożądana i ta taka idea czy sprawiedliwości, czy takiej solidarności w Unii Europejskiej, ona jest niezwykle ważna. Natomiast jak spojrzymy na te ostatnie lata, to one, powiedzieliśmy tutaj sobie o tej wątpliwości co do tego, jak daleko możemy tymi przepisami wspólnotowymi sięgać. Ale my mamy jeszcze jeden problem z tymi przepisami. Mamy problem nadregulacji, tak? Doszliśmy do takiego stanu, że czasami, i tak jest na przykład przy wdrażaniu w tej chwili dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń. I tutaj myślę, że wypowiadam się w roli przedstawicielki pracodawców, ale myślę, że przedstawiciele pracowników mogliby mieć tutaj to samo poczucie, że my byśmy byli w stanie wynegocjować rozwiązania samodzielnie, rozwiązania prostsze, łatwiejsze, bardziej dopasowane do naszej gospodarki, do naszego chociażby sektora małych i średnich przedsiębiorstw. A dostajemy przepisy, które są niezwykle trudne, które mówimy, że są nie do wdrożenia dla sektora właśnie MŚP. I mamy takie poczucie właśnie tej takiej nadregulacji z kolei, tak? I tego takiego wzmacniania, ale wzmacniania aż za bardzo. A szybkość uchwalania tych przepisów i konieczność wdrażania tak trudnych aktów prawnych, bo przejrzystość wynagrodzeń i na przykład praca platformowa, które teraz są dyskutowane chociażby na forum Rady Dialogu Społecznego, szybkość wdrażania tych przepisów i ich trudność powoduje, że przedsiębiorcy są absolutnie, rynek pracy jest przeciążony zmianami. Nam dzisiaj przedsiębiorcy mówią, że oni wstrzymują zatrudnienie, że nie mają czasu myśleć o nowych obszarach, w których by się chcieli rozwijać, bo wciąż jak gdyby są w toku wprowadzania jakichś kolejnych zmian, bo tych zmian jest rzeczywiście bardzo dużo. Więc rzeczywiście też od tego 2021 roku bardzo dużo tych zmian, no i jest ich coraz więcej tak naprawdę.
15: Ale ja myślę, że nasi słuchacze mogą być troszkę zdezorientowani. Mamy mnóstwo czasu, więc bardzo poproszę jeszcze, tu przypomnę przy okazji, że jest z nami pani Joanna Torbę-Jacko, która reprezentuje Business Center Club, właśnie organizację pracodawców. Pani jest ekspertką tej organizacji do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. To proszę nam powiedzieć, bo samo hasło dla niektórych może być nieczytelne, o co chodzi w tej dyrektywie dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń i dlaczego? Uważają państwo, że ona może właśnie idzie za daleko, czy jest za bardzo skomplikowana i może, mówiąc krótko, utrudniać życie przedsiębiorcom?
13: Ta dyrektywa Dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń zasadniczo zmierza do tego, żeby likwidować lukę płacową ze względu na płeć pomiędzy kobietami a mężczyznami. I teraz to, co się rzuca też w tym raporcie Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o ten Europejski Filar Praw Socjalnych, to proszę zobaczyć, ile razy tam pada, przewija się sytuacja kobiet na rynku pracy. Luka emerytalna ze względu na płeć. Ubóstwo starszych kobiet wywołane tą luką, tak? Pasywność zawodowa kobiet się pojawia i między innymi luka płacowa. I jednym z narzędzi, które miałoby tą lukę płacową, czyli tą różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości. Jednym z narzędzi, które miałoby niwelować tą lukę, jest właśnie dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń, nad wdrożeniem której w tej chwili trwają prace w resorcie pracy. Jest to też dyskutowane na forum Rady Dialogu Społecznego. Problem polega na tym, że ta dyrektywa...
15: Ale to jeszcze, przepraszam, żeby to wszystko było jasne. Ale czy to chodzi o to, że przejrzystość to znaczy, że każdy pracownik w jakiejś firmie ma prawo zobaczyć, ile wynosi wynagrodzenie każdej osoby zatrudnionej żeby mógł sobie porównać, że zaraz, to ja pracuję na tym samym stanowisku, co Stefan Kowalski, ale ponieważ jestem kobietą, to pewnie mniej zarabiam, więc ja będę, w związku z czym widząc, jak wyglądają te wynagrodzenia, ja mogę protestować i mogę domagać się takiego samego traktowania. Czy to można na taki język przełożyć, że to o to
13: chodzi? Jednym z praw pracownika wynikającym z tej dyrektywy jest prawo do żądania informacji, uwaga, o jego indywidualnym wynagrodzeniu. Jak jego indywidualne wynagrodzenie zostało ukształtowane, zaszeregowane, jakie czynniki wpłynęły na to, że jest tak, a nie inaczej wynagradzany. Tak? Natomiast, żeby dojść do takiej
15: dowie,
13: informacji...
15: Jak on się dowie o swojej sytuacji, to skąd będzie wiedziała taka osoba, kobieta, bo rozumiem, że głównie o to chodzi, że jest na przykład dyskryminowana i że gorzej zarabia niż jej kolega, który robi to samo.
13: Większe firmy będą musiały raportować lukę płacową, ale ten obowiązek dotyczy dużych firm. Natomiast to, co dostrzegają i organizacje związkowe i pracodawcy, to, że żeby dojść do tego, jak ja chcę kogo wynagradzać, ja muszę według tej dyrektywy, ja muszę stworzyć cały system wartościowania stanowisk, struktury wynagrodzenia i na koniec jeszcze wziąć indywidualne kryteria, takie jak na przykład, nie wiem, region, które mogą mi jakoś różnicować wynagrodzenie. Cała ta dyrektywa, problem jest nawet z samą definicją w tej dyrektywie wynagrodzenia. Przez jakiś moment Komisja Europejska stała na stanowisku, że jeżeli kupujemy pracownikowi jabłka w czwartki, to mamy te jabłka doliczyć do jego wynagrodzenia, bo to jest część jego wynagrodzenia, tak? Niezależnie od tego, czy ktoś z tego korzysta, czy nie. Więc skala szczegółowości tych aktów prawnych, zwłaszcza tego aktu w tej chwili, akurat tego aktu o przejrzystości wynagrodzeń, skala jego szczegółowości i trudności w implementacji jest taka, że nawet, proszę zobaczyć, nawet w tym raporcie z 22 lipca Komisja podkreśla, że będzie wspierała, bo już Komisja Europejska też się zorientowała, że jednak chyba ten akt prawny jest mocno przeregulowany, że będzie wspierała państwa i że będzie wspierała małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których my jako pracodawcy podkreślamy, że to jest nie do przejścia wdrożenie wszystkich tych przepisów, stworzenia całej tej procedury szczegółowej i przede wszystkim ogromne koszty, bo wartościowanie stanowisk jest też mocno obciążające budżet przedsiębiorstw. Stąd też na przykład nasz resort pracy zgodził się, żeby wydłużyć, my już jesteśmy po terminie na implementację dyrektywy, żeby vacatio legis było wydłużone, żeby wynosiło 6 miesięcy na dostosowanie się w ogóle do tych przepisów. Mamy w tej chwili drugi czy trzeci projekt tej ustawy i nadal budzi on kontrowersje i liczne zapytania. I Komisja Europejska też z tego raportu widać, że to dostrzega. Więc ten problem nadregulacji niestety jest mocno też widoczny.
15: Już oddaję głos naszemu drugiemu gościowi, którym przypomnę jest pan dr Michał Polakowski, ekspert do spraw polityki społecznej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ale pozwolę sobie na taki wtręt i może pan też się do tego odniesie, bo żeby też to było jasne dla naszych słuchaczy. Dyrektywa to jest taki akt prawny w Unii Europejskiej, który, żeby stać się prawem, i mówiąc obrazowo, jest przekazywany właśnie do państw członkowskich, żeby one tę dyrektywę przyjęły do swojego porządku prawnego i stąd są prace nad ustawą w Polsce, która ma właśnie tę dyrektywę przełożyć na prawo, które będzie w naszym kraju. Ale to prawo na poziomie unijnym jest przyjęte przez rządy państw, Parlament Europejski, który z tymi rządami jeszcze na dodatek wypracowuje wspólne stanowisko w ramach takich trylogów. Czyli do Polski przyszło to prawo związane z tą dyrektywą przyjęte w Unii Europejskiej przez instytucje unijne, a Komisja tylko jest tym organem, który składa propozycje. Dlatego wydaje mi się, że jest to ważne, żeby nasi słuchacze cały czas pamiętali, że to nie jest tak, że Komisja Europejska sobie coś wymyśliła, a my się musimy do tego dostosować i to jest czasami kompletnie oderwane od rzeczywistości i tak dalej. Tymczasem ja jeszcze zakładam, że w tych pracach
16: instytucji, które mają prawo przyjmować unijne prawo, a więc Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski, korzystają też bardzo często z różnego rodzaju analiz oficjalnych dokumentów przygotowywanych również przez partnerów społecznych w Unii Europejskiej, którzy działają w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Czy tak możemy o tym powiedzieć, panie doktorze? No, żeby to było jasne, że nam tutaj jakiś urzędnik komisji nie narzucił prawa, z którym my teraz mamy kłopot.
14: Tak, wydaje mi się, że to jest... Bardzo się cieszę, że o tym pan wspomniał, bo dokładnie tak jest i nie traktujmy tego prawa, które jest tworzone w Brukseli i w Strasburgu, jako prawa, które jest jakieś autonomiczne w stosunku do państw członkowskich. I tak jak wspomniałem wcześniej, partnerzy społeczni na poziomie unijnym bardzo silnie są zaangażowani w tworzenie tego prawa, przynajmniej jego opiniowanie. Więc to nie jest tak, że faktycznie urzędnicy z komisji tworzą prawo, no tylko ono jest tak iteracyjnie w takim bardzo powtarzającym się procesie dyskutowane. No i to, co widzimy teraz, jest rezultatem tych dyskusji. Problemem jest...
16: Ale mimo to, wracając do tego, o czym mówiła pani Joanna, może tak być, oczywiście, że nawet w tym bardzo demokratycznym i dyskutowanym procesie tworzenia prawa, no powstanie takie, które jednak stwarza rzeczywiście realne problemy już na poziomie wdrażania tego w danym państwie członkowskim, bo tak jest, jak rozumiem, w przypadku tej dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń.
14: Ja myślę, że tutaj podstawowym problemem jest faktycznie to vacatio legis, bo chciałbym jeszcze wrócić do innego tematu. Polska, no nie jest to jedyne państwo członkowskie, które tak robi, ale bardzo późno wdraża te dyrektywy i to jest też problem, że my czekamy do ostatniego momentu, znaczy polski rząd czeka do ostatniego momentu z tymi rozwiązaniami ustawowymi i później zostaje do dyskusji miesiąc lub dwa. No a przypomnijmy, że część tych dyrektyw faktycznie jest z 2023 do 2024 roku. Nie oznacza to, że transpozycja tych dyrektyw odbędzie się w ciągu miesiąca, ale można było by wcześniej już proponować akty prawne, które będą wdrażały te dyrektywy. Wydaje mi się, że też jeśli chodzi o dyrektywy, to jest to właśnie zastosowanie tego instrumentu, czy tego rodzaju aktu prawnego, to jest właśnie odpowiedź na te dyskusje dotyczące tego, że państwa członkowskie powinny mieć pewną swobodę do podchodzenia do tych regulacji, bo dyrektywy tak są kierunkowe, ramowe, nazwijmy to, natomiast to już konkretne wypełnienie ich przepisami prawnymi należy do państw członkowskich. Chciałbym zwrócić uwagę, że jedynym takim twardym prawem, które w ramach, no jednym z bardzo niewielu, może tak to ujmę, które zostało wprowadzone, to było to prawo, które wprowadziło Europejski Urząd do Spraw Pracy, czyli European Labour Authority. To jest taki, nazwijmy to, organizacja, agencja unijna, która między innymi koordynuje takie transgraniczne kontrole inspekcji pracy. To już tak bardzo, bardzo dużym skrócie. Więc wracając do tego, tak, to prawo już było dyskutowane wielokrotnie, więc czasami my też aż jesteśmy zaskoczeni, kiedy jest mowa o tych dyrektywach, między innymi tych wynikających z Europejskiego Filara Praw Socjalnych, że one są jakimś zaskoczeniem z kolei dla strony pracodawców. Od dawna, mówiąc krótko, od wielu, wielu miesięcy wiadomo, jak to wygląda. I dodajmy, że w innych państwach członkowskich też są małe i średnie przedsiębiorstwa. No, ale to jest taki, jeśli już wracamy konkretnie do tej dyrektywy, no to jest taki instrument, który po pierwsze jest bardzo ważny w procesie rekrutacji, bo my wiemy, za jaką stawkę powinniśmy mniej więcej pracować. To jest bardzo ważne, bo z badań wiemy, że i z naszego doświadczenia związkowego, że czasami pracownicy zaniżają swoje oferty płacowe z pracodawcą, a tutaj ten proces ma być przejrzysty i dodajmy, że w bardzo wielu państwach takie rozwiązania już mają miejsce. A jeśli chodzi o to wartościowanie, tak, to może być złożony proces, no ale jednak wydaje mi się, że no to też pokazuje, że wynagradzanie pracowników jest oparte o jakieś zasady, bo w obliczu braku tego wartościowania no wyglądałoby tak, że pracodawca ma pełną swobodę właściwie wynagradzania tego samego rodzaju pracy czy tej samej pracy w różny sposób. To jest rzecz, która jest bardzo trudna do zaakceptowania dla ruchu związkowego.
13: Mm-hmm. Ja może bym się tak oczywiście... tylko słowem odniosła, jeżeli mogę. Bo jeżeli chodzi o ten sektor MŚP, oczywiście... Może tak. Zgadzam się w pełni z panem doktorem, że my za późno zaczynamy wdrażać dyrektywy i też wydaje mi się, że ten dialog z organami, które z ministerstwami, które wdrażają te dyrektywy, często jest niewystarczający ten dialog ze stroną społeczną. I to rzeczywiście też nawarstwia te problemy z implementacją. Jeżeli natomiast chodzi już o samą tą jawność płac czy przejrzystość wynagrodzeń, rzeczywiście w innych krajach też są przedsiębiorstwa MŚP i komisja to dostrzega i zdaje się, że te sygnały płyną nie tylko z Polski, ale płyną również z innych państw Unii Europejskiej. I my się zgadzamy co do głównej idei, to znaczy zgadzamy się co do tego, że transparentność płac czy przejrzystość wynagrodzeń jest istotna i że idea likwidowania luki płacowej pomiędzy kobietami a mężczyznami jest niezwykle istotnym wyzwaniem, natomiast jest różnica pomiędzy samą ideą, a kwestią narzędzi, którymi chcemy tą ideę realizować. No bo jeżeli powiemy małemu czy średniemu przedsiębiorcy, który zatrudnia 10 pracowników, że ma budować taki dosyć skomplikowany system, badać metodą analityczną, wartościować stanowiska pracy, co jest dla niego kosztowne, a przede wszystkim często będzie dla niego w ogóle niezrozumiałe, bo tutaj jeszcze jest problem z interpretacją tych przepisów, to o tym mówię, jeżeli chodzi o trudności z wdrożeniem tych przepisów. Nie z samą ideą. Sama idea jest tak najbardziej tutaj słuszna i tu z panem doktorem co do tej idei i słuszności się jak najbardziej zgadzam.
14: Czy ja mogłem jeszcze wrócić do tej kwestii związanej z przeregulowaniem, bo to jest bardzo ciekawy wątek.
15: Oczywiście, proszę bardzo.
14: Bo widzimy w Unii Europejskiej generalnie, ale w Komisji też takie wewnętrzne pęknięcie i ta część komisji, która zajmuje się powiedzmy kwestiami włączania społecznego, zatrudnieniem, ona raczej zwraca uwagę na to właśnie, że należy podwyższać standardy. Z kolei istnieje z drugiej strony taki silny ruch deregulacyjny, który mówi, że to standardy pracy są między innymi przeszkodą, barierą dla konkurencyjności Unii Europejskiej. Tu często stawia się Chiny czy Stany Zjednoczone jako tych te państwa, z którymi się porównuje Unia Europejska. Wydaje mi się, że to jest bardzo duże zagrożenie i my też jako ruch związkowy zwracamy na to uwagę, że właśnie widać, że to wahadło się wychyla w dwie strony i właściwie po tym momencie takim socjalnym widzimy, że pojawiają się takie kolejne inicjatywy unijne, chociażby jakby Omnibus, czy raport Draghiego, który też miał miał ten silny taki silną deregulacyjną wymowę, że z kolei tu widzimy takie trochę odchylenie w drugą stronę, więc to też, żeby była jasność, to wahadło się wychyla w dwie strony i teraz wydaje mi się, że z kolei jesteśmy w takim momencie, kiedy to wahadło wychyla się w stronę deregulacji, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, jeśli chodzi o komisję.
15: No tak, ale to też między innymi właśnie bierze się stąd, że te różne wskaźniki gospodarcze, chociażby zawarte czy w raporcie Draghiego, wcześniej jeszcze w raporcie Letty, no pokazują, że rzeczywiście no jest spore obciążenie regulacjami, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, że jest bardzo dużo regulacji ciągle krajowych, które blokują funkcjonowanie jednolitego rynku ze względu na to, że państwa ciągle trzymają przy sobie, że tak powiem, całą masę różnego rodzaju zezwoleń, kompetencji, zaświadczeń i tak dalej. I okazuje się właśnie, że firmy w Europie niby na jednym rynku, a tu pamiętam, jak w jednym z wystąpień Ursula von der Leyen mówiła, że tam według jakichś przepisów ciężarówka w Belgii to ma mieć tyle metrów, a we Francji już ma o metr więcej i to powoduje spore komplikacje dla przewoźników na przykład, prawda, żeby być ciężarówką. Więc w tym sensie rozumiem, że też chodzi o to zmniejszanie tych regulacji albo jeszcze większe ujednolicenie, tak? Teraz też jest to hasło, żeby po prostu docelowo różnego rodzaju przepisy dotyczyły rzeczywiście wszystkich państw, a nie 27 oddzielnie,
16: bo to bardzo, bardzo utrudnia funkcjonowanie. Także trochę rozumiem tę ideę deregulacyjną jako próbę ułatwienia życia, a niekoniecznie obniżania właśnie standardów o charakterze socjalnym. Mamy niecałe, no 10 minut powiedzmy pełne, to może byśmy teraz, poprosiłbym Państwa o taką ocenę, no to co ta komisja tego 22 lipca przedstawiła, co najogólniej rzecz biorąc, co wynika z tego komunikatu, czy właśnie idziemy w dobrą stronę, czy jednak tej regulacji jest za dużo, że będziemy deregulować, że pewne cele, które zostały postawione przed filarem, nie zostały zrealizowane, no to będziemy próbować to dalej robić, no i wreszcie te nowe elementy związane, o czym już troszkę powiedziała Pani Anna, nowe elementy związane no po prostu ze zmianami technologicznymi, które wpływają na wygląd, kształt, funkcjonowanie rynku, w tym rynku pracy. Pani Anna, proszę.
13: No, Komisja Europejska zwraca uwagę, troszkę to jest takie podsumowanie tego, co się udało, co się nie udało. Jest takie zdanie w tym raporcie, że osiągnięcie celów wymaga, osiągnięcie tych celów Europejskiego Filaru Praw Socjalnych wymaga większego wysiłku niż zakładano, tak? Także widać, że to nie jest temat prosty i nawet Komisja Europejska tutaj widzi, że no większy wysiłek jest wymagany. Jest kilka takich obszarów, na które Komisja zwraca szczególną uwagę, a przynajmniej które mi się też tak rzuciły w oczy, jak zapoznawałam się z tym raportem. I to są takie

0: niedostateczny dialog społeczny. I to były też uwagi akurat nie w tym raporcie, ale te uwagi też są kierowane w stronę Polski. I my też widzimy, wielokrotnie zwracamy uwagę na to, że dialog społeczny, zwłaszcza przy negocjowaniu przepisów dotyczących rynku pracy, powinien być silny, powinien być mocny, a nie zawsze niestety tak jest. To pokazały chociażby nasze ostatnio wdrażana reforma państwowej dotycząca Państwowej Inspekcji Pracy, że ten dialog społeczny pozostawia jednak cały czas wiele, wiele do życzenia. Komisja Europejska wskazuje też właśnie na tą dyrektywę, właściwie omówiliśmy te jedne z najważniejszych dyrektyw, dyrektywę o minimalnej płacy, i wskazuje na to, że będzie przygotowywała sprawozdanie monitorujące. No i duża część tego raportu poświęcona zupełnie nowemu obszarowi, który dotychczas się nie pojawiał z taką mocą w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, czyli wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji na rynku pracy, ale też w kontekście szkoleń pracowników. A to z kolei się już pojawiało się nawet wśród tych 20 zasad, czyli kwestia tego, że wymagane będą nowe kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe, że musimy, że na pewno Komisja Europejska dostrzega to, że nie ma mowy o zagrożeniach, tak? Bo dużo się mówi o tym, że o zagrożeniach dla rynku pracy. Nie, tu raczej się mówi o tym, że trzeba zadbać o to, żeby ta przyszłość wyglądała w ten sposób, że miejsca pracy oczywiście się będą przekształcać, oczywiście będą wymagane nowe umiejętności, ale jest to też niezwykła szansa dla rozwoju, dla sprostania też wyzwaniom demograficznym, dla uaktywnienia osób wykluczonych, jak seniorzy, czy na przykład osoby z niepełnosprawnościami. Także tutaj Komisja Europejska mówi o tym, że będzie obserwowała ten wpływ wdrożeń narzędzi sztucznej inteligencji na miejsca pracy. I to chyba takie główne z tego raportu ja bym przynajmniej wyłapała wnioski czy uwagi. Ma się jeszcze pojawić specjalny projekt aktu prawnego o jakości miejsc pracy. Także tutaj zobaczymy, czym będziemy zaskoczeni, jeżeli chodzi o tak brzmiący akt prawny.
1: Europejska Konfederacja Związków Zawodowych nawet opublikowała stanowisko w sprawie tego dokumentu komisji. No i co tam najważniejszego związkowcy znaleźli?
2: Znaczy, przede wszystkim to jest taki troszkę... Tam pojawia się wiele kontrargumentów w stosunku do tego dokumentu przygotowanego przez komisję. Po pierwsze... Ten plan działania na rzecz realizacji Europejskiego Filaru Praw Socjalnych zakładał, że pewne cele zostaną osiągnięte i widzimy, że na przykład cel dotyczący szkoleń nie zostanie osiągnięty, bo to na poziomie unijnym było 60%. Widzimy, że teraz mniej więcej 40% uczestniczy w tych szkoleniach. Kwestia to również tego, aby wyciągać osoby biedne z ubóstwa, czy w ogóle osoby, żeby zmniejszać obszar czy ubóstwa, to też jest prawdopodobnie zagrożony cel. Jedyny cel, który najprawdopodobniej zostanie zrealizowany, a przez Polskę został zrealizowany już 2 albo 3 lata temu, to jest kwestia wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64. Tylko, że tu jest poważne zastrzeżenie. Tu nie chodzi tylko o to, że pracownicy mają pracę. To chodzi też o to, aby ta praca miała wysoką jakość. No i tu właśnie pojawia się bardzo wiele zastrzeżeń dotyczących tego, że wiele tych działań dotychczasowych miało taki charakter ilościowy, czyli zwiększać to zatrudnienie, i to jest bardzo dobry krok, natomiast to nie jest krok docelowy, czy to nie jest ten docelowy punkt. To jakość pracy musi się poprawiać. Tak jakby chociażby wspomniała moja przedmówczyni, pojawia się ta inicjatywa dotycząca tych miejsc wysokiej jakości pracy. Tu jest pytanie, co zostanie zawarte w tej propozycji. My zwracamy uwagę na przykład na to, że nie ma tak zwanych ryzyk psychofizycznych, czyli kwestii stresu na przykład.

0: przykład jako czynnika wpływającego na jakość pracy, ale na przykład są takie kwestie, które są związane ze zmianami klimatycznymi, tego, żeby pracownicy, którzy pracują w bardzo wysokich temperaturach, mogli odstąpić od wykonywania pracy. Więc to są na przykład tego typu kwestie. Widzimy też na poziomie unijnym wiele wyzwań związanych z łańcuchami delegowania, czyli z takim podwykonawstwem. Na przykład w pewnych obszarach, tak jak w transporcie czy w budownictwie, widzimy, że na przykład ten łańcuch podwykonawstwa może mieć 5 czy 6 elementów, czyli jest główny inwestor i tam po kolei są firmy, które realizują pewne zadania i podzlecają innym to firmom. I tutaj widzimy, że jest taki problem, że na przykład w sytuacji takich rozciągniętych łańcuchów właściwie nie ma odpowiedzialności w stosunku do pracownika. Na przykład inwestor nie wypłaca wynagrodzenia i firma, która wykonuje te prace, nie płaci która jest ostatecznym wykonawcą, nie wypłaca wynagrodzenia swoim pracownikom. I naszym postulatem byłoby skrócenie tych łańcuchów tak, aby ten cały proces stał się bardziej przejrzysty. No i takim może ogólniejszym argumentem byłoby też to, żeby bardzo poważnie zacząć mówić o reindustrializacji Unii Europejskiej, o takim poważnym impulsie inwestycyjnym, który właśnie stworzy te wysokie jakości miejsca pracy. Na razie mówimy o deregulacji, na razie mówimy o tym, że brakuje kapitału, chociaż właśnie KZZ niedawno publikował raport, który pokazuje, że ten kapitał jest, tylko on nie jest używany do tych celów inwestycyjnych, ale raczej do zarabiania przez firmy. Więc tu my bardzo silnie podkreślamy konieczność po prostu bardziej takiej spójnej polityki, która będzie oparta na inwestycjach wysokiej jakości miejsca pracy i będzie też inkluzywna, tak jak powiedziała moja przedmówczyni, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, ale na przykład też takimi zaniedbanymi obszarami, to widzimy bardzo silnie w Polsce, na przykład z opieką długoterminową nad osobami niesamodzielnymi. Prawdopodobnie tutaj też pojawi się jakaś propozycja legislacyjna i to jest bardzo wyczekiwane i w Polsce, i w całej Unii Europejskiej.
1: No, ważne właśnie, żeby tylko ci, którzy się na tym znają, tak jak nasi dzisiejsi goście, byli słuchani, żeby ten dialog społeczny na poziomie krajowym, przenoszony później na poziom unijny, chociażby właśnie do wspomnianej Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, żeby właśnie te opinie, państwa wiedza była mocno widoczna w tych wszystkich rozwiązaniach, tak abyśmy się rzeczywiście tą Europą socjalną mogli cieszyć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za wszystkie państwa wyjaśnienia i uwagi. Przypomnę, byli z nami pani Joanna Torbe-Jacko, ekspertka Business Center Club do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i pan dr Michał Polakowski, ekspert do spraw polityki społecznej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego, a ja się z państwem słyszę jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
5: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
4: No, więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jeśli członkowie stowarzyszenia zostaną wykluczeni z partii, powstanie klub parlamentarny, zapowiada Mateusz Morawiecki. Podmieście Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, zapowiedział w Kanale Zero Mateusz Morawiecki i zadeklarował, że w przypadku usunięcia

0: członków stowarzyszenia SPiS. Założą oni klub parlamentarny. W piątek były premier informował, że w skład jego środowiska wchodzi 40 posłów, senatorów oraz 3 europarlamentarzystów. Dziś z grupy tej odszedł poseł Grzegorz Lorek, który, jak podał rzecznik PiS, podpisał oświadczenie o nieprzynależeniu do stowarzyszeń o charakterze politycznym. W ubiegłym tygodniu upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło parlamentarzystom ugrupowania na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność o charakterze politycznym pod groźbą wykluczenia z partii. Jutro o godzinie 17 Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić tę decyzję. Jestem za wolnym handlem, ale musimy się bronić. Tak o chińsko-europejskich relacjach gospodarczych mówił w poranku TOK FM wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Unia stara się ograniczać zagrożenia dla europejskiego rynku ze strony chińskich produktów. Podał na przykład wprowadzonego na początku miesiąca nowego cła na małe paczki z popularnych chińskich platform internetowych. Ale jak podkreślił, to jeszcze za mało.
1: Teraz jest debata w Unii, co zrobić z tym zalewaniem naszych rynków innymi produktami, już tymi większymi produktami przemysłowymi. Ja jestem za wolnym handlem, ale na uczciwych zasadach i tu mamy prawo się bronić. Na każde 4 kontenery, które przypływają do nas z Chin, 3 wracają puste. Wolny rynek wolnym rynkiem, ale naiwność też nie jest cnotą.
0: Obecnie Unia Europejska eksportuje do Chin towary o wartości około 200 miliardów euro. Import z państwa środka to około 530 miliardów. Z powodu pożaru sieci trakcyjnej w barcelońskim metrze trzeba było ewakuować pasażerów. Służby ratownicze udzieliły pomocy około 120 osobom, poinformował kataloński dziennik La Vanguardia. Żadna nie odniosła jednak poważnych obrażeń. Do pożaru doszło około godziny 18. Awaria infrastruktury spowodowała intensywne zadymienie i unieruchomiła pociąg w tunelu między tymi dwiema stacjami. Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Poinformował też, że polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA. W środkowej części Hiszpanii ewakuacją objęto ponad 90 tysięcy osób, a ogień strawił już około 77 tysięcy hektarów we wspólnocie Madrytu, prowincji Avila oraz Toledo. Co najmniej 30 osób zginęło, a kilka zostało rannych w ataku, które minionej nocy nieustaleni sprawcy przeprowadzili na jedną z wiosek w północno-zachodniej Nigerii, poinformowały agencje, powołując się na informacje uzyskane od miejscowej społeczności. Przedstawiciel lokalnych władz, cytowany przez Reutersa, miał przekazać, że uzbrojeni mężczyźni wdarli się do wioski, strzelając bez ładu i składu i podpalając domy. Według rozmówców Reutersa i AP funkcjonariusze sił bezpieczeństwa przybyli do wioski rano, kilka godzin po ataku. Jak dotąd nikt nie przyznał się do prowadzenia ataku. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata, cieszy się prezydentka Aleksandra Kosiorek.
2: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką, tym co może zobaczyć, także bardzo liczymy na takich turystów. Będziemy przygotowywać również dla nich ofertę.
0: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy żyją z turystyki.
3: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
4: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
0: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia, a ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt, jak się okazało, byłego już dyrektora sportowego Federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
5: Najpierw było spotkanie w Barcelonie z Pepem Guardiolą, ale gdy były już trener Manchesteru City oraz oczywiście FC Barcelony powiedział nie, to dyrektor sportowy włoskiej federacji Paolo Maldini postanowił postawić na Andrea Pirlo, świetnego byłego piłkarza reprezentacji, ale trenera na razie na dorobku, bo tytuł z Juventusem w Pucharze Włoch oraz Superpucharze to jednak dość nikła karta przetargowa. Tyle, że kandydatura Pirlo nie wywróciła się ze względu na jego umiejętności trenerskie, a kontrakt z rosyjskim bukmacherem, który był reprezentacyjny pomocnik i mistrz świata z 2006 roku, miał podpisany. Nie powiedział prezes włoskiej federacji Giovanni Malago, no a Włosi wciąż będą poszukiwać następcy Gennaro Gattuso. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Paolo Maldini zaledwie po kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji dyrektora technicznego włoskiej federacji piłkarskiej, poinformował o tym Sky Sport Italia. Jak dodano, z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo, zatrudniony jako jego doradca. Wcześniej obaj zgodzili się objąć stanowiska w ramach gruntownej przebudowy systemu zarządzania reprezentacją. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Wtorek przyniesie nam poprawę pogody i wyższe temperatury, które w kolejnych dniach jeszcze będą rosły. W dzień tylko miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro w najcieplejszym momencie dnia przeważnie od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie do 25 stopni Celsjusza.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dobry wieczór. Cezary Łasiczka. Zapraszam Państwa do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Interluda. Na premierowe odcinki programu Interluda zapraszam w każdą sobotę po godzinie 16. A dzisiaj archiwalne wydanie Interludy. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Interluda. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj zapraszam Państwa do wysłuchania mojej rozmowy z Dorotą Lech, nową dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Serdecznie zapraszam. Urodziłaś się w Polsce, ale wyjechałaś jako sześciolatka i wspominałaś kiedyś, że w latach, gdy wasza rodzina nie mogła tu wracać, oglądałaś kraj za pośrednictwem kina, a języka angielskiego i francuskiego nauczyłaś się z filmów. Jak wyglądała Polska widziana z perspektywy telewizora czy ekranu?
8: Och, to naprawdę piękne pytanie. Muszę przyznać, że jako dziecko wcale nie oglądałam jakiegoś bardzo ambitnego kina. Jeśli chodzi o polskie filmy, mieliśmy po prostu to, co było dostępne na kasetach wideo. I szczerze mówiąc, w wielu przypadkach były to kreskówki wytwórni Hanna-Barbera z polskim lektorem.
9: Daffy Duck or whatever, Disney films, but with the Polish...
8: Nie z dubbingiem, tylko właśnie lektor. Jak to się nazywa po angielsku? W Kanadzie to tak rzadko spotykane, że brakuje mi słowa. Ten jeden pan, który czyta kwestie wszystkich postaci. Więc mówiąc szczerze, ta Polska miała dla mnie bardzo wiele różnych twarzy.
7: Czy same kreskówki?
8: Nie, oczywiście, że nie. Moi rodzice mieli też swoje ulubione filmy, nagrywane prosto z telewizji. Opowiadałam już kiedyś o tym, że kiedy byłam mała, moja mama była wielką fanką dekalogu Kieślowskiego. Oglądałam więc to jako dziecko razem z mamą, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się dość osobliwe i myślę, że prawdopodobnie mocno wpłynęło na całe moje życie. Była więc to jakaś przedziwna mieszanka dekalogu i Kaczora Duffiego.
7: Masz podwójny tytuł magistra z politologii i gender studies.
8: To prawda.
7: Pracowałaś jako przedszkolanka w Berlinie.
8: To prawda. W końcu stąd wzięła się ta nazwa, Kindergarten.
7: Prowadziłaś warsztaty z animacji poklatkowej dla dzieci z ramienia National Film Board of Canada.
8: Yep, tak.
7: A potem zostałaś jedną z najbardziej wpływowych kuratorek filmowych na świecie.
8: Sama bym tak nie powiedziała, ale to niezwykle miłe z twojej strony. Dziękuję.
7: Czy w tej ścieżce kryje się jakaś wewnętrzna logika?
8: Szczerze mówiąc, to po prostu kwestia znalezienia się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Młodzi ludzie zainteresowani kinem dość często pytają mnie, jak wejść do tej branży i czasami czuję wręcz lekkie zakłopotanie, bo sama nie skończyłam szkoły filmowej, nie chodziłam na żadne zajęcia z filmoznawstwa. Kino było jedynie moją poboczną pasją, czymś, czym zajmowałam się w wolnym czasie. Głęboko wierzyłam, że muszę się pilnie uczyć, zdobyć zawód i jakoś przetrwać w tym trudnym świecie, co zresztą jest świętą prawdą. Nigdy nawet nie marzyłam o tym, że mogłabym pracować w kulturze i się z tego utrzymać. Myślę, że mam w sobie bardzo emigranckie podejście do tego. ale z czasem coraz bardziej ciągnęło mnie do ludzi filmu, filmowych fuch i sytuacji. Pamiętam, że pracowałam jako przedszkolanka w Berlinie i właśnie przeprowadzałam się z jednego okropnego mieszkania do innego, nieco mniej okropnego, ale wciąż bardzo w klimacie Berlina z wczesnych lat 2000. Moimi nowymi gospodarzami okazali się dwaj filmowcy prowadzący firmę produkcyjną. Nie mówili zbyt dobrze po angielsku, ale robili mnóstwo produkcji dla telewizji na festiwale. Byli moimi sąsiadami, mieszkali tuż obok, więc często z nimi rozmawiałam. W końcu zaproponowali mi pracę u siebie po godzinach. Tłumaczenie tekstów, ogarnianie międzynarodowych spraw branżowych, z którymi sobie nie radzili. To był typowy kleiner job, jak mówią w Niemczech. Skończyło się na tym, że pracowałam dla nich 2 lata i naprawdę nabrałam apetytu na taką pracę. Możesz mi przerwać w dowolnym momencie, bo mogłabym o tym opowiadać godzinami. W każdym razie, potem wydarzyła się osobista tragedia i musiałam wrócić do Kanady. Byłam wtedy w głębokiej depresji. Nie mogłam w ogóle wstać z łóżka i zupełnie nie wierzyłam, że uda mi się znaleźć jakąkolwiek pracę. Wtedy natrafiłam na ofertę pracy. National Film Board poszukiwał osoby do uczenia dzieci animacji poklatkowej i historii filmu. Pomyślałam, no proszę, jestem przedszkolanką, a do tego interesuje mnie cała ta filmowa robota. NFB ma swoje biura w różnych częściach Kanady, a ta oferta dotyczyła akurat Montrealu, więc przeprowadziłam się tam z prowincji Ontario, gdzie mieszkają moi rodzice. Tak zaczęłam pracować w branży filmowej, a potem powoli wspinałam się po szczeblach kariery na różnych festiwalach. I mówię to bez żadnej fałszywej skromności. Stało się to dzięki serii naprawdę szczęśliwych zbiegów okoliczności.
7: Przez ponad dekadę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto kierowałaś sekcją Discovery. Czyli, jak rozumiem, zajmowałaś się szukaniem mistrzów przyszłych dekad.
8: Dokładnie.
7: Kiedy
8: tak.
7: Oglądasz debiut, po czym już w pierwszych 20 minutach filmu poznajesz, że patrzysz na przyszłego mistrza, a nie na zdolnego naśladowcę?
8: Wow, no dobrze, tego nie da się powiedzieć. Bo cała rzecz z sekcjami takimi jak Discovery czy Odkrycia, które mamy na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty, polega na tym, że przez kilka lat tego nie będzie wiadomo.
9: You won't know for a few years.
8: Można wyjść na scenę i ogłosić, oto kolejny Christopher Nolan. A prawda jest taka, że może za 15 czy 20 lat ktoś cię odnajdzie i powie, że miałaś rację, ale bardziej prawdopodobne, że nikt nie będzie cię wtedy szukał, żeby to potwierdzić. Więc to duże ryzyko. W dużej mierze właśnie za to kochałam swoją pracę przy festiwalu w Toronto. Choć muszę przyznać, że aby objąć nową funkcję we Wrocławiu, musiałam zrezygnować z kierowania sekcją Discovery. Teraz w Toronto pełnię funkcję programerki kina Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, więc nie zarządzam już bezpośrednio tą fantastyczną sekcją, która skradła moje serce.
7: Toronto International Film Festival. Na festiwal w Toronto trafiają pewnie tysiące zgłoszeń. Jak wygląda twój rok jako programerki? Ile filmów musisz obejrzeć, zanim dopadnie cię znieczulica, która nieuchronnie pojawia się po obejrzeniu setek tytułów?
8: Muszę przyznać, że dobrze się urządziłam. Mam rower stacjonarny, na którym mogę postawić monitor, a kiedy robię selekcję dla festiwalu w Toronto, mam w domu projektor i duży ekran albo korzystam z piłki do jogi. Staram się po prostu być w ruchu podczas oglądania filmów, bo masz całkowitą rację. Oglądanie 10 filmów dziennie, dzień w dzień jest potwornie męczące. Nie tylko dla oczu, ale przede wszystkim dla mózgu. Staram się być jak najbardziej dynamiczna i dużo się ruszać. Odpowiadając na pierwszą część twojego pytania, raz rzeczywiście policzyłam, ile filmów obejrzałam w ciągu roku. To był rok pandemiczny, więc trudno to miarodajnie ocenić. To był wyjątkowo kinowy czas w moim życiu, ale wyszło około 1000. Dziś powiedziałabym, że to raczej okolice 500-600 rocznie. Mam to szczęście, że praca w Toronto przekłada się na moje obowiązki na Tauron Nowe Horyzonty. Te dwa festiwale wzajemnie się napędzają. Wszystko, co oglądam, oglądam w zasadzie z myślą o obu tych miejscach. Fajne w mojej pracy w Polsce jest to, że nie robimy aż tylu premier, więc filmy obejrzane wcześniej mogą trafić się do retrospektyw albo do sekcji w kolejnym roku. I jakoś znowu, na właściwym miejscu, we właściwym czasie. Udało mi się to wszystko połączyć.
7: Moim i Państwa gościem jest pani Dorota Lech, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Radio Tok FM jest patronem medialnym festiwalu. Słuchamy mojej rozmowy z panią Dorotą Lech, nową dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty, a Radio Tok FM jest patronem medialnym tego wydarzenia. Był rok 2019.
8: Nieźle się zaczęło.
7: Czy pamiętasz tamtą edycję festiwalu w Toronto?
8: Rok przed pandemią, jasne, pamiętam.
7: Zapowiadałaś wtedy film Malowany Ptak.
8: Tak, wow, okej. Okay. Byłeś wtedy na widowni? Czy to ty byłeś osobą, która zemdlała?
7: Część widzów wtedy nie paliła się, by dotrwać do napisów końcowych.
8: Oczywiście, to niezwykle trudny i wymagający film.
7: And you said that, tak wtedy go opisałaś. Zastanawiam się jednak, czy dla kuratorki wychodzenie widzów z sali w czasie seansu to porażka czy komplement?
8: Świetne pytanie. Cóż, muszę przyznać, że zbyt wiele osób opuszczających salę na pewno nie jest komplementem.
7: Gdzie leży ta granica?
8: 7 osób? Nie. Wiesz, to bardzo ciekawe, że tam byłeś i dla tych, którzy nie znają sytuacji. To było prawdopodobnie jedno z najdłuższych wprowadzeń do filmu, jakie kiedykolwiek wygłosiłam. Przez ładnych kilka minut opowiadałam o tym, jak ten film powstawał, o samej książce, ale także o szczególnym rodzaju przemocy, który widzowie zobaczą na ekranie. Uprzedzałam, że dla wielu osób może to być doświadczenie głęboko poruszające lub wręcz traumatyczne. Ale nieważne, co powiesz ludziom, oni i tak chcą się przekonać na własne oczy. I owszem, niektórzy byli w szoku, fizycznie albo emocjonalnie. Nie rozpatruję tego w kategoriach sukcesu lub porażki. Podoba mi się jednak myśl, że sztuka zmusza nas do odczuwania czegoś. To zdecydowanie główny powód, dla którego oglądam filmy. Dla mnie najgorsza jest sytuacja, gdy oglądasz coś, co natychmiast wylatuje ci z głowy. Wolę, żeby film mnie rozzłościł, zasmucił, czy wręcz zdruzgotał, niż żeby zostawił mnie z niczym.
7: Na festiwalu w Toronto odpowiadałaś za Europę Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią, a także za Turcję i Iran.
8: Wcześniej tak. Teraz to Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa. W tym roku przejęłam Hiszpanię i Portugalię, stąd to Południowa, a Turcja trafiła pod skrzydła mojej wspaniałej koleżanki Claire.
10: Hence the Southern and Iran and Turkey went to my lovely colleague Claire.
7: A zatem, patrząc z perspektywy Toronto, co świat tak naprawdę myśli o polskim kinie? I nie chodzi mi tu o oficjalne pitu-pitu.
8: Co rozumiesz przez oficjalne pitu-pitu?
7: Pytam o to, co mówi się w kuluarach.
8: Muszę powiedzieć, że jedną z ogromnych zalet programowania w takim mieście jak Toronto jest fakt, że mieszkają tam nacje dosłownie z każdego zakątka globu. Miałam kiedyś pokazy filmów z Kirgistanu i na przykład wchodziłam do wypełnionej po brzegi 300-osobowej sali kinowej. Pytałam, ile osób z obecnych tutaj było kiedykolwiek w Kirgistanie? Las rąk. Chwileczkę, a ile osób tutaj pochodzi z Kirgistanu? I znowu znowu większość rąk idzie w górę. A Polacy stanowią naprawdę pokaźną część mieszkańców Toronto oraz takich miejsc jak sąsiednia Mississauga.
7: Areas like Mississauga. Czy dzielnica Roncesvalles.
10: Exactly, Roncesvalles.
8: Właśnie.
10: That's like
8: jeżdżę codziennie na zakupy. Muszę więc przyznać, choć uważam, że jestem dobra w swoim fachu i wybieram świetne filmy, to zapełnienie sali kinowej na pokazie polskiego filmu nie jest szczególnie trudne. Oczywiście mamy również koneserów każdego rodzaju kina. Artystycznego, gatunkowego, horroru, kina eksperymentalnego. Widzowie przychodzą na seans, bo szukają konkretnego języka filmowego, a niekoniecznie filmu z konkretnego kraju. Powiem tak. Przez lata bardzo, bardzo wielu ludzi w Toronto mówiło mi, że ich ulubione kino to kino polskie albo koreańskie. To słyszę najczęściej. W przypadku polskiego kina ma to ogromny związek ze sztuką operatorską. Ludzie sporo wiedzą o naszej szkole filmowej w Łodzi, naprawdę znają historię naszej kinematografii. Z mojej perspektywy, choć oczywiście jestem nieobiektywna i dociera do mnie określony typ opinii, polskie kino to jedno z najpopularniejszych kin narodowych, jakie prezentujemy.
7: Otwarcie przyznajesz się do bycia superfanką festiwalu Nowe Horyzonty.
10: Yes.
8: Tak, Tauron Nowe Horyzonty.
7: Tauron Nowe Horyzonty. So, a jak wyłączasz w mózgu tę część superfanki, a włączasz chłodny umysł dyrektorki festiwalu?
11: Become or turn on the director's brain.
10: That's a great
8: question. To świetne pytanie. Naprawdę jestem wielką fanką tego festiwalu. Do tego stopnia, że regularnie przyjeżdżałam tu latem, czyli co niecałe 2 miesiące przed Toronto, o, nawet 1,5 miesiąca. Co było dość szalone, kiedy samemu robi się festiwal na drugim końcu świata. Wrocław to miejsce, w którym przez lata znajdowałam mnóstwo inspiracji w wielu retrospektywach, ale też w samej atmosferze. Pokazy na wrocławskim rynku to absolutnie moja ulubiona rzecz. W tym roku poświęciłam im szczególną uwagę. Nie musicie dziękować za projekcję na rynku filmu Na Fali. To tu, jako młoda osoba, oglądałam filmy za darmo, kiedy przyjeżdżałam na wakacje do dziadków. To naprawdę wiele dla mnie znaczy.
10: Czy
8: potrafiłam przestawić mózg z trybu superfanki na tryb dyrektorki festiwalu? Nie jestem do końca pewna. Myślę, że to wszystko po prostu połączyło się teraz w jedną osobowość.
7: Przejęłaś stery pod koniec stycznia tego roku po Marcinie Pieńkowskim. W którymś z wywiadów powiedziałaś, że to jak wskakiwanie do pędzącego pociągu.
8: Tak. I dokładnie tak czuję się każdego dnia od tamtej pory.
7: A co w tegorocznej edycji jest już w pełni twoje, a co dopiero stanie się twoim autorskim projektem dopiero w przyszłości?
8: To bardzo ciekawe. Muszę wyjaśnić. Marcin ustąpił ze stanowiska znacznie wcześniej, zanim ja zaczęłam. Zrobił tak między innymi dlatego, że bardzo zależało mu na tym, aby osoba, która przejmie stery, dostała pełną wiedzę i była gotowa na udźwignięcie tak ogromnego zadania.
10: Almost 20 years, and he really wanted to make sure that the person who took over had the knowledge transfer and was also, you know, like prepared to take on this massive job. And he was also really particularly sensitive.
8: Jednocześnie był wyjątkowo delikatny w kwestii samej selekcji i celowo nie wybierał zbyt wielu tytułów. Zresztą nie on jeden zajmuje się u nas selekcją, robią to także Ewa Szabłowska i Małgorzata Sadowska. Oni wszyscy naprawdę czekali na naszą współpracę i to było dla mnie najwspanialsze zaproszenie. Oznaczało to jednak również, że kiedy zaczynałam pracę pod koniec stycznia, nie mieliśmy na koncie praktycznie żadnych wybranych filmów. I to właśnie miałam na myśli, mówiąc o pędzącym pociągu. Wyglądało to tak. Dobra, zaczynamy teraz i za kilka miesięcy musi mieć gotowy program. Ta współpraca okazała się niesamowicie inspirująca. Przyznam, że były dni, jeśli nie tygodnie, kiedy nie miałam pojęcia, czy uda nam się to wszystko dopiąć. Ale 283 filmy później, jakimś cudem, aleluja, mamy gotowy festiwal.
7: I wśród tych filmów mamy dzieła Marty Messaros.
8: Dokładnie, specjalna retrospektywa.
7: Ulrike Oettinger.
8: Tak jest.
7: And Marie Kreutzer.
10: That's right.
7: To wszystko pionierki europejskiego kina.
10: Would you look at that?
9: that.
8: I Łukasz Arunduda.
7: Jasna deklaracja programowa.
9: Oh, interesting. You know,
8: czy wierzę w przypadki? Raczej nie. Ale mówiąc zupełnie szczerze, nigdy nie mieliśmy w zespole rozmów w stylu okej, w tym roku zrobimy kobiece retrospektywy. I naprawdę nie mogę pomijać Łukasza Rondudy, który jest wspaniały i też ma retrospektywę. To nie było tak. Chodzi o to, co nas inspiruje, jakie rocznice widzimy na horyzoncie, kogo chcemy zaprosić do Wrocławia, bo przecież obecność artystów to też ogromna część retrospektywy. Będzie więc Ulrike, Marii też przyjeżdża, no i oczywiście Łukasz. Marta niestety nie da rady dotrzeć. Wielka.
7: Ma już 95 lat.
8: Dokładnie. Niestety już nie podróżuje. Ale. W przyszłym roku retrospektywy może będą w całości męskie i będziesz mógł mnie wtedy zapytać, czy to był przypadek, czy plan, a ja pewnie odpowiem tak samo. Wszystko sprowadza się do samych filmów, do dzieł, które nas poruszyły i zainspirowały.
7: Powiedziałaś w którymś z wywiadów, że chcesz, aby Tauron Nowe Horyzonty stał się bardziej rozpoznawalny za oceanem, że poza Europą festiwal nie jest szerzej znany.
11: Known outside of Europe.
9: Did I say that?
8: Naprawdę tak powiedziałam? No dobra. Boże, czasami po prostu za dużo mówię.
7: Czy Wrocław powinien stać się branżowym rynkiem? Bo właśnie jego siła tkwi w tym, jaki jest teraz.
8: Zdecydowanie nie przyszłam tu niczego zmieniać. Moim celem jest sterowanie tym pięknym statkiem i dbanie o to, by nie stracił nic ze swojego blasku. Myślę, że mówiąc tamte słowa, których nawiasem mówiąc zupełnie nie pamiętam, miałam na myśli to, że Wrocławski Festiwal to naprawdę jest perła i właśnie dlatego jestem jego superfanką. My, kuratorzy, ale także kinomani na całym świecie, czasami zapominamy, jak wielkimi szczęściarzami jesteśmy. Przecież naszą pracą i pasją jest oglądanie filmów czy tworzenie kina, co uważam za prawdziwy zaszczyt i przywilej, a narzekamy, że tu brakuje pieniędzy, a tam zasobów. No cóż, jestem Polką, więc nawet jeśli brzmię jak bardzo radosna osoba z Ameryki Północnej, to świetnie mi idzie narzekanie. I często łapałam się na tym, że jeszcze przed objęciem tej funkcji opowiadałam ludziom o tym festiwalu i o jego twórcy, Romanie Gutku. I o tym, że w Polsce jest miasto, z którego zresztą pochodzę, gdzie kino celebruje się w wyjątkowy sposób. A przez ten wyjątkowy sposób rozumiem to, że nie bijemy się z nikim o premiery. Nie próbujemy budować tu rynku branżowego, co szanuję. W końcu to jest przecież show biznes, a nie show przyjaźni. Ale naprawdę kocham to, że pracuję w miejscu, w którym chodzi o celebrowanie sztuki i artystów. O pełne sale, o widzów, o zapewnianie wielu darmowych pokazów dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup biletów. Może ktoś nie mógł w zeszłym roku dostać biletu na nagrodzony Oscarem film Wartość Sentymentalna, a ja pokazuję go za darmo na wrocławskim rynku. Jeśli nie miałeś wcześniej okazji, to przyjedź do Wrocławia, usiądź na krześle i obejrzyj film, o którym wszyscy mówili. To naprawdę wiele dla mnie znaczy i mam nadzieję, że wiele znaczy dla naszej publiczności. Na pewno wpływa na to, jak opowiadamy o festiwalu. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Boże, ale się rozgadałam.
7: Okay, zatem ty we Wrocławiu to jest powrót do domu, czy kolejny krok na zawodowej ścieżce?
8: Rany, posłuchaj. Gdybym potrafiła planować życie z wyprzedzeniem, moje losy potoczyłyby się inaczej. Przykro mi, jeśli cię rozczaruję, ale naprawdę nie myślę w takich kategoriach. Ponadto szczerze, nigdy w życiu nie planowałam, ani nie chciałam zostać dyrektorką festiwalu filmowego. Powiem ci, że byłam potwornie zdenerwowana przed rozmową kwalifikacyjną na to stanowisko, mimo że powtarzałam sobie, okej, może mnie nie przyjmą, może sama nie będę chciała. Poza tym w ogóle nie wiem, co robię. Jednym z powodów tej paniki było to, że nie byłam na rozmowie o pracę od 15 lat, bo żadną nie aplikowałam. I to nie tak, że gdybym aplikowała, to na pewno bym dostała zaproszenie. Prawda jest taka, że nie zamierzałam zmieniać życia. Naprawdę, naprawdę nie. Ale kiedy pojawiła się ta szansa, kiedy pojawił się ten klejnot, pomyślałam, że byłabym szalona, gdybym przynajmniej nie spróbowała. I podczas rozmowy kwalifikacyjnej trajkotałam tyle, ile teraz w rozmowie z tobą. Kompletny brak filtra, za dużo zwierzeń.
7: Może to był powód, dla którego cię zatrudnili?
8: Zdecydowanie. Pomyśleli pewnie, cokolwiek się w jej głowie dzieje, niech spróbuje. Choć się wolę myśleć, że dostrzegli moją pasję. Wiesz, wśród kuratorów krąży takie powiedzenie, które może wydać się ciekawe dla słuchaczy. Kiedy jesteś kuratorem filmowym, każdemu wydaje się, że potrafiłby robić to, co ty. Moja mama uważa, że mogłaby robić moją robotę. Mój listonosz uważa, że potrafiłby to robić. Każdy myśli, że nasza praca polega na obejrzeniu filmu, stwierdzeniu, czy nam się podoba, a potem ten film w magiczny sposób pojawia się w pełnej sali kinowej, świetnie się sprzedaje, trafia do dystrybucji, a na koniec zdobywa Oscara. Więc choć bywam wobec siebie bardzo krytyczna, prawda jest taka, że budowałam tę karierę przez 15 lat. I przychodzi moment, kiedy uświadamiasz sobie, zaraz, przecież ja naprawdę się na tym znam. Wiem, jak w tak krótkim czasie zrobić festiwal. Czy to oznacza poświęcenie ogromnej ilości snu i dużej części życia prywatnego? Tak, ale zrobię to. Z takim nastawieniem do tego podeszłam.
7: Za chwilę trzecia i ostatnia część rozmowy z panią Dorotą Lech, nową dyrektorką festiwalu Tauron Nowe Horyzonty, a Radio Tok FM jest patronem medialnym. To na czym polega ta praca? Zgadzam się, że wszyscy myślą, o, to tylko oglądanie filmów i pokazywanie kciuka w górę albo w dół. Ale przecież znasz tę robotę od podszewki. O co w tym wszystkim chodzi? Co sprawia, że ktoś jest świetnym kuratorem?
8: Cóż, nie wiem, co sprawia, że ktoś jest świetnym kuratorem, ale powiem ci, co pozwala z powodzeniem zorganizować festiwal filmowy. Po pierwsze, ta praca wiąże się z ogromną ilością podróży. Jeśli nie jesteś gotowy spędzić w trasie, powiedziałabym, minimum 3 miesięcy w roku, to już na starcie masz podgórkę. Do tego jest to szczególnie trudne dla kobiet, które mają dzieci, czy dla osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Można wymieniać. To raz.
10: Maybe certain disabilities or, you know, whatever you name it. That's one.
8: Dwa. Ten biznes opiera się w całości na relacjach, co na pewno cię nie dziwi. Kiedy musisz za wszelką cenę potwierdzić film, a blokują go studia, agenci sprzedaży, może dystrybutorzy w innym kraju, trzeba dokładnie wiedzieć, do kogo zadzwonić, żeby rozwiązać problem. I ci ludzie muszą ci na tyle ufać, by pójść ci na rękę. Nie wspominając już o relacjach z samymi artystami. Uwielbiamy twórców, ale sprawienie, by przyjechali na festiwal, by powierzyli ci swoje dzieło, by podjęli współpracę na różnych polach, budowanie tego zaufania zajmuje lata.
10: To collaborate in different ways. This takes a lot of time to build up.
7: To mi przypomina Ojca Chrzestnego. Jest taki moment w książce albo w filmie, już nie pamiętam, w którym Ojciec Chrzestny mówi, że trzeba się nauczyć mówić nie.
8: Bo nie, to pełne zdanie.
7: Co, czy odrzucanie filmów to jest najtrudniejsza część tej pracy? To wie nie komuś, przykro mi, twój film się nie zakwalifikował.
8: Powiedziałabym, że to zależy od tego, w jaki sposób pytają. Niektórzy, choć się trudno w to uwierzyć, nie najlepiej znoszą odmowę.
7: A co wtedy odpowiadasz? Odpadł, bo to szajs?
8: Nie będę ukrywać, że mam w mieszkaniu oprawiony w ramkę jeden taki hejterski list. Był tak chamski, tak niebywały, że go wydrukowałam i oprawiłam.
10: Unbelievable that I printed it and framed it.
7: Czy tylko jeden, czy całą kolekcję?
8: Ten jest wyjątkowo podły. Choć bez problemu, mogłabym oprawić jeszcze kilka innych. Mówienie nie jest bez wątpienia częścią tej pracy. I myślę, że to bardzo ludzkie. To nie dotyczy wyłącznie artystów czy producentów, ale ludzie czasami mają ogromny problem z dostrzeżeniem czegokolwiek poza własnym światem. Nie chcę nikomu łamać serca, Ale czasami powód, dla którego czyjś film nie został wybrany, jest taki, że wybrano inny. I to jest cała odpowiedź. To mogą być dwa świetne filmy, ale jeden z nich akurat lepiej pasuje do programu w danym roku. Albo o czym twórca może nie wiedzieć, temat, który porusza jego film, został już zasygnalizowany w innym dziele, w sposób, który wydał się kuratorowi lub zespołowi kuratorów mocniejszy, bardziej trafny. Jest mnóstwo takich niuansów, z których ludzie nie zdają sobie sprawy, więc staram się mieć grubą skórę. Może z wyjątkiem tego jednego bardzo osobistego listu. Ten wisi u mnie w ramce.
7: Festiwal to setki filmów, które widzowie mogą obejrzeć. Istnieją jednak tytuły, niekoniecznie wyjątkowe same w sobie, które wybiera się na szczególne miejsca w programie, czyli na przykład jako film otwarcia.
8: Tak, kochamy film otwarcia, ale jeszcze bardziej kochamy, kiedy film otwarcia wyprzedaje się w minutę.
7: W tym roku wygląda na to, że festiwal filmowy w Cannes odwalił za ciebie całą robotę.
11: Because of Cannes Film Festival.
8: Ciekawe, ciekawe.
7: A co sprawia, że film jest świetnym filmem otwarcia?
11: Great opening film.
7: I dlaczego tegoroczny wybór właśnie taki jest?
11: Do you think this year's opening film is a film for an opening film?
8: To bardzo dobre pytanie. Gwoli jasności. Film otwarcia nie musi być filmem z Cannes. W tym przypadku jednak wszystko ułożyło się idealnie, ponieważ film, który akurat wygrał w Cannes, a mógł to być przecież jeden z 20 różnych tytułów, był dokładnie tym dziełem, które sami absolutnie chcieliśmy pokazać naszej publiczności bez względu na nagrodę. Nie chcę niczego zdradzać ani spoilować, poza samym tytułem.
7: Beyond the title. Poza fiordem. Tytuł filmu to fiord.
8: Christian Mungiu miał już wcześniej wiele swoich filmów na naszym festiwalu, więc dla naszej publiczności nie jest nowym nazwiskiem i wiedzieliśmy oczywiście, że wzbudzi ogromne emocje. Ponadto jest to film opowiadający o wschodnioeuropejskiej rodzinie żyjącej na Zachodzie i o tym, jak różnie bywa tam traktowana.
9: Being treated in different ways.
7: Brzmi jak film autobiograficzny.
8: Ten film jest o mnie, dlatego go wybrałam. Nie, oczywiście żartuję. Bez względu na to, co twórcy tam pokazali i nie zdradzając fabuły, uznaliśmy, że będzie to niesamowicie ciekawy seans również dla widzów w Polsce. Wielu z nas miało szczęście podróżować się do innych krajów i poznawać inne kultury. I myślę, że ludzie zobaczą w tym filmie odbicie własnych doświadczeń w sposób, który bardzo ich zaskoczy, wciąż nie zdradzając fabuły. Reasumując, mamy film, który akurat wygrał Cannes, mamy Christiana Mungiu, gwiazdorskiego reżysera, którego filmy już pokazywaliśmy i dzieło, które uznaliśmy za genialny punkt wyjścia do dyskusji do naszych widzów. Więc wychodzi na to, że moja praca jest banalnie prosta. Przez cały wywiad próbuję ci udowodnić, jakie to trudne, to proszę. Okazuje się, że to czysta formalność.
7: Epidemia COVID-19 zmieniła festiwale. Wiele z nich wtedy z konieczności, a później już z wyboru, wprowadziło sekcje online.
11: Back then exclusively, but with time as an option would have like an online section.
7: Puryści twierdzą, że prawdziwy festiwal to kolejki po bilety, rozmowy tuż po seansie.
11: After the screening.
8: No tak, wszyscy uwielbiamy stać w kolejkach.
7: A jakie jest twoje zdanie na temat starcia z jednej strony online kontra tradycja, czyli klasyczny sposób oglądania, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali? I nie pytam tylko o przypadek Wrocławia, ale ogólnie.
8: Świetne pytanie. Wierzę, że dla każdego jest coś miłego. Tylko dlatego, że na przykład subskrybuję Criterion Channel i oglądam mnóstwo filmów w domu, nie oznacza przecież, że rezygnuję z chodzenia do kin studyjnych, gdy tylko mam taką możliwość. Albo że nie chodzę do kina na filmy premierowe. Pod tym względem jestem w uprzywilejowanej pozycji. Mam luksus korzystania z obu tych form. Na Tauron Nowe Horyzonty dajemy możliwość obejrzenia części filmów online, przy czym to, co trafia do sieci, nie zależy wyłącznie od nas. Zapraszamy twórców każdego filmu do udziału w edycji online, ale ostateczna decyzja należy do ekipy danego tytułu. I tak, z 283 filmów w programie 105 będzie można obejrzeć w sieci. To fantastyczny sposób na to, aby osoby, które z różnych powodów nie mogą pojawić się we Wrocławiu, również mogły wziąć udział w festiwalu. Uważam, że to szalenie ważne i kto wie, może to ich zainspiruje, żeby pójść na festiwal w swoim mieście, a może w przyszłości przyjechać do Wrocławia. Naprawdę nie patrzę na to w kategoriach albo-albo.
7: So you're at Toronto. Pracujesz więc równolegle dla Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto i we Wrocławiu na Tauron Nowe Horyzonty. A kiedy na twoje biurko trafia genialny film i myślisz sobie, o rany, to będzie absolutny hit. Oh man, this is, to co jako pierwsze przychodzi ci na myśl? Wrocław czy Toronto?
8: O, to bardzo ciekawe. Chyba nie przeszłam jeszcze pełnego cyklu, żeby wiedzieć, ale przypuszczam, że to będzie rozmowa, którą przyjdzie mi odbyć z samą sobą. Łączenie obu tych ról jednocześnie w tym roku było dla mnie ogromną szkołą przetrwania i nauki, ponieważ przygotowując festiwal w Polsce, cały czas robiłam selekcję dla Toronto. Czy znam już tytuły filmów, które pojawią się na naszym festiwalu w przyszłym roku? Tak, znam.
9: Do I already know some films that will be in our festival next year? Yes, I do.
7: Will you zdradzisz jakieś?
9: No, because I can't.
8: Nie, bo nie mogę. Zepsułabym niespodziankę kinomaną w Toronto, a także na przyszłorocznym Tauron Nowe Horyzonty.
7: To co jest najtrudniejszą częścią tej pracy? Poza oglądaniem tych wszystkich filmów.
9: Yeah, that's you know, I think a long time ago.
8: Dawno temu powiedziałabym, że rozczarowywanie ludzi.
9: Does feel pretty bad when you.
8: Świadomość, że odrzucasz czyją twórczość, to naprawdę kiepskie uczucie, ale można się do tego przyzwyczaić. Żartuję. To zawsze jest potwornie trudne. Myślę, że najtrudniejsza w tej pracy jest umiejętność wyłączania się. To praca, którą dosłownie i w przenośni zabierasz ze sobą. Dosłownie, bo w moim przypadku pracuję głównie z domu, więc kino otacza mnie z każdej strony.
9: It's all around me, and when I see something.
8: Kiedy o 8 rano oglądam film, który głęboko mną wstrząsnął lub przygnębił, a muszę oglądać dalej, bo to znakomity film, trudno jest nie nosić w sobie tych emocji przez resztę dnia. W gruncie rzeczy non-stop filtrujesz ogromne pokłady ludzkich emocji. Kocham to, ale czasem bywa to naprawdę potężnym wyzwaniem.
7: Czyli kiedy znajomi dzwonią i mówią, hej, a może wyskoczymy na kawkę albo do kina?
9: Exactly that does.
8: No właśnie, to się zdarza. I między majem a wrześniem właściwie nie chodzę do kina. Chyba, że grają absolutny klasyk, jakąś wyjątkową retrospektywę, coś naprawdę unikatowego, co muszę zobaczyć na wielkim ekranie z taśmy filmowej. Poza takimi wyjątkami z przykrością muszę stwierdzić, że w tej części roku omijam kina szerokim łukiem.
7: And if you do, a jeśli już idziesz do kina w tym okienku od września do maja,
8: tak, wtedy cały czas.
7: Potrafisz całkowicie wyłączyć swój kuratorski zmysł? Czy włącza się myślenie, o, to byłoby genialne, musimy to ściągnąć?
8: Chyba cały czas podświadomie kataloguję rzeczy w głowie. Nawet jeśli oglądam tegoroczny film, który moim zdaniem nie pasuje akurat do tego konkretnego festiwalu, od razu myślę, okej, ale gdybyśmy robili retrospektywę poświęconą na przykład roślinom, to ten film musiałby się w niej znaleźć.
9: This would be in it, or like cool road movies.
8: Albo pasowałby do fajnego kina drogi czy coś. Myślę, że to część bycia kuratorem. Nasza przewaga polega na tym, że z wiekiem stajemy się w tym fachu po prostu lepsi. Z każdym kolejnym rokiem masz w głowie coraz większą bazę filmów, do których możesz się odnieść. Znasz więcej nazwisk reżyserów, szybciej zauważasz stare sztuczki albo z zachwytem odkrywasz coś zupełnie świeżego. Więc tak, bez przerwy, wszystko sobie zapisuję w głowie.
9: With age, so I really am writing everything down all the time.
7: Czy w pracy na festiwalu w Toronto mogłaś zrealizować każdy projekt, jaki ci przyszedł do głowy? Czy są takie projects that ever jumped into your mind, or other projects that you like, oh, I wanna do? Jak choćby ten przykładowy przegląd filmów o roślinach, które wciąż czekają na właściwy moment. The right time, or maybe do it off
11: TIFF.
10: That's actually a really cool.
8: To jest właśnie naprawdę fajna strona pracy w Polsce. W tej nowej roli jest możliwość planowania większej liczby retrospektyw. Powiem tylko, że mam w szufladzie bardzo długą listę pomysłów, która, jak sądzę, w okolicach października i listopada zamieni się w krótką listę. Mam kilka takich wymarzonych programów, które od bardzo dawna chcę zrealizować. Ale oczywiście tego typu przedsięwzięcia wymagają tytanicznej pracy. Ludzie spoza branży mogą nie zdawać sobie sprawy, ile zachodu kosztuje samo zdobycie wszystkich praw autorskich, znalezienie kopii filmowych. Moim nowym ulubionym zajęciem jest przygotowywanie polskich napisów do filmów. To wymaga czasu i sporych nakładów finansowych. Naprawdę potrzeba roku, żeby rozpędzić ten statek.
11: Dla tych z naszych słuchaczy, którzy nie są bliżej zaznajomieni z festiwalem w Toronto, Enajczy, masz poczucie, że wyraźnie różni się od innych światowych festiwali? Jakbyś go opisała? Co stanowi o jego wyjątkowości?
7: Special about TIFF.
8: Och, myślę, że na wyjątkowość festiwalu w Toronto składa się mnóstwo elementów, ale dla mnie najważniejsza jest tamtejsza publiczność. Toronto to jedno z najbardziej wielokulturowych miast na świecie. Możesz spotkać tam ludzi reprezentujących dosłownie każdą ścieżkę życia. I zobaczenie tych wszystkich ludzi, i młodych, i starszych, wymieszanych razem w jednej sali, wspólnie przeżywających film, to jest coś absolutnie niesamowitego.
11: A gdybyś miał opisać Tauron Nowe Horyzonty swoim znajomym w Toronto?
7: To your friends in Toronto?
8: Co robię bez przerwy?
11: Co byś powiedziała? Co w nim takiego ekscytującego lub wyjątkowego?
7: Cool or unique about Wrocław?
8: Mówiąc o festiwalu, zazwyczaj zaczynam od zdania, w które głęboko wierzę. Nie uwierzycie, ale to miejsce naprawdę istnieje. Jest na świecie takie miejsce. Festiwal, który ma fantastyczny program, cudownych kuratorów, a całość jest dostępna w naprawdę przystępnych cenach i prezentowana wspaniałym ludziom, którzy przychodzą tam po to, by dyskutować i debatować. Bo to jest kolejna genialna cecha tego festiwalu. Spotkania z twórcami po seansach są oczywiście standardem na wielu festiwalach, ale to właśnie u nas byłam świadkiem absolutnie fantastycznych dyskusji z ludźmi, którzy szczerze, głęboko pragną obcować ze sztuką i kinem. Niektórzy specjalnie biorą urlopy w pracy, żeby przyjechać na nasz festiwal i w pełni go doświadczyć. Ta pasja i zaangażowanie ze strony widzów, ludzi nakręconych światowym kinem w mieście, które nie jest przecież ani bardzo małe, ani przesadnie wielkie, to jest po prostu piękne. I kiedy już uda mi się skusić tych ludzi do przyjazdu, a w tym roku ściągam do Wrocławia naprawdę pokaźną grupę osób, które nie tylko Wrocław i festiwal, ale samą Polskę zobaczą po raz pierwszy, kiedy już posadzę ich na wrocławskim rynku, zostaną naszymi fanami na całe życie, więc to jest coś, co ostatnio z przyjemnością knuję.
11: No a teraz będziesz mogła im także powiedzieć, program to ja.
8: Dokładnie. Na razie jest naprawdę wspaniale. Czuję, że mam ogromne szczęście.
11: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
10: Trzymam kciuki.
11: Good luck. Of course, mam oczywiście w głowie całe mnóstwo pytań, ale zostawię je sobie na nasze kolejne spotkanie.
8: Okej, super. Naprawdę bardzo dziękuję.
10: Dziękuję wam bardzo. Przepraszam, że mówiłam po angielsku, ale no, tak jest.
11: A przecież mówisz w 5 językach.
8: No, niektórymi trochę kiepsko, ale tak. Nie, naprawdę.
10: Nie, naprawdę, ja wszystko rozumiem, ale żeby takie wywiady robić po polsku, to raczej się trochę denerwowałam. Ale powinnam była spróbować. Ale jesteśmy. Tak.
11: To była rozmowa z Dorotą Lech, dyrektorką festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Jego internetowa, online'owa odsłona potrwa do 9 sierpnia, a szczegóły i program znajdą Państwo na stronie nowehoryzonty.pl. To było archiwalne wydanie audycji Interluda, a kolejne premierowe wydanie już w sobotę po godzinie 16:00. Serdecznie zapraszam.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Wembley, 17 października 73 roku. Legendarny, zwycięski remis.
2: Przeżyjmy to jeszcze raz. 36 strzałów Anglików, 5 strzałów Polaków. Celne strzały. 17 strzałów Anglicy, 2 strzały Polacy. Ten mecz to była mega, gigantyczna obrona Częstochowy z naszej strony.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: O kolejnej próbie wywołania antagonizmów pisze MSZ w odpowiedzi na słowa dyktatora Rosji. Czarnogóra robi kolejny krok w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. W informacjach powiemy też o kontrowersjach wokół przepisów o najmie krótkoterminowym. Minęła północ, jest wtorek, 28 lipca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza w przyszłości wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. MSZ odrzuca kolejne fałszywe i całkowicie bezpodstawne spekulacje Władimira Putina, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak poinformowała agencja Interfax, rosyjski przywódca wyraził przekonanie, że Ukraina prędzej czy później utraci ziemie zachodnie, bo jedynie Federacja Rosyjska była gwarantem jej integralności terytorialnej. Na spotkaniu z żołnierzami marynarki wojennej Rosji w Petersburgu Putin miał stwierdzić, że prędzej czy później Ukraina utraci ziemie zachodnie. To, co należało do Polski, co należało do Węgier i co należało do Rumunii. Jak wskazało polskie MSZ, jest to dezinformacja i kolejna próba wywołania antagonizmów i napięcia między Ukraińcami a sojusznikami wspierającymi Kijów. Delegacja USA opuściła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone Ukrainie, gdy głos zabrał przedstawiciel Francji, poinformowała agencja Reutera. Strona amerykańska podkreśliła, że zrobiła to na znak sprzeciwu wobec francuskiej retoryki pod adresem USA. W weekend między dwoma stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa doszło do napiętej wymiany zdań na platformie X. Francja skrytykowała Waszyngton za przyłączenie się do Rosji, Korei Północnej oraz 7 innych państw, które zagłosowały przeciwko propozycji przedłużenia mandatu Volkera Tuerka, wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka. Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz w odpowiedzi oskarżył Francję o popieranie wysokiego komisarza, który, jak stwierdził, krytykuje państwa demokratyczne takie jak Stany Zjednoczone i Izrael, jednocześnie współufalając się z najgorszymi ciemiężycielami na świecie. Wypowiedzi jednak nie rozwinął. Czarnogóra dostosowała politykę wizową do wymogów Unii Europejskiej. Od listopada obywatele Rosji, Białorusi, Turcji, Chin i Arabii Saudyjskiej, by wjechać na terytorium kraju, będą musieli posiadać wizę, podało MSZ Czarnogóry, cytowane przez bałkańską redakcję Radia Wolna Europa. Resort podkreślił, że krok ten stanowi realizację jednego z kryteriów niezbędnych do zamknięcia jednego z rozdziałów w ramach negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, a także wypełnienie jednego z kluczowych zobowiązań wynikających z tzw. agendy reform. Wszelkie działania legislacyjne dotyczące najmu krótkoterminowego prowadzone są w sposób w pełni transparentny oraz zgodny z obowiązującymi procedurami, a każdy etap tych prac jest udokumentowany i powszechnie dostępny, podkreślił wiceszef Ministerstwa Sportu i Turystyki Ireneusz Raś, odnosząc się do publikacji WP.pl. Raś, jak informuje Wirtualna Polska, miał posiadać 3 mieszkania wynajmowane na okres poniżej miesiąca. Według ustaleń serwisu Ireneusz Raś mieszkania przy ulicy Poznańskiej w Łodzi miał kupić wraz z ówczesną żoną w 2020 roku. Mikroapartamenty miały być udostępniane pod najem krótkoterminowy. Wiceminister turystyki przed wejściem do rządu miał odsprzedać nieruchomości swojemu bratu. Do sprawy zdążyli się odnieść już aktywiści miejscy, którzy domagają się dymisji wiceministra. Doszło do ewidentnego konfliktu interesów, ocenia przewodnicząca Miasto jest nasze Aleksandra Lelito i wzywa do dymisji Ireneusza Rasia.
5: Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy oczekiwać, że minister Raś zostanie zdymisjonowany. Dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Tworzy ustawę, która mu służy.
4: W zeszłym tygodniu, jeszcze przed ukazaniem się informacji o inwestycjach Rasia w najem krótkoterminowy, wiceminister turystyki ingerencję w ostateczny kształt rządowej ustawy tłumaczył troską o los branży turystycznej.
6: Moja miłość do branży najmu krótkoterminowego to też fałszywa teza, ponieważ ja kocham turystykę. Kocham tą branżę gospodarczą. Dzisiaj to jest w 2025 roku 180 miliardów złotych, 2 razy więcej niż z rolnictwa.
4: Pierwotny projekt ustawy został został znacznie ograniczony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zaraz przed zatwierdzeniem projektu na posiedzeniu rządu. W oryginalnym projekcie gminy i wspólnoty mieszkaniowe mogłyby decydować o ograniczeniu najmu. Polska stawia na silne partnerstwo z amerykańskim przemysłem, mówi wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Kilka ostatnich dni spędziła w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozmawiała o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Jak mówi, brane są pod uwagę różne lokalizacje, a rozmowy są coraz bardziej zaawansowane.
7: Dzisiaj koncentrujemy się na przygotowaniu jak najlepszej oferty, wychodzącej naprzeciwko oczekiwaniom Amerykanów. Mam nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie. Cieszę się też, że tutaj mamy dobrą współpracę z Pałacem Prezydenckim. Zarówno Pałac Prezydencki, jak i strona rządowa mówią o konieczności tej bazy. My po stronie rządowej podjęliśmy konkretne działania i wymianę listów ze stroną amerykańską, gdzie Pete Hegseth potwierdził premierowi Kosiniakowi, że idziemy w tę stronę.
4: Polska rozmawia też z Amerykanami, by to u nas odbywała się produkcja pocisków do systemów Patriot. Jak mówi ministra, propozycja jest taka, by za produkcją stali Amerykanie, Polacy, ale również Ukraińcy. Rozmowy trwają. Są zarzuty po interwencji policji na Łódź Summer Festiwalu. W weekend na bezpłatnych koncertach ponad 30 polskich i zagranicznych gwiazd bawiło się łącznie kilkaset tysięcy osób. Na wydarzenie przyszło tak dużo ludzi, że organizatorzy przestali wpuszczać kolejnych. Problem w tym, że grupa osób, która nie weszła, była tak niezadowolona, że doszło do starć z policją, mówi Kawila Sobińska z łódzkiej komendy.
8: W wyniku tej sytuacji zatrzymanych zostało łącznie 7 osób. Wszyscy usłyszeli już zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
4: Zatrzymanym może grozić do 3 lat więzienia. Kolejne informacje TOK FM o 1:00. Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą około 25 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym okresami lokalnie możliwe. Też rozpogodzenia miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
0: To jest powtórka.
9: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych. A Państwo sądzą, że być może w tygodnikach pisowskich, takich jak Sieć czy Do Rzeczy, no Do Rzeczy to taki PiS Konfederacja powiedzmy, dowiedzą się Państwo czegoś o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, a tymczasem nie, na okładkach zupełnie coś innego. Ta sprawa nie interesuje kolegów. Chociaż to nie oznacza, że nie ma artykułów na ten temat. No, przypomnę Państwu, że w środę prezes zdecydował, w zasadzie władze partii zdecydowały, że trzeba podpisać lojalkę, żeby zostać w PiS. Mateusz Morawiecki i jego ludzie postanowili nie podpisywać tej lojalki. Nie godzą się na rozwiązanie swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. W związku z tym prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że to już jest koniec obecności Morawieckiego w partii i jutro zbiorą się władze i ostatecznie to potwierdzą, że grupa Mateusza Morawieckiego, tak ponad 40 osób, opuści Prawo i Sprawiedliwość. I muszę Państwu powiedzieć tak, że co prawda okładki tych mediów skrajnej prawicy milczą, ale tu mam taki artykuł pana Stanisława Janeckiego, PR-owca Jarosława Kaczyńskiego, który pisze tak. Skrajnie podekscytowane konfliktem w PiS są media prorządowe. One TVN24, TVP Info i Gazeta Wyborcza. I to one starają się sterować tym rozpadem. Stymulują większość pyskówek między frakcjami maślarzy i harcerzy, podsycając konflikty między nimi. No, jak ja to przeczytałam, proszę Państwa, to mało nie spadłam z krzesła ze śmiechu, ponieważ nie, pewnie w niedzielę Państwo nie zajmują się oglądaniem Republiki, ale ja tam zajrzałam i tam wystąpił Jacek Kurski, który ogłosił, że Mateusz Morawiecki jest żałosnym trybikiem niemieckiego planu podboju Europy. Przez 2 lata przemysłu pogardy, mówi Kurski, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami, kiedy ustawiano z puszek po piwie krzyż, to wtedy Morawiecki przez 2 lata siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa. I co więcej, jeszcze taka piękna fraza, bo naprawdę Jacek Kurski jest bardzo poetycki. Ja uważam, że no nie doceniamy jego wielkiego talentu. Proszę, niech Państwo posłuchają. Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska się z Putinem i tymi samymi rękami się ściska z Putinem, który mi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu. Tymi samymi rękami. Oczywiście chodzi o Radę Gospodarczą przy premierze Donaldzie Tusku. Co więcej, Kurski sugeruje, zresztą on to robił już wiele tygodni temu, teraz to powtórzył, że Morawiecki ma problemy prawne w związku z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, gdzie wyprowadzono kilkaset milionów złotych. No i że Morawiecki teraz realizuje scenariusz rozbicia PiS, bo liczy na wyrozumiałość prokuratury. Rzeczywiście jest dosyć prawdopodobne, że Morawiecki będzie miał w tej sprawie postawione zarzuty, ale tak, skoro już jesteśmy przy tej aferze RARS, to chcę Państwu zwrócić uwagę na tekst Jacka Harłukowicza na stronie Onetu, bo z tego artykułu możemy się dowiedzieć, że w połowie lipca zostały zatrzymane kolejne osoby w związku z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To czwórka osób, jedna z nich znalazła się w areszcie. Te osoby były między innymi podsłuchiwane w ramach operacji Walet, prowadzonej jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I tam jest taka pani, która mówiła, kto nie ryzykuje, ten ma wysoki kredyt. No, a dodałabym, kto ryzykuje, może znaleźć się w areszcie. W każdym razie, jakby istota artykułu Harłukowicza sprowadza się do tego, że nie tylko Mateusz Morawiecki może mieć postawione zarzuty, natomiast te zarzuty może mieć także postawione Mariusz Chłopik oraz Cezary Lesisz. To są dwaj bardzo bliscy współpracownicy Morawieckiego. Obu prokuratura ma podobnie, że w najbliższym czasie ich przesłuchać, a chodzi o to, że obaj panowie byli zaangażowani w kierowanie wartych setki milionów złotych zleceń z RARS i Banku Gospodarstwa Krajowego do spółek Pawła Esz i jego fundacji Retisbet. Lesisz już w czasie pandemii, pisze Harłukowicz, wskazywał spółki Pawła Esz jako potencjalnych dostawców sprowadzanego sprzętu, a Chłopik czuł się w agencji BGK jak u siebie. Wyprowadzanie pieniędzy z BGK to zupełnie nowy wątek afery. Sam bank, podobnie jak RARS, to jedna kolejna drenowana z pieniędzy instytucja podległa bezpośrednio Morawieckiemu w czasie, gdy pełnił on funkcję szefa rządu. Na czele BGK Morawiecki postawił swoją zaufaną współpracownicę jeszcze z banku BZWBK. Ciekawie, jak się będzie rozwijać to śledztwo. W takim razie kolejny wątek, nie tylko RARS, ale i BGK. Zobaczymy. Oczywiście wszystkie te pieniądze, które wypływały z instytucji państwowych, to wedle prokuratury i służb po prostu szły na organizację kampanii w sieci. No oprócz tego, że Paweł Esz brał oczywiście część do kieszeni. Ale generalnie było to budowanie takiego zaplecza kampanijnego dla ludzi Mateusza Morawieckiego. Takie są konkluzje funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy badali tę sprawę. Jeśli chodzi o jeszcze rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, no w każdym razie widzą Państwo, że jakoś prokuratura specjalnie nie realizuje tego scenariusza, o którym mówił Kurski, że tutaj Morawiecki rozbije PiS, to nie będzie ponosił odpowiedzialności za RARS. No nie jest to ten wariant, ale jeszcze tylko chcę Państwu zrelacjonować, co tam pisze Cezary Gmyz i Piotr Gociek. W sprawie właśnie rozpadu PiS panowie zwracają uwagę, że w związku z tym, że już Morawiecki odszedł, no to teraz pojawia się oto taka koncepcja, żeby jednak wymienić Przemysława Czarnka na innego kandydata na premiera. Tak tutaj panowie piszą. Tak, wyjście Morawieckiego oznacza zakończenie konfliktu z Morawianami, ale otwiera natychmiast inne wewnętrzne spory o to, kto byłby lepszym Czarnkiem od Czarnka w roli kandydata na premiera. Jak wiadomo, miał on odbierać wyborców Braunowi i Mentzenowi. Teraz słyszymy, że część maślarzy chciałaby na kandydata, maślarze to frakcja kontrmorawiecka, czyli Jacka Sasina, chciałaby na kandydata wysunąć Tobiasza Bochańskiego. Po co? Żeby odbierać zwolenników Morawieckiemu. I powiem tak, no myśmy już tak z dobre 10 dni temu mówili o tym w naszym podcaście Dzieje się, że Bochański właśnie ewentualnie, to jest taka propozycja, zastąpił Przemysława Czarnka. Polecamy oczywiście Państwu nasz podcast, który jest dostępny w piątki od godziny 17, ale tutaj chcę zwrócić też uwagę na jedną rzecz, że właśnie Tobiasz Bocheński będzie gościem TOK FM po godzinie 8 i zapytamy go, czy jest gotowy zastąpić Przemysława Czarnka. Co jeszcze Państwo znajdą w gazetach? Otóż na pierwszej stronie Rzeczpospolitej bardzo ciekawy artykuł. Świadek koronny Kral. W jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa Zonda Krypto, czyli Przemysława Krala, z prokuratorem Markiem Wełną, dowiedziała się Rzeczpospolita. Śledczy namawiają Przemysława Krala na współpracę. Nieuchwytny od 3 miesięcy Przemysław Kral, szef kryptogiełdy Zonda Krypto, miał się spotkać z prokuratorem Markiem Wełną w jednym z państw Zatoki Perskiej. Owiane tajemnicą spotkanie miało rozpocząć negocjacje z Kralem, by ten poszedł na współpracę z prokuraturą i w zamian za status świadka koronnego ujawnił całą prawdę o kryptogiełdzie. Jego wiedza, mówią nasi informatorzy, może być wstrząsająca, a dla wielu osób niebezpieczna. Prokuratura Krajowa odmówiła informacji o zagranicznej delegacji prokuratora Wełny w spotkaniu z Kralem, ale jej nie zdementowała. Tutaj cytat z wypowiedzi prokuratora Przemysława Nowaka, rzecznika prokuratury krajowej. Od prokuratora Marka Wełny uzyskałem odpowiedź, że nie udziela w tym zakresie informacji. No i tyle. Dlaczego sprowadzenie Krala, to już mój komentarz, byłoby jednak fundamentalne? Dlatego, że Kral dawał pieniądze rozmaitym politykom skrajnej prawicy, zarówno Konfederacji, jak i Prawa i Sprawiedliwości, a także korzystało na tym otoczenie Karola Nawrockiego i jego opowieści, kto za co i dlaczego brał pieniądze z Zonda Krypto, mogą bardzo obciążyć obóz skrajnej prawicy. Dla Państwa informacji dodam także, że Marek Wełna to prokurator, który został szefem prokuratury krajowej na Śląsku, jest taką zaufaną osobą Waldemara Żurka, trochę wysłany tam po to, żeby przyspieszyć rozmaite śledztwa. Jeśli chodzi o jeszcze inne kwestie, to polecam Państwu artykuł Wacława Radziwinowicza, Śmierć obywatelska w trybie nagłym. Duma przyjęła, a Rada Federacji zatwierdziła prawo o pozbawieniu praw obywatelskich opozycjonistów, którzy są na emigracji. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry, panie redaktor.
9: Co pan sądzi o tej informacji Rzeczpospolitej, że w jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa Zonda Krypto Przemysława Krala z prokuratorem Markiem Wełną? No jest taka próba ściągnięcia Krala pod jakimiś gwarancjami do Polski, żeby opowiedział, komu dawał pieniądze.
10: Znaczy, ja nie wnikam w postępowanie przygotowawcze, jak ono jest kreowane, jak organy ścigania jak planują. Natomiast pan Kral powinien być niezwłocznie sprowadzony do Polski i powinien niezwłocznie odpowiedzieć na pytania, w szczególności jeśli chodzi o przejęcie tej spółki i śmierć poprzedniego właściciela. Natomiast wątpię, żeby pan prokurator sam osobiście udawał się na spotkania i rozmawiał z panem Przemysławem Kralem na obecnym etapie.
9: No tak, ale czy pan jest za tym, żeby Kral dostał status świadka koronnego?
10: Znaczy, ocenę, czy pan Kral będzie świadkiem koronnym, czy nie, oczywiście zależy od organów ścigania i to nie jest takie proste. Na pewno na panu Kralu będą ciążyły bardzo poważne zarzuty, które muszą być mu tutaj postawione, ale po to prawo też przewiduje funkcję świadka koronnego, żeby złamać ten taki imposybilizmu dowodowego na jakimś etapie i pozyskać informacje bezpośrednio od źródła. To będzie ocena już pana prokuratora, który nadzoruje to postępowanie, czy skorzystać z tej instytucji, którą prawo przecież przewiduje świadka koronnego, żeby uzyskać szczegółowe informacje.
9: Panie pośle, czy Szymon Hołownia chce odzyskać swoją partię?
10: Ale Szymon Hołownia dalej jest w partii, piastuje bardzo wysokie stanowisko, jest przewodniczącym Rady Krajowej, wpisany jest do statutu z imienia i nazwiska.
9: No, ale nawet stracił stanowisko wiceszefa partii, właśnie zrezygnował z niego.
10: Ale no nie stracił, tylko zrezygnował, dlatego że został szefem zupełnie innego gremium, najważniejszego gremium w partii, czyli Rady Krajowej. To on jest przewodniczącym Rady Krajowej. Więc nie, Szymon Hołownia nie jest dalej w partii.
9: Przeczytałam taki felieton Renaty Grochal w Newsweeku, z którego wynikało, że Szymon Hołownia jest w konflikcie z Katarzyną Pałczyńską-Nałęcz i że chciałby jednak odzyskać partię i wręcz rozważa wejście do rządu.
10: No nie dziwi mnie treść tego felietonu, patrząc, kto również go sporządza. Natomiast Szymon Hołownia jest szefem Rady Krajowej.
9: Ale co pan ma na myśli? Ja też słyszałam te informacje, że Szymon Hołownia chce odzyskać partię także z innych źródeł.
10: Ja wiele, niestety w tym periodyku bardzo wiele nieprawdziwych informacji czytałem na temat partii Polska 2050 i się z nimi fundamentalnie nie zgadzam. Natomiast jeszcze raz podkreślam, Szymon Hołownia jest szefem Rady Krajowej, Katarzyna Pełczyńska jest przewodniczącą partii. To, że czasami niektóre siły się ze sobą ścierają, to, że poszczególne gremia mogą mieć inną wizję na pewne problemy, kierunki i tak dalej, to jest jak najbardziej naturalna rzecz.
9: I czego dotyczą te różnice
10: różnych
9: zdań?
10: Znaczy ja powiedziałem to, że są. Ja nie mówię, że hipotetycznie zupełnie. Jest to naturalna rzecz. Ale rozmawiamy o różnych... Pani redaktor, ale rozmawiamy na różnym etapie.
9: Powiedział pan, że są.
10: Nie, tu mnie pani redaktor łapie za słówko oczywiście, natomiast te rozmowy dotyczą w ogóle wizji naszej partii. My mamy na pewne rzeczy są może inaczej postrzegane w bieżącej polityce, ale udaje nam się wypracować wspólną linię i to jest najważniejsze.
9: Panie pośle, jednak była informacja wcześniej, że Szymon Hołownia chciał stanąć na czele klubu Polski 2050. Czy pan mu ustąpi stanowisko?
10: Na czele klubu Polski 2050 stoję ja i jeszcze stoję, więc nie jest konieczne tutaj odbieranie tej funkcji. Myślę, że bardzo dużo swoją pracą, którą wykonuję na rzecz klubu, bronię się jako dobry szef. Myślę, że bardzo dużo czasu temu poświęcam, więc szefem klubu Polski 2050.
9: Panie pośle, rozumiem, że pan chce powiedzieć naszym słuchaczom, że pana zdaniem Szymon Hołownia niczego nie planuje, chce sobie zostać tym szefem rady, wicemarszałkiem i nic więcej nie zamierza robić w najbliższym czasie, tak? Tak rozumiem.
10: Szymon Hołownia nie chce zostać sobie, tylko Szymon Hołownia stoi na czele najważniejszego organu.
9: No tak, ale w tym sensie, że nie chce się uaktywnić politycznie i wrócić jednak do pierwszego szeregu, wejść do rządu. Bardzo... Nic takiego nie ma miejsca, pana zdaniem, tak?
10: Ale Szymon Hołownia jest bardzo aktywny. Szymon Hołownia...
9: Nie odpowiedział pan na pytanie, ale okej.
10: Ale nie odpowiada wprost. Szymon Hołownia jest... Ja nie wiem, co Szymon Hołownia dokona, natomiast wiem, że Szymon Hołownia jest bardzo aktywny w ramach naszej partii i bardzo dobrze.
9: Mówi się o tym, że Szymon Hołownia chciałby na nowo zjednoczenia niejako z PSL-em bliskiej współpracy, a tymczasem między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem bardzo iskrzy.
10: Znaczy to, że iskrzy, to wiadomo, natomiast to, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest dość wyrazistym politykiem i na przykład broni bardzo mocno ustawę o najmie krótkoterminowym, to także jest widoczne. To, że Polska 2050 staje po stronie ludzi, to też jest bardzo mocno widoczne i to, że czasami trzeba, że tak powiem, mocniej tupnąć nogą w rządzie, to tak to następuje.
9: I pan uważa, że to, co pani minister Pełczyńska-Nałęcz proponuje w sprawie najmu krótkoterminowego, jest słuszne i Polska 2050 będzie za tym głosować, tak?
10: Ale oczywiście, że będziemy za tym głosować, no bo pierwszy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym złożyła Polska 2050, który jest mrożony w jednej z komisji. I ta ustawa, którą Polska 2050 zaproponowała, jest ustawą, która, można powiedzieć, jak ktoś ostatnio w przestrzeni medialnej mówi, zębami, która daje przede wszystkim gminom możliwość pewnych nakładania limitów na ustanawianie lokali Airbnb, czy także społeczności lokalnej do wyrażania sprzeciwu w tym zakresie. Ustawa zaproponowana przez rząd, o ile w początkowej fazie miała ten substrat możliwości blokowania przez gminy, czy godzinowego, czy dniowego, czy ilościowego, czy w ogóle lokalnego blokowania tworzenia lokali Airbnb, zniknął. No, nie ma żadnych w tej ustawie rządowej możliwości zadbania obywateli. A przecież nawet czytając OSR do tej ustawy, było wprost powiedziane, dlaczego wprowadzana jest ta ustawa. No dlatego, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, bo nie czują się bezpiecznie ze względu na częstą zmianę sąsiada, głośne imprezy, zakłócanie ciszy nocnej i tak dalej, i tak dalej. Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia uporały się z tym i mogły takie ustawy wprowadzić.
9: Panie pośle, czy jest możliwa współpraca Polski 2050 z Mateuszem Morawieckim? Czy rozłam w PiS, odejście Morawieckiego oznacza przetasowanie na scenie politycznej?
10: Znaczy, ja bym też nie był takim pora optymizmem, że rozpad PiS to już jest na pewno porażka prawicy w 2027 roku. Jest to osłabienie, bo każdy rozpad jest osłabieniem. Jeszcze większym osłabieniem jest to, co dzieje się w mediach społecznościowych, to jak członkowie Prawa i Sprawiedliwości obrażają drugą stronę. Ten post, na przykład pana posła Wójcika, obrażające, to były po prostu nie na miejscu. I posty także również innych polityków. Wypowiedzi na przykład Kurskiego w jednej z telewizji. To
9: a to
10: także...
9: by pan bronił Morawieckiego, tak?
10: Nie, ja nie bronię. Nie, żeby była jasność. Ja bronię każdego z natury tego jako adwokat. Natomiast po prostu nie podoba mi się ten sposób uprawiania polityki.
9: Rozumiem.
10: Obrażania jeden drugiego. Po prostu tylko dlatego. Znaczy to osłabia tą całą formację prawicę z punktu widzenia koalicji.
9: Ale pisowskie media twierdzą, że Morawiecki już prowadził rozmowy z PSL-em o nowej współpracy, nowym układzie.
10: Ja nie wiem, z kim Mateusz Morawiecki prowadził rozmowy, natomiast na pytanie...
9: I PSL i Morawiecki zaprzeczają, ale media PiSu taką opowieść snują.
10: No czy ja słyszę, jak media PiSu snują opowieść, już teraz sobie nagle przypominają historię z Donaldem Tuskiem, panem premiera Morawieckiego. Natomiast wracając do współpracy... Ja akurat jestem w stanie jako poseł rozmawiać z każdym ugrupowaniem, jeżeli możemy wypracować wspólne, dobre rozwiązanie dla obywateli.
9: Panie pośle, a czy pana zdaniem ten nowy klub, który powstanie, jeśli chodzi o zwolenników Mateusza Morawieckiego, będzie miał wicemarszałka Sejmu?
10: Znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie ma wicemarszałka Sejmu, więc jest ten jeden gabinet, jedno miejsce na pewno wolne.
9: I myśli pan, że tutaj koalicja 15 października się na to zgodzi?
10: Znaczy na ten temat nie rozmawialiśmy w ramach jeszcze koalicji. Będziemy na pewno na ten temat rozmawiać.
9: Panie pośle, profesor Patryra ostatecznie został zaproszony przez prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania. Tylko to właściwie nie rozwiązuje problemu, bo nadal czworo sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego. Czy tutaj będzie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
10: Ale oczywiście, że to była taka informacja słodko-gorzka. Słodka z tego powodu, że pan prezydent zaprosił pana sędziego do złożenia ślubowania. Gorzka, że dalej oczekuje czterech pozostałych, których status niczym się nie różni od pana sędziego Patyry. Oni w taki sam sposób zostali wybrani przez Sejm. Oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Oni mają prawo orzekać w sprawach ważnych dla obywateli. Ja pamiętam, jak kiedyś Lech Kaczyński również zwlekał z przyjęciem ślubowania od jednej z sędziów wybranych przez Trybunał Konstytucyjny, przez Sejm, po czym przyjął to ślubowanie.
9: Rozumiem, że pan nie chce mówić, jaki pomysł ma koalicja rządząca na rozwiązanie, ale...
10: Panie redaktor, ja ze swojej strony, jeśli chodzi o pomysł, ja ze swojej strony jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości próbowałem i zwracałem się do pana prezydenta z prośbą o przyjęcie ślubowania i zorganizowałem Komisję Sprawiedliwości, żeby
9: porozmawiać na temat tej sytuacji. Rozumiem, ale bo zmierzamy do końca. Ja chciałam jeszcze jedno zadać pytanie, które mnie nurtuje, bo to jest trochę tak, że teraz Sejm będzie wybierał kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsce tak zwanych dublerów, ale w moim odczuciu nie dokonała się taka symboliczna zmiana dotycząca tego, że teraz ci dublerzy już odchodzą w przeszłość i teraz są legalni sędziowie. Nie ma żadnego takiego aktu, który by potwierdzał. Jedyna różnica jest taka, że wcześniej tych następców dublerów wybierał Sejm poprzedniej kadencji, a teraz wybiera inna koalicja rządząca. Czy nie ma pan poczucia, że tutaj nie ma takiego symbolicznego odcięcia tego okresu pacyfikacji TK?
10: Ale my od samego początku o tym mówimy. Została podjęta uchwała przez Sejm w tym zakresie. Wybieramy w sposób legalny sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Postępujemy zgodnie z prawem. I to chyba jest emanacja dość wyrazista tego stanowiska. Ja na każdym etapie apeluję do pana prezydenta, żeby zachował się jak strażnik konstytucji.
9: Rozumiem.
10: Skoro są wybrani sędziowie, należy przyjąć do tych ślubowania.
9: Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050, był gościem.
10: Dziękuję.
9: To KFM. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Ja przypomnę naszym słuchaczom, że Narodowy Instytut Wolności to taka agencja stworzona, czy instytucja stworzona w 2017 roku, nadzorowana przez wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego, i wiemy, że bardzo dużo pieniędzy za czasów Prawa i Sprawiedliwości 18-23 po prostu poszło do instytucji związanych z politykami PiS-u po to, żeby budować finansowo zaplecze PiS-u, a nie wspomagać społeczeństwo obywatelskie. I może zacznijmy, panie dyrektorze, od takich podstawowych liczb. Mianowicie, jakimi sumami Narodowy Instytut Wolności dysponował w latach 2018-23 mniej więcej?
11: NIW dysponował około 200 milionami złotych rocznie, więc ponad miliard złotych został wydany, przekazany przez NIW dla różnego typu organizacji pozarządowych.
9: A gdyby miał pan podsumować, ile pieniędzy wydano w sposób patologiczny, znaczy nie w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego czy wsparcia organizacji pozarządowych, tylko budowania zaplecza PiS?
11: No to trudno jednoznacznie to określić, natomiast mógłbym powiedzieć, że myślę, że około połowy tych pieniędzy poszło dla organizacji, które były tworzone często zaraz przed konkursami. Nie zawsze to było zaplecze bezpośrednio polityków PiS-u, natomiast to była próba, to było działanie wokół takiego mitu, który ówczesny wicepremier Gliński próbował przekazać, że do tej pory wszystkie rządy finansowały organizacje lewackie, więc teraz czas jest na te patriotyczne, więc budowano różnego typu nowe organizacje, konfederacje, organizacje, które powstawały zaraz przed konkursami, pompowano w nie duże pieniądze, a dzisiaj widzimy, że wiele z nich nie działa, dlatego że to często były organizacje, które zakładane były przez ludzi, którzy nigdy nie chcieli tak naprawdę działać w organizacjach pozarządowych, no bo to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że okej, dzisiaj sobie zostanę aktywistą pozarządowym, bo jest kasa i już. Te organizacje, które nie istniały przed PiS-em, one bardzo szybko upadły, bo były powoływane tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze, chociaż oczywiście są takie organizacje, które były tworzone stricte pod pewne zaplecze, i widzimy takie organizacje. Dzisiaj te organizacje kontrolujemy, odzyskujemy środki i to jest jeden z celów,
9: panie dyrektorze, ja rozumiem, że jeżeli pan mówi, że połowa wydanych pieniędzy budzi wątpliwości, to były jednak projekty przez ten instytut wprowadzone, które kontynuujecie teraz, bo były jakby pozytywne i...
11: Tak, jest bardzo wiele projektów, bardzo wiele organizacji, które robiły dobre rzeczy, które robią dobre rzeczy, a więc samo posiadanie logo Narodowego Instytutu Wolności, nawet za czasów PiS-u, nie oznaczało, że było się jakąś złą organizacją, czy organizacją polityczną. Zresztą trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że cały Narodowy Instytut Wolności powstał na bazie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który był założony dużo wcześniej, jeszcze na zarządów Donalda Tuska.
9: Ja chciałam tak pokrótce omówić pewne przypadki, bo mam tak, współpracowniczkę Mateusza Morawieckiego, posłankę Annę Gębicką i Stowarzyszenie Lornetka.
11: Tak, no to jest jedna z takich organizacji. Podobna sytuacja, wiceminister sportu Jacek Osuch, inna sytuacja Jacek Kurzępa, wieloletni polityk,
9: posłowie PiS-u,
11: tak. To są sytuacje, w których do organizacji, nowo zakładanych organizacji, zakładanych przez asystentów posłów, dyrektorów ich biur, ewentualnie lokalnych radnych, szły pieniądze różnej wielkości, no bo Kurzępa to ponad 1,5 miliona złotych do zwrotu, Osuch 200 tysięcy, Lornetka też około 200 czy 300 tysięcy złotych, i bardzo wiele z tych środków szło, a to na gazetki promujące kandydatów, zresztą dlatego i Osuch, i Kurzępa sprawy są w prokuraturze, dlatego że prowadzone są już postępowania związane z wykorzystaniem publicznych pieniędzy w celach czysto politycznych, bo to były pod płaszczykiem mediów obywatelskich prowadzone po prostu agitacje polityczne przez wiele miesięcy czy lat. Podobnie Gębicka, podobnie Kurzępa. Mamy inne przykłady, chociaż tutaj w Warszawie, na Włochach, na warszawskich Włochach bardzo młodzi, 20-paroletni radni PiS-u, którzy na start dostali ponad 500 000 i kupili tak zwane biuro w nowym apartamentowcu na Włochach, które dzisiaj odzyskujemy, bo okazuje się, że w tym biurze nic się nie dzieje. Mamy Instytut Włodkowica, wcześniej zakładany przez pana Szczuckiego, do którego był największym, Instytut był największym beneficjentem Instytutu Wolności. Mamy i też zresztą innych programów ministra Glińskiego, jak Fundusz Patriotyczny, dwa apartamenty w Warszawie, samochód luksusowy, bus. Tam to są naprawdę wiele milionów złotych, które do
9: tych organizacji... Ale kto zarządza organizacji... teraz tą organizacją, która
11: w tej chwili zarządza nią osoba pan Brzozowski, niejaki pan Brzozowski, który, no, od którego też który dzisiaj reprezentuje organizację i od którego odzyskujemy te
9: panie
11: środki.
9: Panie dyrektorze, zatrzymajmy się na chwileczkę, bo mamy, jak rozumiem, mamy sytuację następującą, że jedną kwestią jest śledztwo w prokuraturze dotyczące wyprowadzenia pieniędzy, a inną kwestią jest, jak rozumiem, droga cywilna odzyskiwania tych pieniędzy. Dobrze rozumiem?
11: Tak, dokładnie. Mamy ponad 120, już w tej chwili około 125 różnych postępowań na ponad 16 milionów złotych od organizacji i osób prywatnych, bo ścieżka jest taka, że to przykładem jest na przykład jeden z takich dla nas flagowych i najbardziej skandalicznych przykładów, czyli Fundacja Centrum Rozwoju Macierz Polonii, zakładana przez Miłosza Manasterskiego, kiedyś w TVP Kurskiego, a dzisiaj w Republice, zresztą nagrodzony przez Andrzeja Dudę, prezydenta Andrzeja Dudę. Człowiek, który współzarządzał fundacją razem z Tomaszem M., bo już dzisiaj jest osoba skazana, który był też człowiekiem ministra Glińskiego. Ludzie, którzy dostali setki, w sumie około miliona złotych i oni potrafili w ciągu dosłownie, to pokazał raport KASKU, w ciągu 4 dni od przelewu od przelewu na konto fundacji wszystko przelać sobie na prywatne konto, swoich żon. I tutaj przykład jest taki, my wydajemy decyzję o odzyskiwaniu środków, jeżeli organizacja tych pieniędzy nie oddaje, to Urząd Skarbowy, my zlecamy Skarbówce. Urząd Skarbowy zajmuje konto fundacji. Jeżeli na tym koncie nie ma środków albo nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, no to wtedy Urząd Skarbowy ściąga tyle, ile jest, a pozostałe środki już odzyskiwane są z majątków prywatnych.
9: No dobrze,
11: osób.
9: Ale czy udało się jakieś pieniądze odzyskać? Czy Urząd Skarbowy jakiekolwiek pieniądze odzyskał? Jaka to jest suma?
11: To są z pewnością setki tysięcy złotych,
9: które wpłynęły
11: z powrotem. Natomiast oczywiście te miliony złotych, o których mówimy, to jest proces długotrwały i wiemy
9: na
11: też,
9: jakim etapie są te postępowania?
11: Każdy z nich jest na innym, bo to zależy od tego, kiedy rozpoczęliśmy. Natomiast wiele tych spraw, chociażby właśnie Manasterskiego, jest już na etapie odzyskiwania majątku z majątków prywatnych. Część z nich jest...
9: komornik już do nich wchodzi?
11: Tak, to jest tak, że Urząd Skarbowy wtedy zajmuje majątek prywatny. Jest to, jest to sprawa bardzo długotrwała, trwa miesiące albo i lata i jest już wtedy poza Narodowym Instytutem Wolności. Oczywiście my tylko regularnie co kilka miesięcy dostajemy informacje. Dostajemy też informacje z CBA na temat postępowań, które są prowadzone w sprawie niektórych organizacji. Dostajemy informacje ze skarbówki. Natomiast rzeczywiście to, co można powiedzieć, to, że wspólnym mianownikiem bardzo wielu tych spraw był właśnie minister Gliński, bo to jego, jakby to on skonstruował system. Skonstruował system, który był, bo problemy NIW-u nie był sam NIW, tak? No bo to, że mamy pewną agencję wykonawczą rządową, która jest wyspecjalizowana w danej kwestii, to nie jest nic złego. Zresztą to był postulat organizacji przez wiele lat i tak jak wspomniałem, powstał wokół programu, który już działał. Natomiast problemem było to, że stworzono system, który mógł być manipulowalny na dowolnym etapie, który był oparty o pseudoekspertów.
9: Uznaniowo.
11: To było zrobione tak, że dyrektor zawsze mówił, że byli eksperci, którzy ocenili wnioski. Natomiast problem był taki, że wśród 700 ekspertów w bazie, jak to pokazywano, było tak naprawdę 10, którzy w większości byli albo członkami Prawa i Sprawiedliwości, radnymi, ludźmi z młodzieżówek, którym przydzielano te wnioski, które miały otrzymać grant.
9: Tutaj przeczytałam, że eksperci oceniający wnioski byli czasem powiązani z wnioskodawcami. Szczególny głośny przypadek Michał Płatek, działacz PiS, asystent ministra, wicepremiera premiera Glińskiego. Ocenił 802 wnioski, zarobił 130 tysięcy złotych, jednocześnie świadczył usługi prawne dla Narodowego Instytutu Wolności i miał powiązania z ocenianymi organizacjami.
11: Dokładnie, jednocześnie był mianowany przez PiS na prezesa sanatorium w Busku-Zdroju, dzisiaj jest radnym PiS-u w Kielcach, więc no to była osoba, rzeczywiście było kilka takich osób,
9: człowiek którzy, renesansu, tak, no to,
11: i jednocześnie on ma 30 parę lat, tak, wtedy miał jeszcze niecałe 30, więc to były osoby, które były nie dość, że zależne finansowo i politycznie od Glińskiego, to były osoby, które po prostu dopasowywane były do tych ofert, które miały wygrać, czyli jeżeli była oferta Kurzępy czy innego polityka PiS-u, to ona została przypisana do eksperta, który po prostu dawał 100% punktów i ta ocena miała, ta oferta miała wygrać.
9: Tutaj jeszcze jest Polska Wielki Projekt. Też dostała ta instytucja duże pieniądze, no ale PiS mówi tak, no po prostu to był taki think tank, dyskusja o rozwoju Polski i tak dalej, to nie było nic złego, to nie była działalność partii.
11: Tylko, że to były kongresy, konkretnie to były kongresy programowe Prawa i Sprawiedliwości. Oni jednocześnie dostali Wille Plus i kilka innych bardzo dużych zastrzyków pieniędzy, więc akurat to jest typowy przykład, taki flagowy przykład budowania zaplecza politycznego PiS-u. No i tam z kolei jedną z osób, które zakładały sieć różnych organizacji jest pan Sebastian Villas, do którego płynęły wiele milionów złotych. Ja w zeszłym tygodniu podpisałem kolejną decyzję o zwrocie miliona złotych od jednej z fundacji tego pana. Taka osoba zupełnie w cieniu, do której płynęły naprawdę ogromne pieniądze. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że tak jak pani redaktor wspomniała, no część tych pieniędzy była rzeczywiście źle wykorzystana i jak popatrzymy na te organizacje, które dostały najwięcej pieniędzy, to były organizacje powiązane politycznie. Ale pamiętajmy, że nie każda organizacja pozarządowa jest zła. Przecież bardzo wiele organizacji działa dobrze.
9: Robi
11: bardzo ważne rzeczy, pożyteczne projekty. Natomiast NIF i te programy, które dzisiaj mamy, dzisiaj działające transparentnie, nadzorowany jest dzisiaj przez organizacje pozarządowe, bo do Rady NIF-u powołane zostały w większości organizacje pozarządowe, więc ja jako dyrektor dzisiaj nie mogę ogłosić żadnego konkursu bez zgody niezależnych organizacji pozarządowych, które pilnują procedur, które nadzorują proces dopasowywania, na przykład losowego dopasowania ekspertów do wniosków, nadzorują procedurę zapobiegania konfliktowi interesów i wiele innych takich bezpieczników, które prowadziliśmy.
9: Jeżeli mam wymieniać wszystkie nazwiska, to widzę tutaj na stronie Onetu Kacper Płażyński, były kandydat PiS na prezydenta Gdańska, poseł, Fundacja dla Gdańska i Pomorza otrzymała 200 tysięcy złotych. I jeszcze mam jeden taki przypadek tutaj wynotowany, państwo pozwolą. Jan Zujewicz, bliski współpracownik posła PiS Szymona Szynkowskiego Welsenka, fundator i prezes Fundacji Instytut Poznański i związany z Stowarzyszeniem Projekt Poznań. I tak się zastanawiam, jeszcze wrócę do tej lornetki pani Gębickiej. Na co te pieniądze szły?
11: Czy pieniądze
9: jest jakaś
11: bardzo,
9: wiedza na
11: te pieniądze bardzo często szły po prostu na działania promocyjne tych konkretnych polityków, czyli na promowanie na przykład tutaj na wydawanie jakichś gazetek promocyjnych. Pan Kurzępa, wspomnę jeszcze raz, wydał książkę na swój temat, którą w ramach projektu zakupił tam w iluś tysiąc egzemplarzy po tym, które rozdawał w czasie kampanii.
9: Czyli on wydał książkę, kupił za pieniądze
11: projektu
9: z NIW-u,
11: i potem ją dystrybuował w swoim okręgu. Więc takie, tego typu działania, które bezpośrednio finansowały działania polityczne, dzisiaj one w ogóle w ramach instytutu są zakazane. Czy mamy wytycznych promocyjnych, wytycznych do projektu, mamy zakaz takich działań. I tego typu sprawy też zgłaszamy do prokuratury jako nielegalne finansowanie kampanii.
9: A czy pan może zadeklarować, że dzisiaj, jeżeli rozmaite organizacje zgłaszają się po dotacje, to dysponuje pan takim zespołem ekspertów, którzy są niezależni i niezwiązani z polityką,
11: tak,
9: bo wszyscy... pan jest związany z Koalicją
11: Obywatelską. Ja jestem związany z Koalicją Obywatelską, to prawda, natomiast ja jako dyrektor dzisiaj nie mam wpływu na wyniki konkursu, ja jestem osobą, która pilnuje całej procedury, natomiast my całą listę ekspertów zarchiwizowaliśmy, mówiąc ładnie, zrobiliśmy całkowicie nowy nabór ekspertów, oni są egzaminowani, regularnie szkoleni, sprawdzani. No i jest bardzo ścisła procedura konfliktu interesów. Dzisiaj były takie sytuacje wcześniej. Dzisiaj gdyby ktoś nie wiem, oszukał nas w kwestii tego, czy nie jest powiązany, to nie dość, że grożą mu kary finansowe, no to już nigdy nie współpracowałby dalej z Instytutem.
9: Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za
11: to. Dziękuję.
0: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus zmienia zdanie i jednak stawia na PiS. W informacjach TOK FM sprawdzimy, czy sytuacja na Bliskim Wschodzie spowoduje wyczekiwane przez kierowców obniżki na stacjach paliw. Modernistyczne Śródmieście Gdyni jest na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Związany z inicjatywą Rozwój Plus poseł Grzegorz Lorek odszedł ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. O tym, że Lorek podpisał oświadczenie o nieprzynależeniu do stowarzyszeń o charakterze politycznym, przekazał na Platformie X rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej Lorek był w gronie działaczy PiS, którzy nie podpisali wymaganego oświadczenia i od wtorku oficjalnie miał zostać wykluczony z partii. Sam Lorek późnym popołudniem skomentował we wpisie na Platformie X: jak mawiał Lincoln, nie jestem zobowiązany wygrywać, ale jestem zobowiązany być wierny temu, co uważam za słuszne. Jeden z posłów związanych z inicjatywą Mateusza Morawieckiego poinformował polską agencję prasową, że trwają rozmowy z innymi parlamentarzystami, którzy być może przystąpią do Rozwoju Plus. A gdyby były premier Mateusz Morawiecki utworzył ugrupowanie Rozwój Plus, to uzyskałoby ono 7,4% poparcia, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć teraz na 30,1% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość na 17,3%. Trzecie miejsce w badaniu zajęła Konfederacja z poparciem 12,3%, a kolejne Konfederacja Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, na którą chciałoby zagłosować 10,9% badanych. Powyżej progu wyborczego znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, na którą zagłosowałoby 7% respondentów. Teheran poprosił Amerykanów o spotkanie i do takich rozmów dojdzie. Poinformował prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że jest szansa, że uda się zawrzeć porozumienie, jeśli jednak nie uda się dogadać, ataki na Iran zostaną wznowione. Iran do tej pory utrzymuje, że nie zwrócił się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, a przekazywanie informacji między Waszyngtonem a Teheranem odbywa się za pośrednictwem zagranicznych mediatorów. A ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. To w związku właśnie z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują Iranu. Jednocześnie polski premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
5: O weekendzie cena ropy na giełdzie już spadła, ale trzeba poczekać, zanim przełoży się to na ceny na stacjach, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
5: Premier zapowiedział, że być może w zależności od sytuacji na rynku w jakiejś formie w drugiej połowie sierpnia na stacjach wrócą rządowe obniżki cen paliw. Pierwsze, tak zwany CPN, obowiązywały przed wakacjami.
6: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
5: A takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35-7,40, a za olej 7,80-7,90. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy zatrzymali wrocławscy policjanci, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. We wpisie na Platformie X minister spraw wewnętrznych podał, że mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław. Kierwiński podkreślił, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. W niedzielę we Wrocławiu trzech mężczyzn brutalnie pobiło Ukraińca i jego partnerkę, która próbowała go bronić przed agresorami. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej i prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Jak poinformowała dyrektor radomskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Anita Bogajny, komitet referendalny nie dostarczył w wymaganym czasie wniosku o przeprowadzenie referendum. Inicjatorom nie udało się zebrać wymaganych 15 035 podpisów pod wnioskiem referendalnym. Inicjatorzy referendum zarzucali prezydentowi Radomia m.in. niegospodarność, czym w ich ocenie miał doprowadzić do wzrostu zadłużenia miasta i wyludniania się Radomia. Cieszą się władze miasta i przedsiębiorcy żyjący z obecności w mieście turystów. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. To efekt wielu lat starań. Na listę zabytków trafiło niespełna 20 lat temu, później zostało pomnikiem historii. Teraz doceniło je międzynarodowe gremium. Cieszy się prezydentka Aleksandra Kosiorek.
7: Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni. Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką, tym co może zobaczyć.
4: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy żyją z turystyki.
8: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
9: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni. Doceni się z takich nietypowych powodów.
4: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia, a ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Wtorek przyniesie nam poprawę pogody i wyższe temperatury, które w kolejnych dniach będą jeszcze rosnąć. W dzień tylko miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie przeważnie od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Tobiasz Bucheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
10: Jacek Kurski zaatakował Mateusza Morawieckiego w telewizji Republika i powiedział, że Mateusz Morawiecki jest żałosnym trybikiem niemieckiego planu podboju Europy. Czy pan się z tym zgadza?
11: Jacek Kurski ma swoje poglądy, je wyraża. Nie mam na swoim koncie tego rodzaju wypowiedzi. W ogóle nie zamierzam specjalnie zajmować się koleżankami i kolegami, którzy dokonali rozłamu.
10: Ja tylko przypomnę państwu, że można naszą rozmowę oglądać na YouTubie, tam jest bezpośrednia transmisja. Rozumiem, panie pośle, ale tutaj rzeczywiście występ Jacka Kurskiego w Republice wzbudził olbrzymie emocje.
11: Zapewne pan widział.
10: Na przykład Jacek Kurski powiedział tak: przez 2 lata przemysłu pogardy, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami, ustawiano z puszek po piwie krzyż, Morawiecki przez 2 lata siedzi u Tuska i słowem się nie odzywa. I w ogóle to jeszcze bardzo poetyckie, bo tutaj jeszcze takie jedno zdanie. Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu. Czy ma pan też takie emocje w stosunku do Mateusza Morawieckiego?
11: Nie, ja takich emocji w stosunku do Mateusza Morawieckiego nie mam. Ale jestem w stanie zrozumieć, że faktycznie w każdej partii politycznej są różne skrzydła, są osoby, są animozje, są emocje i w momencie rozłamu niektórzy mogą upatrywać faktycznie, że jest to taka chwila, której dadzą upust, zlikwidują tamę, która te wszystkie emocje blokowała i się wypowiedzą. I ja nie mam tego rodzaju emocji. Mam swoje przemyślenia na temat Mateusza Morawieckiego, ale nie będę się nimi dzielił. Dlatego, że uznaję, że skoro byliśmy razem, zresztą też z koleżankami i kolegami, robiliśmy różne projekty i uważam, że przez 8 lat dobre, zdecydowanie dobre, chociaż można mieć różne oceny też do innych, bardziej szczegółowych kwestii, to nie będę tego rodzaju kwestii wywlekał. I w ogóle zamierzam się zajmować rządem Donalda Tuska, a nie Mateuszem Morawieckim.
10: Rozumiem. A jakie ma pan zdanie na temat Jacka Kurskiego?
11: Mam takie zdanie, że jest to osoba bardzo polaryzująca i przyciągająca uwagę.
10: Ale też pojawiła się niezmiernie taka informacja, że
11: niezmiernie inteligentna zresztą obaj bracia.
10: Prezes Jarosław Kaczyński był niezadowolony z tego występu w Republice i ma podobnież zakazać Kurskiemu występów publicznych.
11: Tego nie wiem. Tego nie wiem, czy tak jest. Możliwe, że spotkają Jacka Kurskiego konsekwencje.
10: A pan byłby za tym, żeby ograniczyć jego aktywność medialną?
11: Uważam, że jeżeli miałby się zajmować tego rodzaju wypowiedziami i tego rodzaju tematami, to tak.
10: Czy pan uważa, że słusznie ludzie Morawieckiego zarzucają Kurskiemu zakłamanie, bo wtedy, kiedy odszedł z PiSu razem z Zbigniewem Ziobrą, to twierdził, że powstała sekta smoleńska na czele z Antonim Macierewiczem?
11: Uważam, że współpracownicy Mateusza Morawieckiego też dość hagiograficzną wizję swojego lidera budują. Człowieka, którego uznawali za lidera nawet kiedy byli w Prawie i Sprawiedliwości, podważając autorytet pana prezesa Kaczyńskiego. I myślę, że będą teraz robili wszystko, żeby udowodnić, że tak jak to robi europoseł Miller, że Mateusz Morawiecki jest człowiekiem bez żadnej skazy, geniuszem, który w zasadzie rządził Polską,
10: no właśnie,
11: a nikt inny nic
10: opowieść,
11: nie robił.
10: A z drugiej strony Kurski twierdzi, że Morawiecki ma problemy prawne, może mieć zarzuty postawione w sprawie afery RARS i teraz realizuje scenariusz rozbicia PiS-u właśnie po to, żeby ewentualnie prokuratura go potraktowała łagodnie. Czy pan wierzy w tę wersję Jacka Kurskiego?
11: Nie wiem, pani redaktor, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Wiemy, że Donald Tusk jest w stanie posunąć się do różnych zagrywek w polityce i stawia zarzuty. Często zarzuty pojawiają się wobec polityków opozycji akurat w dość dobrym timingu politycznym. Ale publicznie nie zamierzam spekulować na temat rzeczy, na których nie mam dowodów, ale jedyne, co mogę stwierdzić, to faktycznie zaniepokoiło mnie to, że niemieckie media się cieszą z rozłomu w Prawie i Sprawiedliwości, jakby dostrzegały, że można zrobić wariant podobny do rumuńskiego czy węgierskiego.
10: Jednak coś w tym jest, że Morawiecki jest agentem niemieckim.
11: Nie, nic takiego nie powiedziałem, to jest fakt. Media niemieckie się cieszą, bo faktycznie dokonanie rozłamu przez Mateusza Morawieckiego utrudnia nam, czyli w tym wszystkim, którzy chcą odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy, działanie, biorąc pod uwagę ordynację wyborczą.
10: Ale ja słyszę publicystów PiSu, którzy mówią tak, po co Jarosław Kaczyński rozwala partię? Miała się opinia publiczna zajmować szpitalem południowym, ochroną zdrowia, a teraz wszystkie media się zajmują rozłamem w PiSie, Jackiem Kurskim i to właśnie sami do tego doprowadzili.
11: Pani redaktor, nie ulega żadnej wątpliwości, o tym mówił pan prezes Kaczyński w piątek w mediach, że rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki i on wnosił o to zresztą, żeby to się wydarzyło tylko polubownie, już dużo wcześniej i chciał podziału partii. Podział Prawa i Sprawiedliwości jest drogą według ordynacji wyborczej, według wszystkich standardów politycznych, jakie możemy sobie przyjąć, do utrwalenia dzisiejszej koalicji rządzącej u władzy. I Mateusz Morawiecki to robił, więc został postawiony przed wyborem, albo rezygnuje z działań secesyjnych i rozbijających i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, albo odchodzi. No i on wybrał, że odchodzi.
10: Panie pośle, ile procent głosów może zdobyć nowa partia Mateusza Morawieckiego? Czy Prawo i Sprawiedliwość ma taką wiedzę? Czy to badano?
11: Ja szacuję według mojej wiedzy różnych zestawień, że to jest maksimum 2%.
10: Ale widział pan sondaż Opinia 24 i tam jednak partia Morawieckiego zyskiwała około 7%. Uważa pan, że to jest niewiarygodne?
11: Ja widziałem takie sondaże, gdzie miała 17. W ogóle Mateusz Morawiecki świetnie wypada w różnych sondażach z jakiegoś powodu. W każdym razie uważam...
10: Ale z jakiego? Znaczy uważa pan, że w każdym, kupuje te sondaże?
11: Są duże rozbieżności między różnymi jakby domami przeprowadzającymi sondaże.
10: W Republice jeszcze się pojawił taki zarzut, że Morawiecki ukrywał szczegóły kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, że pan prezes Kaczyński nie wiedział, co się dzieje, był oszukiwany.
11: Tego nie chcę komentować.
10: A dlaczego nie? To jednak dość istotna kwestia, czy PiS świadomie prowadził negocjacje z Unią Europejską, czy też Morawiecki oszukiwał kiedyś.
11: Mogę powiedzieć tak, za prowadzenie negocjacji w tej sprawie odpowiadał w pełni pan premier Morawiecki.
10: Czyli jednak coś jest na rzeczy.
11: I KPRM, dlatego że polityka europejska została wyjęta z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podlegała bezpośrednio premierowi i ministrowi Szymańskiemu i oni prowadzili wszelkie negocjacje w tej sprawie, jak również obecnie politycy z... nie Rozłam Plus, tylko Rozwój Plus, przepraszam.
10: Rozwój jaka Plus.
11: Nie, przepraszam, nie, zaspany jestem. Pani redaktor, za każdym razem mówię, że ósma rano to nie jest ta godzina najszybszego mówienia dla mnie i składania myśli. Prowadzili to ci politycy, ale jeżeli chodzi o to, co pani redaktor zacytowała, to ja nie chcę tego komentować.
10: Dobrze, tutaj mamy jeszcze informację ze strony zwolenników Jarosława Kaczyńskiego, że Morawiecki blokował zakup F-30 35 i blokował wprowadzenie 500+. To prawda?
11: To powiedział pan premier Mariusz Błaszczak, który się tymi zakupami zajmował. Pozostaje mu wierzyć.
10: A jak pan patrzy na to naigrywanie się z Ryszarda Terleckiego, taka grafika, właśnie pan poseł Terlecki z napisem młodzi wykształceni z wielkich ośrodków, a na to Paweł Jabłoński pod adresem Michała Wosia napisał gnojek.
11: Też się uchylam od komentowania tej sprawy. Nigdy wiele z panem marszałkiem Terleckim mnie nie łączyło, jeżeli chodzi, byliśmy w jednej partii oczywiście, ale tak towarzysko intelektualnie niewiele. I nie chciałbym tego komentować.
10: Jarosław Kaczyński zdecydował, że Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera i miał Czarnek odebrać głosy Konfederacji, obu Konfederacjom, i to się nie stało. To oznacza, że polityka prezesa w zasadzie skończyła się porażką.
11: Nie, tak bym nie powiedział, absolutnie nie. Po pierwsze, kiedy Przemysław Czarnek w marcu był wyznaczany na kandydata, mieliśmy do czynienia z powolnym spadkiem notowań Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli popatrzymy na średnią sondażową. To zostało zatrzymane w pierwszej kolejności, po jakimś półtora miesiąca się ta linia wypłaszczyła, że Prawo i Sprawiedliwość przestało tracić, a następnie zaczęliśmy wchodzić w powolny trend wschodzący.
10: Na jakie sondaże pan patrzy, bo moim zdaniem
11: na średnią sondażową.
10: Cały czas PiS miał przed odejściem Morawieckiego między 20-25%, teraz po odejściu Morawieckiego spada poniżej 20%.
11: Patrzę na średnią sondażową i wchodziliśmy w powolny trend, chociaż z dużymi problemami, bo za każdym razem, kiedy Przemysław Czarnek coś ogłaszał, jak na przykład podniesienie progu podatkowego do 180 tysięcy złotych, to zawsze z jakimś dziwnym trafem coś się dziwnego działo w partii. Jakiś grill był ogłaszany przez Mateusza Morawieckiego albo inne wydarzenia, które skoncentrowały uwagę, odciągały od spraw programowych. A teraz faktycznie notowania na pewno będziemy mieli do czynienia z pewnym zawirowaniem.
10: Rozumiem, ale teraz zastanawiam się, czy Przemysław Czarnek rzeczywiście zostanie kandydatem na premiera do końca tej kadencji Sejmu, bo ja to słyszałam, ale też przeczytałam w tygodniku Do Rzeczy, że to pan będzie kandydatem na premiera.
11: Nikt ze mną o tym nie rozmawiał, nikt mi tego nie proponował. Moim kandydatem jest pan profesor Przemysław Czarnek. Nie ma tego rodzaju rozmów. To jest spin, który został wrzucony przez pewnych polityków nieżyczliwych Przemysławowi Czarnkowi wtedy, kiedy ważyły się losy Mateusza Morawieckiego.
10: Ale ta informacja sprowadza się do tego, że ze strony frakcji właśnie maślarzy, czyli Jacka Sasina, pojawiają się takie głosy, że po to, aby odebrać Morawieckiemu głosy, to pan jako taki kandydat, powiedzmy, bardziej umiarkowany niż Przemysław Czarnek, który na przykład nie ma na koncie frazy OZE, SROZE i innych tego typu rzeczy, że pan teraz będzie Morawieckiemu odbierał ten elektorat.
11: Ale tropiłem niemieckie masło w samolocie, pani redaktor.
10: To fakt.
11: Z czego jestem dumny. Powiedzmy sobie tak, mówiąc absolutnie poważnie, ponieważ zarówno Jacek Sasin, Patryk Jak i ja, jak wielu innych polityków, tworzymy jakby zespół pomagający, współtworzący kampanię profesora Czarnka, to są takie zagrania, które mają nas skłócić z kandydatem i zbudować nieufność, i gwarantuję pani redaktor, że tego rodzaju rozmów ze mną nikt nie prowadził, jak również wariant dotyczący Zbigniewa Boguckiego też nie jest na stole. Kandydatem jest Przemysław Czarnek, pomijając, że Zbigniew Bogucki oczywiście jest bardzo utalentowanym politykiem.
10: A jakie są różnice programowe między frakcją Mateusza Morawieckiego a resztą Prawa i Sprawiedliwości? Bo Morawiecki mówi i jego ludzie
11: pytanie.
10: Że to suwpolizacja PiSu i Piotr Miller w Polsacie powiedział, że Patryk Jaki po prostu jest za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej.
11: To Miller dobrze wie, że tak nie jest w odniesieniu do Patryka Jakiego. To jest bardzo ciekawe pytanie, pani redaktor. Ono... Dla mnie zachowanie kolegów, którzy odeszli, przypomina mi Unię Wolności. Co znaczy takie wyższościowe uroszczenie, i nie chodzi mi o poglądy, tylko chodzi o takie przekonanie, że oni jedynie reprezentują pewną elitę, w której oni wiedzą, co jest najlepsze, a wszyscy inni się mylą. Różnica zasadnicza między nami polega na tym, że my uważamy, że dobry rozwój Polski jest rozwojem naszym własnym, oryginalnym, na naszych własnych polskich zasadach. To znaczy, że nikt nie może nam z zewnątrz dyktować zasad naszego rozwoju, bo wtedy to nie będzie nasz rozwój, tylko będzie rozwój zależny. I dlatego nie należy zgadzać się na żadne koncesje, jeżeli chodzi o kompetencje państwa polskiego, handlowanie, na przykład część uprawnień oddamy Brukseli, ale za to dostaniemy KPO, tylko uważamy, że nasze własne, rodzime zaprojektowanie naszego rozwoju jako nowoczesnego, naszej własnej wersji, jest drogą do...
10: Ale powiedzmy tak,
11: to jest fundamentalny spór.
10: Dlatego Przemysław Czarnek mówi, żeby w ogóle wejść z systemu ETS, to w zasadzie jest to wyjście z Unii Europejskiej.
11: Nie, nie jest to wyjście.
10: W tym sensie Piotr Miller ma rację.
11: Nie ma racji.
10: No jest właśnie.
11: Nie, dlaczego? W jaki sposób nas wyrzucą z tej Unii?
10: Albo bierzemy udział we wszystkich uzgodnieniach Unii Europejskiej, albo się wypisujemy
11: nie,
10: z niej.
11: Nie, to nie jest prawda. Więc no i jak nas wyrzucą z tej Unii? Jakim trybem? No nie ma takiego. Panie redaktor, można samemu oczywiście można wyjść, ale,
10: no, ale będziemy,
11: Unia Europejska
10: praktycznie
11: nas...
10: będziemy poza jakimkolwiek głównym nurtem, będziemy musieli płacić kary za nierespektowanie reguł, które obowiązują w Unii Europejskiej, no bo takie są zasady
11: jesteśmy,
10: i tak się na nie zgodziliśmy.
11: No tak, ale jesteśmy wzajemnie ze sobą powiązani, więc z tych reguł, które są najbardziej korzystne dla Polski, nie mogą nas wyrzucić, czyli z wolności przepływu towarów i osób i usług, chociaż ta ostatnia, którą wyrzucić, zielonych ładów czy paktów migracyjnych, no nie będę płakał, panie redaktor. Zbliżamy się do sytuacji, w której będziemy płatnikiem netto powoli, więc to nie jest taka sytuacja, w której można z nami negocjować jak w 2009 roku.
10: Idzie pan na demonstrację w obronie Daniela Obajtka, który jest oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Mówił, że nie załatwiał pracy rodzinie Piotra Nisztora, takiego działacza Republiki, a są nagrania, że załatwiał w zamian za haki na Morawieckiego. To będzie pan bronił Obajtka? Taka szlachetna idea.
11: Możliwe, że będę. Mam to wpisane w kalendarz. Ja mam problem z wypowiadaniem się w tej sprawie, dlatego że ja się zajmuję immunitetami w Parlamencie Europejskim, więc ja biorę udział w posiedzeniach tajnych.
10: I zbronił pan Obajtka.
11: Biorę udział w posiedzeniach tajnych komisji, więc nie mogę naruszać, ale mogę powiedzieć jedno, że te wnioski, które są immunitetowe, tak jak ten dotyczący Daniela Obajtka, są żenujące, jeżeli chodzi o konstrukcję ze strony polskiej prokuratury i to się odbija echem po Europie.
10: Fałszywe zeznania w sądzie, to powinien po prostu być
11: A nie wiemy, czy, zacznijmy od tego, że nie wiemy, bo nikomu winy nie udowodniono.
10: Tak jest, czekamy na wyrok sądu. Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa.
11: Miłego tygodnia.
10: Bardzo dziękuję. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dzień dobry, panie premierze.
12: Dzień dobry.
10: Rzeczpospolita dzisiaj opublikowała informację, że w jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa Zonda Krypto Przemysława Krala z prokuratorem Markiem Wełną i że jest próba namówienia Krala na status świadka koronnego, żeby opowiedział, komu dawał pieniądze.
12: To oczywiście pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. My, jeżeli pomagamy, to w sensie usługowym. Natomiast pamiętajmy, no to jest firma, która naraziła tysiące Polaków na wielomilionowe straty, a można było ten rynek uregulować zgodnie z dyrektywą europejską, tyle że pan prezydent odpowiednią ustawę zawetował 3 razy.
10: Rozumiem, ale tutaj pamiętam, że był pan aktywny przy okazji sprowadzania rozmaitych

0: osób podejrzanych, nazwijmy to, którym polski wymiar sprawiedliwości chciał postawić zarzuty. I też odbywał pan, jak rozumiem, rozmaite rozmowy nieformalne i zastanawiam się, czy tutaj w ogóle cokolwiek się dzieje w sprawie sprowadzenia Przemysława Krala do Polski.
1: Proszę kierować te ważne pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości.
0: I nic od pana nie usłyszę, czy cokolwiek pan robił w tej sprawie. Panie premierze, chciałam zapytać o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. I jak pan
1: rozłam
0: sądzi?
1: Rozłam plus.
0: Rozłam plus, jak powiedział pan wiceprezes Bocheński. I jak pan sądzi, czy taka partia ma szansę na zaistnienie na rynku politycznym? I czy będzie miała takie notowania, które pozwolą jej wejść do Sejmu?
1: To jest dobre pytanie, bo tam jest element sporu ideowego. Morawiecki chciał odgrywać rolę eurosceptyka, ale nie eurofoba takiego, który chce wszystko paraliżować, tylko wydaje mi się, że chciał uzyskać KPO dla Polski, tylko szaleństwa Ziobry w wymiarze sprawiedliwości mu to uniemożliwiły. Tylko pytanie, czy jeśli ktoś chce być umiarkowanym konserwatystą proeuropejskim, to czy potrzebuje do tego podróbki, czyli Morawieckiego, skoro ma szeroki kościół, jakim jesteśmy my w Koalicji Obywatelskiej.
0: Czy, bo tutaj jest taki spór wewnątrz PiSu, czy Morawiecki był doradcą Tuska, czy nie? A pan był wtedy w rządzie Donalda Tuska. No to jak z tym Morawieckim? To on doradzał premierowi, czy nie doradzał?
1: On był w Radzie Gospodarczej. Zresztą wynosił wszystko i donosił Kaczyńskiemu, zdaje się, więc
0: z tej rady.
1: Percepcja zależy od sytuacji politycznej. O ile pamięć mnie nie myli, miał nawet propozycję zostania ministrem finansów w pewnym momencie, ale Kaczyński powiedział mu jeszcze nie teraz. Więc no, był, zdaje się, taką wtyką PiSu w orbicie Donalda Tuska.
0: Czyli miał propozycję bycia ministrem w rządzie Donalda Tuska.
1: Ale to jest moja gazetowa wiedza, żeby było jasne. Tak, to kojarzę.
0: Tylko tak zastanawiam się, bo tutaj PiS twierdzi, że jest spisek z Donaldem Tuskiem i że Morawiecki na polecenie Tuska rozbija PiS.
1: Czyli nasza operacja przebiega zgodnie z planem.
0: Tak. Czyli pan potwierdza, że po prostu Mateusz Morawiecki realizuje plan Donalda Tuska.
1: No sama pani rozumie, że nie mogę potwierdzić.
0: Tak. Dobrze. Ale właśnie pytanie jest takie, bo ciąg dalszy tej teorii głosi, bo tutaj cytuję Jacka Kurskiego w Republice, że Mateusz Morawiecki jest tym niemieckim trybikiem, który w tej machinie, która dąży do dominacji Niemiec nad Polską, oczywiście i nad całą Europą.
1: Przypomina mi się stary dowcip po tym, panie sierżancie, bo mnie się wszystko z jednym kojarzy.
0: Okej. No ale nie było jeszcze, że ma dziadka z Wehrmachtu Morawiecki, więc ja, być może no, wszystko jeszcze przed nami. Ale też chodzi mi o to oczywiście, że ta teoria w PiSie zakłada także, że Morawiecki rozbija PiS na życzenie Tuska i wtedy może uniknie odpowiedzialności karnej w związku z aferą RARS.
1: No, odpowiedzialności karnej to ci, którzy pozostali przy Kaczyńskim, też nie unikną, jeśli popełnili przestępstwa. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą.
0: Rozumiem, ale teraz jeszcze także pojawiła się ta koncepcja po raz kolejny, bo to nie jest nowa, że Morawiecki był uległy wobec Unii Europejskiej, zgodził się na Zielony Ład i politykę klimatyczną. Czy pan mógłby rozstrzygnąć ten spór wewnątrz PiS-u?
1: Sam język, którego używają koledzy na skrajnej prawicy, udowadnia ich eurofobię i chęć wyjścia z Unii Europejskiej. Bo co to znaczy ulegli wobec Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska to jest jakieś zewnętrzne ciało, wobec którego można być uległym, czy też konfederacja, do której należymy i gdzie każde państwo członkowskie zabiega o wpływy i my robimy to, uważam, skutecznie. Więc język, którym mówimy, mówi nam bardzo dużo o poglądach.
0: Dobrze, ale tutaj argument jest taki, że Morawiecki na bardzo wiele się zgodził, nie wiem, na podatek od aut spalinowych, na Zielony Ład, a teraz
1: no,
0: jednak
1: mieliśmy
0: rząd
1: też Polski
0: od
1: Ład
0: rzeczy
1: z całym bałaganem podatkowym. Pamięta tak. Pani dwa systemy podatkowe w ciągu jednego roku?
0: Tak.
1: Moja księgowa prawie zawału dostała.
0: Tyle tylko właśnie, że Patryk Jaki rzekomo miał, zdaniem pana posła Millera, to jest zwolennik Mateusza Morawieckiego, właściwie proponować wyjście z Unii Europejskiej.
1: No, prawie wszystko, co pan Jaki mówi o Unii Europejskiej, okazuje się bzdurą. Ja chciałbym wiedzieć, co on tam robi w tej Brukseli. Za te euro, którymi się brzydzi.
0: Dostaje pensję jako europoseł.
1: No, powinien się czegoś uczyć o tym, jak działa Unia Europejska.
0: Prezydent Karol Nawrocki złożył w Senacie wniosek o referendum z pytaniem, czy jest pan, pani z realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
1: Równie dobrze mógłby złożyć pytanie, czy jest pan, pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.
0: Przemysław Czarnek.
1: No to jest wybiórcze traktowanie. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje Unia Europejska, w której ma się same przywileje i żadnych obowiązków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją.
0: Rząd Donalda Tuska chce ograniczenia ETS-2. Chodzi oczywiście o rozszerzenie handlu emisjami.
1: I to trzeba przewalczyć, właśnie trzeba
0: na
1: użyć
0: kolejne
1: wpływ,
0: sfery,
1: trzeba użyć wpływów. I tak, Unia Europejska postawiła sobie zbyt ambitne cele. I teraz no, to jest byt ludzki, który ludzie mogą zmienić. I zmieniamy to tak, aby było mniej dotkliwe dla gospodarstw. Żeby to zmienić, potrzeba koalicji państw członkowskich i instytucji europejskich, a nie tylko pohukiwania na Unię Europejską.
0: Tak, ale PiS mówi, owszem, Bruksela może zrobiła pół kroku wstecz, ale w
1: ale
0: sumie
1: kto to jest Bruksela w tym zdaniu? Pani redaktor, oni
0: ja
1: ciągle mówią, jakoby tam była jakaś... Unią Europejską rządzą państwa członkowskie.
0: Tak, tylko chodzi o to, że zapadają decyzje w kręgu Unii Europejskiej i ETS-2 jednak
1: państwa
0: tak
1: członkowskie,
0: w przyszłości wejdzie. I
1: Parlament Europejski
0: rząd Tuska tego nie załatwił, nie wynegocjował, żeby całkowicie zablokować ETS-2.
1: Wynegocjowaliśmy to, co jest do przyjęcia przez wszystkich. No, jesteśmy konfederacją. Taki świat, w którym Polska sprawuje władzę w Unii Europejskiej i inni robią to, co my chcemy, to nie jest nasze członkostwo w Unii, tylko nasza dominacja nad Unią.
0: Rozumiem.
1: No więc jeszcze tacy potężni nie jesteśmy.
0: Argument jest taki, że rozszerzenie ETS-2 w przyszłości oznacza po prostu bardzo duże koszty dla obywateli i gospodarstw domowych.
1: To są sprawy techniczne, co do których trzeba mieć bardzo precyzyjne wyliczenia, bo przypominam, wielokrotnie eurofobowie straszyli Polskę różnymi rozwiązaniami europejskimi, które potem okazywały się dla Polski dobre. Więc nic na siłę. No przypomnę, w tej chwili okej, to jest za pierwszy miesiąc, ale w rolnictwie, gdzie no, można było dyskutować, okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%.
0: Czyli umowa z Mercosur jest dla nas korzystna z krajami Ameryki
1: Według
0: Południowej?
1: Według wstępnych danych za jeden miesiąc.
0: Ale to pan atakuje PSL, bo to PSL mówi, że to jest szkodliwa umowa.
1: PSL zachowuje się szukam właściwego słowa, na zimne dmuchając, ale generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
0: No, ale
1: pamiętajmy
0: w takim
1: też, że w ogóle eksport.
0: Już wycofają się z tych wszystkich działań torpedujących.
1: Żywności to jest 240 miliardów złotych rocznie. Gigantyczny sukces i wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 8%. Gratuluję polskim rolnikom, hodowcom i przetwórcom.
0: Rozumiem, a czy pan oczekuje od ludowców, że wycofają się z torpedowania umowy z Mercosur?
1: Jeszcze raz, po raz trzeci podkreślam, że to są wstępne dane, że trzeba, że to cały rok trzeba prześledzić i tak dalej. PSL działa ostrożnościowo i w świetle faktów każdy z nas ma prawo do zmiany zdania.
0: Czy uważa pan, że należy wprowadzić podatek cyfrowy? Bo ja ciągle co jakiś czas słyszę wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego z Nowej Lewicy, że podatek cyfrowy zostanie wprowadzony. A na to Stany Zjednoczone mówią, że wprowadzą rozmaite rozwiązania uderzające w polską gospodarkę.
1: Tylko, że proszę pamiętać, że podatkiem cyfrowym byłyby objęte, jak rozumiem, proszę o szczegóły pytać wicepremiera Gawkowskiego, firmy z całego świata. To nie byłby podatek, który byłby skierowany przeciwko jakiemuś jednemu państwu.
0: No nie, ale wiadomo, że będzie dotyczył Big Techu w dużej mierze.
1: No, a chińskie platformy? To co, mogą sobie działać z Chin, nie inwestując tutaj i nie tworząc miejsc pracy?
0: To znaczy, uważa pan, że można podjąć dyskusję ze Stanami Zjednoczonymi na temat takiego...
1: Ta dyskusja już trwa.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Radosław Sikorski, wicepremier, minister spraw zagranicznych. Druga część naszej rozmowy, trwa też transmisja na YouTubie. Panie premierze, bo czytam tutaj Marcina Przydacza, ministra odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne u prezydenta Nawrockiego, i czytam tak. Po stronie USA jest ogromna otwartość na dołączenie Polski do natowskiego programu Nuclear Sharing. To wymaga codziennej pracy, budowania zaufania między Polską a USA, a akurat pan minister Sikorski tutaj nie buduje tego poczucia zaufania w tych relacjach, ma destrukcyjny wpływ na te relacje.
1: Wydaje mi się, że sprawy nuklearne to jednak są sprawy, które lepiej omawiać w dyskrecji, a nie posługiwać się nimi do walki politycznej.
0: Ale jakie są pańskie relacje i współpraca z Pałacem Prezydenckim dzisiaj?
1: No, jestem do dyspozycji pana prezydenta.
0: Ale czy ostatnio musieli się państwo kontaktować w jakiejś sprawie? Czy ta współpraca się jakoś układała?
1: Rozmawialiśmy podczas szczytu NATO w Ankarze.
0: I tam nie było żadnych niesnasek. Rozumiem, że wszyscy grali do jednej bramki.
1: Oczywiście, tak
0: pan
1: jak
0: to
1: zawsze.
0: Ocenia. I słyszałam też takie relacje, że mimo ogólnego narzekania na Donalda Trumpa, to wszyscy członkowie NATO, którzy się pojawili na tym szczycie, to bardzo grzecznie chodzili składać hołd panu prezydentowi Trumpowi.
1: To chyba z polskiej delegacji, chyba jej przewodniczący tylko.
0: A jak pan postrzega w tej chwili sytuację w Ukrainie i czy Donald Trump się zaangażuje w jakiekolwiek starania, żeby w końcu był rozejm, nie wiem, zawieszenie broni, pokój?
1: No dobrze by było. No, można by zacząć od nałożenia sankcji na Rosję, albo chociaż ceł. Jest inicjatywa w Kongresie, żeby... No, choćby po to, aby uhonorować zmarłego nagle senatora Lindsey Grahama, aby uchwalić jego ustawę sankcyjną na Rosję. No, poprzednio bywały też środki na dozbrajanie Ukrainy. Natomiast to, że ma być kolejne spotkanie Zełenski-Trump, to świadczy, że...
0: Ale ile tych spotkań już było? Już tak się szykowaliśmy, ciągle to jest, jesteśmy na tym samym etapie?
1: W międzyczasie sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia Europie, która z kolei przesyła to uzbrojenie Ukrainie, nadal ma miejsce i dane wywiadowcze ze Stanów Zjednoczonych do Ukrainy nadal płyną.
0: Rozumiem, ale czy pan uważa, że sytuacja na froncie sprzyja Zełenskiemu, że on odzyskał rzeczywiście sprawczość w tym sensie, że można mówić o pewnej ofensywie?
1: Ona jest mieszana, bo Ukraina uzyskała zdolność do głębokich uderzeń, uderza w rafinerie, teraz centra logistyczne, fabryki broni. Uderzyła też w ileś rosyjskich statków na Morzu Azowskim. Z kolei Rosja bombarduje tymi potężnymi ładunkami do nawet 3 ton, które sieją śmierć. I uderza rakietami balistycznymi w sam Kijów i ważne miasta, a Ukrainie się skończyła albo kończy amunicja. No, Ukraina powoduje większe straty w ludziach po stronie rosyjskiej, niż Putin jest w stanie rekrutować nowych żołnierzy. Ta wojna naprawdę już trafiła do Rosji. Znaczy, Rosjanie już zaczynają czuć, że to nie jest tylko jakaś tam zagraniczna, specjalna operacja wojskowa, tylko wojna, która rujnuje Rosję. szacuje się, że 45% budżetu rosyjskiego to są wydatki wojskowe. Natomiast Putin może się łudzić, że jeśli będzie uderzał w kolejne elektrownie, elektrociepłownie, to w perspektywie zimy może zastraszyć Ukrainę. No i to jest ta kalkulacja.
0: A czy oligarchowie rosyjscy naciskają na Putina? Czy w otoczeniu Putina są osoby, które naciskają na rozejm z Ukrainą?
1: Ja od 20 lat jestem sceptykiem tych zachodnich teorii o tym, że z jednej strony Putin, a z drugiej strony oligarchowie, którzy tracą pieniądze, więc na niego naciskają. To tak działa na Zachodzie, gdzie miliarderzy sami zrobili pieniądze, a potem artykułują swoje interesy. W Rosji od jeszcze caratu pieniądze się ma z łaski państwa. Oligarchowie są car czy teraz prezydent Rosji kreują sobie oligarchów. Można w jeden dzień wszystko stracić, więc nie sądzę, aby to była grupa nacisku, tak jak na Zachodzie.
0: Panie ministrze, czy ma pan wrażenie, że to napięcie w relacjach polsko-ukraińskich osłabło? Że Wołodymyr Zełenski się trochę cofnął. Co prawda ogłosił otwarcie archiwów, które już były otwarte, tak mówią specjaliści.
1: I przyspieszyły zezwolenia na ekshumację.
0: Ale przyspieszył?
1: Takie mamy zobowiązanie publiczne. Przypominam, że ekshumacje zostały zastopowane za rządów PiS-u i odblokowane oświadczeniem moim wspólnym z ministrem Sybichą w 2024 roku. No to proszę sprawdzić, kiedy było pierwsze ogłoszenie. Więc te sprawy historyczne powinny być przedmiotem i decyzji rządowych, i ustaleń historyków. Dobrze, żeby zaczęła z powrotem działać komisja profesjonalnych historyków, a w międzyczasie geopolityka się nie zmieniła. Zresztą ja też uważam, że to, co na Ukraińcach wywarło największe wrażenie, to rezolucja Parlamentu Europejskiego, że sławienie kolaborantów z III Rzeszą jest niedopuszczalne, bo Ukraina zobaczyła, że Polska w tej sprawie ma większość, że nie jest sama, że to nie jest sprawa dwustronna, tylko sprawa pewnej filozofii europejskiej i oczekiwań Europy wobec potencjalnego członka.
0: I uważa pan, że teraz relacje z rządem ukraińskim są poprawne? Polskiego rządu.
1: Rolą dyplomacji jest oczywiście utrzymywać kanały dialogu i to robimy cały czas. Ukraina i Polska nawzajem się potrzebują.
0: A w sprawie dronów i migów to w końcu obie strony się dogadały, czy nie? Bo już nie wiem, jak to się zakończyło. Tam była taka historia.
1: Tak, to przechodzi przez różne fazy. Nie chcę o technicznych kwestiach.
0: Rozumiem. Panie premierze, chciałam zapytać, czy Polska pomaga Stanom Zjednoczonym w konflikcie na Bliskim Wschodzie?
1: Polska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, który, przypominam, służy obronie terytorium NATO, czyli sfery północnego Atlantyku.
0: Ale nie odpowiedział pan na pytanie. No pytam, czy Polska pomaga Stanom Zjednoczonym w
1: polskim interesie jest,
0: była mowa
1: wojna...
0: o tym, że jakiś dron produkcji polskiej się nagle odnalazł.
1: No, to, że nasze firmy eksportują drony, to dobrze, a nie źle. Mam nadzieję, że będziemy to robić na jeszcze większą skalę. Zresztą nie tylko drony. Mamy też potwora z Tarnowa, który potrafi zastrzeliwać drony. Natomiast w naszym interesie jest, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej, no bo przez nią mamy wyższe ceny paliw i chodzi nam też o to, aby Cieśnina Ormus pozostała wodami międzynarodowymi.
0: Jakie są szanse na to, że ten konflikt w końcu zostanie zakończony? No bo mieliśmy informację, że w piątek prezydent Trump wstrzymał działania wojenne, ale teraz Iran zapowiada, znowu jakieś groźby przedstawia. To właściwie na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o ten konflikt na Bliskim Wschodzie?
1: No wojna ma to do siebie, że nigdy, że żadna ze stron już nie kontroluje wydarzeń. No bo gdyby to zależało od samych Stanów Zjednoczonych, to ona by się skończyła. Gdyby to zależało od samego Iranu, też by się skończyła, tylko na innych warunkach, prawda? Więc jak się zaczyna wojnę, to niestety się traci kontrolę nad wydarzeniami.
0: Czyli rozumiem, że nie jesteśmy w stanie określić tak naprawdę, na jakim etapie jest ten konflikt i ku czemu zmierza. I jaki właściwie ma plan?
1: Mieliśmy memorandum amerykańsko-irańskie. Ono się okazało tak nieprecyzyjnie sformułowane, że obie strony zupełnie inaczej czytały jego warunki. Okazuje się, że dyplomacja jest trudniejsza, niż się niektórym wydaje.
0: A przepraszam, jeszcze wrócę do wątku rosyjskiego, bo tutaj znalazłam taką notatkę, że Władimir Zełenski powiedział, że Rosja może w najbliższym czasie przyjąć do armii kolejnych 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, a Korea Północna ma przekazać Rosji wyrzutnie rakiet balistycznych i dodał, że Moskwa chce rozszerzyć mobilizację i pomaga Iranowi w wojnie z USA.
1: No to, że mamy oś Iran-Rosja, to rzecz oczywista. Przypominam, pokazywałem i na CPAC-u w Waszyngtonie, i w Kongresie Stanów Zjednoczonych, i w ONZ-cie, i na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, i w Izbie Gmin irańskiego Shaheda wystrzelonego przeciwko Ukrainie, z Ukrainy przetransportowanego na Zachód. To jest zdumiewające, że Rosja nie jest w stanie prowadzić wojny bez takich potęg jak Iran i Korea Północna.
0: A jaki jest stan naszych relacji z Białorusią? Bo teraz się okazało, że Białoruś przekazuje jakieś ostrzeżenia, że może dojść do jakichś prowokacji w Polsce.
1: Tu trzeba przyznać, zaczął rząd PiS-u, ale myśmy dokończyli i wzmocnili piękny wielki płot na granicy i to nie z dobrej woli Łukaszenki.
0: Rozumiem, ale
1: mamy problem granicy rozwiązany tylko dzięki wydatkowaniu około miliarda euro. A Łukaszenko, jak to Łukaszenko, robi od 30 lat to samo, lawiruje.
0: Ale na jakim etapie lawirowania jest teraz?
1: No teraz jest na takim, że ma, setki więźniów politycznych nadal, że mamy dzięki pomocy Stanom Zjednoczonym kilka tur wymiany więźniów. Przypominam, wyszedł także nasz rodak Andrzej Poczobut. I Białoruś wysyła różne sygnały, to faluje.
0: Panie premierze, chciałam też zapytać, jakby pan podsumował zmiany w relacjach gospodarczych między Unią Europejską a Chinami i ku czemu to zmierza? Jaki model jest możliwy?
1: No, z perspektywy czasu widać, że to była chyba jeszcze administracja Clintona, że przyjęcie Chin do WTO było przedwczesne, że Chiny nie mają gospodarki, która jest konkurencyjna, że prowadzą politykę przemysłową i handlową ukierunkowaną na przejmowanie kolejnych rynków i kolejnych dziedzin i że teraz wobec ceł amerykańskich i wobec kryzysu wewnętrznego zadłużenia, jaki mają, siadła w Chinach konsumpcja, więc próbują wypchnąć swoje nadwyżki towarów na inne rynki, w tym do Unii Europejskiej. Jedną taką potężną wyrwę, którą Chińczycy wynaleźli, lukę w naszym systemie, właśnie zatykamy. Od 1 lipca jest już opłata manipulacyjna od tych małych paczek, które w ilości 4,6 miliarda rocznie. 13 milionów paczek dziennie. Korzystając z regulacji pocztowych, które miały służyć wymienianiu się prezentami. To przystopowujemy. No i teraz jest debata w Unii, co zrobić z tym zalewaniem naszych rynków innymi produktami, już tymi większymi produktami przemysłowymi. Ja jestem za wolnym handlem, ale na uczciwych zasadach i tu mamy prawo się bronić.
0: Ale czy ma pan poczucie, że Chiny zagrażają europejskiemu przemysłowi?
1: No to pytanie do Niemiec, które są największym producentem samochodów, i do naszych podwykonawców, my mamy też tutaj swój interes, musimy przestudiować bilans korzyści i strat. Wie pani, dla mnie była bardzo ciekawa informacja ministra spraw zagranicznych Danii, która ma tą wielką firmę logistyczną Maersk, że na każde 4 kontenery, które przypływają do nas z Chin, 3 wracają puste. Znaczy, wolny rynek wolnym rynkiem, ale naiwność też nie jest cnotą.
0: Czy jest pan gotowy zostać premierem, szefem rządu po wyborach w 2027 roku? Bo widzę taki sondaż SW Research, w którym wskazuje się, że byłby pan lepszym kandydatem na premiera niż Donald Tusk. Dostał pan najwięcej głosów.
1: Mamy najlepszego premiera w Polsce. Donald Tusk będzie premierem. Do końca kadencji wygra nam wybory i stworzy kolejną koalicję.
0: I będzie premierem po 27 roku. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie premierze. Nasz poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska.
2: To jest powtórka.

0: potrzebujemy, związków potrzebujemy, oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
3: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
4: A jaki?
3: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
5: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Procedura związana z wnioskiem o ekstradycję Ziobry ruszyła, ale jak mówi prokuratura, może potrwać nawet kilkadziesiąt miesięcy. Ustawa o najmie krótkoterminowym z kontrowersjami. O zabranie ze sobą śmieci z plaż apelują do turystów władze Gdyni. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura skierowała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości od maja przebywa w USA, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
8: Wniosek jest już w drodze. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
7: Ostateczną decyzję podejmie sekretarz stanu USA Marco Rubio, a takie sprawy na podstawie dotychczasowych doświadczeń polskich śledczych trwały od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Jak wyjaśniła Adamiak, podstawą do wysłania wniosku ekstradycyjnego był duży stopień prawdopodobieństwa popełnienia przez byłego ministra sprawiedliwości 19 z 26 postawionych zarzutów. To właśnie na podstawie tych zarzutów sąd podtrzymał wcześniej decyzję o wydaniu za Zbigniewem Ziobrą nakazu aresztowania. Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Coraz więcej emocji budzi ustawa o najmie krótkoterminowym. Według koalicjantów ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma poważne luki. Po drugie, pojawia się coraz więcej pytań o to, czy nie powstał konflikt interesów, bo współautorem ustawy jest wiceminister Ireneusz Raś, którego rodzina zajmuje się najmem krótkoterminowym. O konflikcie interesów mówią nawet koalicjanci, w tym poseł Adam Gomoła z Polski 2050.
9: Zdecydowanie mamy do czynienia z konfliktem interesów i ja mam nadzieję, że pan wiceminister Raś już dalej się ustawą o najmie krótkoterminowym zajmować nie będzie.
7: Jak opisuje WP, wiceminister Raś sam kupował mikrokawalerki, zarabiał na ich wynajmie, a tuż przed wejściem do rządu sprzedał je bratu, księdzu. Sam wiceminister w oświadczeniu odniósł się do publikacji, twierdząc, że jest pełna insynuacji, a jego działalność przed wejściem do rządu nie miała wpływu na kształt ustawy. Fakt jest jednak taki, że z ustawy wypadł zapis dający samorządom i wspólnotom prawo do zakazywania w określonych strefach miasta najmu krótkoterminowego. Czy zapis wróci? O tym zdecyduje Sejm, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
10: Chciałbym, żeby parlament wypracował odpowiedzialnie przepisy, które też opierają się na doświadczeniach innych krajów. Łatwo sprawdzić, jak to funkcjonuje.